0: Wkładałem w tym 2.16, to ja tam mogłem wybrać, że ja nie chcę żadnej karty póki co i mogłem sobie tak używać.
1: Okej, okay, bo to kiedyś, ja, kiedyś dawno, dawno temu, kiedy ja zakładałem swoje Apple ID, a to już mówię, było chyba w 2010 albo w 2011 roku, to wtedy nie dało się nie podać karty.
0: Aha, widzisz, dobrze, że oni to akurat, bo jak ktoś nie chce rzeczywiście, to, to zwłaszcza, że też mamy inne metody zasilania konta, Apple niekoniecznie chcąc tak z karty, więc no...
1: I rejestrując sobie Apple ID, dostajemy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie przestrzeń w iCloudzie. Czyli to jest to, o czym ty mówiłeś, bo iCloud jest między innymi takim naszym sieciowym miejscem na dane. To może być
0: dokładnie
1: kopia naszego telefonu, kopia danych z naszego telefonu, z różne pliki z naszego Maca, które będziemy tam wrzucać, zdjęcia, to różne, różne rzeczy są i one także biorą udział w tej wymianie w ramach ekosystemu Apple, dzięki czemu różne rzeczy, różne dane z jednego urządzenia nam przechodzą gładko na inne nasze urządzenia.
0: No rzeczywiście, niemalże w czasie rzeczywistym, też w zależności od naszego łącza internetowego, jeśli jest rzeczywiście no, stabilne i, no i takie o przyzwoitych parametrach, to tak, to rzeczywiście się wszystko bardzo fajnie, płynnie odbywa. No tylko...
1: Na start dostaje, tylko na start za darmo dostajemy niewiele.
0: Tak, niestety, niestety aż 5 GB. I teraz jeśli warto, myślę sobie, na samym początku w ogóle już to rozszerzyć, może nie tak na samym początku, ale no bo to jednak, jak, zwłaszcza jak się będziemy doposażać w inne urządzenia, no to nam tego miejsca będzie, zajętość będzie wzrastała, więc na niewiele zajedziemy, a jak nie będziemy mieć wystarczająco miejsca, no to choćby nawet kopia zapasowa naszego iPhone'a nam się nie zrobi, a co jak co, myślę, że kopie zapasowe to robić zdecydowanie warto, zwłaszcza jak to nam się robi od tak automatycznie, w zasadzie takie kopie się nam tworzą. To myślę, że warto, zwłaszcza, że to za 50 GB miejsca w iCloudzie za miesiąc to jest 3,99 dokładnie, no 4 zł, prawda, więc to myślę nie jest majątek, a komfort nieporównywalnie większy, zwłaszcza, że my też do tego dostajemy inne no benefity z tego tytułu, że mamy zwiększone miejsce w iCloudzie. Ja o tym też będę później mówić, nawet bardziej przy końcu, dlatego teraz się nie będę na ten temat rozdrabniać, ale to na pewno co warto powiedzieć też, to jeśli mamy samego iPhone'a, powiedzmy, no to no dobra, na upartego jak ktoś bardzo nie chce, no to tego konta Apple ID to nie musi mieć, no, no tylko...
1: Tylko jak na przykład będzie instalował aplikację?
0: Znowu właśnie, nie zainstalujemy nic spoza tego, co mamy, to jedno. No, wiadomości, no dobra, teoretycznie SMS-y same, iMessage'a się pozbywamy, no i trudno. No ale no właśnie, odchodzi nam większość tak naprawdę funkcjonalności. Więc warto to Apple ID sobie jednak mimo wszystko założyć. No ludzie, którzy mam, prawda, w swoim środowisku, którzy nie chcą i koniec. No i tak naprawdę tego telefonu, no ale to też, jak wydajemy też niemałą sumę na iPhone'a, zwłaszcza, że ten sprzęt naprawdę nam jest pomocny i działa stabilnie i to naprawdę działa, no to warto raczej pomyśleć o tym koncie Apple ID tak naprawdę i żeby rzeczywiście być zalogowany na tym samym, na wszystkich urządzeniach, a nie iPhone jedno, Mac drugie konto, nie wiem, iPad trzecie i tak dalej.
1: Poza tym jeszcze kwestia na przykład chociażby zabezpieczenia przed kradzieżą tego naszego urządzenia albo naszych urządzeń, a ja często o tym powtarzam i powtórzę to przy okazji tej audycji raz jeszcze, to nawet nie chodzi o to, co my mamy, jaki my mamy telefon i że wydaliśmy na niego parę tysięcy. Może się okazać, że to, co mamy w telefonie, jest warte znacznie więcej niż samo urządzenie. Bo w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście chcemy korzystać z dobrodziejstw tego, co daje nam nowoczesny smartfon, no to podpinamy często tam kartę, mamy tam dokumenty różne swoje, czy dowód osobisty, czy inne rzeczy, mamy tam różne hasła zgromadzone i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko no, może być jeszcze cenniejszym łupem dla kogoś, kto jest w stanie te dane wykorzystać, niż nasz telefon, który by nam ktoś ukradł.
0: No, dokładnie. Jeszcze jak się, powiedzmy, zabezpieczymy biometrią No to jeszcze no, będzie to utrudnione wszystko, bo rzeczywiście wtedy mamy to wszystko szyfrowane. Ale jak są też użytkownicy, którzy im tak wygodniej, że nawet kodu blokady nie podają, tylko tak mają odblokowany telefon. Oj, no to też prawda. Ale tak, no konto Apple ID nam daje tę możliwość, że od razu możemy się włączyć w tak zwaną sieć usługi Znajdź, czyli lokalizowanie w razie utraty naszego urządzenia. Inne urządzenia Apple zupełnie anonimowo będą też przekazywać pozycję naszego telefonu, no dzięki czemu będziemy go w stanie namierzyć. Ale to no, w oparciu również o nasze konto Apple. Więc no,
1: tak jest. Także
0: kolejny plus posiadania konta i bycia zalogowanym na wszystkich tym samym kontem.
1: I tych plusów jest naprawdę dużo.
0: Można by tak naprawdę wymieniać.
1: Tak, wymieniliśmy zaledwie kilka, a jest tego znacznie więcej. Jeszcze tylko dodam, że co możemy zrobić z takim skradzionym telefonem? Możemy na przykład wymazać jego dane zdalnie. I to jest podstawowa rzecz. Możemy oczywiście, tak jak wspomniałeś, zlokalizować go, to znaczy odnaleźć na mapie jego pozycję. Co się już słyszałem o kilku takich przypadkach, że przydało i to nawet nie w sytuacji, kiedy ktoś ukradł ten telefon, ale nawet czasem ktoś zapomniał go zabrać ze sobą i później szuka, gdzie ja mam telefon. No a się potem okazało, że lokalizacja, jeszcze dodatkowo brzęczyk, który wydało z siebie to urządzenie, bo też to można zrobić, rozwiązały sprawę.
0: Aha. I tak przy tej okazji, skoro mówisz o lokalizowaniu, o wymazywaniu zdalnym, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że możemy tego dokonać, czy to z poziomu swojego drugiego urządzenia, czy jeśli naprawdę nie mamy innego, to myślę, też jest bardzo ważne, że możemy tego dokonać ze strony iCloud.com i po prostu tam możemy się do tego wszystkiego dobrać, podając nasze Apple ID i hasło. Oczywiście no, fajnie by to było zrobić jakimś u kogoś, powiedzmy, zaufanego, znajomego, bo wiadomo, różnie się może to skończyć.
1: A co ciekawe, no to taki telefon po wymazaniu stanie się bezużyteczny, bo to też jest ciekawe. On, dopóki go nie usuniemy jakby z naszego konta, to znaczy i go nie odblokujemy tym samym, tak, to nie jesteśmy w stanie w ogóle z niego skorzystać, bo zaczyna się proces aktywacji i pojawia się informacja, że halo, ten telefon jest oznaczony jako skradziony. I tyle.
0: Dokładnie. I nawet jeśli byśmy chcieli, wiadomo, no jeśli się uwierzytelnimy jako właściciel, albo znamy swoje dane dostępowe do konta Apple, no to ta blokada aktywacji iCloud nam zostanie zdjęta, bo to tak się nazywa. I wtedy faktycznie możemy go tam sobie, jeszcze zdaje się, kod wprowadzić, ten taki, co się ustala, jak się go wprowadza w tryb utracony. Więc no, możliwości są i odnajdywania, i zabezpieczania, i potem uzyskiwania do telefonu dostępu. I autentycznie Apple robi wszystko, żebyśmy byli i to my mieli dostęp do swoich urządzeń, a nie jakaś osoba niepowołana. Jeszcze to, o czym warto, myślę, wspomnieć, to że jeśli w chmurze rodzinnej jesteśmy, bo Apple też nam daje możliwość sparowania kilku kont w jedną chmurę rodzinną, tam 5 osób dodatkowych plus ja. I tak naprawdę taki członek rodziny, tudzież ja jako organizator chmury rodzinnej, możemy też wzajemnie te swoje urządzenia na prośbę w razie czego i wymazywać, i odnajdować, i też właśnie zdalnie tym zarządzać. Więc to myślę, jeśli się mieszka, powiedzmy, w kilka osób i rzeczywiście są to iPhony, to mi się warto sobie taką chmurę zrobić rodzinną, zwłaszcza, że tam też są inne korzyści z tego.
1: Między innymi udostępnianie sobie aplikacji, które kupiliśmy, to jest bardzo fajna
0: aplikacji,
1: rzecz.
0: Ale też subskrypcji.
1: Aha.
0: Dzielenie subskrypcji też, więc też. To jest w ogóle piękne. Tak,
1: tak jest. No i tak powoli przechodzimy sobie już do omawiania tego sprzętu. Myślę, że trochę was zachęciliśmy, jeżeli chodzi o ten Apple ID, że jeżeli staniecie się kiedyś posiadaczami iPhone'a, to jednak go sobie założycie. No ale właśnie, my cały czas tak o iPhone'ie, no bo chyba rzeczywiście iPhone to jest to urządzenie Apple, od którego większość osób niewidomych zaczyna, bo ono ma moim zdaniem najlepszą prasę.
0: A ja myślę, że nawet widzących w sumie też, bo tak naprawdę, no bo tak naprawdę kupić Maca w ciemno i sobie na nim zacząć pracować, a powiedzmy mając Androida czy inne urządzenie, to chyba mniejszość to jest jednak, wydaje mi się, niż, niż takich, którzy by rzeczywiście zaczęli najpierw od iPhone'a, który no, jest swego rodzaju taką furtką w ogóle do, jeśli chodzi o wejście do tego ekosystemu, tak? Bo no, nie mając iPhone'a, nie skonfigurujemy sobie Apple Watcha, nie będziemy mogli tam, prawda, AirPodsów chyba też nie sparujemy, no i różnych innych tam. Więc ten iPhone to takim, myślę, że jest dobrym wstępem.
1: Tak jest. I od tego wstępu właśnie zaczynamy, od tego sprzętu, który możemy sobie kupić. No wiadomo, jakoś super tanio nie jest, ale i właśnie, ktoś by mógł sobie pomyśleć, nie stać mnie, nie mam pieniędzy, nie bardzo mogę skorzystać z aktywnego samorządu, bo są jakieś powody, na przykład jeszcze obejmuje mnie ten okres karencji, no to może kupię starszego iPhone'a. Jeżeli ktoś wpadłby na taki pomysł, to jakiego, twoim zdaniem, Maćku, iPhone'a zdecydowanie już nie warto brać pod uwagę?
0: No myślę, że na pewno iPhone'a 7 i starszego, gdyż no, w tym roku tracą te telefony wsparcie aktualizacjami iOS-a, do wersji iOS-a 16, gdzie wcześniej jeszcze dobry, poczciwy iPhone SE pierwszej generacji z 2016 roku dostał to wsparcie, iPhone 6S nawet dostał wsparcie, a teraz niestety iPhone 7 już zostają pozbawione tego wsparcia i starsze, więc na pewno iPhone'a 7 nie. Nad iPhone'em 8 też bym się zastanawiał bardzo, no bo też jesteśmy pozbawieni dobrodziejstwa, choćby nawet płynącego z gdzieś tam uczenia maszynowego, tego co w tej chwili iPhone potrafi, czy rozpoznawać tekst na zdjęciach, czy opisywać obrazki, czy rozpoznawać tam ekran w aplikacjach i tak dalej. No większość tych rzeczy w Polsce nie działa mimo wszystko, no ale mówiąc tak ogólnie, nie? Więc tak naprawdę ten iPhone 8 to on tego nie ma.
1: Czy jeszcze jakiś iPhone jest takim, którym już sobie nie warto zawracać głowy?
0: No myślę, że iPhone 10 rzeczywiście też już nie. Tak naprawdę myślę, że od takiego iPhone'a XS w górę, gdzie on już ma ten silnik neuronowy właśnie, który odpowiada za to uczenie maszynowe, za całą tą sztuczną inteligencję, a przynajmniej za jej większość, więc myślę iPhone 10S w górę.
1: Okej, okay, no to rzeczywiście jest już jakiś zarys tego, czym się możemy kierować.
0: Zwłaszcza, że jeszcze przez jakieś powiedzmy 2 lata, tak stawiam, jakieś 2 lata może być, że taki iPhone XS może mieć tę aktualizację systemu, więc tak naprawdę no, można się nim kierować.
1: Tak naprawdę no, to zabrzmi może niekoniecznie optymistycznie dla wszystkich, ale im nowszy, tym lepiej. Z jednego prostego powodu. Nowszy telefon to są dłuższe aktualizacje.
0: Tak, a aktualizacje to niosą ze sobą dla nas przede wszystkim z naszego punktu widzenia funkcje poprawki w zakresie dostępności. No ale też jeśli chodzi o wydajność, o bezpieczeństwo, myślę, jakbym to miał uszeregować w kolejności, to ja bym przede wszystkim postawił najpierw na dostępność, potem bezpieczeństwo. No, a potem właśnie ta optymalizacja, wydajność, te poprawki.
1: Dla nas ta wydajność też, Maćku, myślę, że nie jest bez znaczenia z jednego prostego powodu. Jednak osoba widząca to sobie patrzy tylko na ten telefon i ona ten brak wydajności odczuje w momencie, kiedy aplikacja coś robi. Czy to kiedy wczytuje się strona, czy to kiedy cokolwiek się zmienia. A my tak naprawdę, nawet jeżeli mamy jakiś tam, powiedzmy, statyczny tekst, który sobie czytamy, to zdecydowanie bardziej i więcej czerpiemy z tej wydajności systemu, bo do nas cały czas mówi VoiceOver, czyli czytnik ekranu wbudowany w system iOS i zresztą nie tylko. Natomiast ten czytnik no, zdecydowanie zżera trochę zasobów i na starszych urządzeniach może po prostu być mniej responsywny, czyli wolniej reagować na nasze gesty.
0: A tak, no to też prawda. No dlatego właśnie, im nowszy, no rzeczywiście tym lepszy, no z uwagi choćby właśnie na ten procesor, też, który tym nam wszystkim zarządza, prawda, i ten procesor nowszy, szybszy, no tym ta wydajność też będzie siłą rzeczy lepsza. A że Apple słynie z tego, że rzeczywiście no, bardzo dobrze, jak nieperfekcyjnie optymalizuje, zwłaszcza te nowsze urządzenia pod kątem wydajności, no to, to uważam, że właśnie tym lepiej jest ten nowszy. No tylko właśnie, nowszy iPhone to oznacza to nieszczęsne Face ID, to oznacza... Ja teraz tak trochę podpuszczam, prawda? Oznacza brak przycisku Home, początek. No i co tu teraz z tym faktem zrobić? Jak są takie obawy użytkowników?
1: No
0: co
1: właśnie.
0: Co ty mi na to byś powiedział?
1: Co ja na to bym powiedział? Jako użytkownik, że się nie ma czego bać. Powiedziałbym krótko. Jedna rzecz, i to muszę od razu zaznaczyć, Face ID, ja próbowałem Face ID na dwóch trybach, bo w momencie konfiguracji, kiedy iPhone wykryje, że używamy VoiceOvera, to mamy do wyboru wyłączenie tego trybu uwagi, to się chyba tak nazywa, tak? Maćku, to jest tryb uwagi.
0: Jakoś tak, wymaga punktu uwagi.
1: Tak. I on wtedy, jeżeli to wyłączymy, jest to jakoś tam mniej bezpieczne, niestety, ale dzięki temu nie musimy patrzeć na ekran telefonu, kiedy go odblokowujemy. No, wiadomo, niewidomi z patrzeniem w konkretny punkt mogą mieć problemy, a niektórzy nawet nie bardzo mają czym patrzeć. I teraz z moich testów, bo ja sobie włączyłem kiedyś ten tryb, to no niestety przynajmniej ja nie byłem w stanie zbyt często odblokować iPhone'a przy użyciu Face ID. Po prostu on nie chciał się odblokowywać. Natomiast z tym takim standardowym Face ID z wyłączonym tym trybem, bez problemu. Może nie zawsze, nie jest to regułą, ale stosunkowo rzadko zdarza się, żebym musiał wprowadzać kod. A biometrią autoryzuje się dosyć często, bo też na przykład w aplikacji bankowej, w kilku innych takich bardziej istotnych dla mnie narzędziach, też ta biometria systemowa jest używana. Więc to nie jest tak, że używam jej tylko do odblokowania ekranu telefonu.
0: No tak samo płatności Apple Pay i tutaj ludzie też się mocno obawiają tego, no tak, fajnie Face ID, no ale jak tu płacić za pomocą Apple Paya, prawda? No, więc to też jest tam taka kolejna rzecz, którą gdzieś tam ludziom, którzy po prostu, no to stanowi jakąś barierę, prawda? No ale skoro ustaliliśmy, że nie ma z tym absolutnie problemu, no to myślę, że cóż...
1: Że możemy przejść do tego, jaki telefon wybrać może na dobry początek.
0: Tak. I teraz może jeszcze będzie coś dla tych, którzy mimo wszystko bardzo się obawiają jednak tego Face ID i nie są przekonani i to im spędza sens powiek. No to ja bym sugerował minimum iPhone SE 2020. No bo to ma właśnie i Touch ID jeszcze, i starą dobrą konstrukcję iPhone'a 8, i ładowanie indukcyjne, i no i wszystko tak naprawdę to, co mamy z tego iPhone'a 8, a procesor, jak to w przypadku Apple'a i iPhone'ów SE bywa, jest z iPhone'a 13 bodaj, albo 12? 12 chyba. Więc tak naprawdę ten sprzęt jeszcze też będzie służył. No tak stawiam na to 3-4 lata, tak na spokojnie te 4 lata.
1: Tak, bo o tym nie wspomnieliśmy, może tak dokładnie to nie wybrzmiało, ale jeżeli kupujemy telefon nowy, to przez tak jakieś 4-5 lat spokojnie możemy spodziewać się, że Apple będzie te aktualizacje dla naszego telefonu wypuszczało i to będą nie tylko jakieś poprawki bezpieczeństwa, bo te poprawki to się nawet zdarzały im dla starszych systemów, ale to będą prawie pełnoprawne aktualizacje, to znaczy system na pewno będziemy mieli aktualizowany, tu nie ma z tym problemu. Możemy nie móc już gdzieś tam po tych 2-3 latach korzystać z wszystkich funkcji, ale to no w takim przypadku, kiedy do nowych iPhone'ów zostanie dołożona jakaś nowa część, na której te funkcje się opierają.
0: Mhm. Dokładnie. I też właśnie odnośnie tego, co jeszcze nie gdzieś tam nie

0: przykład mimo wszystko teraz na takiego iPhone'a 7.
1: Jakiegoś z odzysku na przykład.
0: Tak.
1: Tak, bo taniej. Potem się okaże, że no to taniej to wcale tak się nie do końca złożyło, że taniej, bo zaciekawiło nas to wszystko, wsiągliśmy w ten system, no i okazuje się, że szybko trzeba kupować nowego iPhone'a.
0: Dokładnie, więc jakby teoretycznie można, tylko no pytanie, czy warto. Tak.
1: Okej, okay, no to wspomniałeś o Touch ID, że są jeszcze takie telefony, nad którymi można się zastanawiać.
0: Tak, jeżeli... oprócz tego iPhone'a SE 2020 mamy SE 2022, można powiedzieć świeży nabytek. No, dochodzi nam tutaj 5G, nowszy procesor, ta bateria też podkręcona, chyba porównywalna do iPhone'a 12 mini tak naprawdę. No i cóż, i mamy system nawigacji satelitarnej Galileo, gdzie w iPhone'ie SE 2020 żeśmy go tak naprawdę nie mieli, a tutaj jest. Tak wynika przynajmniej ze specyfikacji ze strony Apple'a, więc...
1: Okej, okay, Maćku, tak. To mamy te podstawowe telefony i teraz przechodzimy już do tych z Face ID, czyli odblokowujących się, rozpoznając naszą twarz.
0: Tak. Tak właśnie. I tutaj myślę, na ten moment warto postawić na iPhone'a od 12 wzwyż, czyli iPhone'a 12 mini, 12, 12 Pro i jeśli ktoś lubi bardzo duże telefony, 12 Pro Max. No i tożsame warianty iPhone'a 13, bo takie obecnie w ofercie mamy.
1: Nowe iPhone'y to jednak nie tylko brak Touch ID, to także brak jeszcze jednego elementu, który wydawałoby się, że jest takim, no, dosyć charakterystycznym czymś dla iPhone'ów, a on został jednak w końcu usunięty. Mowa tu o przycisku Home, nazywanym przez niektórych też i przez samego Apple też zresztą w polskiej wersji przyciskiem Początek.
0: Tak. No, nie ma go. No ale to się da ładnie, akurat tutaj też Apple pomyślał o użytkownikach VoiceOvera, żeby nam zasygnalizować tak naprawdę dźwiękiem, kiedy my ten... Bo to tak naprawdę polega na tym, że trzeba od dołu ekranu, od samiutkiej krawędzi ekranu ten położyć palec i go przesuwać w górę. Jedna wibracja to jest przycisk Home, druga wibracja, jak przesuniemy jeszcze wyżej, to jest pasek przełączania aplikacji i to mamy wtedy wibracje haptyczne, ale zanim... I jak położymy ten...
1: To są wibracje, Maćku, i dźwięk tak naprawdę.
0: I dźwięk też. I zwłaszcza jak położymy ten palec na tym, na tej krawędzi, to mamy też ten, mamy właśnie ten dźwięk. No i jest taki... Więc tak naprawdę się da. To w moim wypadku, nie wiem, 5 minut zajęło, zanim się nauczyłem na metodą prób i błędów, a po drugich 5 minutach zabawy, gdy musiałem odkładać ten telefon, to sobie myślę, o nie, jak ja bym już chciał ten taki telefon mieć. Że mi tych gestów zaczęło też brakować, nie? Więc jakby no, jest to intuicyjne, da się to opanować.
1: Ale też się coś zmieniło jeszcze, bo przycisk Home kiedyś służył do włączania i wyłączania, no, z perspektywy osoby niewidomej, VoiceOvera. Bo to tak się konfigurowało, że trzykrotne wciśnięcie Home'a to jest wyłączenie VoiceOvera, na przykład jeżeli chcemy poprosić osobę widzącą, żeby coś tam nam na telefonie zrobiła, albo po prostu chcemy coś pokazać, żeby te gesty nie kolidowały, bo jednak w momencie takim, jak osoba widząca korzysta z telefonu, to te gesty zachowują się zupełnie inaczej niż jak my, bo chociażby prosta, taka najprostsza rzecz to jest aktywacja różnych elementów, przycisków, łącz na stronach internetowych, po prostu wszystko, w co chcemy jakby wejść, no to osoba niewidoma, żeby to uaktywnić, to musi na to dwa razy palcem stuknąć. Osoba widząca po prostu tego dotyka, bo nie potrzebuje już żadnego potwierdzenia, żeby coś jej tam czytało, widzi, czego dotyka i tego dotyka i po prostu to się aktywuje. Tak, tak. Więc po to możemy chcieć na przykład czasem wyłączyć voiceovera, żeby nie wprowadzać jakiegoś zamieszania w przypadku osoby widzącej, której gdzieś tam nawet dajemy ten nasz telefon. No i teraz
0: tak, i to
1: kiedyś...
0: Tak, i to się też dość mocno zmieniło, bo kiedyś, jak wspomniałeś, było

0: podtrzykam. Home.
1: Ciśnięcie home'a.
2: A teraz?
1: A teraz mamy przycisk boczny. Przycisk boczny po prawej stronie telefonu, taki fajny, dłuższy przycisk. Jego też należy wcisnąć 3 razy. Czyli widzimy, że Apple nas tutaj nie pozostawiło z nieudźwiękowionym, rozbrykanym dotykowym telefonem, tylko jednak mamy fizyczny przycisk do włączania i wyłączania VoiceOvera. 3 razy przycisk boczny i włączamy VoiceOvera, tudzież inny skrót dostępności, który mamy tam przypisany. I to
2: tak
1: jest jedno.
2: Jest.
1: I to jest jedno, a drugie to też się zmienia nam, prawda, sposób wyłączania i włączania telefonu, bo przytrzymanie tego przycisku bocznego, no to też już nam nie wywołuje menu zasilania, tylko odzywa nam się piękna asystentka Siri, której póki co jeszcze po polsku nie mamy, prawda?
2: No nie mamy, nie mamy i czekamy. To jak z tym wyłączaniem?
1: I teraz, żeby gafy nie strzelić, wydaje mi się, że to jest... Bo teraz, idąc w drugą stronę, możemy sobie wywołać SOS, także też z tym uważać. Wydaje mi się, że to było... jakby przycisk do zwiększania głośności i przycisk boczny, żeby je przytrzymać i że wtedy nam się to menu zasilenia pojawi.
2: A to nie jest tak, że zwiększania, zmniejszania i potem power?
1: Wiesz co, chyba nie. Wydaje mi się, że to był skrót na... Że to był na twardy reset telefonu, na takie twarde wyłączenie telefonu, tudzież gdzieś tam potem go wprowadzenia w tryb awaryjny i tak dalej. Chyba to było to.
2: To znaczy, jak on jest dłużej przytrzymany, jak krócej, to ten przycisk wyłącz zasilanie się pojawia. Sprawdziłem przed momentem.
1: Aha, okej, okay, dobra, to dobrze, że... Bo tak jak mówię, no ja mam jeszcze SE, więc sprawdzić tego nie mogę, ale tak, a pewnie jakbyś w drugą stronę, to pewnie by ci się włączyło SOS, więc może nie próbuj teraz.
2: Dokładnie. Więc może tego lepiej.
1: Czyli reasumując, przycisk do zwiększania głośności, do zmniejszania i przytrzymać przycisk boczny. Tak.
2: Tak, ale na całe szczęście też gdzieś tam po drugiej stronie znajduje się no, bardzo fajny element, bo ja się tak wcale nie dziwię, że Apple gdzieś to schował, ten tryb wyłączania telefonu, no bo ile razy chcemy rzeczywiście wyłączyć telefon?
1: No w sumie no rzadko, zwłaszcza tej potrzeby restartu tak naprawdę nie ma zbyt częstej, chyba że, no właśnie, pojawią nam się dziwne nietypowe błędy, typu niedochodzące powiadomienia, nie wiem, typu nagle coś się nam podzieje i mało co pomaga, no to wtedy wyłączenie, włączenie rozwiązuje problemy, często tak jest, ale to zwłaszcza no, jak się ten telefon nie wyłącza, nie wiem, z tydzień, półtora, dwa powiedzmy, no może coś od wielkiego dzwonu się pojawić, to wtedy wyłączyć, włączyć, a tak no to się zasadniczo tego telefonu nie wyłącza, no bo też po co?
2: Bo po co, dokładnie, jeżeli gdzieś tam na przykład jesteśmy, gdzie nie chcemy, żeby ten telefon się łączył z czymkolwiek, mamy tryb samolot, mamy możliwość włączania poszczególnych modułów komunikacyjnych, czyli dane komórkowe, sieć bezprzewodowa, Bluetooth i to wszystko jest możliwe również do skonfigurowania, ale jest jeden bardzo fajny element i to w iPhone'ach jest już od dawna. Bardzo polecam ten przełącznik boczny, który znajduje się powyżej głośności, regulacji głośności.
1: Do trybu cichego.
2: Ja naprawdę się dziwię, dlaczego inni producenci telefonów nie wpadli na tak prosty pomysł.
1: No wręcz niepojęte, nie?
2: Dokładnie, na tak proste rozwiązanie. Ile to tam się trzeba gdzieś wchodzić w jakieś menu, w jakieś rzeczy, w jakieś ustawienia. Niby użytkownicy innych telefonów to mówią, ale przecież ja to mogę zrobić. Tylko jakoś ja kiedy gdzieś wchodzę, to nigdy nie zapomnę po prostu włożyć rękę w kieszeń i przełączyć tego przełącznika, żeby mi telefon nie dzwonił w miejscu, gdzie wymagana jest cisza. No jakoś tak... No inni raz pamiętają, raz nie.
1: To tu i ówdzie się rozlegają różne ciekawe dżingielki, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Z czego to wynika?
2: No właśnie. Dobrze, no to cóż dalej? Cóż dalej możemy pójść?
1: No cóż, w sumie to chyba zaczęliśmy tak naprawdę od tych chyba zalet tych iPhone'ów od 12 w górę, prawda? Coś tak... kojarzę.
2: No dokładnie.
1: Więc tak naprawdę konstrukcyjnie też nam się troszkę pozmieniało, bo jeszcze iPhone 11 zdaje się miały i ramki wokół ekranu bodajże, ale na pewno nie miały ekranu OLED,
2: No właśnie, a co nam ten OLED daje?
1: A OLED to jest, zwłaszcza dla nas używających praktycznie cały czas kurtyny voice-over, kurtyny ekranowej, to nam mocno zwiększa energooszczędność, to znaczy zmniejsza zużycie energii. I to w sposób dość konkretny, dlatego że no, ekrany OLED słyną z tego, że tak naprawdę podświetlane są tylko aktywne jego elementy, no a cała reszta pozostaje czarna. I teraz, jeżeli my sobie włączymy taką kurtynę, to tak naprawdę nic tam się nie wyświetla. No i dzięki temu ten ekran to działa na tyle, na ile musi, czyli no, żeby nam ten dotyk obsłużyć, powiedzmy. I tak naprawdę nie wiem, czy nie tyle, no, bo podświetlenia nie ma, pikseli nie ma aktywnych.
2: Co my tu jeszcze mamy? No mamy łączność 5G. Szybko jest po prostu, jeszcze szybciej.
1: Jest jeszcze szybciej, dokładnie. No i to tak to właśnie, jest szybciej, zwłaszcza no, jeśli mówimy o takim perspektywicznym zakupie na lata, nie? Jeśli mówimy o takiej inwestycji, no bo...
2: Tak, no bo jeszcze z tym 5G to tak no niby już coś tam się dzieje, ale jeszcze takiego...
1: Tak samo z tym Galileo, też niby tak. Się coś dzieje, a tak naprawdę to dopiero chyba od 2024, teraz w tym roku...
2: Ale już warto być przygotowanym.
1: Tak, więc warto już kupować takie urządzenia, które to mają. Tak.
2: Ale następna rzecz to się przyda już teraz, tak sobie myślę. I to nie jednemu się przyda. eSIM.
1: O, eSIM. To jest, myślę, bardzo fajnie go po prostu mieć. No bo co, nie musimy, tak jak ja na przykład w przypadku Orange Flexa, nie musiałem nigdzie wychodzić w ogóle, żeby sobie numer przenieść, to jedno. Drugie, nie musiałem czekać na kuriera, żeby kartę dostać. Tylko po prostu wszedłem sobie w apkę, wygenerowałem sobie kartę eSIM i od tak zainstalowałem ją w swoim iPhone'ie, bo na szczęście SE220 już ma ten eSIM. I co? I na Apple Watchu jako druga karta, więc no ten eSIM to jest, ma ten swój potencjał, zwłaszcza że iPhone'y 13 mają dual eSIM, że możemy mieć dwie karty eSIM aktywne.
2: Tak, bo wcześniejszych, które obsługują eSIM, to mamy tak. Możliwość jednoczesnego korzystania z jednej eSIMki i drugiej fizycznej karty SIM. Tak. Ale ja tu jeszcze o jednym takim przykładzie, który myślę, że spodoba się tym, co to podróżują w różne miejsca, bo tu karty eSIM dają nam naprawdę spore możliwości dzięki chociażby takim aplikacjom, które znajdziecie w App Store, ale też i jeżeli gdzieś tam chcecie, to możecie sobie u lokalnego operatora wykupić taką kartę i też to jest zdecydowanie szybsze i wygodniejsze. Nie trzeba żonglować tymi kartami, a karty SIM to są z reguły maleństwa, które łatwo zgubić, łatwo gdzieś tam zniszczyć, jeżeli będziemy je wyjmować, wkładać do telefonu. Po co to? A w takim przypadku, jeżeli na przykład wybieramy się za granicę, no to możemy sobie nawet z aplikacji, płacąc odpowiednią jakąś tam kwotę, wykupić kartę eSIM od lokalnego dostawcy, który nam tam będzie te usługi oferował w danym kraju i po prostu przyjeżdżamy do danego kraju, włączamy sobie tę kartę, korzystamy, wyjeżdżamy z danego kraju, kartę kasujemy i już. I nie trzeba się w żaden sposób bawić z otwieraniem tych szufladek, przekładaniem kart, tym bardziej, że wtedy no na przykład nie mielibyśmy kontaktu z ludźmi z Polski, bo by nam się numer telefonu zmienił.
1: No, dokładnie. A jeszcze jak odnośnie fizycznych, no to też trzeba pamiętać zawsze o tym kluczyku, żeby mieć, a jak nie kluczyku, to poprosić kogoś dobrodusznego,
2: tak.
1: O jakiś spinacz, o jakąś agraweczkę, o co takiego, żeby
2: dokładnie.
1: To żeby mieć ten przedmiot jednak, bo no... No bo bez tego tej tacki nie otworzymy. W sumie teraz taka jedyna wada mi przyszła eSIM-a tak naprawdę. W momencie, gdy... No nie wiem, przykładowo... No nie mamy, ale to już naprawdę bardzo naciągam, bo raczej takie sytuacje się nie zdarzają. Że mamy... Nie mamy w ogóle dostępu do Wi-Fi, a coś nam się w ogóle stało z tym, czy z eSIM-em, czy w ogóle z telefonem, potrzebujemy go w ogóle skonfigurować od nowa i tak dalej, gdy go całkiem wymarzymy i no ups, i wtedy wtedy nie mamy. A jeśli mamy tą fizyczną kartę w telefonie, to ona siłą rzeczy nawiąże telefon dzięki niej, też te łączność i tak naprawdę nam się to wszystko zrobi, co trzeba. No ale
2: tak swoją mówię. Drogą, jak to się zachowuje, jeżeli wymarzymy całkowicie telefon z wszystkich danych, to karta eSIM też się wymazuje?
1: Karta eSIM też się niestety wymazuje. Nie ma takiego trybu jak w Apple Watchu, że my możemy sobie wymazać, ale pozostawić plan sieci komórkowej. Mhm. Niestety nie. Ale tam, gdzie nam się ta karta nie wymazuje, i to też może być taka swego rodzaju wskazówka, ja to testowałem, jak wprowadzamy telefon w tryb awaryjny, wymazujemy go przy użyciu komputera, to wtedy nam się ta karta nie wymazuje, wtedy ona siedzi tam cały czas.
2: Aha, a to, to też dobrze wiedzieć. To też dobrze wiedzieć i dobrze pamiętać te niuanse, bo to może od czasu do czasu być istotne.
1: Tak, a jeszcze taka jedna rzecz odnośnie tych pożądanych zmian, bo ekran OLED to było jedno i bezramkowość, ale tak naprawdę co nam ta bezramkowość daje? No, tak naprawdę to, że mamy większy ekran, a tak naprawdę urządzenie jest mniejsze niż byłoby, gdyby te ramki były. Czyli na przykład iPhone SE czy 2020 czy 22 na ten przykład ma 4,7 cala przekątny ekranu, a iPhone 12 mini i 13 mini chyba też 5,4. No i teraz jak to się dzieje, że ten iPhone 12 mini czy 13 mini jest minimalnie, a zaraz, on jest minimalnie mniejszy od tego iPhone'a SE 2020, a troszkę większy od iPhone'a SE 2016. Czyli mamy większy ekran, a mniejszą bryłę urządzenia.
2: Mniejszą,
1: tak?
2: Bryłę.
1: Mhm. Mniejszą bryłę, więc to jest ta też zaleta, no bo mamy tak naprawdę ekran na całej tej powierzchni. I to jest, myślę, też taka kolejna rzecz.
2: No tak, nie tracimy powierzchni na jakieś zbędne elementy.
1: Tak. I jeszcze został nam układ U1 w urządzeniach tych nowszych, czyli tak naprawdę to już w połączeniu, choćby bardzo, bardzo fajnie nam się to może przydać na przykład z AirTagiem, z lokalizatorem AirTag.
2: A czym jest właściwie układ U1?
1: To jest taki chip montowany w urządzeniu do bliskiego, do namierzania jakby urządzeń w bliskiej odległości, tak powiedzmy do kilkudziesięciu centymetrów. I te transfery są po pierwsze bardziej energooszczędne niż Bluetooth, po drugie one też są szybsze. No i dzięki temu my sobie możemy, na razie to tak bardzo teoretyzując, to przekazywać sobie dane w dużo szybszej, powiedzmy, prędkości niż byłby to Bluetooth, a jednak bez użycia tam żadnego Wi-Fi, czy tylko w oparciu o po prostu bliskość urządzeń między sobą. I tutaj na przykład tych zastosowań tego U1 to jeszcze chyba nie ma jakoś zbyt wiele, no ale właśnie, na przykład taki AirTag, kiedy my będziemy chcieli zlokalizować jakiś przedmiot, no to on nas doprowadzi dosłownie co do kilku centymetrów, dwóch centymetrów do danego przedmiotu, do którego przytwierdzony był ten AirTag. Więc tak, a bez tego układu no nie mielibyśmy tego tak naprawdę. Więc tutaj
2: to się przydaje
1: przy wykorzystaniu AirTaga, odnajdywania różnych rzeczy albo innego kreatywnego wykorzystania tegoż lokalizatora właśnie w połączeniu z iPhone'em, który to U1 ma, no to też może mieć potencjał, może się przydać.
2: Tak jest, ale teraz mamy jeszcze grupę iPhone'ów, które są Pro. I to są już telefony dla bardziej zaawansowanych użytkowników, jak rozumiem. Z bardziej zaawansowanym portfelem, ale też ale też i z bardziej zaawansowanymi możliwościami na pokładzie. Co one mają dla nas?
1: Dokładnie. No właśnie, za wszystko tak naprawdę odpowiada skaner LiDAR, który to jest takim trójwymiarowym skanerem, który nam to otoczenie skanuje w 3D. No i tak naprawdę jest nam w stanie podawać różne rzeczy, opisywać nam otoczenie, na przykład co gdzie, czy po lewej coś mamy, czy po prawej, na jakiej wysokości i tak dalej. No bo ma ten skaner, więc on jest nam to w stanie zrobić. Poza tym, no i też wykorzystywane są, znaczy aplikacje różne też to wykorzystują, od choćby nawet Seeing AI, od choćby nawet Lupa systemowa od Apple'a, jest aplikacja Super Lidar. To też Piotr Witek demonstrował na te aplikacje w odniesieniu do tych konkretnych aplikacji na swoim, jednym ze swoich materiałów. W każdym razie, no, Lidar robi wrażenie i to jest jedna rzecz, a to, co on jeszcze potrafi, do tego przejdę za chwilę. Natomiast druga rzecz to aparaty, które też są, tych aparatów też jest tam więcej, są szerokokątne i tak dalej, są lepsze, no to też wpływa na, po pierwsze, no wiadomo, samo robienie zdjęć samo w sobie, ale też dla nas na rozpoznawanie tekstu, gdzie to rozpoznawanie tekstu jest jeszcze lepsze, to znaczy nie to, że rozpoznawanie tekstu, no ale skoro zdjęcie jest lepsze, no to dzięki temu to rozpoznawanie tekstu będzie jeszcze...
2: Szczególnie może mieć to znaczenie dla nas, ja mam takie wrażenie, nawet większe niż dla osób widzących, bo osoba widząca nawet i nie tak znowu dobrym aparatem jest w stanie wykonać całkiem przyzwoite zdjęcie tekstu. Mm-hmm. I ten tekst potraktowany przez program OCR radzi sobie całkiem nieźle, jest rozpoznawany całkiem dobrze. Natomiast osoba niewidoma, no niestety, zwłaszcza mam wrażenie osoba niewidoma od urodzenia, która kompletnie nie ma jakiegoś doświadczenia, jak trzymać ten telefon, żeby to zdjęcie było dobre, jaką zachować odległość od tego tekstu, który chce zeskanować, to tutaj im lepszy aparat, im taki bardziej zbierający różne rzeczy i potrafiący je zinterpretować w lepszy sposób, z większą ilością szczegółów, to myślę, że tym lepiej w tym przypadku.
1: Tak, no bo możemy sobie pozwolić na większy margines błędu tak naprawdę i... Jeśli chodzi o, prawda, jeśli mamy ten aparat i tam powiedzmy, no trzymamy, nie do końca tak, a jednak ten, jednak ta, to gdzieś tam w pewien sposób zostanie skompensowane, prawda, no i gdzieś tam nam to pomoże. I co jeszcze o tym aparacie chciałem? A nie wiem, nie pamiętam w tym momencie. Na pewno to, co warto też, no to też zwiększona pojemność baterii. Jeśli chodzi o iPhone'y Pro, no bo no jednak one mają tą baterię dużo, dużo większą i to też nam się może nieraz przydać.
2: Oczywiście, że tak, a jednak...
1: W zastosowaniach naszych czy aplikacji wspomagających to energooszczędność to jest... Oj.
2: Tak, a my korzystamy jednak z tego telefonu, mam wrażenie, do większej ilości różnych rzeczy, nawet niż osoby widzące, i jesteśmy bardziej od tego telefonu zależni. To znaczy, jeżeli widzącemu się rozładuje telefon, no to oczywiście też może być dla niego jakiś problem, ale jak nam się rozładuje telefon, jesteśmy gdzieś w szczerym polu z nawigacją, to trochę mam wrażenie, że jednak jest to inna ranga problemu.
1: No, zwłaszcza rzeczywiście, jak nie ma nikogo, no prawie, że sprawa życia lub śmierci, prawda? No bo tak nie do końca z poruszaniem się, więc... No, właśnie, więc pro, no tylko wiadomo, pro to też już wymaga pewne kompromisy, zwłaszcza jeśli chodzi o rozmiar, no bo jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do małych, kompaktowych telefonów, które mamy na przykład zapewniony mały rozmiar w wypadku iPhone'ów mini, no to tutaj niestety będziemy się musieli z tym pogodzić, że te urządzenia jednak będą większe. Chociaż na szczęście nie większe niż wersje standardowe. No chyba, że mówimy o Pro Maxie, no to wtedy Pro Max będzie jeszcze...
2: No tak, bo Max to jeszcze dodatkowe rozmiary, wymiary. No ale to jest coś za coś, tak trochę.
1: Dokładnie.
2: Kwestia po prostu tego, na co się chcemy zdecydować.
1: A myślę, że warto się na tego iPhone'a Pro zdecydować, jeśli już mowa o właśnie bardziej wymagających, zaawansowanych użytkownikach, w tym takich, którzy rzeczywiście poruszają się samodzielnie, no i chcą być jeszcze bardziej niezależni, dlatego że no, od tego roku nie zapominajmy, że będziemy mieć, chociaż w wersjach beta to już działa i ponoć całkiem dobrze, wykrywanie drzwi.
2: Tak, dzięki lidarowi.
1: Dzięki lidarowi właśnie, który w trójwymiarze skanuje nam i nam jest w stanie podać, prawda, jakie są te drzwi, ile do nich mamy, czytać to, co na tych drzwiach nam pisze, jest napisane, więc no, myślę, że warto. dla tych, którzy sobie cenią i mobilność, i zwiększenie orientacji przestrzennej, to myślę, że warto.
2: No to Maćku, podsumujmy. Jakie my mamy rozmiary tych iPhone'ów na chwilę obecną?
1: Tak, więc mamy iPhone'y mini, takie fajne, malutkie, najmniejsze. Mamy iPhone'y standardowe, mamy iPhone'y Pro i mamy iPhone'y Pro Max, w wersji Pro Max. Przy czym, tak jak mówiłem, wersja Pro i standard, jeśli chodzi o to,
2: rozmiarowo są
1: takie same, tyle że te w Pro troszkę te aparaty są gdzieś bardziej wystające, ta wysepka tych aparatów, wiadomo, tam też lidar, no to tak musi być. Natomiast no, tak wygląda sytuacja.
2: Okej, no to co ty byś wybrał i co byś polecał dla użytkowników niewidomych?
1: Znaczy ja osobiście, co bym teraz wybrał, to też to moje zdanie się zdezaktualizowało, choćby nawet od tego czasu, gdzie tam swego czasu wpis na łamach bloga pisałem. Ja bym teraz wybrał iPhone'a 13 Pro.
2: Po A prostu dlaczego?
1: iPhone'a 13 Pro, ze względu na ten lidar, to jest jedno. Ta bateria to jest drugie, ale też te dual eSIM to jest trzecie. Bo nie ukrywam, no nie mam teraz też fizycznej karty eSIM. A co w wypadku, gdybym chciał się wybrać gdzieś w podróż za granicę, no to rzeczywiście iPhone 13 Pro by dla mnie był w tym momencie jak znalazł.
2: Okej, no to teraz kolejne pytanie, bo już tak powoli będziemy ten rozdział iPhone'owy zamykać, ale myślę, że zanim go zamkniemy i przejdziemy do urządzeń nieco większych, to spróbujmy to podsumować i powiedzieć, dla kogo jest właściwie iPhone, bo mówimy o tym, że to jest w sumie no, fajny telefon, że ma sporo możliwości, ale komu byśmy ten telefon polecili?
1: Mm-hmm. Tak, no przede wszystkim dla tych, którzy nie chcą się martwić o to, że wyjmą telefon z pudełka i o nim nie będzie gadał. To myślę, że jest bardzo ważne. Wyjmujemy sobie taki telefon z pudełka i włączamy ten przycisk jeden czy drugi, w zależności od generacji iPhone'a, i po prostu ten voiceover nam gada i mało tego, podpowiada, co należy zrobić, żeby było dobrze.
2: I to jest jedne z większych bolączek Androida. Ja bardzo często słyszę o tym, że no, Android jest dostępny, ale ten pierwszy etap konfiguracji to musisz przejść z kimś, albo się jakoś tam podłączyć do sieci od razu, albo jakoś to inaczej zrobić, bo będzie tutaj kłopot z tym, z tą syntezą. I to jest niestety duża bolączka, a jak jest jakaś polemika w tej kwestii, że no ale to chwila, ale to co to w takim razie jest, że ja nie mogę sobie skonfigurować samodzielnie telefonu, a to bardzo często cię spotykałem z takim argumentem, ale to tak źle z twoimi umiejętnościami społecznymi, że nie możesz kogoś poprosić? No ale to...
1: A z tym co się też często właśnie spotykam, że no to poprosi sobie widzącą, jak sobie tak, nie możesz poradzić,
2: bo, no bo przecież...
1: to nie jest wyjście.
2: Tak, bo przecież to co za problem, co nie można kogoś poprosić, żeby ktoś tam skonfigurował. No idąc tym tropem, to w zasadzie z komputera też nie musielibyśmy korzystać, bo z czytników ekranu i w sumie po co? Bo ktoś by nam mógł czytać to, co jest na ekranie.
1: Tak, ale to też nawet ma przełożenie na życie codzienne. No
2: oczywiście.
1: To może też nie będziemy używać, bo się pokroimy. O to, żeby ktoś nas ubrał, też możemy poprosić, bo czemu nie, prawda? No więc no, jak mamy być samodzielni, no to również...
2: Tym bardziej, że w różnych sytuacjach może się zdarzyć taki wypadek, że będziemy musieli sobie to urządzenie postawić od nowa.
1: Dokładnie.
2: To są naprawdę przypadki bardzo różne i niekiedy takie, że nie ma jak kogoś poprosić o pomoc.
1: Dokładnie. No i to jesteśmy rzeczywiście sobie w stanie tutaj samodzielnie zrobić. I no właśnie, dlatego też ten iPhone. No i co? I to też jest tak niestety z Androidem, no że tak naprawdę to nam musi... Znaczy musi. fajnie by było. Gdyby nam dobrała to osoba też, która się na tym zna, która siedzi w tym świecie Androida, która wie, jaki to sprzęt będzie dostępny, jaki może ma czystego Androida, a może jaka nakładka producencka nie jest taka, że nam będzie non-stop coś szaniła.
2: Wiesz co, Maćku, to chyba nawet już w dzisiejszych czasach to nie jest problem taki. No. Bo większość tych telefonów, które są dostępne na rynku, to z tego co wiem, działają. Działają z talkbackiem, nie ma jakichś tam kłopotów z tym, żeby to ogarnąć. Problem jest inny. Co ja widzę na grupach dyskusyjnych poświęconych Androidowi. Że tam jest bardzo często pytanie, jak w danym telefonie zrobić coś. I okazuje się, że na przykład w jednym telefonie to trzeba zrobić tak, w innym telefonie trzeba zrobić inaczej, a w jeszcze innym to na przykład się tego nie da zrobić, bo trzeba zainstalować zewnętrzną apkę. I w przypadku osób niewidomych, ja akurat nie jestem zwolennikiem uczenia się na pamięć różnych rzeczy, absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, ale powiem szczerze, chciałbym i miło jest, jeżeli ja mam telefon, i jeżeli ktoś do mnie dzwoni i pyta, że ja tu mam problem taki i taki i teraz jak ja mam go rozwiązać, to jeżeli to nie jest jakaś dziwnostka systemowa, bo oczywiście wiadomo, że w iPhone'ach też się zdarza, że coś po prostu u jednego działa, u innego nie. To nie jest tak, że to się takie sytuacje zdarzą. Ale jeżeli mamy ten sam telefon albo podobny, pracujemy na iOS-ie, to ja tej osobie mówię, słuchaj, wejdź tu, kliknij to, zrób to, zadziała. I działa.
1: Bo nawet jak nie znasz na pamięć tej drogi dojścia,
2: to ja sobie to otworzę u siebie.
1: Tak, to od razu otworzysz na szybko u siebie i wytłumaczysz i
2: tak, a w przypadku Androida niestety ta fragmentacja jest dość duża i to nie jest tak, bo też nie chcę, żeby z naszej audycji wyszło, że iOS czy iPhone to jest jedyny telefon dla osoby niewidomej. Nie, to nie jest tak, absolutnie. Jeżeli ktoś ma ochotę, może jak najbardziej korzystać z Androida, ten system jest dostępny, da się go obsłużyć, są na niego dostępne aplikacje. Ja mam trochę tylko takie wrażenie, że iOS to jest do tego, co ty, Maćku, dodajesz. Ja bym dodał, że iOS to jest telefon dla tych, iPhone to jest telefon dla tych, którzy chcą mieć po prostu święty spokój.
1: Tak, komfortowo działający sprzęt przez naprawdę lata i otrzymujący te aktualizacje i no, po prostu, że się nie trzeba martwić o to, co, gdzie, jak i z czym.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Czy coś jeszcze a propos iPhone'ów, czy przechodzimy dalej?
1: Chyba nie, a przynajmniej nie mam tutaj nic.
2: Okej, no to Maki.
1: Chyba Maki wreszcie. No, rozdział pod tytułem iPhone to on był dość długi, to fakt. Ale no, też było tych kwestii takich sporo, nie? Co
2: oczywiście
1: trzeba było wyjaśnić. Więc no, chociaż no, o Macach też trochę sobie porozmawiamy. Na pewno.
2: Tak jest. No, ja tu akurat takim entuzjastą Maca nie będę, to bardziej ty, ale jak najbardziej doceniam i być może to też jest trochę moja wina, że nie zgłębiłem dostatecznie tego systemu. Jednak tu jest przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i ja się nie umiałem przesiąść z Windowsa na Maca. Windows mnie na tyle jeszcze nie zirytował, żebym chciał, a znam już takie przypadki, chociażby naszego tyfloprzeglądowego jednego, Mikołaja, którego po prostu na Windows tak zirytował, że teraz komputerem jego podstawowym jest Mac.
1: I to jeszcze, żeby to nie była matura, prawda? To może by inaczej było.
2: Tak, ale tutaj no niestety, tak się złożyło, a nie inaczej. I teraz Mikołaj ma święty spokój, działa mu wszystko, jest użytkownikiem zadowolonym. I świetnie. I teraz właśnie porozmawiamy sobie o Macach, ale zanim będziemy mówić, jaki to ten system jest super stabilny i w ogóle fajny, to powiedzmy w ogóle, jakie my te komputery Apple mamy.
1: Tak, tutaj tak myślę pokrótce, bo wiele, wiele, jeszcze więcej o tym powiedział nam właśnie Mikołaj w jednym ze swoich podcastów, do którego podcastu zresztą Ja osobiście bardzo serdecznie też zachęcam.
2: Rodzaje komputerów Apple.
1: Rodzaje komputerów Apple, dokładnie. Bo ten, jak i też inne pozostałe podcasty Mikołaja, bardzo fajnie, merytorycznie zrobione, więc jak najbardziej polecam. A teraz jakie my te Maki mamy? No przede wszystkim Maki stacjonarne i Maki przenośne, mobilne, tak? Mamy filozofię, tak. I teraz jakie my te Maki stacjonarne mamy? Tutaj się nam troszeczkę w ostatnich latach też pozmieniało, dlatego ja, pozwólcie, powiem o tym, co mamy w sumie aktualnie teraz i to w ofercie Apple, bo by się trzeba było bardzo rozdrabniać. Na pewno to, co mamy, to Maca Mini. No, taki fajny, mały komputerek, a w zasadzie taka fajna kosteczka z logo nadgryzionego jabłka gdzieś tam, już teraz nie pamiętam gdzie. No i tak naprawdę to tyle, bo mamy taką skrzyneczkę, pudełeczko z procesorem, no, z zasilaniem, znaczy trzeba podłączyć.
2: Taki, prawda? Trochę mini komputer stacjonarny.
1: Taki, no bo to w zasadzie w sumie jest taki mini komputer stacjonarny.
2: Tak, bo on nie ma baterii.
1: Nie ma baterii. Podpinamy sobie do tego zewnętrzną klawiaturę, zewnętrzną myszkę i zewnętrzny monitor być musi względnie coś wsadzone w to...
2: Co będzie ten monitor udawać, tak? Bo jeżeli to nie będzie podpięte, to ten komputer będzie działać wolno po prostu.
1: Jeżeli w ogóle.
2: Nie, no działać jakoś działał, tak? Zdaje się, tak, ale tam
1: bo
2: jest
1: wydaje
2: problem.
1: Wydaje mi się, że coś tam jakiś miał problem, zwłaszcza podczas konfiguracji, ale nieważne. Zresztą Mikołaj o tym też mówił szerzej, a ja tutaj znawcą, ani nawet entuzjastą Maców stacjonarnych nie jestem, bo ja zdecydowanie wolę MacBooki, ale to o MacBookach zaraz, bo oprócz Maców Mini mamy jeszcze iMaca. iMac to jest sobie taki 24-calowy wielki monitor, który ma wszystko w sobie w środku i wszelkie porty i tak dalej. Tutaj klawiaturę, tam jakiś, nie wiem, czy gładzik, czy coś. W każdym bądź razie no jest. No i jego to bym bardziej chyba już słabowidzącym użytkownikom przyszłym bądź obecnym, rozważającym proponował, no bo to rzeczywiście, no mamy te 24 cale, jest ten ekran większy, można sobie... Więc to tym bardziej. Mamy sobie Maca Pro, który no jak sama nazwa wskazuje, na biurku zwykłego użytkownika raczej się nie znajdzie.
2: No bo to są już te tak zwane stacje robocze. To są,
1: to są
2: urządzenia
1: maszyny,
2: przede wszystkim dla grafików, dla dźwiękowców ewentualnie jeszcze też, ale to już jest, zresztą w rodzinie PC-tów też mamy komputery z gatunku tak zwanych stacji roboczych. Ja nawet tu mam taką stację roboczą Della, co prawda już leciwą, bo ona tam z 10 lat liczy sobie, ale ja akurat mam taką i na niej pracuję jeszcze. One się charakteryzują, przynajmniej te pecety, to takim zdecydowanie większym tonażem, bo to no, jest pecet taki zwykły, to podniesiesz bez problemu, a no, taka stacja robocza to już swoje waży. No i tam zwykle mają wydajniejsze podzespoły też.
1: No tak, no to też czemuś też tę wagę zawdzięcza, prawda, że to jednak jest cięższy. No i jeszcze między nimi, między Maciem, między czym? Aha, między iMaciem a między Maciem Pro mamy Maca Studio, który to też jest takim, tam jeszcze sobie można monitory specjalne dokupić. Studio Display się to bodaj nazywa, to też już dla grafików, dla... Mówiąc wprost, jak sama nazwa wskazujących, mających jakieś swoje studio, powiedzmy, czy to gdzieś architektoniczne, czy studio jakieś nagrań, studio graficzne, filmowe i tak dalej. Więc no, to są właśnie Maki stacjonarne.
2: Tak, no nie bez znaczenia jest też fakt, że takie renomowane oprogramowanie w świecie audio, czyli Pro Tools, to jest tylko na Maca.
1: Znaczy, wiesz co, kiedyś na Windowsa był.
2: Tak, ale właśnie to dobrze użyłeś tego słowa. Kiedyś. I zdaje się, że już tego Pro Toolsa dla Windowsów nie ma. Kiedyś tam rozwijano to równolegle, ale teraz
1: nie
2: to już,
1: wiem.
2: Teraz to już
1: jeszcze,
2: w ogóle.
1: Znaczy, ja przyznam szczerze, jeśli chodzi o Pro Toolsa, to się zatrzymałem na roku gdzieś tam 2018 tak naprawdę, a jeszcze wtedy była wersja dla Windowsa. Co mamy teraz, tego nie wiem. Mało tego, a miałem to nawet z ciekawości sprawdzić.
2: Ale Pro Tools coraz to lepszą dostępność ma.
1: O tak, tak, bo wtedy jeszcze jak używałem, jak korzystałem, jak się uczyłem korzystać, to było sobie różnie. mało co było tak naprawdę oznajmiane. No, nie będę może wchodził w szczegóły, ale trzeba było dużo gdzieś tak pamięciowo. Pamięciowo to jedno, a drugie nauczycie, co, jeśli chodzi o interfejs i o to, co po czym, jakie czynności, a drugie, no to też skróty klawiaturowe. Oj, dużo, dużo. No, więc to jest Pro Tools, który rzeczywiście na Maca i na Macu najlepiej działa. To fakt. Tak. Po Macach stacjonarnych mamy sobie MacBooki. No i tutaj sprawa jest o tyle mniej skomplikowana, że obecnie w ofercie Apple mamy MacBooka Air i MacBooka Pro. Przy czym MacBook Air ma tak naprawdę jeden rozmiar, jeśli chodzi o przekątną ekranu, a MacBooki Pro, no to tam chyba trzy, czy cztery? Nie wiem, jakoś tak. Więc Maci, MacBooki Air. MacBooki Air i MacBooki Pro. Po prostu.
2: Okej. Okay. No to, no właśnie, to co dalej teraz?
1: No tak się zastanawiam, bo jeśli chodzi o dzieje Maca w ogóle i to, co się ostatnimi czasy zadziało z Maciem, no to przyszła swego rodzaju
2: rewolucja. Tak.
1: Woli tak, to jeśli chodzi o architekturę procesorów, jeśli chodzi o procesory, w związku z tym, że Apple zrezygnowało z Inteli, zrezygnowało z tychże procesorów, przeszli na swój autorski chip, zwany M1.
2: M1, tak.
1: I jego odmiany, bo tam jest jeszcze M1 Max i M1 Ultra, a teraz nam się wykluł M2, który jest jeszcze szybszy, jeszcze lepszy i w ogóle. Natomiast to powoduje, że spora część urządzeń tak naprawdę nam odpadła, jeśli chodzi o zakup.
2: No właśnie, bo jeżeli chcemy iść w jakąś aktualną platformę sprzętową, no to czego się wystrzegać?
1: No na pewno się wystrzegać i teraz właśnie, teraz pytanie, czy mowa o wsparciu aktualizacjami, czy w ogóle o sprzętach samych w sobie, jeśli chodzi o procesor. Ja może powiem tak, no nie warto kupować MacBooków no tak, z procesorami Intel to tak na ten moment no myślę, nie warto. Ale przede wszystkim Maców, ja tutaj zaraz, bo sobie to mam, przyznam szczerze, nie do końca pamiętam. MacBook Pro z 2017, to mnie najbardziej dotyczy, że on otrzyma jeszcze aktualizację, ale starsze już niestety nie otrzymają, czyli 2.16, 2.15 i starsze już nie otrzymają aktualizacji. Tak, MacBooki, jeszcze były takie 12-calowe MacBooki, one też nie dostają aktualizacji i Mac... Aha, i iMaki stacjonarne też właśnie. Poniżej tych z 2017 roku nie dostaną w ogóle już aktualizacji, więc nie warto. A MacBooków Air i MacBooków Mini i chyba Maców Pro starszych niż tych z 2018 roku. A mając na uwadze, że jeszcze w tamtym roku taki mój MacBook z 2015 roku, MacBook Pro, jeszcze dostał aktualizację, więc a tutaj jednak no, spora urządzeń została jednak wycięta z rynku brakiem możliwości aktualizacji, otrzymania. Ja w dużej mierze podejrzewam, to nie jest oficjalnie nigdzie potwierdzone tak naprawdę, ale moje zdanie jest takie, że to właśnie ma związek z tym, że Apple... Zresztą było o tym mówione bodaj w 2020 roku czy 2021, że jeszcze przez kolejne 2-3 lata Apple będzie wspierał procesory Intel, no ale że to będzie kwestia maksymalnie 2-3 lat. Więc ubijając teraz te urządzenia, to myślę, to też będzie z jednej strony ten zabieg, żeby jednak przekonać użytkownika do zakupu nowszych, ale po drugie, no ten Intel, co by nie mówić, bardzo usidlał te komputery. Bardzo je spowalniał, nie mieli aż takiego pola do popisu, jak mają przy wykorzystaniu swojego procesora.
2: Czyli generalnie lepiej wystrzegać się w ogóle Maców z procesorem Intel. Jeżeli na chwilę obecną coś kupować, to co? To jest maksymalnie tam z 2017, tak?
1: No tak, tylko to też, wiesz, może być kwestia roku, dwóch tak naprawdę aktualizacji.
2: Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak. Więc więc tu lepiej już w ogóle w to nie iść.
1: 18, no tak na upartego bardzo.
2: Tak, ja jeszcze tak w międzyczasie sobie przeglądałem pod kątem tego Pro Toolsa, bo tu mi ćwieka zadałeś. Wydawało mi się, że Pro Toolsa na Windowsie nie ma. Okazuje się, że coś jednak jest, ale... ale ja jestem bardzo ciekaw, jak z jego dostępnością w takim razie. Czy idzie to równolegle z Maciem?
1: Też jestem tego ciekaw. Fajnie, że dobrze, że mówisz, że jednak jest.
2: Jednak jest. Przez ileś czasu mam wrażenie, że nie było w ogóle tego, bo tam to było kompatybilne tylko z jakimś konkretnym sprzętem, potem to wycofano, ale teraz widzę, że rzeczywiście jest. To dobrze, że się te informacje udało zweryfikować, a sam gdzieś tam będę musiał przyjrzeć się temu tematowi może bliżej.
1: Ale w ogóle z tego, co tam kojarzę, to i optymalizacyjnie to trochę gorzej szło, jeśli chodzi o Windowsa. I tam coś ze sterownikami. Lubił być jakiś tam problem. No, w każdym razie... nawet nie to, że z własnego doświadczenia, tylko tam powiedzmy ze środowiska. No, a na Maca rzeczywiście to działało bardzo fajnie.
2: Tak, no zresztą Pro Tools to się bardzo z Maciem kojarzy. No dobrze, to teraz przechodzimy dalej. Może właśnie kilka słów o tym, dlaczego te nowe Maki? Co one mają takiego? No bo wiadomo, kompatybilność z nowym systemem to jest jedno, ale wspomniałeś o wydajności.
1: Tak, wydajność. Wydajność jest nieporównywalnie lepsza od tego, co mamy względem procesorów Intela. Ja nawet wczoraj dzwoniłem na infolinię Apple, żeby tam się skonsultować, jeśli chodzi o zakup nowego MacBooka. No i potem też sobie to na stronie sprawdziłem. No to ponoć 15 razy lepsza wydajność niż na Intelu. Zresztą różne doniesienia, weryfikowane, żeby nie było, czyli właśnie z doniesień ludzi, którzy testowali pod względem wydajności, różne benchmarki przeprowadzali. No, wynika z tego, że no, M1-ki po prostu sobie zjadają te Maki. Wszelkie Maki z Intelem zjadają je sobie tak na śniadanko, obiad czy kolację.
2: Tak, bo tam jest, jak dobrze pamiętam, ileś rdzeni, które pracują jedne z szybciej, ale jest ileś jeszcze rdzeni, które są w stanie z jakimiś mniejszymi prędkościami, ale równolegle coś jeszcze liczyć. Te procesory są tak dość mocno rozbudowane, wszerz, że tak powiem.
1: Mhm. Tak, teraz też już nie do końca pamiętam co i jak jest, ile jest tych energooszczędnych, a ile takich rzeczywiście wydajnych, tego nie wiem. Wiem, że mamy 8 rdzeni, jeśli chodzi o procesor, jeśli chodzi o CPU, no i albo 8 względnie 10, jeśli chodzi o grafikę, jeśli chodzi o GPU, no to tak się sprawa przedstawia, jeśli chodzi o Maci, o M1-ki. Zaznaczam, jeśli chodzi o MacBooki Air i bodajże Pro. W studio i w te procesory M1 Max i Ultra to tam się nie wgłębiałem w temat, zwłaszcza, że tak naprawdę M1 Max to jest chyba z tego, co pamiętam, jakby połączenie wydajności dwóch chipów jakby w jednym, a ten Ultra to jest znowu połączenie tak naprawdę dwóch procesorów M1 Max, czyli tak naprawdę czterech podstawowych M1-ek. No więc to tam się będzie bardzo różniło, tak? Więc tutaj może nie wchodźmy w te szczegóły. Natomiast no, wydajność to jest jedna rzecz, że jest nieporównywalnie lepsza, jeśli chodzi o M1-ki. To było te 15 razy. M2 nam znowuż dodaje jeden, oni to śmiesznie podają, 1,3 raza, 1,4 raza, powiedzmy, że jest lepszy, więc tak to wygląda, że te M2 jeszcze bardziej podkręcają nam tę wydajność. Energooszczędność też nam nieporównywalnie wzrasta. Lepiej sobie nawet zarządza tą temperaturą procesora, tym chłodzeniem i tak dalej. Zwłaszcza, że MacBooki Air z M1, podkreślam, no teraz też z M2 nie mają żadnych w ogóle wiatraczków, nie mają aktywnego chłodzenia, a tak naprawdę mało co jest je szansę zgrzać. Więc no tak, gdzie w przypadku Intela no bywało sobie z tym różnie, że potrafił się nagrzać, potrafił się niekiedy rozhulać i tak dalej. A M1, M2, zwłaszcza teraz M2 podobno, no wiele trzeba, żeby je nagrzać. Więc to jest to. Co jeszcze mamy? No właśnie, jak w przypadku iPhone'ów z silnikiem neuronowym, tak i tutaj, jeśli chodzi o Maci z M1, no mamy większość funkcji wykorzystujących uczenie maszynowe. W tym właśnie funkcje rozpoznawania tekstu na zdjęciach, live text, tekst na żywo. No i inne rzeczy wykorzystujących, od choćby nawet bo to chyba było w tamtym roku, dyktowanie offline na urządzeniu. No to z tego, co kojarzę, to chyba rzeczywiście zarezerwowane dla M1. Dokładniejsze opisy zdjęć i tak dalej, no to wszystko wykorzystuje też procesor.
2: To nie jest bez znaczenia M1. I to nie jest bez znaczenia dla nas, jako użytkowników niewidomych.
1: Dokładnie, więc no tym kolejny plus dla ukłon dla M1.
2: No i dla tych, którzy lubią aplikacje z iOS-a, też coś się znajdzie.
1: O tak, bo tutaj nawet mało tego, domyślnie, jak deweloper koduje swoją apkę i ją umieszcza w, jak to się tam nazywa, App Store Connect czy iTunes Connect, jakoś tak. W każdym razie, no tam, gdzie potem dzięki temu mamy aplikację w App Store, on domyślnie ma zaznaczone pole wyboru do tego, żeby apki z iPhone'a tudzież iPada były również dostępne na Macach z procesorami M1. Oczywiście mogą sobie to z różnych względów wyłączyć, jeśli uznają, że im to jednak nie w smak, ale domyślnie aplikacje. No i z tego powodu też sporo gier, w tym myślę dla nas też z iOS-a i trochę aplikacji też się znajdzie, czy to naszych wspomagających, czytaj Envision na przykład, ale też innych w ogóle aplikacji, nie dedykowanym stricte nam, ale tak w życiu codziennym, że jednak są na te M1. A niekoniecznie już są na Maca z Intelem.
2: No tak, bo tam to musi być zupełnie od nowa zbudowana ta aplikacja. Nawet nie, bo może być, powiedzmy, no język ten sam, to jednak budowanie, ewentualnie ustawianie jakichś tam proporcji i tak dalej, tego wszystkiego, to no jest z tym więcej zabawy jednak.
1: A tutaj się w zasadzie dzieje wszystko od tak, i my jedną aplikację mamy tak naprawdę tu i tu. Więc no, kolejny plus dla M1.
2: Tak jest. No to w takim razie jak to cenowo wygląda? Jeżeli byśmy chcieli pójść w Maci, to co warto rozważyć?
1: Żeby sobie tak bezstresowo i stosunkowo bezboleśnie dla portfela wejść w ten ekosystem, no bo to myślę, że warto by się zainteresować Maciem Mini. Jeśli my w ogóle chcemy sprawdzić, czy to będzie system dla nas, jeśli w ogóle mamy laptopa z Windowsem jeszcze tudzież stacjonarnego, którego planujemy przez tam jeszcze trochę wykorzystywać, ale sprawdzić sobie tego Maca, no to jak ten macOS działa, no to rzeczywiście Mac Mini by się przydał, zwłaszcza, że no klawiaturą w domu raczej zewnętrzną jakąś się dysponuje, prawda? Tego dongla do udawania monitora, no to też nie jest sztuka kupić, myślę sobie, gdzieś tam czy na Allegro, czy gdzieś tam za te paręnaście złociszy. Tudzież nawet, no właśnie, monitor jakiś zewnętrzny, pewnie też w domu się znajdzie. No i no to będzie taka dobra podstawa, żeby sobie zbudować tak naprawdę takiego Maca. Zwłaszcza, że teraz te Maci Mini mamy też z M1. I ten potencjał też nam będzie tak samo okazany, myślę, jak w przypadku MacBooków. Więc tak przystępnie cenowo Maci Mini. One się tam bodaj oficjalnie u Apple'a teraz w tym momencie i po inflacjach i tak dalej, wcześniej nie wiem jak było, zaczynają od 3899 zł, tak dokładnie, 3900. To mamy, dostajemy Maca Mini. Gdzie tak naprawdę przy MacBooku R, no musimy sobie oficjalnie oczywiście u Apple'a, bo promocje teraz się zdarzają, ale mam wrażenie, że rzadziej, bo ta inflacja nam troszkę narobiła. No chyba, że o tym też będę mówił później. W każdym razie stosunek 3900 do 5000 bodaj 800 to jest jednak, no co by nie mówić, o ta oszczędność gdzieś tam jednak jest.
2: To się zgadza. I to tak naprawdę no, takie podstawowe komputery, które warto brać pod uwagę. Tego Maca Air, MacBooka Air, to sobie oczywiście potem można rozszerzać. No i wtedy wiadomo, cena idzie w górę.
1: Dokładnie. Za taką przyjemność na przykład... Aha, no i to co jest ważne, bo to wszystko jest jak już się zdecydujemy na daną konfigurację sprzętową, to nie możemy zmienić tego w przyszłości, nie możemy tego nijak rozbudować, ani sobie RAMu dołożyć, ani z tego co wiem, to tamtej pamięci masowej SSD też nie możemy tak sobie rozszerzyć. Teraz w tych nowych, jak to jest wszystko tak pointegrowane, więc warto się już zastanowić na samym początku, jakiego my będziemy chcieli, do czego będziemy wykorzystywać ten sprzęt, no i na te parametry postawić, żeby to nam się, no po prostu, żeby nam to służyło przez kolejne, nie wiem, 5, 6 lat, 7, a czasem i dłużej.
2: Czasem i dłużej, tak. Skoro o tym mowa, to dla kogo właściwie są Maki?
1: Dla kogo są Maki? A to jest tak, no generalnie na pewno dla tych, którzy no chcą wydajnie, produktywnie pracować tak naprawdę, bo i dla tych, którzy chcą, żeby w tym ekosystemie to wszystko się między sobą wymieniało danymi, prawda? Jeśli chcemy, załóżmy, pracujemy w biurze i mamy sobie Maca, iPhone gdzieś tam leży, no to odbieramy te połączenia, przekierowujemy czy wykonujemy. Tak samo na SMS-y odpisujemy, no bo tak trzeba. W kalendarzu planujemy, czy w przypomnieniach, różne rzeczy do zrobienia, więc no to dla takich, dla ludzi, którzy chcą rzeczywiście produktywnie, no produktywnie wykorzystywać w swoim życiu zawodowym, to jest jedno. Tak. Generalnie właśnie, czy to w domu, czy w podróży, jeśli chodzi o MacBooka oczywiście, no bo zwłaszcza te MacBooki Air, one są takie fajne, smukłe, cieniutkie i no i można je sobie wykorzystywać. No i właśnie, dla tych, którzy też nie chcą się martwić, że któraś z kolejnych aktualizacji systemu coś namiesza nam, zwłaszcza w kontekście dostępności.
2: Zwłaszcza w kontekście tego, co Windows wyprawia. Na Windowsa 11 ludzie narzekają, jak widać po komentarzach, chociażby pod ostatnim Tyflo Przeglądem, 138. Nie są zadowoleni z tego systemu użytkownicy. No i cóż, nie sposób się dziwić. Bo oczywiście z Windowsem to jest tak, że jak ktoś wie, co z tym systemem robi i jeszcze ma szczęście do tego, że ma konfigurację sprzętową, która pozwala mu na to, żeby odpowiednio go sobie skonfigurować i nie jest zależny na przykład od widzimisię producenta, to ten Windows potrafi działać. Ja na przykład Windowsa instalowałem, już nie pamiętam nawet kiedy, ale to było ileś lat temu i on mi nadal działa. To jest Windows 10. Ja go mam, używam, nie narzekam. Ale też wierzę użytkownikom, którzy mają z nim problemy. Bo niestety Windows zawsze miał ten kłopot, że tu są różne elementy konfiguracyjne, elementy sprzętu. I teoretycznie wszystko z wszystkim powinno działać. Tyle w teorii. W praktyce bywa różnie. Kiedyś z tym było, mam wrażenie, jeszcze gorzej, ale wtedy, kiedy mieliśmy komputery stacjonarne, to nie był aż taki problem, bo jak coś tam nam nie działało, to się po prostu brało jakąś inną część, zamieniało się, ewentualnie przekładało z jednego slotu do innego i to rozwiązywało problem. Teraz jak mamy laptopy i te laptopy stanowią lwią część rynku, to już nie jest tak prosto. Sobie tego laptopa tak łatwo nie rozbierzemy, nie wyjmiemy tam czegoś, bo większość jest przylutowane po prostu do płyty głównej. I to już jest wyższa bramka i gdzieś tam, powiedzmy, wyższa szkoła, żeby to rozlutować. No, niektórzy próbują i się bawią, ale to już trzeba mieć jakąś taką smykałkę do elektroniki. A w przypadku braku wzroku to jest jeszcze dodatkowy czynnik blokujący ten nasz brak wzroku. Więc tu, jeżeli mamy kilka sprawdzonych konfiguracji sprzętowych, które wiadomo, że one po prostu działają, bo Apple z nich korzysta i pod nie pisze system, no po prostu
1: tak,
2: mamy
1: wszystko optymalizuje dokładnie.
2: To mamy gwarancję tego, że to się nie rozlezie, że to nie zacznie nagle sypać błędami. Jeżeli zacznie, to znaczy, że to jest problem konkretnie z naszym komputerem i że my tu mamy coś, no już rzeczywiście napsute, no jeżeli chodzi o elektronikę.
1: No i wtedy też ta polityka serwisowa, czy wsparcia, czy zwrotu urządzenia, jak się go kupi w ciągu 14 dni i tak dalej. No tu Apple stoi na wysokim poziomie też, jeśli o to chodzi. I o doradztwo, no, podczas, przed zakupem, podczas zakupu, ale też jak mamy problem w trakcie użytkowania. No i a samo to, że programy naprawcze często ogłaszają jak coś, rzeczywiście, no przyznają, że ups, coś nam rzeczywiście nie wyszło, no to drodzy klienci, od tego do tego czasu macie możliwość po numerze seryjnym sprawdzić, czy wasze urządzenie się nadaje do darmowej naprawy danego komponentu, nie? Więc no to jest jedna firma, to jest, wie co robi, wie jak zarządzać, no i to zazwyczaj działa, no.

0: No to lubi być po angielsku, rzeczywiście.
1: Ale jest.
0: Ale
1: my,
0: jest.
1: My jesteśmy w stanie tam jednak wejść i zrobić, co trzeba.
0: I to, co prawda polskie rzeczy, polskie komunikaty fonetyką angielską, syntezą angielską, ale się da. I możemy też normalnie sobie nawigować tym, choćby nawet po słowach, po znaczkach, jak już nie rozumiemy totalnie, ale na upartego zawsze zrobimy.
1: Tak, z Apple to są inne z kolei problemy i ja mam takie wrażenie, że jeżeli trafimy na coś nietypowego, ja pamiętam, miałem taki przypadek, kiedy reinstalowałem system operacyjny.
0: Aha.
1: I tam było coś takiego, że trzeba było cofnąć datę do jakiegoś konkretnego roku, żeby się ten system chciał zainstalować.
0: Okej.
1: Z tego narzędzia odzyskiwania właśnie. To była jakaś taka naprawdę dziwna rzecz. Nie wiem, czy Apple jeszcze dalej ma z tym problem, ale po prostu, jeżeli tego się nie zrobiło, to komputer wpadał w jakąś taką pętlę nieskończoną i nie chciało się to w żaden sposób zainstalować. Zainstalować ten system, który był z tym moim sprzętem.
0: O kurczę, ja w ogóle pierwszy raz o czymś takim od ciebie teraz słyszę.
1: A mówiłem o tym kiedyś w Tyflo Przeglądzie.
0: Wiesz co, nie wiem.
1: Kiedyś o tym wspominałem. To jakoś...
0: O, widzisz.
1: Jakoś ten... będzie, no już dość dawno temu, ale,
0: chyba
1: ale miałem taki...
0: Chciałbym do tego dotrzeć, bo to intrygujące no. W każdym razie jest. Wow, no widzisz, ale to... Rzeczywiście, jak
1: ale co się naszukałem i to jest moim zdaniem, to jest minus w przypadku komputerów Apple, skoro już mówimy, bo tu w naszych notatkach mówisz o tym, że dla użytkowników, którzy chcą samodzielnie diagnozować problemy, ja do polityki informowania Apple o błędach i o tym, co się dzieje z tym systemem, to mam duże ale, bo... Często jest po prostu tak, że wystąpił błąd i w sumie nie bardzo wiadomo, czego ten błąd dotyczy. Mam takie trochę wrażenie. Może mylne, ale takie są moje obserwacje. Ja się naprawdę musiałem sporo naszukać, bo tam nie było żadnego konkretnego komunikatu, tylko bo tak. Coś nie wyszło, w sumie spróbuj ponownie i może zadziała. No i tak sobie mogłem próbować.
0: Ojej, a to widzisz, to jest ciekawe, bo jakby... Po pierwsze, mi błędami jakoś bardzo rzadko sypię, a jeśli już, to jakoś tak, nie wiem, intuicyjnie tu, tam coś zrobię i mi zaczyna nagle działać, więc gdzieś tam nawet nie do końca wiem, co robię, zaczyna działać, a czasem oczywiście samoistnie przechodzi. To z tym diagnozowaniem, to właśnie miałem na myśli to, co mówiłeś wcześniej, czyli ten tryb odzyskiwania, że my sobie możemy ten system postawić, że teraz zwłaszcza właśnie kolejny plus M1 jest taki, że teraz ten tryb bezpiecznego rozruchu, jak to się nazywa? Coś takiego. W każdym bądź razie, że to teraz jest dostępne z voiceoverem, wcześniej tego nie było. Narzędzie diagnostyczne, czyli testujemy podzespoły, bo nam się coś nie ładuje, nie uruchamia. Też ja jeszcze to na swoim komputerze, to tego w ogóle nie mogę sobie pomarzyć, żeby to mieć udźwiękowione. Ponoć na M1 teraz to też bardzo fajnie działa. Można sobie to ponoć bezwzrokowo zrobić. Nie wiem co, nie wiem jak, nie mam. Ale. Więc jakby, ale głównie chodziło mi właśnie o to narzędzie odzyskiwania i że można z jego pomocą, nie? Partycje generalnie tu tworzyć, tu zmieniać, instalować, wymazywać, aktualizować i różne rzeczy robić.
1: No właśnie, no i kiedyś można było nawet jeszcze Windowsa postawić.
0: Można było, owszem, na tak zwanym bootcampie. To się niestety, chyba... Niestety skończyło wraz z nadejściem M1. No teraz sobie trzeba radzić z pomocą wirtualnych maszyn, różnych środowisk do tego przeznaczonych. Ciekawe, czy to kiedyś wejdzie, jak już tak ten Windows dla ARM tak, no tak po prostu będzie, że tego, każdy z niego bo tam będzie mógł, nie będzie jakoś tam specjalnie wydzielany. No ciekawe, czy kiedyś coś zaimplementują, coś takiego a la bootcampa takiego. Bo to by z jednej strony nie było głupie, a z drugiej strony powiem szczerze, że mi akurat to do szczęścia nie jest potrzebne. Windowsa instalowałem 3 razy, no i 3 razy wylatywał z hukiem, nie? I 4 raz nie zainstalowałem, po prostu.
1: Okej. Okay. No.
0: Choć faktem działał jak złoto, to muszę mu przyznać,
1: tak.
0: Że działał dużo lepiej niż na moim laptopie jeszcze z Windowsem.
1: To jest akurat prawda, ja potwierdzam, Windows na Macu działa naprawdę dobrze.
0: Tak, kup Maca po to, żeby zainstalować Windows.
1: Tak, czy coś jeszcze a propos Maców?
0: Poczekaj.

0: Tak, no o tym mówiliśmy, że aplikacje, że multimedia, prawda, no tutaj to wszystko też działa bardzo fajnie, zwłaszcza na tych M1-kach, no to i ta Safari, i te wszystkie programy czy serwisy multimedialne, VOD, różne rzeczy, no to po prostu działa od tak, to po prostu jest przyjemność korzystania z tego sprzętu. Samo to, że ta energooszczędność jest naprawdę duża i w naszym przypadku jeszcze z włączoną kurtyną i tak dalej, no ja śmiem twierdzić, że my te na spokojnie 16 godzin, takie 15-16 godzin takiej ciągłej pracy, odtwarzania sobie czegoś i tak dalej, no będziemy w stanie wyciągnąć. Więc to jest, gdzie Intel no to miał no z 11-12 może maksymalnie, przy małym obciążeniu, więc no tutaj może być tak. Co ja jeszcze o Macach chciałem?
1: No właśnie, czy coś jeszcze? Chyba w zasadzie nie.
0: Chyba nie. Ja
1: Chyba
0: tylko
1: nie.
0: chcę powiedzieć o tym, że no właśnie. Tutaj też jest generalnie kwestia tego, że jak człowiek ma już komputer z Windowsem i o tym też tam wspominaliśmy w tej audycji o Macach, że tam gdzieś tam te obawy, czy sobie na pewno człowiek poradzi, czy nie i tak dalej, że to odmienna filozofia działania i tak dalej. No coś w tym jest, bo rzeczywiście ten Windows od Maca się dość mocno różni. Natomiast ja myślę, że i tak warto, bo teraz choćby nawet tych użytkowników jest więcej niż jeszcze powiedzmy było te, nie wiem, 6-7 lat temu, gdzie jak ja chciałem, znaczy w ogóle się makami zachwyciłem od jakiegoś 2014 roku, zacząłem zachwycać chyba, a potem mi to trochę przeszło, bo obawy zwyciężyły jednak. Początki były, no właśnie, jakby to ująć, w ogóle z tego miejsca bardzo chciałbym pozdrowić jednego z nauczycieli na Tynieckiej, a jednego z realizatorów dźwięku, pana Pawła Kostuja, który no, był dla mnie takim swego rodzaju, jakby to ująć. On mnie bardzo fajnie wprowadził w ten świat w ogóle maków, bo to się zaczęło od tego, że siłą rzeczy w studium realizacji dźwięku wymagane było to, żeby się przestawić na tego Maca jednak. Gdzieś tam pierwsze miesiące, dwa może miesiące były takie adaptacyjne, no a potem coraz bardziej gdzieś wymagano, żeby ten Mac jednak był. No i ja powiem tak. Gdyby nie te właśnie początki, gdyby nie to studium, to obawiałbym się bardzo, bo to jest tak naprawdę generalnie zmiana myślenia, jeśli chodzi o terminologia, to jedno, ale skróty klawiaturowe, które są zupełnie inne, to drugie.
1: I wokursor, to
0: I
1: jest
0: kursor
1: coś.
0: voiceover, szybka nawigacja.
1: Tak.
0: Co to znaczy?
1: Szybka nawigacja to jeszcze powiedzmy jakoś ten tryb przeglądania trochę jak w Windowsie, ale
0: No
1: wokursor to
0: tak.
1: jest coś, czego zupełnie pod Windowsem nie ma i teraz to się będzie mściło na tych wszystkich, tak trochę mam wrażenie, co to zawsze mówią, że nawigacja obiektowa w NVDA to jest coś, czego się nie będą dotykać. No to sorry, tu się będziecie musieli dotykać i to bardzo, bo moim zdaniem to najbliższym porównaniem czegokolwiek z Windowsa do wokursora to jest ta nieszczęsna i nielubiana przez część użytkowników nawigacja obiektowa w NVDA, bo też tu musimy w coś wejść, z czegoś wyjść, przemieszczać się po jakby drzewie elementów danego interfejsu. No tylko, że na Windowsie, jak tego nie zrobimy, to sporo rzeczy jesteśmy w stanie bez tego ogarnąć. Na Macu mam takie wrażenie, że chyba jednak mniej.
0: Bo to jest tak naprawdę cała filozofia,
1: Tak.
0: jeśli chodzi o nawet wykorzystanie voiceovera. No bo tak widzące to sobie tu kliknie, tam kliknie, te ikonki się może troszkę różnią. Inna troszkę filozofia działania, jeśli chodzi o zarządzanie programami, przełączanie się między oknami i tak dalej. Ale to tak naprawdę chyba tyle mam wrażenie. A tutaj u nas. A no dobra, jeszcze troszkę może edycja tekstu. Ale u nas no to rzeczywiście jest. To jest tak wszystko ze sobą pointegrowane, że tutaj to jest stricte, tak troszkę przekładając na tą nawigację obiektową NVIDIA, tak, żeby powiedzmy, no bo tutaj rzeczywiście jest tak, że mamy, prawda, podział na różne obszary na ekranie, typu pasek narzędzi, typu zawartość www, typu jeszcze jakieś pole edycyjne, typu tabela, to jest jeden z obszarów i żeby wgłębić się, to my musimy po prostu w to głębiej wejść i dopiero tam działać, nie? Więc...
1: I tak naprawdę cały czas z tego się korzysta.
0: Cały czas z tego się korzysta, ale wiesz co, to też jest prawda taka, że jak się przejdzie samouczek voice-overa, i to jest też zresztą to, co Mikołaj demonstrował w podcaście, że ten samouczek przy konfiguracji Maca jest taki okrojony, żebyś ty, użytkowniku, nie miał zbyt wiele, że tak powiem, do poznawania, a żebyś równocześnie nie zginął i żebyś sobie w miarę przyzwoicie z tego komputera korzystał. Natomiast jak już się skonfiguruje voice-overa, przejdzie się ten podstawowy, to jest jakby taki jeszcze rozszerzony ten samouczek, ale już w podstawowym jest ta interakcja z tymi wszystkimi obszarami ekranowymi i tak dalej. No rozszerzony, no to tam jeszcze pokazuje bardziej rozszerzoną nawigację po internecie i tak dalej i inne rzeczy, które no nie są niezbędne do konfiguracji, a które się potem mogą przydać, więc tak naprawdę ten samouczek tam cały czas jest. I można sobie, jeśli się go cierpliwie przejdzie, to jest naprawdę spora szansa, że się dużo z tego voice-overa zrozumie i też tej filozofii działania, podkreślam, samego voice-overa na Macu. Bo to, jak potem jeszcze używać tego systemu, to jest jeszcze troszeczkę inna inszość, nie? W sensie jak, nie wiem, przechodzić sobie do komputera, przechodzić sobie na pulpit, czytaj biurko na Macu, czy do dokumentów i tak dalej. To już jest trochę co innego. Ale na upartego, przechodząc ten samouczek, człowiek sobie, mam takie wrażenie, poradzi z tym. Może trochę na okrętkę, ale sobie poradzi. A z czasem nabierze tej wprawy, aha, no to przejście na dokumentów to jest tak, to jest taki skrót. Przejście do na biurku to jest taki i tak dalej.
1: Myślę, i powolutku, jakoś tam...
0: sukcesywnie i do przodu. To jest to, co ty powiedziałeś gdzieś tam na początku, słowo klucz właśnie, bo żeby zgłębić, nie? Żeby to po prostu zgłębić, żeby sobie testować i to się po prostu tak się człowiek nauczy. No. Ja o tyle miałem, tak jak mówię, lepiej, bo tutaj mnie pan Paweł bardzo fajnie w to wprowadził, zresztą no nas, będących tam wtedy na roku. I tak naprawdę bo to on taki, jeśli chodzi o kompetencje i o to, żeby nam to pokazać, to tak naprawdę tylko i wyłącznie on na tamten czas. Czyli mieliśmy z nim 6 godzin tygodniowo. No i żeby cię nie skłamać, was nie skłamać, po 3 tygodniach, no po około miesiącu, ja już praktycznie, no prawie, że sobie bez żadnych obaw na tym Macu śmigałem. Więc, a potem tylko kwestia, wiadomo, no szkolny Mac, to gdzieś tam i różne ograniczenia, no to wolno, tego nie wolno, więc też nie mogłem aż tak zgłębić, ale potem miałem tą naprawdę solidną podstawę i jak już miałem swój komputer, jeszcze pomoc Apple'a czytałem, dało się, tak naprawdę dało się i teraz jestem szczęśliwym użytkownikiem.
1: Czy jest coś, za czym tęsknisz, czego nie ma na Macu, a co na Windowsie było? Albo co było prostsze?
0: Trudno mi teraz powiedzieć, ale na pewno taka jedna rzecz, która mnie mocno wkurza, irytuje, to jest Fine Reader. Znaczy, to jest fajny program na Maca, działa bardzo, bardzo ok i przetwarza naprawdę bardzo sensownie, ale po pierwsze, dlaczego na Windowsie on jest po polsku, a na Macu go nie ma po polsku? Do tej pory go nie ma i oni tam w pocie czoła dodają jakieś znowu kolejne języki, to hiszpański, to coś tam polskiego, jak nie było, tak nie ma. To jest jedno, Fine Reader. Drugie to, że on... Tam zdaje się na Windowsie mogłeś sobie od razu przeglądać rozpoznany tekst w tym Fine Readerze, nie? Z tego co dziś, nie wiem, nie pamiętam teraz. No a na Macu tego w ogóle nie ma. Ja dopiero ten plik wynikowy wyeksportowany, nie wiem, do PDF-a, do Worda, do czegoś tam, to żeby go po prostu, muszę go otworzyć, żeby się zapoznać.
1: W tych nowych Fine Readerach to też już na Windowsie nawet nie jest to takie proste, tam się ten interfejs zmienił.
0: Aha. A no to chociaż tyle, gdzieś tam mnie pocieszyłeś, bo ja żyłem w takim przeświadczeniu, że ja to miałem, teraz tego nie mam, no. Ale... No tak szczerze, tak pozostałe rzeczy, nie wiem. No po prostu prościej mi się żyje, no i tyle. Co ja mogę powiedzieć, prościej mi się żyje. Przykład? Prezentacje multimedialne. Gdzie ja tu mam na przykład Keynote? odpowiednik PowerPointa. I ja po prostu tak, Command C, jak mi się, znaczy Command X, jak mi się na przykład nie podoba, że ten slajd to ma być tu. Aha, nie, ja sobie go przeniosę, dobra, Command V w inne miejsce, bach. Do slajdu szukam sobie w poszukiwaniu, tak, szukam w poszukiwaniu jakiegoś zdjęcia, nie wiem, tego do tej prezentacji, żeby ten, no znalazłem Command C na dysku, przechodzę do Keynote'a, Command V, puch, wklejam. Dużo prostsze generalnie, czy w Keynote'cie, czy w Pages'ie, czy w Numbers jest zarządzanie i tymi multimediami, to jedno, ale nawet do maili wstawienie załączników, to co też Mikołaj demonstrował, no jakoś...
1: Po prostu wklejasz i jest.
0: Po prostu wklejam i to jest. No.
1: A jak ktoś przychodzi, przynosi, przysyła dokumenty zapisane w Wordzie, nie ma problemów z jakąś taką wymianą tych treści?
0: Nie, Pages. Pages otwiera... Na upartego tekst edit też otwiera, tylko tam coś potem chyba z formatowaniem się dzieje niedobrego, a Pages zachowuje to formatowanie w nienagannym kształcie. I co? No tylko mankament tylko taki, że jak dasz to Command S, żeby zapisać, bo coś tam edytuje, musisz zapisać sobie tego projekt Pages, w sensie dokument Pages. No i potem jak chcesz... Jak
1: potem chcesz jakiś taki eksport.
0: To eksport zrobić i działa. I działa fajnie eksportowanie do PDF-u, do Worda. Także, no, dobrze jest. I no. Tak samo jest zresztą z Numbersem, jeśli chodzi o XLS i tak samo jeśli chodzi o PowerPointa i ten. Więc to w obu stronie, obopólnie bardzo fajnie idzie, w obie strony.
1: Dobrze, bo my tak naprawdę to byśmy jeszcze mogli długo na ten temat, ale jest podcast, w którym rozmawialiśmy na ten temat, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Maca. I on jest nie tak znowu dawno się ukazał, kilka miesięcy temu, więc zachęcamy, żeby go posłuchać. Tam się pojawia
0: coś
1: też...
0: około lutego, marca?
1: Tak. Marzec, zdaje się, to był. Tam pojawia się Michał Kasperczak, Piotr Machacz również i sobie rozmawiamy. I Mikołaj oczywiście też.
0: Mikołaj,
1: tak. Więc zapraszamy, żebyście sięgnęli po tę audycję. Jeżeli jesteście ciekawi, czy warto się w ogóle przesiadać na Maca i dlaczego
0: po
1: tak?
0: Po tę audycję, a potem po podcasty Mikołaja.
1: Tak, dokładnie. Jak już sobie kupicie, albo jak będziecie chcieli na sucho poćwiczyć sobie, posłuchać po prostu, jak to wszystko działa, to polecamy, bo Mikołaj tu naprawdę kawał dobrej roboty zrobił, jeżeli chodzi o macOS-a. O, za oknami studia Tyfloradia grzmi. I przy takich to oto dźwiękach i okolicznościach przyrody przechodzimy do iPadów.
0: No u mnie na szczęście przeszło, powiem ci też, obawiałem się, że może być problem z dalszą, że tak powiem, realizacją audycji, ale nie. Burza łaskawa przeszła. Nie,
1: na całe szczęście u ciebie przeszło. No u mnie teraz, no, mam nadzieję, że uda nam się tę audycję w całości poprowadzić. Jak nagle znikniemy, to znaczy, że coś się stało niedobrego, ale no, miejmy nadzieję, że...
0: Ale jak znikniemy, to wrócimy, prawda?
1: No oby. Słuchaj, to wszystko zależy. Ja liczę na to, że tu studio jest zaopatrzone w odpowiednią instalację odgromniczą.
0: Ojej! No to słychać.
1: O, no właśnie. Dobrze. Przechodzimy do iPadów.
0: Tak. No i teraz, jeśli chodzi o iPady, no cóż, można by rzec sporo większe iPhony, a nie do końca.
1: I można by się zastanowić, po co to niewidomemu duże, a czy coś daje?
0: No, teraz, zwłaszcza gdy iPady też zaopatruje się już w procesory z M1, no to myślę, że coś daje, bo ta wydajność też jest jednak większa. No, bateria w iPadzie też jest jednak większa. Ja bym teraz śmiał rzec, że tak porównywalnie do MacBooków tych z zeszłych lat, gdzie tam powiedzmy 10-11 godzin iPad MacBook wyciągał, to tutaj tak iPad też na spokojnie sobie wyciągnie. No więc jeśli my chcemy sobie mieć takie urządzenie, które obsługuje się niemal tak samo jak iOS-a, no, niemal tak samo jak iPhone'a, no bo no, klawiatury i mnogości skrótów to my nie mamy. No chyba, że sobie podepniemy zewnętrzną, bo też można i wtedy skróty jak najbardziej mamy, ale no tak domyślnie, mamy po prostu sobie ekran, no i sobie działamy, tak? No.
1: Okej, no to w takim razie, jakie my te iPady w zasadzie mamy?
0: Zwłaszcza, że gry, prawda, mamy to samo co na iPhone'ie, na iPadzie, na jej aplikacje, znane nasze, lubiane audiogry tak i jest. Tak dalej. Więc możemy sobie się rozkoszować.
1: A przynajmniej większość mamy.
0: Większość mamy, wiadomo, nie, też nie wszystkie, ale możemy się rozkoszować, możemy konsumować, że tak powiem, prawda, rozrywkę. No i na upartego wydajnie pracować, ale o tym za chwilę. Jakie my te iPady mamy? No więc mamy iPady mini obecnie. Mamy iPady takie standardowe, czyli trochę tak jak w przypadku iPhone'a, ale nie do końca, bo iPad Air też mamy, iPada Air, no i iPada Pro. No i teraz tak. Rozmiarowo iPad mini, no właśnie, bardzo fajne, poczciwe stworzenie, urządzenie, gdzie też teraz wyzbywa się ramek, no i ten ekran jest większy, a urządzenie jest, zachowuje mniej więcej te swoje rozmiary. No a skoro iPad mini, no to można by rzec, że coś tak naprawdę odpowiedniego dla nas, jeśli już chcemy mieć iPada, prawda, no bo to jest jednak mniejsza powierzchnia
1: ekranu. To jest małe, tak.
0: Do eksplorowania, łatwiej to zabrać, łatwiej przenieść. Zwłaszcza, że teraz te iPady mini nie są głupie. Nie są głupie. Są chyba, teraz szczerze mówiąc nie pamiętam, a nie sprawdziłem tego wcześniej, ale chyba są tak samo dokoksowane jak iPady Air. Tyle, że są sporo mniejsze, bo iPady Air mają bodaj tamte 10,5 cala. Zdarza się chyba czasem, że nie wiem, czy 10,9, ale tego już pewnie nie jestem. 10,5 na pewno. Podczas taki iPad mini to jest takie 7 cali z hakiem, blisko 8, tak naprawdę 8, jakoś tak. No więc jednak jest mniej. No a jeszcze, że ten ekran bezramkowy, więc jest jeszcze mniejsze urządzenie. No i po prostu można sobie na tym fajnie działać. O tyle się fajnie sytuacja na korzyść iPada mini zmieniła. Ja to w ogóle mam takie wrażenie, że zarówno jak w przypadku komputerów Mac, jak i teraz iPadów, że dopóki był Intel, dopóki nie było M1, a w iPadach jeszcze procesory z linii A Bionic, czy tam powiedzmy A14, A13 i tak dalej Bionic, to, że to jakoś, no o te iPady mniej dbano. Takie mam trochę wrażenie, czy o te Maci tak mniej dbano i tak naprawdę to, co było w takim iPadzie podstawowym, no to w sumie było prawie to samo, tylko że w mniejszej obudowie, w mniejszym ekranie, te parametry też gdzieś tam minimalnie gorsze były. Do zeszłego roku, przepraszam, do roku 2020, bo w zeszłym roku nam się pojawił oto taki precedens związany z M1 i to myślę, że z M1, że ten iPad mini stał się lepszy i potężniejszy od iPada podstawowego.
1: A to ciekawostka.
0: Tak jak mówię, podobnie jak iPad Air. I obsługują to samo, jeśli chodzi o prezentowane funkcje bodaj w zeszłym roku na WWDC. No iPady mini, jednym słowem. I pozbyto się przycisku Home. Teraz nie pamiętam, co tam ma, czy Touch ID w przycisku do włączania jak w iPadzie Air, czy tam Face ID. Teraz szczerze mówiąc nie pamiętam tego, trzeba by to sprawdzić. W każdym bądź razie no, iPad mini przewyższył iPada podstawowego po prostu. No tak jak mówię, co dla nas jest dobrą informacją, bo nie dość, że wydajność, nie dość, że rozmiar mniejszy, no to gdzieś tam można sobie z tego korzystać. Wiadomo, cena za tym idąca no, też jest wyższa siłą rzeczy niż iPada podstawowego, ale coś za coś.
1: Ale to raczej jako takie dodatkowe urządzenie, jeżeli ktoś na przykład chce oszczędzać baterię w swoim iPhone'ie.
0: Tak, iPhone'ie, tak, to właśnie ja bym bardziej stawiał na to, że iPad, no bardziej dla ludzi, którzy chcą przede wszystkim sobie konsumować dużo treści różnych, oglądać, czytać i tak dalej, nie drenując przy okazji baterii iPhone'a.
1: Ja powiem szczerze, nie idźcie moją drogą, jeżeli chcecie liczyć się gdzieś tam z oszczędnościami, bo ja tak, ale to było dawno, dawno temu, moim pierwszym urządzeniem był iPod, o którego teraz już w ogóle nie ma sensu, o którym nie ma sensu myśleć, którego nie ma sensu kupować. Moim pierwszym urządzeniem właśnie był iPod Touch.
0: I w tym roku Apple w ogóle wycofało z produkcji jakiejkolwiek sprzedaży ze swojej oferty.
1: Zgadza się. Ja sobie kupiłem tego iPoda, bo zastanawiałem się, jak to będzie, czy mi się ten iOS spodoba. I powiem szczerze, po kilku dniach używania to sobie pomyślałem, w zasadzie mogłem kupić iPhona.
0: Okej. Okay.
1: Także nie idźcie w to, nie idźcie tą drogą, jeżeli w waszym budżecie jest miejsce tylko na jedno urządzenie w danym momencie, to już lepiej iPhone'a. A potem zawsze można się iPada dozbroić.
0: Rzeczywiście iPhone'a i tak jak mówiliśmy, czy to iPhone'a SE 2.20, czy 2.20, z tym, że używany 2.20, jeśli będzie optymalnie cenowo, a nowego to już raczej tego tegorocznego, bo przynajmniej oficjalnie to te ceny są, nie wiem, 150 zł różnicy, 200 tak naprawdę, więc no. A mamy i ten nowszy procesor, i to 5G, i Galileo, które więc no właśnie, to bardziej i tą baterię, więc iPhone SE 2.22. Tak, no ale odnośnie tego iPada, tak powiem, to ja ogólnie nie jestem zwolennikiem. Tak ci powiem szczerze, że iPada jakoś nie jestem
1: nawet
0: zwolennikiem.
1: Nawet tego mini?
0: Nawet, bo jeśli ja mam, no mówią niektórzy, że to niby fajnie jest, bo szybciej powiedzmy jest coś wyeksplorować i tak dalej, gdzieś tam zrobić coś, tu tam, ale jakoś tak, nie wiem, ja jestem akurat tego typu w sumie użytkownikiem, że jakoś mi szybciej jest po pierwsze, bardziej po drodze z tymi skrótami klawiaturowymi, które mam w palcach, to jest jedno, ale drugie, dobrą robotę robi ten voice over F, czyli wyszukiwanie czy to w oknach, czy gdzieś, danych treści, czy na stronach internetowych i tak dalej, czy voice over i, czyli wybór rzeczy, czyli przeszukiwanie pod kątem tego, co mamy na ekranie. No, wiesz, chciałbym z tego korzystać, czyli de facto musiałbym tak sobie wziąć zewnętrzną klawiaturę tak naprawdę do tego iPada sparować, nie? No, z tym iPadem sparować, bo niby jest wybór rzeczy na iOSie, owszem, trzy razy bodaj dwoma palcami się to robi. No tylko co, trzeba sobie znowu namierzyć
1: pole. Ale to i tak trzeba szukać tego, skrolować tę listę. No to nie o to chodzi chyba tak do końca.
0: No, więc jakby, nie wiem, mnie osobiście się dużo wydajniej pracuje na Macu niż na iPadzie. No, może gdybym ja chciał sobie tam coś... Ale też ja jestem tego typu użytkownikiem, że nie lubię mieć zbyt wielu urządzeń. W sensie tu mi się wala jedno, tu mi się wala drugie, tu jeszcze jest trzecie, a tu trzeba miejsce zrobić na czwarte. Więc jak mogę mieć, powiedzmy, iPhone'a, który ma no, sporą baterię, to wolę mieć iPhone'a i na nim z niego i dzwonić, i konsumować różne rzeczy, grać i ten, a na Macu po prostu sobie pracować, a na iPhone'ie właśnie w podróży, jak nie zabieram z jakichś przyczyn Maca, bo... A jeśli już pracować wydajnie w podróży, to właśnie z Maciem.
1: Ewentualnie dla tych wszystkich, którzy chcieliby sobie połączyć tę klawiaturę z iPadem, to były te takie klawiatury, w które się wstawiało iPada.
0: Tak.
1: Wtedy mamy takiego netbooka tak trochę.
0: Nie smartfolio, jak to się nazywało.
1: Tak, smartfolio właśnie.
0: Chyba tak. No, tak. No tylko wiesz, tak naprawdę klawiaturka prawie 800 chyba taka. Mhm. Plus iPad, tak żeby takiego mini sobie kupić, no to też teraz już cen nie pamiętam, ale chyba coś ponad 2500 albo...
1: No to już się robi prawie MacBook.
0: Prawie 3, jeśli chcesz mieć, albo 3900, jeśli chcesz mieć iPada mini tego najnowszego z 5G właśnie, bo to też warto powiedzieć, że tamte to miały LTE, to ma 5G, no tak dla formalności. No ale tak, no to już nam się robi w sumie MacBook. Więc już lepiej dołożyć ten 1000, powiedzmy, i sobie rzeczywiście wziąć MacBooka R.
1: No, zgadza się. I wtedy mamy komputer, pełnoprawny komputer. No chyba, że mamy takie sytuacje, że chcemy coś na przykład na tym tablecie pisać, ale czasem mamy potrzebę, żeby zabrać sam tablet gdzieś i z nim się przemieszczać. No to wtedy okej. To jest jeszcze jakaś tam jakaś alternatywa.
0: To wtedy chyba bym rzeczywiście iPhone'a zabrał. No to mówię ja w tym momencie o sobie, ale...
1: Jasne.
0: Jakoś, no nie, w każdym razie no to jest, ale są urządzenia, jest wybór, jest oferta bogata, najważniejsze, wszystko to działa od tak, po wyjęciu voice-overa włączamy i to działa. No i z tego się trzeba cieszyć, że tak naprawdę obsłużymy wszystko, i Pagesa obsłużymy, cały pakiet iWork, czyli ten biurowy, Możemy zarządzać sobie normalnie plikami tu i tam, robić te codzienne prace tak naprawdę też na iPadzie, prawda? To też ta wielozadaniowość, gdzie na iPadzie to jest, na iPhone'ie tego nie mamy. No, można. Więc jak ktoś lubi, ktoś chce, pewnie, że tak. Zwłaszcza, o właśnie, jeśli ktoś nie ma w ogóle głowy stronie od komputera na przykład, bo oj, sprzęt mobilny super, mogę z nim osiągać szczyty, a komputer to jest w ogóle coś, co mogłoby nie istnieć, prawda? Więc no to dla takich osób iPad wtedy rzeczywiście jak najbardziej będzie ok. Zwłaszcza, że mamy to samo w większości rzeczy, co na iPhone'ie, gesty te same i tylko nowe rzeczy nam dochodzą tylko, nie? Z których możemy, a nie musimy korzystać.
1: Natomiast też z racji tego, że iPad nie jest z nami od wczoraj, są już takie urządzenia, od których lepiej trzymać się z daleka.
0: Tak. I są to iPady Air pierwszej i drugiej generacji, to już raczej nie kupować, no bo tradycyjnie aktualizacje. W tym roku iPadOS 16, iPady trójki wzwyż. iPada czwartej generacji też już raczej nie warto i starszych. No i chyba iPad mini. iPada mini też 4 i starszych. iPady Pro jeszcze wszystkie mają się w łaskach Apple, więc można je wszystkie kupować. Tak.
1: Wspomnieliśmy już o tym trochę, gdzieś tam mówiłeś, że iPady mają 5G, LTE, no czyli tam siedzi jakaś karta SIM. Czy to znaczy, że z iPada można dzwonić?
0: Z iPada można dzwonić, niezależnie jeśli rzeczywiście mamy kartę SIM w nim, jeśli mamy tę łączność, odpowiedni moduł, modem wbudowany, no ale... Jak w przypadku Maca, jeśli my mamy w pobliżu iPhone'a lub jesteśmy w tej samej sieci Wi-Fi, co nasz iPhone, no to my sobie tak samo jak na Macu możemy te połączenia i odbierać, i wykonywać, i te SMS-y pisać, odbierać. Dokładnie to samo, co mieliśmy w przypadku Maca, to samo się tyczy również iPada.
1: A jeżeli nie mamy, a mamy kartę SIM włożoną w iPada, to działa on jako telefon, czy nie?
0: Tak. To wtedy może to działać jako telefon. Tak, dokładnie.
1: Bo kiedyś, jak pamiętam, to nie mógł.
0: Zwłaszcza jeśli mamy, wiesz co, bo to się chyba przez aplikację FaceTime, zdaje się, wywołuje, że on tam sobie nawiązuje się, komunikuje. Chyba, chociaż wiesz co, a to też mi dobrego ćwieka. Czekaj, wróć. Bo to na pewno, że... No tak, dane normalnie otrzymujemy, ten połączenia normalnie odbierać możemy i tak dalej, tylko pytanie, czy my rzeczywiście możemy z niego dzwonić? A to też jest dobre pytanie w sumie.
1: Bo tam na przykład kiedyś, no, to pamiętam, że WhatsApp nie działał na iPadach.
0: Bo z apką WhatsAppa na iPada to też było, że on, nie wiem jak jest teraz, czy on już w końcu jest, bo to też miał, że tam w App Store w zgodności to był w sumie tylko iPhone. To rzeczywiście teraz, szczerze mówiąc, jak sprawdzałem chyba ze 2-3 miesiące temu, to chyba był rzeczywiście tylko iPhone. Natomiast krążyły pogłoski, doniesienia, że to się ma też zmienić i że WhatsApp idzie w tę stronę, żeby być też po pierwsze na iPady, a po drugie, żeby Macom zapewnić też to samo, co właśnie, to dalej jest w wersji beta na Windowsie, czy to już jest w stabilnej, że te powiadomienia normalnie niezależnie przychodzą na tym WhatsAppie, mimo...
1: Oj, nie wiem, bo nie używam WhatsAppa na komputerze.
0: No właśnie, bo to gdzieś tam na Windowsie jest, na Macu też coś z tego, co wiem, ma być, ale czy już jest i tak dalej. No, ale WhatsApp, podsumowując WhatsAppa, to jego na iPadzie nie było tak naprawdę.
1: Okej, to czy o iPadach coś jeszcze?
0: No myślę, że tak naprawdę, o, a to tak jeszcze powiem w odniesieniu trochę, i to do iPada, i to trochę do iPhone'a, a tak naprawdę jeśli chodzi o przygotowanie do pracy na Macu z VoiceOver'em, bo my możemy sobie zrobić, i to nawet chyba wczoraj się pojawił post na grupie na dostępnym Apple, jak tu uzyskać listę skrótów do klawiatury zewnętrznej iPada i tak dalej. No właśnie, to też warto wiedzieć, że jeszcze przed zakupem takiego Maca, tudzież klawiatury do iPada, my sobie możemy bezstresowo przeglądać listę skrótów klawiaturowych z VoiceOver'em, który VoiceOver obsługuje. No i do tego celu sobie wchodzimy w ustawienia, dostępność VoiceOver. Tam są polecenia, no i skróty klawiszowe. I mamy tam całą listę pięknie wylistowanych skrótów, które my sobie też możemy zmieniać wedle potrzeb. Niektóre są chyba niezagospodarowane, więc możemy sobie też dodawać te swoje nowe. Tak samo jak zresztą możemy sobie modyfikować gesty na iPhone'ie, tudzież na iPadzie, te nasze dotykowe, tudzież z wejścia ekranu Braille'a i tak dalej. Cało, że tak powiem, cała sekcja poleceń poleca się waszej uwadze. O, może tak powiem.
1: Okej, okay, to dobrze to wiedzieć.
0: To jest jedno, a jeszcze o iPadzie, gdyby ktoś sobie planował zrobić, zbudować inteligentny dom o Apple HomeKit, no to iPad też może być takim swoistym centrum akcesoriów, przepraszam, i też takim, też taką bramką na świat dla tych urządzeń, że my po prostu będąc sobie gdzieś tam w Panamie, mając sprzęt w Polsce, możemy, dom w Polsce, możemy sobie nim sterować. No i do tego jest potrzebny właśnie takie centrum akcesoriów HomeKit, to się tak ładnie nazywa, po prostu hub. No i iPad, jednym z tych potrzebnych nam do szczęścia jest właśnie iPad, żeby go sobie tak ustawić i żeby... Z tym, że nowe funkcje już nie będą wspierane, ale te, co są pozostałe, te, które są dotychczas, będą. No i właśnie, no i iPad też do tego nam się może przydać.
1: No to teraz co? Przechodzimy do zegarków.
0: Tak.
1: Czyli tak naprawdę do jednych z nielicznych zegarków smart, które są dostępne dla niewidomych.
0: O tak, to prawda. Dostępnych dobrze. Działających dobrze, jak nie bardzo dobrze. No i... I cóż, mają wiele, wiele zastosowań, prawda? Bo to na przykład możemy sobie za pomocą takiego Apple Watcha, no, przykładowo, mamy jakieś urządzenie w domu, nie wiem, Orbitreka, bieżnie z wyświetlaczem, nie? No tylko co nam z tego, że ten wyświetlacz jest? Może on jest ładny, tylko my go nie widzimy. No a przydałoby się wiedzieć w sumie, jakie my mamy te parametry treningu na przykład, nie? Na tym stacjonarnym naszym urządzeniu. No i co, włączamy sobie taki trening na Apple Watchu, startujemy przykładową bieżnię, biegniemy sobie ile chcemy, zwłaszcza na Apple Watchu sobie możemy ustawić dany cel treningu, czy to ma być odległość, kalorie, a może czas i tak dalej. Po pierwsze Watch nas powiadomi i o połowie osiągniętej wartości i o osiągnięciu celu, to jedno, no ale wszystko nam zlicza i te kroki, i to tętno, no i te kalorie i no i inne rzeczy, czego no niestety w sposób dostępny z wyświetlaczy urządzeń tych stacjonarnych się nie do końca dowiemy, no chyba, że sobie to sczytamy, prawda, jakimś Seeing Eye'em czy czym tam, no albo aplikacja, która się integruje z, aplikacja producencka danego urządzenia, która się integruje z iPhone'em, nam te dane wysyła, no to ewentualnie nam to poda, no tylko to trzeba w tę aplikację wchodzić, to trzeba coś tam. A tutaj na Watchu mamy to wszystko od razu, nie? Więc to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o treningi. No wiadomo, aktywności na zewnątrz, fajnie też wiedzieć, no ale tutaj rzeczywiście idziemy, ruszamy się, wiemy jak co. Więc fajnie, ale dużo większym, powiedzmy, moim zdaniem takim priorytetem są te urządzenia stacjonarne. Jeszcze mało tego, nie wiem na ile u nas to jest popularne, ale ze dwa lata temu chyba, weszła do WatchOS-a funkcja, do systemu WatchOS, że jeśli zbliżymy zegarek do sprzętu kompatybilnego z Apple Watchem jakby, to że nam od razu rozpocznie się dany trening i dane z tego urządzenia konkretnego będą nam przekazywane też do Apple Watcha i potem jak my sobie zatrzymamy ten trening bodaj na Watchu, to urządzenie, jeśli to jest na przykład bieżnia, chyba też zdaje się, że się zatrzyma jakoś tak, no i po prostu, że my te dane będziemy mieli będą się wymieniały między tymi urządzeniami i my dzięki temu będziemy mieli dostęp i z poziomu Watcha, no i z poziomu siłą rzeczy aplikacji fitness na iPhone'ie też, nie? No potencjał Apple Watcha jest duży.
1: Ćwiczenia to jedno, powiadomienia na szybko wyświetlane to też inna rzecz,
0: tak,
1: że nie musimy sięgać gdzieś tam na biurko czy do kieszeni po iPhone'a na przykład, czy iPada, bo powiadomienia możemy odczytywać z poziomu naszego zegarka i też w jakimś tam ograniczonym stopniu na nie reagować.
0: Dokładnie. Czy to na właśnie wiadomo, no wiadomo, iMessage Apple'owe, więc tutaj mamy najszersze spektrum możliwości, gdzie autentycznie możemy sobie na te wiadomości odpowiadać, dyktując, z poprawianiem to jeszcze daleka droga chyba niestety, ale co, emoji sobie możemy wstawiać, reagować na te wiadomości, różne inne rzeczy. Więc to jest, maile możemy sobie z tego pisać czy odbierać i tak dalej, SMS-y, połączenia tak samo.
1: Nawet ostatnio doszło do tego, że YouTube'a możemy na Apple Watchu oglądać.
0: A no tak, tylko tą nieoficjalną apką, nie? Co to tam?
1: Teraz to już są chyba dwie.
0: A nie wiem, bo szczerze mówiąc aż tak jakby multimediów na zegarku nie konsumuję z racji, że no to jest mój leciwy trójka, no bateria też mocno już po pierwsze obciążona, po drugie mało wydajna, po trzecie ten procesor to też już do najnowszych nie należy zdecydowanie.
1: Możemy też z tego Apple Watcha dzwonić.
0: Możemy dzwonić.
1: Odbierać połączenia
0: tak,
1: też.
0: Odbierać połączenia. Mało tego, no przerzucać sobie z iPhone'a na Apple Watcha te aktualnie trwające połączenie i odwrotnie też. Jeśli ten iPhone oczywiście jest w pobliżu, no a jeśli iPhone'a nie ma, a mamy zegarek z LTE, no to też możemy sobie tak niezależnie od tak dzwonić i odbierać te połączenia, co nieraz się bardzo fajnie może przydać. Ale, Apple Watch w ogóle, tak jak wchodził w ogóle, to był 2014 rok, to miał być takim produktem bardziej modowym, takim nastawionym na modę, to miał być taki stricte gadżet z logiem nadgryzionego jabłka, że to jest coś takiego wow, nowego, fajnego, amazing i w ogóle. No i kupujcie to, bo będziecie fajnie wyglądać w tym, z tym raczej, nosząc ten zegarek. Ale w pewnym momencie Apple jednak doszło ludzie w Apple doszli do wniosku, że to jednak chyba nie tędy droga, bo coś się tak za bardzo sprzedawać nie chce, bo tym bardziej do najtańszych nie należało. No i pomyśleli sobie, że no fajnie by było go zacząć doposażać w jakieś funkcje zdrowotne tego zegarka też. No i dzisiaj tak naprawdę to my już powoli zaczynamy mieć takiego naręcznego troszkę jakby asystenta zdrowia, no jeszcze nie do końca, ale...
1: Ale coraz więcej rzeczy możemy badać, o chociażby z takich aktywności, tak. To możemy tętno sobie badać i to już od dawna.
0: Tętno, tak, dokładnie. A sprawność krążeniowo-oddechową też sobie możemy tak zwaną sprawność kardio, czyli to jak nasze serce szybko się męczy i tak dalej, to też nam zegarek mierzy, jak sobie włączamy odpowiednie treningi i on nam to zlicza. No, możemy sobie wykonywać EKG, bo czemu nie? Powiadamia nas o arytmii, o migotaniu przedsionków, gdy coś jest nie tak, więc to też nas może. Wykrywanie upadków. No, to przyznam szczerze, nie jednemu już ponoć życie uratowało. To się słyszy, że w Finlandii to starsza pani jak rąbnęła głową, tak się nie obudziła, ale ten zegarek wysłał pomoc, wezwał SOS. To w Niemczech jakiś starszy pan zasłał w toalecie i coś tam. No, sytuacji takich jest sporo. Czy w wypadku jakiejś kolizji i ktoś się nie mógł ruszyć, pomoc została wezwana, więc no tutaj to działa bardzo fajnie. Od bodaj właśnie Apple Watcha 4 czy 5, teraz już tak, ale tak naprawdę i tak większość tych jeśli chodzi o wykrywanie upadków, no właśnie, to Apple Watch 4, 5, 6, 7, SE chyba też. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy o rodzajach zegarków.
1: Właśnie
0: jakie
1: o to
0: mamy.
1: Miałem zapytać, bo wymieniłeś parę cyferek i teraz co my w zasadzie z tego mamy? Bo chyba już nie wszystko jest w aktualnej ofercie.
0: Tak. Aktualnie stricte u Apple'a, w Apple Store online, Apple Store, mamy dostępne zasadniczo 3, chociaż jeden to jest nieporozumienie moim zdaniem, czemu on tam jeszcze siedzi, ale dobra. Mamy Apple Watcha serii trzeciej, czyli tego bidaka, którego ja mam w tym momencie. On jest jeszcze w sprzedaży u Apple, w wstyd. A dlaczego? No, aktualizacji już nie dostanie w tym roku, więc Apple Watch od serii trzeciej w dół nie warto by kupować, moim zdaniem. Mamy w ofercie Apple'a jeszcze Apple Watcha 7 i właśnie Apple Watcha SE. No i tak, a cała reszta, czyli czwórka, piątka i szóstka, jeśli się nam uda kupić w jakiejś opłacalnej cenie, chociaż z tą opłacalnością teraz to też jest różnie bywa, bo tak naprawdę Apple Watch SE potrafi często, gęsto nowy kosztować tyle, co gdzieś tam używana czwórka, piątka. Już pomijając w ogóle, że ta dostępność tych czwórek, piątek, czy no, szóstek nawet, lubi być też dość mocno ograniczona, więc tak naprawdę nie wiem, czy warto jakoś bardzo na nie polować, ale jak się komuś trafi, to można. One na pewno będą miały aktualizację, jeszcze wsparcie systemowe, więc jakby je można kupować. I to są właśnie te rzeczy.
1: No właśnie, im nowszy zegarek, to tym więcej jakichś możliwości. Szybszy procesor.
0: Szybszy procesor, chociaż teraz na ten przykład Apple Watch 7 dostał procesor stricte Apple Watcha 6. Nie było tam zupełnie, jeśli chodzi o procesor, nic nowego. A nie wiem, czy układ U1 nie doszedł tak samo do 7, więc to by gdzieś różnica była. No, większy rozmiar tych zegarków 7, nowe tarcze, bo jakże możliwość pisania na klawiaturze ekranowej, ale to niestety nie u nas, bo to nie działa po polsku. No i gdzieś tam wykrywanie większej ilości treningów wykrywanie większej ilości jakby no właśnie rozpoczętych aktywności, a nie rozpoczętych na zegarku, jakby w ten sposób. No więc no to są główne różnice między Apple Watchem, powiedzmy, szóstką a siódemką tak naprawdę. I to jeszcze, co nam doszło w szóstce, a co mamy w siódemce, no to też jest mierzenie poziomu natlenienia krwi, tak zwanej saturacji. Też to mamy. No śledzenie snu też mamy w takim zegarku. Starszym. No, funkcja minutnik, jeśli chodzi o mycie rąk, no też jest, bo czemu nie, w czasach pandemii i tak dalej.
1: Tak, to zostało uruchomione dość hucznie.
0: Tak, dokładnie. I to też obsługuje od Apple Watcha 5, od Apple Watcha 5 tak naprawdę, więc no, to też jest właśnie tak, że im nowszy sprzęt, to tym więcej tych funkcjonalności dochodzi. No i tak naprawdę to, jakiego by tego Apple Watcha teraz kupić, tak sobie myślę, to... No to myślę, że jak ktoś nie chce tych zaawansowanych... Inaczej, jak ktoś na przykład nie ma problemów z sercem i nie potrzebuje sobie badać EKG na przykład, jak komuś niepotrzebna jest do szczęścia saturacja na przykład, czy co jeszcze? A nie pamiętam. To warto chyba zainwestować w SE, po prostu w SE. Bo tak naprawdę mamy tam większość rzeczy, bo z tego co pamiętam, wykrywanie upadków też tam jest, a nawet jeśli nie pamiętam teraz, to by trzeba było też na stronie na stronie Apple'a po prostu sprawdzić, tam jest też takie ładne porównanie, ale wydaje mi się, że wykrywanie upadków jest, EKG na pewno nie ma, no a tak naprawdę to ta cała reszta jest, poza tą saturacją EKG.
1: A jak jeżeli chodzi o wykonanie tych zegarków? Wszystkie są z podobnych materiałów, czyli tam szkło i stal, zdaje się, tak? Tu nie ma chyba różnic.
0: Tak, a aluminium jeszcze. Jeszcze aluminium, bo jest ta stal, jak to się nazywa? Stal, jak ona się tam nazywa? Właśnie jest jakaś, że tam stal jest aluminium. Nie rdzę, no, bo nie, teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba tak. No i to są takie główne, jeśli chodzi o podział, jeśli chodzi o wykonanie.
1: Mówi się. Jest jeszcze też podział ze względu na rozmiar.
0: Na rozmiar. Tak, no jeśli jeszcze chodzi o wykonanie, to niby się mówi, zobaczymy jak to będzie we wrześniu, że ma być jeszcze jakaś dodatkowa wzmacniana konstrukcja dla uprawiających sporty i coś tam jeszcze, więc a na razie tego jeszcze nie ma, więc...
1: Co i myślę, że niewidomym też by się przydała, zwłaszcza jak idziemy gdzieś i mamy bliski kontakt pierwszego stopnia z jakąś przeszkodą twardą, to swoją drogą.
0: Chociaż ja nie mam tego stalowego, mam aluminiowego. I powiem szczerze, że mi się jeszcze z nim nic nie stało, a nieraz jak uwalę w jakieś drzwi czy coś, to też mogło być różnie. Jedna drobna ryska gdzieś mi tam a tak naprawdę ani mi ekran nie pękł, ani...
1: A też są jakieś w ogóle szkła ochronne na zegarki nawet?
0: Niby są, tylko ja nie wiem, ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o szkła ochronne na zegarek, bo nie wiem, gdzieś szkło ochronne to jedno, to jeszcze by można ewentualnie rozważyć. Ale etui na zegarek to już jest dla mnie jakaś abstrakcja.
1: O tym nie słyszałem, ale...
0: To jakieś tam, że niby można jakieś jeszcze sobie go obudować w coś. Szczerze mówiąc, to jest dla mnie... Nie dość, że to się jeszcze bardziej grzeje, nie dość, że to jest grubsze dużo i... No nie. Etui na zegarek to bym bardzo... tak, no ale no, mamy takie... Zresztą moja mama też ma aluminiowego. Też mało... Zdarzyło się raz, że tak... Konkretnie i nieszczęśliwie upadła i to wprost na zegarek i tak naprawdę ryskę w rogu ma ekranu i tak naprawdę nic jej nie jest, więc no może i ten aluminium też nie będzie taki zły.
1: Okej, to co z tymi rozmiarami zegarków?
0: W takim razie tak. Trójeczka, której już nie warto kupować, to jest w rozmiarach 38 i 42 mm. No i generalnie to się tam przyjmuje, że te mniejsze to są kobiece, znaczy dla kobiet zegarki przeznaczone, te większe dla mężczyzn i tak dalej. No ale też jak kto lubi. Z tymi mniejszymi w ogóle dostajemy jakby dwie długości pasków, więc też jak ma ktoś chudszy, cięższy nadgarstek, to gdzieś tam dopasuje. No a przy tych większych no to już dostajemy takie... jedne paski i tyle. No i tak, Apple Watch właśnie trójka to miał 38 i 42 mm. Potem od czwórki do... Tak, od czwórki do szóstki, czy w tym SE oczywiście, mamy sytuację, że podskoczyły rozmiary o 2, czyli mamy 40-44 mm. No i Apple Watch 7, jako ta rewolucja, prawda, designerska, mamy 41 i 45 mm.
1: To jest jedno, to jest rozmiar, a do tego mamy jeszcze, jak wspomniałeś, paski. A paski to jest w ogóle...
0: Mamy paski.
1: To jest w ogóle cały biznes, mam wrażenie, jeżeli chodzi o Apple Watcha, bo tu można poszaleć.
0: Ale wiesz co, biznes, jeśli nawet też chodzi ogólnie o akcesoria w wykonaniu Apple'a tak naprawdę, bo na akcesoriach to oni sobie tak zarabiają i te ceny są no, tak kosmiczne, że akcesoriów u Apple'a to raczej nie kupować. No, ale paski generalnie, no mamy ich trochę. Ceny są lekko wygórowane, gdzie za taki podstawowy pasek bodajże, silikonowy właśnie, bo mamy paski silikonowe, mamy paski skórzane, mamy opaski sportowe, tak zwane, to jest takie materiałowe, mechate coś z rzepem zapinanym, właśnie zapinanym na rzep, ale no, to takie mało chyba komfortowe w noszeniu, nawet to nie do końca dotykowo pasuje, nie wiem. Teoretycznie ręka powinna w tym oddychać, a tak do końca nie jest, chyba, takie mam wrażenie. Ja bym na pewno nie mógł tego nosić. I są jeszcze bransolety. Najbardziej taka znana, słynna to jest bransoleta mediolańska, gdzie ona jest taka rzeczywiście rozciągliwa, zakłada się to na rękę i no i po prostu sobie jest. No i jeszcze mamy tak zwaną plecioną opaskę Solo, która jest dopasowana stricte do obwodu naszego nadgarstka, to znaczy są wymiary, tabela rozmiarów na stronie Apple'a, tudzież w aplikacji Apple Store, z której tak nawiasem polecam kupować produkty. I tam mamy właśnie, że rozmiar od do to jest rozmiar numer 1, rozmiar od do to numer 2, numer 3, no i tak dalej. Wypadałoby sobie zmierzyć ten obwód, no i jeśli się mieścimy w danym obszarze, w danym tym zakresie, no to sobie możemy taki zegarek z taką opaską kupić. Samej opaski chyba nie polecam kupować, dokupować. Ona kosztuje jedyne 450 zł, więc no
1: tak. Oj, drogo,
0: trochę
1: drogo.
0: Drogo, więc nie. A z Watchem, jak chcemy kupić, to wiesz co, teraz nie pamiętam, czy tam oszczędzamy aż 50 zł i jest 400, czy tam jest 200. Nie, teraz szczerze mówiąc nie pamiętam. Jakaś tam ta różnica była, że mnie to trochę gdzieś tam odtrąciło, żeby kupować. No a z drugiej strony, w sumie, czemu nie? Opcja jest, można kupować. No i ale właśnie, no te paski silikonowe, no to co mamy właśnie u Apple'a 200 zł, powiedzmy tak na spokojnie, za taki paseczek. Zaskórzany też jakoś tak chyba 300 albo ileś tam. Bransoleta mediolańska, o właśnie. Jak myślisz, ile może kosztować?
1: No nie wiem, jak takie ceny to z 600? 1000?
0: Nie, może. Chociaż może teraz po inflacji tak, nie sprawdzałem. Na pewno jak patrzyłem kiedyś tam sobie, to z 800 zł to kosztowało.
1: No, cóż.
0: Więc. No, można. Jak ktoś chce, to można.
1: To jest niezły biznes, słuchajcie. Na tak. Paskach do Apple Watcha jest niezły biznes.
0: No i na breloczkach na AirTag, i na zasilacze u Apple'a, i na głupie etui u Apple'a. No nie, to się tam nie opłaca kupować akcesoriów. To akcesoria u Apple'a raczej odradzam. Już bardziej u dystrybutorów zdarzy się jakaś tam promocja i będzie coś, można ustrzelić, ale no też chyba nie do końca. Ale o tym co, gdzie, jak kupować, to też będzie, myślę, później, bo...
1: No teraz jeszcze o tych edycjach Apple Watch i Nike.
0: Generalnie no właśnie, są te Apple Watch i są Nike, jeszcze w Stanach jest znana jedna, już teraz nie pamiętam jak to tam, u nas w każdym razie tego nie ma. I tak naprawdę to się różni tym, że no paski mamy inne. Bo standardowy pasek silikonowy to jest tak, że mamy sobie pasek, mamy sobie dziurki biegnące przez środek, prawda? I tyle. A reszta jest taka, no powiedzmy, gładka, bez... A Nike to jest to, że jeszcze mamy dodatkowe dziurki po bokach. W sensie po prawej i po lewej, czyli mamy jakby taki... Jakby trzy dziurki wszerz, nie? Że ten środkowy rząd i dwa jeszcze po bokach. I to ja sobie akurat bardzo też chwalę, bo fajnie jak tam czy się powiedzmy ręka spoci, czy jak się kąpę z tym zegarkiem, czy coś tam, to powiem szczerze, że fajnie woda z tych pasków wtedy sobie szybciej ścieka i tak.
1: I też chyba trochę lepiej skóra oddycha, tak?
0: Tak. No więc jakby ja mam ten Nike i sobie bardzo go chwalę. I aż ciekaw jestem tej opaski solo, być może się na nim skuszę, znaczy jak już będę miał nowy zegarek, bo nie zamierzam teraz... No w każdym bądź razie to mamy, jeśli chodzi o paski.
1: A jak z montażem tych pasków? Bo to się też ktoś może zastawiać, że skoro można sobie takie wymieniać, to pewnie jakoś tam się to montuje w tym zegarku. Jest to trudne.
0: Nie jest to trudne, aczkolwiek widziałem już przypadki, że człowiek tak to zamontował, że jeszcze trochę, to by sobie te zatrzaski wyłamał.
1: O!
0: Jak ktoś to robi tak autentycznie, na siłę, licząc, że no klikło mu, ale... Znaczy, weszło na swoje miejsce, klikło, bo właśnie, jak się montuje, takie charakterystyczne też kliknięcie jest. No i jak ktoś liczy na to, że no to musiało być tak trudno, no można doprowadzić nieraz do jakichś drobnych uszkodzeń. Zazwyczaj to jest tak, że jak dostajemy zegarek, to... Znaczy, tak jest. Dostajemy po prostu taką tarczę, taki kwadracik z ekranem i wypukłym dękiem, które się na skórę i tak dalej. No i mamy do tego zapakowane paski. No i fajnie, mamy sobie taką tarczę, no i co? Porzucamy sobie nią, zagramy sobie w kości? No nie. Trzeba było to zamontować. To jest tak, że po tych... O kurczę, jakby to ująć. Bo w ogóle... może ja powiem tak, że taki zegarek, no to po jednej stronie jakby na jednej ściance ma głośnik, a na drugiej ma te swoje przyciski, ma koronkę u góry i ma przycisk taki dłuższy, też chyba zwany przyciskiem bocznym. Albo
1: chyba tam. Tak.
0: W każdym bądź razie i to jest to, a jakby naprzeciw tych, na tych ściankach jest właśnie miejsce na paski. Pasek jest generalnie dwuczęściowy. No i po obu stronach właśnie mamy takie jakby rowki, takie rowki, gdzie wkładamy ten pasek odpowiednią częścią i to jest tak spasowane, że nie ma szans wsadzić tego inaczej, no inaczej komuś się to udało, ale to, zdziwiony tym byłem.
1: Tak, jak ktoś to włoży odwrotnie, to musi użyć dużo, dużo siły, bo te paski tylko w jeden sposób wchodzą.
0: Mhm,
1: i
0: dokładnie,
1: to przypuszczam, więc... że właśnie to widziałeś, bo to się niby da... ale to trzeba naprawdę mocno się postarać, żeby chcieć to wcisnąć w środek. No i tak. Jak ktoś to zrobi, to podejrzewam, że no faktycznie może najzwyczajniej
0: się... To jest wyczyn mistrza.
1: To
0: jest wyczyn mistrza. Ja powiem tak, trudno mi się potem to wyciągło, ale jak już odskoczyło tak skutecznie, więc no to musiało być. No i tak, mamy te rowki, to jest tak, te części paska, które są przeznaczone do wmontowania w zegarek, no to to są takie, jakby to ująć, takie mają taki dzyndzelek i to jest taka jakby, no nie, nie listewka, jakby to ująć, taki, kurczę, brakuje mi teraz słów, ale w każdym razie na pewno wiemy, które są do, bo to jest takie charakterystyczne, żeby tam to po prostu włożyć w te rowki. I jak my to zrobimy odpowiednio, no to w pewnym momencie nam tak kliknie. Jedna część, potem sobie wkładamy drugą, klik. I jak nam kliknie, to...
1: To znaczy...

0: zegarek. I tyle.
1: Dokładnie. No i w sumie z tym montażem pasków to myślę, że chciałoby było tyle. Chociaż właśnie, bo ja to się ostatnio zdziwiłem, no bo tak właśnie, pasek, znaczy zegarek noszony na lewej ręce, no to ma te wszystkie przyciski jakby po prawej stronie, nie? Ale jeśli chodzi o pasek, to tą dłuższą część, to ty masz jakby ją od tam, gdzie masz powiedzmy tą stronę dłoni od małego palca, czy od kciuka jakby? Wiesz, co mam na myśli?
0: Wiem, ale ja już nie pamiętam, bo ja już strasznie dawno nie używam swojego Apple Watcha, bo najzwyczajniej w świecie już się po prostu... No dla mnie straciło sens korzystanie z niego, bo najzwyczajniej w świecie działa wolno.
1: Bo ja się właśnie ostatnio mocno zdziwiłem, jak tam jedna koleżanka mówi, no ale jak ty to masz to założone? No nie, no... Ja zawsze mam tak, że ta dłuższa część i powiem szczerze, to jest tak nawet fajnie z takiego praktycznego punktu widzenia, bo jakby sobie założymy ten pasek tak, że ta dłuższa część jest od tej strony dłoni, gdzie mamy mały palec, a tą krótszą od tego, gdzie jest kciuk, to potem, bo tam w tej krótszej części paska mamy taką dziurkę, takie jakby no wycięcie, takie dość konkretne, tak by na taką szlufkę od paska czy coś takiego. I teraz jak my zakładamy ten zegarek, o, ja go teraz zdejmę i będzie trzeba wprowadzać kod za chwilę, trudno. Zdejmę go i jak ja go zakładam, to na końcu tego paska, tej krótszej części właśnie z tą dziurką jest taki jakby dzyndzel, taki dzyndzelek, taki bolec. I ja to robię sobie w ten sposób, że ten bolec wchodzi jakby pod spód całości i reguluje sobie, łatwiej mi jest regulować tym kciukiem właśnie, podtrzymywać w tej dziurce ten zegarek i sobie bezpiecznie dopasowywać ten pasek.
0: I zaczepiasz go po prostu o ten bolec.
1: Tak, o ten bolec i potem już bezstresowo sobie wkładam w tę dziurkę pod spód, bo też różnie ludzie mi z tymi zegarkami naprawdę chodzili. Do tego stopnia, że mój siostrzeniec jak nieumiejętnie sobie założył, potem narzekał na ten pasek, to mu po prostu zegarek spadł i mu zwyczajnie wyświetlacz pękł. Więc no, myślę, że też warto o tym powiedzieć, jak te zegarki no, należy zakładać, żeby było dobrze. Zwłaszcza no, tutaj my po niewidomemu to tak nie mamy zbytnio jakiegoś takiego klarownego opisu, czy nie widzimy tego, nie, jak ktoś gdzieś tam to ma. Więc dlatego też większą sporo temu zagadnieniu poświęciłem w tym momencie, nie, żeby to zrobić.
0: No tak, to się rzeczywiście może przydać, ale tak podsumowując już powoli ten nasz wątek Apple Watchów, dla kogo są te zegarki? Dla kogo są te w ogóle te urządzenia?
1: Co ja zrobiłem? Aha, już.
0: Tego nie wiem, Maćku, co zrobiłeś.
1: No coś sobie zepsułem? A nie. Generalnie tak, to jest zegarki właśnie dla tych, którzy chcą sobie właśnie zadbać o to swoje zdrowie, którzy chcą właśnie mieć te dane wszystkie swoje, którzy chcą w sposób dostępny mieć podane informacje o treningach, którzy chcą po prostu jakby mieć też możliwość wygodnego płacenia na Apple Watchu.
0: Za pomocą Apple Pay, tak, bo to warto powiedzieć i to jest bardzo wygodna sprawa, że Apple Pay, czyli metoda płatności, która początkowo była dostępna na iPhone'ach, też działa na Apple Watchu i kiedy sobie to jedno z drugim połączymy, to możemy płacić zegarkiem. Nie musimy wyciągać telefonu z kieszeni, możemy płacić po prostu zegarkiem, przykładając go do terminala.
1: Dokładnie. I to jest naprawdę, zwłaszcza jak są... O właśnie, jeszcze jak jest Touch ID na przykład i upalny dzień i tak dalej, no to ja gęsto tym zegarkiem płacę, bo zanim mi ten kod, znaczy palec zczyta, gęsto muszę ten kod wprowadzać. Więc to, zwłaszcza w moim przypadku, też jest bardzo wygodne. Tak. No tak jak też mówiłem, dla tych, którzy ten sen chcą śledzić, a parametry.
0: Tak, bo sporo tych rzeczy zdrowotnych również, tak, zdrowotnych. Wspomnieliśmy o kwestiach serca chociażby.

0: Ale sen, również sen,
1: tak,
0: jeżeli śpimy z zegarkiem na ręku, pytanie tylko, kiedy go ładować. Chociaż inna rzecz, że Apple Watch ładuje się naprawdę dosyć krótko.
1: Mhm. Tak naprawdę tak. I też wystarczy, powiedzmy, kwestia tego typu, że jak na przykład mamy te 20% baterii i podłączymy, przykładowo, no wstajemy sobie rano tam, prawda, szykujemy się do wyjścia, tam jemy śniadanie, myjemy się, tego typu rzeczy. Ten zegarek sobie możemy na spokojnie odłożyć na tę ładowarkę i on się nam zdąży naładować do tych, powiedzmy, 70-80%, tak na spokojnie, i to nam absolutnie przez cały dzień starczy. I, no i po prostu on nam wystarczy.
0: Żeby tak szybko się iPhone ładował.
1: Na noc w sumie też, bo on tam, zwłaszcza jak się ma ten harmonogram śledzenia snu włączony i te cele długości i tak dalej, trochę to zużycie baterii mimo wszystko jest większe, tam lubi sobie 30%, 20% tam zejść, więc to też trzeba mieć gdzieś tam, ale zresztą jak nawet mamy poniżej 30%, to zegarek nas tutaj nam już krzyczy, że uwaga, ale ty masz niżej niż, mniej niż 30%, podładuj mnie, prawda, no bo się to źle skończy. No, więc jakby można to sobie, znaczy jesteśmy informowani. Tyle, że no z tym śledzeniem snu to na razie jest tak, no częstość oddechów mamy, no fajnie, to ile śpimy też, ile w łóżku spędzamy tego czasu też, no ale jeszcze właśnie, jeśli chodzi o te fazy snu, to tego nie mamy tak naprawdę, no tam i gdzie tam, no powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś tam konkurencyjne zegarki, opaski chyba też, ale nie, opaski nie wiem, zegarki mają. Powiedzmy, czy jakieś tam mierzenie stresu, różne tego typu rzeczy. No, Apple akurat tego nie ma, ale co im trzeba przyznać, że jak już wprowadzą daną funkcję, mimo że ją później wprowadzają, to że po prostu działa dobrze. A u tych różnych producentów różnie lubi bywać, niestety. I właśnie.
0: Apple Watch ma też, przynajmniej niektóre Apple Watche mają możliwość swojej własnej łączności, czyli LTE, możemy tam sobie podpiąć kartę SIM. Czy to się opłaca? Czy warto?
1: Tak, ja myślę, że warto dla zwłaszcza, no bo inaczej, bo jeśli nasz operator telefonii komórkowej nie wspiera, czytaj Play u nas i plus dla Apple Watcha nie wiem. Na pewno jak patrzyłem sobie ostatnio na Apple Watcha na w Apple Store, to wymieniony był tylko Orange i T-Mobile, że one mają możliwość korzystania z eSIM na zegarki, więc...
0: Aczkolwiek Plus się ostatnio coraz bardziej z Apple lubi, więc jeżeli nawet jeszcze nie teraz, to istnieje możliwość,
1: to być może,
0: że
1: tak,
0: już niedługo.
1: Że już niedługo. No na pewno Play z tym też bardzo mocno zwleka, żeby ten eSIM jednak wprowadzić. Więc jeśli jesteś w Play, no to na baczności się miej i zegarka z eSIM-em nie kupuj. Ale ogólnie jeśli, to warto, oczywiście, że warto, bo to może nieraz sytuację uratować ogólnie. Czy choćby nawet, jeśli nie mamy tego iPhone'a ze sobą, a nam się coś stanie i wykryje Apple Watch upadek, no to tą pomoc na przykład wezwie, tak? Bo jeśli nie mamy iPhone'a w pobliżu, bo nam się wyładował choćby nawet, a nie mamy eSIM, dzieje nam się coś, ups, pomocy już nam nie wezwie, tak?
0: No
1: więc
0: tak.
1: No warto jest jednak, jeśli tylko można mieć ten eSIM, mieć ten z LTE. No poza tym różne też ciekawe sytuacje ogólnie. Ja sam nawet miałem, że mieć 4 razy na pewno taki... To się działo na przełomie 3 lat i te sytuacje były raz, powiedzmy, w jednym roku 2 razy jakaś, a przez, powiedzmy, kolejne 2 lata nic. No ale gdyby nie LTE, no to trochę by było ciężko, zwłaszcza raz w środku zimy, kiedy akurat jeszcze miałem starszego iPhone'a SE, no zamawiałem sobie Ubera z uczelni zwyczajnie, chciałem do domu pojechać. iPhone mi się wyładował, no i klapa, bo co? Nie mam kontaktu z kierowcą, nie możemy się znaleźć i tak dalej. No a tak, żeśmy się znaleźli, tak? No bo po pierwsze Uber na Apple Watcha jest i gdzieś tam można się komunikować, cały czas to położenie też wysyła i tak dalej, i powiadomienia cały czas przychodzą z racji, że ta aplikacja jest, więc tu mnie uratowało na pewno. Raz Moovit, jechałem do domu, wracałem, też mi telefon padł, autobus mi nie gadał, mało kto siedział koło mnie akurat wtedy, no i co? Jedyne co, Apple Watch i sprawdzenie najbliższych przystanków, gdzie jestem. No i, Też mnie to uratowało, prawda? No gdyby nie, też nie to LTE, no to mógłby być z tym problem, tak powiem szczerze. A właśnie, jeszcze był, jak oddawałem iPhone'a do serwisu, to tam potem też ze mną się kontaktowali, bo jeszcze nie miałem iPhone'a wyłączonego chyba, a zapomniałem im tam czegoś podać. No i ups, dzwonią do mnie. No i jakby nie Apple Watch, znaczy z LTE, no to też by mi. Także takich sytuacji jeszcze mógłbym ze dwie, trzy może wymienić, ale chcę przez to powiedzieć, no, że zdecydowanie warto.
0: No tak, szczególnie jeżeli nasza sieć to wspiera albo ma w zamiarze w najbliższym czasie coś takiego oferować, to rzeczywiście warto, bo, no bo to jest tak naprawdę jakbyśmy mieli drugi telefon.
1: No,
0: niezależny.
1: Tak, zasadniczo tak. Ja też ostatnio jak właśnie wracałem do domu, też mi telefon padł i co, sobie myślę, kurczę, w sumie teraz to Ubera boję się wzywać, bo jak już z zegarka, bo no to jak już wezwałem na iPhone i tą lokalizację mi prawidłowo sczytał, no to okej, ale ta lokalizacja na Watchu, no też z nią bywa różnie, jak jest sam zegarek, więc nie chciałem, sobie myślę, no może zadzwonię na jakąś taksówkę, no nie? No ale akurat autobus mi podjechał już także tego, bo też utknąłem troszkę, nie do końca wiedziałem, co zrobić. No i gdyby była potrzeba, to bym sobie zadzwonił normalnie i bym mógł korzystać, prawda? Więc to, tak, więc jak najbardziej warto. I to by chyba było oczywiście tyle odnośnie Apple Watcha, tak?
0: Tak, to teraz przechodzimy do słuchawek, do AirPodsów.
1: Do AirPodsów, tak, bo to kolejne akcesorium w zasadzie spod stajni Apple'a, ze stajni Apple'a, gdzie może nam się fajnie przydać, myślę. Zresztą podcast też na ten temat jest w archiwum gdzieś tam Tyflo Podcastu i ja przyznam szczerze, zachęcony tym podcastem Piotra zacząłem rozważać AirPodsy i rzeczywiście rok później siłowania się ze sobą je kupiłem. No i nie żałuję, bo tak naprawdę co my mamy? No, przede wszystkim to nie plątają się te kable tu i ówdzie. No teraz to rzeczywiście te słuchawki bezprzewodowe, one wyparły zdecydowanie kablowe, więc o tyle, ale jeszcze wtedy nie plątały mi się żadne kable. Szybko mogłem te słuchawki wyjąć, czy z etui i do ucha, od tak. Telefon schować sobie gdzieś tam i korzystać, czy słuchać muzyki, czy różnych gdzieś tam innych rzeczy robić. A ogólnie, no dyskretne są. To też jest fakt. No i też, no, wyciągamy małe, kompaktowe, nic nam się tam z tym nie powinno dziać. No i też to nawet jeśli o nawigację chodzi, nie? No mamy sobie taką jedną w uchu. No idziemy sobie, prawda, to nam się wszystko automatycznie paruje. Właśnie parowanie, samo parowanie tych słuchawek jest kolejną, jakby to ująć, z cech, czym charakteryzuje się dobry, zdrowy ekosystem. W tym przypadku Apple'a wyjmujemy słuchawki, znaczy inaczej, otwieramy etui, odblokowujemy iPhone'a. iPhone już mówi: halo, ale tu znaleziono słuchawki w pobliżu, czy może chcesz je przyłączyć, prawda, do mnie? I tak. No, klikamy sobie OK. One automatycznie się łączą, nie wchodzimy w żadne ustawienia Bluetootha, nie trzymamy żadnego przycisku parowania na słuchawkach. Nie.
0: To po prostu działa.
1: Po prostu to działa, to jest. Odtwarzanie i wstrzymywanie muzyki, gdy no właśnie, mamy w uszach słuchawki, wyjmujemy z ucha, od razu się nam pauzuje, wkładamy do ucha z powrotem, wznawia się nam odtwarzanie. No ale też warto, myślę, powiedzieć o tym przełączaniu się między urządzeniami, że jeżeli my już mamy na przykład takiego iPhone'a, mamy takiego, no właśnie, bo w ogóle abstrahując od tego, że AirPods właśnie bez jakiegokolwiek urządzenia Apple'a, to tak delikatnie rzecz ujmując, bardzo tracą na znaczeniu, bo nie mamy tych funkcji.
0: Tak, to raczej nie jako urządzenie pierwsze, tylko po prostu jako kolejne lepiej sobie kupić.
1: Gdzieś tam już, no, choćby nawet właśnie w połączeniu z iPhone'em, jak już nawet nie chcemy tego Maca, bo coś tam nie chcemy iPada, chcemy bardzo mobilnie żyć, no to po iPhone'ie ja bym chyba w pierwszej kolejności kupił sobie AirPodsy, żeby sprawdzić nawet, czy to jest na pewno takie fajne. Zwłaszcza, że kosztowo to tak się będzie ładnie gdzieś tam komponowało, no bo no fakt faktem, iPhone trochę droższym urządzeniem jest, ale AirPodsy stosunkowo znowu tańszym, nie, niż, niż taki Apple Watch na przykład, więc żeby tak bezboleśnie wejść, no to to chyba te AirPodsy, a potem gdzieś tam ten Apple Watch, jeśli i sprawdzić sobie, jak to się fajnie przełącza między urządzeniami, jeśli my sobie tam odtwarzamy coś, bo o tym przełączaniu warto powiedzieć tyle, że jeśli w danym momencie jest coś odtwarzane, to przełączanie działa niemalże bezbłędnie. 99% przypadków to jest sukces pełen. Czy mówimy o robieniu czegoś na iPhone'ie, zaczyna nam się odtwarzać coś na Macu, słuchawki się ładnie przełączają, czy odwrotnie, też nam się ładnie przełączają na iPadzie i tak dalej, na Apple Watchu nawet. Dlaczego mówię nawet? Bo jeśli mowa o korzystaniu stricte z samego voice-overa, no to tutaj już ta sytuacja nie wygląda aż tak kolorowo i to częściej niestety, co by nie mówić dobrego Apple'u, a tutaj niestety no działa to nie najlepiej, może tak.
0: To znaczy, kiedy odzywa się voice-over, to niekoniecznie zawsze się to przełączy, tak?
1: Niekoniecznie się to przełączy, tak. Czasem ma takie wzloty, że tak powiem, że to zrobi. Mało tego, nawet czasem dwa razy w życiu zdarzyło mi się, że Apple Watch mi to zrobił. Zafundował taki numer, że pożądany zresztą, że ja blokuję iPhone'a, stukam sobie w zegarek, praktycznie za sekundkę mam voice-overa w słuchawkach. No raz, dwa razy mi się coś takiego zdarzyło i to na świeżo po restarcie zegarka. Tak, niestety to tak nie działa. Na zegarku mało tego, te połączenie jest często zrywane. Mimo że w centrum sterowania tam jest specjalna sekcja AirPlay, przełącznik, wchodzimy sobie w to, wybieramy źródło dźwięku jako AirPodsy, chwilę podziała, jest fajnie, albo jak wywołamy sobie Siri, to po prostu po, nie wiem, 10 sekundach znowu mamy voice-overa na głośniku zegarka, nie w słuchawkach, mimo że tak naprawdę teoretycznie jest z nim połączony. No nie, z voice-overem jeszcze mam dużo do przepracowania. Tutaj nie będę wijał w bawełnę, to działa.
0: Maćku, ty wspomniałeś o tym, że AirPodsy nadają się do nawigacji. Ja tak trochę się z tobą tu bym sprzeczał.
1: No właśnie, znaczy, ja często gęsto używam, powiem ci.
0: No okej, świetnie. A powiedz mi, nie miałeś takiej sytuacji, że ta słuchawka wypadła ci po prostu z ucha?
1: Nie.
0: Nie? Okej.
1: Nie.
0: Bo powiem szczerze, że...
1: Zwłaszcza w trójkach teraz. O, to.
0: Bo powiem szczerze, że ja chodząc nawet gdzieś tam po domu, co prawda ja mam starsze wersje AirPodsów.
1: Ty masz jedynki?
0: Tak.
1: A z jedynkami to był dramat, no.
0: Nie, ja mam, zdaje się, dwójkę, tak, to jest
1: ale to
0: jest
1: tam
0: dwójka.
1: Konstrukcyjnie też no, chyba się zasadniczo nic nie zmieniło.
0: Ale to, powiem szczerze, to nie jest coś, czemu ja bym zaufał. I to nie są takie słuchawki, z którymi ja bym się nie obawiał gdzieś wyjść albo na przykład ruszyć w jakąś dłuższą podróż, bo ja trochę temu nie ufam, że to mi gdzieś tam nie wypadnie z ucha. A to jest trochę drogi biznes na to, żeby to gdzieś zgubić.
1: No to mały spoiler, kup sobie trójki.
0: Okej.
1: Powiem ci, że tutaj to konstrukcyjnie to się bardzo fajnie zmieniło na plus. I co? No ja w jedynkach faktem, ja miałem tak, że jadłem sobie coś, no nie wiadomo, jem.
0: No
1: ja
0: właśnie, się, to się porusza.
1: No to się przesuwa.
0: Tak.
1: Tak, no to te słuchawki koncertowo albo się fajnie wysuwały i w zasadzie jakieś tam ledwo średnie tony były, sopraników prawie nic, a basów, to w ogóle był dramat. Nie wspominając, pomijając w ogóle fakt, że zwyczajnie podczas głupiego jedzenia mogły wypaść. To się z tobą zgodzę. Jedynki i prawdopodobnie dwójki tak mogły mieć. Dwójek nie miałem, ja od razu z jedynek przeskoczyłem na trójki. I jak miałem jedynki, to faktycznie ja na ten przykład jechałem sobie tam 2 lata temu pociągiem. No i w tych słuchawkach to ja się bałem zwyczajnie zasnąć, bo się bałem, że jak ja się obudzę, to ups, ja słuchawek już nie będę miał, a na pewno jednej. No teraz powiem ci, że w tych trójkach mogę dużo więcej. Mało tego, one jak ja w nich jem sobie, no minimalnie się wysuną, może z pół centymetra, ale cały czas mam te pełnię dźwięku w zasadzie, więc to już się bardzo zmieniło.
0: I ja jeszcze dodam tylko, że do AirPodsów są takie nawet paski. Ja sobie jakieś takie coś kupiłem razem z etui, z taką osłonką na etui to, do AirPodsów. I tam był taki pasek silikonowy, który się zaczepiało o te dwie nóżki AirPodsów, bo to są takie słuchawki z takimi nóżkami w formie takich małych antenek. No i dzięki temu, jeżeli nawet by nam wypadły, to by się zatrzymały na szyi. Ale to, ale to też takie rozwiązanie średnie, powiedziałbym szczerze.
1: Aha. No słyszałem, że rzeczywiście jest. Ja jakoś tak się nie zaopatrywałem w to. Teraz, tak jak mówię, tym bardziej nie zamierzam, zwłaszcza, że na te trójki bardzo się o to wzbogaciły na plus, jeśli chodzi o w ogóle o konstrukcyjnie, ale jeśli chodzi o nawet o samą specyfikację i o to, co one potrafią.
0: No właśnie, bo tak mówimy, że były kiedyś jedynki, że potem dwójki, teraz mamy trójki. A co mamy jeszcze, jeżeli chodzi o AirPods?
1: Tak, więc te jedynki, dwójki, trójki to są powiedzmy te takie, no po prostu AirPodsy. One są douszne.
0: Najbardziej podstawowe.
1: Tak, i one są douszne, chociaż...
0: A trójki to nie są dokanałowe już czasem nawet?
1: Nie, nie, trójki są douszne.
0: Trójki
1: właśnie.
0: Douszne też, okej. Okay.
1: Tak, tylko właśnie, no właśnie... Bardziej podstawowe, a z drugiej strony pod pewnymi względami prześcigają obecne Pro, ja bym to tak ujął, czyli to jeśli chodzi o czas pracy na baterii, czy jeśli chodzi o, albo inaczej, dorównują tym możliwościom, o, zaraz, a czy one mają tą całą adaptacyjną korekcję, te Pro, nie, tak, miały, więc one tak naprawdę, trójki, stały się takimi dołusznymi Pro, które oferują teraz obecne, bo Pro mamy jedną generację jak na razie. Krążą pogłoski, że jakoby na jesieni mają być, ma być druga generacja tych Pro, ale tego jeszcze nie ma. I że tam ponoć ma być, wiadomo, dużo lepiej, dużo fajniej, tak? No ale mamy te trójki. No i jeszcze mamy AirPods Maxy, AirPods Max. No one to są, aha, no te Pro są dokanałowe rzeczywiście. I oprócz tego, co mają trójki, w sumie o tym, co mają tak dokładnie, też gdzieś tam powiem zaraz, ale to właśnie to, że mają tą aktywną redukcję hałasu z otoczenia. To tak zwane ANC.
0: ANC, tak. Coś, za czym tak. Ja osobiście nie przepadam w ogóle. Nie lubię tego mechanizmu.
1: Ja też. Z racji nawet choćby nawet dlatego, że jestem też gdzieś tam z zasady, z natury takim człowiekiem, że lubię nawet, jak czegoś słucham, jak z czymś rozkoszuję, zwracać uwagę na otoczenie, na drugiego człowieka, na to, czy aby coś ktoś, aby na pewno czegoś ode mnie potrzebuje. I jakoś, nawet jak jadę gdzieś jakimś pociągiem czy czymś, owszem, oglądam, owszem, robię coś, ale zazwyczaj też gdzieś tam się staram. No i dla mnie, choćby nawet dlatego, to ANC w ogóle nie wchodzi mi u mnie w grę. Bardzo rzadko bym je wykorzystywał, no i dlatego też nie kupiłem Pro. Akurat trójki to kupiłem na... Bo akurat już mi jedynki praktycznie...
0: Aczkolwiek w drugą stronę to jest nawet całkiem niegłupie, te transparent hearing, tak? Bo to potrafi też w drugą stronę działać, to na mnie tylko tłumi, ale też za pomocą wbudowanych mikrofonów przekazuje dźwięki otoczenia.
1: No właśnie, więc to też ma szansę fajnie działać, fajnie wspomóc i tak dalej. Już, no to też o tym, dla kogo i jaką przewagę te Pro mają, to też w sumie powiem, tylko nie wiem, czy te, bo tak, te rodzaje tośmy sobie powiedzieli tak, że są zwykłe Pro, że są Pro i że są AirPods Maxy, no dobra, i to by rzeczywiście było tyle. No i właśnie, odnośnie tego jeszcze może, których nie kupować, bo też się można zastanawiać, no jedynek, To już bym nie polecał, zwłaszcza, że tam już od dłuższego czasu nie ma aktualizacji oprogramowania do tych słuchawek, więc jedynek... Dwójki na upartego można by, ale szczerze mówiąc, różnica między dwójkami a trójkami, no to w odniesieniu do słuchawek, no to jest powiedzmy jakieś 300 zł z czymś, więc no. Jak ktoś chce spróbować, z czym się je AirPodsy, jak działają, no to można te dwójki, bo tam rzeczywiście został ulepszony gdzieś tam ten chip, jeśli chodzi o przełączanie się między urządzeniami i tak dalej, ale ja nie wiem, czy ja bym osobiście nie zachęcał do kupna trójek, bo my tam mamy już no praktycznie to, co mamy w Pro, czyli bez tego ANC. I ten czas pracy na baterii jest lepszy. I wodoodporność jest tak naprawdę, jeśli chodzi o zachlapania przed potem i tak dalej, a w dwójkach tego nie ma. Co jeszcze jest? Ulepszone to wykrywanie skóry, czyli w momencie ten czujnik, że jeśli ten czujnik wykryje kontakt ze skórą, od razu łączy, aktywuje te słuchawki i łączy z urządzeniem. I to trwa dosłownie, ja dotknę ledwo ucho, nawet czasem policzka, a to już tydyn i się łączy, więc to działa ekspresowo w porównaniu do moich jedynek. I podejrzewam, że w dwójkach też tak samo może być, że będzie to działało mimo wszystko gorzej. Co jeszcze? No opóźnienia. Opóźnienia, jeśli chodzi o voice-over. W jedynkach było momentami już źle, naprawdę źle. Nie miałem tego komfortu pracy. Zwłaszcza podczas pisania Braille'em, gdzie ty... Prawda?
0: No tak, to może irytować.
1: Delikatnie rzecz ujmując. W dwójkach, nie wiem, jak troszkę chyba minimalnie lepiej jest z tym, bo gdzieś tam testowałem, ale to mnie jeszcze nie zadawalało jakoś bardzo. W trójkach powiem wam, że jest naprawdę dobrze. Że tamte opóźnienia, nie wiem ile tam może być, a z 15 milisekund może mniej? To jest naprawdę bardzo malutko i ja już to tam mogę sobie naprawdę pozwolić na takie dyskretne też, choćby nawet korzystanie codzienne z urządzenia, tak? Czy to gdzieś w miejscach publicznych, czy nawet w domu, jak nie chcę, żeby tam wiedziano, co ja tam sobie robię, więc trójki myślę jak najbardziej i byłbym je z czystym sumieniem w stanie polecić, zwłaszcza, że one teraz, bo one gdy kosztowały, znaczy gdy ich cena premierowa była, znaczy gdy wychodziły do sprzedaży, to no, kosztowały sobie 950 zł, więc gdzie pro chwilami potrafiły być tańsze, no to tak się trochę mijało z celem. Znaczy ja wtedy kupiłem, bo tak jak mówię, nie lubię dokonałowych i jedynki mi padały, więc za bardzo wyboru nie miałem. Natomiast teraz, gdy ta cena się tak lubi kształtować między 800-850, czasami na Amazonie są promocje do tych 760, jakoś tak, no to myślę, że tym bardziej bym te trójki tym bardziej polecał, zwłaszcza, i to jest to też, czego nie mają dwójki, trójki mają możliwość też korzystania z tej sieci usługi Znajdź, czyli to, o czym mówiliśmy bliżej początku audycji, czyli to, jeśli zgubimy słuchawkę i my ją oznaczymy w tryb utracony, ją damy, to jeśli ktokolwiek z innym swoim urządzeniem Apple'a będzie przychodził, od razu nam zostanie słuchawka zlokalizowana, położenie wysłane, my dostaniemy informacje i tak dalej, żeby była widziana. Więc trójki to mają, dwójki tego nie miały, Pro, owszem, też to mają. No i co jeszcze mają trójki? No,
0: a jak z emisją dźwięku? Bo też AirPodsy mogą przecież emitować dźwięk, jeżeli je zgubimy, ale te pierwsze generacje tych słuchawek to ten dźwięk miały naprawdę cichutki i w jakimś hałasie, otoczeniu takim dość głośnym, to nie było szans, żeby to w ogóle usłyszeć.
1: Wiesz co, mam wrażenie, czekaj, niech się skupię, bo wydaje mi się, że jest głośniej. Że jest głośniej, nie wiem na ile i czy bar... Nie, no jest głośniej. Nieraz... Tak, na ten przykład bywało tak, że... No cóż, wypadła mi jedynka, gdzieś się zapodziała. No to jak była, nie wiem, gdzieś tak pod łóżkiem, za łóżkiem, pod jakimś krzesłem, to mi ją było trochę trudno namierzyć. A teraz ja te trójki, ja je tak sobie lokalizuję za pomocą tego dźwięku. Więc wychodzi na to, że ta głośność jednak wzrosła.
0: Tyle dobrego.
1: No i co jeszcze właśnie, a propos iPhone'a z U1 i słuchawek, no to też mamy to namierzanie precyzyjne co do centymetra, że nam znajdzie, że ta słuchawka jest dokładnie tu i nas poprowadzi na zasadzie tak jak AirTagi, więc tak naprawdę iPhone z U1, AirPods trójki.
0: I małe szanse na zgubienie.
1: No i też mamy te różne doznania dźwiękowe typu ta przestrzenność, ten Dolby Atmos, ten Spatial Audio, czyli no właśnie ten śledzenie ruchów głowy i tak dalej, to co mamy w Pro, w trójkach też to jest, w dwójkach tego nie ma. Jednym słowem, można by się jeszcze długo, długo rozkliwiać nad trójkami, po prostu polecam trójki. Osobiście.
0: Okej, no to w takim razie co? Przechodzimy dalej.
1: Ja bym jeszcze, bo tu jest też takie podsumowanie, co dla kogo.
0: Co dla kogo? Okej, no to dobrze, no. To jeszcze przez to przejdźmy, tak.
1: Tak, bo generalnie jest tak, ja sobie tak fajnie rozpisałem, że właśnie jeśli się nie lubi tych dokanałowych konstrukcji, to żeby wybrać trójki. No i tutaj te wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o płynniejsze przełączanie się między urządzeniami, czas pracy na baterii i tak dalej, te wszystkie zalety, które wymieniłem. To właśnie tak bardziej teraz mówię w charakterze podsumowania. No właśnie, jeśli lubisz konstrukcję dokanałową i do tego tą aktywną redukcję hałasu otoczenia, ANC, no to Pro będą dla Ciebie. A konstrukcje nauszne, jeśli lubisz i chcesz przez wiele godzin pracować komfortowo z materiałem audio, no i ten czas pracy na baterii, żeby też był dłuższy, no i do tego ten zestaw, to ANC, no to właśnie AirPods Max, że to będą, bo one są nauszne. Mało tego, Maxów to my możemy używać zarówno poprzez Bluetooth, ale też mamy dołączony kabelek z Lightning na mini jacka, czy jakoś tak, czy tam jest mini jack, nie pamiętam teraz. W każdym bądź razie, że my sobie podpinamy normalnie pod jakiś interfejs audio, czy jakiekolwiek inne wejście jackowe, podpinamy takie maksy i normalnie mamy pełni jego możliwości, czyli żadnych opóźnień, czyli ta jakość w pełni bezstratna i tak dalej, więc no dla ludzi, którzy potrzebują i którzy chcą, żeby to rzeczywiście się przełączało, żeby to były uniwersalne, a pracują z tym dźwiękiem, no to te AirPods Maxy mogą być dla niego akurat. Tu jeszcze mam taką informację, że jeśli by się chciało tymczasowo, oczywiście doraźnie zastąpić aparat słuchowy, no ale to właśnie...
0: Tak, ale to jest, bo można, to, tak. Można, to może działać jako taka namiastka aparatu słuchowego, natomiast no też... właśnie mówię namiastka, bo ten dźwięk i wtedy z iPhone'em, tak, jak dobrze pamiętam, to działa w duecie.
1: Ten że... Conversation Boost właśnie...
0: Tak, że iPhone jest mikrofonem, a AirPods jest słuchawką.
1: To też się jakoś łączy z tym Live Listen chyba, z tym, ale jak dokładnie, no w każdym razie, co by nie mówić, ale to jest właśnie w AirPodsach Pro. W trójkach tego nie ma, ten Conversation Boost.
0: Okej, to wiesz co, to może jest jeszcze co innego, bo to działało w każdych AirPodsach, ta funkcja aparatu słuchowego.
1: Akurat to,
0: o której ja mówię.
1: Jeśli ja nie do końca umiem w tym momencie scharakteryzować, to działa, jest właśnie wyłącznie w Pro.
0: No to musi to, to być może same AirPodsy są w stanie pełnić taką funkcję.
1: Pewnie tak. Więc no właśnie dla osób mających jeszcze problemy właśnie ze słuchem, a chcących gdzieś tam doraźnie, no to właśnie AirPods Pro. No tak. I to by było tyle rzeczywiście odnośnie AirPodsów, tak.
0: To może jeszcze, czy mają jakieś wady?
1: Tak. Owszem. Sobie do tych wad jeszcze przejdę, żeby żadnej nie pominąć. I tak, no na pewno brak możliwości sterowania głośnością, regulowania głośności. No niestety one nie mają fizycznego żadnego ani suwaczka, ani niczego takiego pokrętełka jakiegoś, żeby można było to robić. W związku z czym, no jeśli chcemy sobie zregulować głośność, to albo magiczne słowa do pani Siri, no i poprosimy ją, żeby nam tam zwiększała bądź zmniejszała. No jeśli nie, no to musimy sięgnąć po to swoje urządzenie, z którego aktualnie leci dźwięk i tam się bawić. No ewentualnie no taka jeszcze wskazówka, jeśli mamy Apple Watcha, a iPhone leży gdzieś sobie tam, a akurat z niego leci dźwięk, to też z Apple Watcha możemy tą głośność koronką regulować, wchodząc w odpowiednią aplikację i wtedy też to będzie działać. No ale no głośność... To jest jeden z takich, myślę, podstawowych minusów AirPodsów, że ta głośność i tak, To też jest niestety to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o przełączanie się między urządzeniami i odnośnie Apple Watcha, czyli odnośnie, że non-stop zrywa nam to połączenie z voice-overa, to w momencie, gdy iPhone jest w pobliżu. Bo on wtedy głupieje, nie wie, gdzie się ma tak naprawdę przełączać.
0: Nie wie, co jest priorytetem w danym momencie.
1: Nie umie sobie tego wycyrklować. A w momencie, gdy my sobie tego iPhone'a zostawimy i Apple Watch się rozłączy z tym iPhone'em i jest albo Wi-Fi, albo LTE, albo nic, to wtedy naprawdę bardzo fajnie to działa. Bardzo fajnie to działa. Wtedy te słuchawki, autentycznie voice over idzie do tych słuchawek i jest ok. Z tym, że dźwięki nie idą do wtedy w ogóle. Nawet nie wiem wtedy, czy wibracja, nie pamiętam, ale dźwięków. Ja wiem, że mi w ogóle wtedy umykają informacje na przykład o iMessage'ach, czy o SMS-ach. To na pewno, bo jakby nie mam. Tego dźwięku chyba nie ma intu. Nie wiem, jakoś to dziwnie działa. To też jest gdzieś tam.
0: Jeżeli chodzi o AirPods i Apple Watcha, to w ogóle może być dobre dopełnienie tego naszego ekosystemu Apple na dobry początek, jeżeli na przykład kupiliśmy sobie tylko iPhone'a, prawda?
1: Jeszcze raz możesz powtórzyć?
0: Że jeżeli chodzi o Apple Watcha i AirPodsy, to może być dobrym uzupełnieniem ekosystemu takiego naszego wstępnego, jeżeli mamy tylko iPhone'a.
1: Tak, bo... No bo tak naprawdę to...
0: Bo już w tym momencie możemy poczuć, co to jest z tym przełączaniem. Apple Watch wyświetli nam trochę powiadomień, dzięki niemu trochę rozszerzymy możliwości tego naszego systemu i już coś sobie zobaczymy, a Mac czy iPad to byłyby urządzenia droższe, jeżeli chodzi o inwestycje.
1: Tak, dokładnie, więc jeśli my sobie tak chcemy bezboleśnie wejść w ten ekosystem, to poza iPhone'em, no właśnie, najpierw AirPodsy, potem jak wiemy, a fajnie, no lubimy się ruszać fizycznie, a powiem szczerze, że, ale autentycznie, nie to, że to jakiś marketing czy coś, ale wcześniej, bo ja strasznie lubię cyferki, ogólnie mieć dane odwzorowane cyfrowo i dopóki tego Apple Watcha nie miałem, to ja się mniej ruszałem. Ja się po prostu mniej ruszałem teraz, jak ja mam te pierścienie zamknąć, jak ja widzę te swoje postępy i ten, to jakoś nie wiem.
0: Motywuje cię to.
1: Motywuje mnie to po prostu, jakoś tak lubię, taka swego rodzaju trochę nagroda dla mózgu i ten, więc no to też gdzieś tam o swoje, powiedzmy, plusy, mimo że droga trochę zabawa, ale ma swoje plusy. I tak, i właśnie najpierw te AirPodsy po iPhone'ie, potem Apple Watcha. Ale... Właśnie, bo ja tak uzmysłowiłem, tylko nie wiem, czy o tym powiedzieć później, czy o tym powiedzieć teraz. Jeśli chodzi o zakup MacBooków, w sumie, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy.
0: To znaczy?
1: Bo ja się wczoraj też konsultowałem bo bardzo nie wiedziałem, co wybrać, czy MacBooka... znaczy, wiedziałem, że chcę MacBooka Air z M2, to na pewno wiedziałem, bo tam też dochodzi nam port MagSafe, słynny port MagSafe, który był...
0: Czyli ten magnetyczna końcówka zasilająca.
1: Tak, ja sobie to bardzo cenię. Nie to, żebym często rzucał komputerem, ale czasem dosłownie dwa razy może mi się w życiu zdarzyło, że mi to uratowało życie na przestrzeni tych 6 lat, 5 jeszcze. Wreszcie bo w MacBookach od 2016 i do tego roku zostało nam to wycięte, tego nie było. No a teraz znowu to wchodzi w MacBookach właśnie M2. No i oj, dwa porty USB-C wolne, MagSafe do ładowania, czego chcieć więcej, prawda? No i sobie myślę, kupię tego MacBooka. Tylko teraz, no właśnie, pytanie, czy 8 GB RAM-u, czy 16? No i wyobraźcie sobie, że gdzieś tam te moje przypuszczenia poniekąd się potwierdziły, zostałem uspokojony, bo... Pani na wsparciu, i zresztą do tej pory taka była, powiedzmy, teoria, że jak chcemy używać tego komputera bardzo podstawowo, typu przeglądanie internetu, jakieś tam drobne pisanie, coś tam, no to, że to 8 GB wystarczy, ale że jeśli, powiedzmy, używamy większej ilości aplikacji, jeśli tam robimy jakąś już robotę, powiedzmy, albo amatorską, albo półprofesjonalną, no to, że jednak by wypadało się doposażyć w MacBooka z 16 GB RAM. No, i tak było do M1, a w M2, z racji, że ta wydajność też jest większa, siłą rzeczy, o te śmieszne, jak tam oni to podają, raz i pół, czy tam ileś, to wystarczy właśnie w tym momencie M2 z 8 GB tak naprawdę. Dla dużej większości użytkowników to wystarczy podobno.
0: To by tak rzeczywiście było.
1: To było też konsultowane nie tylko ta pani, chociaż ona mówi, że takie wyraża swoje zdanie, z którą rozmawiałem, ale też byłem chwilę na linii i też tam się konsultowała technicznie dla mnie, czy rzeczywiście do tych zastosowań, do których ja potrzebuję, czy będzie potrzebna ta 16. No i wyszła z tego taka, wyniknęła, że gdybym miał brać M1, no to by bardziej by mi rekomendowała 16 GB, ale że biorę M2, no to 8 starczy. I w ogóle mam takie wrażenie, że Apple to tak im nowszy sprzęt, tym bardziej chce to użytkownikowi jakby ujednolicić te parametry. Żeby tak naprawdę się użytkownik nie musiał skupiać na pamięci RAM, na tym jaki procesor, no tylko żeby mu została pamięć masowa, takie jakiej potrzebuje, tak? Czyli jak mamy teraz w iPhone'ach, no nie ma tam 100 tysięcy procesorów, nie ma 100 tysięcy wariantów pamięci RAM, mamy jedynie...
0: Ważna jest ta pamięć. Ile danych możemy zmieścić w urządzeniu.
1: I takie mam wrażenie, że Apple w tym kierunku też chce iść, mając do dyspozycji też swoje procesory M. No, teraz M2, pewnie w M3 to jeszcze się zmieni i tak dalej, więc no tu myślę, że na to Że też to warto wiedzieć, bo tego nie dodałem, a to gdzieś tam...
0: A to może być istotne, oczywiście. Maćku, to teraz przejdźmy może już powoli do sprzętów takich, bez których można się spokojnie obyć, które są, Apple je ma w swojej ofercie, ale niekoniecznie...
1: I które rzeczywiście te możliwości nam naszego ekosystemu...
0: Tak, uzupełniają,
1: ale... Nie są jakieś niezbędne.
0: Dokładnie. Jak z nimi nic tutaj, jak ich nie mamy, to nic się też nie stanie. No to jest Apple TV na dobry początek.
1: No tak, Apple TV u nas jeszcze o tyle, powiedzmy, w miarę racjonalny zakup, że na przykład jeśli chcemy pobyć sobie z rodziną na przykład i im puścić jakąś muzykę po AirPlayu, chcemy, żeby to było jeszcze podłączone do jakiegoś subwoofera kina domowego, soundbara kina domowego, czego tam, i mamy to sobie posparowane ładnie, no to ten Apple TV się może przydać. Jakaś rodzinna posiadówka i pokaz zdjęć z jakiejś tam podróży, wycieczki na większym monitorze, no bo mamy coś takiego jak klonowanie też ekranu i to nam działa. Jak chcemy sobie rzeczywiście wspólnie coś pooglądać na większym monitorze i tak dalej, no to ten Apple TV też, a jeszcze żeby nam to napisy czytało voice-overem na przykład, bo coś tam, no to ten Apple TV może rzeczywiście być dla nas.
0: I jeżeli chcemy mieć gadającą przystawkę do telewizora, która nam obsłuży te wszystkie aplikacje w rodzaju Netflixa, Canal Plusa, Disney Plusa, Playera. Co ciekawe, Player, mam wrażenie, że trochę nawet lepiej działa na Apple TV niż na iOSie zwykłym.
1: Okej. Okay. Także, no, fajnie wiedzieć.
0: No, to jest... takie rzeczy. Jeżeli chodzi, to taka ciekawostka. Na przykład nawet jest Facebook na Apple TV.
1: A chyba jest, no.
0: Tak,
1: to, że Messenger, to na pewno wiem.
0: Tylko, że jest tam jedynie ta sekcja Watch, więc...
1: A w sumie okej, no to też tłumaczy.
0: No, więc tam to jest to, co mamy w tej zakładce Watch, filmy, wideo, które są publikowane przez profile, które śledzimy. No, jak ktoś chce sobie popróbować, to proszę bardzo, można, ale to nawet za specjalnie dostępne nie jest.
1: Aha.
0: Także to takie jest. No, zrobili tego Facebooka, bo zrobili.
1: Mhm. Ale tak właśnie poza Facebookiem, to rzeczywiście jak te aplikacje typowo do VOD są lepiej dostępne i rzeczywiście to nie jest tak, że mamy sobie jakiegoś tam inną, że tak powiem, przystawkę i to się kupy nie trzyma i to jest niedostępne, a tutaj jak to tak fajnie działa, no to choćby z tego względu też można rzeczywiście pomyśleć o zakupie tego Apple TV.
0: Ja na przykład jeszcze nie miałem tu w planie wymiany telewizora, mam telewizor bez udźwiękowienia, no i jakieś gadające coś do tego urządzenia by się rzeczywiście przydało. Akurat takiej linearnej telewizji to praktycznie tu nie oglądamy, więc postawiłem przynajmniej na razie na Apple TV. Działa, sprawdza się, ma się to dobrze, także spoko. Jest to rozwiązanie, myślę, które przynajmniej część osób może rozważać, aczkolwiek w dobie udźwiękowionych telewizorów, no to już też można się poważnie zastanawiać, jak dużo ma to sensu, czy nie lepiej odłożyć trochę więcej pieniędzy, kupić coś sensownego, co będzie miało przewodnik głosowy i też prawdopodobnie będzie miało udźwiękowione te aplikacje firm trzecich.
1: To ciekawe, jakby Apple wypuścił swój telewizor, jakby go teraz nazwał, skoro Apple TV już ma zarezerwowane.
0: Dokładnie.
1: Dla przystawek.
0: I tu jest ważny moment, w którym trzeba to głośno powiedzieć. Apple TV nie służy do oglądania telewizji.
1: Dokładnie.
0: Przynajmniej nie takiej satelitarnej, kablowej, ani naziemnej. Bo jeżeli jakaś stacja telewizyjna ma swoją apkę na tvOS i możemy ją zainstalować, no to nie ma problemu. To się wtedy da, ale to jest przez internet.
1: Dokładnie. Czyli jednym słowem nawali nam Wi-Fi, ups, nie ma oglądania.
0: Dokładnie.
1: To jest to. No i jeszcze Apple TV być może, no, nie, nawet nie być może, tylko na pewno, dla tych, którzy też rozważają no, budowę inteligentnego domu na HomeKicie, to Apple TV nawet będzie jeszcze lepszym wyborem nawet niż ten iPad, jeśli chodzi o to centrum akcesoriów, zwłaszcza iPad, tak jak mówiłem wcześniej, dotychczasową zgodność, funkcjonalność zachowa, natomiast w iPadOS 16 już to nie będzie rozwijane dalej kolejnymi aktualizacjami, to wsparcie dla nowych funkcjonalności, dla nowych protokołów i tak dalej. Natomiast w Apple TV zarówno, jak i HomePod, o którym za chwilę coś co nieco, mają możliwość też bycia takimi centrami akcesoriów dla HomeKita. Także no, to jeszcze taka może być taka wartość dodana do tego całego przedsięwzięcia.
0: No i okej, okay. Jakie my mamy właściwie te Apple TV? Bo mamy kilka odmian, rodzajów.
1: Teraz w ofercie to ja powiem trzy słowa. Apple TV HD, Apple TV 4K pierwszej generacji i Apple TV 4K drugiej generacji, gdzie tam nowy pilot doszedł w tej drugiej generacji, gdzie tam jeszcze ta pamięć chyba została powiększona, nowszy procesor. No i cóż, tam chyba z rozdzielczościami też kombinują, żeby można było jeszcze lepszych oglądać. No i to tyle chyba Apple TV.
0: Czy któryś tych skrzyneczek warto unikać w tym momencie?
1: Tą HD jeszcze można kupować, ale te wcześniejsze generacje, tam nie pamiętam już jak oni je tam nazywali, tam chyba coś z trzecią generacją było, jakieś te Apple TV wcześniejsze, to na pewno już ich nie warto kupować. Czyli tak wstępnie to Apple TV HD, który tam jest za 700 z czymś, no albo już dołożyć rzeczywiście do tego 4K, ono tam chyba kosztuje 830 czy 49, nie pamiętam teraz. W każdym bądź coś około tego. No i tam mamy chyba 32 GB danych, to tak naprawdę jeśli nie gramy w nic, no to nam myślę spokojnie starczy. Możemy sobie taką przystawkę używać. Oczywiście nie muszę nadmieniać, że tak samo bezproblemowo, bezwzrokowo sobie ją skonfigurujemy. VoiceOver od tak działa.
0: Wszystko działa bardzo fajnie, bardzo ładnie. Co ciekawe, tam tak naprawdę Apple TV to jest jedyne urządzenie, w którym pozostawiłem, szczerze mówiąc, domyślnie automatyczne aktualizowanie systemu jako włączone.
1: Aha.
0: W pozostałych, zwłaszcza w iOSie, jednak wolę mieć nad tym kontrolę kiedy, co i jak, zwłaszcza, że jak ten telefon się zrestartuje, no to wtedy trzeba za pierwszym podejściem wprowadzić kod blokady, a tutaj mam ustawione, pobieraj automatycznie, instaluj automatycznie i działaj.
1: Aha, no to też No i jak to rzeczywiście działa i te aktualizacje właśnie niezbyt wiele psują. No chyba, że komuś uceglą Apple TV, no to trochę jest problem, ale do takich sytuacji chyba zbyt często też nie dochodzi. Natomiast właśnie, odnośnie jeszcze wykorzystania w kontekście całego ekosystemu Apple TV i iPhone'a, to jedna rzecz jest taka, to bardziej stricte dla widzących w sumie, no bo cóż my mamy wspólnego z kolorami, ale chodzi o to, że jakby iPhone'em, tylko nie wiem czy nie z serii którymś Pro, ale chyba tak, że my możemy sobie kalibrować kolory na telewizorze, że on tam skanuje nasze otoczenie, to jak tam jest to oświetlenie, jakie mamy natężenie barw, światła i tak dalej, no i on to potem gdzieś tam do telewizora, do Apple TV przekazuje, Apple TV przekazuje telewizorowi, no i w momencie jak mamy włączone Apple TV, no mamy ładnie skalibrowany, dostrojony obraz, jakoś tak to chyba było. To jest jedna rzecz, a druga, że my sobie ponoć możemy, ponoć, bo nie mam Apple TV, możemy sobie, jak się logujemy do różnych aplikacji na Apple TV, że tak od tak sobie to potwierdzamy, uwierzytelniamy się na iPhone'ie. Więc jakby...
0: Na pewno też mamy możliwość wprowadzania tekstu z iPhone'a, żeby tam nie bawić się tym pilotem Apple TV. No możemy wpisywać różne rzeczy, klawiaturkę sobie po prostu otwieramy i piszemy. Różnie to działało z moich testów. Całe szczęście mam tam parę jedynie usług, do których się musiałem logować. Nie było tego zbyt wiele. Zalogowałem się i zapomniałem o sprawie, ale początkowo miałem z tym jakieś kłopoty.
1: A swoją drogą dalej można wykorzystywać iPhone'a czy aplikację TV Remote jakoś tak na ten, jako pilota do Apple TV, tak od tak? Bo staje się, kiedyś to rzeczywiście było. Teraz chyba...
0: Wiesz co, staje się, że tak. Staje się, że dalej tak, to jest.
1: Bo tego, prawda, pilota można, ale iPhone'a jako pilota też i wtedy... No i jak nam się ładnie ekosystem... Można, prawda? No,
0: oczywiście, że można.
1: Tak.
0: To co, przechodzimy do głośnika?
1: HomePod, tak.
0: HomePod, chyba tu krótko wiele, raczej.
1: Bo HomePod, no cóż, oficjalnie w Polsce dostępny nie jest, z racji, przypuszczam, braku wsparcia dla polskiej Siri, więc HomePoda oficjalnie w Polsce nie kupimy w Apple Store. No właśnie, i to też rodzi za sobą, pociąga problemy z uznaniem gwarancji i tak dalej, wsparcia. Trzeba go odsyłać do kraju typu Niemcy, w którym HomePod jest dostępny w sprzedaży. Nawet nie wiem, czy w Austrii jest, ale w Niemczech na pewno jest. No i no właśnie, z tym jest gdzieś tam więcej zachodu. No fajny HomePod może i jest, bo centrum akcesoriów, tak jak już wspomniałem, dla HomeKitu. No, jak to inteligentny głośnik, pytamy Siri o co chcemy, ona nam to odtwarza i tak dalej. A propos jeszcze układu U1, gdy zbliżamy iPhone'a do głośnika, a jest na nim odtwarzana muzyka, to nie bawimy się w żadne AirPlay'e, tylko w żaden AirPlay, tylko zbliżamy telefon do głośnika i ta muzyka jest przekazywana od razu na głośnik. Chcemy zdjąć tę muzykę z HomePoda, z powrotem ją na iPhone'a przerzucić, no to nic prostszego, tylko zbliżamy iPhone'a do tego HomePoda, no i zaczyna nam z powrotem grać na iPhone'ie. Także no okej, okay, fajnie, ale chyba bym nie kupił teraz. Szczerze mówiąc jeszcze. Mimo, że te HomePody Mini, które są, bo właśnie HomePod Mini aktualnie w ofercie Apple'a jest. I nawet fajnie je można sparować, że są te, powiedzmy, dwa i robią nam fajnie stereo. Plus to, że one ogólnie jeszcze mają 360, że tam ten dźwięk przestrzenny i tak dalej, że się możemy tymi głośnikami też otoczyć i że to wszystko tworzy jedną spójną całość. Nie wiem, czy ja bym kupił, tak szczerze mówiąc. To się niby fajnie dostraja do pomieszczenia, też jest jakaś tam adaptacyjna korekcja i tak dalej, że to wszystko ma brzmieć niby tak fajnie, ale raczej bym nie kupił.
0: Pytanie też... tak naprawdę, ile z tego jesteśmy w stanie wycisnąć poza Apple Music i innymi streamingowymi serwisami?
1: No właśnie, zwłaszcza, że ta Zwłaszcza, że ta Siri nam nie zarezerwuje niczego, restauracji nam... Chociaż restaurację w pobliżu nam jeszcze poda, jak ja mam na niemiecką ustawioną, to mi ładnie w euro podaje, co gdzie, ile kosztuje. No ale nie. Nie bardzo. Właśnie, jeszcze odnośnie tej adaptacyjnej korekcji, no to ona też tak działa sobie różnie. Ja przyznam szczerze, na AirPodsach fajnie jakby mi ją wyłączyli, zwłaszcza kiedy korzystam z VoiceOvera, zwłaszcza kiedy korzystam na Macu, bo to absolutnie dobrze nie działa, zwłaszcza jak są okna otwarte, tramwaj przejeżdża, w częstotliwości jedne znikają, inne się pojawiają, czasem mowa zanika, no działa to różnie i właśnie, to tak mi się przypomniało jeszcze odnośnie AirPodsów trójek, gdzie tam mają te korekcję adaptacyjną, no i to tak działa różnie.
0: Okej. No więc to jeżeli chodzi o HomePoda, to teraz tak naprawdę drobnica, wszelkiego rodzaju akcesoria do naszych urządzeń, do iPhone'ów, iPadów, Mac'ów, Apple Watch'y i innych różnych. Co jest twoim zdaniem warte uwagi?
1: Jeśli mówimy o akcesoriach, tak? No to... To na pewno na pierwsze co, w co się wypadałoby zaopatrzyć, zwłaszcza jak jakiegokolwiek iPhone'a byśmy nie kupowali. Warto się zaopatrzyć na pewno w dobrej jakości etui i nie za przysłowiową piątkę gdzieś tam, tylko rzeczywiście dołożyć sobie, bo skoro kupujemy iPhone'a powiedzmy za ponad 2000, no to jednak warto, nawet jeśli wydamy te, nie wiem, 50, 60, 80 zł za dobrej jakości etui, czy tam 100 powiedzmy, ale ono rzeczywiście jest dobre, czyli dajmy na to co, amortyzuje nam bardzo fajnie wstrząsy, upadki, zarówno jeśli chodzi o przód urządzenia, czy tył. No to jest być albo nie być dla iPhone'a, nie?
0: Czyli zwłaszcza, ty jesteś, że... Maćku, zwolennikiem etui z klapką.
1: Wiesz co, teraz już nie. Kiedyś tak, ale w gruncie rzeczy ja teraz sobie to robię, bo rzeczywiście kiedyś to nie miałem sobie szkła ochronnego na iPhone'ie, miałem sobie etui z klapką, no i jak czyste ręce były, no to sobie mogłem używać. Jak trzeba było szybko chwycić telefon nawet brudnymi, no to ta klapka się tylko pobrudziła, a gdzieś tam ten telefon był czysty. Ale zrezygnowałem z tego, bo też się troszkę trzeba pobawić, jeśli chodzi o aparaty, zwłaszcza te tylnie, gdzieś tam tą klapkę trzeba tak sobie ustawić.
0: A no, już myślałem, że trochę popolemizujemy, a to nie.
1: Nie.
0: Ja też nie jestem zwolennikiem. Ja oczywiście wiem, że są miłośnicy telefonów z klapką, ale ja tu zdecydowanie jestem, znaczy z klapką, etui z klapką, bo telefonów z klapką to Apple nie ma.
1: Tak
0: dobrze to nie ma.
1: Ani z klawiaturką nie ma.
0: Ani z klawiaturką nie ma, chyba że sobie podepniemy coś zewnętrznego. Natomiast ja zdecydowanie jestem zwolennikiem plecków. Ewentualnie jeszcze kiedyś to przemawiały do mnie plecki z kieszonką na kartę, a teraz jak mamy Apple Pay, to już to nawet nie aż tak. Natomiast plecki plus szkło ochronne na przód iPhone'a.
1: Tak, zdecydowanie, bo to się bardzo, no to się bardzo zwróci, coś się nie daj Boże stanie. Ten telefon nawet spadnie z wysokości na przód, to moja mama to jest mistrzyni w rzucaniu telefonów, telefonami i różne rzeczy się działy i gdyby nie to... A ciekawe, czy nas jeszcze słucha.
0: Ja powiem tak, ja kiedyś sobie kupiłem telefon, etui z klapką. Chwilę je miałem. Z ulgą kupiłem coś innego.
1: Aha, tak. Ale ja mówię nawet o tych właśnie o szkłach ochronnych plus etui plus pleckach właśnie. To nieraz właśnie była sytuacja, że jak ten telefon spadł czy na tył, czy na przód, czy coś, nic mu się nie stało do tej pory, a telefon w ciągu miesiąca potrafi lądować, no tak ze 20 razy lekko licząc. Tak, no, więc. I telefon cały czas jest sprawny. No i właśnie jeśli o szkła chodzi, to zarówno ja używam, jak i mamie też kupiłem hybrydę, hybrydowe szkło, bo ono no właśnie łączy moim zdaniem takie tą funkcjonalność, te zalety zarówno w tej folii.
0: Folii i szkła, tak
1: i szkła.
0: Jest.
1: I generalnie jak ci się odłupie hartowane, no to trochę problem jest, a taką hybrydę to w sumie trudno jest uszkodzić, żeby coś tam, czy ją jakoś bardzo porysować, czy coś. I jakby ta hybryda się, zwłaszcza też w naszym przypadku, bardziej sprawdza, bo to jednak telefon się w różnych rzeczach, w miejscach. Tak, więc to jeśli chodzi o szkła. No i tak, i co ważne, tak jak już też wspomniałem wcześniej mimochodem, byle nie u Apple'a, to akcesoriów się u Apple'a
0: zdecydowanie nie jest mnóstwo, słuchajcie, naprawdę, to sobie darujcie Apple'a, jest tak. Mnóstwo sklepów, które się zajmują tylko tym, sprzedażą akcesoriów do iPhone'ów, do Mac'ów. Jest tego naprawdę mnóstwo w zależności od tego, co chcecie. Bo na przykład ktoś może mieć preferencję, że chce etui jakieś tam powiedzmy skórzane, albo plastikowe, albo nawet drewniane są jakieś, metalowe. No do wyboru, do koloru, nawet jak

0: jeden ze znajomych, który w tamtym roku bodaj sobie kupił etui, no. Chciał zaeksperymentować, jak to będzie, no. Kupił sobie u Apple'a. Wydał sobie, zdaje się, ponad 200 zł. No i co? Po roku mu się zaczęło to rozłazić, to tam... To od boków odchodzić, te różne rzeczy. Nie, to właśnie. A także Apple...
1: Apple niech się skupi na produkowaniu urządzeń, a urządzeń jak najlepiej, akcesoria zostawi innym.
0: Nie wychodzą za bardzo dokładnie.
1: Tak.
0: Tak. I to w sumie ma się do wszystkiego, do breloczków, do AirTagów. No, to w ogóle jest hit.
1: A co z etui i takimi etui, które nam dodatkowo zasilą te telefony? Etui z bateriami. Warto to?
0: No, jak dla mnie. A miałem kiedyś takie jedno. To nie dość, że mi to tak też dość mocno ten telefon pogrubiało, bo ta bateria gdzieś tam się musiała zmieścić. To jeszcze ta pojemność była taka sobie. To jeszcze, szczerze mówiąc, ja już bym wolał sobie wziąć jakiś powerbank po prostu i... No i po prostu, kiedy trzeba naładować. I nawet teraz te etui z... matko, jak to się nazywa to etui z MagSafe'em, co jest? Battery pack? Nie pamiętam, tak, jak się nazywa.
1: Battery pack, albo battery power.
0: Coś z... W każdym razie to w wykonaniu Apple'a tak samo. Matko, no nie, nieważne, bo sobie nie przypomnę. W każdym razie to też dostaje aktualizację oprogramowania i tak dalej. No nieważne, to się tam poprawia jakość ładowania. No ale... Cóż z tego, jak tak naprawdę dostarczy na jakieś, nie wiem, 80% naładowania jednego iPhone'a, w skrajnych przypadkach może być to 100, no ale raz naładowanie iPhone'a, to swoje też kosztuje, to gdzieś tam pogrubia, to no, średnio to widzę, szczerze mówiąc.
1: No to cóż, czyli tym ja też jakoś jestem sceptyczny. Poza tym pytanie, jak na kondycję tej głównej baterii naszego telefonu będzie wpływać takie nieustanne jej doładowywanie?
0: No, szczerze mówiąc, właśnie. Czy to pod wpływem to, że on też tam... Też gdzieś tam ten telefon też się będzie gdzieś tam siłą rzeczy non stop podgrzewał to coś tam.
1: Oczywiście, że tak.
0: Zwłaszcza na jakichś upałach i... No bo nawet jeśli my sobie wsadzimy takiego iPhone'a na zwykłą indukcję czy na MagSafe, to też już jest jednak trochę inaczej, bo mimo, że gdzieś tam to ciepło jest, ale my to, powiedzmy, wiemy co robimy, wiemy w jakich warunkach i niekoniecznie na zewnątrz, gdzie też ta atmosfera, to ciepło też wpływa, jeszcze bardziej potęguje. No i tych czynników jesteś tam trochę takich, że jakkolwiek na indukcję można by sobie jeszcze było jakkolwiek pozwolić, tak no na te powerbanki, znaczy battery packi, to tak średnio.
1: Tu kilkukrotnie już w audycji wspominaliśmy o AirTagu. To jest akcesorium, ale produkowane przez Apple. I chyba tu rzeczywiście coś im wyszło.
0: Produkowane przez Apple, tak, w pierwszych tygodniach od premiery, a jak nie w pierwszych miesiącach od premiery, nie pamiętam kiedy była, w 2020, czy to jest, w 2020 chyba, ten czas tak szybko leci, w każdym bądź razie rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. Ja jak byłem w iMadzie, w jednym ze sklepów autoryzowanych sprzedawców Apple'a, pytałem się z ciekawości, jak się sprawują, jak się sprzedają AirTagi. I on mówi, panie, to my tu mamy takich klientów, co chyba, zaraz, ile oni po 8 tygodni, po 2 miesiące w ogóle muszą czekać na jakikolwiek, na jakąkolwiek dostawę. Nie? Więc, a to było, no, 3 tygodnie, miesiąc po, a wie, nie, czekaj, co ja mówię. To było w lutym zeszłego roku, gdzie ja byłem w iMadzie, a premiera AirTagów była w 2020 we wrześniu chyba, jakoś tak. I do lutego one się cały czas takim powodzeniem te AirTagi cieszyły, więc no, musiało im wyjść.
1: Co ciekawe, do AirTagów też są akcesoria.
0: Są akcesoria, tylko tym bardziej, broń Boże, nie u Apple'a, bo człowiek wyjdzie na tym, jak wyjdzie. Chociaż czasem się ponoć zdarza tak, że w oficjalnym Apple Store jakieś tam wybrane kolory wybranych wariantów breloczków, bo mamy i skórzane, i te takie, nie, silikonowe chyba, czy jakieś tam. W każdym bądź razie to kosztowały w okolicach 40 chyba, czy 50 zł. Albo Belkina. Teraz już nie pamiętam. Wiem, że w Apple Store, ale czy zewnętrznego dostawcy, producenta, czy Apple, nie pamiętam.

0: W każdym razie, jak się takie smaczki zdarzą, to można i ewentualnie Apple kupić, ale tak zazwyczaj to nie, no bo skoro AirTag kosztuje sobie u Apple oficjalnie 150 zł chyba, czy 159? Nie, 150, no jakoś tak, gdzie w takim, na takim Amazonie czy w elektromarkecie kupimy 20-30% powiedzmy taniej, gdzie na jednym AirTagu no, możemy sobie tam zaoszczędzić powiedzmy te 15-20 zł czy ileś, co na czteropaku możemy nawet zaoszczędzić 80 albo 100 zł, no to rzeczywiście gdzieś tam to
1: robi. To już robi różnicę.
0: Robi różnicę. No bo właśnie, bo te AirTagi, to, że to są lokalizatory i że działają tak fajnie i że z tym U1, to już wspomnieliśmy. Apple deklarowało, w ogóle sam proces parowania tak samo magiczny jak z AirPodsami, podobno wystarczy pociągnąć tam jakiś pasek, przekręcić coś tam i się iPhone pyta, czy tego AirTaga czasem nie przyłączyć i tam pod odpowiednią kategorię go nie umieścić, czy to ma być jakaś parasolka, czy może jakiś plecak, torba podróżna, czy coś tam innego jeszcze. Więc no, działa to właśnie w ten sposób. Baterie, o dziwo wymienne, bo w przypadku Apple to bywa ostatnio różnie, ani iPhone, ani MacBook już od dłuższego czasu, prawda, baterii nie mają wymiennych, a AirTag owszem. No i co? Podobno ludzie, którzy, no bo wiadomo, deklaracja producenta była, że AirTag będzie trzymał na jednej baterii rok. Minęło już sobie ponad rok. No i co się okazuje, że tak naprawdę tam jest jeszcze ponad połowa baterii. Więc to też
1: to
0: dobrze rokuje.
1: To rzeczywiście robi wrażenie.
0: To też dobrze rokuje na przyszłość w ogóle AirTagów samych w sobie, no bo jak jedna bateria wystarczy na półtora roku, może niekiedy nawet dłużej, no to robi wrażenie, a no myślę, że się warto w takie AirTagi zaopatrzyć. No a breloczki czy paski to już rzeczywiście gdzie indziej, na jakimś, nie wiem, AliExpress, na Allegro też jest tego wysyp, być może na Shopee, no bo to też. No, na Amazonie też coś widziałem, chyba gdzieś tam swego czasu. Więc AirTagi ja myślę jak najbardziej polecam, zwłaszcza tym, którzy no, często gęsto zapominają, gdzie co mają, gubią. No i można, bo to działa. Zwłaszcza z tym namierzaniem z U1, gdzie nas doprowadzi dosłownie co do centymetra do danego AirTaga, no to myślę, że warto. I sieć usługi znajdź i tak dalej, to...
1: To jest dobra opcja.
0: To jest dobra opcja, zwłaszcza też, że ponoć przedmioty, nie wiem, czy to już się robi, ale domyślnie nawet jest opcja w aplikacji Znajdź. No właśnie, bo to tam zarządzamy tymi AirTagami i tymi naszymi zgubionymi urządzeniami i różnymi rzeczami. Natomiast też jest tam opcja dodania przedmiotu. Stricte przedmiotu, nie to, że AirTaga, tylko przedmiotu, w którym dany lokalizator jest zaszyty, bo z sieci usługi Znajdź nie tylko mogą korzystać AirTagi, ale też inni producenci takich lokalizatorów, od taki Nokia One, choćby nawet znany gdzieś tam w środowisku i sprzedawany przez Lumen, który tam, nie wiem, Nokia One wersji chyba drugiej, czy tam miał otrzymać też integrację z tym sieć usługi Znajdź i wtedy miał działać dokładnie tak samo i też go normalnie można tam dodać z pozycji, dodaj przedmiot i tam już Apple nie podaje co robić, tylko żeby się jakby kierować instrukcją użytkowania, no ale lokalizatory innych firm to jedno, ale też właśnie przedmioty różne, czy plecaki, czy walizki, w których domyślnie mają być wszyte lokalizatory, no coś takiego ponoć też, nie wiem na ile to jest w produkcji takiej pełno, takiej masowej, że to rzeczywiście jest. Coś mi się, jakieś przebitki plecaków z tą funkcjonalnością gdzieś mi przemknęły, ale nie dam sobie niczego za to odciąć.
1: Dobrze, Maćku.
0: W tym kierunku idzie.
1: To w takim razie może teraz kilka słów co do produktów Apple, bo o akcesoriach już wspomnieliśmy, że ich to u Apple raczej lepiej nie kupować, bo tam się często przepłaci. Natomiast sprzęt Apple jako taki, kupować u nich czy gdzie indziej?
0: Jeśli mamy premierę i przedsprzedaż i chcemy, żeby to do nas dotarło szybko, no to u Apple'a można kupować jak najbardziej i wtedy to się rzeczywiście, nawet bym powiedział, że opłaca, zwłaszcza jeśli mamy, Apple też honoruje zniżki edukacyjne, zniżki studenckie, to też dla sektorów, chociaż w sumie inni dystrybutorzy też, inni autoryzowani sprzedawcy tak naprawdę też, chociaż tam różnie bywa, gdzieś tam mają niekiedy swoje warunki, no ale w każdym razie to można takie sprzęty kupować wtedy u Apple'a. No ale jak już jest tak po premierze i powiedzmy jest sobie rok czy półtora, te ceny tam się lubią trzymać mocno niestety, no i wtedy wartałoby pomyśleć, żeby rzeczywiście kupić taki sprzęt gdzie indziej, chociaż tak naprawdę i w tym obszarze nam troszkę inflacja namieszała, bo jak sobie nawet zerknąłem, bo tam dla jednej koleżanki chciałem porównać cenę iPhone'a SE, tego najnowszego, gdzie warto by kupić, to że tak powiem, no u Apple'a było z drobnymi wyjątkami taniej, więc...
1: Dobrze, że tam te ceny się tak często nie zmieniają, to akurat tu wyszło to na plus.
0: Taniej. Mhm. Tak samo, jeśli mówimy o tym, co u Apple'a taniej, był też swego czasu takie zdarzenie, że Apple obniżyło ceny, no bo też się chcieli wyzbyć ze swoich stanów magazynowych, chcieli się wyzbyć tych słuchawek na kablu, tych Earpodsów na jacka, na Lightninga zresztą też.
1: Tych kiedyś dołączanych do telefonów.
0: Tak, dokładnie. No i u Apple'a, bo kiedyś sobie kosztowały 150 zł, podczas gdy u sprzedawców innych kosztowały sobie tak 119, 120 zł. No a zdarzyło się tak, że Apple obniżył ceny do 99 zł. A na takim Allegro, powiedzmy, u nawet sprawdzonych sprzedawców, czy no w ogóle w sklepach, w elektromarketach, one dalej kosztowały 120, więc są czasem sytuacje, że rzeczywiście warto kupić u Apple, ale to trzeba też to obserwować i patrzeć, żeby po prostu się nie dać naciąć i więcej, nie przepłacić po prostu. Tak, więc to gdzieś tak wygląda.
1: No okej, czyli już wiemy, gdzie kupować i warto pamiętać, że u nas w Polsce nie ma Apple Store, nie ma sklepu stacjonarnego.
0: Nie ma stacjonarnego Apple Store'a, tak, jest online i są dystrybuowani, autoryzowani sprzedawcy Apple'a, ale to
1: tak,
0: nie jest Apple Store.
1: Ale to nie jest Apple Store. Tam tak, nie mamy na przykład tego Genius Bar, tego typu usług.
0: Sesji organizowanych przez Apple'a odnośnie różnych obszarów funkcjonowania, czy to programowania, czy innych. No też nie, prawda, tych różnych innych rzeczy, typu naprawa od tak od ręki, wymiana, powiedzmy, bezwarunkowa na nowy, gdy się coś tam, no tu jednak musi przejść swoje procedury i to nie jest od tak jak taka wymiana, czy taka naprawa gwarancyjna w ciągu godziny, tak jak ma to miejsce w faktycznych Apple Store'ach, nie?
1: Albo wymiana w ogóle na nowy sprzęt.
0: Dokładnie. Więc no nie, Apple Store'a nie ma w Polsce.
1: No dobrze, to myślę, że tak już powoli kończąc tę naszą dzisiejszą audycję, to jeszcze kilka słów o usługach Apple, które mamy i które w tym naszym ekosystemie się również mogą zadomowić. O iCloudzie już trochę mówiliśmy na samym początku. Czy do tego iClouda jeszcze coś dodajemy?
0: No, do iClouda samego w sobie, który od tamtego roku stał się też takim troszkę gwarantem zwiększenia naszej prywatności, powiedzmy bezpieczeństwa, bo od tamtego roku, bo tak, no właśnie, mamy iClouda darmowego, 5 GB i mamy iClouda płatnego, czyli od 50 GB wzwyż. I ten płatny iCloud to teraz jest tak naprawdę iCloud Plus. I on tak naprawdę nam oferuje, no oferuje nam tam takie funkcje jak ukrywanie naszego faktycznego adresu e-mail. Jeśli byś konto zakładamy, możemy sobie potem z poziomu preferencji Apple ID zarządzać, czy my chcemy na ten adres dalej pocztę otrzymywać, czy nie. No przede wszystkim ten nasz prawdziwy adres nie jest znany. Mamy też przekazywanie prywatne, które nie wiedzieć czemu jest dalej w fazie beta, mimo że działa bardzo fajnie, czyli taki troszkę swego rodzaju VPN, ale nie do końca. Szyfruje nam co prawda ten ruch.
1: Ale tylko na przeglądarce
0: Safari, tak. I też nie daje jakby serwisu pewnej informacji, pewnej wiedzy o tym, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, bo IP w zależności od tego, jak sobie ustawimy, może być w promieniu na, nie wiem, powiedzmy gdzieś tam województwa albo i dalej, a może być w ogóle konkretnej strefy czasowej.
1: No my w praktyce to chyba dostajemy i tak wszystko amerykańskie, jak to kiedyś testowałem.
0: Szczerze nie wiem. Wiem, że coś gdzieś ze Szwecją było, ale...
1: A to może, ale ja to testowałem jakoś bardzo wcześnie i miałem jakieś problemy. Coś mi tam nie chciało działać w pewnym momencie. Już teraz nawet nie pamiętam co, więc to wyłączyłem.
0: Nie, wiesz co, teraz to działa bardzo... Znaczy ja to mam po prostu cały czas włączone i o tym nie pamiętam. Chociaż też może dlatego, no tak, bo ja też VPN-a używam tak ogólnie i jak VPN-a użyję, to znowu to no nie działa, no bo jest VPN. Więc może też dlatego nie mam problemów, nie wiem. Nawet na to nie wpadłem. No tak. No i w sumie iCloud Plus to się do tego sprowadza. On tak naprawdę no, daje nam jednak ten... Jak chcemy sobie ukryć adres e-mail. Tam jeszcze wchodzi
1: jak
0: w grę...
1: mamy, tak, jak mamy własną domenę, to możemy tam sobie podpiąć pocztę i jeszcze...
0: A to możemy.
1: I jeszcze kilka skrzynek naszej rodziny, tam chyba 5
0: no,
1: albo
0: faktycznie.
1: 6.
0: Tak,
1: no tam
0: tak.
1: Ileś tych kont pocztowych można założyć.
0: O tym nawet zapomniałem, ale faktycznie.
1: Ja sobie o tym przypomniałem, jak była ta akcja z Google Suite'em, kiedy oni się zwijali z tą darmową opcją, ale całe szczęście pozostawili opcję użytkownikom prywatnym, żeby pozostali w Google'u. No to ja zostałem, bo zdecydowanie nie uśmiechało mi się migrować konta, które mam od 12 lat i całej poczty z niego, więc, ale rzeczywiście rozważałem opcję, którą ma do zaoferowania Apple.
0: No tak, zwłaszcza, że to nie kosztuje wiele, te 3,99, no to tym bardziej myślę warto, żeby się słuchacze nam tutaj zaczęli teraz dozbrajać w iCloud Plusa.
1: Szczególnie ze względu na te kopie bezpieczeństwa, jednak to jest ważne.
0: Tak. Dokładnie, zwłaszcza to się robi automatycznie, wręcz automagicznie, to iPhone'a podłączasz do prądu i to po prostu się robi samo się, więc warto. No i tak, o iCloudzie to tyle. Mamy sobie Apple Music, które nam tutaj dzisiaj godnie konkuruje ze Spotify'em, można by powiedzieć, a niekiedy go gdzieś tam przebija. Choćby nawet ze względu, chociaż teraz nie mam, przyznam, aktualnych informacji, jeśli chodzi o Spotify'a znowu, ale nie wiem, czy tamte plany, choćby nawet jest ze względu na tą wyższą jakość tego dźwięku i tak dalej, czy te plany jakoś tam się bardzo różnią? Nie wiesz.
1: Oj, nie wiem. Dla mnie streaming muzyki to jest jakoś coś, do czego jeszcze nie dojrzałem.
0: Aha. No w każdym bądź razie kiedyś tak rzeczywiście było i w momencie, kiedy Apple Music... zaczęło oferować plan, znaczy jakby w jednej cenie muzykę też wyższej jakości i tak dalej, no to też inne serwisy za tym poszły, no bo wiadomo. No i tak naprawdę teraz te bazy, to mam wrażenie, że one się mało różnią, że tak naprawdę teraz to te wytwórnie. Zresztą nawet jak się z tego co wiem podpisuje kontrakt z wytwórniami, to one i tak mają już kilka tych serwisów streamingowych.
1: Tak,
0: i to od razu
1: tam większy wiecie, problem tak, jest z artystami jakimiś już starszymi, z piosenkami mniej znanymi. Tu mogą być ewentualnie różnice, że coś jest w Spotify'u, coś jest w Deezerze, coś jest w Tidalu, coś w Apple Music.
0: A także... tutaj to i Shazam ma problem, bo często jest brak wyników.
1: No tak, też się zdarza.
0: Więc tak, Apple Music, właśnie, przy Apple Music też myślę warto dodać, że zniżka studencka na Apple Music również obowiązuje, do niedawna 9,99, teraz 11,99, no i mamy do tego jeszcze Apple TV Plusa, od tak w pakiecie z tym Apple Music studenckim, no bo w tym normalnym wariancie, no to sobie musimy dodatkowo wykupić Apple TV Plusa. A i właśnie o Apple TV Plusie teraz, czy warto, czy nie warto, powiem tak, no, jak ktoś chce sobie pooglądać i zna te języki obce i chce mieć te audiodeskrypcje i w tych językach obcych i chce no po prostu sobie ćwiczyć się językowo, to myślę, że warto, bo czemu nie, bardzo fajne, zwłaszcza, że oni te i dubbingi i ogólnie te seriale, filmy mają ich dużo, dużo, dużo mniej, ale myślę, że stoją na dużym poziomie.
1: Ale wydaje mi się, że w naszych realiach to chyba jednak Netflix górą.
0: No tak, no bo to jednak jest... Chociaż widzisz, no z tą audiodeskrypcją...
1: No ale to co, chcesz mi powiedzieć, że więcej jest rzeczy audiodeskrybowanych po polsku w Apple TV Plus?
0: Nie, tylko chcę powiedzieć, że jak jest jakaś produkcja w danym języku, to że w każdym z tych języków rzeczywiście masz tą audiodeskrypcję. I mało tego, tam nie masz lektorów dubbingi, nie, lektorów nie cierpię w filmach. Dubbingi i choćby nawet to mam w Apple TV Plusie, rzeczywiście fakt faktem tych pozycji po polsku ja mam malutko. Niestety to się głównie sprowadza do jakiejś produkcji dla dzieci, jakiejś produkcji animowanych i tak dalej. I to jest po polsku i owszem, mają audiodeskrypcję, tak? Ale no, te, które nie mają, a nie mają polskiego, tam nie ma ani jednego lektora, tam jest zawsze dubbing i w każdym z tych języków jest audiodeskrypcja, więc. Więc jeśli by to rzeczywiście ruszyło bardziej z kopyta ten Apple TV Plus u nas i ten język polski by był wprowadzany do produkcji na szerszą skalę, to wszystko by było odeskrybowane.
1: Więc no, to prawda. To się zgadza.
0: To sobie akurat za to Apple TV Plus...
1: Ma plusa u ciebie.
0: Ma plusa u mnie, ubóstwiam go sobie. Zwłaszcza ten dźwięk przestrzenny i to wszystko, że to tak jak na AirPodsach się ogląda, to jest takie wow, naprawdę, to trzeba by to obejrzeć. Tak. Więc to był Apple TV Plus. Dalej Apple Arcade dla nas mało chyba istotne, bo to są generalnie gry.
1: Tak, i to w dodatku nie takie, w które możemy sobie pograć. Tam problemy z dostępnością.
0: Bardzo mało dostępnościowo, chyba bardzo mało.
1: Były i są.
0: Więc właśnie Apple Arcade nie u nas. I te, które są niedostępne u nas w Polsce, no to jest Apple Fitness Plus i Apple News, które u nas są niedostępne, ale na przykład w takich Niemczech to chyba taki Apple Fitness już jest. A czemu ja o tym mówię? Czemu te usługi w Polsce niedostępne, że o tym mówię? Dlatego, że mamy też cały pakiet usług. Mamy Apple One i to jest, że możemy rzeczywiście sobie to przyoszczędzić. Bo w skład tego pakietu wchodzą wszystkie te nasze usługi, które mamy. Czyli Apple TV plus Apple Music, iCloud, tam 50 GB w tym podstawowym wariancie i co tam jeszcze? Arcade. No właśnie, od razu to dostajemy wszystko 4 za 25 zł. Tam dla rodziny chyba jest 37, 39, jakoś tak.
1: Więc też dość atrakcyjnie to wychodzi.
0: Więc sporą oszczędność rzeczywiście możemy zachować. No, a w tych planach wyższych, czyli tam powiedzmy chyba terabajt, czy tam dwa, u nas niestety niedostępne, bo tam już chodzi właśnie Apple Fitness Plus i Apple News. Niemcy to na przykład mają ze względu nawet na fitness. Fitness? Chyba fitness. I na przykład mają te 2 terabajty. My nie, my się możemy tylko obejść smakiem. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o usługach.
1: I tak naprawdę to już się powolutku kończą te nasze tematy. Więc...
0: Kończą się. Ja bym powiedział jeszcze tak, że tak na zwieńczenie tego wszystkiego, no bo mamy te wszystkie usługi, prawda, mamy sprzęt. No i co? Do niedawna mieliśmy 2 osobne karty podarunkowe. A teraz mamy 1. Od tego tygodnia właśnie. Nie wiem, we wtorek chyba maila dostałem, że jest Apple Gift Card. Uniwersalna, jedna do wszystkiego i tak dalej.
1: Czyli jak to działa? Doładowujemy to jakoś? Jakąś konkretną kwotą?
0: Wiesz co, teraz to jest nawet tak, że jak sobie nawet doładujesz konto Apple ID swoje z poziomu App Store'a, to możesz to wykorzystać w ogóle przy płatnościach w App Store'ach i w subskrypcjach to wiadomo, ale jeszcze właśnie jeśli chodzi o produkty też możesz tym kupić.
1: Aha.
0: I w ogóle to, że drogi są też 2, jedna bardziej dostępna do ładowania tego konta, bo albo z aplikacji Apple Store'a, bo w App Store, stricte w App Store to tak trochę z wysyłaniem komuś karty podarunkowej to było trochę kiepsko, w Apple Store jest z tym lepiej. W aplikacji Apple Store. No i rzeczywiście jest bardziej dostępny. Wysyłamy komuś taką kartę mailem, ktoś sobie ją odbiera. No i cóż, dajemy komuś fajny, uniwersalny prezent, bo ktoś kupi sobie etui na Maca, czego nie polecam. Tu jest żadnych szkieł na Maca, też nie polecam. Na iPada to już oczywiście. No i albo kupi sobie iClouda i też ma. I wszystko z jednej karty, z jednego tego. Więc...
1: I będzie szczęśliwy.
0: I będzie szczęśliwy.
1: Tak. I proszę Państwa, po tych ponad 4 godzinach no, przeszliśmy przez wszystkie elementy ekosystemu Apple. Oczywiście o wszystkie tak naprawdę zahaczyliśmy, bo o iPhone'ach, o iOS-ie, o tym, co on daje, o macOS-ie, no można by mówić naprawdę jeszcze dużo, dużo, dużo i myślę, Maćku, że w kolejnych materiałach, które będziesz publikował w Tyflo Podcaście, to będziesz o tym opowiadał, jeżeli chodzi o iOS-a, tak jak zapowiadaliśmy, też może coś o Macu, tu myślę, że jest jeszcze spore pole do popisu i spore pole do działań, bo tak naprawdę, no niestety, jeżeli ktoś ma ochotę wejść w jakąś przygodę, zwłaszcza z Maciem, to w Polsce materiałów jest niewiele. No tu trochę działa Piotr Witek w mojej szufladzie i tam powstaje, myślę, że tak na chwilę obecną największa w Polsce kolekcja informacji na temat dostępnych rzeczy na Apple, tak ogólnie. Natomiast no... Jest tego tak ogólnie rzecz biorąc mało wszystkiego. Jak ktoś zna angielski, no to Applewiz.
0: No tak, to rzeczywiście jest taka skarbnica wiedzy, ale no tak. Tutaj u nas w polskich realiach no bywa z tym różnie.
1: Z tym bywa różnie, ale no cóż, postaramy się jeszcze też jako Tyflo Podcast swoją cegiełkę do tego dorzucić. Cóż, no tak zwieńczając tę audycję, myślę, że... No ja na pewno, ty myślę, że też możemy polecić naszym słuchaczom, którzy się zastanawiają, bo być może telefon pada, jakiś tam już starszy, być może zastanawiają się, czy ekosystem Apple jest dla mnie. Ja proponuję zacząć od iPhone'a, bo to jest podstawa, to jest pierwsze urządzenie, w które najlepiej się zaopatrzyć. I zobaczycie, radzimy posłuchać materiałów, podcastów odnośnie tego, a potem zobaczycie, co dalej. Czy ty masz jakiś inny pomysł na ścieżkę?
0: Tak, no przede wszystkim ten iPhone, jako ta furtka, to też już wybrzmiało. No i też tak naprawdę pamiętajcie, że tych użytkowników ekosystemu, nie tylko iPhone'ów, bo jeśli chodzi o iPhone'y, to też nas jest dużo, ale... o innych użytkowników ekosystemu przybywa. No i też, co za tym idzie, formy wsparcia też. Piotr Witek właśnie, za co też wielkie dzięki, że tą robotę dobrą robi. Tak, podcasty Mikołaja o Macach to drugie. Za co też wielkie dzięki. No i co? I też...
1: Też możemy zdradzić, że dla tych, którzy lubią poczytać, w serwisie tyfloświat.pl już niebawem się ukaże sporo materiałów dotyczących konkretnych aplikacji na Maca. Też zresztą w Tyflopodcaście mamy już w kolejce kilka materiałów również dotyczących Maca i macOS-a, więc będzie tego coraz więcej. Powoli będziemy zasypywać te nisze.
0: Tak, i też pamiętajcie o tym, że nawet jeśli sami nie macie Facebooka, a też macie znajomych, którzy Facebooka mają, to jak najbardziej niech dołączają też do dostępnego Apple'a.
1: Tak jest.
0: Myślę, że grupa, ja we własnym imieniu, prawda, jako administracja mogę powiedzieć, że na pewno stoi otworem. Wiadomo, odpowiadać mi na pytania zabezpieczające, żebym wiedział kto co i dlaczego, ale tak nie są jakieś tam ani inwigilujące, ani jakieś wymagające, a jedynie sprawdzają, że człowiek to człowiek i że chce, bo potrzebuje rzeczywiście z tych czy innych względów. I co? No i też grupy na WhatsAppie myślę też gdzieś tam się jakoś tam mają chyba.
1: Tak, tak, tak. Też grupy są, można korzystać, można próbować również tam, jeżeli ktoś woli w ten sposób uzyskiwać pomoc. Pytanie jak z listą Funio, też chyba jeszcze cały czas funkcjonuje lista mailingowa
0: Funio. Bo ja z listami mailingowymi jestem bardzo, do tyłu i niezaprzyjaźniony też i tak dalej, ale właśnie, na upartego też, no bo co, myślę też gdzieś tam sporo na słuchaczy może mieć Eltena na przykład i tam też wątki grupy.
1: Też jest całe forum poświęcone iOS-owi chociażby. Także
0: więc tych form wsparcia jest i nie ma się, myślę, czego obawiać. Nawet tego strasznego Maca, który nie jest taki w sumie straszny, jak go malują. Nie?
1: Polecamy posłuchać sobie podcastów tak. Mikołaja i na pewno wam się sporo rozjaśni. Dobrze, na dziś kończymy. Na pewno wam się sporo rozjaśni. Dobrze, na dziś kończymy tę naszą opowieść o ekosystemie Apple. Maciej Walczak opowiadał.
0: I chyba spełnieni i szczęśliwi, nie?
1: No, myślę, że tak. Opowiedzieliśmy na pewno o wszystkich zagadnieniach. Ja tu muszę powiedzieć jeszcze na koniec i pochwalić bardzo Maćka. Słuchajcie, ja prosiłem, Maćku, przygotuj sobie jakąś taką notatkę, żebyśmy mieli mniej więcej o czym rozmawiać, żebyśmy wiedzieli, wokół czego będziemy krążyć. Słuchajcie, Maciek to przygotował notatkę na kilkadziesiąt w zasadzie podpunktów i dzięki temu no też myślę, że o niczym nie zapomnieliśmy.
0: Dzięki temu właśnie, bo tak to ja bym o połowie rzeczy chyba nie pamiętał.
1: No właśnie, no to dobrze, że tak się stało. Dzięki Maćku, raz jeszcze za udział w audycji.
0: Dzięki również, pozdrawiam wszystkich, dobrej
1: i
0: nocy.
1: I ja również życzę dobrej nocy, tak, bo to już po 23. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnej kulinarnej audycji przy mikrofonie Dorota Bilecka. Dziś tak, będzie taki akcent jeszcze świąteczny. Zrobię jajka faszerowane. Tym razem będą faszerowane z pieczarkami. I do tego mi są oczywiście potrzebne jajka, tak około, no, 4, myślę. 5 pieczarek. Raczej takich większych, mniejszych to będzie pewnie z 6. Cebula i może być jedna cebula i może być szczypiorek tak do, no albo jak kto już woli, tak? Może być w tym farszu, a może być tak farsz, znaczy jajko może być przystrojone tym szczypiorkiem. No i cóż, zabieram się do roboty. Najpierw sobie wstawię jajka. Ja sobie ugotuję może z 5 jajek na przykład. Dobra, nalewam wody. Wrzucę sobie jajka. Teraz mam jajka takie, że tak powiem, sklepowe. Czyli one są z jednym żółtkiem. To może być w tej sytuacji dość istotne, bo jajka z podwójnymi żółtkami mogłyby znacznie też powiększyć ten farsz, tak, tą masę. Jeszcze dorzucę soli trochę do tego. Przygotuję sobie miskę na taką śmiałą miskę. Rzucenie tego farszu, znaczy pieczarek i cebuli na razie do niej. Wezmę sobie 6, bo one są widzę mniejsze. Owionę. Pieczarki mają taką skórkę. Jajko standardowo. Gotuję około tam 10 minut. Widzę, że zaczynają się jajka gotować. I sobie je jeszcze raz przepłuczę. I teraz najlepiej zrobić tak. Cebulę i pieczarki. Pokroić no cebulę w takie, nie wiem, grubsze paski może. Pieczarki pokroić w plasterki. To usmażyć i potem dopiero, jak wyjmie już się, zdejmie już się z ognia, dopiero to jeszcze raz wysypać na deskę i posiekać. No bo jakbyśmy zaczęli tak smażyć tak drobno, to mogłoby się tam coś więcej poprzypalać, bo nie wiadomo co. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Fajnie jest jeszcze dołożyć w pewnym momencie do do smażących się pieczarek masła, odrobiny masła dosłownie, powoduje to masło, że wysmaża jakby posmak pieczarek. Więc można dodać masła troszkę, ale no nie ma takiej potrzeby też. Tam to uważam. Ja sobie teraz to kroję w plast.

0: Lusterki. To weźmy jakąś cebulę teraz. Tak, wiecie, średnia cebula. No i nowy ją przekrawam na pół. Wzdłuż. No i ucinam oczywiście standardowo ogonki. Nie wiem, z drugiej strony. Muszę ją obrać. Obliczę ją i pokroję ją. Na razie ją pokroję w paski. Takie może. Nie wiem, za długie, powinna mi teraz określić jakie, ale paski, nie wiem, kostkę. Potem będę wszystko po smażeniu kroić w drobną kosteczkę. Teraz tak. Teoretycznie powinnam wsadzić najpierw cebulę. Chwilkę ją tam parę minutek usmażyć samą, potem dorzucić pieczarki. No, ale ja sobie zrobię już razem.
1: Trochę wykroję, ale zimną wodą. To się szybciej schodziły. No, jedno widzę pękło, dobra. Co to z niego będzie.
0: Tylko mi się zajmę później troszkę.
1: Wleję sobie trochę oleju.
0: Wrzucę sobie już te rzeczy. Czas smażyć. To trochę pływa w tym maśle. Nie o to mi trochę chodziło, ale spoko. Dobra, ja trochę to doprawię. Ciut soli. Trochę pieprzu. Mam taką, no, sporą szczypę soli. O, jest bardzo dobre. Jest idealne.
1: Wezmę sobie głęboki talerz. Muszę uważać, żeby tego całego tłuszczu nie dać, bo będzie to bez sensu. Nie wiem, czy to zrobiłam. Zaraz to będę kroić, ale na razie niech to wystygnie.
0: Zajmę się w międzyczasie szczypiorkiem. Wezmę go niewiele. Z 5 takich tych gałązeczek. O, nawet po 6.
1: Kroję go na taką drobniuszkie kawałeczki. Można też zrobić tak, że zamiast cebuli dać szczypiorku. Z tego co wiem, to podobno wizualnie to fajniej wygląda.
0: I teraz kroję sobie jajka, tylko że jajka kroję na pół wzdłuż. I wyrzucam żółtko do miski. Ja sobie wyjmę płaski, duży talerz. I sobie położę na tym talerzu te białka. Aż na razie odstawię, bo nie są potrzebne. Teraz się zajmę siekaniem tego ustrojstwa. Jeszcze trzeba wymieszać i włożyć w białka. Okej. No, nie powiem, że to będzie na warszą. Wyszło. Troszkę wyszło. Mieszanie pół rzeczkę do nakładania. No to powoli zaczynam nakładać. Akurat trafiłam na rozerwane to, na pęknięte jajko, więc tu muszę nałożyć mniej tego. Ale generalnie trzeba nakładać tak, żeby to było z czubkiem. Żeby wygląda odrobinę lepiej niż pierwsze. No ale i tak trzeba dać mniej. Teraz dalej. Okej, już będzie lepiej. Generalnie trochę to fajnie jest ugnieść tak w jajku już.
1: No dobra. I teraz to mogę włożyć już do lodówki. Talerz cały z faszerowanymi jajkami.
0: W takim razie ja tym, którzy będą robić tę potrawę, życzę smacznego. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Co jest w telewizji grane? słuchaczym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Co wam możemy powiedzieć, to na pewno tyle, że dziś o radiostacjach, aczkolwiek niekoniecznie pirackich, to będzie. Będzie i to całkiem sporo.
5: Oj tak, no my nie jesteśmy piracką radiostacją, ale nie mamy też koncesji, bo w internecie takich wynalazków nie potrzeba, a u nas...
4: Chociaż ostatnio
5: będzie...
4: nie wiem, czy słyszałaś, że youtuberów, którzy tak zarabiają, tam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji każe zgłaszać, w sensie oni się powinni sami zgłaszać i do jakiegoś rejestru. No dobrze, że nie muszą głosować nad każdym takim youtuberem, bo już oni by nic innego nie robili. Zwłaszcza jeżeli działoby się to, co w przypadku TVN7, ale o tym też dziś będzie w 143. Tak. wydaniu programu RTV.
5: Dokładnie, bo dzisiaj jest bardzo dużo rzeczy do omówienia. Już zapowiadaliśmy od kilku tygodni, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy świat spłonie. Ten wiatr, który nam towarzyszy, to chyba nie jest przypadek, że on się właśnie teraz pojawił, bo w tym dniu, w tym czasie się dzieje wiele szczególnych medialnych spraw, więc je wszystkie dla was omówimy, ale no będziemy mieć w ten weekend jeszcze więcej do powiedzenia.
4: Tak, będziemy mieć tyle do powiedzenia, że spotkamy się z wami aż dwukrotnie, bo spotkamy się z wami dziś, no nawet już to robimy teraz. Zobaczymy, do której tu posiedzimy, ale oprócz tego jeszcze usłyszymy się jutro. Tylko już taka tradycja się wręcz stała, że jeżeli robimy RTV w niedzielę, no to spotykamy się z wami po godzinie 20. I tej tradycji nie będziemy zmieniać, zatem zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na godzinę 20. Jutro do radia DHT na kanał główny, wtedy to kolejne 144. czwarte wydanie programu RTV, ale na razie zaczynamy wydanie 143, w którym
5: witają was. I jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie tego wydania jutrzejszego, że ono odbywa się przede wszystkim dlatego i w zamian za to, tak, że program RTV nie pojawi się w przyszłym tygodniu, w przyszłą sobotę. Dlaczego? To myślę, że jutro się naszym słuchaczom wytłumaczysz, bo to będzie pasowało do naszego kontekstu. Także już nie uprzedzajmy faktów.
4: Okay.
5: Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, co się działo w ostatnim czasie i co się będzie działo w najbliższym tygodniu, a ten jutrzejszy program to będzie taki wyprzedzający. Będzie mówił o tym kolejnym tygodniu, będzie zawierał te wszystkie informacje, które byśmy podali za tydzień, gdyby nie, prawda, nieobecność kolegi, z której jutro się będzie wam tłumaczył. Także jeżeli na przykład się boicie, że pozapominacie te wszystkie rzeczy, o których jutro będziemy opowiadać do momentu, kiedy one się staną aktualne, no to możecie na przykład tego jutro nie słuchać, tylko sobie potem to odtworzyć z Mixclouda, czy też z Tyflo Podcastu bez warstwy muzycznej, na przykład o 16 za tydzień, tak jakbyśmy my u was wtedy byli.
4: Dokładnie, możecie nas słuchać jak tylko chcecie, nagranie będzie, więc czy to z muzyką, czy bez muzyki będzie do waszej dyspozycji. No oczywiście miło by było, jakbyście byli z nami na żywo, tak będzie najlepiej.
5: Oczywiście, ale są różne preferencje. Wiadomo też, że no coś się może w tym przyszłym tygodniu wydarzyć, o czym no, nie damy wam rady powiedzieć, no bo jeszcze nie mamy zdolności wróżbiarskich, ale to wszystko nadrobimy po naszej nieobecności. No także uzbierało rzeczy do omówienia na ten tydzień. Także nie przedłużajmy, przedstawmy się, bo cię w tym tutaj zablokowałam.
4: Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
4: Jeszcze zanim pójdziemy dalej z naszym programem, to chcielibyśmy pozdrowić naszego takiego trochę nieśmiałego słuchacza, który się ostatnimi czasy ujawnił, słuchacza Andrzeja, który do nas ostatnio napisał. Miłe słowa, bardzo miłe słowa. Dziękujemy za te słowa. Czekamy na więcej, oczywiście. Jak najbardziej.
5: I będzie tutaj temat, który Andrzej też anonsował w swojej wiadomości.
4: Tak, zatem zapraszamy.
5: Ale to nieco później, tak, bo radio będzie w późniejszej części tego programu. Zaczniemy od telewizji. A od czego zaczniemy? No to chyba powie nam pewien dżingiel, który właśnie Michał emituje.
4: Tak, już go emituję, tylko gdzieś mi się
5: tylko
4: tu...
5: Tylko się zgubił.
4: Tak, on się zgubił, ale już go znalazłem, więc mogę emitować.

0: Tak jest, Eurowizja. To dziś.
1: To dziś wybieramy reprezentanta naszego polskiego na konkurs piosenki Eurowizji, który w maju odbędzie się w Turynie. Temat ten już poruszaliśmy jakiś czas temu, bo krótki rys historyczny. Przypomnijmy, że w tym roku najpierw miał być wybór wewnętrzny. Telewizja Polska miała sama wyznaczyć kandydata spośród nadesłanych zgłoszeń. Ostatecznie zmieniła jednak zdanie i postanowiła zorganizować preselekcję, o czym Wam mówiliśmy kilka tygodni temu, kiedy to została ogłoszona data tych preselekcji oraz lista uczestników. Wówczas znanych było kilka utworów, które będzie można w czasie preselekcji usłyszeć. No i tak oto sukcesywnie w kolejnych tygodniach publikowane były wszystkie i obiecaliśmy Wam wtedy, że wzorem tego, jak prezentowaliśmy temat Eurowizji Junior, również w dzień preselekcji, kiedy już wszystkie piosenki będą znane, zaprezentujemy Wam ich skrót, tak byście mogli się rozeznać w klimacie tych utworów, jeżeli ich nie słyszeliście. Jeżeli nie chcecie spoilerów do względem dzisiejszego wieczornego koncertu, no to nie wiem, można zdjąć słuchawki czy tam odejść od głośnika na moment. Zresztą, no znów uwaga, ten skrót nie pojawi się w wersji tyflopodcastowej zamieszczanej również na YouTubie, bo nie możemy. Także jeżeli Wam na nim zależy, a słuchacie ze wspomnianych przeze mnie źródeł, to musicie się przenieść do Mixclouda. Mówię do tych słuchaczy, którzy słuchają tego już z nagrania, bo na żywo jak najbardziej wszystko za chwilę się pojawi. I druga rzecz, bo skrótów takich no, można znaleźć trochę i my wybraliśmy dla Was taki, w którym te fragmenty piosenek są najdłuższe. Właśnie po to, aby można było się jak najlepiej w klimacie tych utworów rozeznać, najwięcej o nich się dowiedzieć. Natomiast kolejność utworów w tym skrócie była chyba indywidualnym wyborem tego, kto w skrócie była chyba indywidualnym wyborem tego, kto go tworzył i nie jest kolejnością koncertową. Za chwilę, jeżeli tylko będę pamiętała, przy okazji omawiania kolejnych piosenek, to będę mówiła, w jakiej mniej więcej części koncertu się można spodziewać danego wykonawcy. Natomiast nie przywiązujcie się do tej kolejności, potraktujcie to po prostu jako możliwość zapoznania się takiego wstępnego z piosenkami. Czy coś jeszcze chcemy dodać przed wyemitowaniem, czy startujemy?
0: Myślę, że nie. Myślę, że możemy startować. Zapowiemy Wam oczywiście te piosenki, żebyście wiedzieli, czego słuchacie. No i cóż, w Waszej ocenie pozostawiamy to, jaka piosenka się podoba. My
1: tak,
0: też oczywiście sobie...
1: Tak, to jest nasz program. Możemy, nikt nam nie zabroni.
0: Dokładnie, ale najpierw zagramy wszystko. No i tak to właśnie wszystko brzmi. Cóż, więcej usłyszycie już dziś.
1: Tak, o tym jak to będzie telewizyjnie oprawione powiemy sobie później, bo jeszcze teraz właśnie popastwimy się nad tymi piosenkami z naszego punktu widzenia, podążając tą kolejnością według tego skrótu, żebyście się już z nami nie pogubili w tym wszystkim, a tak jak mówię, jeżeli będę pamiętała, to będę dawała znać, kiedy będzie można danego wykonawcę usłyszeć w koncercie. Zaczniemy od Lidii, chociaż ona dzisiaj nie zacznie, bo będzie z tego co pamiętam czwarta. Lidia Kopania, która chce na konkurs powrócić, bo nas już reprezentowała w 2009 roku i komentowałam ten występ z Moskwy już ostatnio, ale to nie jest jej największy popis wokalny. Polecam sobie znaleźć w internecie to, jak śpiewała hymn na gali i boksu. To tam chyba wszystkie tonacje w tym wykonaniu się znalazły, co w kontekście tak wykształconej muzycznie osoby może być nieco zaskakujące. Dlatego też można się trochę obawiać tego, jak to wokalnie wypadnie dzisiaj. Jak słyszałam jakieś przecieki, że ponoć nie jest za dobrze, chociaż to też wiadomo, jest subiektywna kwestia.
0: Mi szczerze mówiąc, ta piosenka to w ogóle podoba się najmniej chyba z całego zestawienia.
1: No chyba jest wiele osób, które tak uważają, bo jak tak sobie możemy przejrzeć jakieś tak zwane topki fanów eurowizyjnych, to często właśnie na 10. miejscu albo gdzieś w każdym razie pod koniec stawki Lidię umieszczają. Jeżeli chodzi o to, kto odpowiada za ten utwór, to jest taki team złożony z sióstr. One nie są z Polski, tylko nie pamiętam, ze Szwecji chyba, które to siostry no bardzo by chciały, żeby ich piosenka się dostała na Eurowizję i zgłaszają swoje propozycje wszędzie, zalewają nimi wszystkie kraje, mają strasznie na to duże parcie i wciąż im się nie może udać, także coś tak raczej wątpimy, żeby Lidia przełamała ten los i żeby właśnie za jej sprawą siostry trafiły na Eurowizję, także niech próbują dalej, może niech napiszą lepszą piosenkę na przykład. No także nam tak średnio, a jeszcze bardziej jestem w obawie o wokal. Przechodzimy dalej do Kuby Szmajkowskiego z utworem Lovesick. U nas drugi, a koncert będzie dzisiaj otwierał swoim tanecznym utworem. Kuba znany z The Voice Kids i nieistniejącego już boys bandu For Dreamers,

0: który, jak wspominałam, deklaruje się jako fan Eurowizji od kilku lat, więc to fajnie, bo to nie jest tak, że trafia tu z przypadku i w ogóle nic o tej Eurowizji nie wie, tylko rzeczywiście od kilku lat ją intensywnie ogląda, no od 2015 roku, no ale wiecie, on sam ma 20 lat, więc no nie oczekujmy też tutaj nie wiadomo jak dużego stażu. No i no co, jest to taneczny utwór, natomiast gdzieś chyba samo się rodzi tutaj porównanie z Paranoją, prawda? Bo mamy dwie takie taneczne piosenki. Mnie się to wydaje gorzej napisane od Paranoi, a ty co myślisz?
1: Też mi się wydaje. Tu jakby nie ma takiego miejsca, które tak bardzo by wpadało w ucho. No na temat Paranoi to jeszcze się, myślę, zdążymy wypowiedzieć, ale tak. To jest utwór tak jakby skrojony pod Eurowizję, ale coś w nim jednak jest nie tak.
0: No nie, chyba jednak bardziej może się sprawdzić radiowo niż eurowizyjnie, a te kategorie mogą, ale nie muszą się pokrywać. U nas pod numerem 3 w koncercie, pod numerem 7 przypadek bardzo szczególny, który już też omawialiśmy, formacja Unmute z utworem Głośniej niż decybele, czyli gdyby ten utwór pojawił się na Eurowizji, to byłby pierwszy taki przypadek w historii, w którym piosenka ma, nie ma warstwy wokalnej, lecz ma tekst wykonany w całości w języku migowym, w polskim języku migowym w tym przypadku. Czy to jest dobra koncepcja, żeby ich wysłać, czy nie? No to już to analizowaliśmy. Ja się trochę uśmiechałam, że czemu właściwie nie i dlaczego mamy ciągle analizować, czy lepsza jest Paranoia, czy Lawsik, jak możemy się tak zapisać w historii konkursu. Mam wrażenie, że ludzi to tak jakoś nie ruszyło, jednak no nie ma się też co dziwić, że tradycyjnie nie po prostu szukają piosenki, która im wpadnie w ucho, a to ma zupełnie inną funkcję.
1: Oczywiście, no ta piosenka w ucho na pewno nie wpada. No chyba, że no, ktoś ale... jest miłośnikiem dubstepu. To może.
0: Za warstwę muzyczną odpowiada Michał Fox Król, jakby ktoś się zastanawiał. Natomiast gdyby tutaj, wiesz, była taka wyraźna linia melodyczna, to właśnie ona by zwracała uwagę bardziej być może niż ich przekaz. Także to dobrze, że on tutaj będzie na czele. No to jest wybitnie nieradiowy utwór, jak widać. No bo cóż, no usłyszeliście ten fragment w skrócie, ale no co kiedy nie mamy dostępu do przekazu? My jako osoby niewidome również go nie mamy, no ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Natomiast ja się cieszę, że są w tych preselekcjach. Wartością tego chyba największą jest to, że no, były wywiady z nimi, więc no, można było w ten sposób spopularyzować w ogóle fakt istnienia polskiego języka migowego czy aktywności osób głuchych. Oczywiście w tym kontekście się pojawił wątek dostępności, bo co z tego, drogi Onecie, że zrobiłeś wywiad z zespołem Unmute, jak on nie ma napisów, nie ma tłumacza dla nas, był tylko tłumacz, który no, pomagał w przeprowadzeniu wywiadu, ale potem nie było kogoś, kto by to wszystko przetłumaczył, tak żeby widzowie głusi mogli się z tym zapoznać. Także no wciąż jesteśmy w tym samym miejscu, ale może chociaż o kroczek się posuwamy do przodu ze sprawą zespołu Unmute, także no raczej się nie dostaną, ale ja się cieszę, że oni tutaj są. Coś jeszcze chcemy dodać?
1: Ale tak w sumie zastanawia mnie, jak to Onet zrobił, bo przecież z nimi, jak rozumiem, ktoś rozmawiał, więc tak czy inaczej potrzebował tego tłumacza. To co, tego tłumacza nie pokazali tam w ogóle? Jak to
0: no,
1: było?
0: No, wiesz co, chyba oni kamerowali twarz tłumacza, nie? Takie rzeczy.
1: Aha, no to, tak, no to ewidentnie po prostu ktoś nie pomyślał, a w sumie wszystkie warunki
0: więc,
1: były.
0: Więc żeby to pewnie było dobrze widać, to najlepiej byłoby, żeby było dwóch tłumaczy, tak?
1: No tłumacz, też prawda.
0: Który to tłumaczy, pomaga właśnie w przeprowadzeniu wywiadu i ten, który idzie, którego tłumaczenie idzie właśnie na
1: antenę.
0: Do tego wideo, tak? Do pliku, który jest potem gdzieś tam na YouTubie, na Onecie i tak dalej.
1: Tak.
0: Więc to wszystko się da realizacyjnie ogarnąć, tylko trzeba pomyśleć, że osoby głuche też chciałyby się zapoznać z tym, no.
1: Oczywiście.
0: Także zobaczymy. A, jeszcze jedno. Bo piosenka zespołu Unmute trwa 1:40. Przypominamy, że eurowizyjny czas utworu, jak jest możliwy, jak jest największy dopuszczalny, to są 3 minuty, ale zapowiedź jest taka, że występ będzie trwał 3 minuty, ale oni nie będą zmieniać piosenki. Nie, w sensie nie będzie jakiejś jej modyfikacji, wydłużenia czegoś. Także tu jest ciekawe, co oni zrobią. Być może jakoś właśnie zagrają tą ciszą, pokażą świat ze swojej perspektywy, prawda? Tego, że no, dla nich jest, że kiedy my słyszymy muzykę, słyszymy słowa, to no, dla nich jest cicho, bo właśnie nie mają dostępu do tego tłumaczenia. Także jestem też ciekawa tego właśnie ich pomysłu na to, ale nie chcieli go za bardzo zdradzać. Nie chcieli też zdradzać, w jaki sposób zaprezentują swój tekst w formie dostępnej dla widzów nieznających języka migowego, no bo wiecie, oni zamigają, ale ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Na YouTubie sobie można włączyć napisy, a tutaj no czy właśnie będą jakieś ekrany z wyświetlonym tekstem, też tego nie wiemy i się dzisiaj przekonamy. No ale tak jak oni mówią, dla nich jest najważniejsze, żeby być głośno i mamy nadzieję, że będą głośno. Jako kolejną w naszym skrócie usłyszeliśmy Anię Byrcyn, która w koncercie będzie druga, co jest dziwne, bo taka ballada jak Dokąd wydawałoby się, że bardziej by pasowała do jakiejś drugiej części koncertu, a nie już tak szybko jeszcze po tym tanecznym Kubie Szmajkowskim. Ania znana z The Voice of Poland. Ja już mówiłam moje zdanie, bo ten utwór był już znany, kiedy w ogóle pojawiła się informacja o preselekcjach. Wolałabym, żeby to był poprzedni singiel Ani, czyli Chowam się, ale nie mógłby być, bo został opublikowany wcześniej niż wrzesień, czyli przed dopuszczalnym terminem. Chowam się było kompozycją napisaną dla Ani, Dokąd jest jej autorską piosenką, którą co ciekawe napisała jako nastolatka, miało to wtedy inny tekst, było po angielsku, chyba zaczynała się od Baby I'm Crying, także w ogóle się wszystko zmieniło łącznie z przekazem. I z jednej strony fajnie, że jest taka ballada, że są smyczki, że jest duży głos Ani, ale mnie trochę denerwuje ten utwór, bo jakoś mi się nie zgrywa ten przekaz z tą dramatyczną warstwą muzyczną. Utwór jest owszem o poważnych sprawach, o tym, no, że dokąd tak biegniesz, no, gnasz, a tak naprawdę idąc w przód, to robisz krok wstecz, bo tak naprawdę nie wiadomo, o co ci właśnie w tym życiu chodzi. Więc to jest z jednej strony poważna sprawa, ale czy z drugiej strony ona mi pasuje do tak dramatycznej muzyki? Czy nie znając języka polskiego, nie spodziewałabym się słuchając tego utworu, że jest to, nie wiem, jakichś bardziej właśnie dramatycznych rzeczach o złamanym serduszku? I trochę mi się to wydaje też jednostajne, tak harmonicznie, więc no mówię, Chowam się wydawało mi się lepszą piosenką, fajnie, że Ania Byrcyn tutaj jest i gdyby jej się udało dostać, no niby spoko, ale wydaje mi się, że mamy lepszych kandydatów. A ty co myślisz o tej piosence?
1: Wiesz co, moim zdaniem jedna z lepszych, przynajmniej z tego, co mamy do zaprezentowania i do pokazania. Jakoś nie zirytowała mnie ta piosenka i nawet przez chwilę, kiedy usłyszałem ją na samym początku, kiedy sobie tak przesłuchiwałem właśnie cały zestaw, no to tak sobie stwierdziłem, o, to w sumie nawet jest całkiem niezły utwór, ale no właśnie, nie, ale teraz będzie coś, co...
0: No nie, w moim prywatnym rankingu Ania ma trzecie miejsce, no ale jest ktoś, kto ma drugie i pierwsze. Tak. No i właśnie teraz już mogę zdradzić, że będzie to moje drugie miejsce, a twoje pierwsze.
1: Moje pierwsze, tak. Przynajmniej, jako... przynajmniej jeżeli chodzi o gusty, bo tak eurowizyjnie, no to... To chyba jednak nie.
0: No chyba to nie chwyci. Już porządkując te cyferki, w skrócie słyszeliśmy ją jako piątą, a na koncercie wystąpi jako szósta Karolina Lizer z utworem Czysta Woda. Kiedy to usłyszałam po raz pierwszy, to sobie pomyślałam, no ale może trochę się za mało tutaj dzieje melodycznie, w sensie ona tu nie pokazuje nie wiadomo jak głosu, nie pokazuje gór, a wiadomo, że to też się może gdzieś tam liczyć, ale z drugiej strony zdarzało mi się ten utwór właśnie słyszeć czasami i on jakoś tak mi zapadł w pamięć, że wczoraj chodziłam przez cały dzień i śpiewałam Czysta woda w środku lata. Więc naprawdę coś w nim jest i na Eurowizji to mogłoby przejść niezauważone, chociaż powiem wam, że na razie chyba wybrano 14 piosenek na Eurowizję i ten poziom nie jest jakiś super, więc na tym tle to myślę, że dużo naszych utworów wypada dobrze, a Karolina to już w ogóle.
1: Ten utwór się przede wszystkim no tak muzycznie wyróżnia.
0: Tak, tak, bardzo się wyróżnia, więc no mam wątpliwości, czy rzeczywiście na Eurowizję to byłoby najlepsze wyjście, chociaż no nie kwestionuję, że czemu nie. Jest to jedna z możliwych opcji, która nie byłaby taka wcale bezzasadna, żeby Karolinę wysłać. No i znów powtórzę, fajnie, że w tych preselekcjach ona jest, bo przez to ta stawka jest bardzo różnorodna.
1: To się zgadza.
0: Tak, i co kogo słyszeliśmy dalej? Emilię Dębską Mile z utworem All I Need, która dzisiaj będzie trochę w późniejszej części stawki, bo wystąpi ósma. Ach, to ja muszę jeszcze wrócić do naszej Litki Kopalni ulubionej, bo jeszcze był taki wątek, słuchajcie, przy tych preselekcjach i związany z publikacją piosenek. Litka miała taką przygodę, że I piosenka ni stąd, ni zowąd weszła na YouTube'a i wszyscy myśleli, o już premiera, wszyscy posłuchali, po czym utwór spadł po 2 godzinach. Lidia się tłumaczyła, że to jeszcze nie jest ostateczna wersja, ona jeszcze będzie coś tam poprawiać, a za jakiś czas ostateczna wersja trafiła, chociaż mam wrażenie, inaczej, mam wątpliwości, czy tam się cokolwiek zmieniło. Także ktoś prawdopodobnie, nie wiem, czy zrobił jej na złość, czy czegoś nie ogarnął, że wrzucił to na tego YouTube'a, no ale to już było takie zamieszanie. No i wątek zamieszania.

0: ja nie chcę być złośliwa, okej, może tak nie powinnam komentować, ale jak usłyszałam ten utwór, to sobie pomyślałam, no i tyle czekaliśmy na to, tyle była ta premiera przekładana, jest, utwór jest publikowany jako ostatni i na co my tyle czekaliśmy? Przecież tu się nic nie dzieje.
1: I mam podobne, to mam podobne zdanie, że ten utwór ani mnie ziębie, ani grzeje, po prostu no jest sobie i nie umiem o nim nic konkretnego powiedzieć.
0: No to może przejdziemy dalej do utworu znacznie żywszego, który dzisiaj tak zabrzmi jako piąty, a w naszym skrócie był siódmy, Karolina Stanisławczyk i Chica Toro, kompozycja Move, czyli duet polsko-kolumbijski zdaje się, bo Chica jest właśnie stamtąd, ale przeprowadziła się do Polski, bo stwierdziła, że trzeba w Europie robić tę muzykę, którą się nazywa określeniem reggaeton i znalazła Karolinę Stanisławczyk i stwierdziły dziewczyny, że nagrają piosenkę. Jak ci się widzi Move?
1: Wiesz co, jest całkiem przyjemny. To nie jest moja muzyczna stylistyka. Ja takiej muzyki zbyt długo słuchać nie lubię, ale nie przeszkadza mi ten utwór. To on jest po prostu, on się wpisuje we współczesne konwencje, jeżeli chodzi o muzykę popularną.
0: No dokładnie, to też nie jest moja muzyka, ale nie umiem tego skrytykować. Może trochę to, że się może trochę wydawać jednostajnie, tak instrumentalnie, że może by się tam przydało więcej urozmaicenia, żeby to nie było takie płaskie, bo można odnosić takie wrażenie i chyba były też takie komentarze w internecie, także zobaczymy, jak się dzisiaj dziewczyny zaprezentują. I kolejne dziewczyny, które będą występowały jako trzecie, to siostry Szlachta z utworem Drogowskazy, siostry znane, jak wspomniałam, z Szansy na sukces i z Opola między innymi, i Drogowskazy to moim zdaniem też taka piosenka, w której się mało dzieje. Taki dobry, towarzyszący numer.
1: Właśnie to miałem powiedzieć. To jest bardzo, to jest bardzo dobra piosenka do radia. Naprawdę, do takiego radia, które szczególnie do takiego lokalnego radia, które gra dość często i dość dużo różnych polskich numerów, które tam przysyłają wytwórnie, to spokojnie mogliby to grać i nikomu by się krzywda nie stała.
0: Tak, ale na Eurowizji, no przepraszam dziewczęta, ale by to przypadło, bardzo mi przykro, jesteście jeszcze młode, więc macie szansę nagrać jeszcze jakąś super piosenkę w kolejnych latach, ale teraz myślę, że jednak na Eurowizję trzeba wybierać po prostu według innych kryteriów, a skoro o radiówkach mowa, to
1: no ta, właśnie,
0: która się chwali wyświetleniami na YouTubie.
1: To już tam przed momentem nasz słuchacz Dawid napisał, że jemu się ta piosenka podoba. No, jak wielu.
0: Super, no na pewno nie tylko tobie, bo wyświetleń na YouTubie ma już jakieś 13 milionów, czym się Daria chwali w wywiadach. Przypomnijmy, że plotki były takie od listopada w ogóle, iż Daria będzie nas reprezentowała i że no nieważne, że ludzie sobie będą wysyłać te propozycje do TVP, której przypomnijmy miało dokonać wyboru wewnętrznego i tak już jest wszystko ukartowane i to Daria z paranoją pojedzie do Turynu. No się potem okazało, że nie jest wszystko ukartowane, bo są preselekcje, także Daria w ogóle mówi, że ona oczekuje na przeprosiny, bo tyle ile się nasłuchała, że to jest ustawka, no to na pewno nie było przyjemne. No i Daria w ostatnim czasie, no tak jak wszyscy uczestnicy, udziela sporo wywiadów i to jej trochę nie wychodzi. Nie wiem, czy ona w nich odsłania swoją prawdziwą osobowość. Mam po prostu nadzieję, że to jest kwestia jakiegoś jeszcze niezbyt dobrego radzenia sobie ze stresem, bo miała kilka takich wypowiedzi, na przykład o Krystianie Ochmanie, które sprawiły, że ludzie ją postrzegają jako niemiłą i to mogło trochę rzutować na jej notowania u fanów Eurowizji. Oczywiście ci, którzy będą oglądać przed telewizorami, no to nie są, wiecie, wyłącznie osoby, które śledzą te doniesienia eurowizyjne tak dokładnie, więc to nie musi jakoś bardzo wpływać na jej rezultaty, ale nie przyczyniło się do pozytywnego budowania jej wizerunku, który dopiero się buduje, no bo ona jeszcze nie jest super znana u nas. Daria przez kilka lat siedziała w Londynie i teraz uważaj, uczyła się śpiewu operowego. Tak, to w ogóle jest...
1: A nie wygląda.
0: A nie wygląda, to śpiewa zupełnie inaczej. No, kiedy ją zapytano, jakie piosenki jej się podobają z tej całej eurowizyjnej stawki, to ona kogoś tam wymieniła, ale stwierdziła, no spoko są te piosenki, ale to nie jest to, czego ja bym na co dzień słuchała, bo ja albo słucham takich tanecznych utworów, takich jak je wykonuję, albo poezji śpiewanej, więc no ma tutaj duży rozstrzał jednak. No i właśnie, nie możemy w związku z tym o niej absolutnie powiedzieć, że jest osobą nieświadomą wokalnie, bo wiedzę o wokalu na pewno ma. Tylko przyznać muszę, że jej wykonanie na żywo od chociaż

0: choćby jak na Sylwestrze. No, mnie się to nie podobało, nie podoba mi się brzmienie jej głosu. W studiu to brzmi oczywiście inaczej, bo tak jak już mówiliśmy, no Paranoia brzmi tak dlatego, że tam są ponakładane różne efekty na wokal, czego nie można zrobić na żywo, więc jednak ten utwór brzmi już inaczej, do tego dochodzi dość specyficzna barwa Darii. Dlatego nie jest ona moją faworytką i fajnie, że Polka nagrała utwór, który robi taką furorę w radiu, bo jednak myślę, że sporo osób w ogóle nawet nie wie, że to Polka śpiewa. Też ją chyba grają w innych krajach, nie wiem, tam wiecie, z jaką intensywnością, ale jakąś tam mini karierę też zaczyna robić poza granicami Polski i super. Tylko właśnie, czy radiówka się musi sprawdzić na Eurowizji? No to jest dyskusyjne. Fajne też jest to, że no ja myślałam na początku, że no skoro ona tak często mówi o swojej wytwórni, że to wytwórnia ją wysłała na Eurowizję, że może no, ten utwór też jej ktoś podrzucił, ktoś jej go napisał, ale nie, ona to napisała sama, także no, nie mogę jej absolutnie skrytykować za umiejętności, tylko do mnie nie przemawia to, co ona robi, ale niech jej się wiedzie i niech jej się uda opanowywać ten stres i lepiej wypadać w wywiadach. I Daria będzie zamykała stawkę dzisiaj, więc to też nie wiem, czy to przypadek, czy Telewizja Polska chce jakoś tak no, podkręcić to zainteresowanie nią. Chyba w jakimś wywiadzie, kiedy prezesa Jacka pytano o preselekcję, to jako osoby, po których się można spodziewać najwięcej, wymienił Anię Byrcyn, Darię i Krystiana Ochmana, który będzie występował jako przedostatni, więc ta końcówka będzie dzisiaj no, mocna. O, słuchajcie, odkąd było wiadomo, że Ochman jedzie na Eurowizję, znaczy, że chce się starać o wyjazd na Eurowizję, to głosów w internecie było bardzo dużo, fani się aktywnili, wszyscy czekali na tę słynną piosenkę River, co to będzie. I kiedy poruszaliśmy temat preselekcji u nas, to ja mówiłam, że no nie jestem do niego przekonana, bo nie jestem fanką tego jego na wpół operowego stylu śpiewania. Wiem, że on ma dużo entuzjastów, ale mnie nie przekonuje, plus ma dosyć specyficzny akcent, kiedy mówi po polsku, bo wychował się w Stanach. No wiadomo było, że River będzie w całości po angielsku, więc ten element nam odpada. No ale taka, no, no byłam ciekawa, co to będzie, ale nie zakładałam, że zachwyci mnie ta propozycja, bo po prostu sądziłam, że ona nie będzie w mojej estetyce. Ale ekscytacja już była taka i głośno było o tym no, do tego stopnia, że tutaj znowu ktoś nie ogarnął, nie zadbał i zaczęły się pojawiać wycieki tej piosenki. I tak oto kilka dni przed zapowiadaną premierą, która miała miejsce bodaj 2 tygodnie temu w czwartek, kilka dni przed nią trafił do sieci bardzo duży fragment, pierwsza zwrotka i część refrenu, jak się później okazało z wersji demo piosenki River. I jak ja już to wtedy usłyszałam, to pomyślałam, wow, to chyba mamy kandydata, którego moglibyśmy wysłać i jak my byśmy to wysłali, to by naprawdę nie było wstydu. I czekałam na tę premierę, ona miała właśnie się odbyć w czwartek o północy i po prostu wszyscy fani czekali do północy i ja też tam byłam, mimo że wcześniej mówiłam, że Ochman do mnie nie trafia, ale już ta wersja demo mnie tak zafrapowała i całość mnie również nie zawiodła. Różnica między wersją demo a tą wersją studyjną, ostateczną jest głównie dotyczy tych takich chórów w refrenie, bo w wersji demo Krystian miał takie operowe wokalizy w tych miejscach, które w wersji ostatecznej zostały zastąpione właśnie takimi nie to chórami, nie to nie wiadomo co, co później Krystian tłumaczył w ten sposób, że te właśnie jego operowe wstawki mogłyby irytować niektórych słuchaczy, więc w wersji studyjnej to tak ograniczono, wprowadzono te chóry, nieco takie cichsze, a w wersji live będzie się można spodziewać, że on ten głos pokaże już w większym stopniu, także tam może już być bardziej operowo. A operowy background, że tak powiem, Krystian ma, bo wspomniałam zapowiadając jego piosenkę, że on talent wokalny ma w genach, ponieważ jest wnukiem słynnego śpiewaka Wiesława Ochmana. No także no, mamy nadzieję, ja mam nadzieję, już mogę zdradzić, że nie tylko fanki Ochmana będą głosowały, ale również fanki jego dziadka. dziadka i fani, co rzeczywiście sprawi, że Ochman będzie nas reprezentował.
1: To takie głosowanie międzypokoleniowe nam się by szykowało
0: no,
1: wtedy.
0: No fajnie by było. Co jeszcze warto wiedzieć, to to, że jedną z osób odpowiedzialnych za River jest niejaki Mikołaj Trybulec, znany z duetu Linia Nocna, który już tam próbował coś maczać palce w piosenkach eurowizyjnych, na przykład w piosence Hiszpanii na Eurowizję 2020. No, Eurowizja się nie odbyła, ale utwór oni swój już wybrali. Także no, mamy osobę, która już o Eurowizji coś wie też od strony tego, jak na nią piosenki tworzyć. Także team uważam jest dobry. Dobre też jest to inaczej. Wiem, że tożsamością Krystiana jest ten śpiew operowy, ale on tutaj jednak śpiewa inaczej, korzystając z tych swoich doświadczeń dotyczących śpiewu klasycznego, a więc takim pięknym, otwartym dźwiękiem, ale z drugiej on nie jest taki typowo klasyczny. Mnie się podoba jego brzmienie tutaj, jest inne niż to, do którego nas wcześniej przyzwyczaił i które mnie tak do końca nie przekonywało. Także no, moim faworytem jest River. A co ty sądzisz o tej piosence?
1: Mnie ona nadal jakoś nie przekonuje, szczerze mówiąc. Okay. To nie jest chyba jednak to, czego bym oczekiwał i co jakoś mi się spodobało. Ja tak tylko jeszcze a propos tych wycieków różnego rodzaju. Ostatnio znalazłem w internecie kilka artykułów na temat tego, jak się wypromować. I nie wiem, czy wiecie, że jednym ze sposobów na promocję, na podgrzanie zainteresowania jakimś utworem jest właśnie wypuszczanie takich wersji nieoficjalnych. To tak a propos tego, co się dzieje od czasu do czasu, że gdzieś tam coś wypływa. Za to ja nie mówię, że tak było w tym przypadku, że było to ale działanie zamierzone, bo tego się nigdy nikomu nie udowodni i za rękę nie złapie. Oczywiście. Ale pamiętajcie o tym i miejcie to gdzieś na uwadze, że zawsze, kiedy coś takiego wypływa, to mogą stać za tym sami zainteresowani, sami wykonawcy po prostu, żeby wzbudzić więcej zainteresowania swoją twórczością, żeby podgrzać atmosferę.
0: Nie, no dokładnie, warto rzeczywiście pamiętać o tym, że no takie mamy czasy, że trzeba się chwytać różnych rzeczy, żeby się promować. No to sobie omówiliśmy piosenki z naszej perspektywy. Dawid już się podzielił swoją, a wy na co czekacie? Proszę pisać na naszym Facebooku, facebook.com/radio DHT lub na naszej stronie internetowej, jacy są wasi faworyci, bo teraz omówimy sobie to od tej strony telewizyjnej, od strony już samego widowiska, bo nie wiem, czy Michale wiesz, to może być dla ciebie nowość, ale tu bije serce Europy. Właśnie tu, nie tam, tylko
1: tu.
0: Tu, aha. Nie wiem dlaczego tu, ale no właśnie
1: no
0: tak jest.
1: Europa Środkowa, no gdzieś tam powiedzmy jesteśmy, tak? Może bardziej wschodnia, Europa Środkowo-Wschodnia, ale jednak to może o to tu chodzi.
0: No prezes Jacek by nie kłamał, prawda? No skoro tak nazwano preselekcję do Eurowizji, to coś musi być na rzeczy. Pełen tytuł brzmi Tu bije serce Europy, wybieramy hit na Eurowizję. We wcześniejszych latach, kiedy organizowaliśmy preselekcję, bo przecież formy wyboru były różne, to albo się to nazywało po prostu krajowe eliminacje, i były też takie lata, kiedy to się nazywało Piosenka dla Europy. A tytuł Tu bije serce Europy, proszę wybaczyć, ale wydaje mi się już tak zupełnie sernio mówiąc trochę pretensjonalny, bo dlaczego ma bić akurat tutaj? To jest jedno. A drugie, ten tytuł wyobraź sobie już był wykorzystywany przez Telewizję Polską, ale przy innych okazjach, na przykład jakichś koncertów rocznicowych, upamiętniających, mających uczcić wejście nasze do Unii Europejskiej. No to chyba do tego bardziej pasuje, mi się wydaje.
1: No raczej, ale no cóż, prezes Jacek gdzieś może to znalazł i stwierdził, o, dobre.
0: No dobre. Mnie się piosenka dla Europy najbardziej podobało. No to nie jest takie banalne jak krajowa eliminacja, ale nie jest jednocześnie takie pretensjonalne. No ale okej, jak tu bije, no co zrobicie. Gdzie to i kiedy będzie można oglądać? Więc dzisiaj o 20, ale uwaga, zaskoczenie, bo takie rzeczy z reguły pokazywała telewizyjna jedynka.
1: No właśnie.
0: I to chyba pierwszy raz, kiedy preselekcje będą pokazane w telewizyjnej dwójce. Miałam sprawdzić przed programem, ale zapomniałam, co takiego ważniejszego ma jedynka. jedynka do pokazania w tym czasie, że nie mogą pokazać tam preselekcji. No, dwójka ma to wolne pasmo, bo już się skończył Voice Senior, za tydzień dopiero się zacznie Voice Kids, więc no okej, dali to do dwójki. Oprócz tego do TVP Polonia i do TVP Rozrywka i ponoć ma być też, nie wiem czy we wszystkich tych kanałach, ale ma być też tłumaczenie na polski język migowy, więc fajnie. No i też w internecie na TVP VOD to oczywiście będzie. Widowisko będzie dwuczęściowe, chyba po godzinie ma być koniec części pierwszej, także no wiadomo, że chodzi o to, żeby wrzucić reklamki.
1: Ciekawe, czy na specjalne życzenie widzów będzie jakaś powtóreczka.
0: Jutro chyba będzie powtóreczka w jedynce o 17.30, zdaje się, ale jeżeli was interesuje ta powtórka, to się upewnijcie co do godziny, bo sobie tego nie wypisałam. Jeszcze jakaś powtórka być w TVP Kobieta. Jeżeli chodzi o to, kto to poprowadzi, to powiem ci, że szykuje się spore zamieszanie na scenie, bo będziemy mieć aż 5 prowadzących.
1: Wow.
0: No skoro Eurowizja i skoro ma się pojawić ktoś, kto ma jednocześnie doświadczenie w kwestii prowadzenia widowisk muzycznych, ale też coś już z tą Eurowizją ma wspólnego, no przydałoby się, żeby to była taka osoba, no to jaki jest najlepszy wybór?
1: No nie mów, że Artur Orzech wraca.
0: No nie, no Rafał Brzozowski, no uspokój się.
1: Okej.
0: No Rafał, bo przecież już się zna i na prowadzeniu koncertów, i na śpiewaniu. No to wiadomo, no okej, nie dyskutujcie teraz o ten temat ze mną. A będą mu towarzyszyć Ida Nowakowska i Małgorzata Tomaszewska, a oprócz tego jeszcze będą prowadzący za kulisami, którzy prawdopodobnie będą tam przepytywać uczestników, i to będą ci, którzy komentowali Eurowizję ostatnią, Eurowizję Junior, Aleksander Sikora i Marek Sierocki, czyli jak już wszyscy wiedzą, mój ulubiony team. Kolejny ważny temat, no okej, ale zaprezentują się ci wykonawcy, no i jak zostanie wybrany ten najlepszy, czy to my tylko głosujemy, czy są jacyś jurorzy? Są jurorzy i jest nasze głosowanie. Zasady głosowania w tym roku są dziwne, za chwilę to powiem, ale może najpierw kilka słów o jurorach. Czy ty, nie wiem, czy ty śledzisz te dodatki, ale już pierwsze nazwisko jest takie, że się można zastanowić, dlaczego? Halina Frąckowiak, jakby nie odbieram jej zasług, ale czy ona jest aby na pewno dobrą osobą na właściwym miejscu?
1: Czy pani Halina nas kiedyś reprezentowała na Eurowizji? Nie przypominam sobie.
0: Nieważne, nie chodzi o to nawet. Nie oczekuję, wiesz, eurowizyjnego doświadczenia, tylko świeżego spojrzenia, a mam wątpliwość, czy ono tutaj rzeczywiście występuje. No, okej, nie chcę, żebym brzmiała tak, że dyskryminuję, wiecie, osoby nie najmłodsze już, ale oczekiwałabym tego, żeby jurorzy znali te najnowsze trendy. Mam nadzieję, że zostałam zrozumiana. Będzie też Marek Sierocki, czyli on będzie i za kulisami, i będzie jurorem.
1: Się narobi.
0: Przeraża mnie to, bo wszystko ogarnie. Marek Sierocki śmieszy mnie w tej szansie na sukces zawsze, jak ją prowadzi. Ciekaw jestem, czy tak będzie dzisiaj gadał z uczestnikami, bo to wygląda tak, że sobie rozmawiają i on pyta, no i powiedz mi, kogo chciałabyś pozdrowić? Uczestniczka mówi, mamę, tatę i chłopaka. A czy kogoś jeszcze chciałabyś pozdrowić? On po prostu, wiesz, nie daje za wygraną. Także mam nadzieję, że dzisiaj tych biednych uczestników tak nie będzie męczył.
1: Może on czeka, żeby jego.
0: A właśnie, tego jeszcze nikt nie zrobił, ale drodzy, to jest może metoda, żeby dał spokój. W jury będzie też Marcin Kusy, czyli dziennikarz radiowej jedynki, i też on tam dyrektorskie stanowiska jakieś piastował. Szymon Orłowski, to nieznane nazwisko mi było dotychczas, on jest kompozytorem, instrumentalistą, no i tu też jest afera, bo wyobraź sobie, że się okazało, iż on brał udział w nagrywaniu utworu Ani Byrcyn. Konkretnie nagrał tam linię basu i został też wpisany jako kompozytor tego utworu. Współkompozytor jest wpisany w Zaiksie, jak on sam twierdzi, błędnie. Mówi też, że kiedy ten utwór był tworzony, to on nie wiedział, że to będzie utwór z myślą o Eurowizji przygotowywany, czy też no, może nie był przygotowany z myślą o Eurowizji, ale że w ogóle będą takie plany, żeby go
1: pisać. No ale się jednak stało.
0: No ale się stało. No i oczywiście Ani się gdzieś tam oberwała w internecie z tego powodu, co nie jest fair, bo ona niczemu nie jest winna. I tak szczerze, Telewizja Polska, kiedy wyszło coś takiego na jaw, to powinna zmienić skład jurorski i pojawić się tam powinien muzyk, który nie jest uwikłany w tworzenie żadnej piosenek, bo to się niekorzystnie odbija na Ani. No wyobraźcie sobie, że ona teraz wygrywa, takie są komentarze w internecie, bo miała swojego człowieka w jury, tak?
1: Dokładnie.
0: Także to nie jest okej. I ostatnim jurorem jest Krystian Kuczkowski, to jest dyrektor programowy Telewizji Polskiej. Nie rozumiem w takim razie w tym kontekście, dlaczego nie ma tu prezesa.
1: No to Jacka. Prezes powinien być, zdecydowanie. No dlaczego nie ma?
0: No właśnie. I zasady głosowania. Wspominałam, że one są dziwne. Są inne w ogóle niż te, do których nas przyzwyczajono na wszystkich preselekcjach. Więc będzie tak. Będzie najpierw pierwsza faza, w której zaprezentuje się 10 uczestników. Wtedy nie będzie jeszcze można głosować. Po tym, jak oni zaśpiewają, będzie 10 minut na głosowanie i będzie można wysłać jednego SMS-a z danego numeru na jednego uczestnika. W tym czasie głosują też jurorzy. No i by się wydawało, że tu się to wszystko skończy, bo właśnie z reguły było tak, że głosy jurorów przeliczano na punktację eurowizyjną te od 1 do 8, 10 i 12 i tak samo głosy widzów je sumowano i na tej podstawie decydowano, kto nas będzie reprezentował. Ale nie, bo głosy jurorów będą wyglądały w ten sposób, że każdy juror ma do rozdysponowania 100 punktów i musi te 100 punktów podzielić między 10 uczestników, nie może nikogo pominąć. Boże, drogi, po co taka matematyka? Ja nie rozumiem. Jednemu ma dać, nie wiem, 12, drugiemu 27. O co chodzi? Jaki sens jest tego? Naprawdę chyba prościej byłoby to zrobić z tą punktacją eurowizyjną, bo w niej jest jakby 10 pozycji i mamy 10 uczestników.
1: Oczywiście.
0: To po co kombinować, to jeszcze dodawać? Potem to głosy widzów zostaną podliczone, one będą względem głosów jurorów tak samo ważne. I na tej podstawie to jeszcze nie jest koniec. Ty myślałeś, że już na tej podstawie wybierzemy? Nie.
1: Bo kto jeszcze będzie głosował?
0: Nikt, ale zostanie wybranych troje uczestników, którzy przejdą do czegoś, co niektórzy nazywają superfinałem na wzór jakichś tam innych preselekcji. Aha. Trochę się Sanremo z tego robi, bo tam jest jakiś taki motyw, że się wybiera trójkę. Przy czym tam chyba głosy widzów są ważniejsze niż jurorów. To jest też, zdaje się, motyw, mam wrażenie, że TVP dlatego tak to zrobiło. W tych szansach na sukces tak oni często właśnie robią. Że wybierają troje i potem tych troje się jeszcze raz prezentuje i z nich jest wybierany ten jeden.
1: I oni to wszystko dziś chcą zrobić?
0: Tak. I tych troje zaprezentuje się jeszcze raz, jakbyśmy nie znali jeszcze tych piosenek. I znowu jury ma do dysponowania 100 punktów i nie może nikogo pominąć, czyli mogą dać, wiecie, nie wiem, 40, 30 i 30 albo 47, 28 i tam ile zostało. I znowu my możemy głosować na jednego reprezentanta, jednego uczestnika z jednego numeru telefonu. No i znowu tak samo są ważne głosy nasze i jurorów. To jest nie do ogarnięcia, naprawdę nie rozumiem, dlaczego sobie trzeba utrudniać życie. Także jak nic nie zrozumieliście, to przepraszam, to nie jest moja wina. Może się tu w ogóle okazać, że to jeszcze będzie miało inny kształt. Tak, i w naszych notatkach jeszcze zapisałam, że w razie remisu decydujące będą głosy widzów, bo tak jeszcze informowano jakiś czas temu, ale otóż nie, bo decydujące mają być jednak głosy jurorów w przypadku każdej z rund. I po pierwszej rundzie zostaną odczytani wykonawcy, którzy zajęli miejsce od 10 do 4 z tymi wartościami procentowymi, które otrzymali. No a przy pozostałej trójce nie dowiemy się, jak głosowano w pierwszej rundzie, tylko po prostu dowiemy się, że awansują do drugiej. Skomplikowane to jest straszliwie i nikomu niepotrzebne, no TVP nie wiem po co. No i finał też mają uprzyjemnić goście specjalni związani z Eurowizją i ponoć to jest też bez sensu, ale chyba będzie tak, że oni się będą jakoś przeplatać z konkursowymi występami. Dali Bóg, nie wiem po co tak. Trzeba to było dać, wiecie, na początku, w przerwie na głosowanie, no pewnie tak będzie, ale niewykluczone, że pomiędzy konkursowymi piosenkami pojawią się jakieś piosenki dodatkowe, które wykonają, jak wspomniałam, ludzie związani z Eurowizją, a więc Justyna Styczkowska, nasza reprezentantka z roku 1995, Blue Cafe, którzy nas reprezentowali w 2004, no ale to już nie to Blue Cafe, bo wtedy jeszcze z Tatianą, teraz z Dominiką. Kasia Moś, która w 2017 roku pojechała w polskich barwach do Kijowa. No Rafał nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze poprowadzi dobrze, że nie usiądzie jeszcze w jury. Także Rafał też prawdopodobnie nas zabierze na przejażdżkę. Będą też nasze reprezentantki związane z Eurowizją Junior, czyli Vicky Gabor i Sarah James. I
1: ale że Edyty nie ma.
0: No to tam ja nie wiem, co ona robi, nie chcę wiedzieć, może będzie coś płakała znowu na Instagramie.
1: Że dziwny jest ten świat.
0: Tak, i będzie międzynarodowo, bo prosto z Azerbejdżanu przyjedzie do nas duet L i Niki, który w 2011 roku zapewnił temu państwu zwycięstwo. Ta piosenka też sobie po stacjach radiowych hulała wtedy, z tego co pamiętam, więc też być może ją kojarzysz. No to cóż, chyba omówiliśmy to, co było do omówienia. Nie jest wykluczone, że jeszcze o jakichś ważnych wątkach zapomnieliśmy. zapomniałam, ale ponieważ to jest mój program, to zawsze mogę do czegoś jeszcze wrócić. Czekam jak zwykle na wasze komentarze. No i teraz muzycznie sobie jeszcze uprzyjemnimy ten czas, odnosząc się do naszych faworytów. No, zadam ci to pytanie. Rozumiem, że będziesz oglądał konkurs, no to na kogo wyślesz ten swój jeden, jedyny głos możliwy do wysłania z twojego numeru telefonu?
1: No ja zagłosuję na piosenkę, która mi się rzeczywiście podoba i to najbardziej z tego całego zestawienia, czyli na Karolinę Lizer i piosenkę Czysta Woda.
0: No i mówisz i masz, za chwilę ją usłyszymy, bo to jest nasz program i możemy wybierać to, co się nam podoba, a następnie mój faworyt, na którego prawdopodobnie oddam głos, ale wiecie, daję sobie jeszcze prawo do decyzji, bo no zakładam po prostu, że utwór River nie zawiedzie mnie na żywo. Słyszałam wykonania Karoliny Lizer na żywo i wiem, że ona śpiewa super i że na pewno ona nas nie zawiedzie. W przypadku innych wykonawców nie mamy tej pewności na 100%, znaczy no wiem, jak brzmi Daria, no może się to podobać lub nie, ale no nie wszystkie piosenki można było usłyszeć na żywo w jakichś tam koncertowych wersjach. Ochmana nie, tylko jakieś tam fragmenty wokalist gdzieś tam wrzucał, ale nie wiem, jak ta piosenka cała wyjdzie. No więc jeżeli się okaże, że to jednak na żywo nie brzmi, to będę rozczarowana i pewnie też się wtedy skieruję ku Karolinie, ale mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie, że wszystko wyjdzie super, tak jak tego oczekuję. A więc posłuchamy sobie najpierw Karolina Lizer, Czysta Woda, faworyt Michała, a następnie mój, czyli Ochman z piosenką Weaver.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to eurowizyjne klimaty za nami, przynajmniej na razie, bo jeżeli będziemy jeszcze coś mieli do dodania a propos Eurowizji, to oczywiście jutro nie omieszkamy się wypowiedzieć. To jest
0: tak,
1: dobry moment, żeby to jest dobry moment, żeby wam przypomnieć, że jutro słyszymy się znowu. Jutro słyszymy się po godzinie 20 na antenie
0: tak
1: Radia DHT. A teraz
0: a tylko jeszcze dodam to, co mówiłam poza anteną, że wszyscy bardziej zainteresowani Eurowizją, wszystkim tym polecam sobie poczytać na temat wyboru reprezentanta na Ukrainie.
1: Bo tam się dzieje.
0: Tam się dzieją ciekawe rzeczy, u nas jest spokojnie. To już wykraczałoby poza temat naszego programu, ale polecam poczytać o tym, co się tam dzieje. Podpowiem, że o tym, czy się wystąpi na Eurowizji, czy nie, może decydować nawet wybór środka lokomocji, którym się poruszało 7 lat temu. No myślę, że was bardziej nie mogłam zafrapować. No to teraz przechodzimy do kolejnych medialnych, telewizyjnych tematów serialowych.
1: Owszem, przechodzimy do tematu serialowo-filmowego, bo oto wyobraźcie sobie, że taki film jak Furioza, który był kinowym hitem jakiś czas temu, doczekał się wersji serialowej. Więc jeżeli nie byliście w kinie, to teraz będziecie mogli sobie go obejrzeć. Oczywiście, jeżeli jesteście abonentami Canal+. Bo właśnie tam ten serial jest dostępny. Jest dostępny już w aplikacji, a teraz można go oglądać. Jeżeli nie wiecie, o czym jest Furioza, to już teraz wam o tym opowiem, bo warto, myślę, zasygnalizować, bo żebyście wiedzieli, czy w ogóle macie ochotę się z tym materiałem, z tym dziełem filmowo-serialowym zapoznawać. Furioza to opowieść wielowątkowa, przedstawiająca brutalną codzienność środowiska piłkarskich kibiców, handlarzy narkotyków, układów politycznych i policji próbującej za wszelką siłę, wszelką siłą tak naprawdę rozbić mafijne układy. Jak zapewniają twórcy, wersja serialowa to gratka dla miłośników filmu. No cóż, więc jeżeli oglądaliście film, to może i na serial warto rzucić okiem, szczególnie, że w produkcji zobaczymy pogłębione postaci, nowe sceny oraz wątki. A teraz o czym jest właściwie ten film i serial? Tragiczny wypadek rozdzielił kiedyś losy trójki przyjaciół. Po latach bezkompromisowa policjantka Dzika, w tej roli Weronika Książkiewicz, wraca na Pomorze z zamiarem walki z tamtejszą przestępczością. W wyniku szantażu Dzika zmusza do współpracy Dawida, w tej roli Mateusz Banasiuk, swoją dawną miłość. Dawid, który świadomie wybrał zawód lekarza, starał się do tej pory trzymać z daleka od szemranego towarzystwa, w którym ważną rolę odgrywa jego starszy brat. Ostatecznie jednak godzi się zostać wtyczką policji i wnika w struktury kibiców. Największą podejrzliwość wobec nowego członka gangu przejawia niejaki Golden, w tej roli Mateusz Damięcki. Jest to przyjaciel Dawida z lat młodzieńczych. Obok od twórców głównych ról na ekranie zobaczymy również Wojciecha Zielińskiego, Szymona Bobrowskiego, Łukasza Simlata, Janusza Habiora czy Konrada Eleryka. Akcja serialu rozwija się w zawrotnym tempie, bez cenzury, bez lukru. Przestępczy świat przedstawiony jest w sposób autentyczny, nie szczędzący widzowi brutalnych detali. Pieniądze, miłość, polityka, zdrada, zemsta, honor mieszają się, bezustannie zapewniając niesłabnące emocje od początku do samego zaskakującego końca. No i teraz tak, od 4 lutego tego roku możecie oglądać już ten serial w serwisie Canal Plus Online. Natomiast jeżeli mielibyście ochotę obejrzeć to na antenie Canal Plus Premium, no to zapraszamy dziś o godzinie 21:00. Wtedy będą emitowane dwa odcinki, a jutro o godzinie 21:30 też dwa odcinki, ale tak naprawdę to was zapraszamy jednak chyba do tej aplikacji, bo jutro my jesteśmy. To no może
0: dokładnie.
1: Lepiej. Nie.
0: Dokładnie tak. No to cóż, dajcie znać, czy was to interesuje, czy będziecie oglądać, bo chyba to nie jest moja tematyka, a twoja?
1: Też raczej nie. Tam się dużo będzie działo i mam wrażenie, że dużo takich scen, których nie do końca będziemy w stanie, które nie do końca będziemy w stanie ogarnąć, ale no może jakaś audiodeskrypcja,
0: no właśnie,
1: bo
0: ciekawe,
1: Canal Plus bo to potrafi zaskoczyć w tej kwestii.
0: No dużo ich produkcji było, ale nie wszystko.
1: Nie wszystko.
0: Więc nie wiem, jakie
1: na dwoje tam, babka no, wróżyła.
0: Tak, nie wiem, jakie tam u nich obecne podejście do tych spraw. Jeżeli będziecie coś wiedzieli, to nam piszcie, bo no nie wiem, czy będziemy pamiętali, żeby zerknąć. Tymczasem muzyczna przerwa i to, jaka będzie na ostro, bo mnie się z Furiozą skojarzył taki utwór, który pamiętam z programu Hit Generator. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Jak w 2009 roku Beata Sadowska jako prowadząca wraz z jurorami, panem Hołdysem, panem, o Jezu, nie pamiętam teraz nazwiska tego pana, panem Olszakiem, tak? I panią Edytą Jungowską wybierali najlepsze piosenki zarówno wokalistów już uznanych, jak i młodych talentów. Najpierw ten program był emitowany jakoś tam po 21, ale kiedy 4 odcinki z rzędu wygrał Piasek wraz z zespołem Pektus, bo to ich piosenki były uznawane tymi najlepszymi, to chyba jakoś tak oglądalność spadła, program spadł na inny dzień, bo z soboty na piątek i godzinę jakąś 22:30. Za tym poszło to, że się pojawiało więcej młodych talentów, w każdym odcinku był jeden, ale i tak znajdowały się takie utwory, takie zespoły, które wygrywały ten program kilka razy z rzędu, bo chyba można było 4 razy wygrać z daną piosenką, a później już trzeba było albo odejść, albo sobie wybrać jakąś inną, co też niektórzy robili. No i właśnie takim jednym z hitem tego programu, który aż 4 razy został uznany przez widzów za najlepszą piosenkę, był moim zdaniem trochę może śmieszny z dzisiejszej perspektywy, bo tekst tego refrenu jest taki, no sami zobaczcie, no ale brzmienie jest ostre. Utwór Moja Mała Furia zespołu Orbita Viru.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
1: Żyjecie?
0: No ja jeszcze tak. Ochmana wolałam.
1: Tak, ale wiesz, ty słuchałaś tej piosenki tylko przez chwilę. Nasi słuchacze się z nią męczyli przez cały czas.
0: Ale ja jej słuchałam, wiesz, tydzień w tydzień, przez miesiąc w 2009 roku, także znam ten.
1: Okej, dobrze. Właśnie, a propos Ochmana, to mamy też komentarz od naszego słuchacza Iwo, który napisał na naszym shoutboxie na stronie www.radiodht.com do nas tak. Mi najbardziej podobały się piosenki Krystiana Ochmana i Czysta Woda. No czyli
0: tak
1: jak nam. To może będzie więcej
0: dobry
1: takich.
0: Gust,
1: tak, dobry gust masz, pozdrawiamy cię serdecznie. No i może cóż, może właśnie tak będzie, że będzie więcej takich osób i któraś z tych piosenek wygra. Kto wie, kto
0: albo
1: wie.
0: Albo przynajmniej obie trafią do tej trójki.
1: Tak,
0: super
1: tak.
0: Finału.
1: A to by było też, to by było też fajnie. No to było tak, to było też, to by było też fajnie. No to było tak na ostro, to teraz będzie na śmiesznie, bo oto w ramówce kanału Comedy Central od najbliższego poniedziałku pojawi się nowa produkcja. Będzie to serial Backdoor, wyjście awaryjne. Będzie on emitowany raz w tygodniu, no właśnie w poniedziałki o godzinie 22. Powtórki natomiast będzie można śledzić także na antenie Polsat Comedy Central Extra.
0: Yes.
1: Tak, jest taki kanał.
0: Nie znam takiego kanału.
1: No, widzisz, jest. I teraz tak, Backdoor wyjścia awaryjne to jest program właściwie, który będzie taką serią skeczy. I właśnie w tej formie, w formie skeczy, będzie opisywać różne relacje międzyludzkie i sytuacje z życia codziennego o tematyce społecznej, kulturalnej czy politycznej. W produkcji wystąpią m.in. Karolina Bacia, Tomasz Borkowski, Sebastian Cybulski,

0: Katarzyna Kołeczek, Marcin Korcz, Paweł Koślik, Magda Smalara. Głównym scenarzystą został Domant Nowakowski. A no proszę, Domant Nowakowski jest to człowiek, z którym miałem okazję swego czasu parę słów zamienić w zamierzchłych latach i czasach, kiedy dla radia Igol FM, wyobraź sobie, komentował mecz Polonii Warszawa. Już nawet nie pamiętam, z kim Polonia wtedy grała, ale akurat miałem okazję ten mecz realizować i z panem Domanem sobie chwilę pogadaliśmy. Także jak nas gdzieś tam słucha, to pozdrawiamy serdecznie. Pracował on przy produkcjach takich jak Świat według Kiepskich czy Miodowe lata, no a kiedyś, dawno, dawno temu też współpracował z Radiem Z. Serial oparty jest na brazylijskiej licencji.
1: Myślałam, że coś wreszcie wymyślili ci Polacy.
0: Nie, nie ma tak. Autorem koncepcji jest grupa Porta dos Fundos, a sezon liczy 10 odcinków, więc cóż, no na parę tygodni jest co oglądać, a jeżeli korzystacie z Polsat Box Go, to już od 17 grudnia możecie ten serial tam obejrzeć i nie musicie na nic czekać, możecie sobie po prostu skorzystać z pakietu Polsat Box Go i wszystko obejrzeć Backdoor Wyjście Awaryjne. No i tak to właśnie jest. To teraz zagramy sobie piosenkę. Piosenkę, którą już kiedyś w jakiejś wersji graliśmy, bo ona jest w wielu, wielu różnych wersjach wykonywana. My sobie posłuchamy tym razem Alosza Awdiejewa, który opowie o rozmowie przed telewizorem. No tak właśnie w tej rozmowie bohaterka z wszystkiego się cieszy, że to tam takie fajne, no to może jakby jej w tym telewizorze odtworzyć Backdoor Wyjście Awaryjne, to też by się cieszyła, no nie?
1: Kto wie?
0: A bohater piosenki zdecydowanie jest poważniejszy. No ale zresztą posłuchajcie, jeżeli nie znacie tej piosenki, no to będzie właśnie teraz okazja.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Z rozmowy przed telewizorem przechodzimy właśnie dalej do telewizji.
1: Tak, bo to jest ten wątek, który nam towarzyszył od kilku tygodni i sprawa, na której rozwiązanie czekaliśmy i już możemy zdradzić, że doczekaliśmy się. TVN7. Krajowa Rada znów radziła, jak to ona.
0: Tak.
1: W środę radzili, dyskutowali, ale nie głosowali w sprawie TVN7. W czwartek głosowali i wyniki były takie jak dotychczas, czyli 3 głosy za koncesją, 2 przeciw. Ci sami panowie uznawali, że koncesja nie powinna być przyznana, bo przepisy sprzed 18 lat, które wcześniej nie przeszkadzały nikomu. No ale wczoraj pan Andrzej, tak, on ma na imię Sabatowski.
0: Tak, Andrzej Sabatowski.
1: Postanowił zagłosować, chociaż to jest klasyczny przypadek, głosował, ale się nie cieszył,
0: oczywiście.
1: Tak, bo on tam zagłosował za, aczkolwiek tam dalej jakieś oświadczenia oni wszyscy wydają. My już nie będziemy wam chyba tego przytaczać, bo tak naprawdę to jest powielanie tych argumentów.
0: To jest powielanie tego wszystkiego, o czym oni już mówią od dłuższego czasu. Zresztą też tak naprawdę to i przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski również te argumenty podnosi, no ale chyba po prostu on sobie zdaje z tego sprawę, że gdyby rzeczywiście nie przedłużono tej koncesji, a przecież nadawca zrobił wszystko, co powinien, to byłaby z tego ogromna afera i być może nie za tej władzy, ale ktoś prędzej czy później no mógłby ich jednak pociągnąć do jakiejś odpowiedzialności, więc po prostu jednak wolał głosować zdecydowanie za. No i pan Sabatowski też dał się, nie wiem, czy namówić, czy po prostu przemyślał sprawę i zagłosował za przedłużeniem koncesji. Na następne 10 lat TVN7 ma spokój.
1: No chociaż też, no właśnie, nie zagłosował z takim czystym sumieniem, bo te argumenty swoje dalej podtrzymuje, ponieważ mnie śmieszą takie proste rzeczy, to pozwolę sobie przytoczyć żart z Facebooka Tygodnika, nie? Który pisał o tym, że TVN 7, cyfra 7 jest w ich nazwie, bo to liczba dni, które im zostały do końca koncesji, bo rzeczywiście wczoraj to było 7 dni, także rozumiecie sami, że dlatego oni czekali właśnie do 18 lutego. Nie mogli tego przyznać wcześniej, by się to nie zgadzało.
0: No
1: dzisiaj
0: tak.
1: To już by było TVN 6, prawda? Także już znacie powód, czemu
0: wiesz,
1: akurat tyle czekamy.
0: I teraz wyobraź sobie, że oni zmieniają nazwę, muszą wystąpić do Krajowej Rady, a oni biedni znowu muszą głosować. Już woleli sobie tego nie robić.
1: Tak, także na szczęście sprawę mamy rozwiązaną. Pozostałe stacje TVN-u mają te koncesje już zdobyte kilka lat temu, kiedy przepisy z 2004 roku jakoś jeszcze nie przeszkadzały. Także no, na parę lat kanały są bezpieczne, a później może znowu się pojawiać to samo marudzenie i wyciąganie tych argumentów i utrudnianie i przedłużanie tego procesu, bo oni tutaj nie zmienią zdania w kwestiach tego kapitału obcego i innych takich rzeczy. Dobrze, zapowiadałam tydzień temu, że już tak powoli, powoli nam będzie wkraczała telewizyjna wiosna. No, za oknami to jeszcze nie, ale już są takie telewizyjne produkcje, które będą do nas wracać z nowymi wiosennymi sezonami i to już niektóre w najbliższym czasie. I teraz kilka słów o takich, które w najbliższym tygodniu chce przywołać telewizja TVN. Powrotów, ale także nowości będzie sporo jeszcze w kolejnych tygodniach, o niektórych powiemy sobie jutro, ale no teraz w dzisiejszym programie mówimy o tym, co jest tak najbardziej na bieżąco, a więc pozostając przy TVN 7, no bo się tak właśnie zastanawialiśmy, co by to było, gdyby jednak tej koncesji nie dostali, to czy oni by szli w te premierowe produkcje dalej, no ale idą, mogą spokojnie emitować, bo również widzowie mający dostęp do naziemnej telewizji cyfrowej będą mogli oglądać. Piąty sezon Hotelu Paradise, który zadebiutuje już w najbliższy poniedziałek, czyli 21 lutego. Jak ja to pogodzę z ostatnim tygodniem Farmy, to nie pytajcie, ale na szczęście są playery i inne tego typu miejsca. Ten sezon, w przeciwieństwie do poprzednich, bo przypomnijmy, że pierwsze do poprzednich, bo przypomnijmy, że pierwsze sezony to było bodajże Bali, tam je kręcono, kolejne dwa to był Zanzibar, tutaj kolejne miejsce Panama. Emisja będzie miała miejsce od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30. A ponadto odcinki z dodatkowymi fragmentami dostępne będą w playerze. To ciekawa jestem, czy one po prostu będą dłuższe, czy to będą dodatkowe fragmenty jako jakby osobny materiał, co by się wydawało bardziej logiczne, bo tak to jednak chyba zawsze wygląda standardowo. Zobaczymy. Będę musiała tam pewnie zaglądać, żeby nadrobić sobie te pierwsze odcinki, żeby chociaż się zorientować, kto w tej edycji występuje i czy chcę to oglądać, no ale jednak Farma wciąż jest moim ulubionym programem ostatnich tygodni. Z kolei w czwartek 24 lutego stacja TTV rozpocznie emisję 12 już serii programu Królowe Życia i informacja jest taka, że widzowie w nowej serii nie zobaczą Leona i Damiana Antczak van Nispen. Tłumaczenie jest takie, że w tym sezonie twórcy postanowili postawić tylko na kobiety. No, tytuł Królowe Życia to sugeruje, to się poszerzyło w ostatnich edycjach. No i przypomnijmy, że nie będzie już pana Arka Mega Kota w związku z aferami jego dotyczącymi. Premierowe odcinki 12 serii produkcji w TTV będzie można oglądać w czwartki i piątki o godzinie 22. A skoro jesteśmy przy telewizji TTV, to my wam coś obiecaliśmy, chociaż czy my jesteśmy w stanie się z tego jakoś w pełni wywiązać?
0: Uważam, że nie, spróbujemy. Kto nam zabroni w naszym autorskim programie próbować, przynajmniej.
1: Obiecaliśmy wam naszą opinię, bo recenzja to już byłoby w ogóle za duże słowo, programu Projekt Cupid, który swoją premierę miał w zeszłą niedzielę. Przypomnijmy, to jest ten program, w którym randkują osoby z różnymi niepełnosprawnościami. I co ty myślisz o tym, jak to wyszło po pierwszym odcinku?
0: Powiem szczerze, że no, co do samego randkowania, to nie mogę się w żaden sposób odnieść, bo na razie żadnych randek nie było.
1: Nie, będą w drugim
0: W drugim odcinku. Na razie poznaliśmy bohaterów, poznaliśmy Sylwestra i poznaliśmy Maję. Tak. I ja szczerze mówiąc tak bardzo nie umiem o tym programie na chwilę obecną nic powiedzieć, bo ja kompletnie no, nie znam osób czy w spektrum, czy z zespołem Downa i ja nie wiem, jak bardzo to wszystko, co zostało pokazane, jest pokazaniem tego w sposób odpowiedni. Czy nie zostało tam coś nadmiernie wyeksponowane, czy nie. Jedna moja uwaga jest jedynie taka, że przynajmniej względem Sylwestra, bo tam było jednak pokazane, mam wrażenie, go troszeczkę więcej niż Mai, to względem Sylwestra pan Kosakowski tak bardzo chciał go wtłoczyć w te ramy, no, użyjmy tu cudzysłowa, normalności. I tak bardzo...
1: Konwenansów.
0: Tak, konwenansów i chciał tak bardzo...

0: bardzo mu pokazać, jak on się na tej randce powinien zachować, jak powinien postępować. A przepraszam bardzo, no kto decyduje o tym, jak się mamy zachować na spotkaniu z osobą, z którą potencjalnie się chcemy jakoś związać? No tylko wydaje mi się, że my, i chodzi o to właśnie, żeby się po prostu dopasować, żeby się dobrać odpowiednio i żeby gdzieś tam wejść w relację z osobą, której nie będą różne nasze cechy charakteru, zachowania czy nasze ograniczenia przeszkadzały. A robiąc coś takiego, no to myślę, że prędzej czy później pewne rzeczy i tak wyjdą i tak bardzo było widać, ja przynajmniej to tak odebrałem, nie wiem czy ty też, że ten Sylwek się po prostu męczył, bo on totalnie nie wiedział, o co właściwie chodzi, i to bardzo, bardzo takie było wymuszone.
1: Szczególnie, że to jest osoba w spektrum autyzmu. Ja nie chcę tutaj, wiecie, szafować informacjami o spektrum, bo nie jestem w tym specjalistką, dlatego właśnie też tak unikałabym radykalnych ocen. Ale jest coś chyba właśnie takiego, że osoby w spektrum nie do końca odnajdują się w tych naszych konwenansach, nie są właśnie one dla nich czymś naturalnym, więc tym bardziej, jeżeli mówimy o osobie w spektrum, to narzucanie jej czegoś takiego, wtłaczanie ją właśnie w te ramy tej, w cudzysłowie, normalności, nie jest okej, moim zdaniem, ale wiecie, sojusznictwo względem każdej grupy zawsze polega na słuchaniu, więc mnie by interesowało, niestety się nie natknęłam na głosy właśnie konkretnych osób w spektrum, co o tym sądzą, bo może my szukamy problemów, gdzie one nie istnieją. Mówimy natomiast, o naszej perspektywie.
0: Tak, natomiast no zdecydowanie fajniej byli tu, mam wrażenie, pokazani rodzice. To już nie było tak, jak w przypadku to tylko kilka dni, że jakby z rodzicami ustalano plan randki w tym przypadku, jak to będzie miało wyglądać, że jednak te osoby będące bohaterami tego programu miały większą sprawczość. Zobaczymy, jak to będzie później, natomiast no, zdecydowanie lepiej zostało to pokazane, przynajmniej w mojej ocenie.
1: Tak jest. No i myślę, że dla widzów to może być program nie tylko o randkach, przynajmniej ten pierwszy odcinek, bo wiecie, osoby z zespołem Downa to już widzowie zobaczyli w 3 sezonach Down the Road, już trochę wiedzą, czego się mogą spodziewać, ale osoby na spektrum autyzmu z takim, no nie chcę mówić, że zaawansowaniem, ale jednak osoby na spektrum też funkcjonują różnie, Sylwester jednak był takim przypadkiem no specyficznym, to widzowie mogli się z czymś takim nie zetknąć, z takimi jego zachowaniami, sposobem wypowiadania się.
0: Chociażby jakąś, z fiksacjami, tak, na tych drogach.
1: Tak, drogach ekspresowych, z jakąś taką nerwowością, kiedy właśnie gdzieś tam czuł się przebodźcowany. I być może to ludzi trochę oswoi z tym, że kiedy, nie wiem, siedząc w restauracji czy w pociągu zobaczą osobę, która zachowuje się w jakiś taki podobny sposób, no podobny, bo każda osoba w spektrum jest na pewno inna, no ale gdzieś tam pewne elementy są wspólne, to może już ludzie będą się troszeczkę mniej dziwić, bo zobaczyli to w telewizji, no mam taką nadzieję, bo jednak dla takich osób i dla ich opiekunów jest na pewno barierą to, że kiedy pojawiają się takie zachowania, pojawia się właśnie przebodźcowanie, no to co, oglądają się na nich te oczy, prawda, pojawiały się komentarze, co pan nie umie swojego dziecka wychować i tak dalej, więc może to właśnie jakoś wpłynie pozytywnie na budowanie wizerunku takich osób i na budowanie świadomości w tej sferze.
0: Jestem też bardzo ciekaw, jak ten wątek randkowy zostanie poprowadzony, no bo na razie nic o tym nie wiemy. Tam były takie na końcu odcinka migawki, które mogą wskazywać, że coś tam przynajmniej w jednej sytuacji poszło nie tak, ale to tylko migawki. Wiadomo, że one nie oddadzą tego wszystkiego, co może zostać pokazane, więc no czekam na kolejny odcinek, bo jestem zainteresowany, jak to wszystko potoczy się dalej.
1: Tak jest. Piszcie, jeżeli macie swoje jeszcze przemyślenia odnośnie tego programu. Nasz Facebook i nasza strona internetowa wciąż na Was czekają. Jeszcze na moment się przeniesiemy do tak zwanego brzegu TVN-u, bo tutaj mamy już w zasadzie powrót, ale tak jeszcze nie do końca. O co chodzi? Chodzi o ślub od pierwszego wejrzenia, którego kolejny już siódmy bodaj sezon trafi do ramówki 1 marca we wtorek, ale w przyszłym tygodniu myślę, że będzie ciekawa gratka dla osób, które śledziły uważnie poprzednie edycje tego, jak to wciąż się podkreśla, eksperymentu. Otóż we wtorek i środę 22 i 23 lutego o 21:35 zostaną pokazane takie odcinki specjalne pod nazwą Ślub od pierwszego wejrzenia postscriptum, w których będziemy mogli się przekonać, jak potoczyły się dalsze losy, czy to par z programu, czy to tych osób, których drogi się gdzieś tam rozeszły, ale będziemy się mogli dowiedzieć, co u nich słychać. Te odcinki są już dostępne w playerze, ja je obejrzałam. Także mogę powiedzieć, że dla osób, które gdzieś tam w internecie śledzą losy tych bohaterów, no to prawdopodobnie niewiele tam będzie zaskoczeniem, chociaż może się pojawić coś, czego oczywiście nie wiecie. Ja wiedziałam, myślę, 90% rzeczy, ale jednak czegoś tam się dowiedziałam o tych bohaterach. Także myślę, że warto obejrzeć i się dowiedzieć właśnie, jak tam im się żyje, bo jak się dowiemy, część osób, które sobie w programie nie ułożyły życia, znalazły swoją miłość i mimo, że to się nie wydarzyło z osobą wybraną przez ekspertów w programie, to też w kilku przypadkach program w pewien sposób się do tego przyczynił. Nie będę więcej zdradzać, bo może nie wszyscy rzeczywiście śledzą portale plotkarskie i inne źródła, w których o tych bohaterach możemy przeczytać, także polecam te dwa dodatkowe odcinki. I na koniec tego wejścia przeniesiemy się do playera, w którym we wtorek również, 22 lutego, zadebiutuje kolejny, drugi sezon serialu Tajemnica Zawodowa, którego pierwszy sezon mogliśmy oglądać rok temu w telewizji TVN. I śledziłam doniesienia dotyczące ramówek wiosennych stacji TVN i nie znalazłam informacji, żeby oni to mieli jak na razie zamieścić właśnie w telewizji. Także mam wrażenie, że ten sezon na razie trafia do playera, a kiedy się dowiemy, że on jednak będzie emitowany w telewizji, to na pewno Wam o tym powiemy. Na razie krótkie streszczenie dla tych, którzy zapłacili lub dopiero zapłacą i będą chcieli w playerze oglądać. Ja nie mam pojęcia, o czym mówię, bo pierwszego sezonu nie oglądałam. Julia uwalnia się z toksycznych więzi, jakie łączyły ją z miesiącami z wiarołomnym mężem i jego kochanką. No to już może żałuję, że nie oglądałam, ale wolność ma swoją cenę. Człowiek, którego dotąd broniła jako ojca swoich dzieci, teraz staje się jej wrogiem. Jak walczyć z kim kogo zna się najlepiej, kim okaże się Kinga Górska, z którą dotąd Julia walczyła. Z kolei Andrzej szaleje z niepokoju po zniknięciu Kingi. Policja znajduje ją na miejscu wypadku samochodowego, gdzie leżała nieprzytomna kilkanaście godzin. Kobieta trafia na ojom w głębokiej hipotermii. Lekarze walczą o życie jej i nienarodzonego dziecka. Czy była to próba samobójcza, a może ktoś zostawił ją na miejscu wypadku na pewną śmierć? Ambitna prokurator Gabriela Wolska wszczyna postępowanie przygotowawcze w sprawie Kingi. Co więcej, sprzyja ona raczej Andrzejowi, który wydaje jej się pełnym skruchy, zagubionym mężczyzną. W obsadzie zobaczymy tych aktorów w większości co w pierwszej serii, ale będą także nowe twarze, m.in. Katarzyna Herman we wspominanej już roli prokurator Gabrieli Wolskiej oraz Dorota Chotecka, która zagra Krystynę, siostrę Ewy. Będzie też Mateusz Rusin, który zagra brata Kingi, Karolina Porcari w roli Hanki lekarki i Marcin Czarnik, który wystąpi jako komendant Piotr. Premiera, tak jak wspomniałam, w playerze 22 lutego, a kiedy w telewizji, jeszcze nie wiem. Więcej o wiosennych ramówkach TVN-u będziemy Wam mówić jutro.
0: A tymczasem zagramy piosenkę, skoro TVN7 doczekało się jednak koncesji, to...
1: Spełniło się ich życzenie.
0: Tak, spełniło się ich życzenie, co prawda oni mieli z pewnością jedno, właśnie to, żeby ta koncesja została przedłużona, a Wanda i Banda zaśpiewa aż o 7 życzeniach, no ale to może tak po prostu na 70 lat mogą sobie życzyć tego przedłużenia koncesji. Właśnie teraz piosenka z serialu z lat 80., w którym to zresztą pani Wanda się również pojawiła w jednym z odcinków teraz na naszej antenie. This is Radio DHT. 7 życzeń jest za nami, a my cały czas jesteśmy w tematach telewizyjnych.
1: Tak, w tym wejściu będzie dużo informacji różnego rodzaju, ale zaczniemy od Imperium Prezesa Jacka.
0: Tak jest.
1: I będą różne rzeczy, które się w związku z nim dzieją, bo Imperium jak zwykle chce
0: Imperium kontratakuje.
1: Tak, chcę dobrze i wyczerpująco analizować to, co się dzieje wokół nas, a wiemy, jaka sytuacja teraz jest na Ukrainie. No i w związku z tym twórcy, dziennikarze związani z Imperium nie próżnują. I jak dowiedziały się wirtualne media, w Kijowie powstało specjalne studio telewizji polskiej, z którego Michał Rachoń będzie co rano nadawał swój program Jedziemy. Ponadto prowadzić będzie ze stolicy Ukrainy wieczorny program Minęła 20. I oprócz tego telewizja informacyjna kanału Telewizji Polskiej wprowadził od wtorku bloki informacyjne. No to właśnie to jest sednem tej informacji, bo jednak jak widać mamy wzbogacenie ramówki. Bloki informacyjne pod nazwą Rosyjska agresja na Ukrainę. Blisko 20-minutowe pasma będą emitowane 3 razy na dobę o godzinie 12.30, 16.30 i 23.55. A gospodarzami będą różni dziennikarze prowadzący pasma informacyjne w stacji. W ramach nowych bloków pokazane będą m.in. relacje reporterów z Ukrainy oraz rozmowy z ekspertami i politykami. No i oczywiście no, na razie trudno jest określić, jak długo te programy będą w ramówce obecne, a także ile czasu Michał Rachoń spędzi w Kijowie, bo wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji związanej z możliwym atakiem ze strony Rosji, a informacje w tej sprawie niestety są coraz bardziej niepokojące.
0: A tymczasem przechodzimy do bardziej pozytywnych informacji, bo oto TVP, no jak zapowiadaliśmy, chce ujednolicić nazwę swoich różnych aplikacji mobilnych. No i już w sklepach Google Play i App Store dostępna jest aplikacja TVP Go. Natomiast to nie jest koniec, bo jak zapowiada Marcin Klepacki, dyrektor biura dystrybucji TVP, w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. Wkrótce pojawi się również aplikacja TVP Go na platformy Smart TV. Trochę mnie to zastanawia, czy to nie jest takie trochę mnożenie bytów, bo przecież ta aplikacja jest również dostępna w tej telewizji hybrydowej. No ale okej, chcą być wszędzie. Może na przykład są takie konfiguracje, że ktoś nie będzie miał dostępu do telewizji naziemnej i chciałby korzystać z telewizji hybrydowej. Tu chociażby sytuacje, jak mamy na przykład kablówki albo dekodery satelitarne, no to w takiej sytuacji ma to sens. Dzięki TVP Go można oglądać kanały Telewizji Polskiej na żywo i korzystać z usługi Catch Up TV, czyli cofania wyemitowanych programów do tygodnia. Po skorzystaniu z tej funkcji użytkownik jest domyślnie przenoszony do ostatniej reklamy lub bloku reklamowego przed wybraną pozycją programową. Spoty reklamowe można jednak przewinąć. Takiej możliwości nie ma jednak w przypadku usługi Catch Up TV towarzyszącej stacjom TVP w naziemnej telewizji cyfrowej. W aplikacji telewizji hybrydowej dalej występuje 240-sekundowa blokada przewijania po wybraniu konkretnej pozycji programowej. No ciekawe, czy to tak rzeczywiście technicznie nie bardzo można, czy to jest jednak taki sposób na to, żeby widzowie oglądali te reklamy i słupki oglądalności, nawet i tych bloków reklamowych wzrastały. To ciekawe, jak to technologicznie wygląda. Natomiast teraz przyjrzyjmy się ofercie programowej, bo jest sporo tych programów z oferty Telewizji Polskiej tu dostępne. Oczywiście mamy pierwszy program, dwójkę, TVP Info, TVP Sport, TVP Kobieta, TVP ABC, TVP Historia, Dokument, Kultura, Polonia, Rozrywka, Historia 2, ABC 2, TVP World jest również dostępne, TVP Kultura 2, Bielsat i oddziały regionalne. To łącznie 32 kanały.
1: Wszystkie oddziały, co też jest ważne, tak, bo to nie jest tak, jak macie na przykład na platformach cyfrowych, że jak macie TVP3, no to wszyscy w całej Polsce muszą oglądać Mutację Warszawską. Tutaj macie wszystkie Białystok, Bydgoszcz, Wrocław, tak, co chcecie.
0: Tak, dokładnie tak. Natomiast brakuje TVP seriale i TVP HD, które są oferowane odpłatnie operatorom płatnej telewizji. No cóż, to nie wiem, czy to rzeczywiście, to chyba niewielkie abonamenty muszą być za to, bo nie spodziewam się, żeby było jakieś mega zainteresowanie akurat tymi dwoma kanałami, ale może się mylę. Nie ma również TVP Wilno w TVP Go, a podobnie jak w przypadku aplikacji TVP Go w telewizji hybrydowej,

0: teleturnieje, programy rozrywkowe, dokumentalne czy informacyjne albo publicystyczne, znane z anten nadawcy publicznego. Więc rzeczywiście mamy tutaj sporo tych rzeczy. Ja się jeszcze nie mogę za bardzo wypowiedzieć na temat dostępności tej aplikacji, bo przyznam się szczerze, nie instalowałem jej. Słyszałem, że nie jest jakoś super, coś zrobić się da, można sobie włączyć jakiś kanał telewizyjny, ale problem jest większy chyba z biblioteką VOD, czyli wracamy do tego, co już mieliśmy wcześniej, niestety. No, przetestuję i dam znać, czy to w którymś z kolejnych odcinków programu RTV, czy też w Tyflo Przeglądzie. Tu zapraszamy serdecznie do słuchania tej audycji, która się pojawia co tydzień w Tyflo Radiu i oczywiście w Tyflo Podcaście, jeżeli was interesują technologie związane z niewidomymi i niedowidzącymi.
1: No ja tylko tak zainstalowałam pobieżnie, popatrzyłam, to rzeczywiście widzę, że wzorem dostępności to nie jest, ale z uwagi na to, że no sporo było tutaj do przygotowania dla was na dzisiejszy program, to nie zdążyłam się przyjrzeć temu głębiej, też słyszałam te opinie potwierdzające, że no wciąż nie jest idealnie, ale tak jak wspomniałeś, myślę, że zainteresowani będą mogli pogłębić wiedzę na ten temat w Tyflo Przeglądzie w przyszłym tygodniu. Nie, z tego co mówiłeś, tak, bo... Będzie w ogóle Tyflo Przegląd?
0: Będzie w przyszłym tygodniu Tyflo Przegląd, aczkolwiek nie będzie na żywo.
1: Ale nie na żywo.
0: Nie na żywo, ale...
1: Więc dopiero w kolejnym tygodniu, jak rozumiem, tak, będzie ten temat można poruszyć już w audycji na żywo. Do tego czasu pewnie Michał czy też inni członkowie redakcji przetestują i wy będziecie również mogli dzwonić i dzielić się waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi bezpośrednio dostępności.
0: Oczywiście, jeżeli przetestowaliście i chcecie teraz się podzielić, no to przecież, no jesteśmy na żywo, więc śmiało na www.radiodht.com albo na naszym Facebooku.
1: Jasne, zapraszamy. I jeszcze uzupełniając kwestie dotyczące TVP, przeniesiemy się do naziemnej telewizji cyfrowej, bo tutaj mamy taką małą modyfikację. Otóż do programów telewizji polskiej nadawanych w jakości HD dołączyło TVP3 i to właśnie stołeczna wersja tego kanału dostępna jest aktualnie dla widzów w całej Polsce poprzez multiplex testowy TVP nadawany w standardzie DVB-T2. TVP3 Warszawa zastąpiło w nim TVP Polonia, a obecnie oprócz warszawskiej trójki, w tym MUX-ie zwanym MUX-5, są dostępne takie programy jak TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Kultura i TVP Rozrywka, a pozwolenia na emisję testowego multiplexu Telewizji Polskiej w DVB-T2 wygasają w momencie przejścia na ten standard pozostałych multiplexów. W zależności od regionu to się będzie odbywać w marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. To było tyle, jeżeli chodzi o telewizję polską, a teraz jeszcze zgromadziliśmy kilka innych zagadnień związanych z różnymi kanałami i obszarami, ale wszystko dotyczyć będzie telewizji, bo mamy produkcję, która wraca z drugim sezonem, która już nam tutaj wskazuje, że wiosenne ramówki do nas przychodzą. No niektórzy właśnie zaczynają wiosnę pod koniec lutego. Tak właśnie planuje zrobić telewizja Zoom TV, w której drugi sezon Magii na Gości pojawi się już w przyszły piątek, 25 lutego. On się składać będzie z 7 45-minutowych odcinków. Widzowie zobaczą aż 14 rund, w tym 3 rundy z udziałem gejów i jedną z udziałem osób biseksualnych. No to ostatnio już też wspominałam przy pierwszej serii, że w przypadku tych zagranicznych odsłon widziałam, że one są takie inkluzywne, także fajnie, że u nas też. No i ta inkluzywność się może, wiadomo, że w różny sposób przejawiać. Tylko oni tutaj tak napisali, ja to przytoczę, trochę nie podoba mi się to sformułowanie, napisali, że ciekawostką będzie runda z udziałem seniorów. No to tak jakby ci seniorzy byli jakąś ciekawostką taką, wiecie, do obejrzenia sobie, nie wiem, w cyrku czy gdzieś. Także no, może nie powinniśmy tego traktować jako ciekawostkę, no tylko jako jedną z grup bohaterów, która również postanowiła pokazać się.
0: Przypomnijmy, dokładnie, i przypomnijmy, że kwestie związane z czy nagością, czy w ogóle życiem seksualnym, to się nie kończą, jak wchodzimy w jakiś tam konkretny wiek. To no, jest cecha bardzo indywidualna.
1: Tak jest. I też jest jedna fajna wiadomość. Otóż tym razem nadawca zdecydował się udostępnić Magię na Gości w Polska w internecie, bo wcześniej nie było takiej możliwości. Albo się obejrzało w Zoom TV premierowo, czy też licząc na jakieś powtórki, no albo wcale. Teraz będziemy mogli oglądać w internecie. Co więcej, możemy nadrobić pierwszy sezon, bo już 11 lutego do oferty

0: oferty serwisu Filmbox Plus. To ma adres filmbox.com, czyli com. Tamże właśnie trafił 11 lutego pierwszy sezon programu, a od 18 lutego usługę wzbogacą odcinki drugiego sezonu, które będą dodawane sukcesywnie każdy na tydzień przed premierą w telewizji. Natomiast jeżeli chodzi o premierę jako taką telewizyjną, to będzie ona miała miejsce, jak wspomniałam, w piątek 25 lutego i co tydzień o 23 ten program będzie można oglądać. Na tym się jeszcze nie kończy kreatywność stacji Zoom TV, bo zapowiedzi są takie, że jeszcze na wiosnę mieli przyszykować jeden program randkowy pod nazwą Power of Love. To już chyba wiemy, co za gramy, jeżeli oni to faktycznie zrobią, ale nie tylko na randkowe programy mają pomysły, bo mają jeszcze też inne rzeczy w zanadrzu, ale o tym chyba będziemy mówić jutro, prawda?
1: Myślę, że tak. To teraz przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu, o którym już mówiliśmy w poprzednim odcinku programu RTV, czyli dofinansowaniu rządowym do dekoderów, które pozwolą oglądać telewizję cyfrową w standardzie DVB-T2. No, okazuje się, że są zmiany w tym projekcie, bo rządowe dofinansowanie w wysokości 100 zł dotyczyć będzie nie tylko dekoderów, ale również i telewizorów, o co wnioskowały między innymi organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami. I to wcale nie jest dziwne. To nie jest tak, że osoby z niepełnosprawnościami to sobie nagle marzą, żeby, nie wiem, powiesić w domu jakiś mega telewizor. To wcale nie o to chodzi, tylko pamiętajmy, że na przykład w przypadku osób niewidomych to te odbiorniki telewizyjne co jakiś czas wychodzą różnego rodzaju modele, które są wyposażone w przewodniki głosowe. I dzięki temu osoba niewidoma jest w stanie w ogóle z tego odbiornika skorzystać. Jest w stanie sprawdzić sobie program telewizyjny, wie, jaki kanał jest uruchomiony, może dokonywać samodzielnie ustawień różnego rodzaju takiego odbiornika. Ja nie słyszałem, przynajmniej w Polsce, o dekoderze telewizji cyfrowej, który takie udogodnienia by miał. Odbiorniki telewizyjne, przynajmniej niektóre, w takie udogodnienia są wyposażone. Także o to tu chodzi. No i przypomnijmy może, bo to jest akurat dość istotne, wniosek o dopłatę będzie można składać elektronicznie z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej. W odpowiedzi na złożony wniosek osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres e-mail lub w postaci wydruku, jeżeli korzystamy tu z pomocy pracownika Poczty Polskiej. Przyznany kod będzie można realizować w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz poprzez internetowe platformy sprzedażowe. I tu przypomnijmy, że taki kod można otrzymać jeden na gospodarstwo. Więc to jest też, myślę, że dosyć istotną kwestią.
0: Kolejne zagadnienie to też już do nas wraca, bo tak czekamy na start takiego pewnego kanału, co to się długo zapowiadał, no i nas interesuje, kiedy my się tego wreszcie doczekamy. News24. Przypomnijmy, że mówiliśmy, iż z początkiem lutego oni wystartowali ze swoją emisją testową, czyli taką, której jeszcze my nie możemy oglądać. Oni po prostu sprawdzają, jak im to wszystko działa, jeszcze nie wypuszczając tego sygnału w świat. No ale kiedy się właśnie można spodziewać tego, że my zobaczymy, jak to wygląda, jaki jest ich pomysł na telewizję informacyjną. No nie wiadomo, bo sama spółka Astro chciałaby to zrobić do końca lutego, czyli w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Oni mogą to na razie puścić do kablówek, ponieważ nie mają pozwolenia na to, żeby to emitować gdzieś tam na platformach satelitarnych. No to jest kolejna data startu, którą oni podają. Natomiast jak dotarł, z informacji, o których dotarł press service, ale też wirtualne media, wynika, że i ten termin może nie zostać dotrzymany. No i tutaj przede wszystkim właśnie wirtualne media dotarły do jakichś osób tworzących newsroom tej stacji, pozostających anonimowymi, no się nie będą narażać, które twierdzą, że to tam tak nie funkcjonuje za dobrze, że to tak naprawdę wszystko jest jeszcze w rozsypce.
1: Że tam jest jedno studio, które jest w dodatku niedoświetlone, tak. Więc no, są problemy z produkcją nawet i tego testowego programu.
0: Że są braki sprzętowe, no i oni doznają stanowisko Astro, które by to chciało już wypuszczać, ale dziennikarze nie chcą wypuszczać produktu, którego ich zdaniem nie będzie się dało oglądać. Co więcej, już podobno pojawiają się pierwsze wypowiedzenia.
1: No szybko poszło, jeżeli to prawda.
0: No, wiadomo, jeżeli to prawda, pytanie, ile z tych wypowiedzeń, bo wiecie, może ktoś robi dramat, a na przykład jest jedno, a to zawsze może się tak zdarzyć, że jednej osobie coś nie pasuje, bo miała jakąś inną wizję tego, jak to będzie wyglądać. Także no, nie znamy szczegółów, ale tylko sygnalizujemy, że może tak być i że tam się nie dzieje za dobrze. Ciekawe, jakim w związku z tym będzie ostateczny produkt. Będziemy czekać na dalsze informacje w tej sprawie. I teraz będziemy jeszcze haczyć o wątek DVB-T multiplexów, a konkretnie lokalnych multiplexów.
1: Tak jest, bo to kolejne dwa programy grupy Polsat Plus pojawiły się w multiplexie w Lubinie i Głogowie multiplexu L7, mianowicie programy Polsat Polsat Innova TV. Ale tu chyba coś mam... Tu coś chyba mam nie tak w tej notatce, nie wiem dlaczego.
0: A dlaczego?
1: No bo Polsat rzeczywiście wydawał mi się, że jakiś inny, ale to jeszcze zweryfikujemy w takim razie. Oba programy dostępne są w wersji HD. Do poszerzenia oferty doszło we wtorek 15 lutego w godzinach około południowych i w tym samym czasie z wersji SD do HD przełączony został inny program Polsatu dostępny w tym multiplexie, czyli telewizja TV Okazje.
0: No to jest najważniejszy news dzisiejszego programu.
1: Tak, i jeszcze do tego na razie w wersji SD na tym multiplexie działa tvregionalna.pl. To gdyby was jeszcze interesowało.
0: I zmiany też w Łodzi, bo od czwartku 17 lutego mieszkańcy Łodzi i okolic nie mogą już odbierać lokalnego multiplexu DVB-T nadawanego tam właśnie przez Michała Winnickiego, on mu za to odpowiedzialny, spółka MWE. Tym samym z oferty naziemnej telewizji cyfrowej w tym mieście zniknęły programy Filmax, Gold TV, Junior Music, Nuta TV, Power TV, Red Carpet, Stars TV, TV Okazje, TVC i Super TV. Oni się już nie podniosą po tej stracie, mówię wam, po prostu żałoba
1: no,
0: chodzi.
1: Tak.
0: Ten ostatni kanał zaprzestał ostatnio nadawania telezakupów i zmienił ramówkę, a na ekranie pojawiło się drugie logo Extreme TV, chyba tak to należy mówić. Oni coś kombinują z tą swoją nazwą, ale nie wiem, czy to takie jest oficjalne, także wybaczcie, trochę nie ogarniam tego wątku, może jeszcze do niego będzie okazja wrócić. Wyłączenie łódzkiego nadajnika to jest efekt wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie eksperymentu. Testy były prowadzone od 29 grudnia 2015 roku i według pierwszego harmonogramu od lutego 2016 roku emisja miała być prowadzona w standardzie DVB-T2, ale nie była. MUX tenże nadal będzie można odbierać z nadajników na Górze Kamieńsk koło Radomska, w Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim i z zapowiedzi nadawcy wynika, że wkrótce nastąpi zmiana standardu na DVB-T2. No to Rychłow czas się ogarnął, skoro już miał to zrobić kilka lat temu.
1: To się zgadzam. No cóż, i tak w takim razie to chyba wszystkie informacje telewizyjne.
0: Tak. Za chwilę przejdziemy do radia, a tam też mamy szereg wieści, a teraz muzycznie nawiążemy do tej aplikacji nowej Go.
1: I ja jeszcze mogę powiedzieć, jakaś po prostu chyba pomroczność jasna mnie dopadła. Mhm. Polsat, tak, rzeczywiście po prostu Polsat. Aż mnie zdziwiło to, myślałem, że jakiś inny program Polsatu tam wrzucili, ale zweryfikowałem jeszcze te informacje i dobrze podałem. Polsat i Nowa TV dostępne są w tym multiplexie L7.
0: A ten multiplex, o którym mówiłam z Łodzi, to z kolei uzupełniając, to on się nazywał był L3. Takie to one są. Ale naszą piosenką nie będziemy nawiązywać do MUX-ów, bo takich piosenek jeszcze nie ma, tylko do aplikacji TVP Go, bo prezes Jacek się cieszy, jest uśmiechnięty, że odpalił nową aplikację. Co prawda można by mu napisać, że jest średnio dostępna dla niewidomych, to by go mogło zasmucić, ale jak na razie się cieszy, więc sobie teraz posłuchamy takiej piosenki, w której refrenie brzmią słowa Go, Go, Happy, Happy, Go.
1: Tak jest, a zaśpiewają dla was grupa Exil. RTV.
2: O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Po więcej takiej muzyki zapraszamy Was oczywiście serdecznie do naszego drugiego kanału, gdzie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu Eurodance, Disco Polo, Trance i Hands Up nocą. A właściwie nie, Hands Up to wieczorową porą, a Trance nocą. O, tak to wygląda, także na kanale drugim takich rzeczy więcej, a teraz przechodzimy w końcu do radia. I w tym radiu będziemy przez dwa wejścia, to nam się nie zdarza często.
0: Tak, ale dużo kwestii
1: się dzieje
0: różnego rodzaju i będziemy przez dłuższy moment w Radiu Tok FM.
1: Tak jest. Zaczynamy od tego, co miało miejsce w miniony wtorek o godzinie 12, bo wtedy właśnie na platformie podcastowej Tok FM premierę miał Folwark, czyli kolejny radiowy serial dokumentalny Michała Janczury. Tok FM słynie ostatnio z tych seriali dokumentalnych.
0: A Michał Janczura w tym przoduje.
1: Oczywiście, że tak. Także to jest taki ciekawy nowy format, który można sobie prześledzić. Wszystko, o czym opowiada serial Folwark, dzieje się naprawdę tu i teraz w Polsce, konkretnie w Kaliszu Pomorskim, małym miasteczku na Pomorzu Zachodnim. Michał Janczura pojechał tam zaalarmowany przez byłych i obecnych pracowników miejskiego ratusza. Przez ponad pół roku zbierał materiały i rozmawiał z ludźmi. Przez ten czas odkrył, jak funkcjonuje ta mała społeczność. Jak mówi Magdalena Birecka, szefowa TokFM.pl, Folwark to jednak opowieść nie tylko o Kaliszu Pomorskim, ale o życiu i zależnościach w małym miasteczku. Okazuje się, że tam, gdzie nie ma mediów i żadnej kontroli, władza może więcej. Pierwszy odcinek podcastu dostępny jest dla wszystkich internautów na TokFM.pl i w aplikacji TokFM i też w serwisach podcastowych, bo TokFM ma taki swój mechanizm, gdzie publikuje najlepsze rzeczy i ten odcinek, nie słuchałem go co prawda, ale go widziałem, że się pojawił w tym otwartym oknie podcastowym. Kolejnych części cyklu można będzie słuchać tylko w dniu premiery odcinka, no to już tak nie za dużo nam zostało, a później dostęp do nich będą mieć wyłącznie subskrybenci Tok FM Premium. Dodatkowo odcinki serialu Folwark będą emitowane na antenie radia Tok FM. Wszystkich będzie można wysłuchać w niedzielę w tygodniu premiery, a części pierwszej i ostatniej, czyli szóstej, we wtorek wieczorem w dniu premiery online. Dziwnie to wygląda, powiem szczerze.
0: Ja się zgubiłam.
1: Ja też nie rozumiem tej polityki, ale okej. W niedzielę wieczorem sobie przynajmniej części Folwarku będziecie mogli posłuchać. I tyle myślę, że warto sobie z tej informacji wynotować. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że autor serialu Folwark, czyli Michał Janczura, to dziennikarz Tok FM, który był nominowany do Grand Press 2021 w kategorii reportaż audio, co wcale nie dziwi.
0: Dokładnie, no on odpowiadał między innymi za ten serial Piecza i on nagłaśnia sprawy związane z pieczą zastępczą, też ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Ale to nie jest jedyna rzecz istotna związana z Tok FM, bo wyobraź sobie, mówiliśmy ostatnio, ty mówiłeś o zmianach w ramówce i o tym, że się zmienił dzień emisji, godzina emisji i forma audycji Wierzę w Zwierzę, która była takim magazynem pani Doroty Sumińskiej, do którego dzwonili słuchacze, a skrócono to znacząco
1: do felietonu
0: i zrobiono z tego taki felieton. No i to się nie podoba nikomu, ani pani prowadzącej, ani miłośnikom jej programu i szykują się jakieś protesty i pikiety i petycje w tej sprawie jakichś kolektywów właśnie zajmujących się wspieraniem zwierząt. No i sama pani Sumińska też jest bardzo zirytowana, bo sednem jej audycji było właśnie rozmawianie ze słuchaczami. O to jej przede wszystkim chodzi, a nie o to, żeby ona gadała. Dlatego też ona kombinuje coś w tym kierunku i mówi o tym wprost, mimo że wciąż jest na antenie Tok FM, ale nie przeszkadza jej to mówić o tym, że szuka sobie jakiegoś nowego miejsca, gdzie by to mogła robić po staremu. I podobno już coś tam jakoś się kontaktowała z Radiem 357, ale jeszcze jej chyba za bardzo nie odpowiedzieli, przynajmniej na moment, w którym rozmawiała o tym z wirtualnymi mediami. I na razie założyła kanał na YouTubie, które nazywa się Zwierzę Ci się i na tym kanale w soboty o 18:00, więc prawdopodobnie właśnie teraz rozmawia ze słuchaczami tak samo jak to robiła w swoich audycjach na antenie Radia Tok FM, kiedy były emitowane, no też w sobotę, ale z kolei rano, a tutaj wybrała wieczorną porę. Też kwestią, która mogła zwrócić uwagę w mijającym tygodniu, był facebookowy wpis pani Ewy Wanat, która odwołała się do lat, w których ona kierowała Radiem Tok FM i przyznała się w nim, że no, jej zachowania, jej postawy można by było prawdopodobnie zakwalifikować jako mobbing. Jak to określiła, strasznie się darła, co mogło wynikać z jakichś no, jej własnych niepewności, które przelewała na słuchaczy. I wiecie, jest wiele takich głosów, no co z tego, że się teraz przyznała, co ludziom krwi napsuła, to napsuła, ale z drugiej strony chyba jednak zawsze, że zawsze lepiej, żeby była refleksja, niż żeby jej nie było, więc...
1: Albo żeby ktoś to wyciągnął później za nią.
0: Tak, oczywiście, więc to no nie tak, że będziemy nie wiadomo jak wychwalać, no bo mobbing jest mobbingiem, ale no fajnie, że chociaż tyle.
1: Oczywiście.
0: No i informacja, która no też w tym tygodniu myślę, że no nie przeszła bez echa, o śmierci Daniela Pacenta. Nie będziemy tutaj bardziej szczegółowo analizować jego kariery, jego sylwetki, bo on przede wszystkim pisał swoje felietony do polityki, ale był też aktywny radiowo, właśnie w Radiu Tok FM w ostatnich latach prowadził tam audycję Goście Pacenta emitowaną w niedzielę o godzinie 10, więc też przy tej okazji warto było jego nazwisko i jego osobę wspomnieć. A teraz przenosimy się do... Gdzie się przenosimy, Michał wam powie.
1: A teraz przenosimy się do Imperium oczywiście.
0: A jakiego, czyjego?
1: Imperium prezeski Agnieszki, no bo w Imperium...
0: Na razie.
1: W Imperium prezesa Jacka to my już byliśmy.
0: No wiem, ale chciałam, żebyś to powiedział, tym bardziej, że nie wiadomo, jak to teraz będzie. Tak do końca nie wiadomo. Otóż we wtorek, 22 lutego, odbędzie się posiedzenie Rady Mediów Narodowych i przewodniczący Rady Krzysztof Czabański zdecydował, że zapadnie podczas niego decyzja o wyborze prezesa Polskiego Radia, bo kończy się kadencja i wygasa mandat Agnieszki Kamińskiej. Pan Czabański będzie rekomendował jej ponowny wybór, bo się świetnie sprawdza przecież. Zapadnie też ostateczna decyzja w sprawie kształtu zarządu Polskiego Radia, no bo tam były te jakieś pomysły i głosy,
1: tak, żeby
0: tym,
1: był
0: że
1: wieloosobowy,
0: poszerzać, tak, żeby nie była w nim tylko prezeska. No ale co, powiedz mi, martwisz się o prezeskę? No,
1: myślę, że są powody i to nie jeden taki powód jest, żeby rzeczywiście mogła zostać odsunięta z tego stanowiska, no ale... Ale różnie to może być. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy się jakoś martwię. Chyba nie.
0: No a może powinieneś, bo no, pan Czabański jest zachwycony, ale są też słowa krytyki, bo pismo w sprawie prezeski Agnieszki i zarządzania Polskim Radiem napisała posłanka, wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Gosiewska, która napisała je w oparciu o skargę, którą napisała jakaś pani, nie wiem czy to jej wyborczyni, czy kto, no, ale ktoś wyraźnie zainteresowany Polskim Radiem. No i pani Gosiewska no, w bardzo negatywnym świetle przedstawia rządzenie Polskim Radiem przez prezeska Agnieszkę, że gdzieś tam no, reputacja tej instytucji trochę spadła za jej sprawą i przywołuje konkretne fakty, które mają o tym świadczyć. I ja nie o wszystkim wiedziałam. Na przykład przywołuje wątek tego, że w grudniu był w studiu Agnieszki Osieckiej koncert Damiana Ukedże i pan Łukasz Ciechański, czyli kierownik muzyczny, czy jak się tam nazywa to stanowisko Radiowej Trójki, też jej prezenter, przyszedł tam, no, był pod wpływem alkoholu i się chyba przechadzał z kieliszkiem, jak to świadczy o Polskim Radiu. Ja przepraszam, co ma do tego prezeska Agnieszka? Czy ona wlewała w niego ten alkohol, czy co?
1: Też bez przesady, bo to średni miała na to wpływ. No oczywiście wiadomo, konsekwencje jakieś mogła też wyciągnąć, ale czy to rzeczywiście ona, czy to jest taka bezpośrednia odpowiedzialność chyba nad panem Ciechańskim? Ktoś tam jeszcze jest.
0: No ten, ci dyrektorzy, co się zmieniają, no nie wiem, kto wtedy nim był. Jeszcze był jeden wątek, o którym z kolei wiedziałam. Pani Małgorzata Łukowska, która prowadziła prowadziła program Trójka Budzi, czyli ten jeszcze przed porankiem, i tam wyemitowała jakieś piosenki, w których pojawiły się wulgaryzmy, zarówno po polsku, jak i po angielsku. I za to, jak się dowiedziała ostatnio Wirtualne Media, dostała nagane z wpisem do akt, więc no, została tutaj ukarana. Aczkolwiek zarówno nadawca, jak i Krajowa Rada, która też otrzymała skargę w tej sprawie, nie uznały za zasadną drugiej części, bo tam jeszcze była uwaga, że ona jakoś, jakoby jakieś pornograficzne treści przedstawiała, bo podobno bardzo sugestywnie mówiła o jedzeniu ptysia, ale to już Rada i Polskie Radio uznały za
1: interpretację. Już się chyba komuś za bardzo coś skojarzyło.
0: No nie słyszałam tego, ale to... Nie przesadzajmy już. Także no, pani Gosiewska tutaj nie jest, wiesz, jakąś istotną szychą, jeżeli chodzi o zarządzanie mediami, ale no może sobie wezmą jej słowa do serca i co wtedy? Jak przeżyjesz to? Trzeba cię wspierać jakoś będzie?
1: Trzeba będzie jakoś żyć.
0: No także już bądźcie przygotowani na to, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że będzie trzeba wspierać pana prowadzącego, ale myślę, że jednak niewielkie. Ale słuchajcie, jest jeszcze lepsza rzecz, bo no plotki... Tak. No okej, nie lubimy plotek z jednej strony, bo one prowadzą często do przeinaczania rzeczywistości, ale no, są podawane, no to też one z reguły się nie biorą z niczego. I press podał taką plotkę, tylko że no, nie ma znowu konkretnych źródeł, a też jest kilka źródeł, które to dementują. Otóż podobno Polskie Radio rozważa powrót do listy przebojów Trójki i podobno są już przymiarki do tego, kto miałby ją poprowadzić, a miałby to być ten, który dzisiaj na koncercie Tu bije serce Europy, będzie śpiewał, tańczył, prowadził i recytował i nie wiadomo co jeszcze, czyli Rafał Brzozowski. Przy czym zarówno Polskie Radio ze swoją najlepszą rzeczniczką Moniką Kuś na czele, jak i sam Rafał Brzozowski mówią, że to nieprawda, no ale press ma jakieś tam źródła swoje w Polskim Radiu,
1: które jeszcze zdziwicie, jaka to nieprawda.
0: Tak, także no bądźcie przygotowani na wszystko. No, nie jest to wykluczone, że to
1: są
0: że to
1: pewne
0: w tym kierunku.
1: Są pewne momenty, których ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić i chyba to jest ten.
0: Chyba tak.
1: W którym Rafał Brzozowski prowadzi listę przebojów.
0: Wiedzieliście, że w ogóle dojdziemy do tego momentu, że to będzie realna wizja.
1: Jakie tam piosenki będą na tej liście, przepraszam bardzo? Czy na pierwszym miejscu...
0: Wszystkie z Jaka to Melodia.
1: A czy na pierwszym miejscu pojawi się Rafał?
0: Nie, pojawi się Senit, ta z San Marino.
1: A, no właśnie, żeby tak było różnorodnie, tak?
0: My potrzebujemy muzycznej przerwy, żeby jakoś jeszcze oswoić z tą informacją, mimo że znamy ją od 3 dni. I za chwilę wrócimy do radiowych wątków po to, żeby, no już możemy zdradzić, pożegnać stacje radiowe, które w ten weekend opuszczają nasz eter. Ale teraz będzie przerwa muzyczna, to możesz przytoczyć, bo mi opowiadałeś poza anteną, że twoja znajoma w radio zagrała ten utwór w trochę niestosownym kontekście.
1: Tak. W Radiu Iława mieliśmy coś takiego kiedyś jak informator samorządowy. To polegało na tym, że różnego rodzaju osoby związane właśnie z samorządnością, przede wszystkim wójtowie, burmistrzowie, dzwonili i mówili o tym, co tam się będzie działo, jaki jest ich kalendarz działań na najbliższy tydzień. No i ja tak sobie słucham któregoś tego programu samorządowego, a tam leci sobie piosenka zespołu, w radiu zawsze ich zapowiadali El Doipa, no to dobrze, to ich tak zapowiem, El Doipa, Prohibition. I dlaczego my gramy ten utwór? No w związku z tym serialem kolejnym, słuchowiskiem Radia Tok FM, które jest przygotowywane, bo tam też będzie w tym utworze w pewnym momencie radny kradnie, a całe miasto nadnie. No i właśnie takie coś pojawiło się przy okazji informatora samorządowego, no to my też sobie zagramy to przy okazji. Pozostaje mieć nadzieję, że tam żaden burmistrz ani wójt tego nie słyszał, chociaż może, ja pamiętam, że my mieliśmy dosyć kiepski odsłuch ze stołu, a właściwie go w ogóle nie mieliśmy, bo tam był taki mikrofonik przyczepiony, żeby prowadzącego było słychać, ale już tego, co tam się dzieje muzycznie na antenie, to tego nie było słychać, więc to może ratowało całą sytuację.
2: Słuchacie radia DHT.
1: Airy in a different style, to za nami, a teraz ostatnie wejście i będziemy się żegnać z wami, to raz,
0: też.
1: Ale z radiami to dwa.
0: No i nasi słuchacze już wiedzą, z którymi stacjami radiowymi się żegnamy. Ja chyba nieco was prowadziłam w błąd, bo gdzieś tak przeczytałam, że jednego dnia będzie koniec i radiofonii, i famy, ale nie, to przypadło dzień po dniu. Wczoraj pożegnaliśmy Radio Fama, dziś do widzenia powie nam radiofonia, więc od famy sobie zacznijmy. No, wczoraj przestali nadawać, zaraz wrócimy do tego, jak tak. Przestali nadawać, ale w ogóle może zacznijmy od poważnych rzeczy. Co dalej? Przestali, no i co? No i to, że oni dalej jako Fama Kielecka, no bo sieć tam w Tomaszowie, Wołominie, Słupsku, Żyrardowie sobie nadaje, jest okej, okay, ale Fama Kielecka dalej chce nadawać i nadaje w internecie niemal taki sam program jak dotychczas, takie są zapowiedzi. Przy czym on chyba ma nie mieć reklam. I ma nie mieć trafików czy informacji o korkach, bo oni zakładają, że mało kto jednak słucha radia internetowego w samochodzie, więc to nie ma sensu. I w taki sposób, gdyby była potrzeba, jak deklaruje pan prezes, oni są w stanie przetrwać i nadawać przez rok. Natomiast przypominam, że w zeszłym tygodniu wspominałam o wolnej częstotliwości w Kielcach i o konkursie, który został na nią rozpisany, w zasadzie jeszcze nieoficjalnie, bo chyba się nie ukazało jeszcze to ogłoszenie tam w Monitorze Polskim. Jak już oficjalnie to się wydarzy, to tak, oni się będą starać, żeby nadawać na 99, no, więc to myślę, że to jest kluczowe dla nich, no bo wtedy nie będą się musieli już martwić kwestią reklam i tak dalej, tylko sobie wrócą do tego, jak nadawali tylko na poprzedniej częstotliwości, ale też jest ciekawy temat, słuchajcie, czy oni są coś nieogarnięci? No bo no wiecie już, o co chodzi, że tam była kwestia niezłożenia w terminie wniosku o rekoncesję i dlatego tak się to potoczyło, jak się potoczyło, więc już ktoś nie ogarnął. A teraz pan prezes powiedział w jakiejś lokalnej telewizji, że tłumacząc to, dlaczego oni nie dostali koncesji w tym nowym konkursie, w tym, w którym przegrali z rekordem, że w tym wniosku się pojawił jakiś błąd pisarski, który sprawił, że Rada uznała ich wniosek za nierealistyczny.
1: Wiecie, czyli nie pewnie wiem, może ktoś tam
0: tak, dorzucili, wiecie, jakieś o 1-0 za dużo, czy coś tam.
1: I się nagle zrobiło 1000% treści lokalnych, tak?
0: No coś w tym rodzaju.
1: No, na przykład.
0: Jezu, czy wy nie umiecie tam czytać, ogarniać? No przecież przez takie, wybaczcie słowo, takie nie do końca najlepsze i najładniejsze babole, wy no tracicie rzeczy, które naprawdę były w waszym zasięgu. No
1: z biznesowego punktu widzenia, punktu widzenia to jest po prostu samobójstwo, tak? No coś takiego, jak się zrobi. Bo tu, no niestety, cały czas jeszcze żyjemy na tym rynku koncesyjnym i raczej wątpię, żeby to w najbliższym czasie się miało zmienić. No i co? I po prostu przez takie rzeczy no, traci możliwość działania radio. Jeszcze gdzieś dziś widziałem informację, że oni od kwietnia chcą nadawać w DAB+.
0: Tak, tak. Tak podają na antenie, tak. Podawali jeszcze wczoraj. No właśnie, wczoraj mieliśmy dzień ostatni na antenie wspomnienia, telefony od słuchaczy, konkursy, takie rzeczy.
1: Rzeczywiście tych wspomnień było sporo. Ja mam nadzieję, że ktoś gdzieś na przykład na forum radiopolska.pl to nagrał, bo ja akurat nie bardzo miałem możliwość wczoraj, żeby to zarejestrować, bo z miłą chęcią sobie posłucham tego programu, bo tam się ponoć działo naprawdę sporo.
0: Po 20 była audycja nagrana wcześniej, ale to chyba tak zawsze było, bo to audycja przygotowywana przez oddział Tomaszowski, taka, jakby to powiedział nasz kolega Kazimierz, audycja miksowana. A po 23 zaczęły się w programie pojawiać piosenki nawiązujące do końca, więc mieliśmy, to już jest koniec, mieliśmy Final Countdown, ale to jak się zakończyło Radio Fama, ja kocham ten trolling, kocham świetne. To, co się tam wydarzyło, proszę tak. Powiedzieć naszym słuchaczom.
1: Otóż zabrzmiała piosenka, którą już mogę zdradzić, pożegnamy się z wami. To będzie piosenka kabaretu...
0: Świerszczychrząszcz.
1: Tak. Radomian Rhapsody. Tak, Świerszczychrząszcz, Radomian Rhapsody. Oczywiście wiadomo, to polska wersja utworu Bohemian Rhapsody Queenu. Z tekstem... będącym, jak ktoś tego nie dosłucha do końca, to bardzo mocno uderzającym w Radom.
0: No przypomnijmy, że Radio Rekord, które wygrało z nimi w ostatnim konkursie koncesyjnym, który
1: pochodzi
0: zajmie ich częstotliwości, jest właśnie z Radomia, więc słowa tej piosenki Radom zabija mnie, no, nie były to, jak sądzę, przypadkowe.
1: Tak,
0: aczkolwiek piosenka niestety nie poleciała w całości, znaczy niestety, no ja musieli tak zrobić.
1: Ja się nie dziwię, że ona nie poleciała w całości, tak. Bo gdyby poleciała w całości, to znaczy, że byłby to zły ptak, co swoje gniazdo kala, że tak zaspoiluje. Posłuchajcie jej do końca i przekonacie się, dlaczego tak, a nie inaczej. W pewnym momencie po prostu jest tak wyciszenie tej piosenki, gdzieś tam, no jak stąd wyjść, wychodzimy stąd i dżingiel zamykania Windowsa XP.
0: No tak, i, tak się pożegnali 5 minut
1: przed północą. I cisza.
0: I po kilku tam nastu sekundach wszedł sobie kolejny utwór Spice Girls
1: Wannabe.
0: Tak, ale to już mniejsza z tym, no oni w każdym razie wyemitowali pierwszą zwrotkę chyba Radomian Rhapsody. Mogli nawet i ze dwie wyemitować, bo tam dalej jest jeszcze lepiej w tej piosence.
1: Oczywiście, ale o lotnisku jest na przykład.
0: Tak, ale końcówki nie mogą, no musicie posłać tego do końca, bo właśnie to jest to wspaniałe. Kocham to, że ktoś padł na pomysł zagrania tego utworu. No a jak ci właśnie z Radomia, z tego miasta z lotniskiem, co oni planują robić i kiedy planują rozpocząć nadawanie? No oni już tak w zasadzie to trochę się do tego przymierzają.
1: W internecie już są.
0: Tak, bo planowali i słowa dotrzymali uruchomić już w sobotę internetowy stream sygnowany jako Radio Rekord Kielce. Czy Rekord Świętokrzyskie w zasadzie. I ten stream już jest. Są tam dżingle z kielecką częstotliwością i ostrowiecką. Natomiast to nie oznacza jeszcze, że oni tak już rychło się pojawią w eterze. No, nie mieliśmy tego, na co Michał bardzo liczył i co byłoby, no wiadomo, że fajnie z ich perspektywy, że weszliby dokładnie o północy w miejsce Radia Fama. A to dlatego, że jeszcze trwa załatwianie jakiejś tam formalności. Nie mają kompletu dokumentów z Krajowej Rady, dlatego ponieważ no, zasada jest taka, że od otrzymania koncesji są 3 miesiące na rozpoczęcie nadawania, no to oni się nie muszą z tym aż tak bardzo spieszyć i planują rozpocząć nadawanie późną wiosną.
1: Tak jest. No oczywiście, wiadomo, część słuchaczy mogą przez to stracić, bo tak sobie właśnie myślałem o tym, że gdyby tak idealnie się zgrali, ci wychodzą, ci wchodzą, no to część osób nawet nie zmieniałaby częstotliwości, a teraz tam mamy po prostu szum. No i szukają czegoś innego.
0: Tak, no już w Kielcach właśnie Rekord kompletuje ekipę, chyba już znaleźli siedzibę. No także są na dobrej drodze do tego, że jak już formalności załatwią to, żeby nadawać. No a dzisiaj kolejny sądny dzień, tym razem dla krakowskiego eteru, bo pożegnamy radiofonię. No musicie się bardzo postarać, jeżeli chodzi o wasze ostatnie minuty w eterze, żeby dorównać famie w tej kwestii, tak. Nie wiem, co kreatywnego byście tutaj musieli wymyślić. I cóż... polecamy wam włączyć famę, radiofonię, przepraszam, dzisiaj, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak oni się żegnają, a żegnają się w taki sposób, że po pierwsze wrócili do swojej playlisty, tej sprzed zmian formatu na format Krajura 90, czyli sprzed maja 2020 roku. Ponoć również dżingle, które teraz emitują, to też są te dżingle używane 2 lata temu i wcześniej. I po drugie, na antenie można usłyszeć wspomnienia osób związanych z radiofonią, więc jeżeli słuchaliście jej w ostatnich latach, do czego zaraz wrócę, no to być może będzie to miało dla was sentymentalną wartość. Niestety, o czym oni chyba powiedzieli wprost na antenie, czego nie słyszałam, to jest tak zwana puszka, czyli to są wcześniej nagrane
1: materiały. I to słychać, bo ja dziś włączyłem ich na moment, jeszcze przed naszą audycją, i słychać, że to nie jest nagrywane w studio. To słychać, że to na przykład no, jakieś dwie panie tam ze sobą rozmawiały i to ewidentnie było nagrywane albo rejestratorem, albo całkiem niezłym telefonem, ale w zdecydowanie niestudyjnych warunkach. Także ja podejrzewam, że to po prostu jest tak, że nawet specjalnie tam nie mogą być może wejść już teraz do tego studia na Kopcu, bo no już jest przewidziane na coś innego, a może już tam studia nawet nie ma, bo w końcu no po co, skoro od jakiegoś czasu już nic tam się nie dzieje tak lokalnie, albo dzieje się bardzo mało. No, więc po prostu, więc być może to to jest spowodowane, no gdzieś tam na forum Radio Polski też jeszcze były takie przypuszczenia, że ze względu na COVID może to tak być. No, ale w każdym razie nie zadzwonicie sobie do nich tak jak do Famy, nie powspominacie. No nie ma takiej opcji.
0: No akurat ktoś stwierdził też na Radio Polsce, że może też dlatego nie ma możliwości telefonowania, że ludzie mogliby się irytować na to, że zmienili ten format w 2020 roku, bo to jednak spowodowało irytację wielu dawnych słuchaczy. Oni przecież wtedy zrezygnowali z używania w ogóle Facebooka Radiofonii, bo ludzie do nich tam pisali krytyczne komentarze, a teraz go ożywili na ten jeden dzień, żeby przypomnieć właśnie o sobie i dać znać, że jest ten dzień wspominkowy. Ale no właśnie, mówiłam o ostatnich latach. No, Radio Akademickie w Krakowie, jak już wspominaliśmy, pod różnymi nazwami ma historię długą i zawiłą, sięgającą jakiegoś 94 roku. Tymczasem mam takie wrażenie, nie słuchałam wszystkiego, bo oni od 9 te wspomnienia nadają, ale jest takie wrażenie, że chcą stworzyć wrażenie, jakoby Studenckie Radio w Krakowie wystartowało w 2013 roku, czyli wtedy, gdy radiofonią zaopiekowała się grupa multimedia, RMF. No a przecież tak nie było, bo pojawiają się na przykład określenia, że w 2013 roku, że rozmawiamy z jakąś tam panią, która prowadziła w 2013 roku pierwszy poranek. To, co wcześniej w tym radio audycji porannych nie było, no były pewnie jakieś.
1: Pewnie były,
0: tylko RMF się tym nie zajmował. A no to by było dopiero fajne, gdyby spróbować dotrzeć, nie wiem, no może ktoś byłby w stanie do ludzi, którzy w 90-tych latach tworzyli to jeszcze, kiedy to było Radio RAK, Radio Akademickie Kraków, a potem Żaka, potem tam XFM Luz i tak dalej. I więc no to, było, to rzeczywiście byłaby gratka. Może ktoś ma jakieś archiwalia gdzieś, no ale no, pewnie w samym radiu tego nikt nie archiwizował, może słuchacze coś mają. Także no, niestety, dla nas takich, wiecie, niezwiązanych sentymentalnie z radiofonią, których bardziej by interesowały archiwalia, czy też wspomnienia, jak się kiedyś robiło radio, to chyba nie jest to takie super, super ciekawe.
1: Szczególnie ale... tak, szczególnie, że jakoś no, jak tak posłuchałem tej playlisty, tego co i jak oni grali, to no, tym bardziej stwierdziłem, że dobrze kojarzę, że to nie było radio dla mnie. Jakoś tak, no nie.
0: No dla mnie chyba też nie jest tam, trochę utworów, które mi się podobają, ale jednak w ostatecznym rozrachunku, gdybym tego miała słuchać na co dzień, to by mnie to po prostu nudziło. Tak, co mamy dla was dalej? Dalej przenosimy się do...
1: Może zanim się przeniesiemy, to posłuchajmy sobie Famy jeszcze tak na moment, wróćmy do niej i zagrajmy ten ich słynny dżingiel.
0: Okej. Okay.
1: Bo, nie wiem czy wiecie, ale ja też sobie do wczoraj nie wiedziałem, ale to w latach 90. ten dżingiel Radia Fama powstał. No
0: myślałam,
1: i...
0: że my go wyemitujemy przed piosenką
1: no,
0: ostatnią.
1: Myślę, że...
0: Ale czemu nie może
1: tak, myślę, że zrobimy sobie teraz taki przerywnik i posłuchamy Famy na moment.

0: Porwała cię ta fala?
1: Oj tak, mnie bardzo porwała. Mam nadzieję, że was tak i daliście się ponieść. I ponieść się w kierunku radia cyfrowego i tego, co w przyszłości i co w teraźniejszości również, no bo przeszłość stacji, o których mówiłam przed chwilą, no niestety już one odchodzą do historii, a co dzieje się teraz w radiu cyfrowym? Mówiłam ostatnio o multipleksie warszawskim, że tam jeszcze nie wszystkie kanały są obecne, że tam jest dużo pustych strumieni, że tylko kolor tam jest nadawany, no to już na szczęście są aktualizacje. Otóż warszawski koncesjonowany multiplex DAB Plus nadaje już z większą mocą, ale to jeszcze nie jest moc docelowa. No i też zmienił się jego skład. Obecnie oprócz Radia Kolor, które tam było dostępne od początku, można z jego pośrednictwem słuchać również Radia Profeto, Radia Bezpieczna Podróż, Disco Radia, Mega Radia i Radia Nuta, a pozostały jeszcze dwa puste strumienie. To jest Muzo FM, który pewnie się niedługo zapełni Radiem Muzo FM i Open FM, który, jak mówiliśmy ostatnio, raczej się nie zapełni w najbliższym czasie, bo oni dopiero za jakiś czas wystartują i jeszcze chcieliby to zrobić pod inną nazwą. Rozwijaliśmy ten wątek w zeszłym tygodniu. Swoją ekspansję w radiofonii cyfrowej zalicza też Radio Jasna Góra, które dołączyło do testowych multiplexów spółki DAB.com w Szczecinie i w Częstochowie, w tym ostatnim mieście zastąpiło Radio 7. No i ta rozgłośnia jest dostępna nie tylko analogowo w Częstochowie, bo w radiu cyfrowym, w DAB+, no to już w kilku miastach można jej słuchać. Oprócz wspomnianych, no to jest również Częstochowa, także tam są dostępni analogowo i cyfrowo, ale także Katowice, Warszawa i Opole. No i zapowiadałam, że będzie przyszłość, to też to, co już było sygnalizowane, bo były już zapowiedzi w zeszłym roku, no i z pewnym poślizgiem, ale jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła konkurs na zagospodarowanie miejsc w pierwszym koncesjonowanym ogólnopolskim multipleksie DAB+. Na tym etapie wyłonieni mają być nadawcy 6 z 12 przewidzianych programów. O cyfrowe koncesje mogą ubiegać się zarówno nowi, jak i istniejący już na rynku gracze, przy czym w tym drugim przypadku warunkiem jest posiadanie koncesji na rozpowszechnianie programu docierającego do co najmniej 3 milionów mieszkańców Polski za pośrednictwem co najmniej 8 stacji nadawczych. Nie ma za to znaczenia, czy emitują oni program o charakterze uniwersalnym, czy wyspecjalizowanym. Spośród pozostałych 6 miejsc, 3 przewidziano dla obecnych niepublicznych nadawców ogólnopolskich, no to czyli RMFZ i Maria, no bo tacy są, a 3 kolejne dla Polskiego Radia. No, także będziemy śledzić, kto się tam będzie zgłaszał. Jesteśmy, myślę, ciekawi, bo wiemy też, jakie było podejście nadawców do cyfryzacji, że nie ma
0: bardzo
1: sensu
0: niechętne.
1: Że to są koszty, że to tak naprawdę już nie jest wcale takie nowoczesne, jak się niektórym by wydawało. Także no jestem zainteresowana tym, jak oni już do tego podejdą, kiedy rzeczywiście już mamy konkretny konkurs i można walczyć o konkretne miejsca. I Krajowa Rada ogłosiła też jeszcze opublikowała drugie ogłoszenie. Tym razem ono dotyczy częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez Radio Nysa. Jego koncesja wygasa 31 lipca. Na 103,6 może pojawić się nowa lub istniejąca już stacja o zasięgu lokalnym i charakterze uniwersalnym. I tu mamy podobny przypadek jak jeżeli chodzi o Famę chociażby, czy tych wcześniejszych religijnych nadawców, o których też kiedyś mówiliśmy, czyli nie złożenie wniosku o rekoncesję na czas, no ale zobaczymy, czy oni tutaj będą próbować się ubiegać w tym nowym konkursie, czy to po prostu znaczy, że Radio Nysa już nie chce nadawać.
0: To właśnie, pożyjemy, zobaczymy, kto będzie wnioskował.
1: Tak jest, no pewnie wielu graczy, lista wnioskodawców może być długa. Niektórzy to się często zgłaszają po to tylko, żeby miejsce zająć.
0: Tak, wszędzie się zgłaszają, gdzie tylko mogą.
1: Tak jest. I na koniec przenosimy się do eteru analogowego. Mówiłam ostatnio o ekspansji Radia Września, które rozpoczęło nadawanie w coraz to kolejnych miastach. Mówiliśmy o Jarocinie, graliśmy piosenkę z tej okazji i wspominałam też, że mają do uruchomienia jeszcze kilka nadajników. I tak oto uruchomili jeden z nich od środy 16 lutego w Zaniemyślu na częstotliwości 95,7 już Radio Września nadaje. A tak naprawdę chyba dzisiaj rozpoczęła się emisja na nowej częstotliwości, kolejnej dobrze znanej słuchaczom stacji, słuchaczom z całej Polski, ale jeszcze dotychczas nie słuchaczom z Pińczowa. Mowa o RMF Max, które tam jest obecne już teraz na 99,8, ale to jest wspaniała historia, bo wyobraźcie sobie, że ta częstotliwość została przyznana 24 lata temu. To są rekordziści. Ostatnio to podobny przypadek był z radiem Vox FM chyba i z jakąś częstotliwością tam w Bieszczadach, która też tyle czekała na uruchomienie, ale ci jednak ich przebili, jeżeli chodzi o czas. No ale w 98 roku to jeszcze nie było przecież radia RMF Max. Było radio TAK, które w 2006 roku zostało przejęte przez grupę RMF właśnie i ta częstotliwość im się w związku z tym należała. Ale ani Radio TAK tego nie uruchomiło, RMF Max też nie. Kombinowało coś RMF Max, żeby może się zrzec tej częstotliwości, żeby ona trafiła do puli wolnych, a następnie, żeby Rada rozpisała, przeniosła ją do Lublina i rozpisała konkurs pod RMF Classic. No jakieś strasznie zawiłe rzeczy, strasznie nie chcieli grać w tym Pińczowie, trochę nie bardzo wiem, o co z tym chodzi. No ale ostatecznie nie było takiego kroku ze strony Rady i oni wreszcie stwierdzili, że coś z tym trzeba zrobić, postarali się tylko o zmianę lokalizacji względem tej, która była zawarta w tym wcześniejszym pozwoleniu i mają jakieś tam nowe pozwolenie chyba na kilka miesięcy i tak oto nadają w tym Pińczowie, ale mam takie wrażenie, że to może nie być przypadek, że oni akurat teraz i akurat właśnie dziś ruszyli.
0: To bo jest, Pińczów, tak.
1: Pińczów to jest też województwo świętokrzyskie. Tam również docierała Fama.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Skoro Fama zamilkła, a rekord tam nie wszedł, to co mogą robić słuchacze? Mogą uruchomić swoją gałkę i mogą szukać nowych stacji i kto wie, może ktoś z nich się zatrzyma na nowym RMF Max.
0: Szczególnie, że Fama no to sporo tej nowej muzyki gra, więc mogą być to słuchacze z tej samej grupy docelowej.
1: Tak, chociaż ponoć zasięg jeszcze nie jest rewelacyjny i w wielu miejscach tak naprawdę lepiej słychać RMF Max z Kielce, z tego głównego nadajnika, z Kielc. Także no, to tak z drugiej strony do końca nie jest tak, że w Pińczowie mogli nie znać RMF Max, bo mogli go słuchać tylko jak z jakimś gorszym sygnałem właśnie z kieleckiego nadajnika, no ale mógł nie docierać do wszystkich, zależy jaki kto ma sprzęt. Teraz być może ma szansę na zyskanie większego grona słuchaczy, no ale po prostu jak to zwykle mówimy, nie ma przypadków, są tylko znaki i to jest chyba puenta naszego dzisiejszego programu.
0: Tak jest. Przypominamy, że słyszymy się jutro po godzinie 20. Będziemy mieć dla Was wieści dotyczące wiosennych ramówek już tym razem. No a na koniec zagramy to. Tylko my zagramy w całości.
1: Nie tak. Mamy nic do ukrycia przed Wami. Zagramy to i to oficjalnie skończy naszą audycję, ale już tak w zasadzie po niej, ale nigdzie nie odchodźcie. Jeżeli jesteście tym zainteresowani, zabawimy się trochę w piosenkę na życzenie.
0: Tak, bo Dawid do nas napisał na Facebooku i bardzo by chciał usłyszeć Paranoję w wykonaniu Darii.
1: Czyli utwór, który tak. Dzisiaj usłyszeć będzie mógł na żywo w preselekcjach Tu bije serce Europy.
0: Ale Dawid się nie może doczekać po prostu.
1: Tak. Chciałby jeszcze raz posłuchać wersji studyjnej, także po naszym programie znajdzie się ona na naszej antenie, bo czemu nie? Spełniamy marzenia, jesteśmy tu dla Was.
0: Oczywiście, że tak i będziemy dla Was również jutro po godzinie 20. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry, to kolejna audycja w Tyflo Podcaście. Przy mikrofonie Katarzyna Ślipek i dziś moim gościem jest protetyk słuchu. Zaprosiłam protetyka słuchu po to, żeby porozmawiać z Witoldem Stasiakiem o tym, jak wyglądają aparaty, co mogą sobą reprezentować, kiedy po taki aparat sięgnąć. Dzień dobry, Witku.
6: Dzień dobry, witam Państwa, cześć.
5: Ja jeszcze poinformuję, że naszą audycję realizuje Michał Dziwisz. I zaczniemy sobie właśnie od takiego początku. Najpierw troszkę Cię przedstawię naszym słuchaczom, bo Ty jesteś właścicielem firmy Nanomed. Jesteś prototykiem słuchu. I ta firma działa tutaj w obrębie województwa łódzkiego. To jest Wieluń, Sieradz i co, Zduńska Wola też?
6: Nie, jesteśmy w Sieradzu i w Wieluniu.
5: Mhm. I teraz może przejdźmy po prostu do takich już spraw, które będą interesowały nas wszystkich, czyli niezależnie od tego, z jakiego protetyka skorzystamy, to tak kiedy należy zgłosić się do protetyka słuchu?
6: Ja myślę, że to jest takie pojęcie względne, bo badać powinny się osoby wszystkie. I jeżeli chodzi o kwestie dzisiejszych niedosłuchów, to jest naprawdę różnie. Pacjenci, chociaż ostatnio bardzo często nawet nauczyciele, taka poboczna informacja, mają sporo niedosłuchów, więc tak może kiedy, to jest pytanie.
5: A co nas powinno zaniepokoić?
6: Myślę, że przede wszystkim osoby poboczne, czyli jeżeli ktoś gdzieś tam obok mówi, że jest telewizor za głośno, czy też nie słyszymy. Mhm. Często uwagi osób bliskich najczęściej właśnie wnioskują tym, że faktycznie coś tam się dzieje. Nie zawsze musi być to niedosłuch, czyli taki odbiorczy, którego się już nie da jakby naprawić, chociaż pacjenci też mają korki w uszach, mają wyspowinę. I tu jest taki nieraz mały paradoks, bo często pacjenci opowiadają, że po kropelkach jakichś tam wlanych do uszu niedosłuch zniknął, a to nie tak.
5: Takich reklamowanych ktoś... najczęściej,
6: tak,
5: nie?
6: Tak, ktoś po prostu
5: jakieś
6: miał...
5: Jakieś tam audeksy, coś. Nie, jak audio, się tak. Audio...
6: Audeo,
5: no, znaczy, coś takiego.
6: Cerumen, znaczy wszystkie w zasadzie kropelki mają ten sam skład, tylko chodzi o to, że jeden pacjent miał, dajmy na to, troszeczkę tej woskowiny, która właśnie ta kropelka, jakby ten płyn pomógł to rozpuścić i pacjent faktycznie rano wstał jak nowonarodzony, a są takie niedosłuchy, których się już raczej leczyć nie da i w tym kierunku już się po prostu to aparatuje. Często słyszymy też, jak pacjenci dają się namawiać na różnego rodzaju terapie, tak w cudzysłowie, terapię z gazet, czy też jakichś kropelek, czegokolwiek. Nie powinniśmy się dać jakby zwieść tutaj tego typu reklamom, bo reklamy są przecudne, są przepiękne, motywują wieloma jakby tam instytucjami, natomiast nic nie ma to zgodności z prawdą, bo są to po prostu często jakieś tam artykuły, które mijają się jakby z prawdą, tak? Aparatów choćby nawet analogowych, mhm, które były 20
5: lat temu. Bo ja też Ciebie zaprosiłam tutaj do nas, bo po pierwsze, pewnie sporo naszych słuchaczy może być osobami głuchoniewidomymi. Mhm. Na przykład mogą cierpieć na zespół Ashera, ale też my, jako osoby niewidome, używamy bardzo często dużo różnych słuchawek, bo mówi nam synteza w komputerze, bo mówi nam synteza w telefonie, bo słuchamy muzyki. Jakich słuchawek tak naprawdę powinniśmy używać i jak głośno?
6: Ja myślę, że od słuchania muzyki nie będziemy tu absolutnie pacjentów wszystkich jakby odganiać. Natomiast z rozsądkiem myślę, że słuchanie przede wszystkim muzyki w jakimś tam stopniu średnim, tak? Chociaż w zależności dla kogo, bo jak ktoś ma niedosłuch, no to może tego nie czuć. Natomiast z rozsądkiem. Ja sam jestem ofiarą niedosłuchu odbiorczego, urazu akustycznego. Włożyłem do samochodu ogromną tubę basową. W wieku 18 lat doznałem niedosłuch. Niestety odbiorczy, byłem na to leczony, ale niestety odbiorczy, którego się już raczej nie cofa. Pozostały piski w uchu, szumy. A dzisiaj jest mi łatwiej z pacjentem trochę dyskutować. Natomiast no, jeżeli doznaje się tego typu niedosłuchów od wcześniejszych lat, no to wiadomo, że wiek później robi swoje, dokłada jakby te uszkodzenia. Mhm. Wydaje mi się, jeszcze taka myśl mi przyszła, jeżeli chodzi o osoby niewidome. Często osoby młode z niedosłuchem potrafią wspomagać się wzrokiem, tak? Czyli gdzieś tam czytają z ruchu ust. Natomiast takie osoby, które słabo widzą, faktycznie mają z tym tak dosyć ogromny kłopot i to myślę, że się od razu jakby udzieli w momencie, kiedy na kogoś nie patrzymy, nie słyszymy, to wtedy faktycznie może być taki pogłębiający,
5: ale jest taki,
6: potęgujący
5: taka
6: kłopot.
5: Komunikacja alternatywna, która nazywa się alfabet Lorma i wtedy po prostu za pomocą dłoni dotykamy w odpowiedni sposób dłoni osoby niewidomej, tak. i w ten sposób jakby piszemy litery. Aha, także aha. Da się to przejść, no ale wiadomo, że jest to dłuższe i trzeba się tego nauczyć, wyćwiczyć. Tak. Ja znam alfabet Lorma, ale no właśnie, jeżeli tego nie ćwiczymy, to zapominamy i w sumie pamiętam kilka literek. Gdybym usiadła i sobie przypomniała, to pewnie bym popisała z mężem, bo my w ten sposób często też się porozumiewaliśmy. To było fajne, jak trzeba było coś szeptem powiedzieć, coś tam napomknąć, żeby ktoś nie słyszał, to się brało rękę i pisało się Lormem. Ale no, to taka metoda, dygresja.
6: Bardzo. No czegoś się nauczę też.
5: No pewnie. W każdym razie z tą
6: muzyką, to tak jak mówię, no w granicach rozsądku, nie da się uniknąć koncertów, na których jest mnóstwo decybeli, ale no robi się coś z przyjemności, dlatego my absolutnie nie możemy zabronić ani pacjentom, ani wszystkim słuchać muzyki, bo sam jestem muzykiem, uwielbiam grać, uwielbiam słuchać muzyki. Także no tutaj, jeżeli chodzi, to tylko i wyłącznie rozsądek pozwoli nam jakby zachować ten niedosłuch w takim
5: stanie, jaki
6: jest. No
5: dobrze, trafiliśmy do protetyka, coś nas zaniepokoiło. Jak przebiega wizyta u protetyka i jak przebiegają badania?
6: Znaczy najczęściej zaczyna się to u nas. Robimy badanie słuchu, przy okazji jako protetycy zaglądamy do ucha i tutaj myślę, że słuszną diagnozą jest to właśnie, czy czasami nie ma jakichś zatorów w uchu i wtedy kierujemy do specjalisty, który jest w stanie to, dajmy na to, to ucho wyczyścić.
5: Przepłukać?
6: Wtedy wracam. Tak, przepłukać, wyczyścić. Różnie to dzisiaj bywa. Natomiast jeżeli to ucho jest czyste, jest wszystko ok, to przechodzimy do badania audiometrycznego. No i ono wykazuje
5: jak to
6: już
5: wygląda?
6: Jakby... Badanie słuchu jest bardzo proste. Zakłada się słuchawki, włączamy różne dźwięki, buczenia, piszczenia. Uszy są badane oddzielnie. Pacjent odpowiada, czy słyszy, czy nie słyszy. I tak się wyznacza.
5: Albo naciska taki przycisk, tak, dostaje tak, się
6: dokładnie.
5: Do ręki taką.
6: Zgadza się. Mamy kontakt wzrokowy z pacjentem, chociaż tak jak mówisz, jeżeli są to osoby niewidome, a do nich tutaj się kierujemy, dodajemy przycisk, który informuje, nam się włącza taka lampeczka i wiemy, że coś tam słychać. I tak wyznaczamy próg słyszalności na różnych częstotliwościach. Tak? Po prostu
5: najpierw
6: na
5: jest to takie niskie, potem bardzo wysokie, prawie
6: nie do końca. Przez moich 15 lat doświadczenia zaczynamy oczywiście od tych średnich częstotliwości, natomiast powtarzamy to po kilka razy, bo tak jak mówię wcześniej, musimy ten próg wyznaczyć, a warto poprawić to kilka razy i sprawdzić, czy się zgadza. Tak? Więc to nie ma według mnie zależności, czy to będzie niski, wysoki. Oczywiście badamy wszystkie, natomiast jeszcze raz robimy to trzykrotnie i wtedy dopiero stwierdzamy ten próg słyszalności na różnego rodzaju częstotliwościach.
5: Twoja poradnia jest wyposażona w taką specjalną kabinę, trochę wygląda jak takie studyjko małe i właśnie tam się przeprowadza te badania. Co to daje?
6: Tak, to jest opatentowana przeze mnie kabina, która powoduje wytłumaczenie.

0: byłem za tym, żeby już jak coś w czymś pracować, to pracować na najwyższych obrotach i mamy te kabiny naprawdę bardzo fajnie wygłuszone.
1: A czy to jest taki standard, że każda poradnia powinna mieć taką kabinę? Czy to już jest jakiś taki wyższy właśnie, że to ty sobie wymyśliłeś, żeby tą kabinę mieć?
0: To znaczy, jako tako są certyfikaty na kabiny, z tym, że według mnie jako protetyka przecież chodzi o to, żeby tych dźwięków z zewnątrz nie było, tak? No, nie jest to instytut, który zajmujemy się tym, żeby korygowało to, czy tam redukowało o te 90%, bo to jest wręcz niemożliwe. Natomiast zawsze te parę decybeli pacjentowi wyjdzie na dobre, bo ten słuch będzie zbadany no, co do decybela, tak? Co do tych 5 decybeli. Więc im mniej jakby takich z zewnątrz bodźców, tym lepiej się wyznacza próg słyszalności. Po drugie, no, pacjent jest w stanie się skupić na tym, co się dzieje w uchu, tak? Co słyszy. Także wydaje mi się, że kabina to jest podstawa, żeby można było zrobić badanie słuchu. Aczkolwiek sami zaczynaliśmy od jakby wydzielonego gabinetu, no ale to nie ma nic od razu, nie od razu Kraków zbudowano, więc po jakimś czasie opatentowaliśmy swoje kabiny.
1: Pewnie. A teraz dobrze, uznajmy, że no, nasz słuch jest w niezbyt dobrym stanie, no i musimy nosić te aparaty. I żeby mieć aparaty i żeby one jakby rzeczywiście były nam pomocne, to jednym z komponentów jest wkładka słuchowa, taka wkładana do ucha. Jak to się robi, z czego to się robi, bo to jest taka specjalna forma, to się wkłada do ucha, to pęcznieje. Jakbyś mi mógł opisać proces?
0: Ja myślę, że zaczniemy od tego, jak przychodzi pacjent i stwierdzamy niedosłuch. To jakby przechodzimy w kwestię doboru aparatu słuchowego. My jako jedni z nielicznych bardzo dawno temu dajemy pacjentowi na próbę aparaty. Czyli jeżeli chodzi o kwestie indywidualne, to jest jeszcze jakby długa droga, żeby najpierw sprawdzić, jaki aparat pacjentowi odpowiada. Są pacjenci, którym nie pasuje to, że jest aparat za uchem, bo dajmy na to, jeżdżą rowerem i im bardzo szumi. A są pacjenci, którym to nie przeszkadza, więc ja myślę, że na początku, w momencie, kiedy ten niedosłuch się stwierdza, to najważniejsze jest jakby klasa aparatu, tak? Czyli dobranie aparatu do aktywności pacjenta, do niedosłuchu. No nie każdy pacjent przychodzi to książkowo, nie każdy pacjent katalogowo podchodzi do niedosłuchu, bo pacjent może mieć 80 lat i być bardzo aktywny i wymagać trochę lepszego aparatu, trochę lepszego procesora, a może być pacjent, który siedzi tylko przed telewizorem i tego nie wymaga, więc jakby ta droga jeszcze do indywidualizmu, do indywidualnej wkładki aparatu jest na tyle długa, że najpierw jakby no dobieramy tą jakość. Natomiast później, jak już pacjent faktycznie decyduje się, czy to na aparat wewnątrzuszny, czy też aparat
1: za właśnie, ucho, a czym to się różni?
0: No, tak jak mówię, są pacjenci, którzy potrzebują sporo dyskrecji. Nie chcą, żeby aparat był widoczny. Faktycznie wtedy musimy robić coś maleńkiego, ale coś kosztem czegoś. Aparat mały jest maleńki, jest drobny, trzeba troszeczkę więcej o niego dbać. Co za tym idzie, koszt eksploatacji jest zupełnie inny niż w przypadku aparatów takich zausznych.
1: Mówiłeś, że trzeba więcej o niego dbać, to znaczy
0: tak, jak coś
1: o
0: jest
1: takiej
0: maleńkie,
1: pielęgnacji aparatu tak, jeszcze porozmawiamy, tak, ale...
0: Choćby nawet odsuszanie. Aparat wewnątrzuszny, jak sama nazwa wskazuje, jest aparatem w środku ucha, więc podatny jest na wilgoć, na pot, jest zamknięty jakby w sobie i w uchu. Dlatego często mówimy o tym, że trzeba o niego dbać. Jak coś jest maleńkie, to troszeczkę więcej i kosztów, i w zasadzie pracy nad aparatem. W większości przypadków częściej psują się aparaty wewnątrzuszne z racji tego, że są w środku ucha. Aparat za uchem nie jest podatny tak na wilgoć z czynników zewnętrznych, choć jakby z deszczu. Tak wewnątrzuszny jednak cały czas gdzieś tam w tym uchu jest umieszczony i troszeczkę tej wilgoci. Też zależy od pacjenta, trochę się zbiera. Więc tutaj...
1: Ale teraz też jeszcze nie każdy, kto ma niedosłuch, może mieć aparat ten taki malutki, dyskretny, tak, o którym ty mówisz, którego się tylko wkłada do ucha, bo na przykład mój mąż nie może nosić takich aparatów, bo...
0: Ja myślę, że chodzi bardziej o kwestie techniczne. Jeżeli ktoś ma niedosłuch powyżej 80 decybeli, a aparaty wewnątrzuszne są 100 decybelowe, no to nie wiemy, co za 4-5 lat. Ja dopasowując aparat słuchowy, staramy się robić tak, żeby przez te 5 do 10 lat pacjent spokojnie nosił aparat. To nie jest urządzenie, które wymieniamy po roku czasu, po miesiącu. Wymieniamy je praktycznie co 5 lat, tyle co przysługuje w Narodowym Funduszu Zdrowia. Więc musimy jakby tą pewną rezerwę u pacjenta uwzględnić. Czyli w momencie, kiedy pacjent

0: ma 80 decybeli rezerwy, a ja w aparacie mam tylko 10, to my się martwimy tym, że przyjdzie do nas pacjent za 2-3 lata i powie, że aparat już nie wzmacnia, że nie ma na tyle mocy i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Więc tak jak mówiłem wcześniej, swoją pracę trzeba wykonywać dobrze i dużo jakby jeszcze takich aspektów przemyśleć, zanim pacjentowi się aparat na ucho założy. Po drugie, osoby młode z głębokimi niedosłuchami są cały czas aktywne, więc tak jak mówiłem wcześniej, aparat wewnątrzuszny jest podatny więcej na awarie, więc bardziej chodzi nam o praktyczność, a nie o wygląd, prawda? Więc tutaj w tym przypadku akurat u twojego męża dopasowujemy aparaty też z racji tego, że on od dawien dawna już tego typu aparaty miał. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że aparat o podobnych mocach będzie wewnątrzuszny. Chociaż nie wiem, z tą odpornością na wilgoć może być cały czas tak samo. Elektronika się jako sama w sobie nie zmienia, zmieniają się moce słuchawek, ale nadal jakby pozycja samego aparatu jest cały czas taka sama, więc tutaj nie zmienia się chyba, że pacjent wymaga jakby tego, żeby był faktycznie mniejszy, ale wiemy, że z tym jest wtedy kłopot, dlatego ten serwis w przypadku aparatów załóżnych jest rzadziej, bo tam się wymienia tylko wężyk, zresztą z moich statystyk.
1: No właśnie, będziemy o tym mówić jeszcze.
0: Tak.
1: A teraz jakbyśmy przeszli do samego urządzenia, do samego tego aparatu.
0: A jeszcze te wkładki.
1: To jak już tak zaczęliśmy mówić o aparatach, to bądźmy chronologiczni. Tak. Co się mieści w takim aparacie? Bo to są malutkie urządzenia, coraz bardziej zminiaturyzowane. Tak, mikrofon, tak. Procesor?
0: Mikrofon, wzmacniacz, słuchawka. Jeszcze zależy, w których aparatach, bo to też ostatnio się oddziela. Natomiast myślę, że...
1: To znaczy?
0: Są aparaty, w których element słuchawki jest oddzielony, bo jest wkładany do ucha i takim drucikiem prowadzony do aparatu. Czyli tak wszystkie urządzenia, które są wzmacniacz, mikrofon, choćby płytka główna z procesorem i antysprzęgacz, o czym bardzo warto dzisiaj powiedzieć, bo kiedyś nie było płyt głównych.
1: To
0: dzisiaj
1: prawda.
0: Mamy na uchu komputer, który wydaje mi się, że przelicznik takiego procesora jest dużo większy niż od komputera, z którego korzystam ja w tym momencie, tylko w bardzo wąskim zakresie. Aparat ma po prostu słuchać, natomiast dzisiejszy aparat to już nie jest takie urządzonko jak choćby kiedyś aparat analogowy, czy też cyfrowy 15 lat temu, gdzie miał te 4 części i musiał jakoś tam działać podłączony do komputera. Dzisiaj są to ogromne przeliczniki aparatów, które posiadają procesory o ogromnych mocach, ogromnych możliwościach. A tak jak mówię, to już są też sprawy techniczne, natomiast aparat dzisiaj, co jest najważniejsze, posiada o ogromnych mocach procesory, które naprawdę pomagają pacjentom w rozumieniu mowy. To na pewno.
1: Na co to pozwala?
0: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to choćby spowalnianie procesu postępowania, co jest najważniejsze dla nas, bo noszenie aparatu słuchowego w momencie, kiedy pacjent mówił: panie Witku, ja jeszcze zaczekam, jeszcze tego aparatu nie założę dzisiaj. Wracał do mnie po kilku latach z takim dość głębokim kryzysie, kłopocie, bo jednak już słabo słychać, a pacjent, który ten sam czas założył aparat, ten proces zatrzymał. Czasami nawet już mówię o zatrzymaniu, natomiast często spowalniamy ten proces o bardzo wiele procent, więc założenie aparatu słuchowego dzisiaj naprawdę się opłaca. Ja myślę, że samo słyszenie, rozumienie mamy za sobą, tego dyskomfortu, szumu też mamy za sobą, natomiast najważniejsze właśnie to spowalnianie procesu, to już idzie jakby w kwestii zdrowia, a to jest dla nas najważniejsze.
1: Czyli uczy nas, jak słuchać i ćwiczy ten nasz słuch co chwilę.
0: Tak, my się przyzwyczajamy do słuchu. Dzisiaj pacjentka z niedosłuchem rzędu 60 decybeli, ona mówi, że ona telewizor słyszy dobrze, bo ma rozkręcony na maksa. Pacjenci z głębokimi niedosłuchami, którzy są samotni, nie są w stanie określić, ile nie słyszą. Dla nich to jest dobre, dla nich to jest okej. Okay. Oni sobie nie uświadamiają, że jedzie deskorolka, chłopak na deskorolce i słychać ten piach pod kołami. Później zaczyna tego brakować, czyli w momencie założenia aparatu słuchowego przez pierwszy tydzień, dwa, czasami nawet do miesiąca, musimy się do tego przyzwyczaić.
1: No
0: musimy
1: właśnie, i teraz jak to jest? Dlatego, że założenie takiego aparatu na początku boli. Po prostu wkłada się nam w ucho kawał takiego plastiku.
0: Nie zgodzę się, Kasiu. Dzisiejsze aparaty odlewane są indywidualnie. Ja owszem, gdyby były strugane, To tak, natomiast dzisiaj wkładki drukowane co do nanomilimetra w certyfikatach medycznych nie ma prawa boleć. Tym bardziej są to indywidualne medyczne środki ortopedyczne, które dopasowujemy na miarę. Czyli musimy zrobić tak, żeby było komfortowo. Pewnie, że tak. Musimy się do protez przyzwyczaić, jak do wszystkiego. Coś przeszkadza, ucho się broni, tworzy więcej woskowiny. Jeszcze pacjent z takim charakterkiem, no często gdzieś tam go uwiera i tak dalej. Ale na wszystko mamy gwarancję. Ja myślę, że w 98% ostatnio pacjenci na mnie narzekają na kwestie indywidualne. Tak? Tutaj chodzi tylko o regulację aparatu. Czyli jak dobrze zrobimy, wykonamy wkładkę, to nie ma jakby...
1: No i to może teraz trochę o tej wkładce, jak to się robi, jak to się wykonuje.
0: Sam proces poboru odlewu zaczyna się u nas, czyli przygotowujemy pacjenta do zrobienia wycisku, wprowadzamy masę, która się utwardza. To jest masa jak dentystyczna, bardzo podobna, tylko to jest otoplastyczna. Ona odwzorowuje kształt ucha. Ten odlew wysyłamy do skanowania w skanerze, bo to już dzisiaj nie robi się na zasadzie mechanicznych, tak, odlewów, tylko na zasadzie komputerowych, czyli ten odlew się skanuje, się drukuje w zwykłych, no nie w zwykłych, w niezwykłych drukarkach 3D, wychodzi nam gotowy produkt już zaprojektowany przez komputerowca.
1: Więc... Ale ty tego nie robisz, to musisz iść do dużego
0: miasta.
1: Nie,
0: my to robimy, nie, bo to się robi na skalę masową, my wydajemy nieraz około 500 aparatów rocznie, więc byłby to jakby drugi, zajmowałoby mi to więcej w zasadzie chyba czasu, niż miałbym się zająć pacjentem, więc w naszym przypadku wolimy oddać to ekspertom, którzy no, wyrabiają tych wkładek mnóstwo i nie możemy tutaj, tak jak mówię, narzekać. To jest jedyne, co to wysyłka. My możemy to skrócić. Natomiast produkcja dzisiejszych wkładek odbywa się za pomocą drukarek, które jednak te koszty przewyższałyby jakby tu naszą produkcję i mogłoby się...
1: Ale jeżeli nas coś uwiera, boli, to ty masz taką szlifiereczkę i możesz coś tam poprawić.
0: Nie używam. Powiem szczerze, dzisiaj 1 na 100 wymaga jakby przypiłowania z racji tylko tego, że już jest pogwarancyjna wkładka. Natomiast do tych 3 miesięcy walczymy wręcz z pacjentem, bo pacjent mówi, nie, no jest dobrze, ja sobie tam docisnę, bo ona się trochę wysuwa. Nalegamy, żeby to wysyłać, bo w efekcie finalnym ona może być większa, ale może być praktyczniejsza. Często mamy tak, że pacjent mówi, że nie chciałby poprawiać, ale po poprawce mówi tutaj, że jest rewelacja, że nie martwi się o to, że aparat zgubi, bo nie są to urządzenia tanie, że może sobie gdzieś tam iść do lasu na grzyby na działce i nie martwi się, że gdzieś tam to zgubi, prawda? Więc warto jednak te indywidualne wkładki dobrze dopasować, wrócić do protetyka, jeżeli takowe kłopoty się dzieją. Jak to oni nazywają, marudzić do momentu, kiedy no, tej wkładki nie wykona się dobrze. Bo jest na
1: no
0: to
1: a ja jeszcze taką sprawę techniczną mam, no bo mówisz, że nakłada się do ucha tą masę i potem ona pęcznieje i zastyga, ale ona zastyga w uchu pacjenta?
0: To znaczy, czy pęcznieje? Ona nie zmienia jakby swojej właściwości. Ona po prostu się utwardza. Więc tutaj...
1: I wtedy takie twarde coś możesz wyjąć z ucha?
0: Tak, litą już utwardzoną, bo to jest dwuskładnikowa masa, która po kilku minutach w tej temperaturze 36,6 stopni Celsjusza się utwardza, tak? Więc tutaj ona raczej nie pęcznieje. Ona powoduje, że się po prostu utwardza.
1: Mhm. Ona ma też taki w dotyku śliski plastikowy.
0: No, o to chodzi. Tak?
1: Wygląda
0: o to
1: jak
0: chodzi,
1: taki śliski plastik.
0: Tak, ona, tylko ty mówisz o samej wkładce czy o odlewie? Bo,
1: tak,
0: bo dwie różne,
1: o wkładce samej.
0: O wkładce. Wkładka wykonana już jest z takiego antyalergicznego materiału. Te wkładki są różne. Mogą być miękkie, mogą być twarde, mogą być małe, duże, ażurkowe. Tego naprawdę jest mnóstwo. A sama wkładka wykonana jest z materiału antyalergicznego. Z racji tego ja domyślam się, że ty cały
1: Ale to nie
0: czas...
1: jest silikon.
0: Nie, może... Ja bym bardziej nazwał to materiałem, bo tak naprawdę ten skład jest opatentowany przez producenta, więc tutaj one muszą być antyalergiczne. Nie mogą powodować jakichkolwiek alergii. No a sam kształt to tak jak mówię. Ja rozumiem, że ty nawiązujesz do męża swojego i on akurat ma wkładki twarde.
1: Tak, tak.
0: Z racji tego, że nie wymagał jakby wkładek miękkich, tak? Są pacjenci, którzy, nie wiem, chcą się przespać w aparacie i może faktycznie wtedy wkładki dajmy na to, silikonowe, powodują, że można się położyć i ona się troszeczkę tam razem z tym uchem odkształca. Ale rzadko kiedy, przyznam się szczerze, te silikonowe dzieciaczkom. Owszem, dziecko często gdzieś tam się położy, gdzieś odciśnie, żeby się to ucho nie odciskało, nie bolało, to faktycznie wtedy te silikonowe są bardzo praktyczne. Natomiast powiem szczerze, przy wkładkach, które są bardzo głęboko, bo bardzo często dopasowujemy aparaty typu RIG, czyli aparaty na cienkich wężykach, robimy wkładki twarde najczęściej.
1: No. Właśnie. Aparat i wkładkę musi coś łączyć, no bo jakby tak to są dwa osobne...
0: urządzonka.
1: Najczęściej, no nie wiem czy najczęściej, ale ja wiem, że takim częstym łącznikiem jest wężyk. Z czego on się składa i czemu służy?
0: Wężyk jest silikonowy najczęściej, łączy rożek, czyli to urządzenie od słuchawki do wkładki. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę często w studiu, jak jest, nie wiem, wiadomościach, gdziekolwiek, trzymają takie słuchawki z taką długą rurką. W dzisiejszych czasach mamy bezprzewodowe urządzenia, a dalej korzystają właśnie z tych takich dźwiękowodów. Fachowo nazywa się to dźwiękowód. On przeprowadza ten dźwięk bezpośrednio do wkładki, czyli w zasadzie gdyby nawet był długi, to mógłby działać jak jakiś przedłużacz dźwiękowodu i on prowadzi bezpośrednio ten dźwięk do wkładki.
1: Ale to jest, ile to będzie mierzyło? Pół centymetra, centymetr?
0: Nie, troszeczkę więcej. Tam w zależności od wielkości ucha pacjenta, odległości, kształtu, ja myślę, że 2-3 centymetry, też do 3 centymetrów nieraz się to zdarza, a może i nawet więcej, bo to mówię, jest kwestia indywidualności. I tak się wprowadza dźwięk bezpośrednio do, czyli samo urządzenie, które jest za uchem, wyprowadza dźwięk bezpośrednio. Wkładka jest potrzebna po to, żeby się dobrze trzymała, żeby ucho było uszczelnione, żeby dzięki temu można było wprowadzić dane do aparatu.
1: No ale wkładka musi mieć dziurkę, że tak powiem, żeby mógł tak ten dźwięk docierać tak przez wężyk z aparatu i jest dziurka.
0: Ja myślę, że ten otwór, który prowadzi do dźwiękowodu, to raz, natomiast jeszcze są wentylacje, które odprowadzają jakby cyrkulację powietrza i to też w dzisiejszych czasach bardzo ważne, bo wkładka, dajmy na to, w momencie, kiedy pacjent ma mały niedosłuch czy też uszkodzenie na wysokich częstotliwościach, warto. Te wkładki, oczywiście wszystkie aparaty w dzisiejszych czasach pozwalają na dużo mniejsze sprzężenie. Mają hybrydowe antysprzęgacze, które powodują, że te uszy można otworzyć, a dalej będzie w nich słychać. Kiedyś było to niemożliwe.
1: Albo zasłonić ręką aparat. Kiedyś to było tak, że to
0: było
1: strasznie piszczało.
0: Było, tak, piszczało.
1: Straszne to było. No. Takie piszczenie przeraźliwe, ono jest takie przenikliwe aż do mózgu. A jak niesłysząca osoba nie wyłączyła dobrze aparatu, a to zdarza się, bo aparat się wyłącza wysuwając jakby klapkę z baterią, więc jak się jej dobrze nie wysunie, przynajmniej w niektórych aparatach, to bateria nadal działa i jak kiedyś nie było, to strasznie przenikliwie piszczało takim
0: tak
1: bardzo wysokim...
0: No to było z racji tych procesorów technologii. Dzisiaj mamy hybrydowe antysprzęgacze, które pozwalają nam odwrócić fazę, jeżeli chodzi o sprzężenie. Czyli aparat dzisiaj woli się przyciszyć, niż miałby zapiszczeć. To jest taka nowa opcja w aparatach.
1: Dwa on troszkę piśnie, ale
0: pewnie
1: delikatnie,
0: ale nie
1: potem
0: tak
1: się...
0: I przestaje. Czyli mamy, tak jak mówię, odwróconą fazę w momencie, kiedy aparat woli się przyciszyć, niż miałby zapiszczeć. No i tu mamy zbawienie, jeżeli chodzi o aparaty. W poprzedniej generacji aparaty potrafiły wyć wręcz w gabinetach, co było bardzo nieprzyjemne i dla pacjenta. Natomiast no, nie ma aparatów, które nie piszczą wcale. Oczywiście przy wielkich, ogromnych niedosłuchach ma prawo czasami gdzieś to sprzężenie się pojawić, bo to jest zupełnie naturalny.
1: Na przykład kiedy się ma czapkę albo kaptur na głowie.
0: Choćby nawet. Tak, chociaż mówię, zakładamy czapkę, on trochę zapiszczy i przestaje. Dalej może w tej czapce być słychać. Natomiast w poprzednich generacjach wirowało cały czas i raczej się aparat nie wyciszał, raczej tutaj się ta faza nie odwracała. To dzisiejsze aparaty mają zupełnie inną. Co dzięki czemu możemy stosować właśnie systemy otwarte. Czyli nie musimy zatykać ucho, wkładka czy też nasadka może wręcz wisieć gdzieś tam w uchu dookoła, jest praktycznie pusta przestrzeń, a aparat dalej wzmacnia. Oczywiście to technicznie tylko wysokie, ale dzięki właśnie tym hybrydowym antysprzęgaczom zaspokoiliśmy 30% zasób pacjentów, którzy mają takowe uszkodzenia. Także tutaj wielki pokłon dla producentów aparatów słuchowych, że ta technologia od kilku lat się naprawdę mocno poprawiła. Bardzo mocno. Podkreślmy to jeszcze raz. Bardzo mocno.
1: Wracając do wężyków, to one mają też taką wadę, ja myślę, bo je trzeba co jakiś czas wymieniać, dlatego że one lubią twardnieć, albo właśnie są bardziej jakieś takie miękkie, albo się kurczą. To zależy od atmosferycznych warunków pogodowych i od wilgoci.
0: Też natomiast bardzo duży wpływ mają lekkich, czyli może też właściwość potu pacjenta, czyli im więcej pacjent tych leków zażywa, tym wężyk faktycznie potrafi się robić. Tym, że to jest pojęcie względne, u jednego pacjenta wymieniamy wężyk co miesiąc, u drugiego co dwa, a trzeci w zasadzie nie wie, że coś takiego trzeba robić. Także one się utwardzają, przez to źle słychać, zniekształcają dźwięki, oczywiście też czynniki zewnętrzne, atmosferyczne, tak jak nazwałaś, też mają dużo wspólnego. Natomiast myślę, że właściwość potu pacjenta najwięcej wpływa na to, czy te wężyki trzeba wymieniać, czy nie. Natomiast trzeba z racji tego, że twardy wężyk zniekształca i to dosyć solidnie ten dźwięk. Po drugie, jak się robi sztywny...
1: I on się skraca, więc jakby tak, który wkładamy za ucho i wkładka... Tak. Jest po prostu za krótko i on tak jakby odstaje,
0: zgadza
1: więc ma
0: się.
1: Za małą
0: no i robi się sprzężenie zwrotne, co za tym idzie, naciąga trochę wkładkę, dociąga do góry, robi się sprzężenie zwrotne i wtedy faktycznie ma prawo trochę popiskiwać. Więc wymiana wężyka to jest taka podstawowy serwis, jaki trzeba wykonać w aparatach zausznych.
1: Alternatywą są aparaty, które mają druciki, dlatego że wężyki to jest taki rodzaj takiego króciutkiego kabelka. A drucik to jest taka cieniuteńka żyłeczka.
0: Tak, to znaczy może jeszcze inaczej. Do dźwiękowodu, dźwiękowody wyróżniamy tam w trzech jakby takich trzech wielkościach. Czyli dźwiękowód, z którym się spotkałaś u męża, taki dosyć gruby wężyk. Natomiast są jeszcze wężyki, czyli dźwiękowody o bardzo takich cieniutkich też żyłeczkach, ale to cały czas mówimy o niedosłuchach małych. Natomiast to, co mówisz, to są słuchawki RIG, czyli to jest tak, jakbyśmy ten wzmacniacz, mikrofon i tak dalej położyli z boku i kabelkiem przeprowadzili słuchawkę do drugiego pokoju, czyli do ucha. Działa to na tej zasadzie, że właśnie zamiast tego dźwiękowodu prowadzimy drucik, który wprowadza słuchawkę do ucha, co dzięki czemu to sprzężenie zwrotne jest zupełnie inne, bo bliskość mikrofonu ze słuchawką jest większa, więc fizycznie te aparaty troszeczkę mniej popiskują. To jest taka fajna ciekawostka. Oddzielając tą słuchawkę, po drugie, serwis jest dużo łatwiejszy, bo jeżeli aparat, też słuchawka jest bardziej podatna na wilgoć, to ją się najczęściej wymienia na miejscu. Czyli mamy element, który najczęściej w serwisach wymieniało się słuchawki, a dzisiaj tą słuchawkę jesteśmy w stanie oddzielić od aparatu i wymienić na miejscu. To jest taki argument do noszenia aparatów na
1: cieniu. I ile to kosztuje?
0: W zależności od producenta. Ja myślę, że od 100 do 200 zł taka słuchawka kosztuje, ale pacjent wychodzi z własnym aparatem, z aparatem, który jest przecież, tak jak mówiłem wcześniej, mniej podatny na wilgoć za uchem. A tu jednak chodzi o praktyczność. Aparat słuchowy ostatnio staje się takim elementem nieodzownym u pacjenta, czyli noszenie aparatu słuchowego przez 12 do 16 godzin uświadamia nam i udowadnia, że jednak pacjenci dzisiaj z tych aparatów korzystają naprawdę dość często. Zresztą po tym często dopasowujemy aparaty słuchowe. Jak widzimy, że pacjent nosi 12 godzin, a nie godzinę dziennie, to wiemy, że to pomaga i wiemy, że możemy tego typu aparat założyć. Potem się poznaje,
1: noszą mój mąż z tego przykładem.
0: Ja myślę, że u twojego męża ma na tyle dobre aparaty, że tam jest noszone takie chyba 15 godzin czy 16 dziennie, więc...
1: Jest.
0: No, zakłada rano, ściąga wieczorem, ale to się bardzo często dzieje w przypadku tego typu aparatów, co on ma. To są aparaty bezkierunkowe.
1: Wróćmy do tego drucika i aparatów, które... Tak. Bo nie wszyscy mogą nosić takie aparaty. To jest kwestia natężenia niedosłuchu?
0: To znaczy tak, technologie od niedawna pozwoliły nam na aparaty słuchowe rzędu tam 115 decybeli. Natomiast wkładka RIG... jest też 105, więc dzisiaj 105 decybeli, więc można byłoby powiedzieć, że aparaty typu RIG, czyli te aparaty na cienkim druciku, są i na małe, na średnie, i na głębsze niedosłuchy. To jest od niedawna, więc tutaj aparat bardzo elastyczny, bo ta słuchawka, o której rozmawiamy, ona najczęściej sugeruje o mocy aparatu, czyli dajmy na to, że pacjent sobie wybrał aparat typu RITE, czyli aparat na cienkim druciku i ten niedosłuch, dajmy na to, z biegiem czasu się pogłębia. Więc tą słuchawkę się wymienia pod niedosłuch. Jeżeli pogłębił się niedosłuch, zmieniamy słuchawkę na mocniejszą. I to jest drugi argument na to, żeby faktycznie aparaty na cienkim wężyku założyć, aczkolwiek mają też pewne ograniczenia. Czyli do tych 105 decybeli więcej się tego już raczej nie podkręca. Więc tutaj też ograniczają nas aparaty na tą słuchawkę oddzielaną.
1: Bo wkładki, o których mówiliśmy wcześniej, też się wymienia. I to też kosztuje. Co ile wymienia się wkładkę i jaki jest koszt?
0: Jeżeli chodzi o osoby do 26 roku życia, wkładkę można wyrobić sobie jakby tylko w momencie potrzeby. Czyli czy to będzie miesiąc, czy dwa lata, czy trzy, nie ma znaczenia. Natomiast osoby dorosłe co 5 lat wymieniana jest wkładka.
1: Co 5 lat wkładka?
0: Tak. Wkładki i aparaty słuchowe mają co 5 lat. Chyba że osoby posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, to mogą takie wkładki czy też aparaty wymieniać od jakby potrzeby, tak? Czyli tak jak u dzieciaczków.
1: Mhm. Ja tak się dziwię, bo mój mąż wymienia znacznie częściej wkładkę niż co 5 lat. Ja już jestem w szoku.
0: Tak, ale to już z racji tego, że przy wymianie jakby wkładek później już prywatnie, to my to rabatujemy, tak? Czyli dla stałych pacjentów robimy na tej zasadzie, że one już nie kosztują tyle, co na początku, tak? Mm-hmm. To pierwsze.
1: Dlatego warto do Nanomedu przychodzić.
0: Ja myślę, że najbardziej do Nanomedu. Tak. Na pewno warto się z nami spotykać. To sami pacjenci twierdzą, że jednak warto było do nas przyjść, mimo że się bali, że to jakiś tam, a najczęściej jeszcze ten stereotyp aparatów dużych,
1: tak,
0: noszących
1: były
0: w szufladzie.
1: Wielkie.
0: Tak, często słyszymy, że pacjent nosi, ale w szufladzie. My jesteśmy w stanie rozczytać przecież dane z aparatu. Te aparaty 10-letnie naprawdę nie były noszone w porównaniu do dzisiaj. Tak jak mówię, no, co każdy pacjent nosi aparat minimum od tych 7 do 15 godzin. A to nas cieszy, bo wiemy, że aparaty pomagają. Pacjent dzisiaj nie narzeka na zrozumienie mowy, bo to najczęściej był kłopot. Czyli gdzieś tam nie każą, nawet nie pozwalają nam ruszać, bo jest wszystko dobrze, gdzie te 15-10 lat temu się słyszało, żeby cały czas było wyraźniej, a my nie byliśmy w stanie, jakby tutaj nam kolidował szum, hałas ze zrozumieniem mowy, a podgłaszanie aparatu to też nie wszystko. Dlatego dzisiaj aparaty są wyraźne, a nie głośne. To tutaj.
1: Tak, bo na przykład jak jest sobie piła łańcuchowa, która gdzieś tam działa, to one się wyciszają, ale jak jest mowa, to one to rozpoznają i się podgłaszają.
0: Ja myślę, że warto.
1: Albo wieje wiatr.
0: Też, tak, redukcja wiatru też jest bardzo fajna. Ja myślę, że największym taką rewolucją w aparatach słuchowych ostatnio jest bezkierunkowość. Czyli w momencie, kiedy pacjent sobie siedział w hałasie, było mnóstwo ludzi, mimo że miał dwa aparaty, był aparatowany obłusznie, to nadal ta lokalizacja źródła dźwięku była wspomagana wzrokiem. Czyli mnóstwo ludzi, pacjent dalej nie słyszy i musi na kogoś spojrzeć, żeby kogoś zrozumieć. Natomiast przy dzisiejszych aparatach bezkierunkowych, wielopasmowy, to są aparaty między bezkierunkowymi a kierunkowymi, gdzie pacjent może oglądać telewizor, a słuchać, co się dzieje dookoła, bo to my dzisiaj wybieramy, co chcemy słyszeć, a nie aparat słuchowy działający jak latarka. On nie zwęża naszego słyszenia. Oczywiście do tego trzeba się przyzwyczaić, bo to jest tak, jakbyśmy założyli kilka aparatów na ucho z każdej strony, ale pomaga to naprawdę. Dzisiaj przymierzyliśmy młodej dziewczynce aparaty z systemem FM, czyli z takim urządzonkiem do szkoły. Urządzenie jest 2 razy mniejsze od tego, co miała do tej pory, czyli nauczyciel będzie miał na tyle większą możliwość swobody ruchu, a dziewczynka dzisiaj biegała po gabinecie gdzieś tam dookoła i cieszyła się, że słyszy, więc to naprawdę nas buduje, a pacjentom mocno pomaga w komunikacji takiej, no, takiego codziennego życia I z tego jesteśmy najbardziej dumni, tego się najbardziej cieszymy.
1: Wróćmy do rozbierania aparatu na czynniki pierwsze, bo była już wkładka, był wężyk i teraz taką częścią, nie wiem czy we wszystkich aparatach, ale jest rożek. Rożek jest taką przechowalnią trochę filtra.
0: Też, owszem, zatrzymuje wilgoć, działa jakby przeciwwilgoci. Jest elementem wymiennym najczęściej. Jest jednak w takim miejscu, gdzie ma prawo się to ułamywać. On łączy właśnie ten element w środku ucha, wkładkę z aparatem słuchowym. To tutaj...
1: Właściwie wężyk. Albo drucik.
0: Wężyk, tak jest, wężyk, zgadza się. Przy drucikach ten rożek jest zbędny.
1: I to też
0: tak?
1: się wymienia.
0: Tak, rożki nie we wszystkich aparatach wymieniało się na miejscu, natomiast w większości dzisiaj albo się wykręca. Akurat w naszych aparatach ten element jest wymienny. Dosyć szybko zawsze mamy zapasowe rożki, bo to chociaż coraz rzadziej ostatnio się dzieje tak, żeby pacjentowi
1: i to też jest
0: pękało.
1: Koszt takiego rożka, bo to jak się wymienia te rożki, no to...
0: Znaczy tak, ja myślę, że warto też wspomnieć o gwarancji. Aparat często ma 3-letnią gwarancję, która pozwala na naprawdę jakby no wiele szaleństw w przypadku pacjenta i to myślę jest najważniejsze. Serwis w aparatach słuchowych powinien być zawsze na miejscu. Nie powinno się jakby szukać powodu, żeby pacjentowi tego nie zrobić. To jest taki kluczowy element. Dlatego często pacjent przychodzi i mówi, że chce tanio. Rzadko kiedy wiąże się to choćby nawet z dobrą gwarancją. Dlatego często mówię, że jak pacjent twierdzi, że chce dobrze i tanio, to się pytam, po co dwie rzeczy. Tak, to się często wiąże jakby z kwestią ceny i jakości co do gwarancji serwisu. Także jeżeli aparat jest dobry, dobrej marki, to co do tego typu elementów raczej jest to wymieniane. Po drugie, rożek wcale nie jest jakiś tam bardzo drogi, więc ten element to jest raczej taki bardzo mała część i bardzo tania.
1: To teraz porozmawiamy o samym filtrze, bo z tego co ja rozumiem i powiesz mi, czy dobrze rozumiem, to filtr po prostu oddziela taką część fizyczną, którą się wkłada do ucha, od tej części, gdzie są procesory, żeby to gdzieś tam no właśnie
0: od słuchawki,
1: wilgoć.
0: Tak, tak. Najczęściej od słuchawki. Najczęściej
1: nie dotarły w to
0: związany,
1: miejsce takie newralgiczne.
0: Tak, najczęściej filtr jest blisko słuchawki, żeby nie dostała się woskowina. Ona najczęściej powoduje zatykanie się aparatu. Chociaż w przypadku aparatów zausznych, zanim dotarłoby do aparatu, tu już bardziej wilgoć, mamy też w rożkach filterki, które u jednych stosujemy, u drugich nie. Filtry częściej stosuje się w aparatach wewnątrzusznych, bo tam ta woskowina, wiadomo, to ucho jest gdzieś tam cały czas w bliższym kontakcie. Dzisiaj mamy filtry zewnętrzne, wewnętrzne, a filtr, jak sama nazwa wskazuje, zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, woskowiną, wilgocią, zabezpiecza słuchawkę przede wszystkim. Ja myślę, że aparat też w większym stopniu.
1: To mamy już wszystko omówione, jak wygląda taki aparat. A teraz, co powinien potrafić, co powinien umieć najbardziej podstawowy aparat? Bo ja nawet się spotkałam, że w marketach sprzedawają aparaty.
0: Tak,
1: w gazetach
0: i to jest nasza zmora. I to jest ta zmora, z którą nie walczymy, bo nie ma sensu. To są ogromne jakby nakłady reklamowe.
1: Można sobie zrobić krzywdę, kupując taki aparat.
0: Tak, to są aparaty albo analogowe, albo wzmacniacze, bo za sam aparat musimy jakby posiadać kilka części, które będą to nazywać jakby aparatem słuchowym. Musi być antysprzęgacz, musi być mikrofon i przede wszystkim coś, co będzie chroniło nas od głośnych dźwięków. Czyli w momencie, kiedy coś jest bardzo głośno, aparat powinien się przyciszyć. Jak jest coś cicho, to podgłosi. Natomiast bardziej ta górna granica nas interesuje, co by od hałasu się dalej nie uszkadzało. Aparaty z gazetek, aparaty typu tam takich z telewizji nie są urządzeniami medycznymi. Nie są to urządzenia, które będą chronić pacjenta, wręcz przeciwnie. My nie jesteśmy w stanie jako protetycy z tym walczyć, bo ja mnóstwo miałem tego typu sytuacji, gdzie przychodził pacjent z takim urządzeniem. Ostatnio słyszy się też o plastrach, nie wiem czy widziałaś, o kropelkach. Ja przestudiowałem, bo nie byłbym sobą, gdybym tego nie prześwietlił. No i trzeba po prostu uważać. to jest takie zbędne wydawanie pieniążków na tego typu rzeczy. Aparat musi być nazywany aparatem słuchowym i powinien być dopasowywany indywidualnie w gabinecie protetycznym, czy w nanomedzie, czy gdziekolwiek w innym. Ale
1: tak, bo to się
0: zrobić...
1: podpina urządzenie do komputera i po prostu ty, profesjonalista, który wie, jak to dopasować, masz pewnie jakieś tam obrazki, suwaczki, hebelki, tak
0: nie,
1: zwane?
0: Nie, no wracamy do punktu początkowego. Robimy badanie słuchu i to badanie po prostu trzeba wprowadzić w aparat słuchowy.
1: Aha.
0: Badanie robi się audiometrem, więc tutaj raz, że urządzenie, które wyznaczy nam ten próg słyszalności, a sama regulacja trwa nieraz do pół roku, więc pacjent do nas wraca. Musimy ustawić głośne, ciche, tak jak kiedyś regulatorów były 4, czy tam 8, to już był naprawdę wypasiony aparat. Tak dzisiaj mamy 16 w podstawie i musimy to regulować do takiego momentu, kiedy pacjentowi nie będzie za głośno, nie będzie za cicho, będzie średnio, są jeszcze wysokie i niskie. I tu już jest jakby nasza w tym rola, żeby pacjent to tak dopasował, żeby było dobrze.
1: Rozmawialiśmy już właśnie o tym, że aparat musi być taki, żeby nam nie wyrządził krzywdy, żeby nam pomagał, żeby nam służył. To teraz porozmawiamy o cenie, bo ona jest bardzo różna w zależności od zaawansowania i od funkcji właśnie aparatów, ale tak jak mówiliśmy o tym takim najprostszym, ale rozsądnym aparacie, to takie pytanie moje, ile może kosztować taki aparat?
0: Ja myślę, że najtańszy aparat, żeby wyprodukować aparat, który będzie się nazywał aparatem słuchowym, który będzie posiadał certyfikat medyczny i nie zrobi pacjentowi krzywdy, będzie zaczynał się od 1000 zł już jakby swojej wartości. Aparaty zaczynają się od tego 1000 zł, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. Natomiast najczęściej aparaty z bardzo niskich półek nie są noszone. Są po prostu dopasowane po to, żeby były. I z mojego doświadczenia ten, który nosi aparat zwykły, po prostu musi go mieć. Natomiast jeżeli ktoś ma troszeczkę większe wymagania, jest osobą aktywną, raczej aparat zwykłej klasy nie będzie zdawał egzaminu. W przypadku pacjenta małego niedosłuchu z większym wymaganiem wymagamy aparatu, który no, nie będzie szumiał, nie będzie hałasował, będzie miał selektywne działanie, jeżeli chodzi o oddziaływanie aparatu z zewnątrz. Tak? Czyli tak jak wspominałaś, gdzieś tam jakaś piła mechaniczna, gdzieś tutaj on będzie starał się to lokalizować i automatycznie redukować. To już są aparaty troszeczkę wyższych półek, więc te widełki jakby aparatów słuchowych są od 1000 do 10, nawet 11 tysięcy ostatnio aparaty ładowane za jedną sztukę, więc to nie są jakieś tam małe pieniążki, aczkolwiek no, mam sporo pacjentów, dla których aparat słuchowy to inwestycja, czyli w momencie, kiedy pracuję w szkole, kiedy wymaga jednak tego kontaktu z klientem, z pacjentem, z kimkolwiek, bo to jednak te wymogi są aparatów rzędu od tych 6 do 11 tysięcy.
1: To teraz, skoro dwóch gadżeciarzy się spotkało, to porozmawiajmy o tym, co potrafią najbardziej zaawansowane aparaty.
0: Ja myślę, Kasia, że miałaś okazję do mnie zadzwonić.
1: Temat rzeka.
0: Miałaś okazję do mnie zadzwonić przez Messengera, więc wszystkie rozmowy, które przeprowadzaliśmy przed tym podcastem, który dzisiaj robimy, były przez aparaty. Ja mam połączenie bezpośrednie z telefonem typu iPhone. Mogę słuchać muzyki, mogę się położyć, odsłuchiwać sobie choćby jakichś dźwięków medytacji bezpośrednio w aparacie. Mówię do
1: całkiem
0: telefonu.
1: Dobrze cię było słychać.
0: Tak, ja tylko widzisz, tutaj odbiornikiem jest sam telefon, więc ja go mogę położyć sobie na... Dzisiejsze mikrofony w telefonach są bardzo czułe, więc tutaj bardziej bym się skłonił ku pacjentowi, który odbiera, a nie nadaje, bo telefon wiadomo, że w nim będzie słychać. Natomiast sam odbiór jest tego typu, że mi się wyłączają dźwięki z zewnątrz, bo sam jestem szczęśliwym posiadaczem aparatów, oczywiście tej najwyższej klasy. I w momencie, kiedy do mnie dzwonisz, często też ktoś mówi, ale szybko odbierasz, bo u mnie się już wyciszają, zanim jeszcze zadzwoni telefon aparaty, więc my jesteśmy, już mamy taki odruch szukania telefonu, bo będzie ktoś do nas dzwonił. Wyciszają się dźwięki z zewnątrz, słyszę bezpośrednio w aparatach, No w połączeniu choćby dzisiaj z odtwarzaczem MP3, co w telefonach jest dzisiaj takim elementem niezbędnym, można w nich robić wszystko. Wiadomo, aparaty nie są do pływania, bo często pacjent chciałby się w nich kąpać. Natomiast sam noszę aparaty 14-15 godzin na dobę i dzisiaj nie potrafię rozmawiać przez telefon zwykły, bo musiałbym wziąć słuchawkę do ucha. Przyzwyczajamy się do luksusu dość szybko, a aparaty naprawdę bardzo fajnie działają. Nawet ostatnio zakupiliśmy iPhone specjalny po to, żeby pacjent miał prawo sobie potestować, posłuchać YouTube'a. Działa też nawet jako skrócony system FM, czyli w telefonie włącza się opcja jakby mikrofonu i można na te 20 metrów, jak pozwala nam na to zasięg Bluetooth, rozmawiać z kimś tam w towarzystwie, ewentualnie kogoś podsłuchiwać, ale tego już bym nie polecił.
1: Ale też w szkole to się przydaje.
0: Tak, mamy połączenie z aplikacją.
1: Na konferencji.
0: To na tyle fajnie. Tak, dokładnie. Mamy połączenie z aplikacją, więc bardzo fajnie lokalizacja choćby aparatu, tak? Pomaga nam, gdzie ten aparat ostatnio zostawiliśmy. To jest raz.
1: Ale to, no, co mówię, wyświetla się jakaś mapka?
0: Tak, ostatnia lokalizacja aparatów. Mamy takie ciepło-zimno, jak są włączone, to nam pokazuje bardzo blisko, bardzo daleko. No i im bliżej jesteśmy aparatów, tym pasek się wypełnia w zasadzie do całości. Aha. I wtedy wiemy, w którą stronę mamy iść.
1: A dźwiękowo to się jakoś słychać?
0: Mówisz o... Nie, nie.
1: No bo wiesz, niewidomy sobie nie zobaczy, czy ten paseczek się wypełnia, czy nie.
0: No to tutaj tylko wizualnie jesteśmy w stanie sprawdzić to, bo tak jak mówię, jest to na aplikacji, chyba że gdzieś tam narrator włączony potrafi odczytywać, tak, ten pasek, że jest mniejszy, większy, no to myślę, że tutaj byłoby rozwiązanie. No ja myślę, że takim elementem w aparatach jest dzisiaj połączenie z Wi-Fi, które pomoże nam kiedyś w połączeniu się z internetem rzeczy. Mam nadzieję, te urządzenia już są w aparatach, natomiast mało się ich jeszcze używa. Ja myślę, że nasze dzieci będą w stanie z tego korzystać, bo ja mam czajnik.
1: Ale jakiś
0: co
1: pomysł
0: prawda,
1: na to, do czego ty
0: znaczy,
1: nam
0: to już jest.
1: To ja
0: myślę, że już te kilka lat temu na którymś kanale YouTube udostępniałem taki film, że w momencie, kiedy wyłączam mikrofony, włącza się niebieska lampka w połączeniu z Philips Hue. To taka prosta zasada, czy jakbym wstawał rano i miał dobrze zaawansowany czajnik, przepraszam, ekspres z kawą, to w momencie włączenia
1: czajniki
0: aparatu,
1: też są, ja mam.
0: Tak, dokładnie. Czyli gdyby on był połączony z Wi-Fi, to możesz stworzyć taki ciąg zdarzeń, które będziesz zaczynać dzień. Czyli włączając aparat słuchowy...
1: Ściągasz aparaty, zapalaj ci światło,
0: wyłącza
1: lampka,
0: się,
1: bo już
0: idziesz
1: ciemno,
0: spać.
1: Idziesz spać.
0: Ewentualnie, dokładnie. Rano wstajemy, włącza się światło, nagrzewa się samochód w BMW i Drive, włącza się ekspres do kawy. Ja myślę, że nagrzewa się już woda pod prysznic. No jest mnóstwo możliwości. Później oby tylko te urządzenia, które posiadają tego typu opcje, mogłyby się łączyć. To jest, wydaje mi się, nawet nieskończona ilość możliwości, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Ale to jeszcze troszeczkę, bo to nie jest jeszcze w standardach. Natomiast najważniejsze chyba to streamingowanie rozmów, czyli nie ma dodatkowych urządzeń, chyba że na smartfony, owszem, potrzebujemy jeszcze połączeń.
1: To jest tylko w iPhone'ach, dodajmy, tak. A na przykład jeżeli chodzi o Androida,
0: to
1: musimy
0: mieć... Tak, jest to takie ograniczenie. Wydaje mi się, że za parę latek to wejdzie, bo to zawsze gdzieś tam jakieś kruczki są. Natomiast z iPhone'em bardzo dobrze to działa, bardzo fajnie. Ja sam jestem posiadaczem tego typu telefonu i tak jak mówię, no dzisiaj ten drugi nie jest mi na rękę, kiedy muszę porozmawiać, więc rzadko kiedy rozmawiam przez zwykły telefon. Czasami może to dziwnie wygląda. Dziewczyny w pracy się już przyzwyczaiły, że mogę...
1: Nie, no dlaczego?
0: Nie,
1: przecież my też niewidomi mamy w uchu słuchawkę Bluetooth i,
0: tak,
1: i
0: tak,
1: też rozmawiamy.
0: Tak. No tak, tylko że tą słuchawkę widać, a u mnie na tyle, że te aparaty są tak dyskretne, że jak ktoś się dobrze nie przyjrzy, to może sobie o mnie źle pomyśleć. Ale no to już jest kwestia indywidualizmu, prawda? Natomiast mi jest dużo łatwiej, bo mogę łapać ryby i odebrać telefon od żony, która najczęściej dzwoniła w momencie, kiedy brały. No to jest wiesz, to jest taki... Mogę pobierać odlew, dalej z kimś rozmawiać, więc tutaj mam wolne ręce, położę telefon na biurku i dalej rozmawiam, więc to bardzo mi pomogło. Pomijając fakt słyszenia, tak, czyli pobudzania ucha do działania, to jeszcze można sobie to połączyć choćby właśnie z telefonem.
1: No to taki najdroższy aparat, który widziałeś i którym marzysz.
0: Mówisz o kwestii ceny, tak?
1: Tak, i o tym, dlaczego byś go chciał, dlaczego o nim marzysz.
0: To znaczy, ja go mam. Ja go mam, natomiast można u nas schudnąć o prawie 18 tysięcy. Ja myślę, że zadbała o to firma, dla której też pracuję, której jestem
1: opowiemy
0: bardzo mocno
1: o tym.
0: Oddany. To raz. I tu wielki pokłon dla nich, bo zrobili to, co chcieli, a nie musieli, a naprawdę jestem im za to wdzięczny. Natomiast mówię, sam jestem przykładem osoby niedosłyszącej, co jest mi dużo łatwiej wytłumaczyć pacjentowi, takim jestem pośrednikiem między producentem i tu pozdrawiam, naprawdę. To są bardzo dobrzy moi znajomi, których znam od dawien dawna, mimo że jestem jeszcze młody, to już od dawien dawna się znamy i współpracujemy, więc tutaj przede wszystkim dla nich wielkie podziękowania. Ułatwiło mi to o 30% mniej nerwów, mniej stresu, bo to też trzeba powiedzieć, że człowiek się denerwuje, jak nie słyszy. Więc u mnie zbawienie wręcz. Czuję się młodszy od tych kilku lat, od kiedy noszę aparaty.
1: Proszę, bo ja mam tutaj techniczne problemy.
0: Często słyszymy ostatnio, że pacjent mówi, panie Witku, odmłodził mnie pan. Jestem o połowę młodszy. Często tak słyszymy tylko dlatego, że zakładają dobre aparaty. Gdyby to były zwykłe aparaty, raczej się tego typu rzeczy nie słyszało.
1: Bo mówiłeś coś takiego, że nie zalecasz pływania w aparatach, ale ja gdzieś kiedyś czytałam, że ukradli chłopcu, no niestety, aparaty właśnie, które służyły mu do treningów na basenie.
0: Dobrze.
1: Czyli chyba są...
0: Kasieńka, ja nie wyobrażam sobie pływającego głośnika. Ja wyobrażam sobie pływającą kostkę, czyli przewodzeniowo-kostny aparat, który faktycznie przekazuje jakiś tam dźwięk, ale to, wiesz, sama woda jest jakby takim przekaźnikiem, który no nie wpływa dobrze jak w powietrzu, jeżeli chodzi o przenoszenie fali dźwiękowej. Więc po drugie, jeżeli chcemy słyszeć w wodzie, to zakładamy sonar albo echosonar, a nie głośnik czy też słuchawkę. Więc w przypadku jakby słuchawek i przewodzeń odbiorczych raczej chodzi tu o przewodzenie powietrzne, tak? Czyli przenoszenie fali w powietrzu. Jeżeli chodzi może o pływanie, to jeżeli je zgubił, to musiał je wyciągnąć w takim razie, bo nie zgubił ich pod wodą. Więc wydaje mi się, aparaty mają klasyfikację IP67, która pozwala na, no może nie powiem tego wprost, zatopienie aparatu słuchowego. I ta klasyfikacja powoduje, że aparat powinniśmy odłożyć na bok na noc i rano powinny działać. O, to one nie są wodoszczelne, są wodoodporne, natomiast sam dźwięk przenosi się w fali powietrznej, a nie wodnej, więc co do aparatu...
1: Poza tym to też inaczej słychać, jeżeli zanurzymy mikrofon, nawet telefon nam
0: właśnie
1: się zanurzy.
0: Właśnie do tego dążę.
1: Słychać takie przytłumione coś i to też nie jest tak, że później możemy to dokładnie wszystko wysłyszeć, bo ta
0: aparatu...
1: woda nam zatłumia, jakbyśmy...
0: Tak, dokładnie. Więc tutaj nie byłoby sensu nawet pływać w aparacie słuchowym, a dwa, tak jak mówię, no raczej magnetofonu do wody się nie wkłada, żeby posłuchać muzyki. Więc tutaj z tego, co wiem, te aparaty, tak jak mówię, może są wodoodporne, ale czy szczelne, nie przekazywałby tak dźwięku, jak powinien.
1: To aparaty już mamy chyba omówione. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć w kwestii samych urządzeń?
0: Ja chciałbym tylko, jeżeli chodzi o osoby, które się boją, które nie miały nigdy do czynienia, po prostu iść spróbować, szukać gabinetu, który będzie w stanie wypożyczyć aparat bezpłatnie. Będzie mógł pożyczyć taki aparat na tydzień, dwa, bo to nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. To naprawdę warto się troszeczkę pomęczyć, troszeczkę tego czasu spędzić z nami jako specjalistami i po prostu próbować, bo z tego, co widzę, im więcej osób próbuje, tym jakby napędza się ta maszyna i coraz więcej osób decyduje się na aparat słuchowy, więc warto, jeszcze raz warto. Ja myślę, że mówię próby, które nic nie kosztują, a mogą tylko pacjentowi może dużo zyskać, to naprawdę warto próbować, bo to jest, tak jak mówię, kwestia bezpłatnej próby. Ja sam, gdybym chciał coś kupić, to bardzo chętnie wziąłbym to do testowania, czy samochód, czy cokolwiek. Dzisiaj tak powinniśmy wybierać urządzenia, tak powinniśmy dobierać urządzenia aparatu, bo to nie jest urządzenie na rok czasu. To jest urządzenie, bez którego nie rozstajemy się na krok w przeciągu tych 5-10 lat. Ja mam nadzieję, że niedługo, bo jeżeli chodzi o samą słyszalność, cuda dzieją się w aparatach dobrej klasy. Dlatego trzeba próbować, ustawiać, regulować, szukać ewentualnie, już tak tutaj żartem, naszych gabinetów, żeby po prostu to dobrać aparat i być zadowolonym. Tak? Bo to jest troszeczkę pracy. To nie jest godzina, to nie jest dwie, to jest kilkanaście godzin spędzonych z pacjentem, żeby było po prostu dobrze, żeby pacjent był zadowolony.
1: Ja bym wcale nie żartowała z tym, że mówisz, że waszych gabinetów właśnie Nanomeda szukać, dlatego że jeżeli ktoś jest z okolicy Łodzi, to ja naprawdę mogę Witka bardzo polecić i jego personel. Wiem dobrze, że na przykład w sieciowych, takich bardzo ogólnopolskich przychodniach protetycznych, tam właśnie, które mają takie usługi, nie jest prosto wypożyczyć sobie aparat. Po prostu nie ufają na tyle klientowi ci właśnie protetycy. I po prostu ewentualnie, bo jak jeszcze Witka nie było na rynku i jego usług, to ja wiem, jak to wyglądało. Wychodziło się na chwilę. Dobrze pan słyszysz? No to panu dajemy, a jak nie, no to...
0: Tak jest, tak to
1: a
0: wyglądało.
1: A jak nie, no to no...
0: No i tego właśnie unikamy. Nie chcemy, żeby pacjent wybierał aparat w gabinecie. Chcemy, żeby wybrał go w domu razem z rodziną, przedyskutował. Może czasami nawet troszeczkę więcej wydał. Absolutnie tutaj nie ukrywamy, bo dzięki temu ten skutek, ten rezultat noszenia aparatów jest zupełnie inny, gdybyśmy mieli pacjentowi go sprzedać. Więc naszym zadaniem jest dobrze dopasować aparat, a nie sprzedać jakby produkt. Tutaj chodzi bardziej o pacjenta, a nie o sam aparat. Natomiast nie możemy też patrzeć na kieszeń, bo nas interesuje niedosłuch i jako protetyk będę robił wszystko, żeby pacjent słyszał. A jaki pacjent wybierze aparat, to tylko i wyłącznie decyzja pacjenta i rodziny, bo to najczęściej spotykają się w gronie. Warto też sobie zabrać kogoś bliskiego, kogoś, kto też ma z tym kłopot, bo babcia, tata, mama nie słyszy, więc warto naprawdę sobie gdzieś tam kogoś jeszcze ze sobą zabrać i popróbować po prostu. Natomiast mam nadzieję, że dużo osób, dużo gabinetów się od nas nauczy pomagać ludziom, a nie sprzedawać aparaty i tu apeluję, żeby faktycznie ten stereotyp odgonić od pacjentów, bo bardzo dużo aparatów leży w szufladach. Bo tak jak mówię, zadaniem Nanomedu jest dopasowywanie aparatów, a nie sprzedaż i to myślę jest najważniejsze. A każdy z czegoś żyć musi, więc to nie ukrywamy też, że z tego żyjemy. Ale ma być to porządnie dopasowana rzecz, indywidualna i taka, z której pacjent będzie zadowolony.
1: PCPR i Narodowy Fundusz Zdrowia czasem w konkretnych warunkach dofinansują nam takie aparaty.
0: Tak, tak.
1: Kto może z tego skorzystać, co ile i
0: Kasia,
1: jak?
0: My mamy mnóstwo jakby możliwości. W podstawie jest Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Pomocy Rodzinie. Mamy mnóstwo jakby jeszcze możliwości do odzyskania pewnych dofinansowań i dopłat, ale to już wiesz, jest nasza jakby taka kwestia pacjenta, który do nas przychodzi, tak? Więc
1: tutaj ja mówię o tych takich, no ja wiem, nie zdradzaj tajników.
0: Oczywiście.
1: Tutaj swoich, ale
0: znaczy ja myślę
1: takie,
0: tak,
1: wiesz...
0: Narodowy Fundusz Zdrowia to jest w podstawie, to się należy jakby tutaj każdemu to dofinansowanie, choćby dlatego, że posiadanie dosłuch. Centrum Pomocy Rodzinie zależne jest od posiadania orzeczenia, zależne jest od dochodu, czyli jeżeli ten dochód tam nie przekracza, bo tu już każdy powiat ma ten dochód inny, to może korzystać z dodatkowych dofinansowań, jakie tylko tam żywnie sobie się podoba. Także tutaj
1: natomiast
0: jest
1: to nie jest tak, że nam sfinansują cały aparat. To
0: nie do końca.
1: Jest kilkanaście procent.
0: W zależności od PCPR-u, ale rzadko kiedy, a raczej wcale.
1: Mhm. Także tutaj trzeba się przygotować, no, że na aparat to trzeba sobie uzbierać
0: są
1: coś.
0: Są systemy ratalne. Są
1: tak,
0: naprawdę
1: też.
0: Dzisiaj tego typu urządzenia są bardzo nisko oprocentowane. Jest mnóstwo możliwości na uzyskanie jakby tych dofinansowań, ale to już jest, mówię, jakby indywidualnie przy każdym gabinecie oferowane, bo to wiadomo, że każdy tam się rządzi swoimi prawami, każdy ma jakby swoje tam metody.
1: Jakby, no tutaj Nanomed ma bardzo zaawansowane
0: korzystne
1: kontakty.
0: Przede wszystkim dla pacjenta.
1: Tak,
0: staramy się robić
1: doradzają
0: tak, żeby pacjent...
1: Państwo.
0: Tak, staramy się, żeby pacjent jakby skupił się na doborze aparatu słuchowego. Natomiast cała dokumentacja jest prowadzona przez dziewczyny, które mamy.
1: To prawda i nawet nie trzeba iść samemu do PCPR-u zanosić, tylko po
0: W dzisiejszych
1: prostu
0: czasach akurat
1: Nanomet robi to za nas.
0: tak. My staramy się robić za pacjenta z racji tego, że pilnujemy wtedy tych papierków na bieżąco, bo to wiadomo, że nie zawsze na bieżąco są płacone pieniążki. Jest nam łatwiej z racji tego, że no, pacjent nie musi się tam głowić i zastanawiać. W dzisiejszej sytuacji od tego lutego z powodu tego koronawirusa mamy już zupełnie ułatwioną kwestię, jeżeli chodzi o Centrum Pomocy Rodzinie, bo możemy to wysyłać poprzez pocztę. Więc pacjent w zasadzie ociera się tylko i wyłącznie przy odbiorze oryginalnej już faktury i odbiorze aparatu słuchowego. Więc tutaj no, mają z nami
1: To
0: bardzo
1: teraz
0: łatwo.
1: chciałam Cię. Tak, to prawda. Chciałam Cię zapytać o pielęgnację tego urządzenia. Ranną, wieczorną, jak powinno się dbać. Może niekoniecznie będziemy opisywać urządzenia, bo to zrobimy później, na przykład gruszkę, suszarkę, tabletki, ale właśnie co trzeba, jak trzeba dbać o takie aparaty?
0: Ja myślę, że na początku warto przez ten pierwszy pół roku, rok czasu pokazywać się w gabinecie. My nie mamy zwyczaju namawiania pacjenta od razu na suszarki, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo w tym przypadku 30% pacjentów wymaga tego typu rzeczy. Czyli jeżeli widzimy, że po pół roku z aparatem się nic nie dzieje, jest wszystko dobrze, nie ma wilgoci na aparacie, absolutnie nie trzeba jakichś tam dodatkowych urządzeń, które, czy też tabletek osuszających, bo to też w zależności od stopnia zawilgocenia, nie wymagamy tego typu rzeczy. Chcemy dbać, nie ma
1: Czyli
0: sprawy, to
1: co?
0: jest jak
1: Idę spać,
0: załogiem.
1: odkładam aparat do
0: Dokładnie,
1: pudełeczka,
0: tak
1: wstaję,
0: jest.
1: zabieram go z pudełeczka, zakładam na uszy, działam.
0: Zgadza się.
1: Potem
0: Przychodzę
1: idę
0: do
1: znowu
0: pana
1: spać,
0: Witka.
1: odkładam.
0: Zgadza się. Przychodzę do pana Witka po 3 miesiącach. Pan Witek mówi: proszę pana, jest wszystko dobrze, nic się nie dzieje z aparatem, nie ma potrzeby jakby kupowania jakichś dodatkowych elementów do odsuszania. Jest potrzeba, jest dużo wilgoci, przydałoby się choćby na to kupić suszarkę, która będzie odsuszała. Dzisiaj takie dwie sytuacje mieliśmy, gdzie po pół roku faktycznie tam u pacjenta cały czas coś się dzieje z słuchawką. To jest związane z wilgocią, bo widzimy po reszcie pacjentów jest dobrze. Więc pacjent wychodzi z suszarką. Mamy następne 5 lat aparaty zadbane, ale mimo tego nie chcemy, żeby nas opuszczali. Chcemy, żeby dalej jakby się spotykać, bo to różnie z aparatami bywa, różnie bywa z wilgocią. Więc tutaj myślę, że najważniejsze to przychodzić do punktu i żeby ten aparat opisywać, obserwować.
1: Co ile powinniśmy diagnozować taki aparat?
0: Średnio co 3 miesiące. Czyli tak, że nawet jeżeli jest wszystko dobrze, to pokazać się, jest wszystko okej, idziemy i pracujemy
1: Ten kontakt między
0: dalej.
1: klientem a protetykiem jest bardzo ważny, bo wtedy też protetyk wie, kto jak korzysta i może jakby.
0: Tak, dokładnie. Ja sam dzięki temu doświadczam różnego rodzaju usterki w aparacie, cokolwiek. No, każdy pacjent powinien być brany indywidualnie pod uwagę, aczkolwiek tam taka fala jakby tego zużycia aparatu słuchowego jest bardzo podobna. Tylko tak jak mówię, myślę, że częsty kontakt z protetykiem, mimo nawet, że jest dobrze, to zaglądać, pokazywać się i to spokojnie utrzyma aparat w takim dłuższym czasie użytkowania.
1: To teraz porozmawiamy sobie o urządzeniach peryferyjnych. Ja jeszcze pamiętam i mój mąż gdzieś tam zakopaną w szufladzie ma taką gumową gruszkę śmieszną, która miała taki szpikulec. Trochę ta gruszka wyglądała jak kiedyś się dzieciom
0: Dmuchało
1: wilki
0: do nosa.
1: wyciągało z nosa. Tak.
0: Tak.
1: I tam się wyciągało nieczystości. To w ten sposób się przedmuchiwało właśnie wkładkę, wężyk. Teraz się to robi trochę inaczej i do tego służy suszarka i tabletki.
0: To
1: Czym to
0: znaczy
1: się
0: u
1: różni?
0: nas, widzisz, ja cały czas nawiązuję do wizyty u nas, tak nawet ostatnio taka ciekawostka. Pacjent przyszedł po 3 latach. My mamy ultradźwiękowe myjki, które powodują, że te wkładki po wyciągnięciu z wody po 2 minutach są jak nowe. I dzwoni pacjent i pyta, kiedy oddam mu wkładkę. Ale ja mówię, że wkładkę to przecież dałem jego. chodziło o to, że ona była tak wyczyszczona, tak była wymyta, to trwało 2 minuty, że on własnej wkładki nie poznał. Więc tutaj wystarczyłoby, mówię, przyjść do nas. Mamy urządzenia, te gruszki, które mówisz do suszenia, są faktycznie dobre, jak pacjent ma mnóstwo wilgoci. Natomiast tak jak widzisz, jeżeli mąż solidnie do nas przychodzi, ma wymieniane wężyki, z tymi aparatami nie ma prawa się nic dziać. Tutaj gdyby się coś działo, to już moglibyśmy przedwcześnie zauważyć, że coś tam się dzieje. Aparat ma sygnalizację dźwiękową odnośnie serwisu, odnośnie zawilgocenia, więc to wszystko pacjenci nam relacjonują, co się w trakcie noszenia dzieje. No i dzięki temu nie ukrywam, że chyba NanoMed ma jedną z najlepszych opinii, bo te aparaty długo działają. Tak? Może nam na tym jako przedsiębiorcy by nie zależało, bo fajnie by było, gdyby pacjent kupował tak u nas jest. Aparaty, ale dzięki temu no, nosi się długo i solidnie. No to myślę, że to świadczy o nas i jakby o takim celu, jaki mamy sobie do założenia.
1: Wracając do sygnalizacji aparatu, to rzeczywiście tak jest, że jak się włącza aparat, to

0: To wróćmy sobie jeszcze właśnie do suszarki. Jak taka suszarka wygląda? Ona też ma takie. A nie, jeszcze zadam ci inne pytanie, bo
1: Proszę.
0: mówiłeś o wkładce, że ty ją sobie myjesz taką myjką ultradźwiękową. Na Tyflo Podcaście stworzyłam, a ona właściwie jest w trakcie, taką serię Beauty Gadget, gdzie opowiadam o gadżetach urodowych, ale nie tylko. I właśnie jest też podcast, albo będzie, odnośnie takiego urządzenia do czyszczenia biżuterii, okularów, sztućców i tak.
1: Tak, to są
0: Czy
1: bardzo
0: mogę wziąć
1: podobne
0: wkładkę
1: urządzenia.
0: Sylwka i
1: To
0: wrzucić
1: są,
0: to?
1: jeżeli jest to ultradźwiękowa, to owszem, jeżeli będzie to płyn dezynfekujący, to
0: Woda.
1: jasne, może być. Jeżeli ona się wyczyści, to faktycznie też chyba warto byłoby później spsikać to jakimś dezynfekującym takim środkiem. I wtedy faktycznie ta gruszka by się przydała, żeby tą wilgoć wyciągnąć. Natomiast tak jak mówię, w Nanomedzie tego typu są rzeczy bezpłatnie wliczone jakby w
0: No
1: koszty
0: właśnie, warto tutaj
1: aparatowego.
0: oddać to fachowcowi.
1: Tak, my przy okazji złapiemy to do ręki. Ja jeszcze odnośnie tych technologii, nie wiem, czy wiesz, ale twój mąż ma możliwość ustawienia aparatu siedząc w domu, bo dzisiaj mamy aplikację, która łączy się z Androidem. Nie musi wychodzić z domu, żebym ja te aparaty mógł ustawić, bo włączam i wszystkie możliwe opcje mam poprzez internet. Więc to jest taka druga rzecz dla pacjentów, którzy wolą siedzieć w domu i nie chcą się z nami tak często spotykać, jak my byśmy chcieli,
0: A
1: to
0: my się
1: mają.
0: tak lubimy, że ja myślę, że dla nas to
1: W większości
0: przyjemność przychodzić
1: pacjentów
0: do
1: typu
0: Nanomedu.
1: przypadki tak są, gdzie siadamy, rozmawiamy. Ja najczęściej zadaję pytanie, co słychać, niekoniecznie w aparatach słuchowych. No, warto jednak ten kontakt z pacjentem mieć taki no, bezpośredni.
0: To gruszkę mamy w miarę omówioną, a teraz przejdźmy do tabletek.
1: Tabletki mamy dwa rodzaje. Tabletki do mycia, czyli tabletki musujące, które powodują bardzo podobnie jak myjka ultradźwiękowa, z których nie korzystamy, i tabletki osuszające, czyli taka prowizoryczna suszarka higrosusz, to się tak ładnie nazywa, która wyciąga wilgoć z aparatów, chociaż w moim mniemaniu raczej w takim z lekkim stopniu niż suszarka do prądu. Dajmy na to. Tabletka też coś kosztuje, ją trzeba wymieniać bardzo często. Nie wiem, czy nie opłaca się po prostu
0: Co,
1: kupić
0: ile się
1: porządnej
0: takie
1: suszarki.
0: tabletki wymienia?
1: A widzisz, i tu znowu pojęcie względne, bo u jednego co 3 miesiące, u drugiego co pół roku. Ja myślę, że tam tak średnio co 3-4 miesiące trzeba to wymienić, w zależności ile tej wilgoci jest. Ona się staje taka
0: A te
1: piaszczysta.
0: myjące?
1: Proszę, to już jest jak tabletka, którą wrzucamy musującą do picia. To jest bardzo podobne. Ona też tam w pojemniczku zamykamy. Działa jak ta myjka, o której wspominałaś, ultradźwiękowa. Więc tutaj my z tabletek nie korzystamy, bo wolimy wrzucić pacjentowi to, tak jak mówię, bezpłatnie w myjkę i wysuszyć. My mamy pewność, że aparat jest czysty.
0: Ale za to suszarka się przydaje i ja naprawdę jestem pełna podziwu, jak to działa. Wkładamy na noc sobie aparat i wyciągamy, mamy cieplutkie,
1: Tak,
0: wysuszone i jeszcze zdezynfekowane pod czerwienią.
1: tylko nie wiem, czy jak mówisz suszarka, to wszyscy mają jakby zobrazowane, czy nie myślą o suszarce do włosów, bo najczęściej tak
0: No to
1: pytamy
0: opowiedzmy o
1: pacjentów.
0: niej.
1: Suszarka to jest pudełeczko, które uwalnia stopniowo ciepło, które jest w pewien sposób, jakby to nazwać, ażurkowane. Czyli nie mówimy tu o typowym jakby strumieniu ciepła, który idzie na aparat, tylko o odwilgoceniu tego, co jest w środku. Dlatego wyciągasz je ciepłe, bo cyrkulacja powietrza od płytki z dołu zaczyna jakby no, powodować, że to ciepło idzie w górę. Więc odkładając aparat na kaloryfer, to nie ta sama sytuacja, co odkładając w cyrkulację jakby takiego powietrza w suszarce. One są w pełni automatyczne. Posiadają procesory, które wiedzą, do jakiej temperatury można nagrzać aparat słuchowy i kiedy on już jest suchy, czyli takie 4 godzinki mniej więcej automatycznie się wyłącza. No i dzięki temu ten system elektroniczny jest troszeczkę bardziej później odporny, niż miałoby to się tam zalewać cały czas wodą, czy też potem. Są suszarki ostatnio wiatrakowe, czyli takie, które co drugie jeszcze, tak jak mówiłaś, tam mamy jeszcze promienie UV, wrócę do tej suszarki, które likwidują bakterie. Więc zakładając aparat słuchowy, zakładamy aparat czysty, sterylny. Do tego doszły teraz suszarki wiatrakowe
0: Je
1: dla
0: pewnie.
1: aparatów.

0: bardziej słychać, dlatego że wrócę jeszcze do tamtych
1: Troszeczkę,
0: pierwszych suszarek, to one w ogóle nie słychać,
1: bezpałatne
0: jak
1: są,
0: działają. One
1: bezsilne.
0: wyglądają bardzo ładnie. To jest taka szkatułeczka i ona ma niestety taki przycisk dotykowy, żeby ją włączyć, ale on jest wgłębiony, więc nie ma problemu, żeby sobie to przez pomyłkę wyłączyć,
1: Tak, tak.
0: żeby gdzieś tam dotknąć. On
1: Okay.
0: jest wgłębiony jakby w środku i po prostu działa to bardzo intuicyjnie, natomiast tego w ogóle nie słychać.
1: Tak, to są suszarki bezdźwiękowe. Natomiast powiem tobie szczerze, że nawet ta wiatraczkowa, którą teraz mamy, bo to jest przede wszystkim do aparatów ładowanych, tak? Czyli do takich, które nie lubią tego ciepła, bo przecież żadna bateria litowo-jonowa ciepła nie lubi, zresztą żadna bateria nie lubi ciepła. I tam już mamy jakby wentylowane też, czyli nie dość, że powodujemy tą cyrkulacją powietrza taką poprzez wiatrak, to z tego co wiem, chyba są jeszcze lampy takie już typowo antybakteryjne, więc bardzo fajnie działają, ale one są przeznaczone właśnie do aparatów ładowanych, czyli to jest taka nakrywka, kwadratowy słoiczek, który od góry nakładamy, bo przecież ładowane aparaty muszą mieć swoją stację dokującą, więc tak, żeby razem z tą stacją dokującą aparaty się ładowały i odsuszały, ale to jest taka nowość, bo aparaty
0: Ale
1: ładowane
0: właśnie to
1: są od
0: fajnie.
1: niedawna.
0: Czyli co, ładujemy aparaty indukcyjnie, one się jakoś na jakieś piny, takie kontakty.
1: Nie, indukcja, bo jest normalny taki rowek do tego, żeby to wpiąć i tym przykrywamy jak słoikiem te aparaty łącznie z tym. Jest taki otworek mały na kabelek i aparaty się suszą razem z ładowaniem, więc to bardzo, bardzo fajnie wygląda.
0: Bo na
1: i działa,
0: USB
1: i działa.
0: Nie mamy ładowanych aparatów.
1: To znaczy one wyjście mają jako tak USB, ale wiesz, wejście USB dzisiejszych C, dajmy na to tych najnowszych, no byłoby gabarytowo bardzo duże, więc aparat raczej takiego wejścia miał nie będzie. To już bardziej tu, tak jak mówisz,
0: to
1: indukcyjnie.
0: Prawda.
1: Nie ma potrzeby, bo gabaryt aparatu słuchowego, dzisiaj nawet w aparatach nie ma wyłączników, bo gabaryt aparatu byłby większy. Musiałby być element włączający, wyłączający, więc nie ma sensu.
0: Dlatego właśnie wyłączanie jest po prostu otwieraniem klapki
1: tak
0: i wysuwaniem baterii.
1: Tak,
0: teraz porozmawiajmy
1: się
0: o tych bateriach, dlatego że one są różne rodzaje, napowietrzne, jakieś w ogóle cynkowo,
1: znaczy
0: jakieś
1: powietrzno-cynkowe. To jest podstawowa bateria do aparatu, bo tylko ona jest w stanie uwolnić tyle energii w przeciągu takiego czasu. Aparaty wymagają bardzo dużo energii. To nie jest zegarek, który wymaga tylko i wyłącznie przesunięcia małej wskazówki. Tutaj mamy procesor, mamy słuchawkę, mamy wzmacniacz, głośnik. Więc mamy komputerek, który musimy zasilić solidną baterią. Bateria jest powietrzno-cynkowa, ona może leżeć, mają plasterki, która po ściągnięciu plasterka wchodzi w reakcję z powietrzem i zaczyna dopiero działać, jak sama nazwa wskazuje. Bateria może leżeć kilka lat w szufladzie. Mniej więcej te 3-4, to znaczy jeżeli mamy na opakowaniu tą czteroletnią datę ważności, bo każda bateria tą datę posiada, to znaczy, że jest całkiem świeża, czyli te 3-4 latka może leżeć w półce, natomiast nieużywana rocznie też traci ileś tam procent, jeżeli nie jest otwierana. Często pacjent z powrotem zaklejał plasterkiem, to już nic nie daje, bateria jest jakby jednorazowego użytku, więc ona w reakcji z powietrzem zaczyna już działać i tego już się raczej procesu cofnąć nie da. Druga ciekawostka, bateria otwarta, czy z niej korzystamy, czy nie, prędzej, czy tak się wyładuje, więc nie ma czegoś takiego jak oszczędzanie w pojęciu aparaty słuchowe, bo tego się nie da zrobić, jeżeli chodzi o energię, jeżeli chodzi o baterię. Baterię oczywiście polecam albo przynosić do punktu, albo zdawać punkty do baterii, bo jak sama nazwa mówi,
0: cynkowo, słoiczek, na przykład my chowamy
1: tak,
0: w słoiczek i
1: tak
0: potem.
1: Tak jest i oddawać później do nas. My za to później dostajemy drzewko, sadzimy na działce i wszyscy zadowoleni łącznie z panem.
0: O, to ja ci muszę przynieść, bo nawet nie wiedziałam.
1: Tak, później, żeby to się wszystko łączyło z jednym, szukamy takich akcji, gdzie za baterię na przykład rozdają drzewko i to drzewko później gdzieś tam sadzimy, żeby wszystko miało ręce i nogi. Gdzieś to się tam wracało.
0: Co ile trzeba taką baterię wymieniać? Na ile nam starczy bateria?
1: Maleńki aparat około 4-5 dni, czyli taka bateria dziesiątka, żółty plasterek. Te starsze aparaty działają ciut dłużej, 7 dni. 312, czyli takie już troszeczkę większe do aparatów, najczęściej na cienkim wężyku, około 7 dni przy tych bardzo dobrych procesorach, bardzo nowoczesnych aparatach, to jednak zużycie jest trochę inne. Przy starszych około 10 do 12 dni, może nawet 14, natomiast 13 bateria, to jest taka uniwersalna bateria, najczęściej chyba korzystana w aparatach tych zausznych, około 2 tygodni, tych nowoczesnych jakieś 7 do 10 dni. No i ostatnio tak, pojawiły się na rynku aparaty o bardzo dużej mocy, bateria 675, która nie było produkowanych od kilku lat, jeżeli chodzi o aparaty. To były aparaty starszej generacji, bo takie pozostawały. Bateria 675 działa około 2 tygodni, w starych aparatach może nawet do 3. Ale to już jest dosyć wielka. Wydaje mi się, że 3 baterie miały wielkość dzisiejszego aparatu słuchowego na 312, więc tam już jest to tylko dla pacjentów doświadczonych, zaawansowanych, ewentualnie tych z bardzo głębokim niedosłuchem.
0: Baterie mają różne kształty, wielkości. Znaczy to są bardziej pastylki, ale jedne są grubsze, drugie cieńsze i po prostu mają większą średnicę.
1: Tak, im większa, tym dłużej działa, im większa bateria. Napięcie
0: i
1: jest to samo.
0: Do aparatu wchodzi jedna.
1: Jedna. Nigdy nie wchodzą dwie baterie. Zawsze jedna. Ona ma ogniwo z jednej i z drugiej strony. Najczęściej, a raczej zawsze jest to bateria jedna. Nie ma potrzeby korzystania z dwóch w tym przypadku, bo chodzi o jej długość działania, a nie moc.
0: To teraz porozmawiamy o takich gadżetach, które są bardzo potrzebne. Mikrofony, connect klipy, FM-y, co to i po co to?
1: Znaczy tak, jak mówiłem wcześniej, streamingowanie bezpośrednie z telefonem pomaga nam tylko i wyłącznie w iPhone'ach. Natomiast jeżeli pacjent iPhone'a nie chce, nie ma, z jakichś powodów nie ma ochoty korzystać z tego typu telefonów, dokupuje urządzenie, które poszerza możliwość połączenia z różnymi urządzeniami. Czyli w naszym przypadku to jest urządzonko, które łączy się z różnymi urządzeniami, czyli typu telewizor, typu smartfon, z innym systemem.
0: Po Bluetooth
1: jak iOS,
0: je na przykład.
1: Z wszystkimi urządzeniami, które posiadają Bluetooth. Tak? Czyli jeżeli mam ochotę posłuchać telewizora, który ma Bluetooth, muszę dokupić urządzenie, które będzie pośredniczyło między aparatem słuchowym a urządzeniami z zewnątrz. Dzisiaj miałem możliwość wypróbowania, wypożyczenia młodej dziewczynce skróconego systemu FM. Wspaniale działa, bardzo szybko, bardzo fajnie. Do 20 metrów w przestrzeni otwartej chyba nawet troszkę więcej, więc myślę, że teraz od września ta dziewczynka będzie zupełnie inaczej się czuła, tym bardziej, że tak jak mówiłem wcześniej, te urządzenia są 2 razy mniejsze. Czyli nie mamy możliwości korzystania z telefonu iPhone, nie ma bezpośredniego połączenia z telefonem. Dokupujemy urządzenie, które pozwala nam łączyć telewizor, laptopa, wszystko, co posiada Bluetooth, łącznie z telefonem, ewentualnie
0: kiedyś
1: jeszcze.
0: No? Do FM-a trzeba było mieć specjalną w podłodze pętlę indukcyjną. Czy teraz to się zmieniło?
1: Znaczy tak, sama pętla cewka, o której mówisz, pozostaje, bo jeżeli, może inaczej, zacznijmy od nowa, jeżeli chodzi o system FM. To jest urządzenie, system FM polega na tym, żeby nauczyciel, dana osoba, wykładowca korzystała z mikrofonu jednego, a odbierać mogą wtedy w większości osób. Tak? Czyli dajmy na to, jest 10 dzieci w klasie, a jest jeden nauczyciel, no to wiadomo, że tych 10 odbiorników nie będzie wieszał na szyi, tylko położy jeden, a system FM, jak sama nazwa wskazuje, FM jest taka bardziej dostępna dla ludzi, dlatego w większości osób są w stanie wtedy to usłyszeć. Natomiast z samej cewki korzystają osoby niedosłyszące, choćby w teatrach, w kinach. To jest przekazywanie dźwięku z mikrofonu rozmówcy do aparatu słuchowego na zasadzie pola magnetycznego. Więc tutaj jest rozłożony taki drucik dookoła, jego nawet nie widać, on może być w podłodze. Chodzi o pole, które będzie emitował i wysyłał bezpośrednio, to się włącza specjalną cewkę w aparacie słuchowym. Natomiast sam system FM, tak jak mówię, jest systemem do przekazania dźwięku do aparatu słuchowego bezpośrednio do rozmówcy, tak? Czyli siedzi 10 dzieci, nauczyciel mówi do jednego mikrofonu, a te 10 dzieci słyszy w swoich aparatach różnych marek. Dlatego system FM jest jakby takim uniwersalnym urządzeniem. My robimy trochę inaczej. Dzisiaj, tak jak mówię, dziewczynka jako jedyna jest w klasie niedosłysząca, chodzi do szkoły specjalnej, nauczyciel miał dosyć spory nadajnik na szyi, co najprawdopodobniej też troszeczkę powodowało dyskomfortu. Dzisiaj wyszła z urządzeniem wielkości paczki zapałek, bardzo dobrej jakości, z bardzo szybkim łączeniem. No testujemy, sprawdzamy, bo bardzo fajnie. Nawet dzisiaj sam, że tak powiem, byłem zdziwiony, jak to szybko działa. Zaskoczyło mnie wręcz, jak to bardzo fajnie i szybko dzisiaj działa.
0: Bo aparaty też mają Bluetooth łączność i one między sobą też się komunikują. Jak na przykład przyciszymy sobie jeden aparat, to automatycznie, jeżeli naciskamy przycisk od lewego aparatu, to aparat prawy też nam się wyciszy czy podgłośni.
1: To jest połączenie już, powiedzmy na to, osobiste aparatów, tak? Czyli to nie jest Bluetooth, to są nazwy jakby swoich połączeń, bo to jest tak jak Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej. Tak każda firma nazywa to po swojemu i to są troszeczkę inne połączenia niż Bluetooth, ale one tam mają, dajmy na to, te 20-30 centymetrów między sobą odległości. Nazwy są różne, natomiast jest to na troszeczkę innych częstotliwościach, na troszeczkę innych falach, żeby ze sobą nie kolidowało, prawda? Więc jeżeli chodzi o połączenie jednego i drugiego aparatu, to działa na tej zasadzie, że z prawej jedzie na przykład samochód, z tej prawej będzie się aparat troszeczkę przyciszał i sygnalizował do drugiego, że tu się przycisza, ale tam możesz się podgłosić, bo jest, dajmy na to, rozmowa. Ja już tak mówię, jak się komunikują aparaty słuchowe mniej więcej.
0: Bardzo dobrze.
1: To są zupełnie już inne połączenia między aparatem, zarządzania takiego przestrzennego, międzyaparatowego. O, tak można byłoby to nazwać.
0: Innym rodzajem słuchu, bardziej odbioru bym powiedziała niż słuchu, są implanty słuchowe. Czy ty coś wiesz na ten temat?
1: Wiemy, jak wyglądają, natomiast to już jest ingerencja zupełnie...
0: w mózg.
1: No, ja bardziej mam na myśli ingerencja lekarzy, którzy muszą przeprowadzać różnego rodzaju operacje, więc tutaj oddajemy im, my się najlepiej znamy na aparatach słuchowych i nie chcemy znać się na niczym więcej, więc implant to już zupełnie jakby inna kwestia i tu już przekazujemy wtedy pałeczkę do instytutu. Jeżeli faktycznie nie możemy poradzić sobie z aparatem słuchowym, bo często słyszymy implant, zastąpi mi ucho, to też tak nie jest, bo implanty stosuje się w momencie, kiedy no, my jako firma, czy też jako gabinet nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc, czyli aparat słuchowy nie daje nic, wtedy przechodzimy jakby na tą taśmę implantów. Więc my tutaj raczej nie będziemy się wypowiadać na temat implantów słuchowych, aczkolwiek widziałem ostatnio, bo mam pacjenta, też bardzo zaawansowane, wydaje mi się, że nawet troszkę więcej niż aparaty słuchowe. Implanty dzisiejszej klasy są zupełnie inne niż to, co było 10-15 lat temu. Także tu odnośnie implantów nie za dużo się wypowiem, bo nie jest to moja profesja.
0: Z tego, co ja wiem, to tam zupełnie inaczej się słyszy. Tam są takie postrzępione fale dźwiękowe i to nie jest tak, jak my słyszymy czyjś głos, tylko to są takie... furkocząco, bulgotujące dźwięki.
1: No, w zależności od implantu, chociaż ostatnio z tego co wiem, dużo się to zmieniło. Tak? Czyli odwzorowanie mowy dziecka po implancie jest dzisiaj zupełnie inne niż kiedyś. Więc może bym tu wyprowadził ciebie z błędu, że to już nie są te implanty nadawane jakby w pewnej fali, tylko... już sterowane dźwiękiem. Ja nie chciałbym się wypowiadać, bo tak jak mówię, od tego są instytuty i oni tutaj już przejmują tą pałeczkę i jest mnóstwo informacji na ten temat ostatnio. Zresztą w Polsce mamy bardzo duży ośrodek, który jest jednym z największych w Europie. Jeżeli chodzi, tak, i jeżeli wszczepiają implanty, to polecam, bo naprawdę robią kawał porządnej pracy. I to wtedy już jakby oni przejmują pałeczkę.
0: To teraz porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ty w swoim gabinecie proponujesz aparaty sygnowane firmą Oticon.
1: Ja myślę, że z przypadku doświadczenia mojego, często jak już zdążyliście mnie poznać, lubię próbować, tak? Czyli nie sprzedawać aparaty, tylko bardzo dużo za mną prób i doświadczeń, jeżeli chodzi o próbowanie aparatów wszelkich marek. Najczęściej wybieranym aparatem, i to tak w 90%, było Oticon. Ja nie twierdzę, że potrafiłem je ustawiać, tylko chodziło... Często przeglądam forum, gdzie pacjenci twierdzą, że nosili aparaty wcześniej i teraz założyli Oticona i one są bardziej szeleszczące, ale lepiej rozumieją. I właśnie o to chodzi. Tak, kosztem tego, że troszeczkę jest więcej dźwięków, są bardziej metaliczne, chcemy, żeby pacjent rozumiał. Więc pacjent czasami nawet nieświadomie wygadywał się jakby, że jednak te aparaty Oticon bez względu na to, czy są ustawiane u tego samego protetyka, są lepsze. Więc ja uważam, że są firmy, które produkują aparaty od czasów, dajmy na to, tak lat tam 80. bardzo dobre aparaty. Natomiast Oticon to jest firma, która produkuje aparaty od 1905 roku. I ja myślę, że samo doświadczenie spowodowało, że są jedni z najlepszych, a nawet chyba najlepszych firm na świecie, jeżeli chodzi o produkcję aparatów. Miałem okazję być u producenta, mieliśmy okazję być i zobaczyć wiele miejsc, dzięki którym tworzą się aparaty słuchowe, tworzą się ideologie aparatów słuchowych, tworzą się pomysły i od nich czegoś się nauczyłem, że to najważniejszy jest pacjent, więc poszliśmy jakby tą drogą i jesteśmy cały czas związani z firmą Oticon i myślę, że zostanie tak bardzo, bardzo długo. Końca ty świata jak... jeden dzień dłużej najprawdopodobniej.
0: Ty jako protetyk słuchu masz na swoim koncie wiele takich nagród, jesteś laureatem wielu różnych nagród, masz swoje osiągnięcia. Tak, czy mógłbyś coś opowiedzieć?
1: To znaczy,
0: o nich?
1: My nie możemy jakby konkurować ze sprzedażą aparatów dużych firm, bo tak jak powiedziałaś, firmy sieciowe mają 200 gabinetów za sobą i my nie jesteśmy w stanie, ja mówię, bo gabinet prowadzę razem z żoną, nie jesteśmy w stanie tutaj ścigać się, jeżeli chodzi o sprzedaż, bo jest to wręcz na wykonalne. Natomiast my możemy ścigać się w technologii, możemy starać się wykazywać przede wszystkim w tym paradygmacie protetyki słuchu i to nas najbardziej cieszy, że możemy otrzymać nagrodę nie za sprzedaż aparatów, a za coś, co chcemy zrobić dla pacjenta, czyli wchodzimy w najnowsze technologie. Nie boimy się sprawdzać, nie boimy się testować, nie boimy się pokazywać pacjentom czegoś, czego sami nie znamy. No i dzięki temu faktycznie te nagrody uzyskujemy w takiej kategorii najnowszych technologii, tak? Czyli staramy się mieć sprzęty do badań, też jedne z najnowszych. Ja myślę, że rzadko które gabinety posiadają audiometrię wysokoczęstotliwościową. Często ktoś mówi, po co to panu? Czasami jedni mówią, żeby mieć, a drudzy, coś tam przez te kilka lat kombinują, bo nowości nie zawsze są fajnie przyjmowane przez różnego rodzaju gabinety. Skupiają się, tak jak mówię, bardziej na sprzedaży. Więc interesuje nas nowoczesność, technologia. No taka jest ideologia naszego aparatu. Zresztą sama nazwa Nano ma ukierunkować się do czegoś, co ma być małe, nowoczesne, zastępujące wręcz słuch, ale do tego jeszcze już jesteśmy blisko. Jeżeli chodzi o aparaty słuchowe, to naprawdę do pewnego stopnia niedosłuchu te 90 parę procent korekty to jest cud, jeżeli chodzi o dzisiejszą technikę. Także idziemy w technologię, która pozwala pacjentom nie bać się aparatów słuchowych, przychodzić w końcu i mówić, panie Witku, ja naprawdę słyszę i bez aparatu ani rusz, wiem już jaka byłam głucha, tak? Jaki byłem głuchy, więc... Tutaj to jest ta nasza ideologia gabinetu.
0: Jeżeli jeszcze nie zachęciłam Państwa do odwiedzenia gabinetu Witka, to powiem, że on, nie wiem czy teraz jeszcze jest na wystawie, ale miał taki cudny model ucha. Duży model ucha, gdzie było widać młoteczek i też jest w stanie niewidomej osobie to wszystko objaśnić, jak co wygląda, co jest czym. To taka ciekawostka.
1: Tak, w każdym naszym gabinecie mamy plakaty, mamy rekonstrukcję ucha, mamy elementy, które można oddzielić. To też dzięki firmie Oticon zapewnili nam tego typu rzeczy. Możemy jakby troszeczkę przybliżyć pacjentowi pracę ucha. To jest taką ciekawostką, często pacjent mówi, a ja tam byłam gdzieś i nic nie wiedziałam, a tu od pana wyszłam o połowę zdrowsza, bo jak coś wiemy, jak coś próbujemy, to jesteśmy spokojniejsi. Ja sam mam trójkę dzieci, więc wolałbym wiedzieć, na co nieraz chorują. A to jest najważniejsze. Ja myślę, że ta rozmowa z pacjentem, żeby to choćby wytłumaczyć pacjentowi, jak działa, że to nie jest takie proste założenie aparatu słuchowego i jak to się mówi, nie od razu Kraków zbudowano. Troszeczkę trzeba nad wszystkim popracować, ale efekty są, widać po pacjentach. Także to jest coś, co chcieliśmy usłyszeć i słyszymy. Także my więcej w zasadzie nic nie chcemy. Jesteśmy usatysfakcjonowani wręcz tym, co robimy. I tyle, nic więcej.
0: Czy chciałbyś coś powiedzieć naszym słuchaczom niewidomym i głuchoniewidomym i niedowidzącym, którzy są rozsiani po całej Polsce, a czasem też po całym świecie? Czy chciałbyś dodać coś od siebie albo na przykład porozmawiać o czymś, czego nie poruszyliśmy, o czym zapomniałam?
1: To znaczy ja to, co wspominałem wcześniej, nie bójmy się chodzić, się badać i próbować, a jak macie z tym kłopot, dzwońcie do Nanomedu, pokierujemy, gdzie mniej więcej jechać, gdzie zrobić badanie, bo wiadomo, że w tym zawodzie znamy troszeczkę protetyków i wiemy, że działają bardzo podobnie, a jak nie, to ich nauczymy i bardzo chętnie jakby wspomożemy tam pacjenta, nawet na końcu świata. Więc warto do nas zadzwonić, dopytać wiele rzeczy. To nic naprawdę nie kosztuje. My służymy pomocą, jeżeli tylko będzie taka potrzeba. Dzwonić, jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje i wszelkiego rodzaju informacje udzielimy. To bezinteresownie, absolutnie. Powiemy, że nam się to wraca. Działamy właśnie na tej zasadzie, że gdzieś to tam mamy nadzieję, że gdzieś tam zawsze ta gwiazdeczka dla nas świeci. O, tak to wygląda.
0: Witold ma też i jego właśnie Nanomed ma swoje konto, swoją stronę na portalu społecznościowym, na przykład
1: tak,
0: na Facebooku.
1: Tak, fanpage mamy, tak, oczywiście.
0: I nie wiem, czy masz też stronę internetową?
1: Oczywiście, w podstawie mamy stronę, natomiast dziewczyny tam dosyć prężnie informują o pacjencie. Często mówimy o tych testach aparatów słuchowych. Mhm. Chcemy to właśnie nagłaśniać. Mam nadzieję, że sporo gabinetów jakby się nauczy, żeby jednak te aparaty przymierzać, pożyczać, oglądać.
0: Tak, i też jest taka fajna edukacyjna dla dzieci, takie wskazówki.
1: No nie ma ludzi także idealnych, czegoś tam może omijamy nieraz, natomiast no staramy się, tak jak mówię, dziewczyny tam dość prężnie informują o aktualnych informacjach, o aktualnych tam naszych poczynaniach w Nanomedzie. Także
0: ja w komentarzu pod audycją, tak, oczywiście zapraszamy do lajkowania, ja właśnie w komentarzu pod audycją podam wszystkie namiary na Nanomed, numer telefonu i fanpage i stronę.
1: Tak,
0: to co, myślę, że wyczerpaliśmy temat z takiego podstawowego zakresu aparatów, nie wchodziliśmy bardzo w szczegóły techniczne, które również są bardzo ciekawe, na przykład o kompresji dźwięku, dlaczego jak klaszczemy, to nam się wycisza aparat, a potem nam się taka pompka robi. Ale myślę, że jeżeli Witek będzie miał ochotę i Państwo również, to jeszcze o tym możemy porozmawiać. Natomiast dzisiejsza audycja była taka wprowadzająca, podstawowa, ponieważ zauważam, że wśród naszych słuchaczy mogą się zdarzyć osoby głuchoniewidome, takie, które jeszcze nawet nie wiedzą, że może są głuchoniewidome, ponieważ na przykład zespół Ashera jest taką chorobą, która rozwija się z czasem, więc na początku w ogóle możemy nie mieć bladego pojęcia, że staniemy się osobami głuchoniewidomymi. Dlatego niech ta audycja służy innym, leży sobie w archiwum i po prostu kiedy kto będzie miał ochotę albo potrzebę, sobie sięgnie po nią, a też wydaje mi się, że ona całkiem ciekawa wyszła. Całkiem ciekawy w ogóle jest ten temat aparatów, protetyki. To cóż, tak ja dziękuję za uwagę. Czy coś
1: jeszcze? A ja co? No ja mogę zaprosić do Nanomedu się raz w Wieluń. Zawsze dbamy o wasz słuch, także zapraszamy.
0: Tak jest. Moim gościem w studiu był Witold Stasiak. Ja nazywam się Kasia Ślipek, a audycję realizował dla nas Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Dziękujemy
1: bardzo
0: dobrego. Za uwagę.
1: Tak, dzięki. Do widzenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witajcie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś będziemy omawiać aplikację Lidl na Androida, jak i również na iOS-a. To może, Piotrze, zaczniemy od ciebie. Jak wygląda u ciebie ogólnie aplikacja?
4: Ja otwieram aplikację Lidla.
5: Lidl. Stuknij dwukrotnie.
4: Pierwszy element to jest menu i potem
5: gazetka. Przycisk.
4: Jest przycisk gazetka, co to jest z menu?
5: Poniedziałek, przecinek 27.07. Nagłówek. Browarnia Lidla, już od poniedziałku lipca. Poniedziałek, przecinek 27.07.
4: To jest w menu, to się nazywa promocje. Może przejrzyjmy menu, zanim będziemy opowiadali, będzie łatwiej.
3: Właśnie.
5: Promocje. Wyszukaj.
4: Jest tak.
5: Menu. Wyszukaj. Pole wyszukiwania.
4: Tu jest wyszukiwanie.
5: Menu. Przycisk.
4: To menu, które jest rozwinięte, bo to w iOS jest taka trochę już teraz moda, żeby zamiast zakładek robić takie menu zwijane, rozwijane po lewej stronie i na początku to często jest.
5: Promocje. Gazetka. Sklepy. Lista zakupów. Dodatkowe informacje. Metryczka. Media społecznościowe. Wideoteka. Informacja zwrotna. Pomoc i wskazówki. Ustawienia. Kraj. Poniedziałek, przecinek 27.
3: O, no to u mnie jest rzeczywiście podobnie, te menu. To teraz ja może pokażę u siebie.
6: Lidl. Lidl. Ustawienia krajów są aktualizowane. Wyświetlam element 0-setny.
3: Tak, u mnie na samym początku pokazuje się okienko, w którym pokazywane właśnie jest taki napis w sumie prawie na cały ekran, że ustawienia kraju są aktualizowane. Od razu zaznaczę na samym początku, że aplikacja łączy się z internetem już przy starcie. Natomiast podczas działania również się łączy. I już powiem, o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja na Androida wygląda tak. Na samej górze, po lewej stronie, są właśnie te opcje, identyczne opcje, które Piotr pokazał. Po środku, mniej więcej tak 1/4 ekranu, przesuwają się jakieś różne aktualne promocje, które w aktualnym tam dniu są, czy tam tygodniu. Natomiast po prawej stronie jest bodajże jeden przycisk, jakiś tam powrót. Pod spodem są te właśnie wszystkie promocje w formie tekstowej. Bo na samej górze w tym takim przewijającym się pasku po prostu są tylko i wyłącznie jakieś takie obrazki, no ewentualnie jakiś tam tekst, ale w formie graficznej. I całość aplikacji wygląda podobnie jak u mnie, czyli...
6: Gazetki. Promocje.
3: Na samym początku są promocje, potem...
6: Gazetki. Sklepy. Lista zakupów. Dodatkowe informacje. Metryczka. Media społecznościowe. Wideoteka. Informacja zwrotna. Pomoc i wskazówki. Ustawienia. Menu. Gazetki.
3: To w ogóle gazetki. Wygląda tak, że tutaj są bodajże trzy zakładki. Zaraz zobaczymy, bo... Chyba tak.
6: Gazetki.
3: Promocje to jest pierwsza zakładka. W niej znajdują się
6: gazetki.
3: Sklepy.
6: Lista zakupów. Dodatkowe informacje
3: to jest druga zakładka.
6: Metryczka.
3: Tutaj jest metryczka.
6: Media społecznościowe.
3: Wideoteka. Natomiast trzecia.
6: Informacja zwrotna.
3: Jeszcze informacja zwrotna.
6: Pomoc i wskazówki. Ustawienia.
3: I czwarta zakładka.
6: Menu.
3: To jest menu. Gazetki. Tylko i wyłącznie. Duch w menu znajduje się tylko i wyłącznie.
4: To jest menu, jeszcze raz, bo u mnie pewnie też są zakładki, tylko czy on czyta.
5: Wyszuk menu, przycisk, promocje. Gazetka.
4: Nie, promocje to jest tylko opcja.
3: Tak?
4: To promocje możesz wejść.
6: Lista zakupu, sklepy, lista za... Promocje, pole edytowania. Promocje, gazetki, sklepy.
3: Tyle, że już ci powiem, jak to wygląda w Androidzie.
6: Lista zakupów.
3: Wygląda to tak, że jak klikniesz w te promocje, a rzeczywiście to nie jest zakładka, tylko to jest tak jakby
6: poniedziałek,
3: klikalna zakładka.
6: Menu.
4: No tak.
3: To bo tutaj, jak klikniesz nawet promocje,
6: dodatkowe informacje.
3: To tutaj się tak naprawdę nic na ekranie nie zmieni.
6: Gazetki.
3: Popatrzcie.
6: Pole edytowania. Wpisz promocje.
3: A nawet tego nie mogę teraz kliknąć.
6: Promocje.
3: A ja nie mogę, dobra, kliknąłem.
6: Gazetki.
4: A tu się nie odświeża się cała strona?
3: Nie.
6: Metryczka.
3: Pojedynczo będziemy każdą z opcji omawiać. Proponuję
6: gazetki.
3: Właśnie między innymi tą pierwszą opcję, czyli promocję. Jak to u ciebie wygląda? W którym miejscu to jest?
4: To właśnie mam to. W którym miejscu? Czekaj.
5: Moc sygnału. Przesuń dół. Wyszukaj. Pole wyszukiwania.
4: Tak tego.
5: Stuknij dwóch. Gazetka. Promocje.
4: To jest też, no gdzieś...
5: Promocje.
4: To jest taki duży przycisk na ekranie. Ja tak, wiesz co, nie chcę eksploracją, bo ja niestety mało używam jej. Tak to do końca nie powiem. Generalnie jest to jakąś gesturą,
5: menu.
4: To jest
5: wyszukaj.
4: To menu, przycisk. Które jest rozwinięte.
5: Promocje.
4: I ja w tę promocję patrzę. Wejdę.
5: Label. Nagłówek. Menu. Gazetka. Przycisk. Poniedziałek, przecinek 27.07.
4: Jest to promocja, czyli to jest pierwszy mój widok. Nawet jak otworzę Lidla, bo to jest to pierwszy widok, który był, jak mówię, promocje. To mi się otwiera od razu. To nie jest, wiesz, że jakoś tamten.
5: Drogania Lidla, już od poniedziałku lipca. Poniedziałek, przecinek 27.07.
3: To u mnie to wygląda tak, że nawet przy uruchomieniu aplikacji, czyli na samym wierzchu, po prostu pod spodem już pokazane są te promocje. A to właśnie w tle słyszycie, też. No właśnie, a to w tle słyszycie właśnie ten przesuwający się pasek z tymi, z tym logo Lidla i z tymi promocjami, z tymi zdjęciami
4: właśnie,
3: tych produktów.
4: Jak wejdę sobie.
5: Czwartek, przecinek 30.07, moda damska, od czwartku, dla niej i dla niego, od czwartku 30 lipca, czwartek, przecinek 30.07.
4: Mogę otworzyć to?
5: Przycisk, dla niej i dla niego, od czwartku 30 lipca. Czwartek, przecinek 30.07. Wpisz wyszukiwane słowo. Pole wyszuki. Maszyna do szycia Singer Tradition TM2282 hit.
3: I to jest w promocjach?
4: Tak.
5: 366 zł.00.
4: To czekaj, to pokaż to, jak to u ciebie jest.
6: Gazetki.
3: Spróbujemy. Promocje.
6: Promocje. Gazetki. Dodatkowe informacje.
3: Przejdziemy.
6: Pomoc i...
4: A, tu musisz menu. Na koniec przejść.
3: Tak, spoko. Dokładnie.
6: Poniedziałek. Czwartek, 30 lipca. Sobota, 1 sierpnia.
3: A rzeczywiście, masz rację. Czyli Czwartek, promocje to są lipca. Pokazane aktualne jakieś takie aktualne dni, w których są te promocje. Natomiast pewno...
6: Poniedziałek, 27 lipca.
3: Tak, od kiedy?
4: Od kiedy? Coś tam.
3: Tak, czyli to...
4: Ty,
3: czyli...
4: Czekaj, ty masz dalej wpisane, co to jest, bo ty tak po datach leciałeś.
6: Czwartek, 30 lipca.
3: Ty...
6: Poniedziałek, 27 lipca.
3: Nie, pewno w środku mam. A zobaczymy dalej.
6: Sobota, 1 sierpnia. Poniedziałek, 3 sierpnia.
4: Czwartek, 6 sierpnia.
6: Sobota, 1. Szkolna moda, od soboty 1 sierpnia. Strona aplikacji, 2/3.
3: Ojej, wylazło mi.
6: Kontakty. Lidl. Ustawienia krajów są aktualizowane. Lidl, promocje.
3: Popatrzcie, bo jak ja otworzyłem sobie tą aplikację, to tutaj na samym końcu...
6: Poniedziałek, 27 lipca.
4: A widzisz?
6: Browarnia Lidla, już od poniedziałku lipca. Poniedziałek, 27 lipca.
3: Aha.
4: To jest ten widok.
6: Czwartek,
4: właśnie. To
6: 30
4: jest ten
6: lipca.
4: Pierwszy widok.
6: Moda damska. Tak. Od czwartku 30 lipca. Czwartek, 30
4: dalej.
6: Lipca. Dla niej, dla niego. Sobota, 1 sierpnia. Dla niej, dla niego. Dla niej, dla niego. Od czwartku 30 lipca. Wyświetl. Back. Dla niej, dla niego. Od czwartku 30 lipca. Czwartek, 30 lipca. Search. Maszyna do szycia Singer Tradition TM 2282 hit cenowy, 366 zł, 0,1 komplet, dla niej, dla niego, od czwartku 30 lipca.
3: No, czyli tak jak mi się wydaje,
4: a w każdym widoku...
3: A jak klikniesz ten przycisk promocję, to chyba też, to się nic chyba nie zmienia, tak?
4: To samo.
3: Dokładnie. Czyli dobrze wcześniej jakoś tak, bo ja tą aplikację jakoś tam wcześniej przeglądałem i wydawało mi się właśnie, że tak jest, że to po prostu nic nie zmienia.
6: Moda damska.
3: Dobrze, tak mi zasugerowałeś, myślałem, że rzeczywiście jakoś tam się mylę, ale...
6: Informacja?
3: Dobrze, omówmy sobie teraz, porównajmy sobie dostępność drugiej opcji,
6: lista zakupów,
3: czyli...
6: Sklepy, gazetki.
3: Gazetki.
6: Promocje.
3: U mnie to wygląda
6: gazetki.
3: Tak.
4: To otwórz gazetki.
6: Wyświetl. Back. Gazetki. Edit. Gazetka, oferta od 03.08, przecinek, pobierz wszystkie, 8.00 MB. Gazetka, okazja tygodnia od 27. Gazetka, oferta od 27. Przycisk 20, bez etykiety. Chrupiące z pieca, 0.30. Przycisk 5, bez etykiety. Przycisk pobierz wszystkie, 7.65 MB.
4: A co to są te przyciski bez etykiety?
3: Te przyciski to ja klikałem w nie. To są przyciski, które powodują, że dana gazetka się pobiera. Automatycznie. Tylko że pojedynczo. Aha. Natomiast jak klikniesz przycisk.
6: Przycisk pobierz wszystkie.
3: Pobierz wszystkie
6: 7.65 MB.
3: To pobiorą się wtedy wszystkie gazetki. Natomiast.
4: No rozmiar taki mały jest, jak te wszystkie gazetki.
3: Nie. Właśnie ja tutaj chciałem powiedzieć, że ja testowałem sobie pobieranie tego wszystkiego i trochę tutaj gazetek ściągnąłem. To w ogóle zajmowało jakieś tam 14 mega chyba te wszystkie
4: gazetki. Ja celowo je usunąłem, żeby pokazać, je będziemy.
3: Ja właśnie specjalnie ich nie usuwałem, żeby pokazać, jak je usunąć.
6: Gazetka.
3: Więc tak.
4: Gazetka. Pokażę, Elite. No.
3: Za chwilę to pokażę. Chciałbym pokazać, co się stanie, jak wyglądają te opcje, jak kliknie się właśnie, załóżmy, jakąś tam gazetkę. U mnie to wygląda tak.
6: Oferta od 03. Otwórz w aplikacji przeglądarka PDF na dysku. Użyj innej aplikacji. Wyświetl Voice Allowed Reader. Voice dodaj do listy. Otwórz w aplikacji przeglądarka PDF. Przycisk tylko raz.
3: I tutaj jest właśnie w Androidzie fajne to, że ja mogę sobie na przykład udostępnić to na dysk Google. Jakoś na dysk Dropboxowy tak nie udało mi się. Widocznie chwila jakiejś tam kombinacji i na pewno jakoś by to z powodzeniem bym zaimportował sobie taki plik. Te gazetki są w formacie PDF. Natomiast niestety, co muszę stwierdzić, że gazetki są w pełni niedostępne. Powiem tak, no w gazetkach jest, są przeważnie zdjęcia i ewentualnie cena jakichś tam produktów. Może jakiś tam delikatny opis. Natomiast tak naprawdę wszystko mamy w tej aplikacji w formie tekstowej w promocjach.
6: Przeglądarka PDF na dysku. Przycisk tylko raz. Otwórz w aplikacji przeglądarka PDF na dysku. Dysk. Strona 1 z 36 z 81. Przycisk przejdź wyżej. FHZKW 32 znajdź.
3: Właśnie, nazwa tej gazetki ma mniej więcej taką formę.
6: FHZKW 32 PDF.
3: Taka nazwa jest tego pliku. Właśnie, ja na przykład wczoraj próbowałem sobie wydrukować taką gazetkę i z powodzeniem mi się udało. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że jeśli ktoś byłby bardzo dociekliwy,
6: zapisz na dysku,
3: to taki plik PDF mógłby sobie jakoś tam rozpoznać w jakimś programie. Ewentualnie jakby ktoś po prostu dla znajomych chciał ściągnąć te gazetki, to tak, w takiej formie można byłoby, załóżmy, nawet komuś po prostu to przesłać.
6: Nazwa dokumentu.
3: Jeszcze bym pokazał, jak się to usuwa.
6: Gazetki.
3: I to będzie tak.
6: Gazetki. Back. Gazet. Edit.
3: Edytuj.
6: Gazetka. Przycisk 58. Bez. Gazetka. Ok. Przycisk 4. Bez etykiet. Gazetka. Chrupiące z pieca. Przycisk 96.
3: Gdzieś tu miałem właśnie tą pobraną.
6: Przycisk
3: do metale. O, jest.
6: Przycisk do metale flex. 8.81 MB.
3: Widocznie mam...
4: A, usuń wszystkie, tak?
3: Tak. Widocznie... nie wiem nawet, która to była gazetka, którą pobierałem, więc jest tylko opcja usuń wszystkie.
6: Przycisk 9.
3: Mogę to zrobić, czemu nie?
6: Gazetka, okazję tylko... Gazetka, oferta od 20... Chrupiące... Przycisk 80...
3: I nie ma już
6: chrupiące
3: nic. I teraz sobie wrócę z...
6: Confirm.
3: A, jeszcze gazetka. Confirm czemu muszę dać.
6: Confirm. Back. Gazet. Edit. Przycisk 9. Gazet. Przycisk. Gazetka. Przycisk pierwszy. Bez. Chrupiące z pieca. Z. Przycisk 86. Przycisk pobierz wszystkie. 16.46 MB.
3: O, widzisz. Teraz jest.
4: No tak.
3: Teraz jest już pełny
4: komplet
3: do ściągnięcia. I to zajmuje 16 giga. Mega.
4: To ja przejdę teraz do opisania opcji gazetki.
5: Menu. Gazet. Menu. Przycisk. Menu.
4: Ale mogłem.
5: Promocje. Gazetka. Gazetki. Gazetki. Edit. Wygaszone. Przycisk.
4: Tak, bo usunąłem wszystkie gazetki.
5: Gazetka. Oferta od 03.08. 8.00 MB. Download BT. Przycisk. Gazetka. Okazje tygodnia od 27.07. 0.81 MB. Download BT.
3: Czyli przycisk. U ciebie są gazetka, zaetykietowane te przyciski.
5: 07.
4: Tak.
5: 7. Download BT. Chrupiące z pieca. 5.4. Download BT. Pobierz wszystkie gazetki. 21.92 MB.
3: Przycisk. O, u ciebie jakoś więcej.
5: Gazetki. 21.92 MB.
4: Ciągniemy.
5: 5.47 MB. Pobierz wszystkie gazetki. 5.47 MB. Przy... 5. Pobierz wszystkie gazetki. 0.00 MB. Przycisk.
4: No, wszystkie gazetki mam pobrane.
5: 5. Pobierz menu. Gazetki. Edit. Przycisk.
4: Dostanę przycisk edit, czyli gazetki są. Otworzę pierwszą gazetkę.
5: Gazetka. Oferta od 03.08. Gazetka, oferta, gazetka, oferta od 03.08. Back, przycisk. Gazetka, oferta od 03.08. Nagłówek, 1-36.
4: I to jest...
5: 1-36, 55%. 50%.
4: Co ja bym...
5: Gazetka, oferta od 1-36. Gazetka, oferta od 03.0. Gazetka, oferta od 03. Głośno, szybkość, wyrazy.
4: Zrobić.
5: Back,
4: wchodzi
5: przycisk.
4: Mi do gazetki,
5: back,
4: spróbuję.
5: Menu, gazetki, edit, przycisk, edit.
4: Edit.
5: Usuń, przycisk, hok, przycisk, usuń, przycisk. Hok,
3: co to jest?
5: Stuknij dwukrotnie, aby usunąć.
4: To jest opuszczenie menu edycji.
3: Aha.
4: Ja mogę zrobić usuń albo ewentualnie...
5: Usuń. Usuń wszystko. Usuń wszystko. 21.92 MB. Usuń wszystko. 0.00 MB.
3: Też musisz potem potwierdzać, czy już...
5: Gazetka. 8.00 MB. Aha. Gazetka. Download BT. Wygaszone. Przycisk.
4: Czekaj.
5: Download BT. Usuń wszystko. 0.00 MB.
4: A, muszę wyjść.
5: Gazetki. Hok. Przycisk. Hok. Menu. Gazetki. Edit. Gazetka. Oferta od... Edit. Wygaszone.
4: Tak,
5: przycisk.
4: Wyszedłem z edycji.
3: Aha. No, czyli u ciebie jest przycisk hok, a u mnie jest przycisk confirm.

0: Tyle niestety.
1: Na szczęście cała reszta jest bardziej dostępna. Pokażmy może teraz następną opcję.
2: Gazetki. Edit. Gazetka. Fetowy03.0. Gazetki. Sklepy. Lista zakupu. Sklepy.
1: Ja pokażę, bardzo mi to krótko zajmie. Sklepy. Niestety ta funkcja na moim telefonie nie działa. Pokazuje się napis, ta funkcja nie jest obsługiwana na twoim telefonie. Dlaczego? Sam nie wiem. Mam GPS-a, mam te wszystkie kompasy w telefonie i nic niestety nie podziałam. Czyli sklepu najbliższego nie znajdę. Jak to u ciebie działa?
0: Ja też mam zabawę z tymi sklepami, menu.
3: Menu. Wyszukaj. Menu. Promocje. Gazetka. Sklepy. Menu. Przycisk.
0: Tu normalnie program mnie prosi jeszcze o udostępnienie lokalizacji, ale to już zrobiłem.
3: Szukaj sklepu. Pole wyszukiwania.
0: I tu mamy wpisać sklep z miasto, ale jak zrobię...
3: List. Przycisk.
0: List.
3: Brak widocznych cech. Noca tej nactive. Przycisk. Brak list. Brak widocznych cech.
0: Zrobię
3: list.
0: List.
3: Przycisk.
0: To list. Nie mam nic.
3: Szukaj sklepu. Map. Przycisk. Pusta lista.
0: Tu mam pustą listę.
3: Menu. Szukaj map. Przycisk. Szukaj menu. Przycisk. Menu. Wyszuk. Menu. Promot. Gazetka. Sklepy. Pusta menu. Szukaj map. Pusta lista. Map. Przycisk.
0: Map. Co to
3: map.
0: Jest?
3: Menu. Szukaj list. Brak widocznych cech. Noca tej nactive.
0: Jest lista albo map albo.
3: Noca tej nactive. Wczytuję.
0: A.
3: Aby uzyskać bieżące położenie. Tadeusza Kościuszki 87. Tadeusza Kościuszki. Generała Kazimierza Pułaskie. Szpitalna.
0: Mam ulicę, menu. Ale...
3: Szukaj list. Bierz, gnet, szpital, punkt, kolej, czarna, okay. Tadeusz, Wigierski, Grunwald, Utra, Wojska Polskiego, północ, południe, gnet, szpital, punkt, kolej, czarna, Tadeusz, Wigierska, Grunwald, Utra, Wojska, Leśna, Wschód, za, noca, teatrzliwe, menu, szukaj, list, przycisk, list, menu, szukaj, map, ul, Jana Pawła II, jeden, map,
0: o.
3: Przycisk.
0: Nie wiedziałem, wcześniej to mnie działo. Wziąłem list, bo musiałem zrobić lokalet inactive, żeby aktywować lokalizację, bo on domyślnie jest nieaktywny, ma wyłączoną. Ja dałem list, to co, to było map, to widziałeś, te ulice były, a dałem list, to co widzę.
3: Szukaj sklepu, map, przycisk. Ul, Jana Pawła II, 1, 1, 6, 4, 0, 0, Suwałki, 0,7 km.
1: Czyli co, mówisz, że w opcjach udostępniania tej lokalizacji ja też muszę u siebie to zrobić?
0: Nie wiem, ja tak u siebie miałem i mam, teraz otworzyłem ten sklep i co mam?
3: Informacje, nagłówek, szarp, przycisk.
0: O, mogę udostępnić.
3: Ul, Jana Pawła II, 1, 16, 400, Suwałki, PON, sobota, 7.00.21.00, niedziela, 9.00.18.00, oferta specjalna, codziennie świeże pieczywo, cała oferta.
0: I miałem nowe tam oferta, pieczywo.
3: Ul, Jana Pawła II, 1,
0: to mi
3: szarek.
0: Nic nie daje.
3: Ul, dojazd do.
0: Potem mam dojazd do.
3: Administracja sklepu.
0: Administracja sklepu. Dojazd do, mogę sobie wyznaczyć trasę przez mapy Apple'a.
3: Dojazd do. Administracja sklepu.
0: Administracja sklepu.
3: Back.
0: Nie robi
3: back.
0: Mi nic
3: back.
0: Poza
3: back.
0: Przyciskiem back. Ja się wrócę.
3: Back. Back. B. Back. Informacja. Back. Przycisk. Back. Menu. Menu. Szukaj map. Przycisk.
0: Więc to jest to właśnie. Mapa, mam list. Jak robię lokalizację, to mam w liście mam sklepy.
3: Lista zakupów.
0: Lista zakupów. Ja się tym nie bawiłem, ale to
3: menu.
0: Jest chyba...
3: Przycisk. Buzzer. Wygaszone. Przycisk. Lista zakupów. ADD. Przycisk. Szare. Wygaszone.
0: I tutaj
3: szary.
0: Jest coś, ale nie wiem co. Pokażcie mi, jeszcze pamiętasz, o co chodzi z tą listą zakupów, bo tak nie dowiedziałem.
1: Tak, pamiętam. Na liście, tam gdzie masz listę produktów, masz również przycisk, masz kilka przycisków, między innymi dodaj do listy zakupów. I
0: ale
1: wtedy tutaj...
0: Nie widziałem tego chyba u mnie, ale...
1: I wtedy pokazuje się w tym miejscu. Natomiast jak to u mnie wygląda? U mnie to wygląda tak.
2: Edytowania. Sklepy.
1: Na samym początku.
2: Lista zakupów. Lista zakupów. Wyświetlam element jeden z pierwszy. Back. Lista zakupów. Add new entry. Na szczegółowym spisie artykułów na stronie, po prawej, można dodać produkt do listy zakupów.
1: Czyli jeśli jest lista pusta, jest tylko i wyłącznie taka informacja.
2: Pomoc.

0: Przed każdym z artykułów na liście zakupów znajduje się kółko. Wystarczy je zaznaczyć, by produkt został oznaczony jako załatwiony.
1: No, u nas to jest, z tego co pamiętam, jest to podpisane. Bodajże. Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam już dokładnie, jak ta opcja się nazywała. Nie chcę źle powiedzieć, ale coś takiego jak dodaj do listy zakupów.
2: Czemu nam to służy niby w praktyce, bo jakoś tak.
1: Jeśli nam się spodoba gdzieś jakiś produkt, tam załóżmy z któregoś dnia czy z którejś promocji, możemy sobie po prostu wszystko w jedno miejsce wrzucić. To znaczy się właśnie na przykład do tej listy produktów. Tutaj w jednym miejscu nam się pokazuje produkt i z którego dnia jest promocja tego produktu.
0: Dodatkowe informacje.
2: Można w promocjach zobaczyć, czy tam jest przycisk do listy zakupu.
1: To można zobaczyć.
0: Pomocy ustawienia.
2: Bo jest jeszcze ADD, że można dodać zakup z pozycji tej.
0: Okocim 1,88 zł.
1: Załóżmy, niech będzie pierwsze jakieś okocim. Tam ze brzegu.
0: Bac, okocim. Są tekst menu. Okocim, minus. Są tekst menu. Zaznacz.
1: Zaznacz to jest właśnie to, dodaj do listy zakupów.
0: Bac.
2: To zobaczymy teraz.
0: Są tekst menu.
3: Promocje. Menu. Gazet. Browarnia. Browarnia Lidla. Już od poniedziałku lipca. 500 w twoim sklepie. Bac. Browarnia. Poniedziałek. Spisz wyszukiwane słowo. Budwę i ser. 2,22 zł. 500 ml ukośnik jeden w twoim sklepie. Okocim. Back. Budwę i ser. Szare. Przycisk. Zoom. Przycisk. Budwę i ser. 2,22 zł. 500 ml ukośnik 1L równa się 4, w twoim sklepie. HTTP. Ukośnik. Szare. Przycisk.
1: To share.
3: Uwaga. Mówisz? Wiadomość. Przycisk. Mail. Przycisk. Twitter. Przycisk.
1: A nie.
3: Więcej.
1: Share
3: kopiuj.
1: To jest...
3: Więcej. Przycisk. Kopiuj. Zapisz na koncie Dropbox. Przypomnij. Dodaj. Przycisk. Więcej. Przycisk. Anuluj. Więcej.
1: A dodaj.
3: Przycisk. Dodaj. Szare. Przycisk. Dodaj.
2: Tak, ale jest dodaj, więc...
3: Dodaj.
1: U mnie przypomnienie bardzo fajnie działa, bo w przypomnieniu mogę sobie ustawić datę i godzinę, kiedy mi przypomni, że jakiś tam produkt miałem kupić.
3: Przypomnij. Przycisk. Przypomnij. Powiadomienia. Back. Powiadomienia. Na głowę. Hok. Przycisk. Wybrane ustawienie. 31.07.2015.20.39. PT. 31 lipca. Wybieracz. Regulacja. Aby zmienić wartość, godzina 20. Zaznaczone. Wybieracz. 39 minut. Zaznaczone. Wybieracz. Regulacja.
2: To dzisiaj?
3: Godzina 20.
2: Nie, to
3: zaznaczone.
2: To jutro.
3: Wybieracz. Regulacja.
2: Aha.
3: PT. Wybieracz. Hok. Przycisk. Powiadomienia. Nagłówek. Back. Przycisk. Hok. Przycisk. Hok. Wygaszony. Back. Przycisk. Okocim. Szary. Przycisk. Produkt push reminder active. Przycisk.
2: Push reminder, czyli powiadomienie push chyba.
3: Zoom. Przycisk. Produkt push reminder. Produkt. Uwaga. Usuń przypomnienie. Przycisk. Przerwij. Przycisk. Usuń. Przerwij. Przerwij.
2: Czyli anuluj.
3: Produkt push reminder active. Przycisk.
0: 57.
1: U mnie też jest ta funkcja przypomnienia.
0: Przycisk 1,80 zł.
1: I ona w sumie podobnie wygląda jak u ciebie.
0: Przycisk.
1: Już mogę nawet pokazać.
0: Są tekst menu. Okocim. Są tekst menu. Przypomnij. Powiadomienia. Back. Powiadomienia. Okocim. Są firm. Wybierz datę. Piątek. Wybierz datę. Piątek. 31 lipca 2015. Wybierz godzinę. 20:41.
1: To są
0: wybierz datę.
1: Zmienię.
0: Piątek. 31. Ale w 30. Przycisk 30. Pole edytowania 31.
1: Mam przycisk.
0: Przycisk 30.
1: To ten przycisk daje dzień wcześniej.
0: Pole edytowania 31.
1: Następnie pole edycji jest po środku. I to sobie mogę wpisać obojętnie, w którym dniu chcę, żeby przypomnienie mi wyskoczyło.
0: Przycisk 01.
1: Natomiast następny przycisk to jest do przodu.
0: 1 sierpnia 2000. 2 sierpnia 2000. 3 sierpnia 2015.
1: 3 sierpnia.
0: Przycisk LIP. Pole edytowania się. Przycisk WRZ.
1: Sierpień niech będzie.
0: Przycisk 2014. Przycisk WRZ. Przycisk 2014.
1: No nie, 2014 to
0: pole
1: nie.
0: Pole edytowania 2015.
1: Jest ustawiony 2015.
0: Przycisk 2016.
1: 2015, więc też dobrze.
0: Przycisk anuluj. Przycisk OK.
1: I OK.
0: Powiadomienia. Back.
1: Mamy ustawiony na...
0: Okocim. Są firm. Wybierz datę. Wybierz. Wybierz datę, poniedziałek, 3 sierpnia 2015.
2: Zatwierdziłeś na razie datę, żeby dać confirm, tak jak u mnie było.
1: Tak, ale dlatego, że tutaj jeszcze mogę sobie ustawić godzinę, patrzcie.
0: Wybierz godzinę, 20.41.
1: Na przykład, no, 20.41. Dla mnie będzie za późno, więc
0: pole edytowania 20.
1: Ustawię pole na przykład
0: 19.
1: Na
0: 19.40. 18.41.
1: Na przykład na 17.41.
0: Pole, przycisk, przycisk 40. Pole edytowania 4. Przycisk 42. Przycisk
1: minuty.
0: Przycisk oka.
1: Niech będą minuty takie, jakie są.
0: Powiadomienia.
1: I teraz tutaj dopiero mogę sobie.
0: Wybierz datę.
1: Confirm.
0: Powiadomienia. Back. Powiadomienia. Okocin. Confirm. Okocin. Wyświetlam elementy od 1 do 2. Back.
1: Ale niestety.
0: Są tekst menu. Okocin. Minus 21%. Przycisk 67.
1: Nie mam pokazane tutaj.
0: Przycisk 1 złoty.
1: Tego, że te przypomnienie sobie już tutaj dałem. Także.
2: No tak.
1: Musiałbym po prostu wchodzić.
0: Minus 20. Kontekst menu.
1: W kontekst menu.
0: Zaznacz. Usuń przypomnienie. Udostępnij.
1: I tutaj mam wtedy, dopiero wtedy. Usuń przypomnienie.
0: Usuń przypomnienie. Udostępnij. Okocim. Minus. Przycisk 6. Przycisk 40. Przycisk 1.
1: No. Dobrze. Przejdźmy może teraz do
0: przycisk zaznacz, przycisk
1: kolejnych opcji.
0: Lipca. Już od poniedziałku lipca. Lidla. Już od poniedziałku lipca. Poniedziałek, 27 lipca. Lidl.
1: Panie gadaczu, cicho. Już teraz wiemy, jak mniej więcej wyglądają opcje w poszczególnym produkcie, więc przejdźmy może do następnych opcji, czyli...
0: Informacja z wideo taka. Media społeczne. Metryczka. Dodatkowe informacje. Lista zakupu. Sklepy.
1: Tak, zakładka. Dodatkowe informacje. Tu w dodatkowych informacjach tak naprawdę są tylko jakieś informacje.
0: Metryczka.
1: Metryczka, czyli informacje o aplikacji, numer telefonu do Lidla.
0: Dla niej, dla niego.
1: Browarnia Lidla. To.
0: Menu. Informacja zwrotna. Wideo taka. Media społecznościowe. Metryczka.
1: Metryczka. I to wygląda metryczka. Tak.
0: Back. Metryczka. Metryczka. Niniejsza aplikacja jest administrowana przez adres Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SPK Poznańska 48, Jankowice 62, 080 Tarnowo Podgórne Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilna w Poznaniu, 8 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KR 000172407-NIP 777-27-39-996, Regon 634514219, kontakt pod bezpłatnym numerem infolinii 800-507-777, bezpłatny kontakt tylko na obszarze Polski.
1: I tutaj w tej informacji, w tej metryczce jest tylko i wyłącznie to. Więc tak naprawdę jak już będziemy korzystać z aplikacji, to metryczkę możemy omijać szerokim łukiem. Chyba, że chcemy dostać się załóżmy do numeru telefonu, bo na przykład nie pamiętamy, a potrzebujemy tam zadzwonić.
0: Metryczka. Media społecznościowe. Tak, wyświetlam elementy od 1 do 8, 25.
1: Jak?
2: I teraz ja pokażę, jak to u mnie wygląda.
1: Okej.
3: Okay. Zoom, przycisk, zoom, produkt tłuszczeni, http, ukośnik, ukośnik, back, przycisk.
1: Może u ciebie są jakieś inne opcje, informacje. Back.
2: Wydaje mi się, że nie, ale jeszcze...
3: Menu. Jeden, no. Menu, przycisk, menu. Jeden, promoc, gazet, sklep, lista zakupów, jeden. Dodatkowe informacje. Metryczka. Menu. Przycisk. Jeden. Metryczka. Metryczka. Metryczka niniejsza aplikacja jest administrowana przez adres Lidl Polska Sklepy Spożywcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Tak, jest dokładnie ten sam
3: tekst. 48, Jankowice, 62080, Tarnowo Podgórne Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. 8 Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000017240 7. Łączę. NIP 777.
2: Nie dalej. Aż sprawdzę, czy ja mogę.
3: 8, bezpłatny kont. 8-0, bezpłatnym numerem infolinii. 800-507-777. Łączę. Numer telefonu wykryty.
1: O, pięknie. Ja w Androidzie chyba tego nie mogę niestety.
2: Czekaj.
3: 800, uwaga. 8,
2: a zadzwonić? Zobaczyć?
0: Media społecznościowe.
1: Przejdźmy może dalej. Media społecznościowe. Tutaj znajdują się wszelkie kanały Lidla, czyli kanał na YouTubie.
0: Facebook, YouTube.
1: Na YouTubie, na Facebooku.
0: Pinterest.

0: jakieś uwagi. Wielokropek. Możemy im tutaj po prostu wysłać jakiś swój komentarz.
1: Okej, wygaszony.
2: A, czyli dostępny formularz możemy wysłać. A u ciebie jak to wygląda?
0: Już pokazuję.
3: Informacja zwrotna. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Tutaj proszę wpisać tekst 3. Układ pionowy, główna klawiatura, małe litery.
0: I u ciebie tak samo jest, tyle że jak ja kliknę w tą opcję, to od razu otwiera mi się pole edycyjne, następnie otwiera się klawiatura i mogę od razu pisać. Zamknę klawiaturkę.
3: Masz uwagi odnośnie.
0: I całe okienko wygląda tak.
3: Informacja zwrotna. Cen firm. Masz uwagi odnośnie działania aplikacji? Pole edytowania. Trwa edytowanie. Tutaj proszę wpisać tekst 3.
0: I tyle. Czyli wyślij.
3: Masz uwagi od... Confirm.
0: Jest to confirm. Tutaj klikam i wtedy się cały tekst wysyła.
1: Pomoc i wskazówki. W jaki sposób można ograniczyć wyświetlanie? Jak można otrzymać? Co oznaczają ikony? Jak można? Co? Jak? Pomoc i wskazówki. 1. Pomoc. Jak przejść do menu lub sklepu internetowego? Co oznaczają ikony widoczne przy produkcie?
2: To są często zadawane pytania.
0: Powiem szczerze tak, ja na swoim telefonie nie wiem dlaczego nie mogłem uruchomić tej opcji pomoc. Więc jakbyś mógł pokazać, co tam się znajduje w tej pomocy.
2: No to właśnie czytam te pytania.
1: Jak pomoc i wskazówki. Jak przejść do menu lub sklepu internetowego? Co oznaczają ikony widoczne przy produkcie? Jak można otrzymywać przypomnienie o produkcie lub umieścić go na liście zakupów? W jaki sposób można ograniczyć wyświetlanie elementów na stronie z przeglądem artykułów? Jakie funkcje są dostępne w widoku gazetki? Jak zaktualizować dane w aplikacji?
2: No to są pytania.
1: Jak przejść do menu lub sklepu? Jak przejść do menu lub sklepu? Kliknij na tę ikonę, aby otworzyć menu.
0: Otwórz może jakieś pierwsze pytanie i zobaczmy, co tam jest.
2: O, się otworzyłem.
1: Pomoc i wskazówki. Jak przejść do menu lub sklepu internetowego? Kliknij na tę ikonę, aby otworzyć menu. Kropka. Kliknij na tę ikonę, aby otworzyć menu. Obrazek. Możesz również przeciągnąć stronę. Od lewej do prawej. Kropka. Możesz również przeciągnąć stronę od lewej do prawej. Obrazek. Separator. Wygasz. Ikona po prawej stronie prowadzi. Ikona po prawej stronie prowadzi bezpośrednio do gazetek lub sklepu internetowego, jeśli jest on w twoim kraju dostępny. Ikona po prawej stronie prowadzi bezpośrednio do gazetek lub sklepu internetowego, jeśli jest on w twoim kraju dostępny. Obrazek. Możesz również przeciągnąć stronę od prawej do lewej. Możesz również przeciągnąć stronę od prawej do lewej. Obrazek. Co oznaczają ikony widoczne przy produkcie? Jak można otrzymywać przypomnienie o produkcie lub umieścić? Co oznaczają ikony? Możesz również przeciągnąć menu. Przycisk. Menu. 1. Pomoc. Gazet. Sklep. Lista. Dodatkowe informacje. Metryczka. Medias. Wideoteka. Informacja zwrot. Pomoc i wskazówki. Ustawienia.
2: To jest ustawienia. Sekcja kolejna.
1: Kraj. Jak przejść do menu lub sklepu internetu w kraj.
2: I mam wybór kraju.
0: Ja również mam tylko i wyłącznie w ustawieniach ustawienia kraju. Nic więcej tutaj nie ma
2: i
0: tak naprawdę.
2: Co by nie mówić, ale na moje to jest chyba wszystko, co o tej aplikacji tutaj widzimy i wiemy.
0: Ja jeszcze tak chciałbym wspomnieć, że to mi się bardzo podoba w tej aplikacji, że przy każdym produkcie jest jako taki opis. To znaczy się na przykład... Wejdę sobie na przykład...
3: Kuchnia azjatycka. Odkryj Azję w jeden tydzień. Już warsztat. Od poniedziałek. Moda męska.
0: Wejdę sobie
3: czwartek,
0: na przykład...
3: Ogród. Dla domu. Od czwartek. Sypialnia. Sobota. Ósmego. Bielizna.
0: Wejdę sobie w owoce.
3: Świeże owoce i warzywa.
0: Świeże owoce i warzywa.
3: Świeże owoce i warzywa. Świeże owoce i back. Search. Papryka czerwona 4,49 zł. Oldplica 6,99 zł. Minus 35%. 1 kg. 30,72.
0: Aha, czyli czyli normalna cena 6 zł z czymś. Promocja 4 zł z czymś. Tak to zrozumiałem?
3: Papryka czerwona. Wyświetlam elementy.
0: Jeszcze tutaj zobaczymy.
3: Papryka czerwona. Kontekst menu. Papryka czerwona, minus 35%, Oldplica 6,99 zł.
0: 35% promocji, tak.
3: Papryka czerwona, minus 35%, Oldplica 6,99 zł, 1 kg, 30,72 zł. Przycisk 19, bez etykiety. Przycisk 4,49 zł, wyłączono. Kraj pochodzenia, Polska.
0: Kraj pochodzenia, Polska.
2: A to ja też sprawdzę, jak to u mnie będzie, moment.
1: Jak przejść do menu lub pomoc i wyszukaj. Pole wyszuk. Przesuń w dół trzema palca. Pasków sygnał. Przesuń w dół. Wideoteka. Informacja. Wideoteka. Media spot. Metryczka. Dodat. Lista zakupów. Sklepy. Gazetka. Promocje. Mod. Dla. Szkolna. Kuchnia. Odkryja. Warsztat. Moda męska. Czwartek. Ogród. Od czwartku. Dla domu. Od sypialnia. Od sobota. Bielizna. Od kwiaty. Świeże owoce i warzywa. Promocje. Świeże owoce i warzywa.

0: Biocebula. Biocebula.
1: O, sprawdź biocebulę. Skąd jest?
0: 3 zł, pieczarki na gryla. 3 zł, 4, 27 zł, biocebula.
1: Pieczarki.
0: HTTP, ukośnik, ukośnik. 1 kilo, 4, biocebula, szare, biocebula. Szare, przycisk, zoom, przycisk. Biocebula.
2: A co to?
0: Zoom, przycisk, zoom.
1: Widzisz, ty masz taką opcję.
0: Przycisk, 1 do 1, nagłówek.
1: Który ja nie mam. I jest to...
2: Co to jest? To jest jakiś obrazek?
0: 1 do 1, nagłówek.
1: To jest najprawdopodobniej możliwość powiększania danego zdjęcia, danego produktu.
2: Czekaj.
0: Biocebula. Szare. Zoom. Biocebula. 4,69 zł. Wygaszone. 1 kg. 21.4.30.9. Punktor. Początek listy. Kraj pochodzenia. Holandia. Koniec listy. HTTP. Ukośnik. Ukośnik. www.lidl.de. Ukośnik. Ul większy niż. Li większy niż. Kraj pochodzenia. Holandia. Ukośnik. Li większy niż. Ukośnik. Ul większy niż. Li większy niż. Ukośnik. Li większy niż.
1: Aha, czyli
2: ładnie.
1: Dokładnie. Natomiast jeśli chcemy wspierać polską produkcję, no to możemy kupować wtedy, możemy sobie wybierać produkty tylko i wyłącznie z Polski.
2: Tylko to przydałoby się jeszcze sortowanie po krajach.
1: No niestety produktów. Tak kolorowo już nie ma.
2: Ale to byłoby interesujące, byłoby wybierać produkty tylko z Polski.
1: No tak.
3: Przycisk zaznacz, przycisk przypomnij, przycisk. Papryka czerwona, 4 złote, przycisk. Melon miodowy, 2 złote, 4 świeżo.
1: Spójrzmy sobie na przykład sobota. Jeszcze na...
3: Sypialnia, od... dla domu, od czwartku,
1: no, dla domu.
3: Dla domu, back. Dla domu, od czwartek, 6 sierpnia. Search. Dwustronny komplet do spania z mikrowłókna, hit cenowy, 69 złotych, 0.
1: Pierwsze z brzega coś.
3: Dwustronny komplet, back. Dwustronny komplet do spania, kontekst menu. Dwustronny komplet do spania z mikrowłókna, hit cenowy, jeden komplet, filia. Przycisk 36, bez etykiety. Przycisk 69 zł, 0,0, wyłączono. Kropka. Poduszka 70x80 cm, kołdra 140x200 cm. Kropka. Cztery kolory do wyboru. Kropka. Z wysokiej jakości mikrowłókna. Kropka. Z miękkim wypełnieniem z włókien silikonizowanych. Kropka. Poduszka z zamkiem błyskawicznym. Kropka. Możliwość indywidualnego wypełnienia dla optymalnie dopasowanej wysokości. Kropka. Łatwa pielęgnacja.
1: I wszystko. Czyli mamy tutaj takie informacje, które ja bym chciał właśnie wiedzieć o tym produkcie, jakie są. Czyli jaki to materiał, ewentualnie
2: ja
1: jakie
2: to porównam,
1: kolory.
2: Jeszcze porównam, bo dla każdego produktu jest inaczej, czy u mnie też tak jest.
0: Świeżowo, spisz wyszukiwane słowo. Papryka czerwona, świeżowo, bac, kobota, przecinek ósmego, sypialnia, od, dla domu, od czwartku, 6 sierpnia.
1: Czwartek, tak, to było dla domu.
0: Dwustronny komplet, ławka, skrzynia, 105 ław w twoim sklepie, jeden komplet do 111 zł, dwustronny w twoim sklepie, dwustronny komplet do spania z mikrowłókna, hit cenowy. Dwustronny komplet do spania, HTTP, w twoim sklepie,
2: czekaj.
0: Zoom, przycisk, szare, zoom, 111 zł.00, wygaszony, dwustronny komplet do spania z mikrowłókna, hit cenowy, jeden komplet, w twoim sklepie, HTTP, ukośnik, ukośnik, www.lidl.com.
2: Oj.
0: W twoim sklepie, jeden, dwustronny, 101, zoom, szare, dwustronny, back, dwustronny komplet do spania z mikrowłókna, hit cenowy, 69 zł.00, wygaszony, przycisk,
2: tak, w cenę klikam.
0: Jeden komplet, w twoim sklepie. Punktor. Początek listy. Poduszka 70x80 cm, kołdra 140x200 cm. Punktor. Cztery kolory do wyboru. Punktor. Z wysokiej jakości mikrowłókna. Punktor. Z miękkim wypełnieniem z włókien silikonizowanych. Punktor. Poduszkę z zamkiem błyskawicznym. Punktor. Możliwość indywidualnego wypełnienia dla optymalnie dopasowanej wysokości. Punktor. Łatwa pielęgnacja. Koniec list. Meradiso. JPG. Obrazek. HTTP. Ukośnik. Ukośnik. www.lidl.de. Ukośnik. Ul większy niż. Li większy niż poduszka 70x80 cm. Kołdra 140x200 cm. Ukośnik. Li większy niż. Li większy niż. Cztery kolory do wyboru. Ukośnik. Li większy niż. Li większy niż z wysokiej jakości mikrowłókna. Kna. Ukośnik. Li większy niż. Li większy niż z miękkim wypełnieniem z WEU-acute. Cień silikonizowanych. Ukośnik. Li większy niż. Li większy niż poduszkę z zamkiem błyskawicznym.
2: No, czyli to wszystko jest.
1: Czyli tak samo, tak. Jeszcze raz może przypomnę, akurat jak jestem akurat w tym produkcie.
3: Dwustronny komplet do spania.
1: Tak, na szybkiego. Co mamy w tym menu kontekstowym?
3: Zaznacz.
1: Zaznacz, czyli dodaj do listy do listy zakupowej.
3: Przypomnij.
1: Przypomnij, czyli przypomnienie, czyli o konkretnej godzinie, minucie, konkretnego dnia przypomnij nam, że mieliśmy to kupić i to.
3: Udostępnij.
1: Udostępnij, no to...
3: Udostępnij przez dodaj do konta Dropbox.
1: Tak,
3: dysk.
1: Dokładnie.
3: Wyświetlam elementy.
1: Można było komuś to wysłać.
3: Dwustronny komplet.
1: Jak i również na Dropboxa sobie.
3: Kontekst menu.
1: Wysłać. Nie wiem jak ty, widziałem kilka aplikacji różnych sklepów. Moim zdaniem ta aplikacja jest chyba jedna z tych chyba najlepiej dostępnych aplikacji, gdzie można sprawdzić konkretny produkt, konkretne promocje, opis produktu, cenę produktu. Powiem jeszcze taką rzecz a propos kontrastu tej aplikacji. Niestety nic tutaj nie można zmienić. Tak jak w niektórych aplikacjach jest możliwość na przykład wybór tła, wybór koloru tła i na przykład wybór koloru napisów, czy tam po prostu motyw. Tak tutaj niestety nie ma żadnych opcji dotyczących właśnie jakiegoś kontrastu. Także no tutaj osoby, załóżmy, słabowidzące mogą mieć z tym problem, bo tło jest jasne, litery są ciemne, a z tego co wiem, bynajmniej ja tak zawsze wolałem, żeby właśnie białe litery, czy tam jaśniejsze litery były na ciemnym tle. Wtedy to się dużo lepiej czytało. Tylko i wyłącznie te logo Lidla i ten taki przesuwający się baner, te promocje sobie tak tam skaczą z lewej na prawą, czy z prawej na lewą. Tak, z prawej na lewą. To są na niebieskim tle, ale tylko to i wyłącznie ta jedna rzecz. Natomiast wszelkie napisy pod spodem, czyli wszelkie promocje są na jasnym tle, ciemne litery.
2: Ja jeszcze w ramach tego właśnie, co ty mówiłeś, to pokażę, co u mnie jest. Przyciski przypomnę.
0: Back. Dwustronny komplet do spania z mikrowłókna. Sitce nowe. Share. Przycisk.
2: No share, to jest udostępnianie.
0: Share. Uwaga. Wiadomość. Mail. Przycisk. Twitter. Przycisk. Facebook. Więcej. Kopiuj. Zapisz na końcu. Przypomnij. Więcej. Anuluj. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj.
2: Tak, tu jest. Share. To wszystko jest.
0: Share. Product in shopping list. Przycisk.
2: Aha.
0: Produkt, uwaga, usuń z listy zakupów, przerwij, przerwij,
2: po share,
0: product in shopping list,
2: product in shopping list, czyli tu się, tam się dodaje w share i robi przypomnienia, a tutaj się usuwa z tych ulubionych produktów.
0: Zoom, przycisk, dwustronny komplet do spania z mikrowłókna,
1: czyli troszkę inaczej.
2: No i tu się już nic nie zmienia, bo tu wszystko jest tak, jakbyś powinno te informacje, czyli no to co chciałem, to pokazałem, wiem, że share to jest to, usunięcie to jest ten product in shopping list, czyli wszystko się zgadza, to... No właśnie tyle. Chciałem właśnie powiedzieć, że aplikacja mi się podoba. Szczerze mówiąc, mało do niej zaglądałem. To mnie teraz trochę zmotywuje, żeby kontrolować, że może znajdę coś dla siebie. Ewentualnie to jest przydatne, że jeżeli promocja pojawi się za tydzień czy coś tam, to ja chcę to kupić koniecznie, to dostanę powiadomienie dzień przed, że jutro jest to i to, bo mogę zapomnieć. To jest fajne.
1: Podoba mi się jeszcze to, że ta aplikacja jest w miarę stabilna. I jakoś nie przymula telefonu, nie spowalnia telefonu. Tak,
2: nie wysypuje telefonu.
1: Dokładnie,
2: więc to
1: że nie da się z tego korzystać.
2: I słuchaj, jest podobna zarówno na jednym, jak i drugim systemie stosunkowo.
1: No, jestem trochę zaskoczony rzeczywiście, ale jest podobna. I położenie tych opcji, i ilość opcji, i dostępność, w sumie wszystko jest praktycznie w taki sam sposób dostępny. Także myślę, że jak i jedni użytkownicy Androida, tak i drudzy użytkownicy iOS-a w pewnym sensie będą zadowoleni z tej aplikacji. To będzie wszystko. Jeśli będziecie mieli pytania, zawsze możecie pod audycją napisać swój komentarz pod spodem.
2: Odpowiemy.
1: Dokładnie.
2: Jak się uda, to odpowiemy.
1: I tym oto zdaniem chcielibyśmy zakończyć naszą audycję. Prowadził ją Piotr Rakowski.
2: Dziękuję.
1: I Kazimierz Parzych. Również serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: W kalendarzu środa to jest pierwszy dzień lutego 2023 roku, a my rozpoczynamy tak dziś wyjątkowo, nawet punktualnie, kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. To jest wydanie numer 170. Jeszcze 30 odcinków i będzie 200. To już naprawdę nieźle.
6: No, naprawdę. Trzeba znowu myśleć o jakimś specialu, bo to już za rogiem. Już co my zrobimy na ten 200 odcinek?
5: To się okaże. Jeżeli macie dla nas jakieś propozycje, to śmiało. Witam was bardzo serdecznie. Przy mikrofonach Michał Dziwisz i Paweł Masarczyk.
6: Tak.
5: Dziś witajcie. W takim skromnym składzie, co tak, nie oznacza, że nie mamy dla was garści informacji. A owszem, mamy. Mamy dla was trochę różnych ciekawych wiadomości dotyczących przede wszystkim technologii i osób niewidomych. A jakie to wiadomości? No to teraz taki skrót, jak to zawsze na początek. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Wiemy więcej o Victor Reader Stream trzeciej generacji. Wiemy także więcej o Remote Incident Manager na Maca. 11 Labs. Już nie za darmo. Zespół Antona. Czym jest? Jak ułatwić sobie korzystanie z serwisów wideo? Były już inteligentne laski. Czas na inteligentną walizkę. Envision Glasses. Od teraz w trzech wersjach cenowych. Jabłuszkowy świat. Nowy blog poświęcony dostępności Apple. Jak uzyskać eSIM bez eSIM? Google pracuje nad własnym odpowiednikiem AirTagów. Seeing AI wprowadza nawigację wewnątrz budynków. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! A wy możecie zacząć rzecz jasna razem z nami, dzwoniąc do nas na tyflopodcast.net/zoom, bądź też pisząc w kilka miejsc, w komentarzach na Facebooku, w komentarzach na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net oraz oczywiście poprzez nasze aplikacje mobilne, zarówno na iOS-a, jak i na Windowsa. Zapraszamy was bardzo serdecznie do tego. Dziś podejrzewam, że jak do nas nie będziecie dzwonić, to szybko się uwiniemy z tymi informacjami, więc mamy nadzieję, że będziecie do nas dzwonić i że porozmawiamy też o jakichś ciekawych rzeczach, ale oczywiście, jeżeli zależy wam na tym, żeby ten Tyflo Przegląd taki po prostu był dziś wydaniem ekspresowym, no to nie musicie. No, ale my lubimy z wami rozmawiać.
6: Jak najbardziej, tak, oczywiście. Tak. Zapraszamy.
5: Zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby do nas pisać, żeby do nas dzwonić, a teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Zaczynamy od garści informacji będących uzupełnieniem tego, o czym mówiliśmy już wcześniej. Na dobry początek kilka informacji na temat najnowszego Victor Readera, Victor Streama. Pawle, ty coś wiesz więcej.
6: Tak, już wiemy więcej. Wiemy za sprawą podcastu Jonathana Mosena, Mosen at Large, bo po przerwie miesięcznej Jonathan Mosen wrócił do studia, więc jest już na co czekać każdego tygodnia. I od razu wziął się za temat, który jest no, gorący jak świeże bułeczki z piekarni, czyli właśnie trzecia generacja Victor Reader Streama. I chyba właśnie u Jonathana po raz pierwszy przedstawiciele firmy Humanware pokazali nam, czego możemy się tak naprawdę w pełni spodziewać, jeśli chodzi o to urządzenie. Ja słuchałem tego podcastu i słuchałem też wypowiedzi właśnie panów, którzy pracują nad tym urządzeniem. Natomiast posłużę się tutaj taką ściągawką, którą przygotował dla nas Piotr Machacz, który również podcastu słuchał. Dziękuję tu bardzo za podsumowanie tematu. No i czego dowiadujemy się o urządzeniu? Ma ono identyczne wymiary jak poprzednia generacja, ale przyciski są większe i gumowe. Ponoć głośnik ma być lepszy i głośniejszy. USB-C zamiast micro USB. To o tym chyba mówiliśmy tydzień temu, że tak miało być. Lepsza bateria do 16 godzin pracy. Jeżeli macie jakieś informacje, ile było w starszej wersji, to dajcie znać, bo ja teraz też nie pamiętam. Wspiera system plików EXFAT, więc na papierze karty do 1 terabajta. Ale co ciekawe, zostali przy dużych kartach SD, czyli nie micro SD, tylko te duże, ale do 1 terabajta. No ciekawe. 16 giga wbudowanej pamięci. I to jest chyba nowość, bo wcześniej streamy nie miały wbudowanej pamięci. Zdaje się, że wszystko odbywało się na karcie.
5: W oparciu o kartę, tak. Mi się tak kojarzy.
6: No to teraz mamy pamięć wbudowaną. Nie jest ona duża, ale jest. Bluetooth do łączenia się ze słuchawkami i głośnikami. No to o tym też już wiedzieliśmy tydzień temu. Może teraz nagrywać do FLAC. I było pytanie właśnie, czy oni zamierzają coś poprawiać w kwestii jakości nagrywania, bo można nagrywać na streamie z zewnętrznych też mikrofonów. Dalej zresztą, o czym zaraz powiem, jest osobny jack na słuchawki, osobny na mikrofon. To dalej przetrwało. No ale pytanie padło, czy można coś zrobić, żeby on jakoś lepiej nagrywał, żeby ta jakość była lepsza, że może jakieś stereo. Bardzo się wymigali tak gładko panowie od odpowiedzi, bo zaczęli coś mówić o tym, że no na razie to tak za bardzo temu nagrywaniu nie poświęcali uwagi, ale postarają się wprowadzić jakieś funkcje pomagające w organizacji tych nagrań. Czyli no widać, że chyba nie mierzą bardzo w jakieś audiofilskie obszary.
5: A tego flaka dodali to po prostu tak, bo mogli, bo jakieś pewnie oprogramowanie, którego używają, jakieś biblioteki, z których gdzieś tam korzystają, zwyczajnie na to pozwalały.
6: Prawdopodobnie. Chociaż no, kto wie, może była tym też jakaś intencja, może jakieś nagrywanie muzyki. Nie wiem, czy ma sens nagrywanie muzyki na przykład z radia we flaku. Choćby internetowego to nie ma sensu, bo tam są jednak dość stratne kody.
5: Rzadko które radio internetowe nadaje bezstratnie.
6: No tak, to prawda.
5: Aczkolwiek są takie.
6: No w każdym razie. Można teraz pobierać dowolnie drugi głos syntezy mowy. Fajna sprawa, bo z tego co mówili poprzednio, żeby wgrać inny głos syntezy, trzeba było pobierać pakiety. Nie dość, że pobierać gotowe pakiety ze strony Humanware'a i tu te pakiety były dość ograniczone, bo możemy mieć tylko dwie syntezy naraz na jednym streamie. No więc Humanware przygotowywał pakiety dwujęzyczne, że tam angielski i hiszpański, angielski i francuski i tak dalej. No i tych pakietów była ograniczona ilość, więc jeżeli była to dość popularna kombinacja języków, to mieliśmy szczęście i mogliśmy sobie taki pakiet zaaplikować. I jeżeli ta kombinacja popularna nie była, no to stwarzało to dość problematyczną sytuację. To jest pierwsza kwestia. No a druga kwestia, że trzeba było wgrywać poniekąd jakby nowe oprogramowanie, czyli podłączamy streama pod komputer kablem, on musi być wyłączony, musimy przejść całą procedurę wgrywania. No nie jest to zbyt wygodne. Można oczywiście to usprawiedliwić, że niecodziennie zmienia się języki. Natomiast teraz można pobierać z poziomu samego urządzenia już dowolny syntezator, jaki tylko nam się podoba. Więc ten problem został zażegnany i też kombinacje mogą być w tym momencie dowolne. Od teraz są też czytane pliki PDF. Potem tak, urządzenie dalej posiada osobne wejścia na słuchawki i mikrofon, to o czym mówiłem. Na starcie będzie jeszcze kilka rzeczy, które nie będą wspierane. No i właśnie tutaj coś, co nas w Polsce bezpośrednio nie dotyczy, czyli na przykład to, że nie działa Audible Amazona, serwis audiobooków, ponieważ SDK, który jest używany, czy też API, teraz nie jestem pewien, które tam jest używane, Audible Sync, do integracji tychże urządzeń na przykład posiada jakąś wadę, która nie pozwala na logowanie nowych kont. Obiecali poprawki już parę miesięcy temu, na razie nic z tego nie wyszło. Jest petycja, którą ludzie wysyłają do Amazonu i no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast, no, tak jak mówiłem, u nas Audible w języku polskim materiałów nie oferuje, więc prawdopodobnie większość z nas z tego i tak korzystać nie będzie. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Było pytanie o radio, bo radio w streamach internetowe korzysta z biblioteki, znaczy z katalogu U-Tunes. Może kojarzycie, że kiedyś była taka dostępna, dość popularna aplikacja do słuchania radia na iPhony o U-Tunes, czyli o Tunes. No i ta aplikacja posiadała swój katalog, tam chyba jeden człowiek tym zarządza. Ponoć kontakt z nim jest dobry, natomiast ostatnio ten katalog cierpi na dużą ilość już nieaktualnych linków do streamów. No i padło też pytanie ze strony Jonathana, czy coś będzie z tym robione. Oni stwierdzili, że na ten moment nie mają żadnych wieści, ale w okolicach kwietnia ma się pojawić nowa funkcja, która ucieszy zarówno osoby korzystające często z radia internetowego, jak i z podcastów. Więc ciekawe, cóż to będzie. Ja obstawiam nagrywanie. Są ludzie, którzy obstawiają właśnie nowy katalog. Nie wiem. Zobaczymy. Padło też pytanie o rozdziały w podcastach, no bo na przykład Mozen at Large, czy chociażby nasz Tyflo Przegląd są podzielone na rozdziały i dużo osób z tego korzysta. Stwierdzili, że to jest też kolejna rzecz, która bardzo często się gdzieś pojawia w prośbach i na pewno to rozważą. Na razie tego nie ma, ale być może nad tym popracują. Też bardzo, bardzo próbowali się wywinąć od odpowiedzi tutaj, jakoś bardzo ogólnikowo zaczęli płynąć po temacie podcastów i tak dalej, że chcą, aby to doświadczenie było jak najbardziej optymalne i tak dalej. No, ale na razie tej opcji nie ma. Myślę, że też warto przy tej okazji zacytować komentarz naszego słuchacza Pawła, który napisał rzecz następującą. Witam. Szkoda tylko, że Humanware zdecydował, iż tak trywialna sprawa jak wymiana baterii musi być dokonywana przez producenta. Będzie to na pewno mocno drogie. No to nawet o tym nie wiedziałem. Tutaj Pawle, dzięki za podpowiedź. Paweł pisze dalej. Trochę im zajęło, żeby wyjść z urządzeniem, które nie wydaje się aż tak bogate w nowoczesną funkcjonalność. A cena na rynku północnoamerykańskim przewidywana w USA to $550 amerykańskich. No nie mało. Pozdrawiam.
5: No nie mało.
6: Paweł.
5: No nie to mało. Prawda.
6: Zobaczymy, czy urządzenie będzie sprzedawane w Polsce. No i zważywszy na to, że poprzednie edycje były, można podejrzewać, że nie będzie tym razem inaczej. Chociaż trochę czasu minęło, bo chyba z 10 lat. Więc może już też trendy na rynku się zmieniły, może sprzedaż tych poprzednich modeli nie była taka, ale zobaczymy. Zobaczymy też, w jakiej cenie zostanie to urządzenie zaoferowane. No, a konkurencja się buduje i jest, bo jest gdzieś tam ten nowy Orion jakiś się pojawia, jest Sense Player, jest, prawda, tutaj, Victor Reader Stream trzeciej edycji. No, więc ta przestrzeń w tym roku zaczyna się dość gęsto zapełniać, no i zobaczymy, które rozwiązanie, jeżeli jakiekolwiek, a może w ogóle już jesteśmy na etapie, że w zasadzie to smartfon nam wystarczy. No i czas pokaże, które rozwiązanie tak ostatecznie się przyjmie.
5: Z jednej strony tak, można powiedzieć, że już smartfon nam teoretycznie powinien wystarczyć, ale nadal, i to jest dla mnie, powiem szczerze, zawsze pewnym takim trochę zaskoczeniem, bo ja jednak nie korzystam z żadnego tego typu urządzenia i nigdy nie korzystałem. I powiem więcej, nie miałem nigdy takiej nawet chęci, żeby sobie kupić coś tego typu, ale nadal cały czas spotykam się z takimi opiniami, że no to się może przydać, to jest fajne, to w sumie fajnie jest mieć właśnie takie urządzenie, dzięki któremu za pomocą klawiszy można szybko dojść do pewnych rzeczy. Okej, i sądzę, że jest jednak jeszcze cały czas jakaś grupa docelowa, która z jakiegoś tego typu urządzenia zechce korzystać. Pytanie, czy ten tort jest sens dzielić aż na tyle kawałków, żeby no, było miejsce jeszcze dla czegoś nowego?
6: Ja myślę, że to jest też kwestia trochę lojalności, przywiązania do pewnej marki.
5: A,
6: w Stanach Zjednoczonych Victor Reader Stream to jest urządzenie dość popularne i z tego, co opowiadali przedstawiciele firmy, jeden z panów, który aktualnie jest, nie wiem teraz, czy właścicielem produktu, czy tam inżynierem głównym, kiedyś pracował w wsparciu technicznym Humanware'a i ponoć dzwonili do niego ludzie, którzy mieli po kilka nawet takich streamów, rekordzista miał 7. Więc,
5: wow.
6: Więc halleluja, niech żyje wsparcie w Stanach Zjednoczonych.
5: Niech żyją wierni klienci.
6: Wierni klienci. No w krajach niemieckojęzycznych dalej ten milestone się gdzieś trzyma. To ja o moim doświadczeniu w Austrii opowiadałem, jak tam bardzo, bardzo mocno jest forsowany nadal milestone. U nas zdaje się, że Orion ostatnio jest takim głównym urządzeniem, które się przyjmuje. O Himsie dawno nie słyszeliśmy, ale swego czasu, kiedy BookSense był nowym urządzeniem, to miał też swoje małe grono zwolenników w Polsce. Więc no zobaczymy, kto wie. Myślę, że tutaj jest kwestia tego typu, które urządzenie tak naprawdę też no działa i dorasta do tych czasów i co ono oferuje, czy więcej obiecuje na papierze, czy rzeczywiście jest w stanie utrzymać, dotrzymać kroku za tą technologią, która się rozwija. No ja tutaj patrzę teraz z pewnym zaciekawieniem na SensePlayera, który zdaje się oferować najbardziej takie nowoczesne funkcje, bo i aparat z OCR-em i sterowanie smartfonem i baza na Androidzie. No ale na przykład miałem okazję wysłuchać ostatnio demo w ramach podcastu z Davidem Woodbridge'em w Vision Australia. No i okazuje się, że to urządzenie, tak słyszałem z tego demka, które ja słyszałem, no trochę jest wolne w reakcji, to znaczy naciskamy przycisk i słychać taką ewidentne opóźnienie, kiedy jest odpowiedź ze strony urządzenia, czyli między naciśnięciem na, nie wiem, strzałkę, a tym jak urządzenie kliknie i powie, na jakiej opcji menu jesteśmy, jest takie odczuwalne opóźnienie. No nie jest może duże, znaczy duże dla, oczywiście duże, ale to nie jest jakieś tam kilka sekund, bo bez przesady, ale słychać to, że to nie jest tak, że od razu naciskamy i ta odpowiedź jest, więc tu się zastanawiam, na ile użytkownicy tacy już bardziej wytrawni będą w stanie się z tym pogodzić. Też nie wiedziałem o tym, a okazuje się, że do takiego SensePlayera można podłączać mikrofony na USB-C. No więc jednak w jakąś niszę chyba chcą tu wycelować i chociażby tymi nagraniami, co się chcą zwyciężyć właśnie tym sterowaniem telefonu. No, no zobaczymy, bo aktywny samorząd już blisko. Czas wyboru nadchodzi.
5: Tak jest, czas wyboru nadchodzi i pamiętajcie, wybierzcie mądrze i wybierzcie zgodnie z waszymi potrzebami. Bo tak, to jest najważniejsze.
6: Bo to wy będziecie tego tak używać, a nie firma, od której kupujecie, a nie my, którzy wam o tym opowiadamy. Więc warto posłuchać różnych demo. Jeżeli będzie opcja, żebyśmy my takie demo zaoferowali, no to
5: to z chęcią to zrobimy.
6: Tak, oczywiście. No, ale ostatecznie decyzja jest wasza i też waszych wrażeń i przemyśleń. Jesteśmy ciekawi, więc piszcie, dzwońcie, jeżeli macie jakieś oczekiwania względem tych urządzeń, albo po prostu ich nie traficie i uważacie, że nie są potrzebne. To też jest jakaś opinia i możecie się nią podzielić.
5: Oczywiście, że tak. Grunt to merytoryczna dyskusja tak, i słuchanie się nawzajem gdzieś tam w tych wszystkich argumentacjach. Ale oczywiście ostateczna decyzja należy do każdego z was. A teraz zaglądamy na nasz profil na Facebooku. Tu napisał do nas Gracjan. Nie wiem, czy było już o tym wspominane, ale w najnowszych betach Fubara 2000 X64 nie są dostępne chociażby pola wyboru w interfejsie użytkownika, nie jest ogłaszany stan zaznaczenia. W ogóle czytnik ekranu pomija, że jest coś takiego jak pole edycji, testowane z NVDA, narratorem i ZDSR. Problem zgłoszony do autora, na razie cisza, ale póki co ja jako jedyny na forum Fubara przynajmniej zgłosiłem ten problem. Może jak więcej osób się dołączy, to autor coś zrobi. Pozdrawiam. A dobrze, że to piszesz, dobrze, że to zgłaszasz, bo Fubar, jak wiemy, jest lubiany przez sporą rzeszę niewidomych użytkowników i widzących zresztą też, jeżeli jeszcze słuchają muzyki na komputerze, bo to dobry odtwarzacz jest i ma szereg różnego rodzaju fajnych wtyczek, dzięki którym można sobie różnych rzeczy słuchać i bardzo przykro byłoby, gdyby kolejne jego wersje były dla nas niedostępne albo przynajmniej gorzej dostępne. To faktycznie warto sobie to potestować i zgłaszać autorowi, żeby trzymał rękę na pulsie i żeby tej dostępności nam nie popsuł. Dzięki Gracjanie za te informacje, a teraz przenosimy się do Remote Incident Manager, czyli do tego, o czym ty, Pawle, wspominałeś tydzień temu, tak, że tworzy się wersja tego narzędzia również dla Maca. I ja sobie poczytałem trochę o tym i potwierdziło się to, na co ja tak po cichu liczyłem, ale ty nie byłeś mi w stanie tego potwierdzić, a no ja też tak sobie tylko myślałem, że fajnie by było. Zajrzałem do opisu tego dodatku i słuchajcie, to brzmi naprawdę dobrze, bo wygląda na to, że będzie można sterować zarówno Maciem z Windowsa, jak i Windowsem z Maca. I Maciem z Maca oczywiście też. Więc w końcu pojawiło się, a właściwie pojawi się, bo to cały czas jest jeszcze, no nie ma tego dodatku publicznie dostępnego, ani w żadnych wersjach beta. Można się zapisać do testów, ale pojawi się w końcu narzędzie, no takie wieloplatformowe, przynajmniej dwu. I będzie ono w jedną i w drugą stronę kompatybilne. Ktoś mógłby zapytać, tylko czemu nie 10 lat temu na przykład? No ale cóż, no.
6: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, jak ta dostępność będzie zorganizowana, to znaczy ta transmisja tego, co my słyszymy, co dzieje się na przykład na Windowsie, przekazana na Maca i w drugą stronę.
5: Też się zastanawiam.
6: Ja się obawiam, że się niestety tutaj ograniczą państwo do przekazywania dźwięku. To byłoby trochę mało optymalne, bo w tym momencie dużo bardziej obciążone jest łącze i te opóźnienia zawsze po prostu jakieś będą.
5: No dokładnie, przede wszystkim właśnie te opóźnienia. Przede wszystkim te opóźnienia tak. I to już, no da się odczuć te prace.
6: Tak, i ja się boję, że to jest maks, co oni będą w stanie zrobić, no chyba, że jakoś będzie przekazywane wszystko na voice overa, bo no nie wiem, może tak się da.
5: No teraz Apple zliberalizowało trochę te kwestie tych syntez, więc może teraz będzie można stworzyć syntezator, który
6: czyta. Mhm.
5: Tak, tak. Coś...
6: Pytanie, czy w drugą stronę tak się będzie dało, żeby voiceovera, tekst przez voiceovera czytany puścić na Windows. Czy Apple pozwoli oficjalnie, a domyślam się, że taką drogę będą chcieli obrać państwo z Numa Solutions, na oprogramowanie, które przechwytuje voiceovera, tekst i wysyła.
5: I wysyła gdzieś w sieć. Tak. No ciekawe. W każdym razie, skoro to obiecują, to znaczy, że mają jakiś koncept, ale no właśnie, raz już mieliśmy okazję zobaczyć to rozwiązanie na Windowsa i okazało się, że no nie zachwycało. Teraz robią nam tu dość duże nadzieje, że będzie to takie, jak to się ładnie mówi, cross-platformowe. Natomiast, żeby też się właśnie nie okazało, że to wszystko jest no tak zrobione, no... Że nie można powiedzieć, że nas gdzieś tam oszukali, no ale że jednak to sobie człowiek trochę inaczej wyobrażał. Ale bądźmy dobrej myśli.
6: No w międzyczasie patrzę tak na GitHuba i widzę, że powstaje powolutku, bo jeszcze nie ma readme, nie ma jeszcze wydania, ale już jest dość taka mięsista, powiedziałbym, baza kodowa z ręki Leonarda Derwittera z Holandii, który nie wiem, czy dalej jest, ale był przynajmniej jakiś czas temu długi, związany z firmą Babbage w Holandii. Powstaje dodatek do NVDA do zdalnego sterowania drugą maszyną za pomocą Remote Desktop Protocol. I widzę, że pojawia się coraz więcej kodu. Już widziałem jakieś sterowniki brajlowskie, sterowniki syntezy mowy, Global Plugins, więc już jakby kod można sobie tam powoli zacząć podglądać. Ale jeszcze nie mamy żadnego readme, jak tego używać i zastanawiam się, czy to jest jakiś wywłaszczony fragment tego rozwiązania korporacyjnego Unicorn, które oni kiedyś sprzedawali, czy może dalej nawet sprzedają, który stanie się w jakiś sposób darmowy. No i jak to będzie działało? Czy będzie trzeba mieć po obydwu stronach NVDA, tylko po prostu zamiast używania serwerów tam NVDA Remote użyjemy Microsoftu? Czy jakimś cudem będziemy mogli przechwytywać zdarzenia z drugiej strony? Nie wiem, ale codziennie coś się w tej bazie kodowej dzieje i no nie ma takiego dnia aktualnie już teraz, żeby tam jakiś nowy kod nie wpadał, więc no to, ja czekam.
5: To ja też czekam, tylko tak znowu, trochę naprawdę, ja to już kilka razy mówiłem w tych przeglądach i przy różnych innych okazjach, ja wiem, że ja się powtarzam, ja wiem, że może dla mnie to jest też szczególnie istotne, że jednak przez ileś lat przepracowałem gdzieś tam pomagając, jeżeli chodzi o takie różne rzeczy związane z IT, ale to jest naprawdę aż takie trochę przykre, jak mimo wszystko w przypadku osób niewidomych mało dzieje się, jeżeli chodzi o te sterowanie, o tę pracę zdalną, o to świadczenie takiej zdalnej pomocy, gdzie tak naprawdę my w wielu przypadkach moglibyśmy to robić i ogranicza nas tak naprawdę brak jakiejś uniwersalnej technologii, którą osoby widzące mają już od wielu, wielu lat. Takim sztandarowym przykładem jest oczywiście TeamViewer, ale nie tylko, bo są też i darmowe rozwiązania wdrażane wdrażane także korporacyjnie. Są oczywiście rozwiązania płatne, TeamViewer, jakiś AnyDesk i inne. Do wyboru Citrix oczywiście. Jest tego do wyboru do koloru. W przypadku osób niewidomych tak naprawdę no, teoretycznie te programy odczytu ekranu jak JOS i Windowize miały to wsparcie, ale tylko właśnie RDP. Przez wiele lat oprócz JOS Tandemu nie było niczego, a ten JOS Tandem działał, powiedzmy sobie szczerze, bardzo kulawo i miał bardzo dużo różnych zależności. Potem no, pojawił się ten Remote Incident Manager, Remote Access Manager, ale to tylko w zasadzie w Stanach było dostępne. No NVDA Remote. To był, pamiętasz, który to, Pawle, rok 2014?
6: 2000, tak, jakoś to musiało być tak, 2014 albo nawet 15, bo wiem, że był taki okres, kiedy były zbierane pieniądze na kampanię, na jakiś tam startup, żeby oni mogli z tym w ogóle wyruszyć. I potem była dostępna przez jakiś czas wersja tylko dla tych backerów, dla osób, które zapłaciły, dla patronów.
5: Dokładnie.
6: A potem zostało to opublikowane jakby oficjalnie. No i to musiał być tak, jakoś
5: tak, to było coś, być, to, tak, to było coś 2014-2015, to zobacz, od jak dawna już wtedy osoby widzące miały tego typu narzędzia i dostępne zewsząd.
6: Tak, znaczy można było próbować jakimś TeamViewerem przez dźwięk, tak?
5: Oczywiście.
6: Albo... I ludzie to robili, bo to nie, że ten, ja ostatnio w ogóle za sprawą jednego z naszych młodszych słuchaczy, Miłosza, zostaną mi przypomniane, jakby, że tak powiem, jeden z naszych pierwszych podcastów o Windows Live Messengerze. I ja pamiętam, że my tam próbowaliśmy jakieś uskuteczniać, bo tam była opcja zdalnego sterowania i opcja zdalnej pomocy, tylko bez dźwięku, więc tam był tylko obraz i my to jakoś oszukiwaliśmy tak, że sobie puszczaliśmy po rozmowie głosowej stereomiksy w ogóle z komputera. No i na szczęście już takich rzeczy robić nie trzeba, ale kiedyś to były realia i to była jedyna forma, jak można było komuś pomóc. A nie każdy miał stereomiksa, a nie każdy wiedział, jak go użyć.
5: A ja jeszcze przypomnę o jednej rzeczy, o której być może nasi młodsi słuchacze nie wiedzą, albo ci, którzy tak technicznie nie do końca pamiętają takie rzeczy, że te przekazywanie dźwięku TeamViewer, za pomocą TeamViewera, to tak naprawdę dopiero zaczęło mieć sens bodaj od Windowsa Visty, bo wtedy pojawiło się coś takiego, czy to od Windowsa 7, nie, to chyba już od Windowsa, nie, od Visty, bo Vista był wcześniej niż 7. A przecież jeszcze no, trochę Windowsów innych było też wcześniej, ale zdaje się, że to właśnie w Viście pojawiło się to całe WASAPI, ten system dźwięku Microsoftu, który zaczął umożliwiać takie rzeczy. Wcześniej, żeby przekazać ten dźwięk, to tam się trzeba było rzeczywiście bawić w jakieś stereomiksy, inne tego typu rzeczy, a tak jak wspomniałeś, nie każdy to miał. Nie dało się przesłać tego odtwarzanego dźwięku. Teraz bez problemu można to zrobić. Możesz sobie wybrać urządzenie, z którego chcesz pobierać odtwarzany dźwięk i możesz go sobie wysłać. I możesz ten dźwięk sobie wysłać. Ale kiedyś tak to nie działało niestety. Więc my też mieliśmy tu dość duży problem. Bo chcesz komuś pomóc, a zanim mu pomożesz, to najpierw musisz mu wytłumaczyć, jak on ma ci dźwięk przerzucić, żebyś ty go słyszał.
6: No teraz mamy taką sytuację z urządzeniami mobilnymi, tak?
5: Dokładnie.
6: Nie ma ten moment dostępnego rozwiązania. To znaczy Słowacy i Korwus coś tam próbują z Androidem, ale tak poza tym nie ma na ten moment tak dostępnego systemu transmisji dźwięku albo jakiegokolwiek transmisji screenreadera jakiejkolwiek, żeby można było pomóc komuś na smartfonie.
5: Także tak sobie trochę tu narzekamy, ale jest na co narzekać moim zdaniem, bo w tej branży i w tej gałęzi jak dla nas stosunkowo mało się dzieje na tyle, ile moim zdaniem dziać się powinno, a powinno się tu dziać znacznie więcej. No ale dobrze, że jakieś jaskółki się pojawiają. Zobaczymy, cóż tam to narzędzie Remote Incident Manager nam zaoferuje i jak to wszystko będzie działać. Teraz jeszcze z rzeczy zaległych i takich, o których mówiliśmy, do których wracamy. 11 Labs już nie za darmo. Było, ale się skończyło.
6: I żeby było ciekawiej, to nie jest nawet kwestia jakiejś chciwości firmy i tego, że się połasili na pieniądze, bo odkryli, że ludziom się podoba, tylko to ludzie ludziom zgotowali ten los. Cóż się stało? Otóż No, jak można było się spodziewać, bo no, któż by się tego nie spodziewał, my prezentowaliśmy to rozwiązanie, to znaczy konkretnie Tomek przez dość długi czas, około gdzieś chyba godzinę, miał taki wywód tydzień temu, gdzie pokazywał, jakie różne głosy może generować. Głos był Pauliny, głos był właśnie tam przykładowy polski z Wiedźmina, jakieś jeszcze parę głosów, swój własny głos. No i Tomek robił to wszystko w dobrej wierze i w dobrym celu, dobrze się przy tym bawiąc i wy też się świetnie bawiliście, patrząc po komentarzach. Natomiast byli też ludzie, którzy, i to można było rzeczywiście bardzo łatwo przewidzieć, nie wykorzystywali tego w dobrych celach i no, w ciągu weekendu gdzieś zaczęły się rozprzestrzeniać nagrania znanych postaci. Emma Watson, aktorka grająca na przykład Hermione Granger w Harrym Potterze, albo Joe Rogan, jeden z najbardziej popularnych podcasterów. Jeszcze parę osób, które czytały swoimi oczywiście głosami stworzonymi przez za pomocą platformy Eleven Labs treści, z którymi no, w życiu by się te osoby raczej na tyle, na ile my je znamy z przekazów medialnych, nie utożsamiały. Czyli mowa nienawiści, czyli fake newsy, czyli teorie spiskowe, memy też, no to memy to powiedzmy memy, fajnie, ale różne takie rzeczy, które mogłyby zniszczyć czyjąś reputację, bardzo łatwo. No i firma się zorientowała, do czego ta ich platforma może posłużyć i wprowadziła pewne ograniczenia, na przykład to, że można dostać bana, jak zostanie zgłoszone konto, że produkuje różne takie treści. I jakieś narzędzia wykrywające, że dany dźwięk powstał za pomocą Eleven Labs, żeby nagrania można było zweryfikować, które gdzieś potem w internecie krążą. No i coś, co najbardziej uderzy tutaj w nas wszystkich, czyli osoby korzystające z kont darmowych nie mogą już tworzyć głosów własnych z próbek. No więc jeżeli chcieliście się pobawić tym, czym bawił się tydzień temu Tomek tutaj na podcaście, to no, trzeba będzie ponieść już opłaty. Są też różne pomysły, jak można by jeszcze uszczelnić ten system, czy by nie wprowadzić jakiejś weryfikacji dowodów osobistych, kart kredytowych i tak dalej. No bo powoli zaczyna się to wszystko wymykać spod kontroli i o ile jeszcze ktoś może no, chcieć się dobrze zabawić i zrobić jakiś głupi żart, no to niektóre żarty już mogą pójść za daleko, no i może to nawet zniszczyć komuś karierę, a może nawet życie, albo wprowadzić jakąś panikę. No bo testy różne też, takie kontrolowane testy w dobrej wierze, żeby zobaczyć, na ile system jest zdolny do pewnych rzeczy, a na ile ma jakieś bezpieczniki wbudowane, już zostały poczynione i to tam przez dziennikarzy z portali technologicznych i też powstawały jakieś ciekawe, prawda, przekazy medialne głosem Joe Bidena i tam jakieś różne inne rzeczy, więc no takich bezpieczników nie było. No i żeby troszkę zabić problem w zarodku, firma posunęła się do takich kroków.
5: Czyli tak naprawdę doświadczyliśmy tego, czego doświadczać będziemy za kilka lat na masową skalę. Bo to się tak. Nie ma co oszukiwać. To, co teraz zrobiło Eleven Labs, to jest tylko odłożenie, odroczenie tego problemu, który za jakiś czas wyjdzie. I ten problem niekoniecznie wyjdzie właśnie ze stajni Eleven Labs. Oni po prostu są pierwsi, bo oni stworzyli takie narzędzie, które jest proste i które umożliwia zrobienie czegoś takiego, umożliwia sklonowanie dowolnego głosu, no, w takiej postaci realnie brzmiącej. Ale skoro ktoś jeden już to zrobił, to naśladowców będzie wielu, tym bardziej, że jest to coś, co budzi zainteresowanie. No, któż by nie chciał mieć możliwości udawania dowolnego głosu i mówienia tym głosem czegokolwiek bądź. No, wielu jest takich zapewne.
6: Tak.
5: No, i to po prostu okej, teraz udało się jak na razie ten problem załagodzić, tę sytuację załagodzić, ale to jest tylko kwestia taka na przeczekanie.
6: Bo póki co to były osoby, które po prostu, może złośliwie, może mniej, ale osoby prywatne gdzieś z internetu, które postanowiły się pobawić. A co jeśli zainteresują się tym rządy państw?
5: Rządy państw albo jakieś na przykład różne partie polityczne, różni spin doktorzy, tacy, którzy po prostu będą celowo chcieli komuś zaszkodzić, zniszczyć czyjąś reputację. No, to myślę, że wtedy nie będzie to już robione na silniku Eleven Labs, tylko za jakiś czas po prostu gdzieś tam powstaną takie systemy, do których my niekoniecznie będziemy mogli mieć dostęp, przynajmniej tak od razu, ale po prostu ktoś będzie, jeżeli komuś będzie zależało na stworzeniu takich głosowych fałszywek, wystarczy, że zaopatrzy się w odpowiednią technologię, odpowiednią sprzętową infrastrukturę, co często nie będzie problemem, no bo tu problem mogą stanowić tylko finanse, a jeżeli komuś będzie naprawdę mocno zależało na tym, żeby komuś zaszkodzić, to będzie na to go stać. Więc tak. to po prostu jest kolejna rzecz po różnych filmach z żółtymi napisami na YouTubie, na którą warto być wyczulonym i jak kiedyś było, nie wiesz we wszystko, co czytasz, to teraz nie wiesz we wszystko, co słyszysz.
6: I
5: w każdego, kogo słyszysz. I niekoniecznie zakładaj, że ten głos, który słyszysz, to jest tak naprawdę faktycznie jego głos. Chociaż podejrzewam, że za jakiś czas, bo teraz już pojawiają się narzędzia, dzięki którym można na przykład wykryć, czy dany tekst został stworzony przez sztuczną inteligencję, już są różne takie, to teraz będzie można pewnie za jakiś czas sprawdzić, czy dany głos to jest fałszywka,
6: no i będzie pewnie to gonitwa taka, kotka i myszkę, bo znowu powstanie narzędzie, to powstanie obejście tego narzędzia i żeby je wykiwać. I potem znowu powstanie jeszcze lepsze narzędzie. No jedynym ratunkiem tutaj pewnie byłoby jakieś umówienie się albo prawne obwarowanie tego typu inicjatyw, żeby w ramach nawet jakiegoś poczucia etyki i moralności w jakiś sposób kodować w jakichś metadanych czy w czymś, że taki głos czy to nagranie pochodzi z tego czy innego narzędzia. No ale czy wszyscy będą się stosować? No można pomarzyć.
5: Z pewnością nie, to tak samo jak to tak samo jak jest z bronią, tak?
6: No tak.
5: Teoretycznie no, u nas trzeba mieć pozwolenie na broń, ale osoby, które chcą jej użyć w jakichś niecnych celach, to jest akurat najmniejszy z ich problemów, tak? I najmniejsze, czym się gdzieś tam przejmują. Więc
6: niestety
5: tak to będzie wyglądało i na to po prostu trzeba być wyczulonym. Pocieszające jest to w tym wszystkim, że my mamy trochę większe predyspozycje do odróżniania takich fałszywek, bo my jednak z tą syntezą mowy mamy do czynienia częściej niż statystyczny użytkownik internetu.
6: To też, ale też my zwracamy uwagę na dużo. Różne są osoby, oczywiście są ludzie, którzy słyszą lepiej, słyszą gorzej, ale my jesteśmy też przyzwyczajeni do wysłuchiwania różnych charakterystyk. Oczywiście zależy od tego, jak dobre te narzędzia powstaną, bo może kiedyś rzeczywiście to będzie
5: nieodróżnialne. No bo ten Wiedźmin, którego słuchaliśmy ostatnio, ten głos czytający Wiedźmina, no to ja już bym miał na przykład poważne wątpliwości, czy to jest synteza, czy to jest człowiek.
6: Trzeba dobrze znać ten system i wiedzieć, gdzie on się wysypuje.
5: Tak, dokładnie.
6: Tak. No to tak. No może kiedyś będziemy od tego ekspertami. Haha. Pozytywna prognoza na przyszłość.
5: Kto wie. Czas pokaże. A tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz już przechodzimy do informacji bieżących, a na dobry początek garść drobnych, różnych informacji, które przygotował, no, któż by zgadł? Paweł oczywiście.
6: No nie ma Mikołaja, więc jakby nie ma kto.
5: Dokładnie. Tak jest.
6: Tak, więc jakie mamy nowe wieści? Wieści mamy następujące. Ponoć w anglojęzycznych na razie krajach, czyli potwierdzenie jest ze Stanów, potwierdzenie jest, bo to Blind Trail USA pierwsze podało ten komunikat i też już słyszałem o Australii. W Polsce ponoć jeszcze nie, kontaktowałem się z Darkiem i jeszcze tego nie było, przynajmniej początkiem tygodnia. Na Blind Trailu pojawiła się aplikacja Zoom. No i byłaby to super wieść, bo nareszcie użytkownicy tego sprzętu mogliby bezpośrednio, bez potrzeby korzystania z numerów telefonu, dzwonić do nas na audycję. Więc jeżeli coś się zmieniło w tej kwestii i słuchacie nas z Blindshella albo z innego urządzenia, a posiadacie Blindshella, to możecie zadzwonić, bo jestem ciekaw, ja osobiście, Michał pewnie też, jak to brzmi.
5: Ja bardzo, czy tam się oryginalny dźwięk da włączyć, to jest podstawowe moje pytanie.
6: Z tego, co David Woodbridge opowiadał w swoim podcaście w Vision Australia, ta aplikacja jest ponoć bardzo podobna do tej aplikacji, którą my znamy ze smartfonów, czy iOS-owych, czy Androidowych, ale też jest bardzo prosta, więc nie wiem, czy tu jest po prostu jakaś adaptacja tej oryginalnej aplikacji, czy też powstała jakaś wersja specjalna, w co byłoby mi trochę ciężko uwierzyć, wymagałoby to chyba jakiegoś naprawdę mocnego partnerstwa między Blindshellem a Zoomem.
5: To znaczy Zoom chyba ma możliwość udostępnienia jakiegoś takiego swojego silnika, bo przecież te urządzenia różne mają możliwość łączenia się z Zoomem. Sprzętowe. Są jakieś sprzętowe urządzenia, które wspierają, ale bardziej właśnie te Zoom Rooms to się wtedy nazywa. Tego trochę jest. A same spotkania... jako takie, no to jest ciekawa sprawa.
6: Tak, więc jeżeli używa się Blindshella i pojawił się u was Zoom, to podzielcie się wrażeniami, a jeśli nie, to będziemy musieli widocznie jeszcze trochę poczekać. No z tego, co mówił David, on co prawda tych aplikacji poinstalował dużo na tym Blindshellu, ale Zoom wymagał na tyle miejsca, że trzeba było usunąć z 10 aplikacji. Więc aplikacja jest chyba jedną z tych większych, tak by się wydawało. No więc prawdopodobnie niestety będzie to jakaś adaptacja. Mówię niestety, bo te aplikacje tych dużych firm są dość duże już teraz też. Duża firma to i duża aplikacja na smartfonie. Haha, Facebook. Pewnie jest to jakaś adaptacja aplikacji Zoom na Androida, tylko w wersji na Blindshella, tak żeby się dało nawigować klawiaturą. No ale to dobrze, bo na Zoomie się odbywa wiele spotkań, więc tutaj użytkownicy Blindshella poszkodowani już nie będą. Po drugie, One Password, aplikacja dość znana jako menedżer haseł, płatny z dużą ilością funkcji, w wersji na iOS-a ma zapowiedzianą w najbliższym czasie dużą aktualizację z wieloma zmianami, w tym też poprawa dostępności. No i super, bo tu zdaje się, że były ostatnio jakieś narzekania na to, że w tej wersji chyba 8 się dość mocno pogorszyła ta dostępność, więc dobrze, że tutaj firma takie rzeczy zapowiada. Po trzecie, Google zaczyna wydawać kwartalny newsletter na temat dostępności, więc jeżeli byście chcieli być na bieżąco z tym, co w dostępności w Google się dzieje, jeżeli chcielibyście wiedzieć, jakie webinaria są oferowane, jakieś warsztaty, nowości w produktach, dobre praktyki, to możecie taki newsletter subskrybować. Link, żeby się do niego zapisać, będzie podany w komentarzu. Po czwarte, jest problem z Thunderbirdem i to już od jakiegoś czasu jest zgłaszane, że nie da się logować na konta nowe. Ja słyszałem o tym w kontekście Microsoft 365, natomiast ponoć z Gmailem jest podobnie. Jeżeli chcemy zalogować nowe konto, teraz w tych nowych wersjach Thunderbirda, które wychodzą, ale też chyba już od jakiegoś czasu się to dzieje też i dopiero teraz Roberto, nasz słuchacz, przywołał moją uwagę do tego problemu, to zamiast otwierać, tak jak to kiedyś było, przeglądarkę, żeby się zalogować na takie konto Google i udzielić zgody Thunderbirdowi na dostęp, no to teraz wyświetla się taka przeglądarka wewnątrz Thunderbirda. I niestety widok ten jest niedostępny. Słyszymy nieznane, nieznane, nieznane.
5: Ta przeglądarka wewnętrzna, to ona była już jakiś czas temu. Ja ją kojarzę, ale ona była właśnie dostępna.
6: A widzisz, a teraz coś się zastało, że ona ponoć dostępna nie jest, chyba że to przypadek jednostkowy, ale zdaje się, że nie, bo...
5: Ja się zdziwiłem kiedyś, bo ja z Thunderbirda generalnie nie korzystam, ale kiedyś gdzieś tam przy jakiejś okazji się bawiłem ustawiałem sobie go, tak przeróżne opcje tam włączałem i się zdziwiłem, o co chodzi, czemu na przykład dostęp do konta Google nie chce być mi przyznany. To taka ciekawostka na marginesie, jak wyłączymy sobie w Thunderbirdzie obsługę plików cookie, to takie rzeczy się dzieją, także tak. Jakbyście chcieli tak bardzo prywatnościowo sobie to wszystko poustawiać, to nie przesadzajcie z tymi ciasteczkami, bo wtedy się okaże, że się na konto Google'a nie możecie zalogować.
6: No tak. No i jest opcja, żeby to obejść. Oczywiście można klikać OCR-em. No nie jest to wygodne i nie jest to idealne. Wszystkie dane są wpisywane po prostu bez jakiejkolwiek kontroli nad tym, co wpisujemy. No ale komuś ponoć się udało tak zalogować, legendy głoszą, więc warto zgłaszać gdzieś też na forum Thunderbirda, że problem istnieje. Wyszła nowa wersja Dolphin Guide Connect, program, który ułatwia korzystanie z komputera. On, z tego co pamiętam, też jest w wersji polskiej jakoś dostępny. Chyba, jeśli się nie mylę. Aczkolwiek patrzę tu na listę języków wspieranych i nie wydaje się, żeby był. Ale mimo to myślę, że można tutaj zgłosić, że jest nowość, jaką jest nowy czytnik PDF-ów.

0: w jakiś sposób dla środowiska osób niewidomych były ważne. No, jeżeli chodzi o Polskę, to na pewno zmarł Jarosław Kwiatkowski. Ja nie znałem nigdy tego pana. Jedynie co kojarzę go, to są bardzo, bardzo początki mojej bytności na Tyflosie. I jeżeli dobrze kojarzę, Michale, popraw mnie, jeśli się mylę, to właśnie z inicjatywy Jarosława Kwiatkowskiego były nakładki wyborcze konsultowane, tak? Te, które z tymi dzisiaj się posługujemy. Jeżeli coś pokręciłem, to przepraszam.
1: Jak dobrze pamiętam, to tak, to znaczy on tak. I Jacek Zadrożny, oni intensywnie tam działali. Jeżeli chodzi o Jarka, no to my mieliśmy okazję się usłyszeć. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć głos Jarka Kwiatkowskiego, to posłuchajcie sobie materiału o niewidzialnej wystawie. Tam pojawia się właśnie Małgosia Szumowska i jest też Jarek, który opowiada. Więc jeżeli chcecie usłyszeć Jarka Kwiatkowskiego, to właśnie tam.
0: Tak, też taki trochę mój osobisty smutny news, bo zmarł pan niegdyś europoseł, a teraz senator Marek Plura. No, gdyby nie on, to nie miałbym możliwości po raz pierwszy zakosztować, czym jest Parlament Europejski, chociaż przez miesiąc w Brukseli, więc no, dziękujemy panom za wszystko i do widzenia tak naprawdę. Straszna szkoda. Natomiast jeśli chodzi o zagranicę, to też zmarł John Boyer, czyli twórca oryginalny programu LibLui, z którego teraz korzysta większość screenreaderów, żeby oferować tablice brajlowskie. On też się bardzo przysłużył gdzieś w adaptacji literatury i materiałów w naukach ścisłych, matematyka, gdzieś tam informatyka, chemia, fizyka. Bardzo też pomógł społeczności osób głuchoniewidomych, anglojęzycznej. No więc takie smutne wieści też czasem przekazujemy.
1: Tak, no coraz więcej różnych nazwisk. To jest zawsze takie przykre, szczególnie jak się pojawiają takie nazwiska, no chociażby właśnie jak w przypadku Jarka Kwiatkowskiego, no to jest osoba, z którą gdzieś tam jednak te nasze drogi się przetarły, tak? Skrzyżowały. Gdzie słyszysz, że ze świata znika ktoś, kogo w takim czy innym stopniu znasz, to tym bardziej.
0: Albo kogo praca wpływa na to, co masz, bo to jest też, przypomina nam to, myślę, że to, co my dziś mamy, to my tego nie dostaliśmy za pstryknięciem palca i to nam też nie spadło z nieba, nie wzięło się znikąd i to ważne, żeby podkreślić, bardzo często nie wzięło się to z dobrej woli osób pełnosprawnych, które wpadły na pomysł, że może by nam jakoś życie ułatwić, tylko z naszej własnej determinacji i z naszej własnej pracy, gdzie wołaliśmy, krzyczeliśmy czasem i czy inni krzyczeli, bo to, no, to mówimy teraz o osobach, które gdzieś tam
1: mówimy o środowisku,
0: przeminęły.
1: Tak, powiedzmy.
0: Tak. Natomiast i my do dziś z tego korzystamy i to jest taka fajna przypominajka, że coś, co jest nam raz dane, nie jest nam dane na zawsze, więc nawet jeżeli coś mamy i wydaje się, że to jest i będzie i to już jest taki nasz przywilej, to nigdy nie wiadomo, kto kiedyś po to wyciągnie ręce i może to będziemy my, następni w kolejce, żeby krzyczeć i tego bronić.
1: Zgadza się. A teraz przechodzimy do kolejnej informacji, na którą natrafiłem zupełnie przypadkiem, aczkolwiek nie jest to żadna techniczna ciekawostka, bardziej ciekawostka medyczna. Czy ty, Pawle, kiedyś słyszałeś o czymś takim, co się nazywa zespół Antona?
0: Nie, znaczy dopóki nie zacząłeś się chyba ty tematem interesować albo gdzieś indziej mi to mignęło, to nie słyszałem o tym. Opowiedz, co to jest, bo ja chyba słyszałem o zjawisku w pewien sposób odwróconym, czyli o osobach transsprawnych, ale to za chwileczkę, bo to jest takie bardziej społeczne chyba zjawisko. Na ile niszowe? Ciężko powiedzieć, ale motyw się przewinął.
1: Tak, ja osobiście nie znam nikogo, kto by był dotknięty tą przypadłością, właśnie zespołem Antona, natomiast jest to zjawisko dosyć ciekawe. To jest jedna, jak podaje Wikipedia, z tak zwanych anozognozji. A anozognozja jest to brak świadomości własnej choroby. I rzeczywiście ten zespół polega na tym, że po prostu my tak naprawdę, czy osoby, które na to cierpią, nie zdają sobie sprawy, że są niewidomi. Czyli po prostu nie dopuszczają do siebie tej myśli. Myślą cały czas, że są w pełni sprawne, że

0: posługują się wzrokiem, że to, że nie widzą, to ma jakąś zupełnie inną przyczynę. Na przykład wyczytałem gdzieś tam w jakiejś literaturze, że jedna z osób właśnie cierpiąca na zespół Antona to myślała, że jest w jakimś bunkrze, że jest w jakimś bunkrze, że jest tam ciemno i że dlatego po prostu nie jest w stanie nic zobaczyć, ale że przecież oczy ma w pełni sprawne i wszystko jest okej. I rzeczywiście oczy w tym przypadku są w pełni sprawne. To jest akurat racja. Pierwsze wzmianki na temat zespołu Antona pojawiły się pod koniec XIX wieku, a co właściwie sprawia, że coś takiego dzieje się z naszym organizmem? Winne jest zazwyczaj uszkodzenie kory wzrokowej i to no, w różnych przypadkach się to dzieje. Nie mam na tyle tutaj jakiegoś podbudowania medycznego, żeby powiedzieć wam, w jakich przypadkach ma miejsce uszkodzenie takiej kory. Natomiast w przypadku, gdy ta kora zostaje uszkodzona, a nerwy wzrokowe i same oczy funkcjonują prawidłowo, to właśnie wtedy mamy z czymś takim do czynienia. A dlaczego zespół Antona? Otóż pierwszy raz o tej chorobie napisał austriacki lekarz Gabriel Anton w 1899 roku i właśnie na cześć jego nazwiska zostało to uhonorowane właśnie taką, a nie inną nazwą. Jest to, podejrzewam, że dosyć rzadka sytuacja i podejrzewam przede wszystkim też, że dotyka to osób ociemniałych. Raczej nie sądzę,
1: właśnie
0: żeby...
1: Właśnie się zastanawiałem, bo to jest bardziej, jak rozumiem, przypadłość medyczna, nie psychologiczna, czy tam psychiczna, tak?
0: Tak, chociaż ten pan, który jest, który określił ten właśnie ten zespół, on był psychiatrą, ale okay, też miał coś wspólnego z neurologią.
1: Okej, okay, czyli jakby tam rzeczywiście coś, to nie jest tylko tak, kwestia postrzegania.
0: Nie, to nie jest kwestia postrzegania, że po prostu my tak bardzo to wypieramy. To jest tak, ewidentne uszkodzenie w naszym mózgu, tylko właśnie tego obszaru odpowiedzialnego za przetwarzanie tych bodźców wzrokowych, gdzie oczy nasze funkcjonują prawidłowo, nie mamy problemu z tym, żeby odpowiednio nimi czy poruszać, czy po prostu wykorzystywać je tak, jak działo się to do tej pory. Nerwy wzrokowe też przewodzą te impulsy, no tylko jakby odbijają się od ściany, bo ta kora wzrokowa po prostu jest niesprawna.
1: No to znowuż transsprawność trochę w drugą stronę działa, przy czym mówię, gdzieś mi kiedyś mignął artykuł, więc nie mam pojęcia, czy to jest, czy rzeczywiście jest to jakaś społeczność, jest to jakaś grupa społeczna, które identyfikują osobami pełnosprawnymi, identyfikują się jako niepełnosprawni, mają takie poczucie, że nie powinien któryś z narządów powinien działać, a działa.
0: Pawle, mamy, zdaje się, jakiś problem z łączem chwilowy, więc miejmy nadzieję...
1: Czy teraz się słyszymy?
0: No właśnie przez chwilę się nie słyszeliśmy. Mieliśmy jakiś tak, mały problem z internetem. Tak, teraz się słyszymy. Więc gdybyś mógł powtórzyć jeszcze raz.
1: Tak, chodzi o to, że gdzieś znowu temat, który mi się przewinął, internet, więc pytanie, na ile to jest miejska legenda, a na ile grupa społeczna, która istnieje i w ten sposób funkcjonuje, czyli osoby, rozumiem, że to jest kwestia społeczna, identyfikują i żyją w przekonaniu, może to jakieś czynniki psychofizyczne, w przekonaniu, że któryś z narządów jej ciała nie powinien funkcjonować, czyli jest osobą pełnosprawną fizycznie, ale czuje, że powinna być niepełnosprawna.
0: A to też jest dosyć ciekawe. I z czego to wynika?
1: I to jest ciekawe, nie znam takich osób osobiście, ani nie słyszałem, nawet nie wiem, żebym czytał jakąś literaturę przez nich tworzoną, czy jakieś blogi, czy słyszał o jakiejś ich reprezentacji. Jedynie mi to mignęło jako ciekawostka już dawno, dawno temu. Więc może się okazać, że to miejska legenda, ale może znacie, może wiecie, to możecie się podzielić.
0: Zaglądamy do wypowiedzi waszych i tymczasem mamy na naszym panelu kontaktowym informację od Roberta. Cześć, nie zauważyłem, czy wspominaliście, jak można na razie przejść przez tę przeglądarkę w Thunderbirdzie. Jeśli zmaksymalizujemy okno, NVDA OCR wszystko nam odczyta, wtedy klikamy lewym przyciskiem myszki w pole hasła, wpisujemy i naciskamy Enter. Chyba że pojawi się kolejne okno z pytaniem, czy chcemy zostać zalogowani, to wtedy znowu maksymalizujemy, rozpoznajemy i myszką klikamy tak. Ja bym pewnie nie zwrócił na to uwagi w takim stopniu, ale nie wiedziałem o tym maksymalizowaniu okna, a bez tego OCR nie rozpozna nic. Jeżeli chodzi w ogóle o OCR, to ja też zwróciłbym uwagę na inny jeszcze aspekt, ale to no szczególnie ja dosyć to odczuwam, niekiedy boleśnie, ze względu na mój system pracy. Mianowicie pamiętajcie, że jeżeli korzystacie z OCR, to oprócz tego, że sobie to okno gdzieś tam maksymalizujecie, to dobrze jest nie mieć otwartych zbyt wielu innych okien. Bo nawet, przynajmniej tak z moich obserwacji wynika, nawet jeżeli to okno jest zmaksymalizowane, to czasem bywa tak, że jakaś inna aplikacja swoim oknem nam to maksymalizowane okno mimo wszystko przesłania. I wtedy NVDA OCR, czy jakikolwiek inny OCR, nie chce z tym za bardzo współpracować. No szczególnie jak mamy jakiegoś na przykład Winampa otwartego, czy jakieś inne aplikacje, które mają no, na przykład jakiś różnych kilka okienek. Z tym się już parę razy spotkałem, dlatego też zwracam na to uwagę, że lepiej, jeżeli korzystamy z OCR i zależy nam na miarodajnych wynikach i na tym, żeby się nie denerwować, to żeby po prostu sobie pozostałe aplikacje wtedy pozamykać, mieć w miarę czysto na pasku zadań i wtedy efekty będą z pewnością lepsze. A okay. Teraz przechodzimy do kolejnych tematów, mianowicie będzie o serwisach wideo i o tym, jak sobie ułatwić z nich korzystanie. O tym teraz Paweł.
1: Tak, i w kilku aspektach będziemy sobie ułatwiać to życie, bo zarówno jako konsumenci tych treści, osoby, które oglądają bardziej transmisje, filmiki, filmy, też seriale, ale z drugiej strony jako osoby, które chcą takie treści tworzyć, bo okazuje się, że da się to zrobić, nie jest to proste. Ty, Michale, chyba coś o tym wiesz, bo OBS-a, Open Broadcasting Studio, sobie ustawiałeś pod kątem tego, żebyśmy mogli być dla was tutaj na Facebooku, na YouTubie.
0: Tak jest, aczkolwiek grafik sam nie robiłem. Tu podziękowania dla Patryka Deringa i jego ekipy, bo to dzięki nim mamy te grafiki. Jakbym je sam robił, to pewnie byłyby znacznie gorsze.
1: Tak. No ja też bym się takiego zadania pewnie nie podjął i tak też radzi Ross Minor, czyli autor poradnika, bo mamy poradnik dla początkujących streamerów niewidomych na Twitchu. No i co z tego poradnika wynika? No jest to możliwe. Osoby niewidome streamują na Twitchu różne rzeczy i to ja mogę potwierdzić, bo wiem o niektórych też z was, ale nie tylko, za granicą też dużo osób streamuje gry. Niektórzy streamują muzykę, DJ-kę na przykład, albo po prostu granie sobie na jakichś instrumentach. Streamować można najróżniejsze rzeczy, więc jeżeli chcielibyście się dzielić ze światem czymś, co robicie i co uważacie, że warto prezentować na żywo, no to da się, jest to możliwe. Czy jest to proste? No nie, jak cokolwiek profesjonalnego, w co się bierzemy, za co się bierzemy, zawsze jest to obwarowane jakimiś specjalnymi uwarunkowaniami dostępności i jej braku i tym, że z natury wiele rzeczy jest po prostu wizualnych. Ale możemy sobie poradzić. Warto zacząć od tego, że właśnie Open Broadcasting Studio jest programem dostępnym. Ta dostępność, z tego co ja rozumiem, się z wersji na wersję też jakoś poprawia. Pewne sugestie są brane pod uwagę. Kiedyś nawet jakiś dodatek do NVDA gdzieś krążył do obsługi OBS-a. No i ogólnie da się go ustawić. Największym problemem są te sceny, czyli jakby całość, graficzny wygląd tego, jak wyglądamy w sieci. No bo na takiej scenie możemy ustawić statyczny obraz, możemy pokazać nasz ekran z komputera, co ma jakiś sens, jak na przykład gramy w gry albo demonstrujemy jakieś aplikacje. Możemy pokazać naszą własną twarz, co jest nawet spodziewane w wielu sytuacjach. Możemy na to też nałożyć jakieś efekty, jakieś green screeny, jakieś powiedzmy maski, bo może nie chcemy pokazywać swojej twarzy. Wiele osób występuje pod maską, pod jakimś awatarem. Jakieś obramowanie ładne, na tym obramowaniu mogą się wyświetlać najróżniejsze rzeczy, jakieś komentarze, donaty, kto nam wpłacił ile na te nasze streamy, jakieś inne dodatkowe informacje i to wszystko można sobie zaprojektować. Natomiast to jest ta część, w której będziemy potrzebowali no, najbardziej pomocy osoby widzącej, bo jednak to tylko osoba widząca będzie w stanie tak ostatecznie ocenić ten całokształt tego, jak takie obramowanie wygląda.
0: Tak, bo ta scena może składać się z kilku elementów. Do tej sceny dodajemy sobie różne źródła, czyli tam możemy dodać właśnie tak, jak u nas na przykład jest. U nas jest to po prostu tak zwany pokaz slajdów, czyli mamy sobie graficzki, które sobie chodzą w pętli. I to jest tak naprawdę tyle. Ale do tej sceny można by oczywiście dodać jeszcze jakiś na przykład podgląd ekranu, jakieś komentarze, inne rzeczy tego typu. Natomiast no, to już, jeżeli chcielibyśmy to jakoś odpowiednio zaprojektować, żeby to było odpowiednio rozłożone, no to trzeba by było poprosić o pomoc kogoś, kto by nam to ogarnął.
1: Natomiast kiedy już to mamy jakoś opanowane, no to w zależności od tego, co chcemy robić, możemy w zasadzie ruszać. Tam oczywiście jest kwestia podpięcia źródeł, czy to będzie Twitch, czy to będzie, wiadomo, Facebook, YouTube. No, platform jest teraz mnóstwo, na których można transmitować, więc...
0: Aczkolwiek to już nie jest problemem.
1: Nie.
0: To już nie jest problemem, przynajmniej nie jest wielkim problemem, bo te wszystkie interfejsy, to też trzeba wiedzieć, jak tam co działa. W różnych serwisach streamingowych różnie to się uruchamia. Na przykład na YouTubie, kiedy rozpoczynamy nadawanie, to nadajemy od razu. Na Facebooku trzeba tam jeszcze kliknąć, guziczek odpowiedni, żebyśmy nadawać zaczęli, mimo tego, że jesteśmy podłączeni, więc no to już trzeba po prostu poznać troszeczkę ten nasz serwis, na który nadajemy. I jeszcze jedna ważna rzecz, a propos OBS-a. OBS nie pozwala jednocześnie nadawać na więcej niż jeden serwis. Więc jeżeli na przykład my nadajemy w tym momencie na YouTube'a i na Facebooka, to ja mam uruchomione dwa OBS-y. Dwa OBS-y z uruchomionymi równolegle profilami, ale kiedy ja uruchamiam tego drugiego OBS-a, dostaję ostrzeżenie, OBS już jest uruchomiony, czy ty aby na pewno wiesz, co robisz i czy chcesz uruchomić drugi raz tego OBS-a? No, wiem, co robię, chcę uruchomić, ale wtedy muszę pamiętać, żeby przełączyć tam sobie w tym drugim OBS-ie ten profil i żeby to dopiero wszystko zaczęło działać, więc no, to też nie jest bez znaczenia dla naszego komputera, który musi być dosyć wydajny.
1: Tak, to prawda. No ja ostatnio byłem w mieszkaniu osoby, którą znam, osoby niewidomej, która streamuje na Twitchu i pokazywał mi on właśnie, jak ma skonstruowany ten swój warsztat pracy i to jest na pewno dużo roboty i tam na pewno ktoś też pomagał widzący, bo to jest tak pieczołowicie przygotowane, gdzie ustawiona jest kamera, jak on ma w tą kamerę gdzieś tam patrzeć, że za sobą ma rozwijany z góry gdzieś tam green screen, żeby nie było widać całego pokoju i co ma za sobą, tylko w zasadzie no, jego i na tym green screenie, czyli taki zielony ekran, jakby jakiś kawałek.
0: To jest taka płachta.
1: Taka płachta, trochę tak jakby na projektorze, jak ekran do projektora, jeżeli kiedyś coś puszczaliście z projektora, na którym może być coś narysowane, jakieś kwiaty, wzory, jakieś, on się nazywa green screen, bo zielony kolor w jakiś sposób tam eliminuje, czy wpływa na to, że po prostu tam to tło jakoś się bardziej mniej zlewa. Musiałby wyjaśnić ktoś, kto rzeczywiście z tym dość dużo działa. Natomiast to nie musi być nudny zielony, czy tam jakikolwiek kolor. Tam mogą być różne jakieś wzorki, żeby ludzie mogli popatrzeć na coś, nie wiem, może być falujące morze na przykład, albo inne jakieś tam wzory. Oczywiście tyle rzeczy, ile poustawianych, no bo każdy ma jakiś swój styl pracy. Jak ktoś będzie grał w gry, no to pewnie różne tam pomapowane rzeczy na klawiaturze gamingowej pewnie najlepiej, czy na padzie. Jak ktoś DJ-uje, no to i tyle rzeczy, ile można na kontrolerach gdzieś tam pomapowane. Bardzo, bardzo skomplikowany setup. No, ale oczywiście pokój mocno, mocno zaciemniony i gdzieś tam podświetlane to jest chyba jakimiś, nie wiem, czy zewnętrznymi lampami. Teraz w tym momencie naprawdę nie pamiętam. Natomiast, no, jest to dużo pracy na pewno, jeżeli ktoś chce to robić profesjonalnie, na takim poziomie, żeby z tego żyć, żeby po prostu się z tego utrzymywać. Ale jest to możliwe i jak najbardziej wykonalne. O czym jeszcze warto pamiętać? No jakoś trzeba byłoby, oprócz tego, że dostarczamy jakieś fajne treści i ludzie to lubią, wchodzić z tymi ludźmi w interakcję. No i w to wlicza się też czytanie czata. No i jak tego czata można czytać? No zasadniczo można normalnie na stronie i są wtyczki, które nam to ułatwiają, bo okazuje się, że na przykład taki Twitch, jak teraz widzę YouTube chat również, pozwala na to, żeby ludzie dodawali sobie jakieś swoje emoji, jakieś rangi, że ktoś jest tam jakimś super donatorem, ktoś jest jakimś tam moderatorem, a ktoś jest tam stałym naszym widzem. Tu jakieś emoji z kotkiem, tu coś. Jakieś tam plakietki, jakieś rangi. To wszystko jest czytane. I to nas tak bardzo spowalnia, jak my pracujemy z syntezą, że no niestety trzeba się tego pozbyć, żeby płynnie tego czata czytać. No i jest do tego dodatek do przeglądarek, który pozwala te rzeczy wyciąć, ale są też różne inne rozwiązania. Może jak oglądacie troszkę częściej różnego rodzaju streamy, to zauważyliście, że bardzo często twórczynie czy twórcy stosują coś takiego, że oni sobie tworzą, coś tam mówią, coś tam prowadzą ten swój stream, a my w tle słyszymy nagle jakieś dźwięki i Iwona albo Microsoft Paulina czyta tam ha, ha, ha, fajny stream, dzięki, 5 zł. No i okazuje się, że do tego są całe programy, które pozwalają na obsługę tego wszystkiego, zarówno na te efekty dźwiękowe, jak i na czytanie właśnie różnych komunikatów syntezą mowy. No i takim programem jest Streamlabs, który jakoś dostępny jest, ale ponoć gorzej od drugiego rozwiązania, o którym powiem zaraz, natomiast łatwiejszy jest w konfiguracji, bo tam już pewne rzeczy są tak wstępnie zrobione i są przygotowane na pewne trochę takie oczywiste i bardzo przewidywalne wydarzenia. Natomiast taką swego rodzaju Mirandą tego typu rozwiązań jest rozwiązanie Firebot. I to jest rozwiązanie, które właśnie wymaga tego, jest bardziej dostępne, ponoć, natomiast wymaga tego, żeby ustawić je kompletnie od zera, trochę jak Mirandę, czyli pokojarzyć różne wydarzenia z różnymi dźwiękami i z różnymi komunikatami syntezy mowy. I to, jaka to synteza mowy ma być, czy SAPI, czy jakaś online, jak mamy klucz API do jakiegoś, nie wiem, Microsoftu, czy Amazonu, czy innej syntezy w chmurze, bo takie chyba też są. No i w ten sposób możemy, no nie dość, że sami mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, to jeszcze możemy transmitować to na żywo, żeby, no właśnie, było to częścią, bo niektórzy to tego używają, było to częścią naszego kontentu, tego, co tworzymy. Jest też rozwiązanie Nightbot, które pozwala na moderację, bo oczywiście moderować jakoś tymi naszymi dyskusjami też powinniśmy, bo naiwnym jest zakładanie, że wszyscy, zwłaszcza jeżeli zyskaliśmy już jakąś popularność, że wszyscy nasi widzowie będą się zachowywać zgodnie z zasadami kultury osobistej i ogólnie przyjętymi społecznymi, więc czasem warto zainterweniować. No i do tego jest rozwiązanie Nightbot, które pozwala gdzieś tam wpina się jako bot do naszego, zwłaszcza Twitcha i pozwala nam tam sterować tym, co się dzieje. No i do tych różnych rozwiązań, zwłaszcza do Firebota, jest zaproponowana już konkretna konfiguracja, żeby różne wydarzenia były czytane i tą konfigurację można pobrać. Link do artykułu Rosa Minora będzie podany oczywiście w komentarzach. No, ale są też inne rozwiązania, które mogą się nam przydać. No, albo jeżeli rzeczywiście zarządzamy jakimś czatem i tworzymy treści, albo jeżeli też te treści oglądamy i sami w takim czacie uczestniczymy. Bardzo fajny programik się objawił, produkcji brazylijskiej, programik o nazwie VTube. I programik ten jest otwarty, jest na GitHubie, można go za darmo sobie tam pobrać. I on pozwala nam na śledzenie czata w dowolnym streamie Twitchowym lub YouTube'owym za pomocą ukrytego interfejsu, czyli my wrzucamy link do streama i odpala nam się w tym momencie czat. Mamy albo takie tradycyjne playlisty, na którym możemy po tych wiadomościach gdzieś tam przeskakiwać. Możemy je sobie zapisać wszystkie do pliku na później. Możemy sobie dodać też taki stream do ulubionych, żeby móc go w przyszłości łatwiej wywołać. No albo możemy tą aplikację zminimalizować i śledzić tego czata za pomocą skrótów klawiszowych. I tak Shift-Alt, góra-dół pozwala nam się przemieszczać między wiadomościami. Shift-Alt, lewo-prawo między różnymi transmisjami. No i oczywiście możemy sobie wybrać, czy chcemy, aby jakie wydarzenia mają być podawane. Czy jeżeli ktoś wrzuci wpłatę, jeżeli wpłaci coś na streama, czy jeżeli napisze wiadomość, tak po prostu. Czy jeżeli odezwie się moderator, czy jeżeli odezwie się sam streamujący. Różne opcje konfiguracji tam są, zarówno do dźwięków, jak i do automatycznie odczytywanych zdarzeń. Aplikacja nie jest w pełni przetłumaczona, ona tam po części jeszcze jest tam po portugalsku, mi się odpaliła w ogóle domyślnie po hiszpańsku, natomiast w większości znakomite jest już po angielsku. No i myślę, że jeżeli często oglądacie jakieś transmisje na żywo, czy na YouTubie, czy na Twitchu, a to nie muszą być jakieś bardzo rozrywkowe rzeczy, bo mogą to być zwykłe, na przykład webinaria, to myślę, że warto się w taką aplikację wyposażyć. No, możecie nawet przetestować na naszej transmisji, bo przecież czat na naszej transmisji YouTube'owej jak najbardziej działa.
0: Jest dostępny. Co prawda bardziej dostępne. Piszecie na Facebooku, tak. Zauważyłem, ale no, możecie pisać też na YouTubie. Ja co prawda przeglądam to na razie w ten sposób, że mam po prostu otwarte karty w przeglądarce, no ale powiedzmy sobie szczerze, natężenie ruchu waszych komentarzy nie jest jakieś bardzo duże.
1: Tak, no więc może dzięki aplikacji VTube przekonacie się do komentowania też na YouTubie, kto wie. Natomiast jeśli już mowa o YouTubie i o innych serwisach wideo, to warto też wspomnieć o dodatku ciekawym do NVDA, który się ukazał, czyli Subtitle Reader. Dodatek, który pozwala na czytanie napisów teoretycznie na dowolnej stronie internetowej. Wspomniane, oczywiście mowa o napisach zamkniętych, closed caption, CC, czyli te, które się włącza przyciskiem, włącz, wyłącz napisy, no i one są wtedy programatycznie też zadeklarowane w kodzie, więc nie są wtopione w obraz filmu na sztywno. No i wygląda na to, że w dużej części serwisów to działa. Te, o które są wymienione w dodatku, tak z nazwy, to YouTube, Netflix, Disney+. Ja też widziałem, że jakiś KKTV, możliwe, że to jest coś chińskiego, bo autor jest chyba z Chin. Wikimedia, chyba Commons też. Widziałem, że jest jakiś parser osobny do tego, ale zdaje się, że też współpracuje to z natywnymi odtwarzaczami HTML5, bo mi udało się wczoraj z dodatku skorzystać na Vimeo na przykład. Jak oglądałem film, włączyłem sobie napisy, no i mogłem te napisy śledzić za pomocą dodatku. One się objawiają albo syntezą, po prostu synteza w NVDA nam je przeczyta, albo też w Braille'u na monitorze, jeżeli mamy monitor brajlowski. Ważne jest to, aby kursor znalazł się w obszarze odtwarzacza, czyli tam, gdzie mamy te przyciski, jakieś tam pauza, wycisz, przewijanie i tak dalej. Ważne, żeby napisy były, no wiadomo, włączone, no żeby się pokazywały. I też możemy dodatek włączać, wyłączać insert Y, ale domyślnie jest on włączony i w tym momencie powinny nam te napisy być automatycznie odczytywane. Przydatna sprawa, zwłaszcza jeżeli oglądamy film w języku obcym i chcemy śledzić napisy, bo pamiętajcie, że taką wtyczkę można też połączyć z wtyczką translatora i sprawić, żeby te napisy były tłumaczone w locie na język polski na przykład.
0: A to już jest naprawdę coś.
1: Tak, to jest jak najbardziej coś. No więc mogę mieć nadzieję, że te parę trików albo was zachęciło może do tworzenia czegoś w internecie, albo do ułatwienia sobie życia przy konsumpcji takich treści wideo.
0: Tak jest. A jeżeli chcecie potestować na czymś znanym, no to możecie chociażby na naszych materiałach na YouTubie, bo u nas się od pewnego czasu już napisy też pojawiają, generowane tak automatycznie dzięki Whisperowi. Także jest i działa. A teraz przenosimy się do Japonii. W Japonii mają różne ciekawe wynalazki. Między innymi pani Chieko Asakawa, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem imię i nazwisko tej pani, przez CH się pisze, więc zakładam, że to będzie w ten sposób. Ona straciła wzrok w wieku 14 lat, ale cóż, nie poddała się, skończyła studia i to studia jak najbardziej technologiczne, bo ona pracuje w IBM-ie. I właśnie w japońskim oddziale IBM-a od 2017 roku pracowała nad dosyć interesującą technologią, chociaż opakowaną z pozoru zupełnie dziwne urządzenie. Bo wyobraźcie sobie, no mieliśmy już inteligentne laski i cały czas się jakieś pojawiają. Mowa jest o różnych urządzeniach tego typu, które nas mają prowadzić. Gdzieś tam kiedyś była mowa o jakimś robotycznym psie przewodniku, ale jeszcze o inteligentnej walizce, która ma nas prowadzić, to nie słyszałem.
1: Ja nie wiem, czy o tym kiedyś nie mówiliśmy, ale ja już skądś ten motyw z walizką kojarzę. Ale ciekaw jestem, jakie są postępy w projekcie, bo no, miejmy nadzieję, że on się uda skomercjalizować.
0: Ja słyszałem chyba o walizce, to my nie mówiliśmy, a przynajmniej nie jakoś niedawno, bo no, mówiliśmy o jakimś jeżdżącym takim rzeczywiście, ale robotycznym psie przewodniku. To było jakoś tak określone. A tu jest po prostu mowa o takiej zwykłej walizce na kółkach, napakowanej sensorami. Tam jest LiDAR między innymi. Opisane jest to tak w materiale źródłowym, do którego link będzie rzecz jasna również w komentarzu, że jest tam użyta technologia, która jest wykorzystywana w autonomicznych samochodach. No więc podejrzewam, że pełno różnych czujników. I tak z opisu, to powiem szczerze, że mnie tak do końca ten opis nie przekonuje, bo przede wszystkim mowa jest o tym, że ta walizka może nam się przydawać w konkretnych miejscach. Na przykład w takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Czyli na przykład tam bardzo mocno skupiano się na lotniskach. Że taka walizka może nam się na lotnisku na przykład przydać. Raz, że jest ona napakowana tą technologią i będzie nas w stanie prowadzić. Dwa, że będziemy ją mogli zabrać jako bagaż podręczny do samolotu. Gdzieś tam sobie lecąc.
1: No, tak.
0: Tylko zastanawiam się, co potem. No okej, wyjdziemy z tego lotniska i jak ona będzie się dalej zachowywała. Walizka teoretycznie potrafi współpracować także z telefonem. Jest do niej jakaś odpowiednio stworzona aplikacja, za pomocą której można także jakoś tą walizką sterować. Walizka oprócz tych czujników, o których mówiłem, wyposażona jest w silnik, który napędza kółka, bo ta walizka, no, sama się porusza. To nie jest tak, że my nią pchamy, a ona nas po prostu jakoś tam informuje o różnych obiektach przed nami, tylko że ona jakby nam tak trochę toruje drogę. My po prostu trzymamy się tej walizki i podążamy za nią w nadziei, że w nic nie uderzymy i że nic nie stanie na naszej drodze. Tak właśnie to działa. W planach jest rozwój tego projektu, no i też jakaś jego komercjalizacja, bo to na razie, z tego co wiem, to jakiś po prostu taki projekt badawczy, prototyp został zaprezentowany. Pytanie, co dalej będzie z tą walizką. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Ona, mimo tego, że jest taka nowoczesna, taka fajna, to swojej podstawowej roli nie może już spełniać. bo została wypakowana po brzegi technologią, bo tam i baterie przecież, i silnik, i te wszystkie czujniki, GPS-y, lidary, jakieś tam inne czujniki zbliżeniowe, no to już wiesz, to już tam nic nie włożysz więcej.
1: Czyli się już nie otwiera.
0: Nie, nie otwiera się, nie otwiera się. Chociaż wiesz, to może jakąś tę, może jakąś tam ewentualnie, żeby baterię wymienić, czy coś, albo, no albo może, jakoś tak zajrzeć.
1: Serwisowo ale... się otwiera, okej, no, śrubokrętem.
0: Tak, śrubokrętem, ale to, no, ale to nie jest taka zwykła walizka, już tam się po prostu nic nie zmieści i powiem szczerze, dobrze, że jako bagaż podręczny można by taką walizkę brać, bo powiem tak, no jak widziałem ostatnio, co się stało z naszą walizką po locie samolotem i po wylądowaniu, to trochę bym się bał, bo podejrzewam, że tanie to nie jest.
1: No, a historie też nierzadko się zdarzają, że pomijając już walizki, czy takie prawdziwe, czy elektroniczne, no to pomoce typu wózki inwalidzkie już ginęły w trasie albo docierały zniszczone. To nie jest taki rzadki przypadek. Więc...
0: Dokładnie. No, u nas w trakcie startu to się otworzył ponoć luk bagażowy i, o... no, i trochę tam różnych rzeczy wypadło, więc tak siłą rzeczy, gdyby taka walizka znalazła się właśnie w takim luku, to już wiele by z niej nie zostało. Więc dobrze, że można ją traktować jako bagaż podręczny.
1: To prawda. No, ceny... Na pewno jest też stylowym akcesorium.
0: No to z pewnością, to z pewnością. Wiesz, walizka może i z logo IBM nawet.
1: Może.
0: Tam w przyszłości czas pokaże, jak to będzie. Technologia ciekawa. Wiesz, mam wrażenie, że ostatnio mówi się o bardzo wielu takich prototypach. Też ostatnio coś było o jakiejś inteligentnej lasce, którą testowano w sklepach.
1: Tak, też to widziałem. No. Ja czekam na coś innego, coś, co się chyba dużo bardziej przebija, bo już jakieś nagrody otrzymało i już wiele wywiadów było i znowu chyba to wróciło, bo to się na CES-ie objawiło, ale rok temu, czyli biped, czyli ten taki sprzęt, który kładziemy sobie na ramiona i on ma wbudowane różne właśnie też kamery, całą technologię oczywiście z samochodów samojezdnych i on wykrywa przeszkody i nas prowadzi. Tymi kamerami wykrywa różne przeszkody na różnych wysokościach i to różne dźwięki na różne typy tych przeszkód i na różne wysokości i odległość. On tam jakimś dźwiękiem, chyba szybszym czy wyższym, informuje, że się zbliżamy do przeszkody. Ponoć ciekawe, rozmawiałem ostatnio z kimś, kto to widział nawet na jakiejś prezentacji, oczywiście niestety wewnątrz budynku. No brzmi to ciekawie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie wiadomo tylko, że... No niestety, jak wiele rzeczy elektronicznych, warto przy tym uważać, jak jest deszcz. Może jakaś mała mrzawka temu nie zaszkodzi, ale jakaś większa ulewa już a i owszem.
0: Albo jakiś śnieżek.
1: Albo śnieżek, no.
0: Wszak zima, to tak, też tak. Można się liczyć z różnego rodzaju tego typu anomaliami pogodowymi, więc no niestety to jeszcze do kompletu to powinien być jakiś stylowy pokrowiec na to, tylko pytanie, czy nie osłabiłoby to dokładności
1: właśnie
0: tych czujników.
1: Właśnie tak by chyba niestety było, trochę jak z WeWalkiem.
0: No że, właśnie.
1: No, że już czujniki to wtedy tak nie bardzo.
0: No ale cóż, no tak. Pozostaje mieć nadzieję, że i na to kiedyś znajdzie się jakaś rada. A teraz przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem do Envision Glasses. Ty, Pawle, przygotowałeś informację na ten temat. Przyznam się, że ja też trochę czytałem i takie mam mieszane uczucia.
1: Ja też. Ja mam wrażenie, że to... Jeżeli po naszej audycji o Envision Glasses nie jesteście przekonani do tego produktu...
0: To teraz będziecie jeszcze mniej.
1: To będziecie jeszcze mniej przekonani, aczkolwiek pozornie firma to usprawiedliwia tym, żeby urządzenie było bardziej przystępne. A w czym rzecz? No, Envision Glasses były zawsze dostępne po jednej cenie. Ta cena z tej wyższej, której kiedyś była, się obniżyła jakoś w okolicach lipca zeszłego roku do 2500 euro. Natomiast teraz firma postanowiła zrobić coś takiego, że będzie oferowała ten sam sprzęt w trzech edycjach. Czym się to wszystko różni? Oprogramowaniem. Trzy edycje przedstawiają się w sposób następujący. Od teraz będzie edycja Reading, Envision Glasses Reading. $1800, taka cena, czy tam 1800 wcześniej było, no nie zobaczymy, jak to będzie w euro, czyli o jakieś 700, powiedzmy, dolarów taniej niż tam ta wersja standardowa. I to jest wersja, w której no, mamy okulary, te, które normalnie mamy, ale dostępne są tylko funkcje czytania, czyli rozpoznaj tekst, skanuj tekst i skanowanie tekstu to masowe takie tam, tak. I kilku, wielu stron naraz. I to jest jedyne, co będzie. Cała reszta, czyli dzwonienie do znajomych, dzwonienie na, do Airy, tam gdzie jest to dostępne, rozpoznawanie osób, przedmiotów, szukanie kolorów, rozpoznawanie pieniędzy, wszystko będzie zablokowane, nie będzie dla nas dostępne. Co więcej, aktualizacje takie istotne, czyli aktualizacje konkretnych funkcji, jakieś nowe funkcje, zmiany w działaniu do tych funkcji, które już są, będą dostępne tylko przez rok. A potem już tylko takie niezbędne aktualizacje, czyli pewnie jakieś poprawki stabilności, poprawki bezpieczeństwa i tak dalej. No i dostajemy do tego, dobrze czytam, albo żadnej oprawki, albo oprawek żadnych, albo oprawki tytanowe, takie lekkie. Zaraz to sprawdzę.
0: Zdaje się, że to są te podstawowe oprawki, a...
1: Zresztą... Tak, tytanowe, lekkie
0: tak,
1: oprawki.
0: Tak, a chyba w tej najdroższej opcji możesz sobie oprawki wybrać.
1: Tak. Potem mamy edycję Home, która ma już wszystko odblokowane, wszystkie funkcje i ona kosztuje tyle samo, ile ta wersja podstawowa, czyli $2500. Tak, dokładnie. I tam jest wszystko odblokowane, ale również aktualizacje te takie nowe funkcje i nowe rozwiązania tylko przez rok, a cała reszta to już tylko te aktualizacje tam, powiedzmy, jakieś dodatkowe. Tam takie bezpieczeństwo i stabilność. I również jeden rok gwarancji, no i również te nowe lekkie oprawki. Natomiast wersja Professional, ona kosztuje już $3500 chyba. Tak, i tu mamy już wszystkie opcje odblokowane. Aktualizacje wieczyste i 2 lata gwarancji. I do wyboru jest już chyba więcej rodzajów oprawek. Mamy 3 do wyboru i priorytetowe wsparcie klienta. I co ciekawe, wymyślono to po to, tak przynajmniej twierdzi producent, żeby oferując te tańsze opcje, zwiększyć prawdopodobieństwo, że w różnych krajach te okulary wpadną pod jakiś program dofinansowań. Czyli jeżeli jest jakaś kwota, na przykład w Polsce takie 2500 euro, czyli powiedzmy 11, 12, 13 tysięcy złotych, okazałoby się za dużo na dofinansowanie takich okularów, ale tam, nie wiem, 10 byłoby jeszcze okej,
0: to tu by to pasowało.
1: Ceny i to by pasowało, a potem możemy już sobie za własne pieniądze, a może za dofinansowanie jakieś tam po roku na przykład, czy po jakimś czasie.
0: Dofinansowanie, powiedzmy, serwisowe, tak?
1: Jakieś tak, tam. Zrobić upgrade do tej wersji pełnej, odblokowanej i to kosztuje $700, czyli de facto wyrównujemy, tak? Czyli po prostu płacimy za część okularów w ramach dofinansowania, a resztę, czyli tą resztę ceny, która nam sprawia, że mamy tą wersję standardową, możemy już sobie dopłacić potem, czyli takie trochę na raty, tak?
0: Tak.
1: W pewnym sensie. No i jest możliwe takie przechodzenie między edycjami. Nie sądzę, żeby to się przyjęło. Widziałem, że dużo cieplej się to przyjęło właśnie w Stanach. Dużo bardziej na pewno byli ludzie zadowoleni z tego niż z Airy, bo Aira nie potrafiła jakoś zakomunikować tych podwyżek cen. Wiadomo, że będą one wyższe, było zapowiadane, kiedy zostanie to opublikowane. Potem tak zagmatwali, że nikt nie wiedział w końcu, ile płaci i od kiedy. No a tutaj od początku jest sytuacja jasna i to można na pewno powiedzieć, no super.
0: Aira miała kilka różnych swoich PR-owych, niekoniecznie udanych zagrywek. Przecież tak, te okulary, tak? Aira Glasses, które były koniem pociągowym tak naprawdę tej usługi, a potem tak naprawdę z miesiąca na miesiąc przestały działać. No to
1: tak,
0: myślę,
1: to
0: że
1: prawda.
0: Nie jedna osoba wtedy, delikatnie mówiąc, się zdenerwowała.
1: Denerwowała, tak. No też tu w przypadku Envision dużo osób się zdenerwowało, bo kupiły one aplikację, ona nagle się stała darmowa. Odpadły z niej funkcje, które sprawiały, że była dość wyjątkowa, czyli to dokładne rozpoznawanie tekstów.
0: Oj tak, oj tak.
1: I teraz nawet te osoby, które kupiły tą licencję wieczystą, czy po promocji, czy bez, no nic im do dziś nie zaoferowano. Natomiast...
0: Może byśmy dostali jakąś zniżkę na okulary, wiesz?
1: Może, ale ta zniżka byłaby na tyle mała, że nikomu się to nie opłacało.
0: Oczywiście.
1: No a tak, mamy te okulary. No, no i mamy, no. Tak się przedstawia sytuacja.
0: Ale te okulary nie są jednak warte swojej ceny.
1: No, jednak nie. No nie,
0: nie. No, nie, nie.
1: No
0: nie.
1: I... No i zobaczymy, w których krajach i gdzie to rzeczywiście komuś coś ułatwi, natomiast... Natomiast no tak, tak się przedstawia sprawa z Envision Glasses.
0: Tak jest. A teraz informacja z naszej polskiej blogosfery, bo to Światło Dzienne już jakiś czas temu ujrzał nowy blog poświęcony dostępności Apple. Mamy moją szufladę Piotra Witka od lat wielu, a teraz Agata Juraszek, aktywna chociażby na grupie Dostępne Apple, bardzo mocno aktywna, pisząca różne też ciekawe porady dotyczące tego, jak sobie z i-urządzeniami radzić w różnych sytuacjach, postanowiła to wszystko spisać w jabłuszkowym świecie. Jabłuszkowy świat bez polskich znaków. WordPress.com. Tam na razie jest kilka artykułów, ale takich myślę, że dosyć interesujących, na tym na przykład dotyczących kwestii facebookowych, różnych problemów związanych z Facebookiem i chociażby kwestii związanej z tym, że tam karty na dole nam potrafią się zmieniać z wersji na wersję i co jakiś czas pojawiają nam się tam zupełnie inne karty. I na przykład powiem szczerze, że o tym, że można sobie tam dopinać różne rzeczy, które chcemy, żeby się pojawiały w miejscu tych kart, to nie wiedziałem. To ja się chociażby z tego dowiedziałem, że możemy sobie tam zastępować to, co mamy, a jeżeli czegoś tam nie chcemy, no to możemy sobie zmienić ten skrót w ustawieniach Facebooka. Szczerze powiedziawszy, nie testowałem tego jeszcze, natomiast fajnie to wiedzieć, że jest w ogóle taka możliwość, jest taka opcja, że Facebook na to pozwala. I jeszcze o kilku rzeczach można się dowiedzieć z jabłuszkowego świata, także nowy blog. Warto, jeżeli korzystacie na przykład z jakiegoś czytnika RSS, to zasubskrybować, bo może jakieś interesujące kolejne treści będą tam się pojawiały. Także to, jeżeli chodzi o blogosferę. A teraz, jeżeli chodzi... też o iOS-a w sumie, czyli zostajemy w jabłuszkowym świecie.
1: Jak najbardziej.
0: Tak, bo będzie o Sync AI i o nowej funkcji, która pojawiła się w tej aplikacji.
1: Tak, i tą funkcję chyba, Michale, ty też testowałeś.
0: Testowałem.
1: Czyli nawigacja wewnątrz budynków. Możecie sobie zastanawiać, jak to działa. Ano, już śpieszę z wyjaśnieniami. Stajemy sobie na początku jakiejś trasy. Wymyślamy, że chcemy na przykład pokazać komuś albo sobie zapisać, jak trafić powiedzmy w jakiejś hali targowej czy na przykład w jakimś hotelu z recepcji do naszego pokoju. No i teraz jak to wygląda? Stajemy sobie w tej przykładowej recepcji. Przełączamy Seeing AI na kanał Świat. Wybieramy w tym kanale Świat przycisk nawigacja w budynku, czy nawigacja wewnątrz, to jest taki, no jedyny przycisk, jaki tam jest w sumie, o takiej nazwie. No i możemy zaczynać robić trasę. Jak to robimy? Na początku kręcimy naszym telefonem. Obracamy się dookoła, przechylamy telefon delikatnie do przodu, do tyłu. Nie trzeba tego robić nerwowo, nie trzeba nic robić, nie trzeba żadnych nawet ósemek specjalnie robić, czy tym telefonem, ani kółek. Wystarczy go tak odchylać tył, przód i się powoli obracać. I będziemy dostawać oczywiście komunikat, ile procent tej operacji jest już ukończone.
0: Oraz jeżeli będziemy robić to za szybko.
1: Tak, to też. Zasugerowane jest nam, abyśmy wyobrazili sobie, że siedzimy wewnątrz kuli szklanej i z pozycji tej kuli chcemy wszystko dookoła sfotografować, więc no, na taką modłę się też obracamy. No i w tym momencie, kiedy jest już skończone to dzieło i telefon już aparatem zarejestrował nasze otoczenie, to przyjdzie czas, żeby nazwać punkt początkowy. No my go nazywamy, na przykład właśnie recepcja, i możemy zacząć iść. No i po prostu sobie idziemy, trzymając oczywiście cały czas telefon w ręku, pionowo, tak żeby aparat tylny patrzył przed siebie. I za każdym razem, kiedy zakręcimy, usłyszymy dźwięk takiego jakby upadającego ping-ponga, takie ping, ping, ping, ping, ping, ping. To oznacza, że upuściliśmy gdzieś tam w tej trasie punkt. Tą taką trasę tworzymy sobie z tych punktów, to nie robimy nic, po prostu skręcamy cały czas, idziemy tą trasą i gdy dojdziemy już do końca, naciskamy na przycisk zakończ i podpisujemy ostatni punkt tej trasy. No i w tym momencie możemy taką trasę przejść. Jak ją przechodzimy? Najlepiej w słuchawkach, w zasadzie to tylko w słuchawkach. Rekomendowane są co prawda ponoć AirPodsy różnych modeli, to im nowsze, tym lepsze, ale nie jest to wymagane. Ja to testowałem nawet w moim headsetie Empower, który mam teraz na sobie. I to również działało. Nie wiem, może w AirPodsach byłoby lepiej, ale nie mam AirPodsów, więc działam z tym, z czym mam. I zaczynamy nawigację po tej trasie znowu w tym punkcie początkowym, w którym będziemy, czyli w tej recepcji. I w tym momencie zaczynamy słyszeć dźwięk. Ten dźwięk dochodzi z tego kierunku, w którym my się mamy udać, więc my możemy się na niego ustawić i na niego ruszać. Jeżeli będzie z lewej, usłyszymy w lewym kanale, jeżeli z prawej, usłyszymy w prawym, jeżeli przed siebie, no i tak dalej. I ten dźwięk oczywiście im bliżej niego będziemy, będzie też trochę tak jakby głośniejszy, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie, że to tak ma jest. I gdy już zaliczymy kolejny zakręt, to usłyszymy taki bing, taki dźwięk, że zaliczyliśmy po prostu zakręt. No i aż dojdziemy do końca trasy i usłyszymy taką ostateczną melodyjkę, że trasa się zakończyła. Warto takie trasy robić, ja to testowałem. Działało to różnie, ale mam wrażenie, że wynika to trochę znowu z tego nieszczęsnego mojego oświetlenia, bo udało mi się już tą aplikacją dotrzeć na miejsce, tam gdzie powinienem. Ale udało mi się też tak zarejestrować trasę, że on na przykład koniec trasy uznał za punkt po przeciwnej stronie miejsca, w którym ja się powinienem znaleźć. Więc no nie do końca dokładnie. Blisko celu, ale nie dokładnie.
0: Problem generalnie jest, jeżeli jest słabe oświetlenie. To już tak zauważyłem, bo wczoraj robiłem testy jakąś wieczorową porą, kiedy, Pawle, pojawiła się od ciebie informacja na temat tego, że się bawiłeś.
1: Tak.
0: I no cóż, akurat wtedy nie zapalałem światła, no to wtedy no kompletnie to nie działa. Więc musi być albo zapalone światło, albo no po prostu musi być jakieś oświetlenie. Czyli chociażby światło słoneczne. No a co w przypadku jakiejś nocnej przechadzki? No ta aplikacja wtedy, obawiam się, że nie zda egzaminu. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, nie testowałem tego, ale to aż się prosi to pytanie, czy jeżeli zarejestruję trasę od do, to czy jeżeli uruchomię tę trasę i będę w punkcie docelowym, to ja za pomocą tej trasy mogę też przejść w drugą stronę?
1: Obawiam się, że nie, bo on pierwszy krok, jaki podejmuje, kiedy tylko my próbujemy tą trasą przejść, to jest wyszukiwanie i tutaj nazwa naszego punktu startowego i to autentycznie działa. On się nie zastartuje, jeżeli nie w aparacie obraz mu się nie zgadza.
0: I on wtedy nas prosi, żebyśmy tak jakby też omietli tym telefonem wokół siebie. On się po prostu będzie teraz sprawdzał, czy mu się to, co zarejestrowaliśmy, zgadza z tym, co widzi oko kamery. I dostajemy taką informację, jest dźwięk i wtedy on nas zaczyna naprowadzać. I tak nawet robi to dobrze, tylko ja mam jedną uwagę, mianowicie taką, że jeżeli kupiliście jakieś, dajmy na to, szelki na smartfona, o których kiedyś Tomek robił audycję, to może być dobry czas, żeby ich użyć, dlatego, że odnoszę wrażenie, że ten moment, gdzie ten punkt jest rejestrowany i później, jeżeli nasza trasa jest porównywana z tym punktem, to telefon powinien być w miarę tej samej pozycji. Jeżeli trzymamy telefon w dłoni, no to wiadomo, że trzymamy go różnie. Raz bliżej siebie, raz trochę dalej. Ja na przykład dziś tak miałem, że szedłem dokładnie tą samą trasą, ale telefon trzymałem trochę inaczej, w przy pierwszym przejściu, kiedy ta trasa się rejestrowała, i przy drugim, kiedy już chciałem tę trasę sobie zweryfikować. Obrałem sobie ambitną trasę z salonu do kociego drapaka zlokalizowanego w sypialni. Muszę powiedzieć, że trasę udało się przejść, natomiast idąc po linii prostej, to musiałem trochę tym telefonem się namachać, żeby wycentrować ten dźwięk w słuchawkach. To się koniec końców udawało, ale to może nas trochę mylić, że zaraz, ale przecież on mi pokazuje ten dźwięk, że ja powinienem skręcić, a przecież idę prosto jeszcze.
1: Tak, na pewno ten paseczek, gdzie my się łapiemy w ten punkt, jest dość wąski.
0: Tak.
1: Więc i to też zależy od tego, bo my możemy być ustawieni na przykład dobrze, ale telefonem gdzieś przekręciliśmy w prawo i kierunek jest nadawany przez to, gdzie mamy wycelowaną kamerę telefonu. Więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. No ja na przykład pierwszą trasę kompletnie skopałem, bo szedłem z dołu do góry w ogóle po domu i miałem włączone światła oczywiście, ale prawdopodobnie było zbyt ciemno, bo nawet w momencie, kiedy wszedłem na schody, wyskoczył komunikat, że nawigacja nie jest w tym momencie możliwa, bo światło nie jest wystarczające. Ja doszedłem na górę, tam było już lepsze oświetlenie i nawigacja została wznowiona, ale przy zapisywaniu trasy otrzymałem komunikat, że trasa będzie zawierać luki. No i rzeczywiście był problem z doprowadzeniem mnie tak, jak należy.
0: Z tymi schodami.
1: Tak. Natomiast potem już robiłem z jednego punktu na A, z punktu A do B na jednym poziomie. No i tam już było lepiej, aczkolwiek tak jak mówię, on któregoś tam zakrętu na przykład nie wykrył, tego ostatniego, więc on był happy, że ja jestem z drugiej strony w ogóle gdzieś tego punktu, po przeciwnej stronie drzwi do pomieszczenia, w którym chciałem się znaleźć i tam on mi zaliczył, że jest okej. Potem zrobiłem jeszcze raz. No i już było dobrze, tak, już mnie doprowadził jak trzeba z punktu A do B.
0: No mnie na przykład doprowadził do wejścia do sypialni, ale już na przykład do drapaka nie. Już drapaka...
1: A zarejestrował?
0: Tak.
1: Przy drapaku?
0: Zarejestrował, teoretycznie. Aha. Zarejestrował. Coś tam też marudził na samym początku, że tutaj, że coś zgubił i że kazał mi wykonać jakiś ruch telefonem, ale nie pojawił się komunikat, że trasa może zawierać błędy czy luki i teoretycznie pojawił się ten dźwięk, że on sobie ten punkt zapisał. No i akurat tego ostatniego nie zapisał albo po prostu nie był w stanie go zlokalizować. On stwierdził, że jak ja już do sypialni wszedłem, to ja już jestem na miejscu, a tak naprawdę powinienem jeszcze skręcić w prawo i dać parę kroków. No.
1: No niemniej jednak funkcja wygląda na to, że działa. Można też takie trasy stworzone w Seeing AI udostępniać innym, co może się okazać przydatne, jeżeli na przykład chcemy zorganizować dostępne wydarzenie i chcemy po prostu osoby niewidome wyposażyć w możliwość nawigowania po jakimś budynku. Możemy zrobić takie trasy w miejscach, w których my jesteśmy częściej, dla osób, które mogą przyjechać. A ja teraz myślę tu pod kątem jakiejś tyflowiki. Można by spokojnie takie pliki z trasami gdzieś tam potworzyć i powrzucać. I potem druga osoba może sobie je importować.
0: A to jest jako plik?
1: To znaczy,
0: jako
1: nie
0: co
1: próbowałem,
0: to się udostępnia?
1: Nie próbowałem jeszcze, ale było zapowiedziane, że można na przykład udostępniać airdropem lub chyba innymi tam metodami, więc to pewnie się zapisze w formie jakiegoś pliku, ale muszę to jeszcze sprawdzić. A to zobaczmy w sumie, bo mam telefon pod ręką, to się za chwilkę przekonamy. Ja też, o czym za chwilkę opowiem, skorzystałem z aplikacji Clue. I stwierdziłem, że porównam sobie aplikację, którą kiedyś prezentował też na swoim blogu moja szuflada Piotr Witek, ale o tym za chwileczkę. Ja tutaj wejdę do kanału Świat i zobaczymy. Tak, nawigacja wewnętrzna, tak się nazywa ta opcja. I zobaczymy, co tu będzie. Udostępnij. No i co się stanie? Aha, no czyli jakiś załącznik to będzie. No tak. Dobrze. Okej. No i zobaczmy, co się stanie. O. Tak. To chyba nawet nie ma jakiegoś rozszerzenia specjalnie. Natomiast no, ma 616 bajtów ma taki plik. Więc ciekaw jestem, jakie tam muszą być dane zakodowane, bo to nie jest duży plik wcale, a zakodowana jest w nim cała trasa. Natomiast tak, porównywałem to z aplikacją Clue. Clue jest aplikacją, która wyszła jakieś 4-5 lat temu. Bardzo podobny zamysł, bo też aparatem omiatamy nasze otoczenie i na podstawie tego, co widzi kamera, tworzone są te ślady, po których idziemy. Natomiast tu jest kilka podstawowych różnic. Po pierwsze, możemy tworzyć trasy jednorazowego użytku, czyli chcemy sobie sami po prostu przejść gdzieś i potem móc wrócić z powrotem tam, skąd wyszliśmy, więc zrobimy trasę taką ad hoc, żeby przeanalizować, jak wrócić potem gdzieś. No ale oczywiście możemy też tworzyć takie trasy, które sobie zapiszemy na później. I te trasy można odtwarzać albo od Adobe,

0: sobie pooznaczać. Więc możemy dużo bardziej granularnie do tego podejść, możemy w ogóle sobie coś ponotować a propos tej trasy, którą idziemy. No i trochę inaczej wygląda proces tworzenia tego punktu startowego i końcowego, bo no my w tym momencie... Słyszymy się?
1: Tak, jak najbardziej.
0: A jak najbardziej, bo tu jakieś komunikaty mi wyskoczyły. My też słyszymy te nagrania wtedy, kiedy się pojawiamy. No i też jest możliwość ustawienia skrótów Siri dla tych tras. No i jakaś jeszcze ważna... Aha, że właśnie w inny sposób te punkty się dodaje. W taki sposób, że, przynajmniej tak głosi instrukcja, przykładamy telefon górnym bokiem do ściany, czy do jakiejś, do, nie wiem, do futryny, do jakiejś powierzchni, w której znajduje się ten nasz punkt. I on wtedy jakby omiata podłogę ekranem do góry, czyli aparatem na podłogę jakby. I on wtedy w jakiś sposób analizuje to nasze podłoże i tworzy z tego punkt startowy, czyli troszkę inaczej niż w Microsoftie, gdzie kręcimy tym telefonem dookoła.
1: Ja mam wrażenie, że tam po prostu on sobie zdecydowanie mniej punktów bierze pod uwagę, tworząc ten punkt startowy. Bo tutaj, no, w tej opcji Microsoftu mamy jakby taką, taki obraz 360 stopni. W sensie widzimy, ta kamera widzi wszystko, tworzy sobie jakiś taki zaawansowany obraz z tego i na tej podstawie to potem rozpoznaje. A tutaj, jeżeli mamy tylko podłoże, po którym idziemy, czyli jakaś tam, no nie wiem, powierzchnia typu płytki, beton, panele albo droga, no to jest to zdecydowanie mniej zmiennych. I pytanie, czy nie jest to też większe ryzyko popełnienia jakiegoś błędu?
0: Możliwe. No, w każdym razie różne filozofie, różne aplikacje. Clue jest ciężko znaleźć, bo aplikacja się nie pokazuje, kiedy jej szukamy w App Store. Natomiast jeżeli mamy do niej link, czyli na przykład na blogu Moja Szuflada u Piotra Witka jest on umieszczony, to tam można wtedy aplikację pozyskać, oczywiście jeszcze za darmo.
1: Też myślę, że warto będzie go dodać i u nas w komentarzu.
0: Tak. Tak, no to zostanie dodane. No i najważniejsze, że Microsoft nie porzucił kompletnie pomysłów Sunscape'a i w jaki sposób ta technologia do czegoś się przydaje. Zobaczymy, czy to jest tylko, czy to jest ich ostatnie słowo w tej dziedzinie, czy coś jeszcze się wydarzy. Funkcja nie wymaga LiDara, więc to jest też in plus, jak najbardziej. Nie jest ograniczona do jednego kraju, więc też in plus. No i zobaczymy, czy jako, że Microsoft się już tym zajął i jest to taka nowa funkcja, czy może zaczniemy tworzyć jakąś bazę takich tras do nawigacji na przykład po dworcach, tak? Jest opisy dworców są na Tyflowiki, to może by czas zacząć tworzyć tego typu trasy.
1: Ale nie wiem, czy Pawle zwróciłeś uwagę na to, jak bardzo ta funkcja Sync AI jest obwarowana różnymi takimi disclaimerami prawnymi. Ileś to razy prawda. Jesteśmy ostrzegani, że to jest funkcja eksperymentalna, że trzeba na to uważać, że trzeba zachować szczególną ostrożność. Tam kilka razy ten komunikat się pojawi, zanim my w ogóle to wszystko możemy uaktywnić i z tego korzystać. Przynajmniej
0: prawda,
1: za pierwszym razem.
0: Warto z rozwagą podchodzić do tego rozwiązania.
1: Oczywiście.
0: Myślę, że można się już zacząć powoli bawić w różnych warunkach, w różnych miejscach. No i ja jestem osobiście ciekaw, bo doświadczenia moje wczoraj były takie, powiedziałbym, mieszane, ale ostatecznie mogę chyba stwierdzić, że nie jest to zabawka, to jakoś działa, tylko trzeba temu stworzyć warunki do pracy.
1: Odpowiednie warunki i tu trzeba by się było po prostu zastanowić, jak to robić optymalnie, te trasy. Ja mam wrażenie, że okej, ten punkt startowy, no to trzeba ten telefon trzymać w ręku, natomiast później to fajnie by było go sobie rzeczywiście gdzieś zaczepić. No, szkoda, że nie można go do kieszeni włożyć, no ale to... Niestety,
0: prawda,
1: obawiam
0: niestety
1: się, że
0: nie.
1: Tutaj to kamera musi być na wierzchu. A swoją drogą jeszcze taka ciekawostka a propos Sync AI, to ostatnio na Apple Viz ukazał się wątek dotyczący tego,

0: jak kreatywnie, co niektórzy potrafią wykorzystywać funkcję tej aplikacji. Mam tu na myśli czujnik światła. Nie wiem, czy widziałeś.
1: Nie,
0: ktoś
1: nie.
0: stwierdził, że w sumie to można to potraktować jako instrument muzyczny, bo kiedy w różny sposób przysłaniamy palcem to oko kamery, to on wydaje z siebie różne dźwięki. A że instrumentów nigdy dość, no to ktoś się bawi w ten sposób.
1: Ale to można jakoś w ten sposób tak kontrolowany, żeby grać konkretne melodie? Czy to
0: wiesz
1: bardziej,
0: co, ja takie... jestem za mało muzykalny, a mówiąc wprost, słoń mi na ucho nadepnął.
1: Myślałem, że był opisany przykład.
0: Nie. Ktoś po prostu rzucił taką myśl, ale ta myśl w mojej głowie też już jakiś czas temu powstała. Natomiast nie miałem na tyle cierpliwości, ani też kreatywności, żeby bawić się z tym i grać konkretne melodie. Na pewno przy odpowiedzi w jednej wprawie można by było próbować, bo to zależy, jak bardzo przysłonimy ten obiektyw i jak bardzo dostaniemy tam zaciemniony ten obraz. No ale też pamiętajmy, że wpływ na te nasze poczynania będą miały warunki, w jakich my będziemy z tego trybu korzystać. Inne efekty będziemy osiągać w dzień, inne efekty będziemy osiągać w nocy. Wtedy to możemy w ogóle na przykład wyższych dźwięków nie uzyskiwać. Więc to taki bardzo kapryśny instrument. No niemniej jako jakaś tam przeszkadzajka, jeżeli ktoś chce się pobawić, to...
1: Może powstanie kolejna księżycowa sonata.
0: Kto wie?
1: Będzie można ją grać tylko przy świetle księżyca.
0: Dokładnie. Albo w południe. I tak to oto skończyliśmy tyflo aktualności, ale nie kończymy jeszcze tyflo przeglądu, bo teraz przechodzimy do technikaliów. Tu, Pawle, masz dwa ciekawe tematy. Na dobry początek zajmiemy się kartami eSIM, które można uzyskać nie posiadając eSIM-a?
1: Nie posiadając telefonu, który wspiera eSIM. Czyli mając tradycyjny, jakiś nawet starszy smartfon androidowy lub nawet starszego iPhone'a, możemy sobie taką przyjemność zafundować. A jak to działa?
0: No właśnie.
1: Jest to usługa, którą oferuje jeden z niemieckich operatorów. Dziwne, że niemiecki, bo ceny są podane w dolarach. Natomiast jest to po prostu karta SIM, którą my kupujemy. Opłacamy tam, teraz nie wiem, czy miesięcznie, czy jednorazowo usługę. Obawiam się, że to może być miesięcznie, ale byłoby to drogo bardzo, jak miesięcznie. I za pomocą aplikacji wgrywamy sobie eSIM-y różne. I możemy oczywiście wtedy włożyć tą kartę do telefonu i korzystać z tych usług. Czyli taki adapter w formie karty SIM do usług eSIM. No, fajna sprawa. Jak ktoś nie posiada, no to czemu nie? Ja postaram się przeczytać, co o tym pisze Komórkomania na temat tej usługi. Niemiecki dostawca usług telekomunikacyjnych Telco Village wystartował z projektem eSIM Me, który dodaje funkcjonalność eSIM do telefonów domyślnie nie wspierających tej technologii. Technologia eSIM sprawia, że rejestracja planu taryfowego może być dokonywana zdalnie przez zeskanowanie kodu QR bez konieczności obecności w siedzibie operatora telekomunikacyjnego. Można też zmienić operatora, kiedy tylko się chce, bez potrzeby przekładania małego kawałka plastiku. Właściciele smartfonów, które nie są fabrycznie wyposażone w takie rozwiązanie, mogą teraz skorzystać z eSIM Me, czyli fizycznej karty SIM opartej na technologii eSIM. Dzięki eSIM Me użytkownik może korzystać z zalet eSIM, nawet jeśli jego telefon nie jest fabrycznie wyposażony w taką cyfrową kartę. Zasadniczo jest ona instalowana w tradycyjnym gnieździe karty SIM, ale za pomocą specjalnej aplikacji można ją skonfigurować jak zintegrowaną kartę eSIM. Jest to dobre rozwiązanie między innymi dla tych, którzy często zmieniają plany taryfowe lub podróżują do innych krajów. Get eSIM for your smartphone, to jest tutaj filmik, który tłumaczy. Usługę eSIM Me można skonfigurować na urządzeniach z systemem Android w systemem w wersji najniżej 9.0. co najmniej w wersji 9.0, ponieważ system operacyjny firmy Google umożliwia uruchamianie aplikacji, które mogą zainstalować z własnego menedżera SIM. Niektóre telefony ze starszymi wersjami systemu Android również mogą działać, ale nie jest to gwarantowane przez producenta. W zależności od pożądanej elastyczności usług, klienci ponoszą różne opłaty. Dostępne są plany. Single obsługuje do 5 profili na jednym urządzeniu, $29.95, no czyli zaczynamy tak, no nie najtaniej. Multi obsługuje do 10 profili na urządzeniach jednej marki, $49.95. Omni obsługuje do 15 profili na każdym Androidzie, $69.95. I Dual obsługuje do 30 profili na każdym Androidzie, $129.95. Usługa SIMMI jest kompatybilna z dowolnymi numerami z dowolnego kraju i dla dowolnego operatora oferującego funkcję SIM. Jednocześnie takie karty są wysyłane pod adresy na całym świecie. Zgodnie z wysyłaną ze stroną internetową producenta, dostawa jest realizowana w ciągu maksymalnie jednego tygodnia. No i to wszystko, co na temat tej usługi wiadomo.
0: Czyli to tylko na Androidach będzie działało, na starszych iOS-ach?
1: Tak,
0: iOS-a?
1: Niestety wygląda na to, że tak, tak, na Androidach, bo tam można zainstalować aplikację, która jest menedżerem SIM.
0: Ale pytanie, czy nie dałoby się tego zrobić tak, że na przykład mamy tam, powiedzmy, no nie wiem, dwa telefony i na jednym to sobie konfigurujemy, wgrywamy ten plan, a potem wyjmujemy tę kartę i przekładamy do innego.
1: No, może tak, tylko nie jest to aż tak wtedy wygodne, bo nie możemy pewnie tak zarządzać wolno tymi profilami, gdybyśmy mieli ich dużo.
0: Zwłaszcza, żeby się tam przełączać,
1: tak,
0: bo tu przede wszystkim mam wrażenie, że właśnie o to przełączanie się chodzi.
1: Tak. To tak, to jest bardzo możliwe. Ja też gdzieś ostatnio czytałem, że Google w ogóle planuje jakieś takie rozwiązanie, które polega na tym, żeby dowolną kartę fizyczną SIM przekonwertować na eSIM. I to ma być po stronie już Google i naszego smartfona i Androida, a nie po stronie operatora. No, może być to ciekawe, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ale jak widać, te eSIMy się coraz częściej pojawiają i różne to rodzi możliwości aplikowania tej technologii. To jest ciekawe. No, przykładem jest chociażby to Eralo, którego ty używałeś w Turcji.
0: Tak jest. Tak. Bardzo fajna usługa.
1: Dokładnie. I nawet nie musiałeś żadnej karty zamawiać, nic nie musiało pocztą przychodzić, a miałem fajny internet.
0: Dokładnie. Jak kończyła mi się paczka danych, bo trochę mnie zaskoczyło to, że mi się nagle iOS zaczął gdzieś tam synchronizować.
1: Oj.
0: Tak, mimo tego, że mu to wyłączyłem teoretycznie, ale zaczął wrzucać zdjęcia do chmury z jakiegoś powodu.
1: Ojej.
0: No, to tyle dobrego, że nie miałem włączonego roamingu wtedy, bo to...
1: No tak.
0: No bo wtedy to by popłynął, a tak, to tylko musiałem sobie doładować jeszcze raz te karty. Ale rzeczywiście to Eralo naprawdę bardzo fajnie się sprawdzało i te tureckie telekomy całkiem przyzwoitą jakość internetu miały. A propos Google'a, bo tak zacząłeś mówić o Google'u, to teraz jeszcze będzie o Google'u, który szykuje konkurencję dla AirTaga.
1: Tak, i zdradził to jeden z polskich leakerów technologicznych. Miejmy nadzieję, że jego wycieki się sprawdzą. No, co tu dużo mówić? Tak naprawdę no, jest to klon AirTaga, tak? Będzie miał głośniczek do wydawania dźwięku, gdybyśmy chcieli znaleźć nasz przedmiot zagubiony gdzieś tam w najbliższym otoczeniu. Będzie się parował technologią Fast Pairing, czyli no, taka technologia Google do parowania różnych urządzeń, chyba tych Bluetooth Low Energy, jeżeli dobrze kojarzę. Będzie się łączył z różnymi urządzeniami właśnie androidowymi i będzie w ten sposób nawiązywał kontakt, czyli nawet jeśli zgubimy przedmiot, no... Ta sama historia, którą znamy z AirTagów na iOS-ie. Zobaczymy, kiedy to wejdzie. Ja jestem tylko ciekaw, czy Google dołoży takich starań jak Apple do dostępności tego rozwiązania, no bo pamiętajmy, że okej, w porządku, iPhone ma do tego odpowiednie osprzętowanie, ma ten chip U1 i tak dalej, no ale tak naprawdę my jesteśmy w stanie z AirTagami określić lokalizację tego urządzenia z precyzją do metrów.
0: To prawda.
1: A tutaj Google może tej przewagi dla nas nie mieć, no ale zawsze są to jakieś znaczniki, no i może być też nadzieja, że one będą tańsze niż te Apple'owe.
0: Oby tak rzeczywiście było. Zaglądam do waszych wypowiedzi. Tu jeszcze, o, właśnie na YouTubie się pojawiła wypowiedź od użytkownika, który się podpisał jako Strykacz pralkowy 21. Wasza fantazja w dobieraniu ników nie przestanie mnie zadziwiać. Ciekawe, kiedy będzie kolejna aktualizacja Envision. Ostatnia aktualizacja była 23 grudnia. Kiedy będzie, to kiedy będzie. Ja mam nadzieję, że przyniesie coś ciekawego.
1: Tak, to oby. Bo zapowiadane było, że to nie jest koniec aplikacji. No.
0: Tak.
1: Ale co będzie w praktyce, zobaczymy.
0: No, ja jako ktoś, kto kupił jednak te aplikacje, dobra, w ramach promocji, ale ta promocja to też tam nie kosztowała
1: to
0: 5
1: prawda,
0: złotych.
1: Tak.
0: Tam chyba ze 180 wtedy ta wieczysta licencja, a tak normalnie to około 1000 kosztowało. Mhm. Czy tam 700. No to ja się czuję trochę oszukany, przynajmniej na razie.
1: Zrozumiałe. Mhm. No dobrze, mamy jeszcze jakieś komentarze?
0: Nie, więcej komentarzy nie mamy.
1: Nie ma.
0: Informacji, jak rozumiem, też więcej nie mamy. No to znaczy, że 170. wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia przechodzi już powoli do historii. Zapraszamy was za tydzień. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Dziękujemy, że nas słuchaliście, że komentowaliście. Dziś nie dzwoniliście wprawdzie, no ale okej. Rozumiem, nadrobicie za tydzień. Na dziś dziękujemy wam bardzo za uwagę. Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk. Dzięki, Pawle.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Kolejny Tyflo Przegląd w kolejną środę. Już miejmy nadzieję, że tym razem w większym składzie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ja w roli prowadzącego i ze mną jest, jak już bywało tutaj na Tyflo Podcaście, Agata Białoprzeska. Witaj, Agato.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj znowu będzie dosyć kreatywnie w Tyflo Podcaście, bo dzisiaj będzie o wytwarzaniu
4: perfum
3: przez osobę niewidomą. Na początek, dlaczego perfumy? Było dlaczego korale, teraz dlaczego perfumy?
4: Dlaczego perfumy? Perfumy, jak wiadomo, zwłaszcza te dobrej marki, te takie cenione, są dosyć drogie. A ja zwłaszcza, aczkolwiek znam co najmniej parędziesiąt innych kobiet i mężczyzn. Lubimy zapachy, lubimy aromaty, ładne, różne, ostre, słodkie, ziołowe. I w pewnym momencie stwierdziłam, że po co mam kupować? Spróbuję sama zrobić. I tak się zaczęło.
3: I tak się zaczęło. No dobrze, no ale mówisz, że te perfumy są bardzo drogie, no bo rzeczywiście niektóre to są po prostu ceny takie, że się można, ale pytanie, czy rzeczywiście te perfumy, które tworzysz, no można rzeczywiście jakby używać, czy one są dobre?
4: Powiem tak. Powiedziałabym, że jeszcze w tej chwili jestem troszeczkę na płaszczyźnie prób. Niektóre rzeczy jeszcze mi się nie udają, ale generalnie jak znam jakiś skład, mam nadzieję, że zaraz pozwolisz mi, Tomku, powiedzieć właśnie o czymś takim jak skład perfum, to byłabym w stanie odtworzyć dokładnie, oczywiście posiadając te same olejki, odtworzyć dokładnie jakiś zapach i gwarantuję, że wychodziłoby 3 razy albo i 4 razy taniej.
3: Ale również skutecznie.
4: Tak.
3: No dobrze, to może tak, no, żeby się trochę wypytać, a żebyś nie zdradzał jakichś swoich tajemnic produkcyjnych, bo to podejrzewam, że każdy ma jakieś tam swoje tajemnice produkcji.
4: No troszkę tak.
3: No ale no, powiedzmy to, co jakby możesz powiedzieć, to od czego w ogóle warto zacząć, jeśli ktoś by chciał takie perfumy zrobić?
4: Na pewno należy zaopatrzyć się w olejki eteryczne. Jeśli chcemy zrobić konkretne perfumy, bo lubimy słodkie, to chcemy sobie, nie wiem, brzoskwiniowe zrobić. To trzeba sobie kupić parę tych olejków. Za chwilę powiem, dlaczego parę, dlaczego nie wystarczy jeden. i żeby zrobić sobie konkretne perfumy. Albo jeśli chcemy, a to co tak spróbuję, to trzeba wtedy tych oleków kupić po prostu trochę więcej. Po drugie, i to jest dla nas, dla niewidomych, bardzo ważne, należy się zaopatrzyć w rozmaite strzykawki i igły o średnicy 1,2 mm. Po co? Po to, że strzykawki są naszymi miarkami do olejków. Widzący sobie to odmierzają po kropelce, bo w tych olejkach są kroplomierze, oni to widzą, że 3 kropelki mi spadły. My tego nie widzimy, więc trzeba mieć strzykawki 2 ml, 5 ml, 10, 20 i 50 ml. Dlaczego? Dlatego, że olejki bezpośrednio będziemy odmierzać tymi najmniejszymi, czasami nawet trzeba będzie je podzielić na pół. Na szczęście ten tłok przez ścianki strzykawki czuć, więc wiadomo, że on jest już teraz w połowie, to dobra, to wystarczy. Większymi będziemy odmierzać glicerynę, wodę i spirytus. Bo zasadniczo oprócz olejków eterycznych będzie nam potrzebny spirytus i woda w proporcjach 50 ml spirytusu do 40 ml wody oraz gliceryna. Gliceryny się dodaje w sumie ile się chce, natomiast nie można przesadzić, bo jak się da, nie wiem, tyle samo co jest wody i spirytusu, to w perfumy wyjdą potwornie gęste i takie pseudotłuste, bo gliceryna nie jest tłuszczem, tylko jest alkoholem. I gliceryna sprawia, że te perfumy są bardziej trwałe. Natomiast gliceryna jest też właśnie taka tłusta w dotyku, więc te perfumy się robią gęste i tłuste. Więc nie można przesadzić.
3: Tak, teraz sobie przypominam naszą wcześniejszą audycję, w której mówiłaś o wyrabianiu biżuterii. To tutaj mam wrażenie, że tych rzeczy potrzebnych jest zdecydowanie mniej. Chyba, że mi o wszystkim jeszcze powiedziałaś.
4: Poniekąd tak. Oczywiście jeśli chcemy liczyć każdą strzykawkę i każdą igłę, no to może tego wyjść więcej, a przynajmniej będzie to zajmowało więcej miejsca. Jak chcemy zrobić sobie jeden zapach i koniec, to będzie mało, tak? Natomiast jeśli chcemy zrobić coś więcej albo zacząć robić sobie po prostu, tak? Dla siebie, dla znajomych, dla rodziny, a potem zacząć to sprzedawać, no to wtedy warto kupić tych strzykawek, nie wiem, po 10 każdego rozmiaru albo nawet po 20. No i wtedy to rzeczywiście zajmuje dużo miejsca. Ja na przykład olejki eteryczne, mam na nie 2 takie pudełka zasadniczo produkowane jako herbaciane. To znaczy takie z przegródkami i z pokrywą. Drewniane pudełka z przegródkami, że w tej przegródce to sobie mam saszetkę, nie wiem, herbaty pomarańczowej, a w tamtej saszetkę herbaty jakiejś tam poziomkowej, powiedzmy. Tylko że ja w tych przegródkach trzymam olejki. W tej mam przyprawy, w tej mam owoce, w tej mam kwiaty, w tej mam zioła, w tej mam drzewa, w tej mam bazy, czy tam coś. I ja takich szkatułek w domu, takich pudełek mam 2. Całe 2 pudła z olejkami.
3: I jak rozumiem, tu jest największa zabawa, żeby to wszystko odpowiednio wymieszać tak naprawdę. Tu jest w tym całej tkwi, jak rozumiem, sekret tego całego, tak, tej zabawy.
4: Tak, ja mogę powiedzieć to, co jest w internecie, bo to już jest, nie jest tajemnica w momencie, kiedy jest w internecie. Zasadniczo, perfumy składają się z 3 warstw zapachowych. Na to się mówi piramida zapachowa czy aromatyczna. Nawet jak czytamy jakieś opisy perfum gdzieś tam w internecie, często możemy znaleźć nuty głowy, nuty serca, nuty bazy. O co chodzi? Chodzi o to, że nuty głowy to są te nutki aromatyczne, które czujemy bezpośrednio po pryśnięciu się perfumami. I to się utrzymuje tak do pół godziny, góra 40 minut. Potem ten zapach się zmienia, bo wtedy dochodzą do głosu nuty serca, i podtrzymane są bazą. Ta baza jest czymś takim, taką podstawą, na której to wszystko się siedzi. Bo jakbyśmy dali to samo, czyli nuty głowy i serca, nie dali bazy, to ten zapach by się rozleciał po, nie wiem, półtorej godzinie, dwóch. A jest baza, która to wszystko, brzydko mówiąc, trzyma w kupie.
3: Ale ja się tak właśnie zastanawiałem. No bo dobrze, no bo też się miałem właśnie o to pytać, o tą piramidę. Natomiast czy wiesz w ogóle, dlaczego to tak jest, że te zapachy są różne i dlaczego nie robi się po prostu perfum, który pachną tak i koniec, od początku do końca?
4: Powiem tak, w nutach głowy zawsze są olejki najbardziej lotne. W nutach serca są takie, które trochę dłużej, a nawet bardzo dłużej sobie posiedzą. A w nutach bazy są takie olejki, które same w sobie, jakbyś się tym spryskał, nie wiem, piżmem na przykład, albo paczulą, to naprawdę nie dają żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy na tej paczuli i na tym piżmie i na tym, bo ja wiem, drzewie sandałowym posadzisz jakieś inne zapachy, to to się robi takie osadzone w czymś. Takie mające swoją, nie wiem jak to ująć, wiesz, bo to trudno nazwać, taką jakby swoją ramę. O, tak jak wieszasz zdjęcie w ramie, masz drewnianą ramę, to byłyby nuty bazy, masz samo zdjęcie i to byłyby nuty serca i masz szkiełko, przez które na to zdjęcie patrzysz, to by były nuty głowy.
3: Nie, rozumiem, ale jeżeli mówisz, że to są olejki, które no, tak czy tak się ulotnią, no to z czasem zostanie tylko baza, tak? Czy to nie tak działa?
4: No nie, dlatego że baza się ulotni w zasadzie razem z sercem. To znaczy jest taki moment, kiedy te nuty bazy wychodzą tak, że je czuć. Ale to nie jest tak, że tylko to czuć. Czuć też jeszcze trochę serce, ale jednocześnie wychodzą nuty bazy. Jest taki zapach, ja w tej chwili nie pamiętam, co to jest dokładnie, ale w bazie jest użyte kadzidło. Ale żeby to kadzidło doszło do nosa, to mój facet musiał te perfumy mieć na sobie chyba z 6 godzin. I dopiero wtedy zaczynało się to kadzidło przebijać.
3: No dobrze, a jeszcze się tak nie spytałem, a w sumie warto by się tak zapytać. No bo dobra, powiedzmy, że ktoś by sobie chciał zacząć to robić. Mhm. Czyta, że są te olejki, czyta, że trzeba mieć te strzykawki. Ile to czasu może zająć? Czy to jest w ogóle jakoś łatwe? Czy to pieniądze? Bo no, powiedzmy, ile na przykład takie olejki mogą mniej więcej kosztować? Czy to się rzeczywiście kupuje? Czy to się jakoś robi to wszystko jeszcze? Tak powiedzmy, taki wstęp do prowadzenia trochę w zarysie.
4: Okay.
3: Czy w ogóle jest sens się w to bawić? Może
4: jest
3: tak.
4: Sens się w to bawić, jeśli ktoś lubi się tym bawić. Bo to nie jest zabawa na 5 minut, o tak powiem. Skomponowanie jednego zapachu mi osobiście zajmuje od godziny do 2 godzin. Dlaczego? Dlatego, że najpierw muszę sprawdzić olejki, które do siebie pasują, bo ja sobie coś tam wymyślę w głowie. A to sobie w głowę dam brzoskwinię z anyżem, w serce wstawię, no powiedzmy, konwalię z mandarynką, a w bazę dam drzewo sandałowe i cedr. Ale ja to teraz muszę wyjąć z tych moich pudeł, poustawiać i posprawdzać, czy to rzeczywiście ze sobą dobrze gra. No i przypuśćmy, że gra dobrze. Aha, dobra, no to mam. I jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedziałam i bardzo za to przepraszam. No, trzeba w coś te perfumy wlać. Więc trzeba jeszcze kupić butelki. Nie wiem, czy można tutaj mówić o konkretnych adresach stron?
3: Można.
4: Jest bardzo fajna strona, na której znajdziemy mnóstwo butelek. 50 ml, 20 ml, 10, 30, 100, 200, 300. Rozmaitych. Możemy je zrobić zakręcane, możemy je zrobić z atomizerem, możemy je zrobić z pompką, co chcemy. Strona się nazywa opakowania.pl. Tak po prostu.
3: Czyli wchodzimy na stronę opakowania.pl i możemy...
4: I wchodzimy w butelki. I wybieramy sobie butelki, a potem wchodzimy w atomizery lub w zakrętki i wybieramy zakrętki i atomizer.
3: I w ten sposób można rzeczywiście dobrać butelkę do jakichś swoich preferencji.
4: Tak, tak.
3: A jak z dostępnością na przykład tej strony? Są jakieś opisy tych butelek, cokolwiek, żeby jakoś mieć...
4: Tak, jest opis, jaki to jest kolor, jaka to jest pojemność i jest podany rozmiar gwintu, żeby potem wiedzieć, jaki gwint kupić na nakrętkę. Gwinty są podawane w średnicach, w milimetrach chyba. Tak, w milimetrach. Czyli na przykład jak jest gwint 18, to znaczy, że średnica tego jest 18 milimetrów. Olejki, jeszcze olejki. Bardzo ważna rzecz, olejki. Zapytać. Dlatego, że olejki. Olejków jest dostępnych na rynku sporo. Są takie firmy, które polecam, są takie, których nie polecam, chociaż sama nie mam z nimi jakiegoś bardzo złego doświadczenia, natomiast czytałam o nich źle i teraz sama nie wiem, czy czytałam prawdę, czy nie czytałam prawdy, powiem szczerze, ale jest taka strona, tylko jak to było, na pewno jest zielonyklub.pl, nie, zielony kram, nie, zielony klub, dobrze mówię, zielonyklub.pl, tam są dobre olejki. Jest Ecospa i jest kosmetyka naturalna. Nie, nie kosmetyka naturalna. Kosmetyka... muszę sobie potem przypomnieć. W każdym razie, te olejki najczęściej sprzedawane są w flaszeczkach takich z teoretycznym kroplomierzem, dla nas totalnie niedostępnym, po 10, 7 lub 12 ml. Zazwyczaj biorę dziesiątki, natomiast niektóre zapachy są tylko w siódemkach, więc czasami trzeba wziąć siódemkę. Z niektórymi aromatami jest w ogóle kosmiczny problem, dlatego zaczynam sama robić olejki takie jak pieprz, kardamon, imbir, gałka muszkatałowa. Nie ma. A żeby zrobić męskie perfumy dla faceta, który raczej lubi ostre, trzeba mieć pieprz i trzeba mieć kardamon i jak się będzie miało gałkę muszkatałową, też nie zaszkodzi. Bez tego w ogóle nie ma co przystępować do robienia perfum męskich.
3: A zdradzisz tajemnicę, jak można jakiś taki prosty olejek w takim razie zrobić samemu?
4: To jest teoretycznie bardzo proste. Bierzemy miskę szklaną bądź taką ceramiczną, nasypujemy do niej trochę, no na przykład pieprzu, tak powiedzmy połowę objętości tej miski, pieprzu, takiego trochę zmielonego, ale nie na pył. I dolewamy, no prawie do pełna, ta, no, tak żeby powiedzmy ten pół centymetra czy 7 mm od, milimetrów od brzegu zostało, dolewamy oleju. Oleju bezwonnego. Ale może być zwykły rzepakowy, bo on nie pachnie. Nie może być kokosowy, nie może być z pestek winogron, nie może być słonecznikowy. Tak naprawdę powinien być jakiś żożobowy na przykład, ale rzepakowy też może być. Taką miseczkę wstawiamy do garnka z wodą, oczywiście tak, żeby ta woda nam tej miski nie zalała. I podgrzewamy. Podgrzewamy. Czasem zamieszamy w tej misce i dalej podgrzewamy. I tak z pół godziny do 45 minut. Potem trzeba tę miskę wyjąć z tej wody, oczywiście jak woda ostygnie. Przecedzić, żeby ten pieprz został nam na jakimś siteczku. Dolać spirytusu. I zamrozić. Dlaczego? Dlatego, że olejek eteryczny się rozpuści w spirytusie. Tłuszcz nie. Więc jak my to zamrozimy, tłuszcz się zetnie, tłuszcz zbieramy i dalej mrozimy, aż cały tłuszcz nam zostanie sam spirytus z olejkiem. I w tym momencie spirytus po prostu należy odparować i zostaje nam czysty olejek eteryczny. To jest przepis na właśnie jakąś tam gałkę muszkatałową, pieprz, kardamon, cynamon i tym podobne. A jak zrobić z kwiatów? Z kwiatów jest cięższa zabawa, ponieważ trzeba zdobyć tłuszcz stały i bezwonny. Więc to musi być jakieś masło roślinne, na przykład masło shea, które samo w sobie nie pachnie. Rozwałkowujemy to na płaską jakąś taką, do takiej blaszki na przykład płaskiej, albo na jakiś półmisek. I układamy na tym, lekko wgniatając kwiatki, no na przykład bzu. Przykrywamy i tak sobie to trzymamy ze 3 dni. Wyjmujemy kwiatki, wkładamy nowe. I znowu 3 dni. I tak kilkanaście jakby zmian tych kwiatków i nam zostaje taka pomada bzowa. I to z tego potem to możemy zostawić jako pomadę. I mamy taką pachnącą pomadę, której możemy używać jako perfum, smarując sobie powiedzmy koło obojczyka. A jeśli chcemy mieć olejek eteryczny, trzeba to rozpuścić w spirytusie i jak wyżej.
3: Czyli też najpierw do zamrażalnika zebrać
4: tak,
3: tłuszcz.
4: Tak, zebrać tłuszcz, odparować spirytus i mamy bzowy olejek eteryczny. No to będę no, taka ciekawostka, chociaż może... W zapachu bzu znajduje się taki składnik chemiczny jak indol. I tenże sam składnik chemiczny znajduje się w aromacie stolca. Tylko w dużo większej ilości.
3: No proszę. Także co natura, to natura. No.
4: Nie przesadzajmy z bzem w perfumach, bo powie ktoś, że śmierdzimy, prawda?
3: No, ale tam jeszcze inne.
4: No oczywiście, oczywiście.
3: Zostają, także to jest zawsze te proporcje mimo wszystko są. Jakiś koszt tych olejków jest jakiś bardzo różny, czy to jest...
4: Bardzo różny. I na to uczulam. Niestety, nie warto kupować olejków, które kosztują za 12 ml 5 zł. nie warto, bo to oznacza, że albo są sztuczne, a nie naturalne, albo są rozrzedzane czymś. Spirytusem, albo jakimś innym alkoholem metylowym, etylowym, czy na przykład propanem. I to jest niedobry olejek. Dobry olejek kosztuje tak od 15, może 12 wzwyż. Niestety. Najdroższym olejkiem, jaki udało mi się znaleźć i wiem, że go raczej nie kupię, jest prawdziwy olejek różany, który kosztuje bodaj 15 zł, owszem, ale za 1 ml.
3: A na takie perfumy rzędu, powiedzmy, no takiej setki załóżmy, niech będzie już taka porcja solidna, no, to ile tych olejków może zejść? Jakby tak sumując wszystko.
4: Okej, to tak. To zależy, co chcemy zrobić. Czy chcemy zrobić perfumy, co na rynku zazwyczaj widnieje pod nazwą woda perfumowana, czy chcemy zrobić wodę toaletową? Jeśli chcemy zrobić wodę perfumowaną, czyli perfumy, to na te 100 ml perfum musi być minimum 14 ml olejków eterycznych, maksimum 20, bo jak się zrobi wyżej, to już się robi ekstrakt perfumowy.
3: A ten taki ekstrakt perfumowy, to coś się potem z takim... To w ogóle jest gdzieś dostępne na rynkach?
4: Jest, czy to ale jest? To jest tak mocne, że tego się właściwie nie używa do perfumowania siebie, w sensie na co dzień. To są tak mocne perfumy, że tak naprawdę to jedno spryśnięcie by nam wystarczyło na 3-4 dni.
3: No to rzeczywiście. Czego to jest używane
4: przy
3: wtedy?
4: Przy czym przy pierwszym dniu do czego? Do tego, że na przykład niektóre rozlewnie perfum mogą sobie coś takiego kupić, rozcieńczyć odpowiednim spirytusem, wodą, gliceryną, albo samym spirytusem i wodą, albo nawet czasami do tych ekstraktów są dodawane przepisy, jakby czym to należy rozprowadzić i mogą to sprzedawać jako perfumy.
3: Czyli to jest taki, na dobrą sprawę, wtedy półprodukt się nam robi.
4: No troszeczkę można by tak to nazwać. Aczkolwiek, ekstraktów perfum też używa się do aromatyzowania różnych innych rzeczy, tak? Jak kupujemy, nie wiem, żel pod prysznic o zapachu jakiś tam perfum, to on nie ma dodawanych perfum do siebie, tylko właśnie tego ekstraktu.
3: Czyli na dobrą sprawę moglibyśmy też się pobawić w jakieś domowe kosmetyki potem na bazie tych perfum,
4: jeżeli oczywiście, byśmy... tylko żeby zrobić na przykład, nie wiem, krem. Każdy olejek eteryczny, tu nie będę robić wykładu, bo to powinna być osobna audycja, nie wiem czy ze mną, ma swoje właściwości aromatyczne, kosmetyczne, tak? Na zasadzie nanieść na twarz olejek taki, a olejek inny będzie miało inne działanie. Jedne działają oczyszczająco, drugie działają nawilżająco, trzecie działają jeszcze jakoś tam. Ale można sobie zrobić krem. Tylko trzeba kupić, żeby zrobić krem, to trzeba kupić wosk, trzeba kupić jakieś masło, na przykład Shea. Trzeba użyć jakiejś gliceryny, bo trzeba trochę wody do tego wprowadzić. Tak? I to mieszać, aż się uzyska gładką masę. Pewnie, że można. Można kupić szare mydło, które w takich sklepach też jest w sprzedaży, takich kosmetycznych. Takich naturalnych zwłaszcza, natura kosmetyczna, kosmetyka naturalna i tym podobne. Takie szare, zwykłe szare mydło dodajemy do tego coś, co nam go wybieli, czyli na przykład glicerynę, dodajemy jakieś masło Shea, żeby było jednocześnie nawilżające, dodajemy jakiś olejek.
3: Ale to będzie trzeba w czymś rozpuścić, no bo kupujemy kostkę.
4: Nie, kupujemy je w płynie. Prawdziwe szare mydło jest w płynie, takie czyste szare mydło, to znaczy tłuszcz plus zasada, tak? Takie utoczone gdzieś tam, tyle, koniec, kropka. To jest w takim... Może nie tyle, że płynie, co w takiej mazi. Takim czystym, szarym mydłem na przykład się gruntuje ściany pod malowanie. Żeby farba się nie odpryskiwała, nie sypała, to się najpierw te ściany pokrywa właśnie takim szarym mydłem. I to ma postać takiej mazi. To się tak lepi w rękach. Takiego gęstego, powiedzmy, miodu.
3: No dobra, ale tu mówimy o różnych rzeczach, ale wracając może do perfum.
4: Otóż to.
3: Tak, bo mówiłaś o wodach perfumowanych i są jeszcze Tak.
4: I są jeszcze wody toaletowe. Tak.
3: No właśnie.
4: I toaletowe mają tak od 7 do 13%.
3: Woda perfumowana, a woda toaletowa, no dobra, ma tą różną gęstość, a w praktyce?
4: A w praktyce woda perfumowana mocniej pachnie i dłużej się utrzymuje. A woda toaletowa jest bardziej delikatna i trzeba jej używać ze 3 razy dziennie.
3: I jak rozumiem, ty w takim razie pewnie robisz bardziej wodę perfumowaną.
4: Raczej tak, chociaż na przykład moja mama nie lubi i moja mama zawsze woła: tylko ty mi zrób wodę toaletową. No cóż, no życzenie rodzicielki nie może być pominięte, prawda? Tak. Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Przy robieniu perfum każdy może sobie zrobić jakby własne odstępstwa od tej reguły. Natomiast reguła jest taka, że jak robimy damskie perfumy i wszystko jedno, czy to będzie woda perfumowana, czy to będzie woda toaletowa, olejki między sobą powinny się układać w ten sposób, że głowy jest 25%, serca jest 35%, a cała reszta, czyli 40%, to jest baza.
3: No dobra.
4: Natomiast męska jest kompletnie odwrotnie. 40% jest w głowie, a w bazie jest 25%.
3: I 30 zostaje na
4: tak, 35 serce. Zostaje na serce. Tak. Aczkolwiek można sobie od tego robić jakieś odstępstwa. Porobić, nie wiem, 30, 40, 30. Mówię o damskich. Nie wiem, 25, 40, 35. No, to już jest jakby do własnego. Ale zasada jest taka, że zazwyczaj w damskich najwięcej jest jednak w sercu lub w bazie, a w męskich zdecydowanie więcej jest w głowie. Mówimy o procentach już olejków. Mamy 10 ml olejków, tak? I z tego 40% ma być tu, 30% ma być tam, 20% ma być tam.
3: Ale teraz pytanie, bo skąd, powiedzmy, jestem sobie w sklepie i teraz skąd ja mam wiedzieć, czy te perfumy, znaczy czy te olejki szybko się ulotnią, czy też nie? Czy to gdzieś sobie można, czy to po prostu trzeba wiedzieć? Tak.
4: Ja to wiem na podstawie własnego doświadczenia tylko i wyłącznie. Natomiast cały czas szukam i zachęcam wszystkich perfumomaniaków do poszukiwania. W internecie jest dostępna tabela lotności olejków. Tylko ja jej przez 2 lata nie mogę znaleźć.
3: Czyli jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
4: Tak, niestety. Być może była, a już jej nie ma na przykład. Szukam po różnych artykułach perfumiarskich i innych takich. Znajdę. Jak znajdę, to nagram dodatkowy jakiś taki ten aneks.
3: Suplemencik albo w komentarzach.
4: Tak, tak, na pewno. Bo to jest. Natomiast są sprawdzone rzeczy, które niektórzy perfumiarze, tacy no już od lat będący na rynku, odważają się dawać takie zapachy do serca, a nawet do głowy. Ja nie. Dla mnie zapachy typu paczula, piżmo, ambra, drzewo sandałowe, drzewo herbaciane. To jest baza. Zawsze i wszędzie. W moich perfumach, w bazach właśnie takie rzeczy są. Natomiast owoce, kwiaty, przyprawy typu wanilia, czyli słodkie przyprawy, i przyprawy typu pieprz, czyli ostre przyprawy, różnie. Chociaż zazwyczaj głowę staram się robić bardziej lekką, czyli na przykład, nie wiem, brzoskwinia z anyżem, pomarańcza z cynamonem, nie wiem, mandarynka z fiołkiem, bo to są też takie, a serce takie bardziej przysadziste, jak to mają być damskie perfumy, ale takie z pazurem, no to właśnie w sercu będzie, nie wiem, pieprz, wanilia i jabłko na przykład. Albo coś w tym rodzaju, tak? Po prostu po zapachu jakby czuć, który olejek jest bardziej delikatny, czyli bardziej ulotny, a który olejek jest taki, że będzie siedział i siedział i siedział.
3: Wiesz co, ja nie wiem, czy bym to poczuł, ale...
4: Okej. Okay.
3: Ale okay. Może to...
4: W teście jakimś prawda, dominujący zmysł wyszło, że mam smak, a zapach jest blisko smaku, więc może ja to wyczuwam, a inni nie, no nie wiem.
3: Może, ale no właśnie, no bo powiedzmy, no bo tak, ja sobie wyobrażam, że idę sobie do sklepu właśnie internetowego, mam tych olejków ilości potworne, ale czy są powiedzmy jakieś takie rzeczy takie dla początkujących, na zasadzie spróbuj sobie to i to jakoś tam zadziała. Albo, nie wiem, coś takiego, czego można by ewentualnie zacząć się bawić i potem sobie jakieś tam robić eksperymenty. No bo jak rozumiem, cała frajda w tych perfumach właśnie pewnie polega na odkrywaniu tych zapachów, dokładnie, na odkrywaniu jakiejś własnej drogi.
4: Dokładnie, bo przecież dzisiaj możemy sprawdzić dokładnie, jakie są nuty w jakimś tam Dolce Gabbana coś tam, prawda? Albo w jakimś tam Calvin Klein, nie wiem, Shock na przykład, albo w jakimś tam Christian Dior Sport coś tam.
3: No właśnie, ale a propos...
4: I to można odtworzyć, ale to żadna zabawa, prawda?
3: Ale właśnie, próbowałaś kiedyś odtwarzać takie markowe...
4: Jeszcze nie.
3: Nie próbowałaś i nie
4: jeszcze
3: wiesz...
4: Nie.
3: Jakby na ile to się sprawdza, no bo...
4: Nie, nie wiem na ile.
3: Jakie by te firmy w sumie miały interes, żeby podawać kawę na ławę? Tu proszę bardzo, słuchajcie, macie to.
4: Bardzo
3: zrobicie sobie.
4: Interes, bardzo prosty interes. Dlatego, że niektóre olejki, znaczy nie tyle olejki, co składniki typowo chemiczne, bo olejki powinny być 100% naturalne, tak? Ale są te składniki chemiczne, które też mają swój zapach, których te firmy nie umieszczają w nutach, no bo oni ci nie powiedzą, że w sercu dodali nutę ISO.
3: Aha.
4: Czym pachnie nuta ISO?
3: Nie wiem
4: tak dokładnie.
3: I tu jest, jak rozumiem, cały pies pochowany.
4: I to jest cały pies pogrzebany, dokładnie.
3: A właśnie jeszcze zapomniałem cię zapytać na początku, bo na początku powiedziałeś, że potrzebna jest igła o jakiejś tam konkretnej średnicy.
4: Mhm.
3: Dlaczego igła o konkretnej średnicy?
4: Dlatego, że przez cieńszą nie przejdzie nam olejek. Olejek jest gęsty i przez cienką igłą po prostu nie będzie się dało go nabrać.
3: I tyle.
4: I tyle.
3: Ale jak tak sobie o tym słucham, to nie mam wrażenia, znaczy inaczej, mam wrażenie, że tutaj nie trzeba być szczególnie sprawnym manualnie. Jakoś tam, nie wiem. Po prostu...
4: Powiem tak, jakby... trzeba mieć nosa. Dosłownie. Sprawność manualna się o tyle przyda, żeby się, nie wiem, to igłą nie ukuć, żeby nie poprzewracać tych butelek z olejkami, tych butelek, do której lejemy te olejki, potem tę wodę ze spirytusem i z gliceryną, w tym sensie.
3: Tak, ale myślę, że to jest jakby...
4: jest, no, zmysł zapachu, no. Umiejętność łączenia jednego zapachu z drugim. A właśnie, a propos. Z ilu składników powinny się składać poszczególne nuty? Jedni mówią, że jest od 2 do 4. I to jest fajne, ale właśnie dla początkujących proponuję spróbować robić perfumy 1 na 1 na 1, tylko w różnych proporcjach. Ja kiedyś zrobiłam takie perfumy właśnie 1 na 1 na 1 i uważam, że one były jedne z bardziej udanych i chyba będę do nich wracać. To się da. Powiem tak, niektóre marki potrafią zrobić perfumy o zapachu 2 składników. Nie wiem, jak oni to robią, powiem szczerze. Nie wiem, no bo jak coś pachnie jaśminem i różą, to przepraszam, co jest gdzie? Co jest w głowie, co jest w bazie, a co jest w sercu? Ale potrafią. Natomiast ja nie potrafię, więc robię zawsze co najmniej 3, najczęściej 7.
3: Czasem 3, najczęściej 7, czyli tu 2 i gdzieś 1.
4: I gdzieś 3.
3: A gdzieś 3, przepraszam.
4: Tak. Jeśli to są męskie, to w głowie, a jeśli to są damskie, to w sercu.
3: W tamtej poprzedniej audycji, w której mówiliśmy o wyrabianiu biżuterii, którą podejrzewam, że większość słuchaczy tej audycji pewnie też prędzej czy później przesłucha, bo to jest gdzieś tam też coś w miarę podobnego, w pewnym sensie.
4: W pewnym sensie tak.
3: Ale tam jakby miałem wrażenie, że jakby dużym, dla niektórych przynajmniej, problemem może być ta kwestia manualna, bo te elementy tam były strasznie drobniutkie. I tutaj jakby tego problemu nie ma, natomiast tutaj jest problem i chyba dużo... Znaczy problem, może nie problem, tylko jakby nacisk jest postawiony na zupełnie co innego, właśnie na tą kreatywność. Mam wrażenie, że jakby w tej biżuterii, no to mimo wszystko kreatywność też, ale właśnie jakby to, że to trzeba wziąć, poskładać, tu żyłka, tu sznurek, to jest lepsze, to jest gorsze, bo tak. To jest bardziej miękkie, no ale powiedzmy tych elementów drobniutkich tu jest ileś. Tu nie ma jakby tego problemu. Bierzemy, kładamy sobie w strzykawki te różne rzeczy i skapujemy sobie do, do buteleczki i sobie potem jeszcze nalewamy tej gliceryny, tego spirytusu, to się łączy. Ale najważniejsza jest, mam wrażenie, właśnie ten nos i ta kreatywność w wyborze tych zapachów wszystkich.
4: Myślę, że tak. Kreatywność i powiedziałabym taka otwartość, taka troszkę też nawet odwaga. Bo niektóre zapachy nam się tak na co dzień nie łączą razem, no bo kto by połączył, nie wiem, pieprz z wanilią, nie? Fuj! A w perfumach okazuje się, że to może być naprawdę bardzo fajne, bo jak to się jedno z drugim połączy i to tak sobie postoi miesiąc na przykład, to się z tego robi coś tak pięknego, coś tak zaskakującego i tu trzeba mieć pewną odwagę.
3: Ale co, efekty widać jakby od razu, po prostu łączysz jeden, drugi?
4: Niestety, to znaczy widać, że o, to chyba będzie ze sobą grało, dobra. Ale jak to będzie grało, to tak naprawdę widać po 3 tygodniach minimum. Bo perfumy po zlaniu tych wszystkich olejków i tej mieszaniny wody ze spirytusem i z gliceryną, zamknięte w szczelnie w ciemnej butelce, dlatego poleciłam właśnie to, tę stronę, którą poleciłam, bo tamte butelki są ciemne, to znaczy nieprzezroczyste, to musi sobie co najmniej 3 tygodnie stać, a im dłużej stoi, tym fajniejsze wychodzą i to sobie trzeba tak codziennie potrząsać trochę, to wtedy dopiero uzyskujemy ten zapach taki, no taki, jakie te perfumy mają.
3: Czyli to nie jest tak, że sobie godzinkę po prostu jemy i mamy perfumy.
4: No nie, nie, one muszą jeszcze postać i trzeba je trochę począchać.
3: Czyli jakby roboty może nie jest z tym dużo, ale potem jakby to jest głównie czekanie w gruncie rzeczy.
4: Tak, dlatego jak ja siadam, to robię co najmniej 2 zapachy od razu. Bo jak za miesiąc te 2 są gotowe, nie, to ja sobie... powiedzmy po 2 tygodniach zrobię następne 2 i potem mam, jakby co 2 tygodnie mam jakieś już zapachy, nie?
3: Podejrzewam, że no nie wszyscy z początkujących będą dokładnie wiedzieli co jakby jaki który zapach w gruncie rzeczy do końca jest w tych olejkach. Czy ty, nie wiem, byłaś w jakichś sklepach, czy są w ogóle jakieś, nie wiem, czy wiesz, czy są jakieś sklepy, w których można to jakoś sprawdzić sobie, powąchać, jakoś się tego nauczyć? Czy to po prostu kupujemy coś i zobaczymy, co z tego będzie?
4: No ja niestety kupowałam coś i zobaczymy, co z tego będzie. No to znaczy w momencie, kiedy to są zapachy owoców, które znamy, czy przypraw, które znamy, no to wiemy, czego się spodziewać, prawda? Natomiast w momencie, kiedy kupujemy kwiaty, których nigdy w życiu nie wąchaliśmy, typu, nie wiem, lotos albo yang yang, to kompletnie nie wiemy, czego się spodziewać. No ale, no niestety, no tak to jest. Pewnie gdzieś jest coś, gdzie można sobie pojechać i powąchać, na pewno. Ale czy można wąchać czyste olejki eteryczne, to nie wiem.
3: No nie wiem, czy czyste, może są jakieś próbki gdzieś takie przygotowane z taką wąchanie.
4: W każdym, nie wiem, indyjskim sklepie na przykład, albo w takim sklepie, który sprzedaje te kominki zapachowe, można powąchać te olejki zapachowe do kominków. One czasem mają czysty zapach, typu, nie wiem, olejek kawowy. To nie jest czysto olejek eteryczny, ale rzeczywiście pachnie tak jak olejek eteryczny. Czasami to są niestety mieszanki typu tam, nie wiem, Biały Anioł albo Złoty Budda albo coś w tym rodzaju, które to tytuły nic nam nie mówią. Natomiast no trochę się tych zapachów można w takich sklepach, indyjskich, w mydlarniach, większość sklepów, które są w internecie są, jest też dostępnych stacjonarnie, więc być może niektóre z tych sklepów w ogóle sprzedają te olejki na mililitry, więc pewnie można u nich powąchać.
3: Mm-hmm. A jeszcze a propos tych olejków, bo podejrzewam, to jest tak naprawdę najważniejsza rzecz w tych całych perfumach, te olejki eteryczne tak naprawdę, jakiej to jest jakości i tak dalej.
4: Tak, dokładnie.
3: Mówiłaś, że no, nie może to być tanie. Ale teraz, czy to jest tak, że drogi, okej, jest dobry, czy to tak to różnie jest i jakby czym się kierować tak na początku?
4: Na początku bym po pierwsze sprawdzała po prostu, o, fajny olejek, bo 12 zł za 10 ml to powinien być dobry. Aha, ale to produkuje firma X. To ja sobie poszukam o tych olejkach firmy X. Jest mnóstwo forów perfumiarskich, mnóstwo takich rzeczy. Jak wpiszecie firma taka, dobre czy nie, znajdziecie setki odpowiedzi.
3: Czyli również taka trochę kreatywność w poszukiwaniu. To nie jest tak, że mamy tu parametry i takie parametry, to znaczy, że to będzie dobre. To po prostu trzeba wpisać, poszukać, sprawdzić.
4: Tak, niestety tak.
3: i tu nie będzie podanego wiele, wiele na tacy, no to jest pewnie jakaś, może to być jakieś ćwiczenie na rozwijanie jakichś umiejętności kreatywnych, tak, poszukiwawczych, no jakiegoś takiego, jakiejś może i samodzielności dla niektórych, bo to może być, myślę, bo ja tu nie widzę jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa w tej całej robocie. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, możemy sobie czegoś napuścić, nie wiadomo do czego, jakieś żrące substancje, nie wiadomo co.
4: Ja ci powiem tak, mnie się zdarzyło kilka razy palcami, no, brudnymi co nieco od tych wszystkich olejków i tak dalej, bo to przecież nie jest tak, że jak do strzykawki nabieramy, to no co, no dotkniemy igły, która była w środku i mamy trochę na palcach, nie? No mi się zdarzyło kiedyś, po prostu zapomniałam, że przecież na palcach coś przynoszę i zdarzyło mi się potrzeć oko, bo mnie spędziało.
3: A było, podejrzewam, fajnie.
4: No, przez chwilę spędziało jeszcze bardziej. Natomiast właśnie, jeśli to są 100% naturalne olejki, nic się nie stanie. Zaszczypię i przestanie. Właśnie na tym to polega, że 100% olejki, 100% naturalne olejki eteryczne nie są szkodliwe dla skóry, dla śluzówki. Są nieprzyjemne momentami, ale nie są szkodliwe. Niektórzy aromaterapeuci, tak, aromaterapia, czyli aromaterapeuci, nawet stosują te olejki doustnie.
3: No proszę.
4: Więc no, one nie zrobią nam krzywdy pod warunkiem, że są 100% naturalne.
3: A to podejrzewam, można gdzieś wyszukać, czy one są 100% tak. naturalne.
4: Znaczy, po pierwsze piszą o tym strony, a jeśli nie jesteśmy pewni, no to właśnie sięgamy po fora.
3: Można powiedzieć, że to może być taka dobra wprawka dla tych, którzy właśnie chcieliby coś swojego zacząć robić.
4: Na pewno. Powiem tak. Robienie perfum wymaga od człowieka, w sensie takich wewnętrznych rzeczy, już nie mówiąc o tym, jakich narzędzi i tak dalej, trzech rzeczy. Czasu. Trzeba sobie wygospodarować czas. To nie jest tak, a to dzisiaj mam tam trochę to sobie zrobię perfumy. Nie. To trzeba, dobra, to jutro sobie o 17 będę sobie robić te perfumy, to tak mi do 19-20 zejdzie. Dobra, to potem sobie tam, nie wiem, zrobię kolację. To trzeba dzień wcześniej zaplanować. To trzeba mieć czas. Po drugie, trzeba mieć odwagę. To już wspominałam o odwadze, tylko tak chciałam wypunktować. Odwagę i taką otwartość, że coś, co nie, no to nie, gałka muszka to mowa w perfumach, fuj, nie, no gdzie? To się okaże, a może jednak zmieszam z wanilią albo z jakimś anyszkiem i jabłkiem, może być fajnie. Biorę buteleczki olejków do ręki, te trzy podkładam pod... No, może być fajnie, dobra, spróbuję. Trzeba mieć trochę odwagi i trochę właśnie takiej otwartości, takiej powiedziałabym ciekawości. I po trzecie,
3: takiej żyłki eksperymentatora trochę.
4: Trochę, tak. I po trzecie, organizacja pracy. Słuchajcie, to trzeba mieć tak. W jednym naczyniu ta woda ze spirytusem i z gliceryną. W drugim naczyniu warto by było mieć jakąś wodę do płukania tych strzykawek czy czegoś, bo przecież nie będziemy do każdego olejku innej strzykawki używać, chociaż może byłoby najlepiej. Ale ja jednak jak robię jedne perfumy, to jedną strzykawką, no więc trzeba ją jakoś wypłukać po nutach głowy przed nutami serca. To trzeba mieć gdzieś ustawione w jakimś konkretnym miejscu. W innym konkretnym miejscu zbieram papierki po igłach i strzykawkach. W jeszcze innym konkretnym miejscu mam butelkę na perfumy. W jeszcze innym konkretnym miejscu mam olejki w konkretnej kolejności. No i właśnie. I te olejki trzeba sobie wcześniej w Braille'u podpisać. Inaczej nie pójdziecie ani pół kroczku do przodu.
3: Albo w Braille'u podpisać, albo podpisać jakoś elektronicznie, ale to musi być podpisane, bo tego będzie dużo, podejrzewam, z czasem.
4: Tego będzie dużo i w pewnym momencie możecie się pomylić, ok? No bo jak sobie kupicie cztery olejki i wiecie jakie, to tak, to się da, ale w momencie, kiedy kupicie, nie wiem, 15 tych olejków, no to jakieś takie najbardziej charakterystyczne typu, bo ja wiem, kokos, wyłapiecie, ale jak kupicie wśród tych 15 pięć różnych kwiatowych, frezję, jaśmin, beskon, walię i fiołka, nie wiem, czy poznacie, które to jest besk, która to jest konwalia. Powąchawszy tak jedno, po drugim, po trzecim, po czwartym, po piątym.
3: Zwłaszcza, że podejrzewano mimo wszystko kwiaty jakoś tam pachną, to jest zapach taki stężony.
4: Tak.
3: Więc to pewnie też ma jakieś tam swoje znaczenie.
4: Dokładnie, to nie pachnie tak jak w ogrodzie idziecie i są kwiatki, prawda? To no po prostu ja siadam z mamą, mama mi czyta, ja wyciągam metkownicę brajlowską, o której też kiedyś robiłam podcast i piszę.
3: To jeszcze tutaj mogę podpowiedzieć jedno rozwiązanie. Niestety tylko dla użytkowników iOS-a, na czym osobiście ubolewam. Aplikacja, która się nazywa...

0: bardzo mocno ograniczona do chyba 10 kodów, albo wersja płatna za 20 parę złotych, albo 30 parę złotych, chyba 25 zł, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. I ta aplikacja działa następująco. Musimy mieć sobie naklejki z kodami QR. Te naklejki można albo wydrukować samemu. Są do kupienia naklejki o różnych rozmiarach. Są takie naklejki w formie kartek A4. Tam jest ileś tych naklejek doczepionych. Na stronie, tam jak wejdziemy sobie na PierceLab, jak wejdziemy sobie na QR Voice Sticker, tam można sobie wygenerować taki arkusz. Podajemy ilość tych etykiet w pionie na arkuszu, etykiet, ilość w poziomie, to się potem drukuje. Ewentualnie można zamówić tam ze strony. Można zamówić ich 200, 400 albo 800. Oczywiście no, im więcej się zamówi, tym jest to taniej, bo chyba 200 kosztuje, zdaje się, 20 zł, czy nawet chyba 20, a 800 kosztuje 40. Także za 40 zł mamy 800 etykiet, więc tam to jakieś grosze wychodzą za pojedynczą etykietę i chyba 5 groszy. I wtedy po prostu naklejamy sobie taka etykieta zamówiona, ma 23x23 mm, czyli tak troszkę jak znaczek pocztowy. Myślę, że na taką buteleczkę powinno się zmieścić.
1: Tak, na pewno się zmieści.
0: Taka etykieta. I wtedy przykładamy sobie, w aplikacji, aplikacja skanuje sobie kod. Jeżeli natrafi na taki kod QR, który jeszcze nie zna, możemy sobie nagrać notatkę swoją, że to jest, powiedzmy, olejek jakiś tam, i następnym razem, jak wystarczy, że włączymy aplikację i nakierujemy tak nawet mniej więcej kamerę iPhone'a na tą etykietę, to on odczyta, po prostu otworzy tą naszą notatkę, robi to rzeczywiście błyskawicznie. Ja to testowałem na iPhone'ie i rzeczywiście miałem przyklejone dwie etykietki, jedna obok drugiej, wystarczy, że przesunąłem ten telefon i on dosłownie w niecałą sekundę te kody sczytywał. Naprawdę to było takie tempo, że można było spokojnie sobie, biorę jedną buteleczkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą i po prostu czytam, co tam jest napisane. Także w ten sposób też można jakoś sobie. No i ponoć te kartki są takie, te naklejki są dosyć mocne, więc one powinny wytrzymać różne rzeczy. Także to taki mój wtrend technologiczny, powiedzmy, no tak. To całe zamieszanie.
1: Tak, bo z naszej dwójki to powiedziałabym, że ty jesteś cyfrowy, a ja bardziej analogowa.
0: Coś tak jakby.
1: Ach, jest jeszcze czwarta rzecz, którą musimy mieć, jeśli zakładamy, że będziemy robić perfumy. Miejsce. Tego się nie robi na kolanach. To trzeba mieć, nie wiem, stół, kawał biurka. Trzeba mieć miejsce, gdzie to wszystko postawimy, bo to nie może być jedno obok drugiego, bo nam się w końcu pomiesza.
0: No tak, albo się po prostu przewróci, tak? Bo jeżeli tu mamy miseczki, tu dokładnie, w tym jest i spirytus, który nam może czasami jakiś szkód narobić. Tu jest glicerynę, którą trzeba się pościerać. To są olejki, które podejrzewam będą nam ładnie pachnieć, ale nie wiadomo, czy nam do końca o to chodzi.
1: No, dokładnie. Dokładnie. Tego się nie robi na kolanach. To trzeba mieć miejsce.
0: A to wszystko musi być jakoś tam pootwierane, więc to...
1: Oczywiście, że tak.
0: To rzeczywiście musi mieć jakieś tam swoje miejsce. Jeszcze te strzykawki z igłami.
1: Tak.
0: Więc rzeczywiście... No, może być fajnie. No, ale to jest chyba taka jedyna, myślę, trudność w tym wszystkim. Taka trudność typowo, powiedzmy, techniczna, tak?
1: Tak, taka powiedziałabym bardziej organizacyjna nawet. No po prostu, no stanowisko pracy trzeba sobie jakoś zorganizować, ale w zasadzie to wszystkiego tak jest, no tylko ta praca akurat wymaga... No na laptopie można pracować, biorąc go na kolana, tego tak nie zrobimy, no.
0: A próbowałaś nalewać do strzykawki bez igły? Tylko z tym takim plastikowym... tą obwódką, czy jak to nazwać?
1: To da radę w momencie, kiedy olejek jest pełny. W momencie, kiedy jest go, nie wiem, 3/4, to po prostu to nie sięga do tego olejka i musi być igła. O to chodzi.
0: Bo te butelki są, jak rozumiem, dosyć wąskie.
1: One są dosyć okrągłe. O średnicy, powiedzmy, nie gwintu tym razem,

0: tylko właśnie butelki, powiedzmy 2,5 cm myślę i wysokie na jakieś 4-5 cm. I do tego jeszcze dochodzi gwint, który ma tam jakiś centymetr czy coś takiego. I po prostu tą końcówką strzykawki nie sięgniesz do olejku.
1: No tak, bo to jest po prostu za krótkie i za grube, żeby to...
0: Tak, dokładnie.
1: A potem jest strzykawka, która przez to po prostu nie przejdzie przez ten otwór.
0: Tak, bo otwór jest dosyć wąski.
1: Czyli po prostu no, trzeba mieć igłę
0: trzeba
1: i
0: mieć
1: już.
0: Trzeba mieć igłę i już, dokładnie.
1: I trzeba się na to gdzieś tam przygotować.
0: Tak. Trzeba się przygotować przede wszystkim na szok, bo jak zobaczycie igłę, którą mam polecam, czyli najszerszą z najszerszych, czyli taką, którą kiedyś popierano krew, a dzisiaj robią dożylne zastrzyki, to się przerazicie. Jezus Maria, coś takiego wchodzi mi pod skórę? Naprawdę.
1: No dobrze, a w takim razie, czy jest coś jeszcze, o czym warto wiedzieć, czego nie powiedziałaś? No bo tak, wiadomo z czego to robić, wiadomo w jaki sposób to robić, wiadomo czego się wystrzegać. Chyba wiadomo, chyba że tu jeszcze coś jest, o czym warto powiedzieć.
0: Chyba wiadomo.
1: Chyba wiadomo. Te różnice między męskimi a damskimi sobie jakieś tam wyjaśniliśmy. Nie wiem czy wszystkie, ale chyba te najważniejsze.
0: Też tak myślę, bo tak naprawdę kwestia tego, jakie są perfumy, to jest wszystko zależy od prywatnego nosa danego właściciela.
1: A najczęściej jest tak, że jeżeli wiemy, jakich perfum używamy, to po prostu można sobie wejść na stronę, taką, która sprzedaje dane perfumy i najczęściej można się dowiedzieć, co tam w zasadzie w tych perfumach jest.
0: Tak, i można sobie ewentualnie potem pokombinować coś obok. A co będzie, jeśli ja zamiast pieprzu dodam na przykład ziele angielskie, w sensie oczywiście olejku ziele angielskie, albo gałkę muszkatałową, co to zmieni?
1: No tak, bo to jakby to i to jest trochę podobne, ale któreś może jednak zdecydować, że to będzie jeszcze lepsze.
0: Dokładnie.
1: To tak, nie wiem, w ramach jakiegoś podsumowania tak myślę, co powiedzieć.
0: W ramach podsumowania chciałabym powiedzieć, że przypomniała mi się tamta nazwa tego sklepu. To się nazywa Manufaktura Kosmetyczna.
1: I w sklepie
0: i tam jest wszystko. Tam są olejki, masła, woski. Wszystko, co tylko może być potrzebne do wyrabiania kosmetyków w domu.
1: O, i tym optymistycznym akcentem możemy zachęcić wszystkich Państwa słuchaczy do tego, żeby... spróbować.
0: Serdecznie zachęcam, naprawdę świetna zabawa.
1: Żeby spróbować zrobić samemu jakiś albo perfum, albo może po jakimś poczytaniu właściwości tego wszystkiego, jakichś leczniczych, zdrowotnych, czy ogólnie jak to wszystko działa, może jakiegoś kosmetyku.
0: Tak. Zachęcam szczerze, naprawdę świetna sprawa.
1: Dobrze, no to co, w takim razie chyba będziemy kończyć. Nie powiedziałem, że to jest nasza ostatnia audycja. Zobaczymy, czy coś tam jeszcze się uda zrobić. No w każdym razie początki są, myślę, całkiem niezłe. No
0: ja
1: i...
0: myślę, że będziemy współpracować jeszcze do końca świata jeden dzień dłużej.
1: Jeden dzień dłużej. No i co, i chyba do usłyszenia w kolejnych odcinkach Tyflo Podcastu.
0: Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dość długo się nie odzywałem. Nie będę się tłumaczył, dlaczego się nie odzywałem. Po prostu powiem, że zwykła szara rzeczywistość dnia codziennego mnie dopadła i wtedy, kiedy ewentualnie miałbym ochotę na jakieś tam przyjemności, to po prostu chce już mi się spać. No i tak to wychodzi, dlatego się nie odzywam, ale dzisiaj chciałem poopowiadać troszeczkę o czymś, co mnie zainteresowało jakiś czas temu, mianowicie rzecz się tyczy programu do nawigacji satelitarnej, czyli Lodestone GPS, który jakiś czas temu zajął mnie bardzo. A jeśli ja już się czymś zajmę, to zajmuję się tym dość mocno. Także, jak Państwo wiecie albo i nie wiecie, Lodestone GPS posiada szereg narzędzi wspomagających jego funkcjonalność i właśnie o tychże narzędziach chciałbym poopowiadać. Pierwsza rzecz to są bazy punktów. Żeby taką bazę punktów ściągnąć, musimy wejść na stronę. I to jest właśnie cały adres strony, od którego w zasadzie powinniśmy zacząć. Jeśli już na tą stronę wejdziemy, wówczas pobieramy bazę, bądź to całej Polski, bądź to województwa, które nas w danej chwili interesuje i musimy ją, że tak powiem, przekonwertować na postać binarną i wrzucić ją później do telefonu, żeby LS mógł z tej bazy korzystać. No i że kolega Grzegorz Złotowicz jest człowiekiem zdolnym, powstał programik, który się nazywa MKLSDB, który to na komputerze naszym osobistym konwertuje format tekstowy do formatu binarnego dla Loadstone'a i nie musimy tego robić w telefonie komórkowym, gdyż konwersja zwykłej bazy zachodniopomorskiego, która ma gdzieś około 3,5 megabajta rozmiaru, trwała jakieś 4 godziny. Tutaj na komputerze trwa zdecydowanie mniej. Nie wiem, jaki to jest dokładnie czas, gdyż posiadam netbooka, a netbooki, jak wiadomo, w takich zastosowaniach są troszeczkę wolniejsze. Dobrze, wchodzimy na stronę. Jesteśmy na tej stronie. Zamkniemy panel zakładek. Nagłówkiem, czyli literką H, schodzimy w dół.
4: Pliki do pobrania na główek poziom 2.
3: Pliki do pobrania.
4: Puste, link, cała Polska, miasta i transport publiczny, 41094 punktów.
3: I to jest, te bazy punktów podzielone są w ten sposób. Cała Polska, miasta i transport publiczny.
4: Link, cała Polska, to 118060.
3: POI.
4: Link, cała Polska, skrzyżowania 170.
3: Skrzyżowania.
4: Podzielony link, cała Polska, wszystko.
3: I cała Polska, wszystko. Ja tutaj jakąś małą mapkę pobiorę, na przykład Świętokrzyskiego.
4: Lista łączy, okno dialogowe, linki, lista, do, Śląskie, miasta i transport, Śląskie, Świętokrzyskie, miasta i transport publiczny, 9, Świętokrzyskie, poli 7, Świętokrzyskie, skrzyżowania 3,000,
3: o, na przykład Świętokrzyskie skrzyżowania to nie będzie duże i pokażę, w jaki sposób to przerobić na format do strawienia przez program Loadstone. Dobrze.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania. Świętokrzyskie wszystko, odwiedzony link, Świętokrzyskie wszystko, edycyjne do, po zakończeniu pobierania, zapisz plik, opcja zaznaczone, mapa punkt, mapy, dla, Loadstone, Mozilla, Firefox.
3: Pliki spakowane są w archiwum ZIP.
4: 5343 punktów, odwiedzony link.
3: I teraz przechodzimy do
4: protokołu. Uruchomienie aplikacji, audio, repera, dolp, bez typu, mapa, to tanko nam, mkluzb, czy pan, dokument, stan, czy dowinlora, nie, co, rund, start, ekse, skreat, ZIP, Świętokrzyskie, skrzyżowania, ZIP. Świętokrzyskie wszystko, ZIP.
3: Tutaj nawet mam jeszcze pobrane Świętokrzyskie wszystko, które niedawno przerabiałem.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania.
3: I teraz. Tworzymy sobie folder na dowolnym dysku. Najlepiej go nazwać od nazwy programu konwertującego, bądź to MKLSDB, bądź to programu DB Shell, który jest również potrzebny do działania programu stworzonego przez Krzyśka. Obok te programy rozpakowywujemy do tego folderu i do tego również folderu rozpakowywujemy bazę tekstową, którą chcemy przekonwertować, czyli w naszym przypadku Świętokrzyskie skrzyżowania.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania. Rozpakuj pliki. Świętokrzyskie skrzyżowania.
3: Również program MKLSDB pobierzemy ze strony wcześniej przeze mnie wspomnianej, jak i tam też znajdziemy odnośnik do programu DB Shell. Dobrze. To pliczek nam się rozpakował.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania tekst.
3: Świętokrzyskie skrzyżowania tekst. I teraz potrzebny nam jest kolejny programik, który przekonwertuje nam plik tekstowy z formatu UTF-8 do formatu ASCII bez polskich znaków. Program nagrzewa się... Program nazywa się Grze Grzyłka i pobierzemy go ze strony właśnie taki. Jak już ten program zainstalujemy, program nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. Co mi się dzisiaj tak mota wszystko? Program nie jest specjalnie skomplikowany. Może parę słów wyjaśnienia. Mota mi się dlatego, że mam odsłuch tego, co do Państwa mówię i troszeczkę jeszcze się nie wyuczyłem w tej kwestii, żeby być aż tak podzielnym, żeby słyszeć samego siebie i robić coś jeszcze obok tego. Także stąd te moje zawirowania różne słowne. Także z góry przepraszam. Pewnie one będą się zdarzały jeszcze niejednokrotnie. Dobrze, ale do rzeczy. Uruchamiamy program Grze Grzyłka. Tutaj program nas prosi o rejestrację. Program jest oczywiście darmowy, ale chyba twórca Grze Grzyłki lubi wiedzieć, ilu ludzi tenże program używa i prosi o bezpłatną rejestrację. Ja oczywiście tego nie zrobiłem.
4: Zamknij przycisk.
3: Muszę nacisnąć przycisk zamknij. I teraz muszę dodać plik, który chcę skonwertować. Dodaj pliki Ctrl F. Tutaj otwiera nam się standardowe okienko nazwa pliku.
4: Widok folder lista, niezaznaczone czala polska, wszystko txt. Świętokrzyskie skrzyżowania txt.
3: Mamy nasze świętokrzyskie skrzyżowania.
4: List 1, lista, niezaznaczone grafik 900, grafik 143, dend, schel, świętokrzyskie skrzyżowania txt.
3: I tabulatorem dochodzimy do kolejnych opcji.
4: Konwersja, opcja zaznaczone, alt plus. Tylko zaznaczone elementy, pole wyboru, niezaznaczone, alt, pole kombi, uliczone, utf, 8.
3: Czyli to jest pierwszy standard kodowania, w jakim jest zakodowany plik. A teraz drugi, kolejny tab.
4: Pole kombi, ASCII, brak polskich znaków.
3: ASCII, brak polskich znaków.
4: Start, przycisk.
3: I naciskamy przycisk start.
4: Grzegórka, XP, okno dialogowe, czy na
3: program nas się pyta, czy na pewno jesteśmy pewni, że chcemy to zrobić. Oczywiście,
4: start,
3: że jesteśmy.
4: Konwertuj wszystko, okno dialogowe, anuluj przycisk.
3: I potrwa to jakąś chwilkę. I pliczek zostanie skonwertowany na postać bez polskich znaków.
4: Edycyjne do odczytu, puste, puste, wszystko ok.
3: I tutaj możemy sobie, mamy edycyjne do odczytu, możemy sobie wyczytać, co program zrobił. Program również jest tak miły, że plik źródłowy pozostawił na dysku, dodając do niego rozszerzenie bug, co zresztą zaraz pokażę.
4: Zamknij przycisk.
3: No i możemy Grze Grzyłkę zamknąć. Ja tutaj sobie tylko z Grze Grzyłki usunę ten świętokrzyskie skrzyżowania, żeby mi się tutaj nie mocało. Zamykamy program. Czy chcesz zapisać projekt?
4: Nie, przycisk. Bez typu notatnik, edycja, total commander 7, świętokrzyskie skrzyżowania, readme, świętokrzyskie skrzyżowania, bug.
3: I mamy tutaj świętokrzyskie skrzyżowania txt bug.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania.
3: Teraz przechodzimy do programu MKLSDB. Program działa w trybie konsolowym, ale nie trzeba specjalnie się na nim znać. Chodzi tylko o to, żeby podstawić mu dwie ścieżki, z jakich... może nie z jakich... Tak, dwie ścieżki plików, z jakich będziemy korzystać. Pierwszy plik będzie to pliczek wykonywalny mklsdb.exe, natomiast drugi pliczek będzie to pliczek, który będziemy chcieli skonwertować. Pomysły są różne, można to wpisać ręcznie, mi się nie chce i ja robię to w ten sposób. Może jest sposób prostszy, ale ja póki co go nie znam. Mamy MKLSDB i z Total Commandera wybieram opcję kopiuj nazwę ze ścieżką do słowka. Następnie uruchamiam skrót Windows R, czyli uruchom.
4: Uruchamianie okno dialogowe.
3: Wklejam tą ścieżkę. Przechodzę z powrotem do Total Commandera. Tak, to jest to. I robię to samo z plikiem świętokrzyskie skrzyżowania TXT, czyli kopiuj nazwy ze ścieżką doskowka. Przechodzę z powrotem do uruchamiania, gdzie mam ścieżkę do pierwszego programu. Wciskam na końcu tej całej ścieżki, wciskam spację i doklejam drugą ścieżkę. I naciskam Enter. Pojawia nam się DOS-owskie okienko. Jeśli mamy komputer stacjonarny, będzie wydany dźwięk przez PC speakera, że ja mam laptopa, dźwięku nie będzie. I teraz wracamy do programu Total Commander. I pojawił nam się tutaj pliczek w tym folderku, który wcześniej sobie otworzyliśmy, który nazywa się ls.db. LSDB. I ten LSDB nam rośnie. On przez jakiś czas nam będzie rósł, aż w końcu zostanie skompaktowany i będzie gotowy do użycia w programie Lodestone. Oczywiście zmieniamy sobie jego nazwę. Ja zawsze tak nazywam te pliki, jak są nazwane pliki tekstowe, czyli po prostu świętokrzyskie wszystko, czy tam świętokrzyskie skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. Ok, czy nam się pisze? Mamy już 2,8 mega. I już możemy sobie sprawdzić, bo ja już wiem, że konwersja się skończyła. Możemy sobie alt-tabem przejść po otwartych okienkach. I gdyby program MKLSDB jeszcze pracował, wówczas byłoby jego okienko. Gdy program skończy pracę, samoistnie się zamknie i taką bazę możemy przekopiować sobie do telefonu. W jaki sposób, tego już chyba nie będę pokazywał, bo to myślę, że każdy raczej wie. Ale mogę zmienić sobie nazwę na świętokrzyskie skrzyżowania bez polskich znaków.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania.
3: Ok, i mamy zrobioną bazę.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania.
3: I tutaj nam się ułożyło świętokrzyskie skrzyżowania TXT.
4: Świętokrzyskie skrzyżowania back.
3: I TXT back. To jest to narzędzie. Bogu dzięki, że ono powstało. Zdecydowanie ułatwia życie. Kolejnym narzędziem, jakie chcę pokazać, jest może nie tyle narzędzie, co element na stronie internetowej, mianowicie polski geokoder. I teraz tak. Ok, wchodzimy na stronę. http://lodestone.gps.pl http://www.lodestone.gps.pl/geocoder. Tak, dokładnie. I o co w tym geocoderze chodzi? Ano, chcemy wybrać się do pana Rafała Kiwaka na kawę, ale że nigdy u niego nie byliśmy, w związku z tym nie bardzo wiemy, gdzie jest jego dom. A znamy adres, bo pan Rafał Kiwak był tak miły i go podał. Santotka 20, Szczecin. No i właśnie.
4: Puste nagłówek poziom 3, polski geocoder Lodestone GPS. Puste mniejszy geocoder stara się odnaleźć współrzędne i adresów do odlewania do pomocą można wygenerować. Puste
3: uwaga,
4: puste staram się podać na przykład, puste podam adres.
3: Tutaj mamy przykład, w jaki sposób mamy podawać te adresy.
4: Puste na przykład stary rynek 1 Poznań.
3: O właśnie.
4: Puste podam adres, edycja.
3: Santocka 20, Szczecin, enter.
4: Jeden na główek i dwa wilki, Polsk, Polsk, Puszcz na główek, Puszcz, adres odnaleziony w Google Maps, Santocka 20, 71, Szczecin, Polska, Puszcz, współrzędne geograficzne dziesiętne. Szerokość 53, długość te puszcze, forma pióra, stąd Santocka 20, 71, Szczecin, Polska, 534 300.
3: I teraz są dwa sposoby na wprowadzenie tego punktu do bazy, mianowicie jeden to jest kopiujemy tą zawartość tego pola, w którym teraz się znajdujemy.
4: Santocka 20, 71, Szczecin, Polska, 534 320.
3: Tworzymy plik tekstowy, który musi mieć jakby nagłówek. Musi zaczynać się od name, latitude, longitude, satellites, tam priority, userit, id i tak dalej. I wklejamy właśnie to, co nam do tego geocodera odnalazł, bądź robimy to ręcznie przez opcję, która się nazywa wprowadź punkt i wprowadzamy współrzędne długości i szerokości geograficznej. Kropkę, bo tutaj...
4: Forma pióra, Santocka 27, Szczecin, Polska, cudzysłów, a cudzysłów, 5, 3, 4, 3.
3: Tutaj nie ma kropki, po 5, 3, po dwóch pierwszych liczbach robimy kropkę. Tą kropkę w telefonie komórkowym uzyskujemy poprzez naciśnięcie kratki. I to tyle, jeśli chodzi o geokoder polski. Polski geokoder również jest dostępny przez telefony komórkowe. Strona jest generalnie bardzo podobna jak tutaj. Tyle, że musimy w telefonie komórkowym się zaopatrzyć w program Zip Manager, jeśli go nie mamy. W większości nowych telefonów on już jest, także nie stanowi to jakiegoś problemu. Chodzi generalnie o to, że pobieramy taki pliczek tekstowy, pojawia się nam link pobierz. Pliczek nam się zapisuje. Zapisuje się w folderze Loadstone'a, który się nazywa Import-Export i taki pliczek później możemy sobie do bazy zaimportować. To jest to. Teraz narzędzia loadstonegps.com/tools. I tutaj tego jest trochę. Postaram się pokrótce o tym poopowiadać.
4: Wprowadź adres strony www.loadstone.com/tools.
3: Strona po angielsku, ale dość przystępnie zrobiona i myślę, że nawet osoba niespecjalnie znająca język angielski nie będzie z nią miała problemu. I również, żeby było w miarę wygodnie, poruszamy się tutaj nagłówkami. Tools and Resources. I tutaj mamy geokodera. Jaka jest różnica między polskim geokoderem a geokoderem tutaj? Różnica jest taka, że polski geokoder jest jakby obcięty. A dlaczego już tłumaczę? Tutaj czy geokoder jest rozszerzony o eksport mapy w formacie OSM. I później taki format, taki pliczek w formacie OSM, czyli OpenStreetMap, możemy sobie przerobić na format Loadstone. W związku z tym, że jest UMP, polscy użytkownicy raczej z tego nie korzystają, a myślę, że to nie jest dobrze, że z tego nie korzystają, gdyż ja jakiś czas temu już zacząłem się projektem OpenStreetMap interesować i sporo punktów jest tam w tych bazach, których nie ma w bazach UMP. Niestety też zdarzyło mi się, że baza UMP miała nieaktualne nazwy ulic. Także warto takim pliczkiem się wspomóc, z OpenStreetMap i sobie go pod ręką mieć. Zwłaszcza, że najnowszy Lodestone może pracować na kilku bazach danych, także nie jest to jakiś specjalny problem, żeby kilka tych baz danych z różnych źródeł w telefonie posiadać i w zależności od potrzeb sobie z nich korzystać. Na czym to polega? Również wpisujemy tutaj adres, o jaki nam chodzi. Oczywiście, tak jak w przypadku polskiego geocodera jest, jeśli zostaje on znaleziony, wyświetla nam się format Lodestone, a możemy to po prostu skopiować, utworzyć sobie plik z nową bazą danych i sobie ją zaimportować, bądź wprowadzić ręcznie. Ale właśnie do tego jeszcze dochodzą opcje dotyczące OpenStreetMap, czyli możemy sobie wygenerować plik z bazą danych, który będzie posiadał na przykład adres, jaki sobie w geocoderze wyszukamy i będzie posiadał w promieniu chyba 3 km wszystko, co na mapie Google się znajduje, czyli skrzyżowania, różne punkty PO i tak dalej, i tak dalej. Bywają nawet przystanki autobusowe. Niestety są one traktowane po macoszemu troszeczkę i generalnie mamy komunikat, że jest bus stop. Ewentualnie jest bus stop nazwa i to tyle. Także nie, na niewiele nam się to zda, ale kiedyś udało mi się znaleźć bazę przystanków tramwajowych, gdzie były wszystkie przystanki tramwajowe, oczywiście bez kierunku. To i tak już jest dobrze, bo jadąc w miejsce mi jakieś tam nieznane, wiem, że mam wysiąść na przystanku Plac Kościuszki, no i ja na nim wysiądę. Ale jadąc sobie i kiedy Lodestone mi oznajmia, jakie przystanki mijam, mogę sobie dopisać, jakie to są przystanki, w jakim kierunku, bo no, to już chyba każdy powinien wiedzieć, w jakim kierunku chce jechać. Dobrze. Co by za dużo nie mówić. Open the geocoder. Tutaj też nie będę oryginalny. Posłużę się swoim adresem. I teraz tak. Pierwsza pole edycyjne. Wpisujemy adres e-mail. Ja wpiszę swój adres. House number, czyli numer domu 20. Adres, czyli w naszym przypadku ulica. City, czyli Szczecin. Tutaj kod pocztowy możemy sobie pominąć. To się bardziej liczy, jeśli szukamy punktów w Stanach Zjednoczonych. O jaki stan nam chodzi. I tutaj mamy pole kombi z wymienionymi państwami. I ja dość szybko postaram się. Lęk of Shide of Box. Przepraszam wszystkich purystów językowych. Ja tutaj, szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, o co chodzi. Czy chodzi tutaj o km w kilometrach, czy chodzi tutaj o km w kilobajty, megabajty. I tego Państwu niestety nie powiem. Wiem, że tutaj zamiast 2,5 musiałem wpisać 1,9, kiedy tworzyłem bazę dla Berlina. A że Berlin jest stosunkowo większy i więcej tych punktów w tej bazie się znajdowało niż w bazach polskich, no to musiałem tutaj to zmienić. Ale czy to chodziło o rozmiar, czy to chodziło o o kilometry, tego nie wiem, bo najważniejsze jest to, żeby plik OSM, który nam się tutaj za chwilę wygeneruje, nie był większy niż 2 MB. Tak sobie twórcy tutaj narzędzi do Lodestone'a wymyślili, że pliczek taki OSM nie może być większy niż 2 MB, gdyż jeśli jest większy, nie zostanie skonwertowany. Submit. I czekamy. Rezultaty. Rezultaty. 71 Szczecin, zgadza się. Tutaj mamy długość, szerokość graficzną podaną. I analogicznie, tak jak w polskim geokoderze, format lodestone'a do skopiowania i do wklejenia do pliku do importu. I tutaj tak naprawdę interesują nas dwa linki. Linki, które nazywają się. Nie powtórzę tego, to jest za trudne. Chodzi o to, że po kliknięciu w ten link, jeśli tworzyłem bazę dla Berlina, od razu otworzyło się okienko pobierania pliku OSM. W przypadku Polski nie jest tak fajnie, musimy przejść na kolejny link. Musimy przejść na stronę projektu OpenStreetMap, ale nie jest to specjalnie trudne. O, coś tu nam się... coś tu mają, jakiś problem. No to muszę skupić się na teorii niestety. Otwiera nam się strona, która jest po polsku. Wybieramy link export. I dziwnie tutaj zachowuje się JAWS, bo mamy takie wrażenie, jakby ze stroną nic się nie stało. Musimy odświeżyć ekran, insert escape, i u góry strony pojawi nam się kilka przycisków radiowych, których zaznaczenie powoduje, jaki format jakiej mapy chcemy eksportować. My wybieramy przycisk radiowy dane XML, zaznaczamy go spacją i przechodzimy na przycisk eksportuj, i pojawia nam się okienko do zapisania pliku OSM. Ja tutaj jakiś OSM powinienem mieć, także zaraz sobie go znajdziemy. Okay. Ja go powinienem mieć gdzieś. Dom OSM. Tak sobie nazwałem tę bazę. OSM. I jakby tą poprzednią stronę już możemy zamknąć. Ona nam się tutaj nie otworzyła niestety. I tutaj te strony wszystkie tych narzędzi Lodestone'a otwierają nam się w zakładkach. Także kolejna zakładka, na której byliśmy wcześniej. Zamykamy ją. I wracamy do miejsca, do strony lodestone.gps.com/tools. Reverse geocoder. Nie, ja może skończę temat OpenStreetMap, który zacząłem, bo troszeczkę zamotam, myślę. Open this OpenStreetMap. Patch to local OSM file. Przeglądaj przycisk. Wysyłanie plima, widok folder lista, niezaznaczone 53, kierubo. Szukaj w pole kombi, loadstone, szukaj w pole kombi, my dropbox, al, widok folder lista, niezaznaczone, my dropbox, widok folder lista, do nagrania, loadstone, widok folder lista, data OSM, dom OSM, dom OSM, OSM, to loadstone, konwerter, Mozilla, Firefox, OSM, OSM, to loadstone, email, adres, edycja. Podajemy adres e-mail. I on tutaj nas pyta, co my chcemy mieć w tej bazie. Czy chcemy mieć tylko skrzyżowania, czy chcemy mieć tylko punkty POI, czy chcemy mieć ewentualne adresy tych punktów POI. Ja zaznaczam wszystkie opcje, jakie tutaj są, czyli skrzyżowania. Include POIs. I tą opcję, której nie powtórzę, również zaznaczam. I przechodzę. Poruszam się tutaj cały czas klawiszem Tab, żeby nie było wątpliwości, przechodzę do przycisku Convert Date. I tutaj możemy sobie wyczytać, co nam znalazł. Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć. Znalazł 260 skrzyżowań. Znalazł 110 punktów POI. I mamy przycisk link download file. I pierwsza opcja nam się tutaj zawsze pojawia, otwórz za pomocą. Możemy sobie zobaczyć, jak taka baza wygląda. OK. LSDB. O, nawet udało mi się powiedzieć całą tą jakby formułkę na główkach bazy.
4: Aleja Bohaterów Warszawy X26 kwietnia 534 278 140.
3: I właśnie w ten sposób są podawane skrzyżowania. Także musimy sobie... Nie ma tego tak jak w przypadku bazy UMP, gdzie mamy skrzyż Bohaterów Warszawy 26 kwietnia Szczecin. Tutaj mamy ulica X ulica bez nazwy miasta. To już musimy jakby sami wiedzieć, jaką bazę wczytujemy. Ale dlaczego się tak upieram przy tym OpenStreetMap, gdyż są tutaj bardzo dokładne nazwy ulic. Ja postaram się je poczytać.
4: Aleja Bohaterów Warszawy X5, Lipca 503, Aleja Bohaterów Warszawy X, Adama Mickiewicza 500, Aleja Bohaterów Warszawy X, Adama Mickiewicza 500, Aleja Wojska Polskiego X, Adama Mickiewicz, Bogumiły X, Aleja Wojska Polskiego, Bolesława Krzywoustego X, Aleja Bohaterów Warszawy X.
3: W przypadku UMP mielibyśmy Krzywoustego Mickiewicza Szczecin. Tutaj mamy imiona i muszę Państwu powiedzieć, że od urodzenia mieszkam na ulicy Santockiej na osiedlu Kaliny. No i cóż, zawsze sobie myślałem, że była sobie jakaś Kalina i na jej cześć zostało stworzone osiedle Kaliny. Okazało się, że nie, że był sobie pan, który się nazywał Antoni Kalina. Tak, i tego właśnie po 33 latach dowiedziałem się z projektu OpenStreetMap. No cóż, tak też bywa.
4: Bolesława Śmiałego X5, Lipca 5, Bolesława Śmiałego X, Adama, Bolesława Śmiałego X, Bolesława Krzywoustego 530, Bolesława Śmiałego X, Bolesława Krzywoustego 530, Bronisława Trętowskiego X, Adama Mickiewicza 534 400, Bronisława Trętowskiego X, Bolesława Śmiałego 534 000, Czorstymska X, Adama Mickiewicza, Edwarda Abramowskiego X, Adama Mickiewicza, Filaretów X, Czorstymska 530, Franciszka Zwirki X, Stanisława Wigury X, Czorstymska 5.
3: No właśnie, tutaj byśmy mieli w przypadku UMP Żwirki i Wigury. Ja tą ulicę akurat znam, także no wiem, że ten miał tak na imię, tamten miał tak na imię, ale ktoś, kto przyjeżdża gdzieś skądś tam, no to tego nie wie, a tutaj się dowie.
4: Franciszka Tarczyńskiego X5, Lipca 500, Franciszka Tarczyńskiego X, Adama Mickiewicza 530.
3: Jak Państwo zauważyliście, punkty w tej bazie tekstowej są poukładane alfabetycznie. No dobrze, mamy okolice mojego domu, ale Szczecin jest duży. Jak to zrobić, żeby mieć bazę jakby całego miasta? A mianowicie robimy to tak, że wybieramy sobie 4-5 punktów, które najczęściej odwiedzamy. W moim przypadku było to tak, był to mój dom, była to praca mojej żony, która jest oddalona jakieś 3-4 km od mojego domu. Był to dom mojej mamy, który jest oddalony jakieś 7 km. I był to dom naszej niani, która zajmuje się naszym dzieckiem. I jeszcze parę jakichś innych dworców PKP i tego typu rzeczy. I mamy kilka takich baz tekstowych. Robimy z tego jedną dużą bazę, tylko problem jest taki, że wszystkie punkty będą wprowadzane powielokroć, czyli jeśli punkty z jednej bazy zahaczą, że tak powiem, terytorialnie o drugą bazę, to będziemy mieli skrzyż Santocka Stanisława Poniatowskiego. Skrzyż Santocka Stanisława Poniatowskiego. Ja się tego skrzyż czepiłem, oczywiście nie ma. Santocka X Stanisława Poniatowskiego. One się będą powielać. Ale tutaj z pomocą przychodzi nam narzędzie z projektu Lodestone GPS Tools, które nazywa się Database Reprocessor chyba, zaraz sprawdzę. Dobrze, to możemy zamknąć. Tak, dokładnie. Database Reprocessor. Dobrze. I ten Database Reprocessor powoduje, że taki jeden plik tekstowy duży, który nam powstanie, i w tym pliku mamy punkty, które nam się powtarzają. On powoduje to, jeżeli są, jest kilka punktów o tej samej pozycji, to on po prostu zostawia jeden, a resztę z tych punktów usuwa. I to tyle na temat projektu OpenStreetMap. OpenStreetMap jest projektem na licencji Creative Commons, także spokojnie można z tego korzystać, nie łamiąc jakichś tam prawideł i tak dalej. Następnym narzędziem jest wyżej nad OpenStreetMap jest narzędzie, które się nazywa Reverse GeoCoder. I teraz na przykład jesteśmy gdzieś sobie. Idziemy sobie z programem Lodestone, robimy punkt, wpisaliśmy coś tam, jakąś krótką nazwę, która po powrocie do domu niewiele nam mówi i chcemy sobie sprawdzić, gdzie to tak naprawdę było. Nic prostszego. Otwieramy sobie program Open Reverse GeoCoder. No tutaj Reverse GeoCoder stara się odnaleźć tam, jaki punkt nam chodziło. Podajemy długość, szerokość geograficzną pierwszą z kropką, czyli 5,3 kropka coś tam, coś tam. Kolejne pole edycyjne to jest z długością geograficzną, również z kropką, czyli w przypadku Szczecina 14, coś tam, coś tam. Submit przycisk. I po naciśnięciu tego submit on nam będzie starał się znaleźć punkty, które są zbliżone do tych naszych współrzędnych, jakie wcześniej wprowadziliśmy do programu Lodestone. Takie fajne narzędzie. Często z niego korzystam. Wprowadzam sobie na przykład punkt sklep spożywczy. No dobra, ale jaki? Na jakiej ulicy? No to nic prostszego. Reverse GeoCoder mi to zawsze powie. Tak też tworzyłem punkty w Berlinie. Zaledwie 4, bo nie były mi więcej potrzebne, ale no, nawet gdybym chciał wpisać ulicę po niemiecku, to no, jakby to powiedzieć, do szkoły chodziłem dość dawno i już nie bardzo pamiętam, jak to się wpisywało. Ok. Nokia LMX Converter. Tego narzędzia nie pokażę, gdyż nie bardzo mi się ono przydaje, ale powiem pokrótce, o co w nim chodzi. Mamy sobie mapę z programu Nokia Maps, czyli pliczek w formacie LMX i tenże pliczek w formacie LMX sobie przekonwertowywujemy na format Lodestone'a. Analogicznie mamy pliczek z punktami POI w formacie CSV. przekonwertujemy go na bazę Lodestone. Router Planner to jest narzędzie trochę dziwne. Ja się postaram pokazać. Chodzi w tym narzędziu o to, że mamy kilka punktów kontrolnych i za pomocą tego root planera możemy sobie stworzyć trasę, czyli za 50 metrów skręć w lewo, jesteś przy punkcie takim i takim, skręć w prawo, idź tam prosto przez 90 metrów na przykład. O to tutaj chodzi. Jakąś bazę bym potrzebował, swoją najlepiej. A właśnie, mamy moją bazę. I pójdziemy sobie gdzieś z mojego domu, gdzieś jeszcze nie wiem gdzie. Zobaczymy. Notatnik. Bo ja nie dopisałem rozszerzenia. Takie są efekty. I kopiujemy. Szerokość geograficzną. Tutaj w tym miejscu wprowadzamy lokalnie zapisaną bazę danych. Okej, tutaj muszę się odnaleźć. Szerokość geograficzna. Tutaj wklejamy to, co wcześniej skopiowałem. Dopisujemy kropkę po 53, po stopniach. Tutaj kopiujemy sobie długość. 1, 4, 5, 1, 1, 7, 3, 4, 0, przecinek, przecinek. Lodat stone, GPS, longitude, 4, 5. Radius pole, kombi, tutaj mamy promień. Pole listy, 22 km, 11, 5, 5, 2, 1, 0, kropka. Tutaj 1, 1, 0, 5 km. 0, 5 km, nie będziemy daleko iść. Go to step 2, przycisk. Go to step 2. Zobaczymy, czy wszystkie dane wprowadziliśmy poprawnie. No, coś nam się tutaj zastanawia. Czy aby o to nam chodzi? No, poczekam chwilkę. Chyba za dużą mu tą bazę danych zapodałem. Bo... Oczekiwanie na wylot stonek. Oczekiwanie, o jest. Jeden prący odwiedzony link BA czeka. Lot stonek, chwilę to big empty or not submitted. File to big empty or not submitted. To dziwne. Ale poradzimy sobie w inny sposób.
4: puszczę, odwiedzony link, DACK, odwiedzony link, sprzelekcjon, Rafałki, Total Commander 7.4, uni, Rafałki, VAT 19, 8, 2000, mój dom 530.
3: Ten tutaj punkt sobie zaznaczymy, skopiujemy.
4: Total Commander 7.4, bez tytułu notatnik, bez tytułu notatnik, edycja.
3: I tutaj sobie zrobimy.
4: Lorat Stonen, Total Commander, Don Total Commander, Total Commander, Rafał Kiwak 19, Synchro E, Świetok, Szyszkie, Skrzyżowania, Świetok, Zachodniopomorskie, to X,
3: Zachodniopomorskie, Skrzyżowania, Skrzyżowania, TXT mamy przerobione.
4: Zachodniopomorskie, Skrzyżowania, TXT, notatnik, edycja, edycja.
3: Tutaj sobie.
4: Table Pont, Manena, Skrzyż na kola, krotka, babki 540.
3: Wkleimy tylko mój
4: skrzyż na kolak, puszczę, mamy na tytuł, puszczę.
3: Punkt.
4: Puszczę, mój bąbie, puszczę. Skrzyż na, puszczę. Skrzyż na kolak, mamy na tytuł, delon, mój bąbie, skrzyż na kolak.
3: Okej, wszystko się zgadza, zapisz.
4: Total Commander 7, Total Commander 7, bez tytułu notatnik. Lorat Stone, GTS, Routed Lanner, Lost Selection, Off Starting Point, Speed of Toy, Push, Itchan, puszczę. Pat, to, Lotan, Bata, przeglądam, przycisk. Wysyłamy pliku poglądialodowe, nazwa, na, widok folder list, niezaznaczony na fundu 1.42. Zachodniopomorskie miasta i transport, zachodniopomorskie polite, zachodniopomorskie skrzyż, Lorat Stone, GTS, Routed Lanner, Mozilla, Fale.
3: Okej.
4: Latitude, edycja. Total Command, bez tytułu, don prawe, audiore, Lorat Stone, G, Total Command, bez tytułu, notatnik.
3: Pospieszyłem się troszkę. Co ty mi tutaj?
4: Total Commander 7. Zachodniopomorskie skrzyżowanie. Synchro E. Rafał Kiwak 19. 8. 2.
3: Okej.
4: Otwieranie za pomocą okno dialogu. Notatnik. Table Pont. Mamy latitude. Mój dom 5. Dom tu wyszło w przeszło. Ten czuć przecin 5.
3: Bo muszę skopiować latitude i longitude.
4: 5. 3. 4. 3. 2. 1. 3. 3. 0, przecinek. Total Command, don't prawe. Audio, bez tytułu notat. Lorat Stone, GTS, Routed, latitude, edycja. 4.
3: Po stopniach dopisać kropkę.
4: Longitude, edycja. Rafał Kiwak 19, 1, 2, 1, 4, 5, 1, 1, 7, 3, 4, 0. Przecinek. Lorat Stone, GTS, longitude. 5. Radio Stone, kombi, umreszty, 20. 5.5 km, 2.2 km, 1.0.5 km.
3: Albo zrobimy 1.1.
4: Do to wtedy 2 przycisk.
3: Pójdziemy na przystanek oddalony o jakieś 1 km.
4: Do to wtedy 2 przycisk.
3: I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Myślę, że to już pójdzie szybciej. I tutaj nam otwiera się stronka. Zostaje wysłana baza
4: błąd
3: danych.
4: Błąd wczytywania strony Mozilla Firefox. Błąd wczytywania strony. Jeden nagłówek i brak link. Spróbuj.
3: No ja nie wiem, co chodzi.
4: Potwierdź okno dialogowe description, aby wyścig prześlij ponownie przycisk. Błąd wczytywania strony Mozilla Firefox. Spróbuj ponownie przycisk. Oczekiwanie na Lorat Stone. Skąd grafi przeszczep 44? Lorat Stone GTS. Routed Lanner Mozilla Firefox. Puszczę nagłówek poziom 5. Copy link. Spuszcz odwiedzony link, nasz post, puszczę, koniec tabeli, dotos, pole listy, zginień, dotos, te, trzy, trzy.
3: O! Otworzyło się. Lorat
4: Stone, GTS, rupusz, nagłówek, poziom 1, select, criteria, forpon, selection.
3: Select, criteria. Przepraszam wszystkich anglojęzycznych.
4: Puszczę, lista, trzy, select, starting point.
3: Znać punkt początkowy.
4: Point, a select, a destination point.
3: Punkt końcowy.
4: Select, a next, a and, or, sorting, preference. Koniec listy.
3: I tak
4: puszczę,
3: dalej.
4: Puszczę, nagłówek, poziom 3, select, data. Puszczę, tabela 2, starting point, pole listy zginięte. Starting, skrzyż wroblewskie, skrzyż kaliny Jodlowa w Szczecin. Mój dom 1, 100.
3: Mój dom.
4: Destination pole kombi, mój dom.
3: I tutaj szukamy punktu do...
4: Pole listy, skrzyż wroblewskie do Krakusza w Szczecin.
3: Nie.
4: Skrzyż 26 kwietnia, skrzyż kaliny Jodlowa, skrzyż Juranda Stwosa, skrzyż Krakusza w Lotkowi, skrzyż Piramowica Kosz. Skrzyż 26 kwietni, skrzyż Styki Krakusza, skrzyż Grodzińskie, skrzyż Mitkiewicza, skrzyż Konopnickie, skrzyż Krakusza Ratan, skrzyż Prałduptacie, skrzyż Jodlowa Kosod, skrzyż Wieniawskie, pole listy, skrzyż Poniatowskiego Krakusza Szczecin, pole listy, skrzyż Juranda Zana Szczecin, pole listy, skrzyż Lelewena Juranda, pole listy, skrzyż Jodlowa Kloszowa, pole listy, skrzyż Derbowskiego Witkiewicza Ratanczaka Szczecin, pole listy, skrzyż Juranda Piramowicza. pole listy, skrzyż gronowa czereśniowa, pole listy, skrzyż szantotka fieldorfa skier, pole listy, skrzyż ciężkowskie, pole listy, skrzyż szantotka 26 kwietnia Szczecin, pole listy, skrzyż gronowa morelowa Szczecin, pole listy, skrzyż ciężkowskiego, pole listy, skrzyż Mitkiewicza Traudupka Szczecin, pole listy, skrzyż Wroblewskiego Witkiewicz, pole listy, skrzyż Wroblewskiego Muzbon.

0: kombi 200 M. Sorting preference pole kombi grabbing. Goto step 3 przycisk.
1: Go to step
0: 6 nagrówki i jest tabela. Loads puste nagrówek poziom 1 kreator route. Puste lista 4 preview update select next waypoint at waypoint.
1: I tutaj mamy next waypoint.
0: Index pekoniec i puste nagrówek poziom 3 lower selected points. Puste lista 2, 1 nulbon. 2 skrzyż Szantoczka Poniatowskiego i koniec listy puste. Tabela 4 kolumn nagrówek poziom 4 select next waypoint. Puste next waypoint. Pole list at point 3 pole listy zwinięte. Next
1: i tutaj
0: pole.
1: Zrobimy sobie trzecie
0: pole jakieś. Pole listy skrzyż Poniatowskiego Witkiewicza Szczecin 122 M.
1: Skrzyż
0: Konopnickie Witkiewicza Szczecin 130 M.
1: Na przykład tutaj dojdziemy sobie do skrzyżowania Marii Konopnickiej Stanisława Witkiewicza i to będzie kres naszej drogi, że tak powiem.
0: At point przycisk.
1: At point. Otworzyła nam się kolejna stronka.
0: Loads to będzie puste, nagłówek to puste, lista 4, preview, update, select, at dwa, id, koniec i puste, nagłówek, puste, lista 3, 1, nulbon, 2, skrzyż, konopi, 3, skrzyż, Szantoczka, Poniatow, koniec, list, puste, tabela 4, nagłówek, poziom 4, select, next, dwa, puste, next, pole, at point, puste, nagłówek, poziom 4, lepsize, sorting, puste, lepsize, pole, list, sorting, pole, listy, zwinięte, sorting, pole, listy, zwinięte, handle, lepsize, sorting, puste, nagłówek, poziom 4, output, language, puste, pole, listy, zwinięte.
1: Output language. Kolejna rzecz, która nas interesuje. Polski, proszę Państwa. Show route. Pokaż drogę. I możemy sobie... Rezultat.
0: Dodatliwość jest włączona, tekst w polu nazwa może zostać ucięty ze względu na ograniczenia pola komentarza.
1: I tak to właśnie wygląda. Nasza droga. Przełącz
0: gadatliwość.
1: Dokładnie. Taką będziemy mieli trasę w Lodestone po zapisaniu. Po zapisaniu punktów kontrolnych w telefonie. Czy się to przyda? Może gdyby się to prościej tworzyło, może by się przydało, ale ja osobiście mam takie coś, że jeśli program mi za dużo gada, to się gubię. On ma mówić wtedy, kiedy ja chcę, a nie wtedy, kiedy on chce. I wtedy się lubimy. Także ja osobiście tego narzędzia nie używam.
0: Okay.
1: I możemy sobie odwrócić trasę. Czyli jeśli chcemy iść od skrzyżowania Poniatowskiego-Witkiewicza tą samą drogą, możemy sobie tutaj nacisnąć reverse route i mamy trasę odwrotną.
0: Back
1: to step 1 i tak dalej, i tak dalej. Tą zakładkę możemy już zamknąć.
0: Nagłówek poziom 4, link open the route planner.
1: Ok, tak wygląda pokrótce route planner. Tutaj nam się coś...
0: Open the reactrum generator, nagłówek poziom... Reactrum, open the route, route, open the route planner, nagłówek, reactrum generator, nagłówek poziom 3.
1: Breactrum generator. O co chodzi? Mamy w Lodestone taką opcję jak rozpocznij rejestrowanie. Czyli idziemy gdzieś, ktoś nas prowadzi. Prowadzi nas na przykład z przystanku tramwajowego do urzędu miejskiego. I my tą drogę chcemy sobie zapisać. Włączamy rozpocznij rejestrowanie. Tutaj w programie Breactrum Gre... No jak wyżej. Wskazujemy loga, którego wcześniej zapisaliśmy. I on nam z tego loga tworzy trasę, coś na zasadzie route plannera, tylko że jest to bardziej zautomatyzowane. Ale żeby zająć się tym generatorem, już tą pierwszą frazę sobie pominę, musimy skorzystać z narzędzia, które się nazywa NMEA Log Analyzer. Musimy sprawdzić, czy log nam się udał. Jak, czy log jest bardzo dobry, czy średni, czy zły.

0: Zależy to oczywiście od komunikacji GPS-a z programem Lodestone. Jeśli log jest very good, czyli bardzo dobry, wówczas spokojnie możemy taką trasę tworzyć i zostaniemy doprowadzeni do celu. Jeśli jest dobry, też możemy taką trasę stworzyć, ale możemy się gdzieś tam zamotać, bo sygnał GPS miał jakieś odchylenie i każe nam iść na przykład w lewo, później znowu wrócić, pójść w prawo i już każe nam iść po dobrej drodze. To się też zdarza. Jeśli log jest średni, to możemy go wyrzucić i zrobić go jeszcze raz. No to NMEA. Breadcrumb generator chyba się to czyta. Nie jestem pewien. Tutaj jakiegoś loga spróbujemy znaleźć. Coś tu się. I on tu nam po angielsku poda. Ja to nie bez kozery pomijam, gdyż nie chcę tłumaczyć czegoś, co mogę przekręcić, a wolę pokazać, jak ja to rozumiem i w jaki sposób mi się to sprawdza. I tutaj wskazujemy loga. O, z tego loga sobie zrobimy. Log się nazywa Szczanieckiej Mama. Trzeba uważnie uważać, tak, jak nazywamy logi, żeby nam się nie pomyliło, co jest do czego. Log jest robiony, baza danych późniejsza z loga jest robiona na zasadzie punktów 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Także później, jeśli się zamotamy, czy ten log to jest ta droga, czy tamta droga, to bez reverse geocodera się nie obejdzie. Dlatego ja sobie nazwałem loga w sposób następujący. Szczanieckiej mama log. Czemu tak? Przystanek autobusowy na ulicy Szczanieckiej i dom mamy oddalony o jakieś tam 500 metrów chyba, czy jakoś tak, czy 300, nie pamiętam. Szczanieckiej mama log 4. I ten log wskazuje. Select interval pole kombi 16 przecząc. Pole listy 32 60 16 8 przecząc. 8 przecząc 1 4. Tutaj wybieramy 8 secąc. Select akurat pole kombi Wiksim 48 metrów. Pole listy Wiksim 40. Wiksim 12 metrów. 12 metrów. Co 12 metrów, żeby była uwzględniona zmiana w logu i w naszej przyszłej trasie. Wybieramy above 20 degrees, czyli odchylenie i submit. Tak, i właśnie to nas najbardziej interesuje, czy jest good, very good, czy nie good. Teraz nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało. Wygenerowano 37 punktów. Download file. Możemy sobie kliknąć w link download file, czyli pobierze nam się baza danych z tymi punktami, czyli możemy je przeglądać, eksplorować, a możemy tylko przejść do tutaj No i tutaj, że tam nie gwarantuje, że to jest na pewno dobra trasa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj kolejne pole kombi, które nas interesuje, to jest Select Language. Oczywiście dzięki Przemkowi Rogalskiemu mamy język polski. Continue. I jak to wygląda? Zaraz się dowiemy.
1: 3 nagłówki i 2 linki, 15, lat, puste, nagłówek, poziom 1, preszut, puste, nadatliwość jest włączona, tekst w polu nazwa może zostać ucięty ze względu na ograniczenia pola komentarza.
0: Tak jak w przypadku root planera.
1: Puste, to gle werbosity, przycisk, przełącz nad pust, lista, 38 elementów.
0: I wygląda to tak.
1: 1, jesteś w punkcie początkowym, 1, 2, idź na wschód do punktu 2, jeszcze 5, n, 3, skręć w prawo na lot, 1, do punktu 3, jeszcze 44, n, 4, skręć w prawo na lot 1, do punktu 4, jeszcze 21, n, 5, skręć w lewo na lot 11, do punktu 5, jeszcze 70, n, 6, skręć w lewo na lot 11, do punktu 6, jeszcze 10, n, 7, skręć w prawo na lot 2, do punktu 7, jeszcze 44, n, 8, skręć w lewo na lot 11, do punktu 8, jeszcze 10, n, 9, skręć w lewo na lot 11, do punktu 9, jeszcze 12, n, 10, skręć w prawo na lot 1, do punktu 10, jeszcze 10, n, 11, skręć w lewo na lot 11, do punktu 11, jeszcze 20, n, 12, skręć w prawo na lot 1, do punktu 12.
0: I tak dalej, jesteśmy prowadzeni do ostatni element listy.
1: 38, dotarłeś do miejsca przeznaczenia 37.
0: Brzmi w ten sposób. I kolejny.
1: Link,
0: który uaktywniamy, powoduje pobranie pliku z punktami kontrolnymi tejże właśnie trasy. I odnośnie tej trasy taka anegdotka, że o ile oczywiście mamy tutaj też
1: przycisk
0: reverse route, czyli odwróć trasę, czyli idziemy od punktu 37 do punktu 1, czyli od domu do przystanku. No i właśnie, jeśli korzystałem z tej trasy idąc od przystanku do domu, jest tam taka jedna uliczka, gdzie jak się w nią skręci, to się później można zamotać tam czy jakimiś schodkami, jeśli w ogóle jest fajnie. I kończyło się to tym, że szedłem po prostu na azymut. Jeśli wracałem za pomocą tej trasy, byłem prowadzony niemalże za rączkę. Dlaczego tak? Nie wiem, ale tak to właśnie działa, także z rozwagą lepiej do tego podchodzić. I właśnie tak.
1: Odwiedzony link, gra, puste, nagłówek, poziom 5, copy link, znak, nagłówek, poziom.
0: Tą zakładkę możemy zamknąć.
1: Odwiedzony nagłówek, poziom 4, link, open, d, gra, trum, traktor, route, generator, nagłówek.
0: Traktor, route, generator. Przyznam się szczerze, że jak przeglądałem tą stronę, czyli jakieś 2 dni temu, jeszcze tego narzędzia nie było. I szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, o co tu chodzi. No cóż, zaraz sprawdzimy. To już mówiłem. Database Explorer. Narzędzie, które powoduje, że punkty w promieniu 2 kilometrów na przykład od naszego miejsca zamieszkania mogą być naszymi punktami kontrolnymi. Czyli wybieramy sobie punkt mój dom i wskazujemy mu promień, w jakim ma uwzględniać punkty, i on tworzy bazę z punktami kontrolnymi. I możemy taką bazę z punktami kontrolnymi wkleić do folderu checkpoints, nazwać ją jako default i ta baza będzie wczytywana przy każdym starcie programu Lodestone, tak jak i baza danych z punktami. Ta baza punktów kontrolnych. No to, żeby za dużo.
1: Nagłówek poziom 3, database reprocessor. Odwiedzony nagłówek poziom 4, link open, database explorer.
0: Przy okazji przyjemne z pożytecznym, w związku z tym, że moja baza danych już jest dawno nieaktualna z punktami kontrolnymi, no to sobie uaktualnimy.
1: Mozilla Firefox, Loadspust, nagłówek poziom 1, database, ekpust, listo, puste, selekcją,
0: no, off, tutaj off,
1: puste,
0: tutaj
1: puste, i puste,
0: tłumaczy.
1: Lista 4, enter, d, enter, overload, select, sigde, do, koniec, i puste, nagłówek poziom 3, enter, data, puste, adelas 2, pat, to, edycyjne, przeglądam, przycisk,
0: Enter date. Wysyłamy nieskonwertowany plik tekstowy.
1: Wysyłanie plików na widok font niezaznaczone drumlandki, stąd by muszło pieć. Widok adasys. Import, export. Szukaj w pole sko. Rafał Kiwak 19. Lora Czponem GT. Latipu de edycja. Rafał Kiwak 19. Mój dom 500. Bączu wyszło po N2 przecinek. 5. 1. 3. 3. 0. Przecinek. Przecinek. Lora Czponem GT. Latipu de.
0: Wklejamy szerokość.
1: 3. 4. Longitude edycja. Rafał Kiwak 1. 1. 4. 7. 3. 4. 0. Przecinek.
0: Tutaj możemy sobie pozwolić na promień bez ograniczeń, gdyż moja baza nie ma 1000 punktów, bo zapomniałem powiedzieć, że żeby baza w ogóle została uwzględniona przez to narzędzie, musi mieć tylko i wyłącznie 1000 punktów, nie więcej. Czyli jeśli promień będzie większy niż 3 km, a w promieniu tych 3 km będzie 2800 punktów, wówczas takich bazy, takie bazy punktów kontrolnych sobie nie zrobimy. Musimy ten radius tak zwany zmniejszyć, żeby baza punktów kontrolnych mogła mieć tylko i wyłącznie 1000 punktów. Moja cała baza osobista nie ma jeszcze 1000, ma 695 chyba punktów, także spokojnie możemy tutaj zostawić to na unrestricted. Go to step 2, proszę bardzo.
1: 3 nagłówki i 1 łące, nagłówek poziom 5, copy link, 2009. Lora czpon plus nagłówek pozbóż lista 5, select starting point.
0: Wybieramy początkowy punkt. Point,
1: optional, select, disable, select, hedgebook, koniec listy, hedgebook for inclusion of uncommon, puste, nagłówek poziom 3, select data, puste, tabelas 2, starting point, pole listy zwinięte.
0: Pole listy.
1: Destination, optional, no, destina. Destination.
0: No i nam tutaj nie chcę przeczytać.
1: Starting point, pole kombi, mój dom.
0: Mój dom.
1: Destination, optional, pole kombi, no destination.
0: No destination, czyli nie chodzi nam o punkt końcowy.
1: Search direction, pole kombi, around.
0: Czyli dookoła.
1: Search angle, pole kombi, 180 degrees.
0: 180 stopni.
1: Check all, pole wyboru niezaznaczone.
0: Check all, czyli zaznacz wszystko. Zaznaczone.
1: Go to step 3, przycisk. Check all, pole wyboru niezaznaczone.
0: No. Co jest?
1: Check all, pole, check all, pole wybor, zaznaczone.
0: O, właśnie.
1: Go to step 3, przycisk.
0: I czekamy na... Teraz pojawi nam się taka tabelka, w której będziemy mogli poczytać, jakie punkty są zaznaczone.
1: 4 nagłówki i 1 pyłowy, puste, a punkt mamy. DST, HDN, DST, HDN, CHK, mój dom, 0, 0.
0: Mój dom i możemy tutaj.
1: Biuro Multimedia Polska Witkiewicza 4, przejście Szantowska Witkiewicza Szczecin, Bankomat Kopul Witkiewicza Szczecin, P.A. Witkiewicza Szkoła Kier, P.A. Ostrzyjaźni Kier, P.A. Ostrzyjaźni, P.A. Witkiewicza Kier, Lubo, Kioszk Ul Poniatowsz, Kioszk Ul Szantowska, P.A. Witkiewicza Kier, Miarki Szczec, P.A. Witkiewicza Kier, Krzek, Administracja Szpłodzie, Sklep Mięsny, Ul Jabłowa Szczecin, Posta Ul Jabłowa, Bazar Kalinka Szczecin, Przedszkole Ul Jabłowa, Nazywa Kalinka Szczec, Książeczki dla dzieci, Sklep Mięsny, Witkowo, Ul Boska.
0: Wszystko się zgadza. Wszystkie punkty z takiej najbliższej okolicy mojego domu są...
1: Piekarnia Ul Bosko 4, Szczecin.
0: No możemy ewentualnie...
1: Koniec tabeli. Pole wyborów. Jezio 93.HDDST. Pont mamy. Jezioro Dolenów. Jezioro Dolenów. Staszów.
0: Tutaj z województwa świętokrzyskiego.
1: Benzyna Staszów. Cmentarz Staszów. Staszów. Ryneczek. Sklep. Sklep. Biedronka. Kiosk. Bankomat. Sklep. Obór. Sklep. Postaw. Lodziarni. Sklep. Sklep. Wielobranzowy. Staszów. Plac zabaw. Staszów. Bąd Strojmowskich. Alia. Bąd Teścia. Wspól. Opa. Bąd Węglów. Medison. Wejście główne Kielce.
0: Tutaj dwa punkty ukradłem Przemkowi Rogalskiemu, czyli punkt Medisona i punkt przystanku dla wysiadających w Kielcach. I za to kocham Lodstona też.
1: Restauracja Bundesanlehe 93, 95, 12161.
0: Zahaczyło o Berlin, czyli wszystko się zgadza.
1: Mój dom, pole wyboru, zaznacz, biuro, ma, 6, bankomat, kop, ul,
0: P.A.
1: Witkiewicz, 0.3270, kiosk, ul, pom, P.A. Witkiewicza, szkoła, P.A. Ostrzy. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0: rozjeżdża się ostatnio przy nowym Firefoxie jakby tab ze strzałkami w JOSie. Nie bardzo wiem dlaczego i to właśnie są takie tutaj, że odświeżyłem ekran i właśnie.
1: nagłówek puste, odwiedzony link, nasz poster.
0: Właśnie strasznie mi się tutaj...

0: adres strony www.poleedycyjnekombi. 6. Biuro Multimedia Polska Witkiewicza 45 B Szczecin pole wirtualny PC. Goto step 4 przycisk.
1: I go to step 4.
0: Loadstop puszcz na główek puszcz 4 step puszcz. BMD file topy puszcz na główek poziom 4 link do load file.
1: I jedyny link, który nas interesuje. Download file. Ja sobie to zadownloaduję, że tak powiem.
0: Download file na główek poziom 4 link otwieram jeczku 1, 2, 5 otwórz zapon. Zapis plik opcja.
1: Zapisz plik.
0: Loadstone WPS. Database Explorer Mozilla Firefox. Download file na główek poziom 4 link do... Rafał Kiwa. Total commanded. Total. Świepo krzyż kiew krzy. Rafał Kiwa 19, 8. Świepo krzyż kiew krzyżowania. C. Download. Świepo krzyż. Spatia. Skrea bzik. Start. E. Cana Polsk. Czku 1, 2, 5.
1: CKR.
0: E. Czesny demo 1. Czku 1.
1: Zobaczymy datę.
0: 1251040231 28 i 30 k 2009 8 23 17.
1: Tak, to jest to. Zmieniamy nazwę.
0: Edycja.
1: Na DVULT. Wysyłamy taki pliczek do komórki i po uruchomieniu programu Loadstone automatycznie wczytywane są punkty kontrolne jako plik domyślny, plik default. Opcja przydatna, kiedy program nam się zawiesi z jakichś tam względów i chcemy szybko zorientować się, w jakim miejscu jesteśmy, czy już aby na pewno przejechaliśmy ten przystanek, czy może jeszcze nie. Wówczas, kiedy uruchomimy Loadstone, ją złapie fixa, to od razu oznajmiany jest nam najbliższy punkt kontrolny z naszej bazy danych. Czyli to się przydaje. Chociaż program się tak często nie wiesza, no ale gdyby coś, to zawsze sobie można pomóc.
0: Total Commander 7, 4, Unit, Loadstone, WPS, Database, OpenD, Database, odwiedzony na główek, poziom 4, link, OpenD, Database, Database, Reprocessor na główek.
1: DataBus Reprocessor, to już o tym narzędziu mówiłem.
0: OpenD, Database, Distance, Unpreading, Calculator na główek, poziom 3.
1: I...
0: OpenD, Distance, Unpreading...
1: Tych narzędzi nie znam, także nie będę ich omawiał. Nawet mamy narzędzie konwertujące bazę Loadstone'a do bazy trackera, czyli narzędzia do nawigacji używanego na zachodzie. Quick Manager. Chodzi o to, że możemy sobie tworzyć własne skróty klawiszowe w programie Loadstone. Dla zaawansowanych. Ja tego nie umiem. I teraz przechodzimy do totalnej improwizacji, bo tak jak mówiłem, jest jedno nowe narzędzie, którego nie znam. Traktor Road.
0: Na główek poziom 3, traktor puszczę, listo, takesz, a loadstone, database, and, a, track, n, n, a, lock, file, record, click, in, d, down, da, jest, order, provided, database, to, generate, a, route, head, list, zip, directional, tone, n, store, d, puszczę, zip, d, database.
1: Czyli coś jakby zamiennik breadcrumb generatora, czyli chyba jak wyżej mówiłem już o breadcrumb generatorze, także nie ma sensu się tutaj
0: puszczę, na główek poziom 4, link, open, d, traktor, route, generator,
1: tym zajmować. Kolejną rzeczą, jaką pokażę, i to już będzie rzecz ostatnia, to będą to mapy Google. Mianowicie idziemy sobie do zakładów energetycznych, które są 1,5 kilometra od mojego domu i chcemy sobie ustalić trasę. Oczywiście możemy iść na tak zwany azymut, ale możemy się zdziwić, bo w którymś momencie zabraknie nam chodnika na przykład. Tutaj z pomocą przychodzi nam Google Maps. Wchodzimy sobie, ja wejdę ze strony głównej Mozilli, maps.google.com, o ile pamiętam, ale na stronie głównej Google jest link mapy i na stronie głównej Mozilli, która jak wiemy współpracuje z Google, też jest link mapy, także generalnie na to samo
0: strona
1: będzie.
0: Startowa programu Mozilla Firefox, Mozilla Firefox. Strona startowa programu Mozilla Firefox. Wirtualny grafik, wideo, mapy, link.
1: Mapy.
0: Mapy Google, Mozilla Firefox, mapy Google.
1: Tutaj pierwszy link od góry. Użytkownicy ekranu, kliknij tutaj, czyli pokaż stronę w czystym HTML-u.
0: Zatrzymano grafiki 44.
1: Jak to?
0: Link użytkownik, pokaż proszę link. Przeszuka, wyszuk. Mapy do, szukaj, wprowadź adres, szukaj, mapy do odle, zakładka. Wyszukaj na mapie, edycja, wyszukaj na mapy do odle, użytkownicy czytników. 14 link, mapy do odle, link, link, grafika, grafika.
1: I?
0: Wyszukaj na mapie, edycja.
1: Wpisujemy coś takiego. From, fy, ry, o, my, dwukropek. Santocka, 20. Szczecin, to, dwukropek, na przykład Derdowskiego, 2, Szczecin.
0: Przeszukaj mapy, przycisk.
1: Przeszukaj mapy.
0: From Santocka 20, Szczecin, to Derdowskiego 2, Szczecin, mapy do odle, Mozilla, Firefox, from, push, link, sieć, link, link, map, link, link, link, push, link, puszte, adres, puszte, adres końcowy, map, puszte, pokaż trasę, przycisk, pokaż trasę, przycisk, dodam cel podróży do wskazówek do jazdu, edy, pokaż trasę, przycisk, puszte, adres końcowy, map, pop, push, lista, mapy, koniec, lista, 6, link, podstawy, ten, koniec, puszte, wskazówki, do link, komunikacja publiczna.
1: I kolejny link, jaki tutaj wybieramy, to jest albo
0: link komunikacja publiczna, myślnik,
1: albo
0: link pieszo, puszte,
1: albo
0: wskazówki do jazdu samochodem do Jeronima Derdowskiego 2, Szczecin, puszte, link pieszo.
1: Wskazówki do jazdu do Jeronima Derdowskiego 2, Szczecin, i to jest wybrane jakby domyślnie. My odszukujemy link pieszo,
0: myślnik, link pieszo, link pieszo, zakończono gra, przy przeszedł, myślnik, link pieszo, pieszo, link 20.
1: I możemy
0: link
1: sobie
0: samochód. Myśl, link to pieszo, puszte. Funkcja wskazówek dla pieszych jest w fazie beta. Zachowaj ostrożność, pulta uza na tej trasie. Może nie być chodników ani ciągów dla pieszych.
1: Jeszcze mi się to nie zdarzyło. A korzystam z tego, że tak powiem, nagminnie.
0: Puszte, wskazówki trasy pieszej do Jeronima Derdowskiego 2. Puszte, 1,9 km. Pulta uza około 22 min.
1: No,
0: puszte,
1: powiedzmy.
0: Link podróż powrotna. Puszte, Santocka 20. Puszte, Szczecin. Puszte, link grafika. Usuń ten, puszte, tabela 3,1. Kieruj się Santocka na południe w stronę Jogłowa. Puszte 0,4 km. Puszte 2. Skręć w prawo w 26 kwietnia. Puszte 0,8 km. Puszte 3. Skręć w lewo w Jeronima Derdowskiego. Puszte 0,6 km. Puszte koniec tabeli. Puszte Jeronima Derdowskiego 2.
1: No właśnie. Czegoż na więcej trzeba? Mamy bazę punktów z OpenStreetMap, bądź to z UMP. Kieruj się Santocka na południe w stronę Jodłowa. Czyli szukamy skrzyżowania Santocka X Jodłowa, bądź to Santocka Jodłowa Szczecin. Skręć w prawo w 26 kwietnia. Czyli szukamy coś z 26 kwietniem w miarę blisko. Jeżeli idziemy na południe, skręcamy w prawo, to idziemy na zachód. No to, czyli jeśli coś jest, jakieś skrzyżowanie z 26 kwietnia jest na zachód, no to czyli to będzie to. No i tak sobie tworzymy trasę. Ta trasa, którą tutaj teraz pokazywałem, była niedawno przeze mnie przebyta. Dotarłem, żyję, jestem cały i zdrowy, mam się dobrze. I wszystkim polecam tego typu rozwiązanie. I tym sposobem jakoś dotarliśmy do końca tego podcastu. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to zapraszam, maila można łatwo wysłyszeć. No, jeśli chcecie wpaść na kawę, to wcześniej się zapowiedzcie, bo to ja nie mieszkam sam, także tutaj jest różnie. I to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie. Kiedy? Tego nie wie nikt, nawet ja.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, zaprezentuję dwa wysokiej klasy magnetofony marki Technics. I myślę, że produkcja jest tak chyba z 91 roku, mi się wydaje, albo 92, jakoś tak. Gdyż są to magnetofony jeszcze z serii kwadratowej, czyli właśnie te starsze. I te magnetofony z tej serii to będzie przede wszystkim wysoki model RSBX808. To chyba w ogóle jest trzeci pod względem najlepszych magnetofonów, jakie kiedykolwiek Technics miał. Bo jeszcze był RSBX828, zdaje się, który się od tego różnił tym, że miał podwójny mechanizm. Nie miałem takiego, może kiedyś jak wpadnie mi w ręce, to Państwu zaprezentuję. I był jeszcze, zdaje się, RSBX albo 926, albo 956. Chyba 956, który miał, zdaje się, wyjście cyfrowe. I co tam jeszcze miał, to nie wiem, dlatego że ani 828, ani 956 nigdy na oczy, niestety, proszę Państwa, nie widziałem. Jeżeli chodzi o RSBX 808, to jest, tak jak mówiłem, bardzo wysoki model, który się może z powodzeniem równać z późniejszym RSBX 747, który omawiałem Państwu już dawno i do którego się wielokrotnie w swoich dotychczasowych audycjach, proszę Państwa, odwoływałem. A odwoływałem się przede wszystkim dlatego, że miał on kwarcową stabilizację obrotów i tutaj też jeszcze jest coś takiego napisane na tym 808, że ma też stabilizację obrotów i z tego co wiem, to ten drugi magnetofon, który zaprezentuję później, on jest gorszy, jeżeli chodzi o parametry, RSBX 727. Znaczy gorszy, z tego co słyszałem, to jest model podstawowy, aczkolwiek on też jest bardzo dobry, dlatego że ten magnetofon też ma kwarcową stabilizację obrotów. 808 ma coś jeszcze dodatkowego, ale szczerze mówiąc nie bardzo tego rozumiem, nie wiem co. Coś tam technicznego jeszcze takiego, że taśma się lepiej prowadzi. Chyba 747 też to miał, 727 dokładnie tutaj nie wiem, ale też tutaj jest serwo kwarc napisane na tym 727, więc wszystko wskazuje na to, że ten też ma kwarcową stabilizację obrotów. A co jeszcze, proszę Państwa, ciekawe, to RSBX 727 ma, proszę Państwa, wbudowane złącze na podczerwień, umożliwiające opcjonalne korzystanie z pilota. Pilot był prawdopodobnie jemu dedykowany. Nie posiadam tego pilota. Nie wiem właśnie, czy ten pilot był dedykowany, czy wykorzystywało się pilot do wzmacniacza. Ale to jeszcze były, proszę Państwa, te starsze wzmacniacze z serii kwadratowej. Mój wzmacniacz jest już z serii okrągłej, więc ja tego, proszę Państwa, nie byłem w stanie sprawdzić. Ale może jeżeli uda mi się kiedyś takiego pilota nabyć do tego modelu, to możliwe, że w jakiś audycjach jeszcze do niego, do prezentacji tego magnetofonu wrócimy. Dlaczego zdecydowałem się jeszcze omówić je razem, mimo iż 727 wygląda na trochę gorszy? A mianowicie dlatego, iż obsługa ich jest identyczna. Są dokładnie takie same przyciski, w tym samym miejscu jest każda funkcja, taki sam układ klawiszy jest, tym samym się wszystko wywołuje tak naprawdę. Więc możliwe, że nawet i głowica jest taka sama i nawet nie jestem pewien, czy przypadkiem nie jest taka sama jak w 747 też, bo tutaj to gdzieś czytałem, że do tego 808 głowicę produkował Canon i mi się nawet udało nową głowicę taką kupić i do 808 mam w tym momencie wlutowaną i chyba właśnie te głowice pasują też do 727 i 747. No mimo wszystko wygląda na to, że kwarcową stabilizację obrotów ma i ten 727 i 808, a 727 ma chyba jeszcze jakiś dodatkowy naciąg albo no coś, co sprawia, że głowica się jakoś, że taśma się jakoś bardziej precyzyjnie po tej głowicy przemieszczam. Oba magnetofony mają trzy głowice, tak więc można oprócz normalnego nagrywania odtwarzać po taśmie, czyli podczas jakby nagrywania odtwarzać to, co zostało nagrane ułamek sekundy wcześniej. A więc jednocześnie można kontrolować nagrywanie podczas nagrywania, czy nagrywa się dobrze. Te magnetofony nie posiadają jeszcze automatycznej kalibracji taśmy, gdzie 747 już posiadał. Natomiast mają dodatkowe jeszcze, jakby to powiedzieć, oprócz głośności nagrywania, czyli standardowego pokrętła służącego do ustawienia optymalnego poziomu zapisu, mają jeszcze dodatkowe dwa mniejsze pokrętła do ustawiania głośności poszczególnych kanałów. I właściwie można zrobić albo na środek, albo na maksa i o nich zapomnieć. No bo też oczywiście jest balans. Pokrętło do regulacji balansu. Też takowe pokrętło mamy. Pokrętło właściwie w tych wszystkich magnetofonach, znaczy i w jednym, i w drugim jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dlatego, że jest jedno takie duże, bardzo ładnie wyglądające, wyraźnie wyeksponowane do głośności nagrywania. Są dwa mniejsze do głośności nagrywania poszczególnych kanałów. Jest do ustawiania prądu podkładu, jest do balansu, no i oczywiście jest do regulacji głośności w słuchawkach, tak więc możemy na tym magnetofonie słuchać na słuchawkach na dłuższą metę. Wtedy ustawienie automatycznej kalibracji taśmy prawdopodobnie jeszcze nie było. Najważniejsze jednak, że oba te magnetofony mają kwarcową stabilizację obrotów, co czyni je lepszymi zdecydowanie od tych magnetofonów, które później były z serii okrągłej z amorficznymi głowicami RS-AZ6 i RS-AZ7, o których wspominałem, gdzie Technics odszedł niestety od kwarcowej stabilizacji obrotów. Moim zdaniem naprawdę bardzo szkoda, bo była to bardzo przydatna funkcja. I ogólnie jakoś gdzieś też tak słyszałem z wielu opinii niezależnych źródeł, i tak jak ja słyszę prasę tych mechanizmów, to też mi się tak wydaje, że jednak te starsze z serii kwadratowej miały ogólnie mechanizmy precyzyjniejsze. Ale z drugiej strony też tych z serii okrągłej jest w Polsce więcej, bo pojawiły się później, więc łatwiej o części. No tak jak już Państwu wspominałem, no jeżeli chodzi o digitalizację, to jeżeli ktoś dysponuje jakąś naprawdę dużą ilością kaset i chce je zgrać dobrze, to naprawdę może sobie po przystępnej cenie kupić któryś z tych trzech RSTR 373, 474 oraz 570 albo 575. One się tam tylko dodatkowymi funkcjami różnią. Jeżeli chodzi o zgrywanie kaset, grają tak samo. Albo jeżeli komuś zależy na jakimś bardziej profesjonalnym, to RSBX 747. Te oczywiście też, o których dzisiaj mówię, bardzo gorąco polecam, szczególnie ten RSBX 808, ale jest ten, proszę Państwa, dużo droższy, gdyż w ogóle ceny tych magnetofonów, o których dzisiaj Państwu mówię w dobrym stanie, wahają się niestety w granicach od 450 do 500 zł, gdyż te magnetofony są już, powiedziałbym, no, bardziej kolekcjonerskie, aniżeli przeznaczone do powszechnego użytku, przynajmniej w Polsce. Dobrze, proszę Państwa, więc teraz zacznę od opisu. Ja już nie będę tutaj wyszczególniał, czy 808, czy 727, bo jeżeli chodzi o obsługę, to obsługa jest, proszę Państwa, identyczna co do przycisku. Po lewej stronie mamy napis Technics, pod spodem wciskany przycisk Power, pod spodem długi przycisk Eject, taki sam długi jak Power, ale dużo od niego węższy. Jeszcze niżej małe pokrętło do regulacji głośności słuchawek, jeszcze niżej wyjście słuchawkowe. Obok mamy kieszeń. Ta kieszeń się trochę różni w tym 808 i 727, ale to są dosłownie niuanse, bo w 727, tak jak patrzę, szybka jest trochę bardziej kwadratowa, a w 727 szybka jest węższa i coś tutaj jeszcze na niej jest napisane, jakaś ta tabliczka jest napisem z tego, co widzę. Znaczy pod spodem są jeszcze wypukłe napisy, ale tutaj wydaje mi się, że coś jest napisane, albo to jest po prostu kawałek plastiku. Natomiast ta szybka w 808 jest zdecydowanie szersza i właściwie jest na całej kieszeni, a tutaj w tym 727 ta szybka jest dużo węższa. Na górze mamy wyświetlacz i ten wyświetlacz idzie prawie do końca magnetofonu, no nie zupełnie do końca, bo zaraz niedaleko jest pokrętło. I może tak, pod wyświetlaczem mamy przełącznik timera, trójpozycyjny, standardowy, w lewo nagrywanie, na środku wyłączony, w prawo start. Następnie kasowanie licznika. Następnie jeszcze, przepraszam, inny przycisk mi się przypadkiem wcisnął. Następnie wybór funkcji licznika, czyli trzeba pokazywać, prawdopodobnie trzeba pokazywać minuty czy metry. Następnie memory stop oraz repeat, czyli tutaj to, co mieliśmy w przypadku 727. Obok jest jakiś przycisk, który szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego służy, ale to jest, wydaje mi się, zmiana skali wyświetlania poziomu zapisu, czyli to jest jakby, to się nic nie zmienia, jak się naciśnie, i chodzi tutaj o precyzyjniejsze ustawienie głośności nagrywania. Następnie jest reg cal, czyli kalibracja nagrywania, jakby tak to rozumiem. Tu nie ma automatycznej kalibracji, ale z tego, co zauważyłem, to jak to się włączy, nagrywa się sygnał testowy, nagrywa się taki pisk. Nie wiem, jaka to jest częstotliwość, proszę Państwa, gdyż nie mam dokumentacji ani do jednego magnetofonu, ani do drugiego magnetofonu tak naprawdę. Możliwe, że tu jest jakiś częstotliwościomierz i może chodzi o to, że można nagrywanie tego pisku porównać z ustawieniem nagrania na danej kasecie, bo to jest tak, że wciska się nagrywanie kontrolne i naciska się ten przycisk do kalibracji i wtedy nie podaje sygnału z źródła zewnętrznego, tylko jakby ten ton cały czas. I prawdopodobnie ustawiając kalibrację można sobie jakby to porównać z tonem wzorcowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dzięki temu odpowiednio wyregulować prąd podkładu. Jak to jest dokładnie, nie wiem. Następnie jest przycisk, na którym jest napisane APRS. To może być, ale nie jestem pewien, proszę Państwa, to może być coś takiego, co było w RS-BX-404, gdzie w jakiś inny sposób się wyświetlały te częstotliwości i dzięki temu można było sobie też jakoś pomóc, jeżeli chodzi o ustawienie parametrów nagrywania. Tu mi się wydaje, że chodzi o głośność, że tam jak się przesunęło, to wyświetlało się. To widocznie chodzi o odpowiednie ustawienia pomocne przy ustawieniu głośności, znaczy ustawieniu prądu podkładu oraz głośności nagrywania. Tamte dwie funkcje. Bo nie ma tutaj takiej kalibracji, że naciska się nagrywanie i nagrywa kilka sekund sygnałów testowych i sprawdza kasetę, tylko widocznie trzeba to sobie z czymś porównać. Co dokładnie z czym, nie wiem, możliwe, że on tu ma jeszcze jakieś częstotliwościomierz wbudowany, proszę Państwa. Trudno mi się tego obiektywnie bez wzroku ustosunkować. Następnie mamy filtr MPX, czyli pomocny przy nagrywaniu z UKF-u. Następnie włączenie i wyłączenie systemu Dolby B i włączenie i wyłączenie systemu Dolby C. Pod spodem są takie duże klawisze, szczególnie dwa środkowe są jak największe. Od lewej pierwszy, przewijanie do tyłu, właśnie się włączyło, bo tutaj zapomniałem, że wciśnięty był power. Już wyłączyłem, proszę Państwa. Bardzo cicho pracuje. Przewijanie do tyłu, obok jest stop, start. Jeszcze raz nacisnąłem stop, wyłączyłem, przewijanie do przodu, do tyłu. Także mechanizm pracuje dosyć dyskretnie. Nie wiem nawet, czy nie tak jak w 747. Obok jest pauza, nagrywanie przerwy oraz nagrywanie, czego nie będę wciskał, żeby przypadkiem nie uruchomić nagrywania na tej kasecie, bo nie zamierzam jej kasować. Obok mamy trzy małe pokrętła, jedno przy drugim. Pierwsze od lewej to jest bias, ustawienie prądu podkładu, czyli kalibracja taśmy. To może być jeszcze, proszę Państwa, tak, że rzeczywiście to jest to, co myślałem z tym porównywaniem, bo można odtwarzać po taśmie, więc prawdopodobnie jest tak, że można nagrać raz ten sygnał testowy na przykład i raz to nagranie i wtedy, może nie wiem, w zależności od tego, co było napisane w instrukcjach, tam może jakieś były kryteria, jak to sprawdzać. I dzięki temu można było to wybadać. Bo na przykład RSBX-404 nie miał możliwości odtwarzania bezpośrednio po nagraniu, więc tam trzeba było nagrywać sobie próbki i sprawdzać i dostrajać. Jeżeli chodzi o kalibrację taśmy, ja tego Państwu chyba nigdy nie powiedziałem, ale w tym, jeżeli chodzi o to pokrętło, jest nim polsa środkowa też, no ale ta polsa środkowa nie zawsze jest dobra. To zależy od konkretnej kasety i tutaj trzeba to zbadać na słuch. Obok, proszę Państwa, mamy dwa pokrętła do ustawiania głośności nagrywania poszczególnych kanałów. Też jest pozycja środkowa, więc właściwie można je zrobić na środek i o nich zapomnieć. A jeszcze wyżej mamy bardzo duże pokrętło do ustawiania głównej głośności nagrywania, czyli wszystkiego. Ono ma też taką kropkę, więc można sobie bardzo łatwo też wyznaczyć pozycję środkową. Ona się oczywiście nie zatrzymuje, bo te pokrętła nigdy się nie zatrzymuje, ani pokrętło do ustawiania poziomu zapisu, ani pokrętło do ustawiania ewentualnego odsłuchu w słuchawkach, o ile takowa opcja w danym magnetofonie, proszę Państwa, występuje. Następnie, jak się przesuniemy od tego pokrętła trochę w lewo, w górę, znajdziemy taki okrągły przycisk i to jest włączanie monitoringu, czyli odtwarzania podczas nagrywania. Opcja, która była w RSBX 747, w RS-AZ-6, RS-AZ-7 oraz RSBX 701. I jeszcze, jak się, proszę Państwa, z kolei przesuniemy trochę w prawo i trochę do dołu, znajdziemy niemalże... No, w prawym dolnym rogu to nie, dlatego że w prawym dolnym rogu są te trzy pokrętła, ale nad tym ostatnim pokrętłem od prawej znajdziemy jeszcze jedno takie same i to jest, proszę Państwa, poziom zapisu. W RSBX 727 obok przycisków do Dolby znajdziemy okienko do pilota. W RSBX 808 nie znajdziemy, proszę Państwa, nic. Ok, proszę Państwa, także teraz zapraszam do prezentacji, posłuchamy próbek. A jeszcze jedno, magnetofony oczywiście dobrze współpracują z kasetami zarówno żelazowymi, chromowymi, jak i metalowymi. Zapraszam. Zaczniemy od magnetofonu półkę niższego, ale też niezłego, RSBX 727. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

Proszę Państwa, teraz proponuję, żebyśmy posłuchali nagrania przegranego na tym magnetofonie i później już przejdziemy do prezentacji magnetofonu RS-BX808. Zrobię, proszę Państwa, w ten sposób, że nagram na kasecie żelazowej bez systemu Dolby fragment nagrania, tutaj tych prezentacji już dla bezpieczeństwa, ale w taki sposób, że najpierw przekręcę w trakcie nagrywania, najpierw będę kręcił w trakcie nagrywania pokrętłem lewym, czyli tym do automatycznej, czyli tym do ustawiania prądu podkładu, następnie poszczególnymi dwoma pozostałymi, później nacisnę pauzę i później nacisnę stop. I to samo zrobię nagrywając na magnetofonie RS-BX808. Na razie jeszcze, proszę Państwa, RS-BX727.

Trochę, proszę Państwa, wyszła ta próbka inaczej, dlatego że najpierw nagrałem fragment nagrania, później cofnąłem trochę i jeszcze tam się nie skończyło i nagrałem następne nagranie, jakby z poziomu startu włączyłem, później z poziomu pauzy oraz z poziomu stopu. Wszystko wskazuje więc na to, że z poziomu pauzy nagrywa się dłuższa przerwa. Ok, proszę Państwa, teraz to samo nagram na magnetofonie RS-BX808. I po tym jak przesłuchamy tego, przesłuchamy tradycyjnych próbek odtworzonych na nim. Tutaj jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, co przed chwilą zauważyłem. Otóż otwierając kieszeń w magnetofonie RS-BX808 zauważyłem, wtedy rzeczywiście mi się wydawało, że coś takiego jest, ale nie byłem pewien, że jest z drugiej strony w miejscu głowicy kasującej rzeczywiście jakiś drugi silnik, który dodatkowo naciąga tę taśmy. Głowica chyba wygląda na taką samą jak w RSPX 808 i 747, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. I kwarcowa stabilizacja obrotów też, proszę Państwa, występuje. Więc wszystko wskazuje na to, że ta dodatkowa informacja, którą znalazłem na panelu magnetofonu RSPX 808, wskazuje na ten dodatkowy naciąg. Teraz, proszę Państwa, słuchamy już z RSPX 808. Tak samo został nagrany fragment, później końcówka została skasowana i na niego został nagrany następny fragment. Później zrobiona pauza, zrobiony stop. Oczywiście na samym początku zmieniałem prąd podkładu.

0: To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu wtorek, 18 dzień stycznia 2022 roku. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu. Dziś w męskim składzie Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo serdecznie. I zapraszamy na najbliższe godziny. Godziny wypełnione informacjami dotyczącymi tego, co interesującego ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o technologię i okolice, wydarzyło się, a jest istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. A teraz krótka informacja na temat prawie wszystkiego, o czym my dziś będziemy mówić. O tym teraz Robert.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Prostszy sposób na dzwonki do iPhone'a z komputera. Wtyczka do robienia zrzutów

0: aptek dla niewidomych. Briefcake 09 ze wsparciem Home Assistant. Opowiemy o nowościach w programach Shazam, taki Shazam, tylko do rozpoznawania gatunków francuskich serów. Nowy cyberatak, ofiara może potencjalnie zostać zatrzymana przez policję. Nowa wersja komunikatora TeamTalk 583. Pojawia się dostępna wersja gry UGO.
1: I być może jeszcze coś oprócz tego nam wpadnie do naszego worka z informacjami. Oczywiście może tak się stać również i za waszą sprawą, bo nasza audycja jest interaktywna, jesteśmy dla was na żywo, a to oznacza, że możecie do nas po prostu zadzwonić bądź też napisać. kontakt.tyflopodcast.net to są namiary na nas. Tam znajdziecie zarówno link do Zooma, jak i oczywiście możliwość napisania do nas. No i oczywiście też pisać do nas możecie na Facebooku pod transmisją, która już w tym momencie jest aktywna. No a teraz już przechodzimy do informacji. Na dobry początek kilka suplementów związanych z poprzednimi audycjami. Ostatnio Paweł nam w programie przedstawił taką dość skomplikowaną procedurę, jak wrzucić dzwonek do iPhone'a, kiedy komputera nie mamy pod ręką, a tym samym kiedy nie mamy pod ręką programu iTunes, który nam służy do tego celu. No, a okazuje się, że przez ten tydzień to Paweł znalazł coś prostszego. No to jak to zrobić?
2: Tutaj podziękowania dla Roberta Lombina, którym właśnie słuchając naszej audycji z zeszłego tygodnia uświadomił mnie, że rozwiązanie istnieje, a okazało się, że istnieje od już prawie 2 lat. Jest to aplikacja Music to Ringtone, którą możecie pobrać z App Store'a. Aplikacja pozwala na nie dość, że wczytanie dzwonka, a nie tylko dzwonka, także i pliku wideo i wyciągnięcie z niego samego audio. To także pozwala nam na dopasowanie w sposób dostępny tego dzwonka do takiej długości, jakiej byśmy chcieli. Czyli możemy sami ustalić początek i koniec dzwonka. Co więcej, możemy też wstawić efekty fade in i fade out, czyli możemy sprawić, że dzwonek będzie takim crescendem, rozpoczynał się, gdzie od dość cichej wartości będzie szedł coraz głośniej. No i w dół na koniec, jeżeli na przykład nie chcemy, żeby gdzieś ta końcówka tak brzydko nam się urywała, to możemy sprawić, by te ostatnie parę sekund gdzieś tam się powoli wyciszało i wtedy będziemy mieli fajnie brzmiący taki już wyprodukowany dzwonek. Aplikacja jest bardzo prosta, składa się z jednego okna, w którym mamy całą naszą sterownicę. Nas na początek interesuje przycisk Load, nim właśnie ładujemy sobie plik. Formaty plików są obsługiwane różne, tak jak wspomniałem, różne audio, różne wideo. Wczytujemy taki plik albo z biblioteki iTunes, na przykład z utworów, które mamy zsynchronizowane. Tutaj zawsze warto zaznaczyć, nie chodzi o to, co mamy w Apple Music w chmurze, bo wiadomo, tych plików nie mamy fizycznie na urządzeniu albo nie mamy ich w formacie takim, aby odczytał jakikolwiek inny program. Natomiast jeżeli coś mamy zsynchronizowane lokalnie, nie ma problemu. Albo, no oczywiście, z menedżera plików, czyli jeżeli coś pobraliśmy, ktoś nam coś wysłał, jakąś inną aplikacją to wytworzyliśmy lub uzyskaliśmy, nie ma problemu, możemy załadować. Gdy już to uczynimy, możemy zrobić rzeczy kilka na głównym ekranie. Mamy przycisk do zmiany nazwy, no bo domyślnie nasz dzwonek będzie się nazywał tak jak ten plik, a my możemy sobie to zmienić. Mamy suwaki, które pozwalają nam na ustalenie początku i końca dzwonka. Pierwszy, czyli playback position, czy tam start position, to się tak nazywa. No jest to suwak, on możemy tak ustawić w opcjach, to jest też opcja dodana przez autora, chyba z myślą o osobach niewidomych. Możemy tak ustawić aplikację, by w miarę odtwarzania ten suwak się sam przesuwał na aktualną pozycję. A następnie drugi suwak to jest duration, czyli długość dzwonka. No i w tym momencie ustalamy na przykład, że jeżeli chcemy przykładowo z jakiejś piosenki wyciąć refren, ustalamy, że refren zaczyna się gdzieś tam w 50 sekundzie powiedzmy, więc możemy sobie ten suwak ustawić. Względnie możemy puścić piosenkę, jeżeli mamy tak to ustawione, jak wcześniej opisałem, zapauzować ją w momencie, kiedy ten refren się zbliża. A następnie tym drugim suwakiem ustalić długość dzwonka. To jest trochę dziwne, bo nie ustawiamy końca, czyli czasu końca, tylko ile ma trwać ten dzwonek. Więc musimy najpierw sobie wyliczyć, odsłuchawszy ten utwór przykładowy, ile ten refren na przykład trwa, czy to tam jest 10 sekund, czy 15, 20. I ustalamy sobie tą długość również tym suwakiem. Możemy też wybrać się do ustawień, tam jest przycisk Settings i tam ustawić.

0: I czy chcemy mieć te fade in, fade out, czyli to zgłaśnianie, ściszanie dzwonka na początku i na końcu. A gdy wszystko jest już gotowe i jesteśmy zadowoleni z tego, co nam tam wyszło, no to klikamy save i wtedy pokazują nam się trzy opcje, bo albo możemy wyeksportować i to bym polecał jako plik GarageBand, albo jako plik audio M4R, znaczy plik dzwonka, taki klasyczny, albo całe audio możemy zapisać jako M4A i ono sobie jest po prostu w plikach. To jest przydatne na przykład, jak chcemy wyciągnąć dźwięk z filmiku, sam dźwięk. Ja wybrałbym opcję GarageBand, wtedy otworzy się ekran udostępniania pliku i możemy wybrać tam, że chcemy ten plik wygenerowany wysłać do aplikacji GarageBand. To, co się wtedy stanie, to zostanie nasz plik zaimportowany już jako projekt w GarageBandzie, więc my nawet nie musimy go tak na dobrą sprawę otwierać, nie musimy nic już w tym GarageBandzie robić, nic dostosowywać, możemy zignorować to wszystko, co ja tydzień temu tu tak opowiadałem, że trzeba jakieś takty dostrajać, jakieś inne rzeczy, nie trzeba tego robić, tylko na tym ekranie, na którym się znajdziemy po otwarciu się GarageBanda, na tym naszym projekcie, który będzie się tak nazywał, jak go wcześniej nazwaliśmy w Music to Ringtone, po prostu czynnościami palcem w dół na pokrętle do udostępnij, no i tam będzie już opcja zapisz jako dzwonek. Więc dużo prościej, dużo mniej jakichś skomplikowanych kroków, wszystko w ramach tej jednej aplikacji. Jedyny problem, jaki zauważyłem, to jest fakt, iż w wersji darmowej, żeby dostać się do ekranu udostępniania i żeby móc ten plik, czy GarageBand, czy jakikolwiek inny zapisać, obowiązkowo musimy wyświetlić reklamę. I mi się tu problem wydarzył taki, że na tej reklamie, która mi się wyświetliła, nie było przycisku zamknij. Ja mogłem ją otworzyć, mogłem sobie wejść w Safari, ten produkt, który był reklamowany, tam otworzyć jego stronę. Wszystko było możliwe, ale nie zamknięcie, więc no niestety zmuszony byłem aplikację zamknąć z paska ostatnich aplikacji. I gdy to zrobiłem i włączyłem ponownie, to ta reklama nie chciała mi się już więcej wyświetlić, a co za tym idzie, no nie chciał mi się też pokazać ten ekran. Więc chcąc nie chcąc kupiłem wersję bez reklam. Ona kosztuje 19 zł i ja myślę, że warto autora wesprzeć tak czy siak, bo to jest człowiek, który też na prośbę jednego z użytkowników AppleVis, który o tej aplikacji dał znać i też nagrał bardzo fajny tutorial na YouTubie, jak z niej korzystać, wprowadził poprawki dla voiceovera, jakieś tam rzeczy lepiej poetykietował, to dostosowywanie długości dzwonka, tam te suwaki ponaprawiał, żeby one działały, wprowadził to automatyczne przesuwanie tego paska początku i jest taki otwarty na różne sugestie, fakt, że to było już dawno temu, tak jak wspominałem, 2 lata, natomiast otwarty był, prawdopodobnie nadal gdzieś tam jest, a nawet na swojej stronie oficjalnej, na stronie aplikacji umieścił specjalny post, w którym opisuje, jakich to zmian dokonał konkretnie pod kątem voiceovera. Też w opisie aplikacji możemy znaleźć taką adnotację, że aplikacja działa z voiceoverem, więc bardzo ładny ukłon w naszą stronę i ja myślę, że takich twórców warto wspierać. Niemniej jednak, jeżeli nie macie na to ochoty i wolicie z tej aplikacji korzystać za darmo, no to życzę wam, żeby taki błąd jak u mnie się wydarzył, wam się nie wydarzył, bo ja nie znalazłem na niego rozwiązania, pewnie jakieś jest. Może kwestia restartu telefonu, może kwestia rozłączenia się, połączenia z internetem. Natomiast ja miałem taki problem i no, rozwiązałem go kupując pełną wersję. No i tyle mogę o tej aplikacji powiedzieć. Mam nadzieję, że wam się na to
1: przyda. Ja mam jedno pytanie.
0: Tak?
1: Czy jak robimy dzwonek, bo jak robimy taką klasyczną metodą dunesową, znaczy no tam... to dzwonek nie może przekraczać 40 sekund. Czy tutaj jest tak samo?
0: Tutaj niestety 30.
1: Czy tu z racji tego, że jest ten GarageBand...
2: Ale w iTunesie ten... chyba też 30, chyba nie 40.
0: Kiedyś wydaje było 40 się, na pewno.
1: 40 było, ja jeszcze mam zrobione na 40 swojego bacha.
0: Tak, ja też tak pamiętam. Niestety obawiam się, że tu jest już 30 wymuszone.
1: Aha, czyli maksymalnie 30.
0: Tak.
1: I się nie da nic z tym
0: no
1: zrobić.
0: No niestety nawet aplikacja wymusza na nas.
1: Pomimo tego, że to jest projekt GarageBandowy, to nie.
0: GarageBand miał takie ograniczenie i z tego to wynika.
1: Okej.
0: Więc tutaj wiele nie podradzimy. No miejmy nadzieję, że 30 sekund wystarczy, żeby coś fajnego zrobić, albo odebrać telefon, albo jakoś tak wyjść z sytuacji, że ten dzwonek się po prostu zafejduje. Fajnie jest zawsze fade out zrobić na końcu, żeby się nie urywało. I...
2: to ja też, Pawle, zapytam, a czy można sobie to zaznaczenie, które stworzymy w tej aplikacji, odsłuchać, czy po prostu gdzieś sobie jednak trzeba policzyć ten czas?
0: Mi się nie udało. To znaczy mam wrażenie, że przycisk play gra nam cały utwór tak, jak on się zaimportował, ewentualnie od miejsca, w którym wybraliśmy początek. Ale ten koniec,
2: rozumiem.
0: No to już tak leci do końca. Natomiast jest pasek czasu w aplikacji, on się przesuwa i możemy zawsze zapamiętować na końcu, sprawdzić, jaki to jest tam czas i sobie to tam matematycznie odliczyć.
2: No jasne, tak. Jasne.
0: Więc to nie jest, jest to trochę uciążliwe. Mam nadzieję, że to zostanie gdzieś tam kiedyś naprawione. Aplikacja dostaje aktualizacje. One są co prawda takie bardziej na ten moment poprawki. Aczkolwiek ostatnio coś tam było, jakiś błąd taki konkretny. Aha, kiedyś był taki błąd na przykład, że przy wyciszonych dzwonkach nie grało to, jak się dało te play, bo grało widocznie na kanale od dzwonków. Teraz zostało to naprawione, już to wszystko gra, ale jest to aktualizacja chyba gdzieś tam, nawet ze stycznia, jak nie z końcówki grudnia, więc aplikacja się rozwija powoli. Tam to nie jest tak, że co wersję wchodzą jakieś rewolucyjne funkcje, ale aplikacja jest rozwijana i utrzymywana przez dewelopera, więc warto się przyglądać i może warto też do dewelopera uderzać, żeby to było w jakiś bardziej cywilizowany sposób zrobione, ale tak jak jest, jest to też wykonalne i może troszeczkę uciążliwe, nie jakoś mocno.
3: Ja się zastanawiam, czy da się jakkolwiek, bo nie zapominajmy o tym, że w domyślnych dzwonkach wbudowanych w iPhone'a mamy synchronizowaną i bardzo fajnie zrobioną i bardzo fajnie działającą wibrację. I ja szczerze mówiąc, dla mnie sporą jakby zaletą tych wbudowanych jest to, no jak fajnie po prostu telefon w dłoni gdzieś tam do tego dzwonka. I szczerze mówiąc, w zewnętrznych chyba tego nie ma.
0: Nie, to prawda.
3: I ciekawe, czy da się to jakoś w ogóle zrobić ręcznie, na zasadzie, żeby nawet, nie wiem, komputerem, nawet zewnętrznym oprogramowaniem sobie jakoś tę ścieżkę dorobić. Nie sądzę, ale w sumie
0: no pewnie ciekawe, trzeba zrobić wibrację ręcznie tym narzędziem do wibracji, tym, które jest w ustawieniach.
3: No tak, tylko czy one się wtedy będą synchronizować tak, jak...
0: No nie, no trzeba pod dzwonek trzeba zrobić sobie konkretną wibrację chyba samemu. Taki rytm wystukać, jaki tobie odpowiada pod ten dzwonek.
3: Ojej, no to by nie było takie proste, bo trzeba by go włączyć w ogóle dokładnie w tym samym momencie, w którym zaczynamy nagrywanie, a...
0: No albo mieć takie poczucie rytmu. Mieć takie poczucie rytmu, że po prostu masz to w głowie, bo rytm konkretny to wystukać się da, z tego co wiem, bo ja kiedyś sobie zrobiłem nawet takie piłkarskie.
3: Wiesz, to mi się udało. Tylko jak ja kiedyś coś próbowałem z tego typu zrobić, to tam był taki problem, że przynajmniej kiedyś, że to co my zaczynaliśmy nagrywanie, to nagranie wibracji nie zaczynało się odtwarzać dokładnie w tym samym momencie, to nagranie dzwonka, jeżeli wiesz, co mam na myśli.
0: No tak, aha,
3: jakby
0: to rozumiem.
3: Był taki odrobinkę rozjazdu i no ta odrobinka rozjazdu to już wystarczała, żeby napsuć nam trochę. Może to już nie jest tak, jak było kiedyś, może jest lepiej. Ja to robiłem przy okazji jakiegoś iOS-a 7 czy 8. Więc od tego czasu mogło się faktycznie sporo zmienić.
0: Trzeba będzie się pobawić, bo temat jest ciekawy. Natomiast gdyby ktoś miał taką ochotę, to ponownie powtarzam, nie jest do całych bibliotek. Jak ktoś ma, nie wiem, kolekcję dzwonków, no to dalej iTunes jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast na coś spontanicznego, co, nie wiem, znaleźliśmy w internecie jakiś tam fajny klip, albo ktoś nam coś przysłał śmiesznego i chcemy z tego spontanicznie zrobić dzwonek albo dźwięk na SMS-a, to jak najbardziej myślę, że rozwiązanie się przyda.
2: Jakiś czas temu wspominaliśmy o tym, że powstaje wtyczka do NVDA pozwalająca na robienie zrzutów ekranów. No i Pawle, ty masz informację o tym, że ta wtyczka jest już oficjalnie dostępna.
0: Oficjalnie na GitHubie, czyli jeszcze nie w repozytorium z dodatkami, z tego co mi wiadomo. Natomiast jest, można już ją instalować, można również testować, jak działa. Nazywa się Screenshots, autorem jest Javier Dominguez ze społeczności hiszpańskiej. To ten, który też stworzył na przykład wtyczki do Mozilla Thunderbird i do jeszcze Drag and Drop i parę innych jeszcze ciekawych rzeczy. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo na przykład ja w tym momencie mogę nacisnąć print screen. Print screen jest domyślnym klawiszem tej wtyczki i słyszę framed link from 9211 to 199271. Czyli tu mam podane współrzędne górnego lewego i prawego dolnego rogu na ekranie, czyli wokół tego elementu, który mam, a elementem jest link, bo jestem akurat w oknie notatek naszych tutaj, mam podświetlony jeden z linków, które chciałem tutaj otworzyć. Jest on podświetlonym elementem, mam informację o tych współrzędnych. Wokół tego wszystkiego powstał taki prostokąt, który mogę w dowolnym momencie rozszerzać albo zwężać w wszystkie cztery strony. i będę dostawał informację, które obiekty z nawigacji obiektowej mam aktualnie pod kursorem. Mam tutaj też takie informacje jak szerokość na wysokość w pikselach, jaką zajmuje ten prostokąt. Link skip to content, bo mam akurat GitHuba otwartego, a nie notatki, jest podany jako tak zwany reference object, czyli no obiekt referencyjny, obiekt wokół którego skupia się ten prostokąt, czyli mam ten link w zasięgu screenshota i jeszcze tam obszar, powiedzmy taki, jaki w tych pikselach jest wyszczególniony dookoła. 100% of the rectangle is occupied by the object of reference, czyli 100% tego prostokąta wypełnia mi ten link. The reference object, i to wszystko mogę usłyszeć po włączeniu oczywiście tej wtyczki naraz, albo cyframi od 1 do, zdaje się tam, 7 na raty, każdą z informacji osobno. Czyli to, co mówiłem, to było 1, 2, 3, 4, teraz 5. The reference object is completely inside the rectangle, czyli jest w całości w tym prostokącie. Gdybym zaczął coś przesuwać, to bym się dowiadywał o tym, że nagle mi gdzieś tam część go wyjechała. 6. The rectangle is inside the active window, czyli prostokąt jest wewnątrz aktywnego okna. No tak, no bo mógłbym na przykład, o czym zaraz będę mówił, robić zrzut ekranu czegoś, co nie jest aktualnie pod moim fokusem, tylko pod nawigacją obiektową, czyli będąc w oknie, nie wiem, GitHuba, mogę na przykład przeskoczyć na Zooma i zrobić screena z Zooma, bo taką mam fantazję. 8. Już nic nie ma. No i teraz, gdybym tutaj jeździł strzałkami w dół, to na przykład się dowiem, że framed document, czyli na przykład już nie sam link, tylko cały dokument, w którym jest cała ta strona GitHuba. Teraz wyżej. Framed ramka. Tutaj jakąś ramkę mam powyżej, jakby obiekt wyżej. Framed ramka. Framed okno. Javi Dominguez screenshots, czyli całe okno przeglądarki w tym momencie. I tu już jestem framed okno wyżej, czyli prawdopodobnie cały ekran. Potem mogę iść w dół i bardziej się zagłębiać w ten obiekt, w obiekt, w obiekt. Mogę też shift lewo, left edge moved to 4. I dalej słyszę, że rectangle jest... Tak, kiedy przesunąłem w lewo, to dowiedziałem się, że prostokąt jakby wyszedł poza okno aktywne, czyli mam teraz troszkę większy obszar do dyspozycji. No i teraz mogę iść na przykład w prawo. 14. The reference object has changed. I teraz co jest naszym obiektem? Text skip to content. Już nie link, tylko tekst sam, jakby, który tutaj mam. Dalej mogę iść. O, już 34, tu się już zmieniło. Dalej jest skip to content. The reference object exceeds the boundaries of the rectangle, czyli niecały obiekt jest już w zasięgu tego prostokątu. I to ja teraz słyszę, czyli gdybym zrobił screena, to byłby ucięty, prawdopodobnie. No i to idę tak, przesuwam jakby lewą granicę, coraz bardziej w prawo, tak? Zwężam go w prawo, zwężam. Oczywiście mogę go też zawężać w lewo, to robiłem shift w prawo, a zawężać prawą stronę mogę shift w lewo i wtedy ciągnę prawą stronę do lewej. Przepraszam, to nawet nie jest shift, bo shift lewo-prawo to jest lewy róg, control lewo-prawo to jest prawy. I tutaj jadę z 177 pikseli, o, już i znowu przyciąłem napis z prawej strony, już by go nie było. Znowu, i znowu shift góra-dół to jest górna krawędź, czyli od góry mogę przywężać, a control góra-dół dolna. I mogę tak właśnie przywężać te moje tutaj obszary. Enter robi zrzut ekranu, Escape wychodzi z tego kreatorka.
2: Zobaczcie, czyli tak naprawdę można, jak rozumiem, Pawle, bardzo precyzyjnie sobie określić to, co my chcemy zrobić jako ten zrzut i po prostu no nic poza tym.
0: Dokładnie. Możemy też wybrać sobie, jest tu parę takich skrótów do manipulacji, które obiekty chcemy dokładnie tutaj wziąć. F1 to jest pomoc, która nam tutaj wyświetla to wszystko. Mamy tu informację o tym prostokącie, to jest to, o czym wam mówiłem. Tak, F. ogranicza nam, znaczy ramkuje nam, wrzuca nam w ramkę obiekt, który mamy pod fokusem. No, czyli gdybyśmy tam gdzieś się rozpędzili, coś za dużo, ten chcemy wrócić do tego, co jest aktualnie pod naszymi strzałkami, to F. N podświetla nam obiekt w nawigatorze obiektów, czyli to, o czym mówiłem, tak, że ja będąc w GitHubie mogę wejść sobie nawigatorem, nawigacją obiektową do Zooma i mogę tego Zooma tam sobie zrobić z niego zrzut. W aktywne całe okno będzie wtedy w ramce, nie tylko, że obiekt i tam obszar dookoła obiektu, tylko całe okno tam aplikacji. M obiekt pod myszą, jeżeli myszą gdzieś tam manipulujemy. S cały ekran. No i w tym momencie tak to wygląda. I mamy też parę ustawień. Możemy ustawić, gdzie mają się zapisywać zrzuty ekranowe. Możemy też sprawić, żeby coś się zadziało po zapisaniu tego zrzutu ekranu, na przykład otwórz plik, otwórz folder albo nie rób nic. O ile pikseli ma się przesuwać tymi skrótami, które my tam robimy, te shift, control i tak dalej operacje i typ obrazka, w jakim formacie ma być zapisywany ten nasz zrzut ekranu. A do dyspozycji mamy już popatrzę, pewnie bitmap, PNG i parę jeszcze tutaj formatów. Zaraz zobaczymy. O tak. File format BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF i tyle. No, więc tak się ta wtyczka przedstawia. No myślę, że ciekawe podejście. Myślę, że po raz pierwszy możemy robić naprawdę precyzyjne zrzuty ekranu. No co się może przydać, kiedy na przykład zgłaszamy jakieś błędy w programach lub wykonujemy inne operacje, gdzie ktoś nas prosi, żeby zrobić ten zrzut ekranu i coś nam pokazać.
2: Zdecydowanie to może być przydatne, no bo to jest jedna rzecz, a druga, na przykład jak robimy czy jakieś testy, czy inne rzeczy tego typu i później musimy na przykład z tego sporządzić jakiś raport i uzupełnić go, no zrzuty ekranu, które też fajnie jakby wyglądały i zawierały rzeczywiście to, co chcemy pokazać. To może być istotnie przydatna sprawa.
0: Ja tak, to zawsze tak możemy się też sprawdzić OCR-em na koniec, oczywiście.
2: Oczywiście.
0: Możemy sobie plik zobaczyć, co na nim się znajduje, czy na pewno to zostało uchwycone, co my sobie tam życzymy.
2: Ja ostatnio miałem, to ja jeszcze tylko powiem, Tomku, miałem taką ostatnio sytuację, że musiałem nagrać film z pewnej prezentacji, kiedy robiłem coś na komputerze i później musiałem to zapisać w formie wideo. Też się da. Sprawdzałem później, czy rzeczywiście na ekranie za pomocą OCR-a, czy rzeczywiście odtwarza mi się to, co ja tam testowałem, więc nie tylko statyczne obrazki. Można. Tak, Tomku?
4: A to ciekawe. Natomiast ja bym jeszcze tak chciał i fajnie by, kurczę, było kiedyś, żeby powstało coś takiego, żeby jeszcze wewnątrz tego zrzutu ekranu można było wydzielić na przykład obszary, które mają być rozmazane, typu, że jeżeli robisz zrzut ekranu jakiegoś tekstu błędu, powiedzmy, czy jakiegoś ekranu błędu i można by na przykład, nie wiem, to jest zrzut ekranu użytkownika jakiegoś tam, który w folderze takim a takim ma coś tam i niektórzy, żeby wiesz, tak jak robi się czasami jakieś takie zrzuty, na którym nie chciałoby się, żeby wszystkie informacje były tak samo widoczne z jakiegoś powodu.
3: Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, jak ten dodatek sobie radzi z transparentnością, z przezroczystością. Bo jedną rzeczą jest zrobienie zrzutu ekranu, powiedzmy, okna, a drugą rzeczą jest zrobienie zrzutu ekranu obszaru, na którym to okno się znajduje, biorąc pod uwagę, że pod tym oknem, w miejscach, gdzie to okno, że tak powiem, nic nie ma i jest przezroczyste, może być inne okno, powiedzmy, z jakimś czatem i jakieś kawałki tekstu, może nawet nie za bardzo widoczne dla OCR-a, mogą gdzieś tam prześwitywać. Więc właśnie pytanie, czy on robi zrzut faktycznie tego regionu, czy on też jakby wyodrębnia to w taki sposób, żeby nic, co tam się znajduje pod spodem z innego okna i ewentualnie to gdzieś tam widać, się na ten zrzut nie przedostało.
0: Ja zrobiłem przykładowo zrzut, no właśnie, jakiegoś tam linku na stronie, tak? Że sfokusowałem się na konkretnym obiekcie, link, coś tam na stronie. I on rzeczywiście zrobił zrzut z tego linku plus tekst bezpośrednio tam gdzieś przed i po. A nie było tam widać nic, nie wiem, z pulpitu, z jakichś ikonek, z jakichś innych rzeczy. Więc albo miałem szczęście, albo to rzeczywiście potrafi wyciągać konkretnego obiektu się jakoś przestać.
3: Wiesz co, z linku to raczej by widać nie było, ale z jakiegoś na przykład większego obiektu, jakiegoś większego powiedzmy kawałka tekstu, który miałby w środku, że tak powiem, dziurę i jakieś miejsce, gdzie nic nie ma, to przy odpowiednim ustawieniu okien, bo to też jakby wcale nie jest oczywiste, że pod tą przeglądarką cokolwiek musi być i że tam będzie jakiś tekst, ale jakby zakładając, że pod jakimś obiektem by coś było, no to właśnie pytanie, czy to coś będzie też prześwitywało, czy jednak nie.
0: Jak będziesz miał jakiś przykład, no to daj, to
4: jest kwestia do sprawdzenia, może jakby ktoś ze słuchaczy mógłby się tym pobawić i sprawdzić, a może my to sprawdzimy na następny Tyflo Przegląd.
2: I coś będziemy w stanie o tym powiedzieć. A tymczasem mamy telefon, jest z nami Arek, który pewnie dla nas jakieś informacje ma. Witaj. No na razie jest jakiś problem. Arku, czy nas słyszysz?
5: Dzień dobry. Halo.
2: Witaj. Teraz? Jesteś. O, jesteś.
5: No, po pierwsze, co chciałem powiedzieć, to widzę, że tutaj Denvo da oczywiście do modułu jakaś funkcja taka dość ZDSR-owata doszła. Ciekawe, czy można ustawiać ten obszar do screenshota w konkretnych pikselach, tak jak my możemy w ZDSR-ze.
0: Co no tak, to można zawężać, tak? Można zawężać i rozszerzać to, co ja pokazywałem, tymi shift i control strzałkami, to się dzieje w pikselach właśnie.
5: Mhm, rozumiem. No, u nas też można. Co do transparentności, no to ten dodatek korzysta z systemu z Win32 API do robienia tychże zrzutów, czyli no, jeżeli coś jest pod oknem, no to zostanie to pokazane na screenshot. Co ja mam dla was? No, mam dla was dwie rzeczy. Po pierwsze ZDSR 2022 i dużo nowości w nim. Na przykład wsparcie dla tak zwanych kanałów mowy. I kanały mowy polegają na tym, że możemy sobie delegować konkretne rzeczy na przykład osobny kanał, dzięki czemu możemy czytać to osobnym głosem, osobną prędkością, wysokością, głośnością, osobną interpunkcją. Możemy nawet na osobną kartę dźwiękową to przerzucić i możemy takie moduły jak wiadomości błyskawiczne, jak monitory w ZDSR-ze, jak powiadomienia UIA na przykład, czy powiadomienia systemowe, regiony ARIA, czy na przykład schowek. Możemy przerzucać sobie na przykład na inne karty albo dawać temu inne głosy, co moim zdaniem jest bardzo fajne. Nawet możemy używać jednego głosu, jak chcemy, ale na przykład ja mam powiadomienia systemowe ustawione na sztywno na słuchawki, czyli na przykład jak pokazuję coś po wirtualnych kablach, no to powiadomienia systemowe moje, te wiecie, nowe powiadomienie od XYZZ pozostają na słuchawkach, niezależnie od tego, gdzie jest reszta ZDSR-a, powiedzmy. Wiąże się to z tym, że do ZDSR-a doszedł nowy proces, który się uruchamia wraz z programem ZDSR Multi-Engine.exe. Jakby ktoś się zastanawiał po aktualizacji, co to jest, to uspokajam. Doszło też nowe API służące deweloperom integrować ZDSR z ich aplikacjami. Dzięki temu aplikacje mogą mówić bezpośrednio z ZDSR-em. I każda aplikacja też może mieć swój kanał i deweloper może sterować tym kanałem, wszystkim, co w tym kanale jest, czyli głosem, prędkością, jego wysokością i tak dalej, jeżeli deweloper chce. I użytkownik też może na sztywno to robić. Co więcej, API ZDSR-a pozwala sprawdzać nam, jako deweloperom, czy ZDSR mówi, czy nie. I tego nie ma ani NVDA, ani JOS, więc uważam, że to jest bardzo fajna funkcja dla deweloperów. I może deweloperzy, miejmy nadzieję, będą chcieli z niej skorzystać. Co więcej, mamy jeszcze wsparcie dla rozpoznawania napisów, czyli OCR czasu rzeczywistego. Możemy też, osoby widzące właściwie mogą tworzyć dla niewidomych filtry, które na przykład filtrują jakieś obrazki, logotypy, konkretne kolory i tak dalej. ma też być możliwość używania wyrażeń regularnych do tego, żeby zamieniać jakieś takie typowe błędy OCR-a, powiedzmy na przykład na poprawne słowa, albo na przykład jakie słowa mają być filtrowane w rozpoznawaniu, jak na przykład, nie wiem, przyjmijmy, że ktoś nie zrobił filtra dla YouTube'a, my jesteśmy całkowicie niewidomi i widzimy, że cały czas nam rozpoznaje czas, no to filtrujemy sobie czas i bangla. Tego jeszcze nie ma, co prawda, ale, ale ma się wkrótce pojawić. A jeszcze z nowych funkcji to doszedł konwerter PDF, który pozwala nam konwertować pliki PDF na albo obraz, albo pliki tekstowe. Wspierane są oczywiście zwykłe PDF-y z tekstem, to nie jest żadne zaskoczenie, ale wspierane są też PDF-y graficzne. I możemy korzystać z OCR-a, który będzie rozpoznawał te PDF-y.
2: A jak on sobie radzi z polskimi znakami? Tak zapytam od razu.
5: Na razie on ma na sztywno wpisany chińskiego Abiego FineReadera, ale to będzie można zmienić, bo on korzysta z FineReaderowego OCR-a, co jest interesujące dość, ale to zostanie zmienione, będzie można sobie wybrać język, bo zwróciłem uwagę deweloperowi na to. I możemy rozpoznawać te albo do jednego wielkiego pliku tekstowego, albo możemy dzielić ten plik po stronach albo po jakichś konkretnych wyrazach. Czyli nie wiem, powiedzmy dzielimy pliki po słowie rozdział, no i wtedy mamy jeden rozdział per plik w książce. Mamy jeszcze coś, o co wiele osób prosiło, czyli dźwięki trybu nawigacji i trybu edycji. Takie mniejsze rzeczy już, jest ich pełno, ale no, o tych najważniejszych opowiedziałem. Drugą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest to, że w 2022 roku da się wciąż robić normalne aplikacje. Znaczy, ta aplikacja nie pojawiła się w 2022 roku, ale pojawiła się już wtedy, kiedy była moda na robienie, nie mam niestety na to ładnego słowa, dziwnych aplikacji na Windowsa w Electronie, czy w jakichś innych frameworkach dziwnych. Znaczy, no, na przykład, no, głównie chodzi o Electrona, bo to jest najcięższy i najgorszy framework do tworzenia czegokolwiek na desktopie, jaki istnieje, moim zdaniem. Ale odkryłem bardzo fajny program szwajcarskiej produkcji, który pojawił się na rynku w roku 2014. I to jest program BVCube 2, nie wiem, jak to wymówić, wybaczcie. I to jest program podobny do programu SmartSync Pro, który to program służy do synchronizacji danych. Ja pokazywałem taki program na tym podcaście AlwaySync. No to są programy podobne, tylko że SmartSync Pro jest, no nie o SmartSync, ten BVCube 2 jest programem o wiele dostępniejszym i ma normalny interfejs Win32 i program zajmuje 2 MB, a ma funkcje naprawdę niesamowite. Możemy wybierać, jakie zdarzenia mają powodować synchronizację, czy zmiana pliku, zmiana nazwy, czy ma być odwzorowana struktura katalogów i tak dalej. I program kosztuje $49 i jest po prostu genialny. Wszystko jest zapisane w pliku INI, nie ma jakichś kombinacji z rejestrem, no po prostu czego by chcieć więcej. I ja nawet sam program jest ciekawy, fajnie i tak dalej, ale bardziej mówię o nim dlatego, że widzę, że jednak da się wciąż robić normalne aplikacje, które wyglądają normalnie. A co jeszcze chciałem? Czy ja coś jeszcze chciałem? Czy mówiliście o nowej wersji CNSera? Jakoś niedawno tej, w której pojawiły się profile, bo nie słuchałem
0: ostatnio. Tak, ja mówiłem, a nawet chyba teraz będę mówił, ale to myślę, że mogę tu przy okazji tą sprawę załatwić, bo to krótkie oświadczenie, bo chyba wyszedł 9 stycznia update, tak, który dodał przyszedł wsparcie dla, dobrze rozumiem, dla tych switchy sprzętowych, dla osób na wózkach?
5: Nie. Właśnie wiele osób się na to nadziało. Chińczycy, okay. Coś co tłumaczy, czekaj, jak będę tłumaczył, linear motor.
0: Tak, linear motor. Mhm.
5: No to jest, Chińczycy tak nazywają silnik haptyczny. To jest wsparcie dla tych rozszerzonych wibracji, dla haptyki w telefonach, jeżeli...
0: I jak to działa? Bo nie wiem, które telefony na Androidzie to mają. Bo...
5: No na przykład mój Mi 11 ma. Pauliny wiem, że OnePlus też ma chyba wsparcie haptyki. Okay. No, generalnie teraz, jeżeli telefon wspiera haptykę, no to będzie używana haptyka zamiast tego normalnego takiego silniczka wibracyjnego do rozmów.
4: To się ustawia? W sensie,
5: to normalnie, jak włączasz sobie wsparcie wibracji, jeżeli twój telefon wspiera haptykę, to będzie wibrowało haptyką, a jeżeli nie, no to, no to dalej będzie wibrowało tym normalnym silniczkiem.
4: A ten tryb sceny, to wiadomo już, co to jest?
5: Jaki tryb sceny? Gdzie?
4: Ojej, to jest gdzieś w ustawieniach, już nie będę tam, gdzie to było. Coś... Włącz to są... tryb sceny.
0: To nie są te profile?
4: A, może to są profile, dobrze. Tak.
0: No to będą te profile. To są,
5: tak, to są profile. Jeżeli tam, bo właśnie jak... Problem z tłumaczeniem z chińskiego jest taki, że oni nazywają różne rzeczy techniczne bardzo po swojemu. I to jest właśnie problematyczne. No to chyba tyle. W takim razie, jeżeli o tym już mówiliście, to dziękuję wam i...
2: Dzięki, Arku, w takim razie za kontakt. No i do usłyszenia, bo pewnie jeszcze nie raz się usłyszymy i coś będziesz dla nas miał. A tymczasem to skoro już odbieramy połączenia od naszych słuchaczy, to skoro mamy jeszcze jedno połączenie, to je przyjmijmy od razu. Po drugiej stronie łącza jest Patryk. Witaj. Patryku.
6: O, teraz.
2: O, jesteś.
6: Witam, bo... Tak, no to ja tutaj już słyszałem, że Arek poniekąd potwierdził moją wypowiedź z zeszłego tygodnia a propos ZDSR-a. Ja tylko chciałem powiedzieć o rzeczy, które on zapomniał powiedzieć, a jest bardzo istotna. Może najnowsza wersja ZDSR-a jeszcze się nie ukazała. To program Fluent Search, który tutaj był omawiany w tych wersjach publicznych, tych nightly takich, czyli tych nocnych betach, od niedawna wspiera oficjalnie ZDSR-a. Jest to pierwszy program, który wspiera ZDSR-a już z tym dodatkiem, który mamy w wersjach zamkniętych beta. Także nie martwcie się, jak ktoś z was ZDSR-a używa albo zamierza używać i używa ZDSR-a, no to jeżeli wyjdzie pełna wersja, to dostanie już wsparcie dla programu ZDSR. Żeby go po prostu włączyć, wpisujemy we Fluent Searchu set, tabulator, ZDSR, enter. I już powinno działać w ZDSR-ze.
2: To bardzo dobra informacja.
6: No, no ja teraz oczywiście przychodzę do was z informacją z mojego podwórka, czyli rozrywkowego, growego. A ponieważ dzisiaj ukazała się gra audio, to znaczy ona ukazała się jeszcze we wczesnym dostępie, jeszcze nie wyszła jakby w wersji pełnej, jeszcze nie jest skończona, o może powiem tak. To się nazywa System Fault, Fault się pisze. Jest to produkcja, która jest na systemy Windows 10 i zdaje się chyba jest na Itchu, aczkolwiek nie wiem, czy na Itchu jest to samo do pobrania, na Itchu jest tylko chyba o tym napisane. Natomiast gra, z tego co mi wiadomo, jest na sklepie Microsoft i na Itchu. Ja akurat pobierałem ze sklepu Microsoft. I cóż to takiego jest? To jest shooter wzorowany na takiej produkcji Berserk, takiej grze wideo, w której, no jak w każdych shooterach, chodzi o strzelanie do statków. Jest to arcade'ówka, w której oprócz tego, że mamy statki, to również zdobywamy przedmioty, które nam na przykład pozwalają na sneaking, czyli na przykład na ukrywanie się, żeby na przykład inne statki nas nie widziały. Powiem szczerze, że troszeczkę mówię o tym, co sam przeczytałem, ponieważ to wyszło dosłownie chyba 2 godziny temu. Tak mi się wydaje, więc nawet nie miałem okazji tego odpalić. Ale co jest w tym wszystkim najważniejsze? To, że tam jest dźwięk 3D, dźwięk binauralny. Jest to w pełni gra audio, która jest robiona stricte pod Windowsa 10 i 11 i która ma obsługę głosów tych Microsoftowych. Mnie, że ja mam akurat język angielski i polski zainstalowany, to do mnie przemówił pan, Jezus, jak on się nazywa? David chyba, ten angielski od Microsoftu. No natomiast myślę, że jak będziecie mieć wersję, nie będziecie mieć angielskiego pakietu, tylko tam polski pakiet, to przemówi do was znana i lubiana polska Paulinka. Microsoftowa. Oczywiście wiadomo, że chodzi o Microsoftową Paulinę. No i tak, mamy grę w dwóch wersjach. Mamy wersję demo, która pozwala nam dojść do trzeciego poziomu, bo to jest arcade'ówka, to jest taki Infinity, czyli tak naprawdę chyba tych poziomów mamy nieskończoną ilość, tak mi się wydaje, skoro to jest arcade. A jeżeli przejdziemy, dojdziemy do trzeciego poziomu, co podobno jest strasznie karkołomne i ciężkie, to możemy kupić wersję pełną już za jakieś 40 zł. A potem chyba ona teraz kosztuje jakieś 40 zł chyba bodajże, a potem trochę tam podrożeje o parę dolarów, jak wyjdzie z takiego wczesnego dostępu. Czyli jeżeli już okaże się, że to jest wersja pełna, to się nazywa system fault i łatwo to będzie znaleźć, więc jak ktoś mógł sprawdzić na forum AudioGames.net New Releases Room, jeden z pierwszych postów, no to właśnie traktuje o tym i tam jest link, skąd można pobrać ze sklepu Microsoft żądany produkt. Ja nawet sprawdziłem to i nie musimy specjalnie uruchamiać sklepu Microsoft. Wystarczy, że zalogujemy się z przeglądarki w linku, który tam będzie. Wybierzemy sobie przycisk tam Download a Trial Version i w tym momencie po zalogowaniu, jeżeli wybierzemy, na jakie urządzenie chcemy zainstalować, to on nam to zainstaluje i nawet nie musimy specjalnie sklepu Microsoft uruchamiać, bo w sklepie Microsoft tego nie znajdziemy. Jak wpiszemy system fault, to tego nie znajdziemy, bo to jest wczesny dostęp, a sklep Microsoft ma tak, że ciężko jest znaleźć cokolwiek, jak jest, w ogóle tam się ciężko szuka. Ja nie lubię osobiście Microsoftowej wyszukiwarki, także lepiej z linku pobierać z Chroma czy z Edge'a, wszystko jedno, z czego bierzecie. No, także to taka nowość. I jeszcze jedna nowość. Pewnie pamiętacie z audycji o grach pana Jeremiego Kaldopskiego, znanego jako Apronę. No to pan Apron po latach, parę dni temu, wypuścił nową wersję Swampa, czyli słynnej strzelanki, gdzie strzelamy sobie do zombie. Nie będę mówić o zmianach, ponieważ ja nie jestem jakimś zagorzałym graczem Swampa. Tam w ogóle warto pamiętać, że jak chcecie grać w wersję online, no to musicie zakupić sobie konto u pana Kaldopskiego, które chyba kosztuje 40 zł na rok. No ja mam co prawda konto, jeszcze tam mi... I to w ogóle jest ciekawe a propos konta, taka ciekawostka, że jeżeli na przykład kupicie, nie wiem, a pogracie 2 miesiące i na przykład, przypuśćmy, zostanie wam 10 miesięcy grania i przez te 2 miesiące nie będziecie w ogóle grać na przykład przez cały rok i wejdziecie po roku, to te 10 miesięcy wam zostanie, one się wam nie stracą, bo są odliczane od momencie, kiedy gracie. Także jak nikt nie korzystacie, to tam na was czeka. Także to nie jest tak, że ojoj, kupiłem, już mi się nie chce, mi leci i się skończy. Tylko to jest właśnie, także jak lubicie, to 40 zł możecie wydać na rok za to. I jest lista zmian dość pokaźna, jest nowy tryb przetrwania. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko jest opisane na stronie www.kaledobsk.com/audiogames. I tam jak wejdziemy w Swamp, a Swamp Zombie z Hooter, no to tam w tym nagłówku pojawi się nam lista, po pobraniu pełnej wersji, możemy sobie wejść do pliku changelog i przeczytać wszystko, co się zmieniło. Co ciekawe, Swampa możecie pobrać teraz normalnie, bo kiedyś było tak, że trzeba było pobierać, bo te archiwa, ono tam zajmuje 500 mega i chyba kiedyś to było w 5 partach po 100 mega, zdaje się. Trzeba było każdego tam zipa pobierać tam osobno. Teraz już jest tak zrobione, że pobierzemy sobie całość. No, tylko nie mamy żadnego patcha, więc jak mieliście pełną wersję, to musicie zaktualizować sobie ją po prostu do pełnej wersji i grać. No. Natomiast jeszcze mam pytania do was, bo może wy się będziecie wiedzieć, będziecie się orientować. Chodzi mi o aplikację Microsoft Authenticator. Czy ktoś z was ma z tym do czynienia? Bo to jest taka aplikacja, w
2: której mi się można... swego czasu zdarzyło z niej korzystać.
6: Tak, ale właśnie o co chodzi? No to jest niby aplikacja, która pozwala na autoryzowanie konta, na logowanie się na konto Microsoft bez hasła. Ja jej tak używam, ale w tej aplikacji jest jeszcze kilka innych rzeczy. No można na przykład w tej aplikacji zapisywać hasła.
2: A to aż tak... To aż tak nie, bardzo nie wykorzystywałem, więc no tu mi ciężko powiedzieć.
6: Czy tej aplikacji można też używać do autoryzowania w innych kontach, do innych kont, czy...
2: To znaczy z tego co wiem, to generalnie te aplikacje typu właśnie Authenticator od Microsoftu, od Google'a i jeszcze kilka innych, to one działają na podobnej zasadzie, bo to są, programowe odpowiedniki tych tak zwanych kluczy uniwersalnych.
6: Tak? Ale jak to na przykład działa tam? Że na przykład co, ja mogę sobie, nie wiem, przez ten Microsoft Authenticator się również co, do Google logować?
2: Zdaje się, że tak. Zdaje się, że jest taka możliwość.
6: No ale czy to, dobra, no bo mówisz, że Google też ma swoją aplikację. Tak, to nie będzie jakoś tam... No.
2: Patryku, nie sprawdzałem tego w praktyce, więc nie chcę tu podawać jakichś informacji, które mogłyby wprowadzać w błąd. Dużo o kluczach sprzętowych i o tego typu rzeczach, jeżeli cię interesuje ten temat, ma... Wiesz co, niebezpiecznik to jest raz, ale ja ci polecam materiały Kacpra Szurka na YouTubie. On ma tego sporo.
6: A to nawet nie słyszałem o nim.
2: A to widzisz, to nieuważnie nas słuchasz, bo już parokrotnie nie polecaliśmy akurat tego pana.
4: Kacper Szurek jest tak. Taki drugi Mateusz Chrobok, zdaje się.
2: Też. Natomiast no, Kacper...
4: Coraz więcej jest z tego typu materiałów. I typu
2: dokładnie.
4: Ludzi, którzy robią takie różne rzeczy, więc warto obserwować i obserwować to, co jest jakby polecane na podstawie tych kanałów, bo...
2: Tak, bo wtedy... Bo właśnie mi ten Mateusz pojawił się też na podstawie materiałów Kacpra. Kacper ma dłuższe te materiały, Mateusz ma krótsze, z tego co zauważyłem, więc to już zależy, jakie cię bardziej gdzieś tam interesują, ale zarówno jedne, jak i drugie są rzeczywiście fajne i warte, żeby je pooglądać.
6: I myślę, że też może warto takie właśnie aplikacje do autoryzacji pokazać, bo na przykład ja tego używam do Microsoftu, właśnie tej aplikacji od Microsoftu właśnie, do logowania się do ich konta i no muszę przyznać, że działa to bardzo fajnie właśnie. Także myślę, że też można było czymś takim zrobić. Natomiast ja ciebie chciałem, Mikołaju, to jeszcze na chwilkę przytrzymać i zapytać, bo no wiem, że to dopiero jest gdzieś news na koniec audycji. Wspomniałeś o Yu-Gi-Oh! W zasadzie, o dostępnym Yu-Gi-Oh! Czy to już nie jest coś, co już jakby nie jest od 2 lat, bo jest Yu-Gi-Oh!, przez którego łączy się, to się chyba On-In-Play to się nazywa i to jest coś takiego, że tam łączysz się przez klienta modowego, na przykład przez masz klienta i sobie grasz jakby z innymi graczami. Czy to nie o to chodzi? Bo jeżeli to o to chodzi, to już jest dość znane akurat.
3: To jest, ja o tym wiem, ja o tym chciałem wspomnieć, że coś takiego istnieje też. Jeżeli ty coś wiesz o tym więcej, to też jakby jak najbardziej możesz o tym powiedzieć. Ale nie o tym miał być główny news. Główny news miał być o czymś nowym, co też
6: widzę, jest audio gamesy nie o wszystkim
3: klientem.
6: Piszą.
3: Więc słucham?
6: Widzę, że audio gamesy nie o wszystkim piszą w takim razie.
3: Audio gamesy, jak widać, nie o wszystkim piszą, chociaż fakt faktem, to co tam jest, to o czym tam jest powiedziane, jest nazywane klientem. Więc nie zdziwi mnie, jeżeli to, o czym mówimy, to będzie powiedzmy jakaś ładniejsza, dźwiękowa, bazująca na menu nakładka na coś istniejącego. Do czego to do końca ma być klient, tego nie wiem, ale no skoro jakby już jesteśmy przy newsie, to już zajmiemy się tym tematem teraz.
6: Natomiast ja szczęście mogę, jeśli tu jestem, no to powiem poniekąd, jak działa to, o czym ja chciałem powiedzieć.
3: To tak, tutaj może zacząć od tego, co już jest
6: A potem już po prostu się wyłączę, żeby nie blokować anteny innym. Natomiast powiem tak, to działa tak, że nie wiem, czy graliście w moody typu na przykład, Tomecki tutaj pokazywał kiedyś w Tyflo podcaście Alterion. Właśnie to pokazywał muda, w jaki sposób się to gra, czyli łączymy się klientem.
4: Tak,
6: takim
4: nie
6: jak
4: pokazywałem
6: Telnet.
4: To jako muda, tylko w pewnym sensie jako trochę muda, ale trochę audio grę, bo ja to grałem, masz klientem z tym skryptem takim potężnym.
6: Tak, i on już tam gotowe ma, ale chodzi mi o to, że zasada jest podobna, zasada działania. Działa to tak, że po prostu łączymy się, tak jak mamy na przykład, nie wiem, Putiego, czy po prostu mamy Telneta i łączymy się z konkretnym serwerem i w tego Yu-Gi-Oh gramy na zasadzie komend, że na przykład wpisujemy komendę taką, jakąś tam komendę z palca, żeby na przykład sobie wyszukać listę graczy.
4: Drzwi, albo gdzieś tam przejść, wejdź, wyjdź, zobacz,
6: tak, tak,
4: otwórz,
6: coś takiego.
4: Zamknij.
6: No to tu jest, nie wiem, wyciągnij kartę, nie wiem, dobierz kartę. Oczywiście wiadomo, że po angielsku. I to się gra na takiej zasadzie, że zapraszamy sobie jakiegoś gracza do gry, który jest na serwerze i sobie gramy, jakbyśmy grali w moody. No i tam nawet jest tak jak do Alteriona właśnie, dlatego o tym powiedziałem, bo do tej gry również jest prekonfigurowany masz klient. Jest prekonfigurowany masz klient, który ma jakiegoś tam miernego soundpacka, ale ma. Więc można również sobie grać z tym. Aha, dla użytkowników ZDSR-a taka informacja a propos masz klienta. Tak, najnowszy kontroler do ZDSR-a działa z masz klientem. Także jeżeli ktoś też w moody by chciał, a nie chciałby używać Wipmooda, którego ja nie znoszę serdecznie, no to może grać właśnie używając masz klienta z masz liderem, czyli z tym dodatkiem, który mamy między innymi w Alterionie. No. To tyle w takim razie. To ja ci, Mikołaj, oddaję głos i już wyłączam się i pozdrawiam.
2: Dzięki, Patryku, za telefon. Pozdrawiamy również. Do usłyszenia.
3: A my zostałem w temacie tej samej gry. To, o czym ja się dowiedziałem, to jest na razie wersja jakaś prywatna beta, do której ja nie mam dostępu. Została umieszczona informacja na Reddicie, że z tej prywatnej bety ma być coś więcej. W obecnej chwili jest prośba, że jeżeli ktoś chce się zapisać na serwer Discorda ichniejszy, to ma podać odpowiednie słowo w komentarzu i zostanie mu przesłana wiadomość prywatna Redditem z linkiem do tego Discorda. No jest to robione w taki sposób, żeby uniknąć botów, które po prostu przeglądają cały internet w poszukiwaniu linków do Discorda i wchodzą sobie na serwery, wysyłając brzydkie rzeczy. W większości jakiś spam i inne wyłudzenia i oszustwa. Ale w każdym razie gra. Gra ma być, no właśnie, klientem, dostępnym klientem. Nie wiem do końca do czego. Brzmi to tak, jakby to miało być w jakiś sposób klient jakiejś oficjalnej gry, jakiejś wersji dla widzących, no tylko właśnie przystosowujący na tę wersję dla nas, dla osób niewidomych i pozwalający nam grać w tę wersję z klawiatury. Ma być to w przyszłości projekt open source, ma być to w przyszłości projekt społecznościowy, jest to pisane wszystko w Pythonie. Mają się na dniach pojawić filmiki prezentujące, jak osoby niewidome mogą w to grać, tylko tam jeszcze autor musi uzyskać zgodę od wszystkich, którzy są w ten projekt zaangażowani, no, żeby mógł. I takie materiały powinny się w ciągu kilku najbliższych dni pojawić. No, czyli będzie jeszcze jedna metoda, jeszcze jeden sposób na to, żebyśmy mogli sobie w tę grę zagrać. I to trochę mniej dziwny niż wpisywanie komend i czytanie sobie odpowiedzi, bo takie sposoby wielu osobom gdzieś tam się nie za bardzo podobają, bo no nie jest to typ rozrywki, który gdzieś tam wszystkich by satysfakcjonował.
2: No a teraz...
4: Gier, Jeśli mogę oczywiście, bo jak jest jakieś...
2: A proszę bardzo, Tomku.
4: To niedawno słyszałem o takim, o takiej trochę aferce, można powiedzieć, takiej środowiskowej w pewnym sensie. Bo też wyszła jakaś taka gra, w której się coś tam strzela, też już nie pamiętam, jak ona się nazywała, coś tam z Life miało to w nazwie. I ludzie się skarżyli, że coś ta gra im robi dziwnego w systemie i potem podobno okazało się, nie wiem na ile to jest prawda, tak szczerze mówiąc, więc fajnie by było, gdyby ktoś tutaj mógł potwierdzić lub nie to, co teraz powiem. W każdym razie, że ten ktoś, kto zrobił tę grę, to zrobił coś takiego, że administracja gry może wykonać dowolny kod, znaczy dowolne polecenie z wiersza poleceń na koncie dowolnego użytkownika. W związku z czym podobno w dodatku było to wykorzystywane do tego, że jeżeli któryś gracz był za dobry i zabijał kogoś z adminów, to mu na przykład wyłączali komputer. Nie wiem, na ile to jest prawda. Ta gra zresztą już została, znaczy wątek został zamknięty na Audio Games, więc możliwe, że jest coś na rzeczy. Natomiast chodzi mi generalnie o to, że nawet jeżeli takiej gry w tej chwili nie ma, to niestety w związku z tym, że te gry nie są tworzone przez firmy duże, często to są prywatni użytkownicy, którzy a jestem programistą, to se zrobię grę, bo mogę. Nigdy nie wiadomo, kto co w takiej grze umieści, bo no może nie to, że mu wolno, bo tego robić nie wolno, ale można w pewnym sensie przynajmniej.
2: I tu dochodzimy, Tomku, do jeszcze jednej kwestii, bo tak naprawdę bardzo często przed takimi rzeczami ostrzeże nas system. Ale ile to razy jest tak, że zwłaszcza Windows Defender, no to jest narzędzie bardzo wyczulone i w niejedną grę, żeby sobie zagrać w grę audio, to my musimy robić jakiś wyjątek. I ludzie są przyzwyczajeni. Dokładnie.
4: Trzeba wyłączać, bo to trochę robi różne rzeczy niefajne. No i tak się usypia czujność użytkowników. No i tak. Można mieć naprawdę problem. Także to. No.
5: I jakby druga rzecz, że problem z wszelkim oprogramowaniem robionym dla niewidomych jest taki, że nawet jeżeli to oprogramowanie będzie robić coś złego, to jest wbrew pozorom całkiem mała szansa na to, że wykryje nam antywirus. Bo nasza społeczność niewidomych jest na tyle mała, że te programy najczęściej nie są, że tak powiem, trenowane na tym wszystkim i nie jest to gdzieś tam wykrywane, bo kopii, powiedzmy, takiej gry audio, która coś dziwnego robi i użytkowników, którzy tego używają, będzie na tyle mało, a twórcy takiego oprogramowania no, nie śledzą raczej rynku gier dla niewidomych, że po prostu to się gdzieś tam prześliźnie i to nie będzie gdzieś tam wychwycone, nie będzie gdzieś tam wykryte. Co gorsza, ostatnio tu się taka ciekawa też dyskusja rozwinęła na Twitterze kilka dni temu między mną a kilkoma użytkownikami. Jak prosto byłoby naprawdę porządne, złośliwe programowanie przygotować na podstawie NVDA, NVDA Remote'a i jeszcze ewentualnie kilku innych dodatków, bo antywirusy są tak naprawdę poniekąd właśnie wytrenowane, że screen reader to jest coś, czego nie ruszać, mimo że on wygląda i zachowuje się jak bardzo podejrzane oprogramowanie, bo tak naprawdę screen reader może wszystko. Screen reader ma bardzo prosty dostęp do wszystkiego, co my robimy na komputerze, do wszystkich klawiszy, które my naciskamy, do całej zawartości naszego ekranu. Jeżeli on chce gdzieś tę zawartość wysłać, to on tę zawartość gdzieś wyśle i nic ani nikt go przed tym nie będzie w stanie powstrzymać.
2: Bo co to za różnica, naprawdę, czy on będzie kierował wyjście swoje do pliku na syntezę, czy na przykład do jakiegoś folderu FTP na serwerze albo gdziekolwiek indziej.
5: Dokładnie. Tak naprawdę już mamy przecież dodatek NVDA Remote, który pozwala nam na kontrolę zdalną komputera przez innego użytkownika, który robi no nie mniej, nie więcej właśnie to, czyli wysyła wszystko, co powie
3: reader i wszystkie klawisze, które gdzieś tam naciśniemy, na jakiś serwer. Jaki, to jest nasza kwestia, my to ustalamy. I to tak naprawdę jedyne, czego by wymagało stworzenie, że tak powiem, wirusa działającego na NVDzie lub innego typu złośliwego oprogramowania, no to jest wzięcie dodatku NVDA Remote i no właśnie bardziej nawet usunięcia z niego jakichkolwiek funkcji niż dodania nowych, bo wszystko, co takie złośliwe oprogramowanie ma umieć, to ten dodatek już umie. Trzeba by mu było tylko usunąć interfejs okienka, który on pokazuje.

0: praktycznie przez żadne antywirusy złośliwe oprogramowanie, które pozwala nam monitorować wszystko, co dzieje się w naszym systemie.
1: No Mikołaju, żeby daleko nie szukać, to ja pamiętam, że ja kiedy sporo miałem takich różnych zadań, że trzeba było komuś pomóc zdalnie, to ja sobie przygotowywałem taką paczkę, żeby nie stwarzać sobie jakiejś dodatkowej roboty, to po prostu, a były to osoby widzące, to żeby im też ułatwić sprawę, to stwarzałem sobie taką paczkę NVDA Portable, który to był zrobiony na zasadzie takiej, że odpalało się plik exe. Tam się pojawiało jedno pytanie, ale ja tak naprawdę z tego pytania mogłem zrezygnować. Bo pytanie było, czy chcesz uruchomić tryb pomocy zdalnej? Tak, przycisk, nie przycisk. Ktoś klikał w przycisk tak, działo się jakieś magiczne mambo jumbo, coś tam się w tle wypakowywało. Uruchamiało się NVDA z zadeklarowanym przeze mnie kluczem, synteza ustawiona na brak. Ja dostawałem w logu serwera NVDA Remote informację o tym, że się właśnie ktoś na tym kluczu połączył i mogłem już oczywiście w dobrej wierze pomagać, rozwiązywać kogoś techniczny problem. Natomiast oczywiście łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że można by było to wykorzystać do jakichś niestych celów.
0: Dokładnie. I jakby żaden antywirus przeznaczony dla osób widzących nie jest w stanie tego wykryć. I bardzo ciężko byłoby zrobić tak, żeby był w stanie to wykryć, nie blokując całej NVDA. I pytanie, czy jeżeli w pewnym momencie, a podejrzewam, że prędzej czy później może to się stać, ktoś się zorientuje, że coś takiego można zrobić i coś takiego można wykorzystać, no czy nie zostanie coś takiego na przykład przez któreś antywirusy mające trochę mniejsze pojęcie o dostępności zrobione, że nagle się obudzimy bez NVDA, bo się okaże, że ktoś wykorzystał NVDA w ataku i się okazuje, że NVDA trafiła na jakąś listę podejrzanych plików. To jest też dobre pytanie.
1: Różnie to z tym być może, to prawda, to prawda.
0: I to jest kolejna kwestia, że szczerze, gdybym ja pracował w dziale IT w jakimś, nie wiem, banku czy innym szpitalu, no to ja bym osoby niewidomej z czystym sercem nie mógł zatrudnić, a zwłaszcza użytkownika NVDA, użytkownika JOS-a to jeszcze, bo to niestety jest bardzo duży problem. Ile użytkownik NVDA na Windowsie chcąc może zrobić i ile my jako administratorzy jesteśmy w stanie cokolwiek z tym zrobić, a nie jesteśmy w stanie w przypadku NVDA zrobić tak naprawdę w stanie nic. Gdzie w przypadku JOS-a to taki administrator systemu, no to jakąś tam kontrolę ma i to nawet całkiem sensowną, o tyle w przypadku NVDA to z tą kontrolą bywa niestety bardzo różnie i bywa bardzo źle.
1: Okay.
0: Jeżeli powiedzmy mamy do czynienia z jakąś większą firmą, jest tym czasami bardzo.
1: No jest tym źle, natomiast no to wszystko też zależy w jaki sposób pracujemy i do czego my tak naprawdę musimy mieć dostęp, jeżeli chodzi o ten program odczytu ekranu, co on musi robić. No ale to jest dyskusja, która już tu niejednokrotnie była toczona i myślę, że nic mądrego nie powiemy. Za to możemy przeczytać, o czym do nas piszecie, bo piszecie, Krzysztof do nas napisał między innymi. Witajcie, mam do was pytanie, czy ktoś z was używa aplikacji Everly? To jest aplikacja zakupowa, w sensie do robienia zakupów, bo niestety jeszcze ona nie wszędzie działa. Przed chwilą testowaliśmy ją i na terenie Jaworzna niestety jeszcze nie można zrobić zakupów poprzez te aplikacje. Może za jakiś czas dodadzą do swojej oferty i Jaworzno. Krzysztofie, no tak to jest z tymi aplikacjami, że zwłaszcza jak jakaś aplikacja zaczyna swoją przygodę w naszym kraju, no to po prostu jeszcze nie działa i działa zazwyczaj
2: od jakiegoś czasu
1: w większych miastach.
2: Od chyba już kilku lat, zdaje się. No i też trzeba pamiętać, że Everly, zdaje się, współpracuje pięcioma czy sześcioma sklepami, znaczy sieciami sklepów. Tam jest, zdaje się, Biedronka, Lidl, Carrefour, nie pamiętam, czy Leclerc i coś chyba jeszcze. I nie wszędzie, znaczy dobra, To jest biedny.

0: Biedronka, powiedzmy, że jest, ale nie musi być jakaś taka duża Biedronka, żeby tam można było zrobić zakupy. No i muszą być osoby, które tam siedzą. Ale trzeba sprawdzać, bo rzeczywiście ta sieć się rozwija.
1: Dokładnie. I po prostu trzeba wypatrywać. A tymczasem kilka wypowiedzi na naszym panelu z informacjami. Mamy na dobry początek kilka wypowiedzi od Maćka. Ja kiedyś dorabiałem sobie wibracje do zewnętrznego dzwonka i wyglądało to tak, że o ile początek dobrze się zgrał, to już gdzieś w połowie się wszystko lekko zaczęło rozsynchronizowywać. Być może dlatego, że nie wystukiwałem tego rytmu przez cały czas, a jedynie w pierwszych taktach. Ostatecznie jednak i tak wróciłem do dzwonka domyślnego, gdyż jak dla mnie tylko ten się do czegokolwiek nadaje, ale to oczywiście moje zdanie. Dobrze, że chociaż do tych wbudowanych dzwonków ta wibracja się dostosowuje, zwłaszcza ta o nazwie synchronizowana. Kolejna wypowiedź od Maćka. Wydaje mi się, że tylko ta jedna wibracja, zgodnie ze swoją nazwą, synchronizuje się z rytmem dzwonka, a cała reszta niezbyt, ale mogę się oczywiście mylić.
2: No tak, takie jest jej, że tak powiem, zastosowanie i po to ona jest.
1: No i jeszcze jedna wypowiedź Maćka. Ja też dostałem kanał pana Chroboka na podstawie oglądania kanału Niebezpiecznik. To mi się właśnie podoba, że te jego materiały są krótkie przy zachowaniu moim zdaniem precyzji i klarowności przekazu. Moim zdaniem ten właśnie pan wymiata i sposobem przekazu, ale też swoją osobowością. No ja szczerze mówiąc, ja mówię, ja oglądałem jedno i drugie, tu jakoś bardziej podobają mi się te materiały Kacpra. Jak dla mnie gość w ogóle, jeżeli chodzi o płynność przekazu, no wziąwszy jeszcze pod uwagę to, że on tak naprawdę nie zajmuje się byciem mówcą, no to robi to niesamowicie. To tak na marginesie gadać przez 2 godziny w zasadzie bez zająknięcia, no to jest coś. Ale zresztą no on też opowiadał to. Tak a propos, jeżeli kogoś interesuje temat bezpieczeństwa i takich wywiadów z ludźmi zajmującymi się bezpieczeństwem, a okazuje się, że mamy ich w Polsce naprawdę sporo, to warto polecić kanał Zaufanej Trzeciej Strony. Tam co niedzielę wieczorem jest taki program jak Rozmowa Kontrolowana. I tam bardzo często można sobie posłuchać, to jest w takiej luźnej formie prowadzony program, w którym to ludzie z Zaufanej Trzeciej Strony, czyli też takiego serwisu obok Niebezpiecznika, jednego z większych w Polsce traktującego o cyberbezpieczeństwie, rozmawiają z takimi właśnie osobami. To się w branży nazywa, że to są bezpiecznicy. I to zazwyczaj właśnie oni się zajmują różnymi aspektami bezpieczeństwa. Więc jeżeli kogoś ten temat interesuje i chciałby te osoby nieco bardziej, lepiej poznać, no to jest okazja. I teraz jeszcze mamy wypowiedź od Roberta. Roberto napisał do nas tak. Cześć, z tego co widzę, do Microsoft Authenticatora można dodać konta z innych serwisów, ale musimy mieć kod QR. Prościej jest w apce od Google'a, w niej mam podpięte uwierzytelnienie dwuetapowe z Discorda, nie pamiętam już jak go dodawałem, ale na pewno bez kodu QR. Jest jeszcze aplikacja Authy do podobnych celów, ale nie wiem na ile jest dostępna, bo postawiłem na dostępny interfejs od Google'a. I to jest jak na razie wszystko.
2: Dodając do tego, ja nie wiem do końca gdzie to jest, ale wiem, że gdzieś to jest. W iOSie 15 da się podobno jakoś tym tak zwanym pękiem kluczy, czyli tym miejscem, gdzie iOS zapisuje sobie hasła, takie te tak zwane kody OTP też generować i jakoś się tego podobno da używać. Ja sam szczerze mówiąc tego jeszcze nie testowałem, no ale skoro było powiedziane, że się da, to pewnie.
1: To pewnie się da. Dziś, Mikołaju, masz jakiś chyba problem z łączem troszkę, bo cię od czasu do czasu tak przerywa na dłuższą chwilę.
2: No to za czas jakiś będzie awaryjne łącze zastosowane.
1: Okej, okay, to w międzyczasie się przełącz na awaryjne łącze, aby no po godzinie możemy przejść już powolutku do naszych aktualności. No, godzinie 16 minut, tak fajnie. To tu widzę w notatkach pierwszą informację od Mikołaja, ale dajmy mu może uporać się z internetem.
3: Też, że to można by połączyć, bo ja mam niżej też taki mój a propos nowości w aplikacjach, tak? Aha. Taki maraton, powiedzmy.
1: To może tak,
3: Nie, ale może to podepnijmy.
1: Dokładnie, to może w ten sposób byśmy to zrobili przy okazji tego, bo to będzie o nowościach w TeamTalku, tak. Ale zanim to teraz ty, Pawle, proszę bardzo, Make Braille, czyli będzie o muzyce i Braille'u.
3: Więc tu mamy Make Braille'a i Make Braille jest takim produktem, jest to produkt, no właśnie, ze Stanii, niemieckiej biblioteki centralnej dla osób niewidomych. Właśnie widzę, że strona chwilowo nie działa. Natomiast działała w piątek na pewno, więc domyślam się, że to jakaś tymczasowa awaria. Jest to strona, gdzie można stworzyć konto. Nie jest to takie proste, bo trzeba napisać maila pod adres wskazany na stronie i poprosić o to, by konto zostało nam udzielone. Ale gdy już to zostanie uczynione, to za pomocą tego serwisu, zdaje się, że jest to robione automatycznie, nie przez ludzi, możemy zlecić konwersję nut z albo Music XML-a, albo z wydruków takiego programu jak Capella X, który jest prawdopodobnie jakimś popularnym programem do zapisu nutowego, konwersję na Braille'a. No i dostaniemy sobie taki wtedy plik wynikowy w Braille'u, który możemy sobie potem na drukarce ładnie wydrukować i mieć nuty w Braille'u do dowolnego utworu, jaki nam jest akurat potrzebny. Twórcy, administratorzy tego serwisu zaznaczają, że no fajnie to by było, jakby te utwory, które my tam zlecamy, były albo w domenie otwartej, albo były naszymi kompozycjami. I oni nawet wręcz piszą, że serwis jest monitorowany pod tym kątem, przede wszystkim no jak działa, ale też jakie treści tam są wrzucane. No więc może się okazać, że jak zostanie wykryte, że my jakieś no, nuty, do których nie mamy prawa, albo jakoś pozyskane w sposób nielegalny, próbujemy tam przetworzyć, no to pewnie się to skończy jakimś usunięciem konta. Natomiast no, do jakichś takich kwestii ćwiczeniowych, do jakichś zajęć, jak ktoś się tym zajmuje dość często, no to prawdopodobnie taki mały serwisik może się przydać i może się okazać bardzo przydatny, zwłaszcza, że nie wiem, czy za darmo istnieje jakiś serwis albo narzędzie, które pozwala to robić. Zdaje się, że zazwyczaj w kwestii nut brajlowskich to osoby zainteresowane musiały się kontaktować z wydawnictwami, które takie nuty robiły na zamówienie. No a tutaj mamy serwis, który zdaje się, że zajmuje się konwersją. O ile mamy oczywiście plik elektroniczny, ale one są, zdaje się, dość powszechne. No i możemy sobie, jeżeli mamy taką drukarkę, albo ma nasza, nie wiem, szkoła, czy jakiś tam bon na uczelni, czy gdzieś jeszcze, no może nam to zostać wydrukowane, więc już ta bariera jest dużo, dużo mniejsza.
1: Zdecydowanie tak. No oczywiście kwestia dostępu do drukarki, ale całe szczęście te urządzenia, mimo tego, że jakoś w domach się nie zagościły, no to jednak są coraz powszechniejsze w jakichś większych instytucjach, a też i nie jedna szkoła w taki sprzęt jest wyposażona, byle tylko wiedzieli, jak z niego korzystać, a też takie sytuacje widziałem, że po prostu no, niektórzy nie bardzo wiedzieli. A teraz... No myślę, że jedna z ważniejszych informacji w naszym dzisiejszym programie, bo taka informacja, z której w zasadzie każdy będzie w stanie skorzystać, a będzie w stanie skorzystać z nowego polskiego głosu, który jest dostępny. Jest dostępny zarówno jako dodatek do NVDA, jak i wersja SAPI, czyli do dowolnego programu odczytującego ekran i innych pokrewnych. O tym Tomek.
0: Tak, jeszcze będzie dostępne to samo na Androida. I podejrzewam, że już jest, chociaż nie wiem, dostępne na Linuxa. W związku z powyższym to jest rzeczywiście taki wieloplatformowy syntezator, przy czym to jest, o ile wiem, chyba jedyny również darmowy polski syntezator SAPI 64-bitowy, bo z tym jest problem. Bo większość syntezatorów, nawet płatnych, polskich, to są syntezatory 32-bitowe. I o co chodzi dokładnie? Chodzi o polski głos do takiego czegoś, co się nazywa RH Voice. RH Voice to jest To jest rosyjski syntezator, znaczy rosyjski, stworzony przez rosyjską niewidomą ponoć programistkę Olgę Jakowlewę. I to na tym rynku funkcjonowało od chyba kilkunastu lat, zdaje się, ten syntezator.
1: Tak, ta synteza już parę ładnych lat ma.
0: I to jest dosyć ciekawy syntezator. On jest bardzo lekki. Te głosy ważą po kilka, czasem kilkanaście megabajtów. A widziałem głosy mniejsze. I te głosy, no i ten syntezator jest bardzo responsywny i bardzo szybki. Taki jest, no widać, taki leciutki. No i no właśnie, pojawił się pierwszy głos na razie w wersji beta Polski do tego syntezatora. I tutaj ogromne podziękowania dla Magdy Roczeń, która to nagrała, dla Romka Roczenia, który potem te nagrania musiał odpowiednio przerobić tak, żeby to pasowało do Rhythm Voice'a. No i dla Grześka Złotowicza, który w ogóle spowodował to, że to się udało zrobić, bo jako, że jest programistą Martynka, poczekaj chwilkę, no to w ogóle zaczął jak to się teraz mówi, rozkminiać to wszystko. Jak tworzyć głosy, bo jak bywa to dość często chyba w przypadku różnych takich mniejszych projektów, dokumentacji do tego w zasadzie nie było. Więc Grzesiek musiał w ogóle sprawdzić, jak to się robi, żeby ten nowy głos był, bo do tej pory to trochę było tak, że trzeba było pisać do tej programistki, jej wysłać jakieś próbki, ona z tego robiła syntezator. I nawet już kiedyś, zresztą ty Paweł, bardzo chciałeś, żeby pojawił się polski RH Voice.
3: No tak, tak.
0: I przygotowany plik ze zdaniami.
3: Skrypt powstał wtedy, który jest teraz używany.
0: Musiał być przeczytany przez jakiegoś lektora. No i po przeczytaniu można było zrobić z tego syntezator. Jakoś to umarło wtedy. To się działo, nie wiem, z 8 lat temu chyba, czy coś.
1: Tak, mniej więcej tak, tak.
3: Tak, tak, bo to ja pamiętam, że ja szukałem sobie sam syntezy do...
0: Natomiast teraz już właśnie to się stało na tyle... No po pierwsze, sprzęt taki wykorzystywany w domach się poprawił. Ludzie mają już całkiem niezłe te mikrofony. No i to jest syntezator o tyle ciekawy, że większość syntezatorów działa albo na zasadzie sampli, które są krojone na, znaczy takie próbki głosu, które są krojone, że tak powiem, cięte na takie mikrokawałeczki, na pojedyncze głoski, albo na podstawie generatorów dźwięku, które są odpowiednio ustawione tak, żeby z tego powstała synteza. Natomiast RH Voice to jest bardzo takie sprytne połączenie obu tych technologii, to znaczy jest coś w rodzaju takiego uczenia, powiedzmy, maszynowego, tylko dość prostego, takiego prymitywnego. To jeszcze nie jest sieć neuronowa, to zdaje się taki jakby poprzednik trochę sieci neuronowej. I trzeba też tutaj nagrać około 2 godzin mniej więcej, ponad 2 godziny jest po polsku tych zdań różnych. Trzeba to wszystko nagrać i potem trzeba to właśnie puścić przez taki algorytm, który próbuje nauczyć serię takich jakby generatorów dźwięku, że no a to się robi tak, a e to się robi tak. W związku z czym te generatory uczą się na konkretnym lektorze konkretnych różnych zdań i na tej podstawie generowana jest synteza. Te pliki oczywiście muszą być dobrze nagrane. Niemniej da się to zrobić i już jak ktoś jest na platformie Elden, to mógł zobaczyć, że jest już kilka osób, które co prawda w takiej bardzo podstawowej formie, ale nagrały również swoje takie modele dla RH Voice'a. W związku z powyższym, po pierwsze, no można to teoretycznie nagrać. Może nie to, że każdy w domu może to nagrać, bo trzeba mieć w miarę dobry mikrofon. Trzeba te zdania wszystkie przeczytać i najlepiej, gdyby je przeczytać wszystkie, w związku z czym trzeba się je nauczyć na pamięć, ponieważ te zdania muszą zostać przeczytane bez pomyłki. To znaczy, to co jest napisane, to musi być dokładnie tak samo przeczytane. Nie można się pomylić, że opuścić słowo, zamienić na inne, zamienić kolejność, bo wtedy przy konwersji, czy przy robieniu tej syntezy, ten cały silnik powie, że coś tu jest nie tak i on sobie nie da rady i nie poradzi.
1: Albo podejrzewam, że mogłaby być taka sytuacja, nie wiem, czy ktoś to testował, ale obawiam się, że jakby tak sobie gdzieś tam ktoś jakieś słowa zamieniał i byłoby to niezgodne jedno z drugim, to nagle by się mogło okazać, że synteza mówi coś innego niż powinna,
0: może,
1: jeżeli by było tego dużo.
0: Chociaż tak, pewnie gdyby było dużo, to tak. No tak czy inaczej, powstał pierwszy polski głos, on tak jak mówię, jest na razie w fazie beta, więc na razie linki są podane gdzieś tam na jakieś liście dyskusyjnym, na Eltenie, znaczy na Tyflosie, na Eltenie. Pewnie będzie można podać, bo z tego co pamiętam, tam nie było takiej prośby, żeby tego, zwłaszcza, że to jednak...
1: Zwłaszcza, że one są jednak podane w miejscach publicznych, więc my tak, to podrzucimy oczywiście. Tylko jedna rzecz i to jedna uwaga, ten syntezator się bardzo dynamicznie rozwija. I po prostu wczoraj powstała nowa wersja.
0: Tak, a pierwsza powstała i tak chyba ze 3 dni temu.
1: Dokładnie, więc no...
0: Tutaj naprawdę co kilka dni jest jakaś aktualizacja, bo tu jest kilka błędów do poprawy jeszcze. I dzisiaj wiem, że pojawiły się nowe propozycje błędów, bo na przykład obmierzły jest czytany jako obmierzły i to na pewno będzie poprawione. Więc takie różne rzeczy są poprawiane na bieżąco. No i jest też szansa, że powstaną nowe, kolejne głosy polskie, więc no, projekt się rzeczywiście rozwija.
1: Tak naprawdę to w tym momencie, bo jest oczywiście instrukcja stworzona przez Grzegorza Złotowicza, ona jest w języku angielskim i jest opisany cały proces, jak to powinno wyglądać.
0: Tak, on jest, żeby nie było.
1: Nie jest
0: to
1: prosty.
0: Nie jest to tak, że to się, no coś się pobiera i coś się robi.
1: Ja to tam, znaczy tam się pobiera i się robi dużo.
0: Tak, tam widziałem.
1: Ja bym tak powiedział.
0: To było kilka operacji, każda po kilkanaście kroków. Że pobierz to, potem zrób to, skompiluj coś, bo tam...
1: Tak, łącznie z edycją plików źródłowych, bo na przykład tak. Okazywało się, że niektóre kody, które gdzieś tam się pobiera, one już są trochę przestarzałe i na przykład trzeba je przystosować do platform 64-bitowych, czyli tych współczesnych, bo one jeszcze były tworzone za czasów platformy x86 i mogą być błędy z tego powodu.
0: Także no, to wymaga troszeczkę roboty, zwłaszcza, że to jest tworzone... dla systemu Linux, to znaczy jakby konwersja tego wszystkiego powinna się dokonywać, tworzenie tego głosu powinno się dokonywać na Linuxie, powinno być...
1: Ewentualnie na WSL, tym pod Windowsem.
0: No tak, no to WSL to jest jakby nowość. Oryginalnie to tego jakby nie było, tak? To się niedawno pojawiło. W związku z czym, to trochę trwa. Natomiast, No, najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, że jest polski syntezator mowy. Jest on dostępny na kilka różnych platform. No niestety na iOS-a, na Maca nie ma i raczej nie będzie, bo no, te systemy nie pozwalają na... Dobrze, Martynka, zaraz.
2: Nie pozwala, ale żeby to było proste, łatwe i przyjemne, to ja bym nie powiedział, a widziałem, jak to się robi.
0: Aha, no w każdym razie nie jest to... Nie jest to specjalnie proste, nawet dla programistów podejrzewam. No i efekt jest taki, że powstało to właśnie na Windowsa, na Linuxa i będzie też na Androida. Na Androidzie jest o tyle ciekawie, że tam to wygląda troszeczkę inaczej, bo tam się pobiera jeden RH Voice i w RH Voice będzie po prostu dostępne, będą dostępne głosy. Tylko że na Androidzie będzie prawdopodobnie tego mniej, dlatego, że tam są dostępne tylko jakby te głosy, które są zatwierdzone w pewnym sensie przez no właśnie tam są tylko te rzeczy, które są pobierane. Dobrze, Martynka, za momencik, wiesz, zaraz. Także tak. No dobrze, to ja chyba na razie muszę tutaj córeczką się zaopiekować. Ale syntezator.
1: Ale to nie jest koniec, jeżeli chodzi o. Tak. To nie jest koniec, jeżeli chodzi o syntezę, bo teraz pokażemy wam, jak brzmi ta synteza, a potem pokażemy wam, zademonstrujemy dwie próbki, które podesłał mi właśnie Roman Roczeń, którego żona udzieliła głosu do tej syntezy, więc żebyście mogli sobie porównać. co było źródłem tej syntezy. Bo myślę, że nie jedna osoba, słysząc gdzieś tam jakąś syntezę, z której korzysta, to się tak zastanawia, no okej, jak tu był jakiś lektor, to ciekawe, jak ta osoba brzmiała, z której głosu została stworzona ta synteza. No i tym razem będzie taka możliwość.
2: Przy okazji polecę, jeżeli no, mamy dostęp do takich źródeł i wiemy, gdzie szukać, audiobooka pod tytułem bodajże Wyprawa na biegun, czytanego przez Jacka Labijaka, który stoi za Jackiem od Iwony. I jest to książka czytana przez no, człowieka, który Jackiem od Iwony był, nie przez Jacka od Iwony. Więc jeżeli ktoś chciałby próbkę, jak brzmi taki, to jeżeli gdzieś uda mu się dotrzeć nawet chociażby do jakiegoś fragmentu tej książki, to sobie może pana Jacka posłuchać.
3: Chyba też no dobrze. Spotkania, wywiady z panią, pani się nazywa Dominika Oliwier, tak? Pani
1: tak.
3: Od Agaty, od syntezatora Agata, która użyczyła głosu. No więc warto też. Po angielsku jest dużo takich, jest wywiad z panią, która jest Susan Bennett, która jest głosem Siri. Zdaje się, że do Daniela i od paru innych głosów też da się dotrzeć do źródeł.
1: No to Pawle, bo to ty zademonstrujesz, już masz możliwość techniczną, więc...
3: Dobrze, już, dziękuję bardzo.
1: Demonstruj.
3: Tak. Już to robimy. Tu jak widzę, rozumiem, poleciał syntok.
1: To na razie ja syntok.
3: Ustawiłem sobie już Magdę jako mój głos profilowy w Eltenie i myślę, że puszczę po prostu ten post od Grzegorza Złotowicza, który jest na jego blogu Eltenowym, co on o samym syntezatorze pisze i niech przeczyta go właśnie syntezator Magda. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi i jak to wszystko.
4: Elten. Magda to nowy syntetyczny polski głos dla syntezatora RH Voice. Brzmi dość naturalnie, a nie wymaga dużych zasobów i działa bez opóźnień. Zanim oficjalnie pojawi się w projekcie RH Voice i będzie dostępny na Androida, zapraszam do testowania wersji pod Windows. Zespół autorski. Głos Magda Roczeń. Edycja audio. Roman Roczeń. Trening modelu głosu. Grzegorz Złotowicz. Głos udostępniamy na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa. Użycie niekomercyjne. Bez utworów zależnych. Linki. Próbka syntezy do posłuchania. HTTPS. Złotowicz.pl. Files. Synteza Magda Sample. MP3.1. Silnik RH Voice dla NVDA. HTTPS. RH Voice. Central 1. Linode. Obiec. Com. RH Voice 160. NVDA. Addon. Głos Magda dla NVDA. HTTPS. Złotowicz.pl. Files. RH Voice. Voice. Polis. Magda 44049. NVDA Addon. Głos Magda Sapi. HTTPS. Złotowicz.pl. Files. RH Voice. Voice. Polis. Magda V44004. 15 setupexe. 2022.01.15.20.05.18.
1: Tak, i już jest informacja gdzieś tam w jednym z komentarzy, że już jest nowa wersja. Także gdybyście chcieli jakoś odcyfrować ten link, to nie. To poczekajcie na Tyflo-przegląd, na Tyflo-podcaście i wtedy dostaniecie aktualny link. No dobrze, to teraz w takim razie ja już sobie tu przechodzę do programu odtwarzającego materiały i teraz posłuchajcie, jak brzmiało źródło i dwa zdania źródłowe, tak jak Tomek wspominał, żeby to wszystko zadziałało, to trzeba przeczytać tekst, tego tekstu jest całkiem sporo, no i właśnie tak ten tekst został przeczytany.
5: Wkrótce okazało się, że jego ciało nie uległo rozkładowi i jest źródłem cudownych uzdrowień. Jak się później okazuje, wielu mieszkańców miało podobną historię.
1: No właśnie. I tak to brzmi. I tak to brzmi. Myślę, że jest to porównywalne, rozpoznawalne gdzieś tam. Oczywiście Paweł tę syntezę miał dość mocno ustawioną, dość szybko, bo to, no, nie oszukujmy się, zazwyczaj większość z nas będzie w ten sposób z tego korzystać, ale gdzieś tam słychać, z czyjego głosu zostało to stworzone.
2: Mnie to zastanawia jedna rzecz. Mhm. Czy... I jaki wpływ ma na, że tak powiem, nasze użycie tej syntezy to, co tam zostało napisane przed chwilą, czyli użytek niekomercyjny. I jak to się ma do używania tego w pracy na przykład, jak to się ma do używania tego w podcastach?
1: No użytek niekomercyjny, Tyflo Podcast jest podcastem niekomercyjnym, więc...
2: Nie, no tak, ale na zasadzie, nie wiem, w jakiejś firmie, w jakiejś pracy, gdzieś... Trzeba by się dowiedzieć, jak to wygląda.
1: To znaczy,
2: tej kwestii.
3: mi tak teraz przyszło do głowy, że to jest też w świetle nawet tych różnych europejskich rewelacji prawnych, typu Europejski Akt o Dostępności, tak? I kwestia udostępniania jakichś urządzeń, które to jest oczywiście wszystko troszkę science fiction, bo realnie myśląc, ja nie wiem, czy wiele osób będzie w ogóle o tym myśleć gdzieś tam, ale udostępnienie jakichś urządzeń, które wcześniej nie mówiły czymś, za co nie trzeba będzie płacić kroci. Czy to jest w ogóle realistyczny scenariusz z tą syntezą? No bo teoretycznie jak to jest na Linuxie, na Androidzie, na Windowsie, to to można wrazić, że tak się po śląsku wyrażę, wrzucić w dowolny jakiś projekt open source'owy albo nawet tam powiedzmy technicznie, tak, komercyjny na zasadzie jakiegoś urządzenia, które powinno czymś mówić, jakimś głosem, który brzmiałby w miarę sensownie, a nie trzeba byłoby za niego płacić. No i tu pytanie, jak to...
1: To tu już myślę, że to jest zagadka dla prawników, bo to jeszcze tak. Kwestia tego, jak licencjonowany jest sam RH Voice i tak dalej, i
3: dokładnie,
1: tak dalej.
3: Dokładnie, bo to jest na przykład tak. Problem, z tego co wiem.
1: Więc...
3: Ale
1: więc...
3: do jakichś tych systemów różnych, zwłaszcza, że właśnie ostatnio ktoś nawet pisał na liście Tyflos, że planuje używać tego na telewizorze. Co nam pokazuje po prostu, jak fajnie uniwersalne są te różne systemy, typu właśnie Linux, Android, Windows, że my myślimy komputer, telefon, no fajnie, a tu nagle się okazuje, że telewizor, że tu może się okaże nagle jakaś, nie wiem, wieża, radio, jakiś tam, śmieję się, tak, mikrofalówka, no coś, co ma Androida, wgrać temu screen reader, wgrać temu jakąś syntezę, no i czemu nie taką w zasadzie?
1: Dokładnie. A też warto pamiętać, że nawet jeżeli gdzieś tam powiedzmy ktoś będzie miał ochotę, to już teraz tworzenie tak naprawdę swojego głosu stało się rzeczą może nie jakąś bardzo prostą, no bo to nie jest kliknij jeden guzik, wgraj pliki i wygeneruj sobie głos, ale to nie jest jakieś rocket science, że to nie wymaga wiedzy dotyczącej budowy rakiety kosmicznej, że szlaki są przetarte, można.
3: Mhm.
1: Więc...
0: Tak sobie policzyłem jakiś czas temu, że jak mam już to zainstalowane, te wszystkie rzeczy, nie wiem ile trwa instalacja, ale samo nagrywanie, przy założeniu, że się jest osobą niewidomą, powiedzmy, że ogarniętą, chodzi o czytanie z pamięci tych wszystkich zdań, to nagranie, edycja tego wszystkiego, trenowanie na takim przeciętnym komputerze, to jest, podejrzewam, kilkanaście godzin pracy. No i dużo, i niedużo w porównaniu z tym, że stworzenie syntezatora, nie wiem, takiego pokroju jakichś wokalizerów, to podejrzewam, to są dziesiątki, jak nie setki godzin podobnej roboty.
1: I trzeba dysponować zdecydowanie większym gdzieś tam budżetem, przynajmniej kiedyś tak było.
3: No a warto też wspomnieć, że te głosy, one są po pierwsze szybkie, responsywne, po drugie lekkie, to co wspomnieliśmy, i darmowe. Po trzecie one są wyraźne, co by nie mówić. Ja nawet przy jakichś wyższych prędkościach jestem w stanie zrozumieć rzeczy nawet nie napisane po polsku. I tutaj właśnie kłania się kolejna zaleta, tam nie ma żadnych słowników.
0: Tak, nie ma jakiegoś... słowników pisania, bo jeszcze o tym nie wspomniałem. Mhm. Warto też podziękować Zwonimirowi. Jak on się będzie wymieniał? Stanecicowi. Stanecicowi pewnie. Za to, że on też tutaj robi, i to jest ciekawe, jak Chorwat robi reguły języka polskiego, bo jest na polonistyce i właśnie też Grzegorz mówił, że sam to nawet by się trochę mógł w pewnym momencie poddać, dlatego że te reguły tworzenia tych regułek językowych, one są dość skomplikowane. I jeżeli ktoś chce, to może na blogu ltnowentnerz.grześka poczytać sobie całą dyskusję, jaka się wywiązała w komentarzach, bo jest tam kilka takich właśnie różnych ciekawych rzeczy.
3: Tak.
1: Swoją drogą te posty są dostępne tylko dla użytkowników LTNA, także jeżeli jeszcze nie macie konta, to sobie je załóżcie. To sobie je załóżcie, bo dzięki temu będziecie w stanie to poczytać.
3: Tak. No i nie
2: czy
3: ma
2: to tych... jest ciekawości na blogu Grzegorza, czy, tak, czy gdzieś indziej trzeba szukać?
1: Tak, na blogu Grzegorza są te tak. Wpisy.
3: No i jedyne, co ja bym może jako taką uwagę na przyszłość widział, ale to jest oczywiście bardzo niski priorytet, gdzieś tam jak już wszystko się powiedzmy uspokoi, no to fajnie, bo jakby tam były też uwzględnione chociaż parę takich popularnych języków, jakieś definicje, jak czytać rzeczy, typu jakieś umlauty. Niech to jest krzywe, niech to czyta, nie wiem, umlaut jako U, ale żeby nie wycinało, bo na razie znaki z innych języków są po prostu wycinane. A tak byłoby fajnie, jakby, tak jak mają niektóre głosy typu a cappella, tak dalej, żeby tam to się pojawiło. Natomiast, no ja wiem, to jest bardzo nietypowy przypadek i myślę, że poczekamy.
0: Języków. W związku z tym, że RH Voice jest silnikiem, jest syntezatorem wielojęzycznym, to przynajmniej na Androidzie będzie można zrobić taki scenariusz, w którym jeżeli mamy fragment po polsku, czytanie jest po polsku, jeżeli mamy fragment po rosyjsku, pisany cyrylicą, to czytanie jest rosyjskim jakimś głosem, który możemy sobie pobrać. A że te głosy ważą po kilka, max kilkanaście megabajtów, ale to naprawdę max, z tego co wiem, to można mieć kilka tych głosów, a w tych rosyjskich głosów to tu jest, nie wiem, już chyba z 15 albo lepiej, bo w związku z tym, że sam RH Voice jest jakoś tam otwarto źródłowy, to zdaje się, że dwa chyba niezależne projekty się za to wzięły. Jeden na pewno i tam w Rosji to się udało jakichś takich, no powiedzmy, że celebrytów pod to pospiąć, jakichś prezenterów z jakichś znanych programów telewizyjnych i to są podobno ludzie, którzy tam w Rosji są jakoś tam znani, także no w przypadku rosyjskiego języka jest kilka takich, no tych głosów, którzy no lektorów, którzy użyczyli głosu, jest kilku takich ponoć tam znanych.
3: No, no i miejmy nadzieję, że w Polsce też się porobi tych głosów coraz więcej. To by było super.
2: Pytanie, czy jest konieczność korzystania z tego skryptu i z tych zdań, które zostały tam wygenerowane, czy da się jakby wygenerować też swoje zdania? Bo jeżeli dałoby się wygenerować swoje zdania...
0: Oczywiście, że się da wygenerować swoje zdania. Tak, to od razu mówię, że tak zdecydowanie.
2: I jakby dlaczego ja o tym mówię? Bo może się okazać, że będzie się dało znaleźć, powiedzmy, kilkugodzinny fragment jakichś już znanych osób przygotowywany dla jakiejś fundacji, dla jakichś dzieci, który jest na przykład w domenie publicznej. No i z tego teoretycznie, no to już syntezę można zrobić.
0: Możliwe.
1: Dokładnie, chociażby wolne lektury przecież są, zdaje się. Tam trzeba by zobaczyć, jak to jest później z licencją, bo to też nie wszędzie można wszystko wykorzystać. Ale ciekawe na przykład. No i kwestia też jakości tych nagrań, bo też dobrze byłoby, żeby taki głos był nagrany dobrze, a coś, co jest teoretycznie nagrane dobrze, nawet w rozumieniu takim, a żeby sobie ktoś posłuchał, to niekoniecznie musi spełniać normy tej jakości, jeżeli chodzi o...
0: Nie może być tam pogłosu w nagraniach tych źródłowych w ogóle. Także to jest taka jedna z takich rzeczy, które tam powinny być. I na przykład mamy zrobiony syntezator, jest taka baza zdań do... No właśnie do różnych rzeczy, do trenowania jakichś silników, rozpoznawania mowy, czy tam do trenowania jakichś syntezatorów, no różnych takich historii. I to już jest skrypt, który jest właśnie podzielony na zdania. Każdemu zdaniu w tekście jest przyporządkowane zdanie nagrane. To są dwie książki, Lalka i Pamiętnik zaniesiony w Saragoście, czytany przez lektorów, którzy chyba są amatorami. Właśnie to są nagrane głosy właśnie jakoś z jakimś pogłosem i z tych głosów zostały zrobione takie pierwsze testowe, absolutnie testowe głosy i to właśnie widać było, że to troszkę się tak łamie, że te resztki pogłosu próbowały być syntezowane z różną jakością, także to rzeczywiście lepiej jest nie mieć tego pogłosu. Ja jeszcze mam inną taką zagwozdkę, na ile legalne jest tworzenie głosu do RH Voice'a z głosu innego syntezatora mowy, zwłaszcza nieprodukowanego na przykład obecnie.
1: No, to i też jest.
0: Słowy, ktoś ma na przykład swój ulubiony syntezator, sprzętowy na przykład, który już od dawna nie jest produkowany i teoretycznie można nagrać tym syntezatorem zdania, przetworzy się na RH Voice'a i to nie będzie dokładnie ten sam głos, jednak może... Nie wiem, czy będzie na tyle podobny. No, tu trwają różne szalone eksperymenty.
1: Trwają testy. Natomiast ja tak sobie myślę, oczywiście to są też dywagacje, natomiast wydaje mi się, że to wszystko też zależy od tego, jaki typ syntezy został tam użyty, bo przecież były syntezy, które były syntezatory, które były oparte na generatorach, a były syntezy, w których stworzeniu były użyte próbki. No i próbki należą do jakiegoś konkretnego człowieka. Stworzenie jakiegoś generatora, no to już nie możemy powiedzieć, że to była wykorzystana ludzka mowa, tylko bardziej, że ewentualnie no, do kogoś należały jakieś tam powiedzmy prawa związane z tym generatorem.
0: Ja już widziałem jeden głos właśnie taki z ciekawości wygenerowany właśnie przez RH Voice'a do Readboarda. I to brzmiło trochę tak, jakby tego Readboarda przepuścić przez jakiś trochę kiepską MP3, czy coś takiego. Ona miała dość specyficzne zniekształcenie. To było słychać, z jakiego to jest syntezatora. No ale to było sporo różnic w stosunku do oryginału. Grzegorz zrobił też taki testowy głos tego swojego głosu Gregor, on się chyba nazywa, ten syntezator.
1: Tak jest.
0: Troszkę mniej chyba tych zniekształceń w stosunku do oryginału.
2: Ale ja się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiam tutaj, bo miałem okazję uczestniczyć i wysłuchać prelekcji, jaką pani Olga, twórczyni RH Voice'a z Rosji, przepraszam, już teraz nazwisko zapomniałem, wygłosiła na tegorocznej konwencji NFB, to będzie zeszłoroczny właściwie, bo to w 2021, a że wszystko było po Zoomie, no to my Polacy chętni też mogliśmy w tym uczestniczyć. I tam, pamiętam, było powiedziane, że dla wielu, wielu języków przynajmniej pierwsze głosy dla RH Voice'a powstały w taki sposób, że dotarto, bo wiele języków ma coś takiego, do takich korpusów stworzonych najczęściej przez jakichś lingwistów, przez jakieś akademie językowe, w których są właśnie zdania i te zdania nagrane, też właśnie na potrzeby wszelkiego rodzaju systemów komputerowych. I zastanawiam się, czy my w języku polskim mamy coś takiego. Jeżeli mamy, to czy moglibyśmy uzyskać właśnie do tego dostęp?
0: No właśnie mamy, przynajmniej mamy te dwa głosy, to o czym mówiłem, te dwie książki, Lalka i Pamiętnik znaleziony w Saragosie. To jest właśnie stworzone w której z tych baz językowych, jako bazy głosu męskiego i żeńskiego dla języka polskiego. To jest właśnie podzielone na zdania, no tylko to nie jest niestety najlepszej jakości. Niemniej głosów angielskich w tym korpusie jest stworzony na pewno jeden oficjalny, jak nie dwa, oficjalne głosy do RH Voice'a właśnie angielskie.
1: No cóż, w każdym razie jak słychać, opcji jest sporo, jeżeli chodzi o tę syntezę, ale ja tak sobie myślę, że sporo będzie nam mógł zaraz wyjaśnić jeden z twórców całego zamieszania, którego już właśnie tutaj wpuszczam na nasze spotkanie na Zoomie. Jest z nami Grzegorz Złotowicz. Witamy cię, Grzegorzu. O, jeszcze chyba Grzegorz musi sobie tu podłączyć całą instalację audio, żeby było go słychać. O, i jeszcze musisz tam kliknąć zezwól na nagrywanie, czy jakoś tak, bo masz wyciszony mikrofon. O, nie, jesteś.
6: Słychać mnie coś tam.
1: Witaj, jesteś słyszalny.
6: No siemanko, dzień dobry wszystkim, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
6: O, a okej, bo ja teraz tutaj mam chyba z przyspieszeniem, z opóźnieniem.
1: No to słuchajmy się może przez Zooma, żeby było najprościej.
6: Okej, dobra, sorry, zapomniałem się wyciszyć, a to jak tak sen. Dobra, no to tak, fajnie, że pozytywnie się jakoś tam przyjęło te ruchy związane właśnie z RH Voice'em, nowe głosy, jeszcze pewnie jakieś powstaną może ciekawsze od tego, cośmy zaprezentowali. No trochę mnie dziwi tutaj, że gwiazdy polskiej tyfloinformatyki mają problem ze zrozumieniem Creative Commons, użycie non-commercial, no to nie jest jakiś nasz wymysł czy tam pomysł, tylko Creative Commons NC, no derivatives, non-commercial, to jest licencja powszechnie znana i często stosowana, więc po prostu to nie jest tak, że jest tajemnica, że nie wiadomo o co chodzi. Jest to opisane w samej licencji, tam też w tych skrótowcach, no to tam 7 minut można poświęcić czasu, żeby się zorientować, co to jest, na co zezwala niekomercyjne użycie licencji Creative Commons i zamiast 5-6 problemy, których nie ma, to po prostu wystarczy się wczytać w tą preambułę tam. Więc to jest jakiś tam temat pierwszy. Halo?
1: Jesteśmy, tak? Słyszymy cały czas.
6: Dobra, więc to tak trochę zadziwiony jestem, że tutaj Mikołaj tak, że tak powiem, wykazał taką pewną, no, stworzył problem, który nie istnieje.
2: Ja się, dlatego ja powiedziałem, że ja się zastanawiam,
6: To nie jest, gdybyśmy my to wymyślili, że sobie piszemy tam coś, no to wtedy można się zastanawiać, co autor miał na myśli, ale posługujemy się powszechnie stosowaną licencją właśnie Creative Commons, non-commercial i tam właściwie nie ma problemu, żeby sobie tego używać jakoś tam.
2: Okej.
6: Dopóki się nie tłucze na tym jakieś tam monety. No a jak się też nie mamy nic przeciwko temu, żeby ktoś sobie na tym...
1: Jakże, Gorzu, myślę, że całą kwestią sporną i taką, jaka zastanawiała Mikołaja, jest kwestia tego utworu zależnego. Bo
6: ale
1: tutaj...
6: właśnie, to jest właśnie druga sprawa. Znaczy, to akurat my zakładamy, że nie można tworzyć utworów zależnych, bo czyli to jest non-derivatives też tam w tej licencji. Czyli ta taka najbardziej restrykcyjna z tych wolnych licencji Creative Commonsów, czyli bez utworów zależnych, no bo można utworzyć utwór zależny i wtedy go udostępniać już jakby niezależnie od tych pierwotnych warunków tych licencyjnych. No dobra, to są zawiłe tam kwestie. W każdym razie tutaj ta niekomercyjność, no to nie ma jakiegoś ograniczenia dla zwykłych ludzi. No po prostu nie jest to tam coś, co mogło utrudniać korzystanie z tego utworu. Natomiast kwestia tak, jeżeli chodzi o wolne lektury, które tutaj padły, to tam... te książki audio, no są, jest sporo książek audio, one są też na Creative Commons udostępniane, natomiast otwartą jest kwestią i nie udało mi się dotrzeć do jakiegoś kumatego prawnika, który by to wyjaśnił, czy można z takiego Creative Commonsa, z takiego nagrania wziąć sobie je i syntetyzować głos syntetyczny i czy to będzie...
0: Mam wrażenie, że w ogóle kwestia właśnie przerabiania jakichś głosów, jakiegoś czegoś, to jest rzecz, która...
6: Czy to jest utwór zależny, bo sobie bierzemy tą książkę jakby w rozumieniu, bo tam nawet oni zezwalają w tych audiobookach na utwory zależne, ale czy takie stworzenie syntetyzera z tego, co nagrali pan Rozenek, czy tam inni
0: tego
6: jacyś...
0: Tego będzie więcej, dlatego że przecież już są na przykład dość prymitywne na razie programy, do których na przykład wkładasz kawałek utworu muzycznego i on na jego podstawie tworzy utwór w pewnym sensie inny, ale podobny.
1: Jak zwykle prawo po prostu może nie nadążać za technologią,
6: tak,
1: niestety.
6: Ale tutaj jest problem, jeżeli chodzi o to jeszcze, bo to takie trochę mało, znaczy mocno hermetyczne zagadnienia i w sumie nie chcę tam ludzi też zanudzać, natomiast problem też taki, że może to godzić w dobra osobiste tam takiego lektora, jeżeli byśmy stworzyli takotronem drugim albo jakimś innym podobnej jakości, dobrym do tych deepfake'ów syntezatora, stworzylibyśmy taki głos i później wygenerowali jakąś wypowiedź, którą można by było przepisać temu autorowi, czy narratorowi, czy lektorowi, no to podejrzewam, że tutaj byłby problem związany właśnie z tym ewentualnym godzeniem w dobra osobiste, czy naruszaniem dóbr osobistych przez taką inicjatywą i to może być problem, który by wykluczał. Natomiast to, co żeście wspomnieli o tych dwóch książkach, no to mamy ze Zwonimirem syntetyzowane, to jest Piotr Natter, który nagrał lalkę i pani z akcentem amerykańsko-polskim Nina Brown, która nagrała Dziennik znaleziony w Saragoście. Więc robiliśmy takie eksperymenty. To się to bardzo do użytku nie nadaje się to do użytku, ale jako ciekawostkę, jak gdzieś tam pewnie możemy to kiedyś pewnie udostępnić dla pasjonatów, dla zainteresowanych tego Piotra i Ninę, tak sobie do posłuchania. No, ale tutaj właśnie ta jakość, amatorska jakość nagrań spowodowała, że to nie bardzo się nadaje do jakiegoś takiego sensownego użytkowania, natomiast eksperyment był ciekawy. Więc oczywiście, że też nie musi być to ten czy inny skrypt, czy z Wikipedii, czy z innych źródeł, może być to cokolwiek, co jesteśmy w stanie transkrybować, czy do czego mamy transkrypcję. Tak naprawdę jest wymóg taki, żeby były wavy z tymi frazami, no i obok tego plik tekstowy z transkrypcją. I jeżeli tego będzie w miarę sensowna ilość, to on ma szansę jakoś tam działać. Także powodzenia i z zaciekawieniem czekam na następne fajne głosy, które powstaną. A jeszcze też, przepraszam, że tak trochę, bo też mnie tu zaintrygował Mikołaj tym demonizowaniem NVDA, bo ja trochę może nie nadążyłem, nie zrozumiałem, tak wracając do poprzedniego tematu, dlaczego on jest taki straszliwie zły w tym miejscu pracy, bo jeżeli użytkownik nie ma uprawnień administratora, no to ten NVDA też się nie uruchamia w trybie uprawnień administratora, czyli podniesionych uprawnień, więc sam NVDA, jakkolwiek szkodliwy dodatek by sobie ktoś zainstalował, nie zrobi więcej niż sam użytkownik mógłby na danej stacji roboczej wykonać. I czy on użyje jakiegoś lipnego dodatku do NVDA, czy ktoś go namówi do tego, żeby sobie ściągnął drive by download jakiś złośliwy kod, no to właściwie to różnicy tutaj nie ma, czy będzie użytkownikiem JOS-a i ściągnie lipny soft i odpali, to tak samo może zrobić sobie jakieś szkody na komputerze, jak gdyby użył jakiegoś dziwnego dodatku nieautoryzowanego.
2: Wiesz co, generalnie się z tobą zgodzę, z jednym wyjątkiem. Są miejsca, takich miejsc nie ma dużo, ale takie miejsca są, gdzie Windows dostaje białą listę oprogramowania, które ma prawo uruchomić, i on ma prawo uruchomić tylko takie oprogramowanie i żadne inne. Takim miejscem bardzo często, co prawda w Polsce się to rzadziej widzi, na Zachodzie widzi się to częściej, są szkoły. Ja znam taki przypadek szkoły właśnie, która dawała osobom, dawała uczniom komputery, i na tych komputerach było zainstalowane oprogramowanie, które wymuszało, że tylko pliki exe znajdujące się na liście podpisanej cyfrowo przez administratora szkoły były dopuszczane do użytku. Żaden inny plik exe nie był uruchomiony, nie mógł być uruchomiony, po prostu się nie uruchomił.
6: Tak, ale bez podniesionych uprawnień, czy to będzie exe, czy to będzie VBS, to jakby to samo może zrobić.
2: Co? Tak, ale jakby jaki był cel tego wszystkiego? Cel tego wszystkiego był taki, żeby uczeń podczas sprawdzianu nie był w stanie uruchomić oprogramowania pozwalającego mu ściągać. I mając NVDA, uczeń jak najbardziej był w stanie zainstalować sobie dodatek, który nazywał się Invisible File Reader, i za pomocą dodatku Invisible File Reader otworzyć sobie plik w niewidzialnym buforze i za pomocą skrótów klawiszowych, nie pokazując tego wcale na ekranie, był się w stanie po tym pliku poruszać. No tak samo był sobie...
6: Widzący, jego rówieśnik widzący w tym samym czasie sobie czytał z rękawa, więc to akurat, że tak powiem, analogową metodą sobie też pewnie radził. Natomiast mam pytanie, czy mamy wiedzę, że czegoś takiego nie da się napisać w JOS-ie, tym JOS-owym językiem skryptów, no bo przecież to nie jest jakaś super skomplikowane.
2: Da się podobno w JOS-ie zrobić tak, żeby użytkownik, z tego co przynajmniej mi wiadomo, nie był w stanie sam bez uprawnień administratora własnych skryptów umieścić.
6: No i to w NVDA też mogliby chłopaki dodać, to prawda, to tu się tak zgadzamy. No.
2: Tak, i gdyby, okay, to, gdyby to było dodane, to ja bym absolutnie no to swoją opinię tutaj zmienił.
6: Okej, no jasne, spoko. No to tak chodziło mi o to, że to tylko żeby wyjaśnić, że to nie jest takie proste, że jakby sam NVDA
2: tak.
6: No nie jest złym, znaczy to wszystko, jak wszystkie protezy dla nas, no to są złem koniecznym, no bo fajnie byłoby bez nich, ale to nie chodzi o to, że to jakoś jest sam sobie coś złego, albo że nagle użytkownik, który nie ma uprawnień administratora, może sobie jakieś wielkie kuku zrobić dziwnym dodatkiem, no bo to tyle samo sobie może zrobić, co w przypadku, gdyby coś dziwnego pobrał z internetu, czy to będzie exe, czy VBS, czy skrypt pythonowski, to tak naprawdę jest sprawa drugorzędna.
2: No tylko właśnie czasami jest tak, że jest troszkę ograniczane to, co ten użytkownik z tego internetu może pobrać i co może z niego uruchomić, a w przypadku NVDA no tego ograniczenia po prostu nie jesteśmy w stanie za bardzo wyegzekwować.
1: Ewentualnie ja tu widzę jeszcze taki problem, że NVDA Remote może być całkiem ciekawym sposobem, trochę na okrętkę oczywiście, ale na wynoszenie na przykład pewnych danych gdzieś tam poza
6: Jeżeli możesz się połączyć z daremotem i coś gdzieś wysłać, że tak powiem, na ten serwer w daremotę, to możesz się FTP-em połączyć ze swoim prywatnym w jakimś cloudzie swoim serwerem i wybrać tam milion gigabajtów tych danych w szybszym tempie.
1: Grzegorzu, FTP możesz mieć na przykład zablokowane, a NVDA Remote z racji tego, że jest dodatkiem, to tak łatwo go nie jesteś w stanie zablokować,
6: nie, ale
1: się obawiam.
6: To, że możesz się łączyć z internetem, tak? W jakiś
1: a nie, sposób. No to tak, to oczywiście. To...
2: Nie, nawet nie to, ale i to ja osobiście znam takie przypadki, że w miejscach, gdzie się absolutnie tego nie powinno robić, użytkownik zrobił sobie coś takiego, że zostawia, powiedzmy, komputer na zablokowanym Windowsie, ale go na przykład nie wylogowywał. I z domu potem tego, co nie zrobił w pracy, żeby nie siedzieć w pracy, bo mu się nie chciało, bo wolał sobie siedzieć wygodnie w domu, połączył się laptopem po NVDA Remote przez główny serwer nvda-remote.com, o czym administrator IT nie wiedział, i robił sobie swoje na komputerze w pracy po prostu z domu, kompletnie nie mając świadomości, że gdyby ktoś, powiedzmy, poznał jego klucz, no to ktoś z zewnątrz miałby po prostu drzwi otwarte i dostęp do tych danych, no gdzie żaden administrator nie pozwoliłby nawet użytkownikowi zwykłemu, widzącemu, zainstalować czegoś typu TeamViewer i otworzyć sobie takiego dostępu, bo tam też było sporo restrykcji pozakładanych. Więc mi bardziej nawet o takie rzeczy chodzi, że czasami to po prostu użytkownik trochę nieświadomie, robiąc coś, otworzy sobie pewne furtki przez to, że właśnie dodatki może, a pewnych innych rzeczy nie. I przez to, że ludzie też nie za bardzo wiedzą, jak weryfikować takie dodatki, jak sprawdzać, no że taki dodatek jest, to jest, i co to jest.
6: Dobra, bo to strasznie to rzeczywiście, no to są takie słabsze punkty, powinien być jakaś wersja, jakaś corporate czy coś takiego, gdzie już by defaultowo byłoby tam powyłączana możliwość otwierania konsoli czy instalowania jakichś dziwnych dodatków, to fakt. Mhm. Tutaj się zgodzimy. W JOSie też jest jakiś tryb tego zdalnego, jakiś taki remote'owy, no ale to jest, powiedzmy, przez firmowy serwer. Zakładam, że trochę pewnie tam przez te klucze licencyjne jakoś bardziej może jest to tam zabezpieczane. No ale pewnie też, no jak jest administrator czy użytkownik nieświadomy, no to po prostu nie ma już sposobu, żeby ochronić się przed tym. To najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek.
1: Zawsze jest człowiek, to się zgadza. To się zgadza. Okej, Grzegorzu, to czy coś jeszcze? Może, no, a ja tak w sumie zapytam. Czy ty jako osoba, która gdzieś tam, powiedzmy, działa z tymi głosami, a przynajmniej przyłożyła się do stworzenia tego pierwszego głosu, czy ty jesteś otwarty na to, żeby do RH Voice'a pomagać w powstawaniu kolejnych głosów?
6: No ja zrobiłem wszystko, co mogłem, czyli opisałem krok po kroku tą całą wiedzę na tym wiki, na wiki RH Voice'a, a zrobiłem to w sumie głównie dla siebie po to, że jak za rok czy dwa bym chciał wrócić do tematu, to żeby pamiętać te detale, bo to nie jest rzeczywiście taki bardzo trywialny, prosty proces. No zakładam, że ktoś tą drogą pójdzie, ulepszy może nawet ten artykuł na wiki, coś tam jeszcze pododaje od siebie i to się będzie też jakoś rozwijało.
1: Tak, ale na przykład chodzi mi o to, bo okej, powiedzmy, wy teraz jeszcze cały czas pracujecie nad, razem ze Dzwonimirem, z tego co wiem, nad poprawianiem tych różnych rzeczy związanych z tym, jak Magda mówi różne...
6: Są dwie rzeczy. Moduł językowy, czyli to, co służy do tego, żeby w danym języku zamienić tekst na mowę, czyli tak naprawdę jakiś tekst na serię fonemów, które mają zostać wypowiedziane, czyli to jest moduł językowy i tutaj rzeczywiście intensywnie ze Dzwonimirem działamy w tym kierunku, żeby te różne ciekawe wyjątki jakoś tam łapać na wędkę i ulepszać. Także te sinusy i obmierzłe i zmierzłe to już też na warsztacie, że tak powiem, na GitHubie w tej naszej gałęzi już są poprawione.
1: Aha, czyli to będzie też dostępne, żeby ktoś mógł sobie później z tego skorzystać.
6: Tak, to jest, zresztą ja właśnie tutaj teraz mam komita otwartego, zaraz wypuszczam w tym oficjalnie już język polski, ten moduł językowy został oficjalnie wprowadzony do RH Voice'a dwa tygodnie temu przez autorkę. I teraz go właśnie tutaj za chwilę pull requestem będę aktualizować o te rzeczy, które właśnie się pojawiły do dzisiaj popołudnia. Też przy okazji tym samym pull requestem będzie podłączona Magda, na którą już w repozytorium RH Voice'a, w tej domenie RH Voice'owej na GitHubie zostało utworzone też repozytorium, już ten głos jest on wgrany, więc będzie też podpięty do tego oficjalnego repozytorium. Zakładam, że jak nam to przyjmą pewnie w ciągu kilku dni, myślałem, że to będzie może tygodni, no to już wtedy jakby z automatu też się pojawią te w Androidzie, a no też Dzwonimir zrobił tłumaczenie apki androidowej tego RH Voice'a, że jak sobie ktoś pobierze wkrótce już z tym językiem polskim, no to też mu się po polsku uruchomi, będzie mógł sobie tam ten głos wybrać, pobrać, odsłuchać i zainstalować. Kolejna kwestia, no właśnie, czyli to jakby dwie rzeczy. Moduł językowy, no to jest na bieżąco udostępniany przez nas, no tam w jakimś tam cyklu wydawniczym, ale powiedzmy są te poprawki wrzucane, a głosy, no to jest jakby niezależnie, na bazie danego modułu językowego głosów może powstać dowolna ilość. No. I tutaj nie ma żadnego problemu technicznego.
2: I tutaj pytanie jeszcze jedno do Was. Jaka jest właściwie Wasza filozofia, jakby Wasz cel? Czy jeżeli w tekście mamy napisane słowo lockdown, pisane lockdown, to czy zakładamy, że synteza ma czytać lockdown, bo jest napisane lockdown? Czy zakładamy, że synteza ma czytać lockdown, pisane wyjątkiem, bo przecież tak się mówi?
6: Właśnie to jest problem. Chyba nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi. Na przykład, czy E na końcu słów powinno czytać jako E, czy zmniejszać do E, źrebie, a nie źrebię, albo coś tam cokolwiek. Ja uważam, że no, tak, gdzie dwóch Polaków

0: Robić też około, niektórzy
1: Puszkę.
0: piszą skróty.
2: Dokładnie.
1: O, właśnie w sumie słuszna uwaga.
2: I żeby, tak więcej twórców syntezy wychodziło z takiego założenia, to świat byłby piękniejszy.
0: Dokładnie. Ale to jest chyba tutaj też jest... to, że tworzą te syntezatory osoby, które na, no bo no, i Zwonimir, i ty przecież korzystacie z syntezatorów na co dzień. To nie
1: no
0: jest
1: tak,
0: tak
1: więc
0: jak
1: to wynika rzeczywiście z praktyki.
0: Syntezatorów. I to jest też inny cel, to są syntezatory, które przede wszystkim są tworzone dla niewidomych, a nie do tego, żeby umieścić się w komunikacji miejskiej i żeby czytały następny przystanek Lio Curie, tak? Czy tam coś tego typu. I tam muszą być te wyjątki do tego typu zastosowań, a przynajmniej powinny być. Dobrze by było, żeby były te wyjątki.
1: No tak, to rzeczywiście sedno sprawy to jest, do czego to ma służyć. Tutaj nam przyświecał taki cel, żeby to było jednak trochę bardziej ludzkie niż Aspic i trochę mniej osłownikowane niż na przykład Paulina z Microsoftu czy ten Adam, które nie brzmią źle, natomiast właśnie to efekt, jak to się odpali, to się okazuje, że to jest nie nadaje się do użytku za chwilę, jakby jeszcze ktoś chciał robić coś poważniejszego typu, nie wiem, coś programować czy jakieś czytać dziwne rzeczy takie mniej trywialne, niebeletrystyczne, no to się okazuje, że to osłownikowanie powoduje, że jest dramat. No. I dlatego no, na te kwestie, skoro mamy na to wpływ, to warto jakoś tam uważać i nie przesadzać w tą stronę. To tego się tam trzymamy. Ale zresztą jest to open source, więc gdyby się okazało, że gdzieś ktoś za lat ileś, czy za czas jakiś pójdzie w złą stronę, każdy może sobie forka zrobić swojego, no, tak jak było kiedyś japońskie NVDA, które tam coś im lepiej na tych ich szerokościach geograficznych działało, ale nie wiem, czy to potem chyba już miało być integrowane z tym głównym NVDA, no ale to jakby normalna rzecz jest w open source, że mogą różne powstawać warianty i tam jakoś ewoluować. Są sam Linux, który ma chyba kilkadziesiąt, jak nie kilkaset różnych dystrybucji, niby ten sam Linux, to zupełnie tak jakby trochę inny, no to też jest taki dobry przykład na to, że to trochę żyje swoim życiem to oprogramowanie open source.
2: No to pozostaje. No,
1: gdyby ktoś miał problem jakiś, oczywiście to też nie jest tak, bo tak trochę tego. Gdyby miał ktoś problem, chciałby stworzyć głosów, miałby jakiś materiał i tak dalej, i miałby z czymś problem, no to oczywiście, że jak najbardziej zapraszamy, czy do mnie, czy do Zwonimira, do kontaktu i jak będzie możliwe, to jakoś tam postaramy się pomóc, oczywiście, że tak.
2: Jasne. No to dobrze wiedzieć, to w takim razie cóż, pozostaje liczyć na to, że głosy jakieś następne będą się pojawiały. Ja powiem szczerze, ja już się zabrałem nawet też za nagrywanie swojego głosu, tylko po nagraniu jakichś chyba kilkudziesięciu minut okazało się, że się niestety nie nagrało, bo coś Reaper nie zapisał i tak jakoś, żeby to znowu człowiek usiadł.
1: No nie,
2: usiadł
1: to już się, tak, potem się zmobilizować.
2: Tak, zebrał i nagrał jeszcze raz, ale też już były początki. I tak sobie myślę, że po prostu chyba jakieś takie postanowienie noworoczne raz dziennie poświęcić ileś czasu, żeby nagrać parę zdań i może w ten sposób to pójdzie, no bo nie da się ukryć, nie widząc tego tekstu, a nie będąc jakimś bardzo biegłym brajlistą, to po prostu każdego zdania trzeba się uczyć na pamięć, powtórzyć, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to w ten sposób.
1: Znaczy można sobie też skrócić, to nie jest, bo te zdania z Wikipedii, one są wielokrotnie złożone, są trudne, ale można prostą operację edycyjną zrobić, sobie poskracać do zdań nie tak bardzo wielokrotnie złożonych albo do zdań prostych i wtedy to już praktycznie się sprowadza do naciśnięcia strzałki, posłuchania tego, co tam synteza przeczyta i wypowiedzenia tego na głos, więc podejrzewam, że w miarę powinno to wtedy iść płynniej, ale jeszcze na sobie nie robiłem takiego eksperymentu, więc nie wiem.
2: No to zobaczymy. To może to jest jakiś sposób, żeby, nie wiem, na przykład przecinki na kropki pozamieniać, tak?
1: No coś tak, mniej więcej w tym guście, bo to nawet nie musi być tekst, który będzie coś znaczył, w sensie nie musi to być sensowne jakkolwiek, tylko musi być to płynnie wypowiedziane, mniej więcej w zgodzie z zasadami polskiej wymowy. Tak się zastanawiam.
0: Z taką wyobraźnią, wiesz, żeby tak czyta syntezator i tak to ma być czytane, jakbyś chciał, żeby czytał to syntezator trochę.
2: No tak, tak, tak.
1: Zastanawiam
2: tak.
1: się nad inną rzeczą, ale to trochę jest też w toku eksperymentu i eksperymentu do wykonania jakoś tam, no bo niewidomi wiadomo, że mają problem z tym, żeby czytać, no bo no raczej nie z kartki, nie z Braille'a, bo to szumi. Jakoś by to tam jest problematyczna sprawa, żeby tak sobie czytać w czasie rzeczywistym od razu na głos. Natomiast na ogół nie mają problemu z generowaniem wypowiedzi ustnych, długich, długotrwałych, takich w miarę swobodnych, niezwiązanych z tekstem czytanym. Teraz zastanawiam się, gdyby wziąć taką wypowiedź, na przykład jeden odcinek tyflo przeglądarki.

0: sądu i transkrybować któregoś z ulubionych mówców i spróbować tego wytrenować głos, to jaki byłby efekt. Bardziej mozolne, ale być może też byłoby ciekawy rezultat.
1: Też może
0: Czy
1: by się
0: może
1: udało.
0: szybciej, może faktycznie szybciej byłoby, zamiast się uczyć zdań na pamięć, to wziąć faktycznie kawałek audio i ten kawałek audio po prostu przepisać, ewentualnie nawet stosując jakiś rozpoznawacz głosu i po nim poprawiając co
1: Myślę, że
0: trzeba.
1: nawet chyba z palca pisząc, tylko pytanie, bo taka wypowiedź spontaniczna jednak ma trochę inną rytmikę i w ogóle troszkę inny Tak jest,
0: interes.
1: i trochę jakiś
0: Jakby
1: taki.
0: to, ale może więcej prądu by w tym było, bo jak się tak czyta, no to czyta się spokojnie, no tutaj by tam.
2: Ja jestem właśnie bardzo ciekaw, jak by brzmiał taki syntezator. Mnie kusi trochę, żeby kiedyś, jak będę miał
0: Mnie
2: hehe
0: też.
2: więcej czasu, żeby na przykład wziąć kogoś z WhatsAppa. To są co prawda nagrania 16-kilohercowe, ale żeby tam trochę takich zdań, które są mówione zupełnie swobodnie, tylko trzeba by wziąć kogoś, kto nagrywa się w takim spokojnym środowisku. I to zrobić na syntezator. Bardzo jestem ciekaw, jakby to wyszło. Albo właśnie jakiś tyflo podcast, który jest nagrany przez człowieka, który na przykład nie ma dużo jakichś zająknięć w środku,
0: Nie, no
2: po
0: jak ma,
2: prostu.
0: to trzeba wyciąć po prostu to i ten zostawić te fragmenty wypowiedzi, które idą mu płynnie.
1: Albo przepuścić przez Clean Voice'a, może to się do tego by nadawało.
2: Może, trzeba by zobaczyć. No ja mam też jakieś tam procesory,
1: No
2: więc to
1: słuchajcie,
2: spróbuję.
1: jest tyle różnych rzeczy, które.
0: Jest moc, jest moc.
1: Tak, które można posprawdzać, że aż sam jestem ciekaw, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zostały początki jakieś, no, już tutaj wdrożone, więc teraz po prostu pozostaje czekać tylko
0: No,
1: na rozwój
0: czekamy na ciąg
1: sytuacji.
0: dalszy. Na pewno będzie ciekawiej niż każdy następny krok. Zakładam, że ktoś tam nas na jakiś nowy level podniesie.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Jeszcze w międzyczasie widziałem, że nam się Roman połączył, ale Roman
0: Uciekł.
1: Roczeń, ale uciekł,
0: Zrezygnował, albo
1: tak, zrezygnował. Za długo gadaliśmy i po prostu się was niecierpliwił. Dobrze, Grzegorzu, dzięki bardzo za telefon, no i gratulacje, bo
0: dzięki,
1: to.
0: dzięki. No to ja też gratuluję tym wszystkim, którzy jakby pójdą tą drogą i wniosą następny swój wkład w jakiś
2: Ja
0: tam
2: podejrzewam
0: rozwój tego
2: jeszcze tak.
0: przedsięwzięcia.
2: Kończąc temat, to się będę w następnych dniach męczył, czy się nawet chociaż metodą daję ci plik TXT, to daj mi plik WAV, da to jakkolwiek postawić na macOSie, bo nawet metodą ja ci daję plik TXT, ty mi dajesz plik WAV, mogłoby to się czasami do niektórych rzeczy przydać.
1: No to zobaczymy, cóż z tego
0: Ja
1: będzie.
0: jeszcze jestem na linii, czy nie?
1: Jesteś,
0: Aha,
1: jesteś.
0: no nie, taka strona tam jest gdzieś w tym, takie live demo, że sobie można, tutaj można, aha, no przetworzyć jakiś fragment, albo nawet mailowo tam coś wysłać i ten. A jeżeli chodzi o macOS-a, no to jest właściwie to linuxiany ten, czyli pobieramy z GitHuba, kompilujemy i tam jest w tym pakiecie rh-voice-owym jest taki gotowy nawet program rh-voice test się nazywa, który pobierz, no, może przetwarzać plik albo plik tekstowy, albo ze standardowego wejścia do Wave'a, albo z pliku tekstowego. Okej, okay, Roman wrócił, to ja uciekam, żeby się znowu nie zniechęcił. To na razie.
1: Dokładnie. Dzięki Grzegorzu za telefon i witamy Romana tym razem. Halo? Tylko jeszcze, Romku, musisz tam zezwolić na nagrywanie. To jest odwieczna zagwozdka i odwieczny problem z Zoomem i z tym, co się tutaj dzieje, więc jeszcze chwilę poczekamy.
3: No, już mamy.
1: Halo?
3: O.
1: Jesteś.
3: Jestem. Świetnie.
1: Jesteś.
3: Co?
1: Tylko, no, słuchamy, słuchamy.
3: O. Świetnie. Ja chcę wam tylko powiedzieć taką rzecz, że dużo było przemiłej gawędki o technicznych rzeczach, są bardzo ważne. Bardzo się cieszę. Od tego jest znawca i cały autor.
1: Romanie, ja mam wrażenie, że albo coś jest na łączu u ciebie, albo nie wiem, co się dzieje, ale jakoś tak nam się przycinasz troszkę.
4: No ja słyszę ciebie, Michale, świetnie, więc myślę, że coś tam...
1: To chyba u Romana coś tu się nam dzieje niedobrego. Tak. Jeszcze dajmy może chwilkę, żeby się sytuacja uspokoiła. Czy nas słyszysz, Romanie? Oj, chyba niestety, no. Internet dla Romka nie jest dziś zbyt łaskawy.
3: Spróbuj jeszcze raz.
1: O, spróbuj. No, teraz, to teraz może. Słuchamy. Oj, niestety. Romku, obawiam się, że z tego nic nie będzie, bo nam po prostu cię przycina.
2: Co
1: trzecie słowo. Dokładnie. Ale no, się rozdzwonili i mamy kolejnego człowieka, który wziął udział w stworzeniu pierwszego polskiego głosu RH Voice'a, bo jest z nami Zwonimir. Jeszcze tylko Zwonimir musi sobie tu skonfigurować audio i miejmy nadzieję, że za moment to nastąpi. Jeszcze Zwonimir, że zgoda na nagrywanie i możesz się odciszać i do nas mówić. Witamy cię. Halo?
5: Dzień dobry.
1: Jesteś.
5: Ja nie wiem, czy mnie...
1: Jesteś. Słychać.
5: Słychać?
1: Słychać cię.
5: Bo tutaj właśnie musiałem się połączyć porządnie.
1: Połączyłeś się. Słuchamy, Zwonimirze.
5: To dobrze. Nie wiem właśnie, czy kogoś interesuje proces tworzenia, jak to się wszystko toczyło, bo od strony technicznej to może kogoś ciekawić, bo niestety tworzyliśmy to w takich warunkach, że w ogóle cała infrastruktura nie miała żadnej dokumentacji. To było w ogóle nijak udokumentowane. Na dobry początek. Mówię oczywiście o językowym module.
1: O tworzeniu nowego głosu. Tak, to o tym też czytałem i czytałem też tę instrukcję, która była do tworzenia, którą Grzegorz napisał. No ona jest duża, jest tam sporo rzeczy, o których trzeba wiedzieć, więc może nie wdawajmy się aż tu tak w szczegóły. Dla wszystkich zainteresowanych będzie to oczywiście wszystko dostępne i jest to dostępne już tak naprawdę. Można sobie o tym poczytać. Natomiast z takich Zwonimirze, w takim razie ja zapytam, co dla ciebie było największym problemem, jeżeli chodzi o tworzenie tego głosu? Jak to było?
5: Ostatnio, co było największym problemem w językowym, w takim filologiczno-lingwistycznym sensie, bo do tej części nie było w ogóle żadnych, opisy były w ogóle znikome, żadnego opisu nie było, a chodzi o deklarowanie fonemów samego języka. To jest właśnie jeden z bardzo ważnych procesów, bo to nam też decyduje o tym, jak głos nam będzie potem brzmiał, bo od tych właśnie, na pewnym etapie rozwoju to nam się udało wyłapać, że pewne zbitki liter w słowach były czytane dość, powiem tak, dziwnie. I musieliśmy po prostu się domyślać, o co chodzi. I to jest właśnie ten punkt, kiedy nawet sam Grzegorz, cytując go tutaj, chciał się po prostu poddać, bo nie miał pomysłu, co z tym zrobić. I to, co mnie uratowało, to był przykład rosyjskiego pliku listy fonemów, w którym to pliku też było możliwe wyczytać bardzo ciekawe informacje o samych fonemach, a mianowicie czy fonem jest palatalem, czy to znaczy jest miękko wymawiany, czy ma swoją dźwięczną lub bezdźwięczną parę i tak dalej i temu podobne. I kiedy właśnie ostatnio, bo tutaj też był ten dynamiczny rozwój, kiedy to przez ostatnie parę dni rozwijaliśmy syntezator i tam pododawaliśmy podstawową regułę akcentowania języka polskiego i właśnie mianowicie przeedytowaliśmy listę fonemów i pododawaliśmy brakujące właściwości tychże, to wtedy ten głos zaczął brzmieć tak, jak on powinien brzmieć według reguł języka polskiego.
1: No i to jest ważne, bo jednak korzystając z syntezy nie chcemy się gdzieś tam domyślać, prawda? Chcemy po prostu rozumieć bez większych problemów to, co do nas ten komputer mówi. Zwonimirze, to czy z takiego lingwistycznego punktu widzenia przed wami jeszcze jakaś praca? Coś tam jest do poprawienia takiego większego? Czy to już, no można powiedzieć, większość jest zrobiona, teraz to już tylko kosmetyka?
5: Można powiedzieć, że większość jest zrobiona. Gdzieś się może znaleźć jakiś wyjątek przy użyciu, ale taki wyjątek się w przyszłych wersjach języka da naprawić. Da się do nas to zgłosić, da się właśnie skontaktować, da się z nami po prostu skontaktować. Albo do mnie pisząc, albo do Grzegorza. I te wszystkie wyjątki, ewentualne, które są możliwe do naprawienia, to można naprawić. Jedynie tu nam został taki drobiazg, że syntezator nie czyta liczb ujemnych, czyli to, co mamy z minusem, ale mamy nadzieję, że w jakiejś wersji przyszłej to nam się uda naprawić. I to jest właśnie ta kategoria procesowania liczb.
1: Rozumiem. No dobrze, no to w takim razie Zwonimirze, dla ciebie i dla Grzegorza powodzenia w rozwijaniu RH Voice'a, polskiego głosu RH Voice'a.
5: Jeszcze tak powiem, krótko, gdzieś jest po tyflo przeglądzie planowane, żebyśmy umieścili swój kontakt, żeby po prostu ludzie wiedzieli w jakichś komentarzach, że można się skontaktować.
1: Dokładnie, najlepiej w komentarzu pod audycją po prostu, gdybyś mógł, czy ty, czy Grzegorz, wpisać jakieś namiary, ewentualnie możesz podać jakiś e-mail kontaktowy do siebie w trakcie audycji, może ktoś w ten sposób będzie chciał.
5: Tak, podam mail kontaktowy teraz, ale go jeszcze napiszę.
1: W komentarzu, tak jest.
5: W komentarzu, a mianowicie 9a5dsz@gozaltech, pisane jako gozaltech.org.
1: Okej, okay, ale nie jest ten adres mailowy prosty, więc bardzo bym cię prosił o powtórzenie go w formie komentarza pisemnego pod audycją.
5: Oczywiście, tak zrobię.
1: Dobrze. Dzięki za telefon. Jeszcze mamy Romana, który może tym razem z nami będzie w stanie się porozumieć. Romanie, czy nas słyszysz? Czy teraz będzie okej? Halo? No, musisz jeszcze zezwolić na to nagrywanie.
2: To może zanim się gość odezwie, mam taki mały dosłownie newsik dla muzyków.
1: Okej.
2: Okay. Jest taki syntezator, który kiedyś był płatny, potem stał się darmowy. Nazywa się Surge, Surge. I teraz ten syntezator doczeka się nowej wersji jako Surge XT. I jest napisane, że w związku z tym, że jest robiony na tym frameworku Juice, UC, no to jak jest napisane, że cały interfejs dostępny jest dla osób niewidomych, dla screenreaderów. I to bardzo dobra wiadomość, bo to jest bardzo, ale to bardzo rozbudowany syntezator o bardzo naprawdę potężnych możliwościach. Także jak ktoś by miał duże wymagania, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki elektronicznej, no to może testować.
1: A tymczasem już widzę, że Roman się uparł z Zoomem, zatem witamy i miejmy nadzieję, że już będzie wszystko w porządku z internetem.
3: Narysować się trzecią stronę.
1: Oj, ale chyba jednak...
3: Słabo.
1: Chyba jednak słabo. Chyba jednak słabo. Jest jakiś, Romku, problem u ciebie. Dziś z łączem. Także no niestety, chyba nie porozmawiamy. Jeszcze odbierzmy jeden telefon i słuchajcie, przechodzimy do informacji, które mamy, bo mamy ich jeszcze naprawdę sporo. Kogo witamy po drugiej stronie? Halo?
6: Witam serdecznie, Łukasz.
1: Witaj, Łukaszu.
6: No dzisiaj tak chwileczkę czasu zajmę, bo mam troszkę pytań. Na początek nawiążę do tej audycji sprzed tygodnia, co było mówione o tych słuchawkach z przewodnictwem kostnym. No właśnie tak chciałbym troszeczkę wiedzieć troszkę więcej, jak takie coś działa.
1: Łukaszu, no jak takie słuchawki działają, znajdziesz chociażby u nas na stronie Tyflo Podcastu. Mamy tam zaprezentowane dwa modele słuchawek Aeropex, zarówno Bluetooth to Piotr Witek i Aftershocks to prezentowaliśmy wspólnie z Robertem Łabęckim, także możesz sobie posłuchać tych audycji i tam szczegółowo się dowiesz, jak to wszystko wygląda. Generalnie działa to na zasadzie przewodnictwa kostnego, więc krótko mówiąc, nie masz po prostu zakrytych uszu.
6: A, no to wszystko bardzo fajnie, dziękuję bardzo, to sobie puszczę. A teraz jeszcze takie pytanie, no też nie wiem, czy macie o tym audycję, no a jeżeli nie, to by się przydało. W sumie, co to może być sztuczna inteligencja i w sumie jak to działa? No bo my w sumie o tym słyszymy coraz... My w sumie o tym słyszymy coraz więcej, w zasadzie codziennie, no i takim najnowszym hitem była niedawno reklama, że nawet to sztuczno inteligencję to mamy w piekarniku, czy w sumie w kuchni.
1: Łukaszu, sztuczna inteligencja to jest tak szerokie pojęcie, że nie no da się tego... aż tak bardzo opisać, a nawet w formie jednej audycji, a myślę, że no to jest wiele materiałów na ten temat i także dostępnych, że tak powiem, w ogólnodostępnych źródłach, więc nie wiem, czy my tu coś mądrego powiemy, tym bardziej, że no nikt z nas się zawodowo sztuczną inteligencją jako taką nie zajmuje, więc...
6: No ale w sumie tak najkrócej, to jest program komputerowy, czy...
1: No tak, to wszystko chodzi to tak naprawdę.
2: Komputer dostaje jakieś dane i my nie mówimy mu bezpośrednio, co on ma robić, tylko na podstawie tych danych on się czegoś nam uczy i jest po prostu w stanie podobne rzeczy, otrzymując potem następne dane, wykonywać. Widząc 20 tysięcy obrazków i dostając informacje, to jest samochód, to jest kot, to jest pies, to jest gitara, dostając obrazek 21-tysięczny, mówi okej, na ten obrazek to jest pies, bo widział już tyle psów, że sam z siebie jest się w stanie nauczyć, co to jest pies, według zdjęcia.
4: W dużym skrócie, może to jest trochę takie uproszczenie, ale komputer, który poniekąd funkcjonuje trochę jak człowiek, tak? Na zasadzie może nie, że aż sam myśli, ale potrafi w jakimś sam stopniu samodzielne wykonać działanie, uczenia się, pojmowania pewnych zjawisk, albo uczenia pojmowania się zjawisk, tworzenia na podstawie tego czegoś pokrewnego, czyli trochę tak w stronę już tego, żeby komputery trochę myślały jak ludzie.
1: Ale
4: stronę,
1: ta sztuczna inteligencja to jest zawsze jakby rdzeń pewnego konkretnego zachowania, pewnych konkretnych funkcji. To sama sztuczna inteligencja jako taka to po prostu no, nie jest w stanie nam wykonać konkretnych czynności. My musimy powiedzieć jej tak niejako, tak, co tak, ma robić.
6: Bo na przykład takie moje zdanie to jest z tymi kuchniami czy piekarnikami, to jest moje zdanie chyba troszkę taki chwyt marketingowy, że no załóżmy ten, no tak jak na żelu do kompania napiszą spa, dopiszą, no to on się zaraz tym właśnie lepiej sprzedaje. No i czy to nie będzie właśnie troszkę to samo, bo to...
1: Wszystko zależy, jaka funkcja, dokładnie.
4: To trzeba się wczytać. Jakby się wczytać w takim prasowym, marketingowym artykuł o takim piekarniku, to się dowiesz, do czego oni tą sztuczną inteligencję wykorzystują, że dzięki temu, no nie wiem, sam dostosowuje temperaturę w miarę jak tam coś się dzieje, tak? Albo tam po... nie wiem, po czymś tam rozpoznaje, czy piecze ciasto, czy piecze, nie wiem, mięso. Tak rzucam przykładami. Ale to trzeba poczytać, bo to takie rzeczy są, myślę, na pierwszej stronie
6: artykułu. Jeszcze takie jedno pytanko, tak samo temat rzeka, bardzo szeroki. Co to mogą być właśnie chmury obliczeniowe, czy chmury internetowe właśnie? Nie wiem, czy to dobrze.
1: Łukaszu, krótko mówiąc, chmura to jest dużo, a nawet powiedziałbym bardzo dużo komputerów działających razem i wykonujących pewne operacje. Tak to w bardzo dużym uproszczeniu oczywiście.
6: Tak, w ten sposób. No bo się słyszy, że są na przykład dyski działające w... chmurze,
1: tak, to po prostu to nie jest dysk podłączony jakby do jednego komputera i nie jest to jeden komputer, to jest mnóstwo komputerów połączonych ze sobą i działających razem.
6: Tak. Dobrze, to, że tak powiem, na dzisiaj dziękuję bardzo i do widzenia.
1: Dziękujemy ci bardzo, Łukaszu, za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia, a teraz...
6: Ja tak samo pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, cześć. A teraz przechodzimy, teraz wybieramy się na szlak. Wybieramy się na szlak wędrówek różnego rodzaju, ale konkretnie we Francji, bo tam stworzyli aplikację, która nam wskaże te szlaki, które są dostępne. To znalazł Paweł.
4: Tak, jest to współpraca Francuskiej Federacji Sportów Osób Niepełnosprawnych z firmą Rossignol. Firma Rossignol, którą ja osobiście kojarzę, nie wiem jak wy, z nart. Że oni robią narty takie znane, dobre, pewnie też inny sprzęt do takich sportów, powiedzmy, i aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza gdzieś tam górskich. I chodzi w tym całym dziele o to, aby no, jak najwięcej tras uzyskało tak zwany certyfikat dostępności. Certyfikat, który no, można uzyskać wolontariacko, jakby, znaczy, no, z własnej nieprzymuszonej woli, rejestrując się w tym programie, nawiązując kontakt i z federacją, i z Rossignolem. Jest wtedy przeanalizowana ta trasa, która jest. Chodzi o trasy do wędrówek pieszych. Jeżeli to zarządza tym jakaś jednostka administracyjna, park narodowy, resort narciarski i tak dalej, jest to analizowane. Nie chodzi o to, żeby te trasy poprawiać jakoś, ale żeby je zaklasyfikować według poziomów trudności, zielonych, żółtych i czerwonych, i określić pewne ich cechy, czyli jaki to jest rodzaj gruntu, czy bardziej zbity, czy bardziej luźny, jaka jest szerokość tej trasy, jakie są przeszkody i gdzie są rozstawione. Chodzi o to, żeby osoba niepełnosprawna, o różnym stopniu niepełnosprawności i różnym rodzaju, chcąc wyruszyć sobie w jakąś trasę, mogła sobie w tej aplikacji sprawdzić, z tą trasą sobie poradzę, z tą trasą sobie na przykład poradzę, ale jeżeli mam kondycję, względnie po jakimś tam wcześniejszym treningu na czymś łatwiejszym, no a ta trasa to już sorry, ale tutaj będzie problem. Co ciekawe, aplikacja jest tak zoptymalizowana, że to nie tylko jest katalog takich tras, ale też poniekąd taka nawigacja po tej trasie, bo aplikacja potrafi nam wysłać alert, zarówno dźwiękowy, jak i wibracyjny, tak żeby zarówno osoby niewidome, jak i niesłyszące, jak i niedowidzące miały do tego dostęp, kiedy my z tej trasy na przykład zboczymy i będziemy musieli na tę trasę wrócić. Założenie jest oczywiście takie, że my jako osoby niewidome podróżujemy z przewodnikiem. Tras na ten moment jest 40 z 800 dostępnych napisane jest we Francji i krajach sąsiednich. Kraje sąsiednie, domyślam się, że chodzi o te takie znane raczej z jakichś górzystych terenów, czyli pewnie Szwajcaria, pewnie Włochy. Natomiast aplikacja jest, nazywa się OnPist i nie jest dostępna w polskim, na pewno Play Store, chyba też nie w App Store niestety. Tak o, na ten moment, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo jest to ciekawa inicjatywa takiego sklasyfikowania tego typu tras pod kątem właśnie dostępności, z taką nawet funkcją troszkę przewodnika, troszkę takiego asystenta, jak po tym chodzić. No bo właśnie, jak się wybieramy gdzieś na jakieś wyprawy, to często trzeba znowu zasięgać języka osób, które tam mieszkają i pytać, a ta trasa to już tam ktoś niewidomy na przykład testował, czy nie, a na tą trasę to z wózkiem wjedziemy, czy nie. No i jest to fajny projekt. Podaję go dlatego, że uważam, że jest dobrą praktyką. No i myślę, że warto się nim gdzieś tam zainspirować, jeżeli słucha nas ktoś, kto ma taką władzę i zacięcie.
1: To teraz wracamy do takich typowo technologicznych rzeczy. Zawsze gdzieś tam... przynajmniej ja chciałem, żeby był dostępny dla mnie no, w takich naprawdę podbramkowych sytuacjach obraz z monitora, obraz, kiedy nie działa mi program odczytu ekranu z jakiegoś powodu. Kiedyś no, to zdarzało się niejednokrotnie, teraz już na szczęście takich przypadków jest coraz mniej, natomiast pojawiają się one nadal i z informacji, którą przygotował Mikołaj, wnioskuję, że może nastąpić jakiś przełom w tej kwestii, bo monitory i projektory mogą się stać dla nas dostępne.
2: Tak, ale niestety nie do końca chodzi o sam obraz na nim wyświetlany, bardziej chodzi o interfejsy tych urządzeń, o to, żebyśmy mogli te urządzenia skonfigurować.
1: Tego tak się trochę obawiałem.
2: Wybrać na przykład źródło, z którego to urządzenie nam ten obraz pobiera, no bo przecież jest to jak najbardziej jakby przypadek, który osoba niewidoma może mieć. Jesteśmy w jakiejś sali, przeprowadzamy jakąś prezentację na projektorze i chcemy powiedzmy no, upewnić się, że jest wybrany odpowiedni port, odpowiednie źródło, że wszystkie ustawienia obrazu, wszystkie ustawienia, które gdzieś tam potrzebujemy mieć, są ustawione poprawnie. No i jak to zrobić? No jest z tym problem. Możliwe, że przynajmniej w niektórych modelach urządzeń ten problem wkrótce może zniknąć. O co chodzi? Okazuje się, że jakaś ustawa, która weszła na terenie Stanów Zjednoczonych, która dotyczy dostępności no właśnie wszelkiego rodzaju urządzeń służących do odtwarzania mediów, dzięki której zresztą dostaliśmy wiele dostępnych telewizorów, bo ta dostępność w telewizorach, która się na przestrzeni ostatnich lat zaczęła troszkę poprawiać, to się nie wzięło absolutnie znikąd. Wzięła się właśnie z tego, że no, na terenie Stanów Zjednoczonych są w tej kwestii coraz większe wymagania, a bardzo często nie opłaca się robić dwóch osobnych wersji oprogramowania, jedną dostępną na Stany Zjednoczone, a drugą niedostępną na Europę. Jak już się tę dostępność robi, bo trzeba, bo jeden kraj wymusza, no to jak już się ją raz zrobiło, to już wprowadza się po prostu wszędzie. No i nadzieja jest, że przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre monitory, też to, co zostanie wprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych, zawędruje do nas, do Europy i my będziemy się mogli tym rozwiązaniem cieszyć. Regulacja no, weszła już w życie od grudnia roku 2021. Nie wiem do końca, czego ona dokładnie dotyczy, bo to by się trzeba było przedzierać przez ciężkie, wiadomo, prawnicze teksty, ale wiem na pewno, że coś takiego jest i że jakieś na pewno funkcje związane z dostępnością dla osób niewidomych tych urządzeń mają się pojawić. Ile z tego dotrze do nas, ile z tego dotrze do Polski, to myślę, że na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy, no jak nowe modele tych urządzeń zaczną na rynek wchodzić, nowe modele zaczną się pojawiać i do nas również one zaczną docierać, to się będziemy przekonywać. No ale że takie urządzenia są bardzo często produkowane, no takie same na cały świat, no tylko kwestia ewentualnie no, wyboru języka, no to jest jakaś szansa, że chociaż po angielsku, no chociaż w niektórych, nie mówię, że we wszystkich, ale w niektórych urządzeniach i my taką dostępność dostaniemy.
1: A teraz wybieramy się do Holandii, bo tam w jednym z ośrodków dla niewidomych zaczęto diagnozować pacjentów w bardzo ciekawy sposób. O tym Paweł.
4: Tak, mowa o ośrodku Bartimeus. Jest to jeden z takich bardziej znanych ośrodków, bo nie mówię celowo szkół, bo to nie jest tylko szkoła. To jest szkoła, centrum rehabilitacyjne, trochę takie też centrum badawcze, które, no właśnie jak teraz zaraz wam opowiem, eksperymentuje w kwestii niewidzenia, życia z tym niewidzeniem i różnych rozwiązań, jakby można to życie jeszcze uprościć. Tam się, by the way, odbył ICC 2015, więc miałem okazję odwiedzić ten ośrodek. Wtedy się bawili bikonami i sprawdzali, czy bikony to jest rzeczywiście fajne rozwiązanie na przykład do nawigacji wewnątrzbudynkowej. A tymczasem, no, pandemia sobie jest, a oni jakoś swoim klientom pomagać chcą dalej. No i okazuje się, że oni już oferowali taką platformę jak e-zdrowie. Jest to platforma, w ramach której, no, pewne rodzaje takich szkoleń przygotowawczych były oferowane online. Mówi się o szkoleniach przygotowawczych nawet do orientacji w przestrzeni, że nie wiem, co się zawierało w takiej jednostce szkoleniowej, ale klientka bądź klient zainteresowani takim szkoleniem przechodzili je najpierw gdzieś tam w domu. Takie szkolenie wstępne, które przygotowywało ich do szkolenia takiego już przy spotkaniu z instruktorką czy instruktorem orientacji w przestrzeni. No i były to ponoć jednostki komplementarne, czyli dzięki temu szkoleniu online można było się przygotować na to szkolenie fizyczne, natomiast po szkoleniu fizycznym można było spojrzeć znowu na to, czego się człowiek nauczył w szkoleniu online. I teraz nowość, którą chcą wprowadzić, to jest diagnozowanie wad wzroku online. I mówi się na przykład o takich rozwiązaniach jak badania pola wzroku za pomocą wirtualnej rzeczywistości. I to jest coś, czym oni chcą się w tym momencie tak pobawić, poeksperymentować. Tam jest cały panel, takie ciało doradcze, które też składa się z osób z niepełnosprawnością wzroku, które doradzają, czy chcą czegoś takiego, czy ma to sens, w jakiej formie miałoby to sens. No i brzmi to wszystko całkiem ciekawie. Ja będę śledził gdzieś tam, myślę, ten rozwój tych wydarzeń. Jeżeli dowiem się czegoś nowego albo usłyszę o tym gdzieś tam od moich jakichś kontaktów w Holandii, no to bez zwłoki powiadomię o dalszym rozwoju wypadków. Natomiast myślę, że jest to ciekawy kierunek i fajnie widzieć, że są takie instytucje, które eksperymentują z tym i próbują coś rzeczywiście zadziałać i próbują jakiegoś rozwoju tam szukać. No bo jeżeli rzeczywiście by to działało, no to nagle się okaże, po ile my rzeczy, my nie musimy wychodzić tak naprawdę z domu. Więc, a jest widać po ankietach, po różnych tam działaniach tego panelu doradczego, zapotrzebowanie, żeby jak najmniej osoby niewidome w różnych kwestiach musiały wychodzić z domu i podróżować, więc no jeżeli się uda takie rzeczy, nawet jak badanie wzroku, ogarnąć z domu, to kto wie na przykład, czy nie będzie przyspieszona taka kwestia, jak jakaś komisja lekarska w perspektywie, czy jakieś właśnie wydawanie orzeczeń i tak dalej, no przez to, że nie trzeba będzie się na przykład stawiać osobiście. No ale to jest moje science fiction. Pożyjemy, zobaczymy, ale to jest coś, nad czym ten ośrodek w Holandii myśli. Więc ja trzymam kciuki, no i będziemy obserwować przebieg zdarzeń.
1: Oby był ten przebieg zdarzeń jak najbardziej pozytywny, bo to, no, całkiem ciekawa wiadomość. A teraz krótka informacja, jaką znalazłem odnośnie programu Soundscape, czyli tej aplikacji, która niestety w Polsce nie jest dostępna. To taka przestrzenna nawigacja od Microsoftu.
2: Nie jest dostępna, to też bym uważał, zwłaszcza teraz, bo da się ją oczywiście przez amerykański Apple ID pobrać. I ma to teraz więcej sensu, i tutaj cofam swoje słowa z podcastu o NFB sprzed kilku lat, że tej aplikacji w Polsce pobierać nie warto, bo tam się, no, zmieniło troszkę ostatnio i weszły głosy systemowe, głosy iOS-owe, to już nie są tylko głosy Microsoftu. Jeżeli Polak by tą aplikacją był zainteresowany, no to będzie sobie w stanie Zosię znaleźć i ustawić.
1: No tak, natomiast tak oficjalnie w Polsce nie jest ona dostępna i to jest niestety, no tak, nadal ta przykra informacja. Trzeba kombinować z kontami Apple ID w innych krajach i to już jest zabawa, na którą się podejrzewam, że niestety nie wszyscy zdecydują. no ale może kiedyś i u nas w Polsce będzie. A jeżeli u nas w Polsce będzie, to może któraś z instytucji skorzysta z czegoś takiego, co się nazywa Recreational Activities i to jest nowa funkcja, która jak na razie jest dosyć enigmatyczna, bo sam Microsoft niewiele o niej mówi, natomiast z opisu gdzieś tam można wywnioskować, że są to takie własne dźwięki, jakie mogą podrzucać do tej aplikacji właściciele różnych obiektów. Czyli jeżeli na przykład chcemy, żeby nasza placówka w jakiś sposób wyróżniała się w programie Soundscape, to możemy się z Microsoftem skontaktować i możemy podrzucić jakieś tam pliki dźwiękowe według ich wytycznych, oczywiście przygotowane w odpowiedni sposób. No i dzięki temu będziemy się jakoś dźwiękowo wyróżniać. Tak jak wspomniałem, no w Polsce oficjalnie Soundscape nie jest dostępny, więc i pewnie jeszcze nikt się na to nie skusił. Być może w przyszłości jeszcze uda mi się jakieś więcej informacji na ten temat pozyskać. Na razie wiem tyle. No ale fajnie, że jest taka możliwość. Przypuszczam, że no, jest ona darmowa, przynajmniej na razie, a co dalej będzie i jak Microsoft będzie chciał to wykorzystać, no to czas pokaże.
4: A ty... kojarzy z... tak się wetnę jeszcze szybko z wycieczką moją do Pragi, gdzie jest ten system pilotów taki znany czeski, który no, można pilotem sprawdzić, który tramwaj przyjechał, jaka linia, w którą stronę. Można zatrzymać metro, żeby się otwarły drzwi, sprawdzić na stacji metra, gdzie się jest. No i takim bonusem jeszcze jest to, że w specjalny sposób, takim swoim dźwiękiem, jakby stukaniem, identyfikuje się budynek Związku Niewidomych Czeskiego. I jak się podchodzi, to wiadomo, że tam, bo jakiś odgłos jest wydawany tam, a naciskając pilota można nawet jakiś tam podgłośnić, czy jakiś inny dźwięk wydać, który już jest głośniejszy i można wtedy ten budynek nawet namierzyć. No było to bardzo ciekawe. Zresztą też Total Point ma chyba taki potencjał, żeby własne dźwięki odgrywać. W sensie na razie to są, po prostu jest komunikat, taki standardowy dźwięk i jakiś tam, i nagrane powiedzmy nazwa tego miejsca. No ale teoretycznie, technologicznie dałoby się to tak ogarnąć, żeby tam coś było odgrywane też własnego. Jakieś audiologo. No może być ciekawe w sumie, jak jest lokograficzne, żeby powstała też obecność jakby audio, szata dźwiękowa danego miejsca, która byłaby w ten sposób promowana. Jakieś audiologo albo inny sposób marketingu.
1: Ja nadal twierdzę, że gdzieś tam chyba Mikołaj, tworząc tę naszą aplikację do notatek, to chyba jednak jakąś sztuczną inteligencję w niej zaszył, a się po prostu do tego nie chce przyznać, bo zaskakująco często rozrzuca nam te informacje tak bardzo kontekstowo. Bo teraz mamy kolejną informację dotyczącą nawigacji, mianowicie dotyczącą współpracy Intela i Good Maps, która ma nam pomóc. O tym Paweł.
4: Tak, i niestety nie wiadomo wiele, natomiast wiadomo, że jest taki program Intela, który się nazywa Intel Rise i w ramach tego programu Intel wspiera startupy i różne firmy w rozwoju ich technologii, też na bazie sztucznej inteligencji, o którą tu Łukasz pytał, w celu osiągnięcia takich lepszych wyników, powiedzmy, społecznych. Tu chodzi o właśnie włączenie osób niepełnosprawnych, ale też klimat, ale też prawa człowieka szeroko pojęte. No i jednym z beneficjentów tego programu i kooperantów, powiedzmy, Intela, współpracujących z nimi firm jest teraz właśnie Good Maps, czyli ta amerykańska firma, czy amerykańskie dzieło, w ramach którego powstała aplikacja nawigacyjna do nawigacji też na zewnątrz, ale też wewnątrz, poprzez mapy generowane w takim specjalnym narzędziu internetowym, gdzie każde miejsce, nie wiem, galeria handlowa, czy kino, czy uczelnia, szkoła, miejsce pracy, może sobie narysować taką swoją mapę budynku i za pomocą kamery, smartfona będzie to odtwarzane w rzeczywistości i użytkownik będzie gdzieś tam prowadzony. Nie wiadomo, co konkretnie ma Intel wnieść, pewnie jakiś research, jakiś know-how, jak to wszystko może lepiej działać, może jakąś też technologię, jakiś sprzęt. Pożyjemy, zobaczymy, no ale warto wiedzieć, że tak poważny partner zainteresował się tą technologią, no bo może wreszcie będzie mowa o jakiejś standaryzacji tych różnych starań w kierunku tego, byśmy mogli nawigować samodzielnie po przestrzeniach zamkniętych, takich większych. No i to jest tyle, co mogę na ten moment powiedzieć, ale znowuż, jak się dowiemy więcej, no to będziemy informować.
1: To teraz kolejna moja informacja, już tym razem nie związana z poruszaniem się w przestrzeni, a ze Szwajcarią, bo to by się wydawało, że to jest taki kraj no, rozwinięty, bogaty, który rzeczywiście jest krajem, w którym żyje się fajnie, ale okazuje się, że oni też mają swoje problemy. Jest taki portal jak Swiss Info i wczoraj wpadł mi w ręce tekst z tegoż portalu dotyczący jak to niewidomym się w Szwajcarii głosuje w wyborach. No i okazuje się, że to wcale nie jest fajnie i że się dopiero tak naprawdę w Szwajcarii za dostępność wyborów dla osób niewidomych zabierają. Bo do tej pory to się nikomu nie śniło tam o żadnych nakładkach, o żadnych akcesoriach tego typu. Po prostu, oczywiście niewidomy może oddać głos w wyborach, jak najbardziej dowolnego typu wyborach, jeżeli ma na to ochotę, ale oczywiście, no, żeby tego dokonać, no to musi poprosić o pomoc kogoś. I tu mamy rzecz jasna więcej problemów z tym związanych, no bo po pierwsze to mamy kwestię tajności tych wyborów, to jest rzecz jedna. Druga rzecz to oczywiście zawsze jest ryzyko, że ktoś się pomyli, już nawet pomijam to, że mógłby złośliwie zaznaczyć na przykład innego kandydata niż tego, którego byśmy sobie życzyli. Ale takie problemy są. No cóż, Szwajcaria dopiero z tego, co czytałem, ileś lat temu zmieniała swoje przepisy, pozwalając głosować także osobom z różnego rodzaju problemami psychicznymi, bo wyczytałem, że tam jeszcze do niedawna tak naprawdę osoby, i to nie ubezwłasnowolnione, tylko gdzieś tam zdiagnozowane w różny sposób w tej kwestii, nie mogły głosować. To ostatnio dopiero zostało zmienione kilka lat temu. No a teraz przymierza się do zmian dotyczących głosowania przez osoby z problemami ze wzrokiem. Są planowane nakładki, czyli to, co mamy w Polsce, ale to nie będzie takie proste do zrealizowania. Oczywiście wybory na szczeblu państwowym to jak najbardziej, ale różnego rodzaju wybory takie pomniejsze, ze względu na to, że Szwajcaria jest podzielona na te tak zwane kantony, czyli te regiony w Szwajcarii, no to ma, to będą zdecydowanie bardziej problematyczne, bo tam każdy taki region ma swoje wewnętrzne przepisy, swoje wzory, jeżeli chodzi o karty do głosowań w różnego rodzaju wyborach, i teraz dostosowanie do tego wszystkiego nakładek no może być problematyczne. Także wygląda na to, że jeszcze tam długo, długo osoby niewidome będą głosowały, no po prostu prosząc o pomoc przewodnika, i to nie będzie ich wybór, a konieczność.
4: Ja tak jeszcze a propos Szwajcarii tylko wspomnę, że jeżeli mówimy właśnie o tym, jak bardzo sfederowana jest, jak bardzo federacyjna jest Szwajcaria i jak wiele tam zależy od poszczególnych kantonów, to warto też wspomnieć o tym, że Szwajcaria ma dość specyficzne podejście do kwestii demokracji, dialogu społecznego, bo mechanizm referendów jest tam wykorzystywany dosyć często i z tego, co rozumiem, wygląda to tak, że raz na jakiś czas organizuje się publiczne głosowanie nad różnymi rzeczami. Jakieś ustawy, jakieś kwestie społeczne są decydowane na poziomie kantonu przez ogół społeczeństwa. Jakby raz na jakiś czas wychodzi lista tematów, które będą przedmiotem następnego głosowania.
1: Czyli te głosowanie, ten fakt wyborów, to może być dla nich jeszcze tak naprawdę bardziej istotny niż dla nas.
4: Tak.
1: No bo my, kogo tam wybieramy? Powiedzmy, wybieramy no, w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, jeszcze gdzieś tam ileś takich sytuacji mamy, ale no, rzadko zdarzają się takie referenda typowe.
4: Tak, a tam jest to gdzieś na porządku dziennym, że nawet zdaje się co jakiś czas właśnie, tak jak mówię, wychodzi kilka różnych spraw, nad którymi lud głosuje. I zdaje się, że jakieś działania zostały nawet podjęte, bo z tego, co kojarzę, tak z jakichś zeszłorocznych rzeczy, które czytałem, albo przez ich bibliotekę dla niewidomych, albo w jakiejś ogólnodostępnej aplikacji, albo i tu, teraz nie pamiętam, udostępnia się w wersji audio, na pewno, a w wersji też chyba takiej cyfrowej dostępnej również, tematy tych głosowań, więc tam o czymś się już myśli i w jakąś stronę się z tym idzie. Natomiast no ciekawe to, co mówisz, bo wydawałoby się, że to jest taki dość świadomy też społecznie kraj. Będę musiał znajomą podpytać, jak to tam autentycznie wygląda, bo aż mnie to zdziwiło. Bo też znam taką osobę niedowidzącą w Szwajcarii, która jest bardzo zaangażowana politycznie też. I ciekawe, jak ona to widzi, jak to rzeczywiście tam jest.
2: Z tym, słuchajcie, to jest bardzo duży problem w wielu krajach. I wydawałoby się, że na przykład taka Wielka Brytania, niby zachodni, cywilizowany kraj, że tam to przecież musi być. A okazuje się, że to w Polsce wybory są lepiej dostępne czasami niż w takiej Wielkiej Brytanii, bo tam to jest bardzo często podejście takie, że no przecież masz widzącego, przecież widzący ci zrobi. I jakby pomija się kompletnie fakt, że są osoby, które na przykład mieszkają z rodziną o innych poglądach politycznych i wiedzą, że jeżeli oni dadzą rodzinie swój głos, no to nie zostanie im zaznaczone to, co zostać zaznaczone powinno.
1: No niestety, tak to właśnie wygląda, także słuchajcie, z tymi wyborami to wcale nie jest u nas tak najgorzej. Dobrze, że zostały przeforsowane te kwestie związane z nakładkami, chociaż z dostępnością nakładek, no i z faktem, że czasem po prostu możemy na przykład ułożyć lekartę wewnątrz tej nakładki. No to też są inne sprawy i inne kwestie, ale wiadomo, idealnych rozwiązań po prostu nie ma. A szkoda. Może kiedyś, kiedy się doczekamy tych wyborów elektronicznych, ale to jeszcze chyba dużo wody musi upłynąć w Wiśle. Przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do Mikołaja, który zebrał trochę różnych takich pomniejszych informacji, więc słuchamy.
2: A to już... O, bo to nawet nie zauważyłem, że to już... Moja tura.
4: Chyba od Wordla zaczynasz, tutaj. Od Accessible Wordle.
2: Tak. Wordle, gra, która podbija amerykańskiego Twittera. Jak ktoś zna angielski, jakkolwiek i chciałby sobie język potrenować, to może go też zainteresować. Bo do nas też powoli zaczyna się gdzieś tam przebijać. W skrócie mamy 5 liter, słowo pięcioliterowe, codziennie jedno, musimy je zgadnąć, wpisujemy sobie 5 liter i zostajemy poinformowani, czy dana litera znajduje się na tym miejscu, na którym ją wpisaliśmy, czy nie znajduje się w słowie w ogóle, czy znajduje się, ale na innym miejscu. I mamy 6 prób i w te 6 prób musimy to słowo zgadnąć. No i gra była dla nas niedostępna, ona jest w przeglądarce, to jest po prostu strona internetowa, na którą sobie wchodzimy i na której możemy w tę grę zagrać. Pojawiła się skryptozakładka do przeglądarek internetowych, która nam tę grę udostępni, jeżeli ktoś by sobie chciał zagrać. Mamy linka, na tego linka musimy wejść. I tam mamy link, którego adres kopiujemy do schowka, tworzymy nową zakładkę w przeglądarce, w linku, do którego ta zakładka prowadzi, wklejamy to, co właśnie skopiowaliśmy i wchodząc potem na stronę gry, aktywujemy tę zakładkę i ta zakładka magicznie nam tę grę czyni dostępną. Jeżeli nam przeglądarka na to pozwala, możemy sobie również link skopiować i będąc na stronie gry w pasek adresu przeglądarki ten link wkleić. Koniecznie musimy to zrobić będąc na stronie gry, bo ten link nie mniej, nie więcej modyfikuje aktualnie otwartą stronę, no czyli zakłada, że aktualnie otwartą stroną będzie strona gry w taki sposób, żeby ta konkretna strona gry była dostępna. Te modyfikacje są oczywiście no, przystosowane pod tę jedną konkretną stronę i jeżeli sobie tego linka wkleimy normalnie w pasek adresu, jeżeli nam przeglądarka na to pozwala, a nie wszystkie przeglądarki na to pozwalają, czasami wymagają włączenia jakiejś opcji w ustawieniach, to może nam też zadziałać lub nie, no w zależności właśnie od ustawień bezpieczeństwa.
4: Więc tam jak w Laskach była zrobiona bardzo podobna gra, bo kiedyś u nas też w Polsce była gra 5x5, to się chyba nazywało. Tam to polegało na czymś, no też było 5 liter słowo, też można było jakby te dźwięki, które mówię, czyli teraz wyżej, jakby dalej czy bliżej w alfabecie niż to, co sobie tam wpisaliśmy. I była gra napisana przez kogoś z Lasek, już nie pamiętam dokładnie kogo, na DOS-a właśnie zrobiona implementacja tej gry.
7: i przez PC Speaker tam były dźwięki pokazywane, także u nas to już było lat temu 20.
4: A też a propos, to jest skrypt, jest skrót na iOS-a, który się nazywa WordleBot, który został stworzony przez kogoś z ekipy Mac Stories portalu. I można też zainstalować skrót, który no nie dość, że nam to chyba rozwiązuje. Ja też nie do końca się orientuję, jak ta gra działa, bo tam jest, zdaje się, jakiś... Coś z emoji jest, że tam jakieś emoji reprezentują litery?
2: To na Twittera jak wrzucamy, bo mamy zresztą na inne media społecznościowe też chyba możliwość udostępnienia naszego wyniku i po prostu mamy kwadraciki, gdzie konkretny kolor kwadracika oznacza, czy tam było... Było źle, czy była dobra litera, ale w innym miejscu, czy w tym miejscu, gdzie powinna ona być. I co ciekawe, musimy czytać takie tweety linia po linii, ale jeżeli je w ten sposób czytamy, to przez to, że te kwadraty to są emoji, a nie żadne obrazki, to my jako użytkownicy screenreaderów też się jesteśmy w stanie zapoznać. Ale jakby cała idea jest tego w tym, że możemy zobaczyć, jak komuś poszło, nie widząc jego rozwiązania i nie widząc jego litery. Więc możemy też my jako użytkownicy screenreadera się jak najbardziej z takim wpisem zapoznać. No tylko tutaj właśnie kluczem jest analiza linia po linii i czytanie wiersz po wierszu.
4: To tu jest chyba skrypt, który to konwertuje na jakieś bardziej zrozumiałe znaki i jest też skrypt, który nam wygeneruje nasze wyniki jako albo właśnie te emoji, albo jako zdjęcie już opisane z altem chyba nawet do udostępnienia. No więc są sposoby.
2: No tak, ale przechodząc do kolejnej informacji, pojawiła się aktualizacja do oprogramowania dołączonego do wielu laptopów Dell, oprogramowania Waves Max Audio Pro, która na razie dotyczy nowych urządzeń. Czy ona będzie dotyczyć urządzeń starszych? Pewności nie mamy, jest duża szansa, że tak. I to nie jest dobra informacja, bo to oprogramowanie sporo nam miesza w dźwięku, wprowadza jakieś efekty, które mają nam ten dźwięk ulepszyć. O ile na muzyce to działa jeszcze jakoś i powiedzmy, o tyle na syntezie działa to tragicznie. Tak, tylko nowa aktualizacja wyłącza nam możliwość wyłączenia tego. I tak o ile do tej pory...
7: I tak było niedostępne dla niewidomych. Także...
2: Wiesz co, a to też zależy, bo u mnie na przykład jeszcze dało się to zrobić z menu, z panelu sterowania, co też nie dało się zrobić u wszystkich. Teraz tego się już podobno...
7: To ciekawa rzecz, bo mieliśmy komputery w pracy, tam w studiu, żeby było ciekawie. I tam było, to były też Dell, tylko że to nie były laptopy, tylko te all-in-one komputery. I zwłaszcza w nowych... bo tam mieliśmy nowsze i starsze. W nowszych tego się w ogóle nie dało wyłączyć. Przynajmniej po niewidomemu tam trzeba było wejść do tego Max Audio i stamtąd to wyłączyć. To było niedostępne. No i jeżeli z jakiegoś powodu trzeba było skorzystać z karty wewnętrznej do czegoś, no to wszystko to było przepuszczone przez ten efekt, a że to było nagrywanie książek, no to im mniej efektów, tym lepiej.
1: A najciekawsze jest to, i myślę tak sobie, że to przydałoby się, żeby Reaper takie rzeczy umiał, żeby umiał coś takiego, co potrafi Zoom. Mianowicie otrzymywać ten sygnał bezpośrednio z karty i to już sprawdziłem na jednym z komputerów, że rzeczywiście to działa, mogą być sobie tam powłączane jakieś ulepszenia nawet przez jakieś oprogramowanie zewnętrzne. A jeżeli każemy Zoomowi pobierać dźwięk surowy z karty, to on to będzie robił, bez względu na efekty.
7: To pewnie tak. Możemy napisać do Kokosa na forum, bo Kokos tam ma forum i z tego co wiem, oni się tam chyba jakoś nawet odnoszą do różnych rzeczy, więc no może warto.
2: Wracając troszkę do tematu Della, podobno teraz to się nawet tego, z tego panelu nie za bardzo da wyłączyć. Da się niby wyłączyć poszczególne efekty, ale nawet jeżeli powyłączamy wszystkie, to nadal jakby coś zostaje i to nie jest to samo, co wyłączenie tego głównego pola wyboru, którego już przynajmniej w niektórych wersjach teraz w ogóle nie mamy. No i to jest tak naprawdę no, wymiana komputera, bo usunięcie tego oprogramowania przynajmniej przez ludzi, którzy próbowali, a to są ludzie naprawdę techniczni, na to się programiści skarżyli, że oni nie wiedzą, co z tym zrobić, że usunięcie tego programu przynajmniej w tej najnowszej wersji powodowało jakieś niestabilności, wysypywanie się dźwięku, inne podobne, więc tam jest coraz gorzej i to wyłączanie się staje coraz trudniejsze i usunięcie tego narzędzia też staje się coraz trudniejsze, zwłaszcza, że

0: To Max Audio też z tego korzysta, nawet jeżeli to jest karta zastosowań profesjonalnych, która musi. To jest aż dziwne.
1: Wiesz co, jeżeli po
0: To chyba by
1: ASIO,
0: w ogóle
1: może nie.
0: trudne. To by chyba było w ogóle trudne do zrobienia by było, żeby to działało również na
1: Wiesz
0: kartce
1: co,
0: USB, ale no
1: ale
0: nie wiem.
1: ja też to mam i ci mogę, przynajmniej na odtwarzaniu, ale na nagrywaniu chyba też, i ci mogę to nawet kiedyś zademonstrować, że w tym moim wariancie, który mi się tutaj na przykład trafił, jest dokładnie to samo, że mi się na każdym urządzeniu USB te efekty pojawiają. Ja fakt mogę je wyłączyć z panelu sterowania, ale teraz w tej wersji też tak jest. Fakt faktem, nie wiemy, czy to się tyczy nagrywania, czy to się tyczy tylko odtwarzania.
2: Ja się trochę obawiam, że w takiej sytuacji to taka profesjonalna karta z obsługą ASIO, nawet jak ją podłączymy, to może być w ogóle problematyczna do użycia przez jakąś stację roboczą, przez Reapera albo przez coś podobnego, no bo ASIO działa przecież tak, że tam nic nie może być używane, bo jak tam już karta coś zajmie, to się nagle zaczynają pojawiać błędy.
1: To fakt faktem, nie wiem jak jest z ASIO, bo ja nie mam nic z ASIO i ja nie mam na tyle drogich kart, żeby móc to sprawdzić, ale wiem, że jakby coś jest na pewno na rzeczy i że nawet skoro jakby przynajmniej na odtwarzaniu, bo o tym wiem, nawet Bluetootha problem dotyczy, no to coś jest ewidentnie na rzeczy i to jest bardzo duży problem, bo no na
0: Ciekawe,
1: screenreaderze
0: bo
1: ja
0: właśnie
1: miałem nawet
0: w
1: nagranie.
0: studiu to tak się nie działo. Jak podłączyliśmy zewnętrzną kartę,
1: Okej.
0: która, no, nawet nie to, że ASIO, no, po prostu zewnętrzną kartę, to było dobrze. Tylko na tej wbudowanej to działało.
1: No to mieliście szczęście.
0: Z ASIO też nie każda karta ma takie problemy, ale rzeczywiście to może być problem w pewnych przypadkach. Bardzo jestem ciekaw, jak ktoś ma jakieś domowe studio zrobione na
2: Na
0: laptopach
2: Delu.
0: Dellowskich.
1: No, znaczy podejrzewam, że jakoś, jak się naprawdę człowiek uprze, to jest możliwość pozbycia się tego oprogramowania, no tylko pytanie właśnie jak i pytanie na ile tam
2: I
1: technicznie trzeba
2: kosztem czego?
1: wejść dokładnie i kosztem czego, a dodajmy, że jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim, jest jakiś błąd w tych Wavesach, my nie wiemy do końca gdzie on jest, ale on gdzieś jest. Na etapie interakcji pomiędzy tym, co NVDA używa, tym, czego NVDA używa do no, jakby emisji dźwięku, do wydawania z siebie tego dźwięku, a tego, czego używa właśnie Waves, i coś NVDA robi dziwnego, niespodziewanego, i przynajmniej na niektórych komputerach, przynajmniej na niektórych głosach, przynajmniej u niektórych, u mnie między innymi, ten błąd powoduje tyle, że po kilku godzinach doprowadza to do blue screena, doprowadza to do kompletnego wysypu systemu, a co jest spowodowane wyciekiem pamięci, wyciekiem RAMu, i ta pamięć po prostu dochodzi do 90 iluś procent. No i potem się ten system zwyczajnie w świecie wysypuje. Bardzo ciężko było dojść do tego, co jest powodem tego wycieku, bo w menedżerze zadań na przykład tego nie sprawdzimy, musimy trochę bardziej zaawansowanych narzędzi użyć, a i one niewiele nam powiedzą. Taki Pullman chociażby od Microsoftu też niewiele nam powie. No i u mnie rozwiązaniem było właśnie wyłączenie tego i pozbycie się tego. U innych rozwiązaniem jest kupienie JOS-a. Albo, nie wiem, zmiana syntezy na coś, co gada z samą sobą, sprzętową. Ciężko powiedzieć. Bo naprawdę jest to problem i ja miałem ten problem, ja się z tym problemem męczyłem 2 tygodnie. W końcu się z tym problemem jakoś umęczyłem, ale no, jakby fakt jest faktem, że coś między NVDA a Wavesami występuje, co powoduje takie problemy ze stabilnością naszego systemu i to, że to rozwiązanie jest nam coraz trudniej wyłączyć, to jest dla nas, osób niewidomych, szczególnie zdecydowanie zła i smutna wiadomość.
2: Szczególnie, że niestety, nawet jak to wyłączymy, to potem wraca. Po na przykład aktualizacji sterowniku. To potrafi wrócić. To nie
1: Tak, to
2: jest
1: potrafi
2: operacja
1: wrócić, dokładnie.
2: jednokrotna.
1: Zwłaszcza przy Windowsie 10, gdzie my nad tymi aktualizacjami mamy troszkę mniejszą kontrolę niż byśmy chcieli. Ja miałem piękne takie szczęście, że mi się na przykład problemy z RAM-em i z jego wyciekami, które nie były.

0: od początku, one się tam od którejś konkretnej wersji tego narzędzia pojawiły. Mi się te problemy pojawiły przy maturach. I ja tam miałem jeden czy dwa restarty podczas matury, bo się zaczęły dziwne rzeczy tam dziać. Więc no, aktualizacja Windowsa 10 i to, co one potrafią wyczyniać, to jest, szczerze mówiąc, jeden z powodów, dla którego tego systemu w tym momencie nie używam i dla którego jestem użytkownikiem macOS-a, bo bardzo, bardzo mnie zraziło to, w jak krytycznym momencie mi się komputer po prostu potrafi rozjechać, instalując aktualizację, której właściwie to raczej bym nie chciał, no czego na Macu zwyczajnie w świecie nie ma, jak ja sobie życzę czekać z aktualizacją 3 lata i tej aktualizacji przez 3 lata nie robić, to ta aktualizacja przez 3 lata zrobiona nie będzie, jeżeli ja sobie oczywiście takie ustawienia w systemie zastosuję. Ale jakby wracając tutaj do pozostałych gdzieś tam małych newsów i informacji, pojawiła się informacja od Izidora Nikolicia na Twitterze, człowieka, który pracuje nad dostępnością dla czytników ekranu środowiska programistycznego Visual Studio Code, że nawiązano współpracę z człowiekiem w Apple'u zajmującym się voiceoverem na Macu i że nawiązano kontakt z takim człowiekiem i jest ktoś, kto po prostu no, z nimi jest w stanie na ten temat rozmawiać. I proszą wszystkich użytkowników tegoż, jeżeli coś widzą z kodem, coś nie działa, coś mogłoby być lepiej dostępne, proszą o informowanie na GitHubie, ponieważ no, skoro jest ten kontakt, to rzeczy, których oni nie za bardzo są w stanie zrobić, bo problem leży po stronie voiceovera, zostaną po prostu przekazane odpowiedniej osobie i kto się tym zająć powinien, jest spora szansa na to, że się tym zajmie. No więc jeżeli ktoś używa, to polecamy na GitHubie błędy zgłaszać. Microsoft również umieścił taką informację, że dla użytkowników specjalnie z potrzebami jakimiś szczególnymi, jeżeli chodzi o dostępność, którzy chcieliby skorzystać z jakiegoś egzaminu certyfikującego na certyfikat Microsoftu, została przygotowana taka specjalna podstrona, na której można sobie wypełnić taki przykładowy egzamin, nie płacąc nic i jakby nie rejestrując się na prawdziwy istniejący egzamin. To są jakieś takie przykładowe pytania, wszystkie typy pytań, które możemy spotkać, wszystkie elementy interfejsu na tej stronie się znajdują i możemy się z nimi zapoznać, możemy sobie na spokojnie przećwiczyć, zobaczyć, czy na przykład nasz screen reader w naszej wersji z naszą konfiguracją będzie sobie w stanie z tym poradzić, nauczyć się, jak to szybko i efektywnie obsługiwać. I Microsoft też ostrzega, że jeżeli ktokolwiek chciałby skorzystać z takiego egzaminu, to odbywa się on w bezpiecznej przeglądarce, która wymusza zamknięcie wszystkich aplikacji działających na komputerze, no żeby właśnie uniknąć jakichś oszustw. I dotyczy to również screen readerów, więc osoby, które takiego screen readera używają, muszą przed rejestracją wypełnić formularz, który zostanie tam podlinkowany. Jest w poście, do którego damy linka w komentarzu, jest również link do tego formularza i zadeklarować, że oni używają takiego i takiego programu i zostanie po prostu dla nich przygotowany wyjątek, że ten program przejdzie i nie będzie zamknięty podczas uruchamiania tej bezpiecznej przeglądarki. Kolejne.
1: Ale czy takie egzaminy, Mikołaju, to jeszcze od razu zapytam, to te egzaminy realizujemy z komputerów, zdajemy z komputerów naszych, własnych, czy to w jakichś centrach egzaminacyjnych się odbywa? Bo to chyba też coś takiego jest i to, jak czytałem, to niewidomi bardzo często mają problem właśnie z tym, żeby ludzie z tych centrów egzaminacyjnych, certyfikujących zrozumieli, że no ktoś jednak ma taką potrzebę, żeby ten program odczytu ekranu był.
0: Nie wiem, coś chyba jesteśmy w stanie w tym momencie robić z naszego komputera, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie no, pandemiczno-koronawirusowe, więc chyba tak, chyba w tym momencie coś jesteśmy w stanie robić z naszego komputera. I Ostatnia taka informacja z tego mojego bloku, bo tutaj się właśnie zorientowałem, że wkleiłem całe notatki włącznie z rzeczami na przyszłe audycje ewentualnymi i rzeczami, o których kiedyś gdzieś można by powiedzieć, zamiast informacji tylko na dziś. Ale ostatnia informacja na dziś pojawiła się w betach programu WhatsApp na iOS-a możliwość odsłuchiwania wiadomości głosowych w momencie, kiedy jesteśmy w innym czacie, w innej konwersacji. Jest to globalny odtwarzacz wiadomości głosowych. No z racji, że osoby niewidome to wiadomości głosowych są raczej fanami, to gdzieś te informacje tutaj warto gdzieś tam powiedzieć, warto o nich wspomnieć, że taka możliwość w wersjach beta na obie w sumie platformy, bo na iOS-a to się ostatnio pojawiło, ale dotarłem do informacji, że również na Androidzie w betach jest ta opcja gdzieś tam testowana u niektórych użytkowników i będziemy mogli nie mniej, nie więcej zamknąć sobie czat, otworzyć sobie inny czat, przeglądać sobie go, gdy nasza wiadomość będzie nadal odtwarzana. I z tego, co no, jest napisane, niestety nie udało mi się tego potwierdzić, bo artykuł jest określony obrazkami, screenshotami, które nie są dla nas dostępne. Ma też być jakiś taki globalny odtwarzaczyk tych wiadomości, który będzie nam, podejrzewam, pozwalał na przykład zapauzować albo uczynić podobne rzeczy poza właśnie tym czatem, poza tą konwersacją. Podejrzewam, że to może przypominać nieco interfejs z Telegrama, gdzie my sobie możemy też wyjść i na dole tam mamy taki przycisk, który nam otwiera bodajże odtwarzaczyk, z którym teraz jest tam problem w ogóle, jeżeli chodzi o dostępność na iOS-ie, ale jakby to już swoją drogą funkcja istnieć dla użytkowników przynajmniej widzących istnieje.
1: No to teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych powstała sieć aptek dla niewidomych. Ciekawe. Pawle, ty wiesz coś więcej. Pawle? Bo niestety, ale...
2: O, teraz?
1: O, jesteś, teraz. Jesteś.
2: No tak, no ja nie miałem świadomości, że to jest aż tak duży problem w Stanach, natomiast okazuje się, że jest problem z dostaniem leków, które byłyby albo w Braille'u opisane, no albo byłyby wyposażone w ten system Scriptok. Na tyle problem duży, że został on dostrzeżony przez jedną z osób niewidomych tam mieszkających, dr Alex Cohen. Stwierdził, że no coś trzeba by z tym zrobić i trzeba by wymyślić jakiś sposób, jak sobie poradzić no z tym, że te apteki nie są tak dostępne, jak być mogły. No i stworzył taką sieć aptek, to na ten moment już mają licencję w połowie Stanów i terytoriów Stanów Zjednoczonych, jeszcze w drugiej połowie, na przykład w Kalifornii, próbują dostać taką zgodę. Założyli swoją sieć aptek. Sieć aptek, której każda osoba niewidoma może być pacjentem, można tam z nimi nawiązać współpracę i wtedy, jeżeli tam, gdzie dana osoba mieszka, jest prowadzona dostawa, to można sobie przez internet zamówić wszystkie leki, jakieś drobne urządzenia medyczne i tak dalej, suplementy przez internet. One zostaną dostarczone i wszystkie są wyposażone albo w brajlowskie instrukcje, albo w instrukcje właśnie ze Scriptokiem. Tutaj co ciekawe, dlaczego w ogóle się zainteresowałem tematem, bo Accessible Pharmacy, tak się nazywa ta sieć, nawiązała współpracę z Be My Eyes celem pomocy osobom niewidomym z samodzielnym wykonaniem tych domowych testów covidowych. Tylko te testy, o których mówimy, są to testy, których my w takim flakoniku, w takiej fiolce zostawiamy próbkę naszej śliny, odsyłamy to pocztą i jest to wysyłane do laboratorium do badania, no i następnie dzwonią do nas z laboratorium, jaki jest wynik. Oczywiście osoba niewidoma, która sobie taki zestaw zamówi, otrzymuje go wraz z instrukcjami, jak ten test wykonać. Test składa się tam z bardzo małej ilości elementów, jest po prostu ten flakonik, tam chusteczki to nasączone alkoholem, żeby to wszystko zdezynfekować, jakiś element do wyciągnięcia tej zatyczki z tego, z tej fiolki i tak dalej. I można zamówić sobie wcześniej taką sesję jakby wideoprzewodnictwa i o tej umówionej godzinie nawiązać kontakt przez Be My Eyes właśnie z kimś z Accessible Pharmacy tam w konkretnych godzinach jest ta opcja dostępna i zostaniemy przez tą kamerkę naszą wideo poprowadzeni w tym, jak prawidłowo tą ślinę oddać. No i następnie mamy już zaadresowaną kopertę, którą zaklejamy i możemy po prostu wysłać nasz test do laboratorium. No ciekawe takie inicjatywy się tam dzieją. Myślę, że warto gdzieś to nagłaśniać. Znowu, dobra praktyka może kiedyś zostanie wykorzystana i u nas, albo gdzieś bliżej. Pożyjemy, zobaczymy.
0: Ale a propos testów i COVID-u, to jest, jakby dobrze o tym wspomniałeś, bo w wielu miejscach w tym momencie bardzo duży problem i do mnie też dochodzą takie sygnały z różnych gdzieś tam krajów. Dużo osób niewidomych się skarży właśnie na to, że no mają podejrzenie zarażenia COVID-em i to dalej. Jak oni się mają przetestować, bo mnóstwo tych testów do wykonania w domu jest w ogóle niedostępnych. A dojść do centrum testowego jako osoba niewidoma nie ma jak, no bo z komunikacji miejskiej nam nie wolno korzystać, przynajmniej w niektórych, w zależności tam od sytuacji. Z Ubera, taksówki też raczej no, problem, no bo skoro możemy być zarażeni, no to też, żeby nie zarażać, no i co dalej. I się nawet okazało, że do jakiejś osoby wezwano gdzieś tam karetkę, no, która przetransportowała w bezpieczny sposób do centrum. Okazało się, że wynik wyszedł negatywny i skoro wynik wyszedł negatywny, to osoba sobie może sama wrócić i została w środku miasta, w miejscu, gdzie do domu nie dojeżdża taksówka i ma sobie radzić. Nie wiem, jak ona sobie w końcu poradziła, ale wiem, że były z tym ogromne problemy, więc no, z dostępnością testów covidowych i z osobami niewidomymi, które na ten test zostały, że tak powiem, skazane, to jest zwłaszcza w ciągu ostatnich dni i szerzenia się gdzieś tam fali Omikronu, setek tysięcy zakażeń w niektórych krajach, to jest spory problem.
2: No ja też czytałem tydzień temu taką historię, to rozmawialiśmy o tym, że jakaś pani w Londynie, która nawet chyba może być z Polski, też taki zgłosiła problem, że jej nie wpuszczono wręcz, albo jakby szła się przetestować, nie wiem, czy miała w tym momencie jakieś objawy, czy nie, natomiast odmówiono jej pomocy w tym centrum testowania. Ale jest to też duży problem rzeczywiście, jak człowiek ma objawy. Ja rok temu mówiłem o takim rozwiązaniu, które w niektórych Stanach działało w Ameryce, czyli właśnie ten transport medyczny taki, gdzie to jest wszystko odpowiednio zabezpieczone i oni w takich sytuacjach mogą się wybrać i tam zdaje się, że sporo osób niewidomych lobbowało. Ja nie wiem, czy iTaxi nie oferuje czegoś takiego, że w razie jak masz podejrzenie, to my cię zawieziemy. I jakoś to jest tam aranżowane. Taki e-mail jakiś od nich. No bo już przy tej pierwszej fali rok temu do mnie, czy no, 2 lata temu prawie, do mnie dotarł i no nie wiem, może to byłaby jakaś opcja. Natomiast tak, widzę, że problem ewidentnie jest, z tego co też czytam i w Stanach, i w Anglii, nie wiem jak tam w Polsce, czy mieliście problemy. W Austrii ja nie miałem, no na szczęście, objawów, ale regularnie chodziłem się testować, nigdy nie było problemu, żebym otrzymał pomoc. Natomiast dostałem ostatnio też maila ze Związku Niewidomych u nas tyrolskiego, że jeżeli ktoś ma podejrzenie niewidomy, to jest specjalna infolinia, gdzie można zadzwonić i tam dalsze instrukcje zostaną udzielone, więc jakieś rozwiązanie systemowe tam ewidentnie jest.
1: No i z tym transportem medycznym, no to problem taki, jak tu opisał Mikołaj właśnie, w jedną stronę tak, ale w drugą stronę to już gorzej, jak się okazało, że ktoś jest zdrowy. Co też no nie powinno to działać w ten sposób, bo ktoś trasy na przykład może nie znać i może być to dla niego duży dyskomfort. A teraz przechodzimy dalej, przechodzimy do Twiskake'a. Niejednokrotnie mówiliśmy o nim i pewnie jeszcze nieraz powiemy. Nowa wersja, a w niej, Mikołaju?
0: Tak, żeby też nie przedłużać i nie wchodzić w każdy drobny, malutki, poprawiony błędzik, ale największą taką nowością jest wsparcie dla czegoś, co nazywa się Home Assistant. Home Assistant to jest ni mniej więcej rozwiązanie dla inteligentnego domu, które my sobie możemy gdzieś tam najczęściej sami własnym sumptem postawić, najczęściej na jakimś urządzeniu typu Raspberry Pi, względnie innym, mniejszym lub większym serwerku. No i do tego rozwiązania sobie podpinamy przełączniki, sensory, przełączniki światła, inteligentne gniazdka, wentylatory, klimatyzatory, grzejniki, urządzenia audio, wideo i co sobie tylko jeszcze zamarzymy. No i Twistcake jakiś, bo jakiś, ale otrzymał teraz dla tego systemu wsparcie, no bo system jest, jeżeli nie cały, to na pewno w jakiejś dużej części open source jakby stoi tym, że zewnętrzne aplikacje, jeżeli chcą, to mogą się do niego podpinać i mogą z nim sobie jakieś różne rzeczy robić. No i Twistcake z tej możliwości skorzystał. Możemy sobie teraz w wersji 0.9 utworzyć nową sesję Home Assistanta. Doszedł nam taki typ sesji. Podajemy tam URL do naszej instancji, najprawdopodobniej będącej gdzieś tam w sieci lokalnej. Podajemy token, który sobie tam generujemy na stronie naszej Home Assistanta i możemy mieć do tego Home Assistanta dostęp. I teraz tak, co mamy? Mamy logbook, czy jakiś, no, zdarzenie, log, dziennik zdarzeń, jak go zwał, tak go zwał. Nie wiem, co tam się dokładnie pojawia, ale no podejrzewam, że jakieś zdarzenia dotyczące tych naszych elementów, które do tego Home Assistanta podpięliśmy, i mamy jakieś dodatkowe bufory. Jest opisane w dokumentacji, że na przykład sensory, przełączniki, że to wszystko będzie dodatkowym buforem. I w tych buforach będą się znajdować poszczególne elementy. I co możemy zrobić? Możemy dany element kliknąć, czyli podejrzewam, na przykład przełączyć stan jakiegoś przełącznika. Twistcake daje nam również możliwość zmniejszania i zwiększania wartości elementów, które mają wartość, czyli na przykład jakiejś jasności żarówki podłączonej do takiego smart home'u, względnie jakiejś tam na przykład żądanej temperatury jakiegoś urządzenia ogrzewającego lub ochładzającego, też podejrzewam, że będziemy mogli coś takiego regulować. Mamy możliwość przeskakiwania na poprzedni i następny element w danym urządzeniu. To się głównie tyczy odtwarzaczy wszelkiego rodzaju, które też możemy sobie do takiego systemu podpinać. Na przykład możemy sobie tam podpiąć jakiś telewizor i lub na przykład jakieś głośniki i sterować nimi, że teraz odtwórz poprzedni lub następny utwór. Możemy również dla takich urządzeń wybrać źródło, z którego to urządzenie ma odtwarzać. No więc trochę tych funkcji mamy. Ja sam, szczerze mówiąc, nie mam za bardzo dostępu do jakiejś instancji, że tak powiem, tego systemu Home Assistant.
3: A to mnie chodzi, żeby kupić sobie jakiegoś Raspberry czy coś i postawić sobie Home Assistant, więc może za jakiś czas jakiś tyflo podcast na ten temat może się zrobi, ale to...
0: No ale tak, ale... Kusi. Ale jakby informujemy, że coś takiego jest i myślę, że dobrze, że jest.
1: Oczywiście, że dobrze, że jest. W końcu jakiś kolejny sposób do sterowania, tak? Taką naszą domową automatyką.
0: Z takich innych gdzieś tam mniejszych nowości, na przykład co mi się, że tak powiem, szczególnie spodobało, jest obsługa, jest wsparcie dla plików wideo w Telegramie. Można je pobierać, czego do tej pory na przykład nie było. A to jest o tyle ważne, że na przykład w Androidzie, w androidowej wersji Telegrama bodajże wiadomości wideo mają lepszą jakość od wiadomości głosowych. I są osoby, które preferują takowe wysyłać, żeby mieć właśnie tę lepszą jakość. No a Twistcake nie potrafił sobie z nimi poradzić.
2: No też doszły te ankiety, myślę, warto wspomnieć, i wiadomości przypięte, że można je przeglądać,
0: tak,
2: można też samemu chyba przypinać, tak?
0: Dobrze, że mówisz.
2: Tak, no to tak, to są takie fajne rzeczy.
1: Pawle, a skoro jesteś przy mikrofonie, no to co tam nowego w programach?
2: No tu już Mikołaj zaczął, bo mówił o Twistcake'u. Ja może będę kontynuował. Nie wiem, czy Mikołaju też chcesz o TeamTalku szybko wspomnieć, czy to...
0: Mogę wspomnieć o TeamTalku. Mm-hmm. Myślę, że najważniejsze nowości, jeżeli chodzi o TeamTalka. Po pierwsze, jeżeli chodzi o platformy desktopowe, rozwój zdecydowanie klienta QT. Klient Qt dostał troszkę poprawek, jeżeli chodzi o skróty klawiszowe. Klient Qt dostał poprawkę, jeżeli chodzi o czytanie drzewa na Macu. To się odbywa nadal za pomocą syntezy wbudowanej, nie za pomocą VoiceOvera, ale klient nam teraz odczytuje już całą jakby zawartość danego elementu, czyli jeżeli na przykład coś zostanie ucięte, bo nie mieści się na ekranie, no to system to po prostu zignoruje i przeczyta nam TeamTalk całą zawartość elementu, no bo skoro on to sam czyta, to nie musi się przejmować tym, co się na ekranie mieści, a co nie. Jakieś nowości się również pojawiają, na przykład w tej kwestii. Jeżeli ktoś pisze do nas wiadomość prywatną, pisze do nas wiadomość na czacie prywatnym, to my będziemy informowani mową, gdy ktoś do nas pisze. To już nie jest tylko gdzieś tam ikona graficzna, to już jest dla nas komunikat również. Doszły do mnie takie informacje, że są jakieś problemy z tym makowym klientem. Ludzie zgłaszają nie otwierające się okno wiadomości, przepraszam, okno połączenia z serwerem, nie otwierające się okno preferencji, więc tam jest coś nie tak, tam są znowu jakieś błędy, ale w razie czego to informujemy, że opcja jest. Jest również ciekawa zmiana, a właściwie dwie ciekawe zmiany, jeżeli chodzi o klienta na iOS-a. Jest możliwość korzystania z mikrofonów stereo w iPhone'ie. Oraz jest możliwość współdzielenia audio z innymi aplikacjami, czyli nie mniej, nie więcej, jeżeli jesteśmy na TeamTalku, to będziemy mogli używać innych aplikacji, które też generują jakieś audio. Będziemy mogli na przykład sobie słuchać czegoś w tle, jakieś czy to muzyki, czy to książki, co do tej pory nie było możliwe. Każda inna aplikacja, która odtwarzała audio, powodowała wysyp TeamTalka, właściwie no, przestawało nam to audio w TeamTalku działać i już nie wróciło, dopóki nie zrestartowaliśmy aplikacji. Czego inne aplikacje nie miały, z czym inne aplikacje nie miały problemu. W wersji 5.8.3 ten błąd został już ponoć naprawiony. To chodzi o po prostu nowe opcje, nowe możliwości, które iOS daje, jeżeli chodzi o pracę z audio, które w TeamTalku, który no, nowym jakoś wybitnie programem nie jest, nie były jeszcze używane, teraz już używane są. Oczywiście do tego 25 różnych poprawek błędów, mniejszych lub większych, rzadziej lub częściej występujących, ale z takich najważniejszych nowości, to właśnie te, które tutaj wymieniłem.
2: No, też widziałem, że na Androidzie płcie będą wreszcie czytane przez czytniki ekranu. A i na tym Qt kliencie widziałem, że jakieś szybsze przełączanie kart dźwiękowych, takie szybsze w menu klienta i skrót klawiszowy do ponownego załadowania audio, czyli tam się gdzieś coś odepnie, podepnie, to można na nowo zainicjować audio skrótem klawiszowym teraz. Super sprawa. Natomiast moje nowości to tak. Po pierwsze wyszedł nowy Bookworm na ten rok, wersja 2022.1, na razie w wersji alfa, ale można już pobierać, testować. Po pierwsze jest Bookworm Bookshelf, czyli półka z książkami i tutaj, no to tak jak w Voice Dreamie to kojarzymy, że jest cała półka, gdzie są wszystkie książki w jednym miejscu, można je kategoryzować według tagów, według jakichś kategorii, można przeszukiwać całą bibliotekę pod kątem konkretnych słów kluczowych, żeby znaleźć jakiś tam tekst w konkretnej książce. I tam tak. Więc można w ten sposób używać na przykład też Bookworma jako biblioteki książek, nie tylko. Na ten moment jest tylko są rzeczy lokalne, natomiast w przyszłości ma się pojawić więcej dostawców treści. Ma być Bookshare, Pocket, Dropbox, takich tutaj wymienianych, więc ten Bookworm próbuje stać się takim Voice Dreamem na PC-ta i na Linuxa. Więc to super. Potem wsparcie dla linków i wewnętrznych kotwic, czyli będzie można w plikach, które czytamy, nacisnąć Ctrl-K lub Ctrl-Shift-K lub używać listy elementów. A no właśnie, bo doszła lista elementów i tam można na tej liście elementów chodzić szybciej po elementach struktury, czyli jakieś listy, linki, nagłówki i tak dalej w Bookwormie. Też super sprawa. Potem po trzecie Bookworm Web Viewer, czyli będzie można sobie dzięki Bookwormowi otworzyć wszystkie wspierane pliki, czyli Wordy, i to jest super sprawa. Wszystkie strukturalne pliki, jakieś Wordy, EPUBy i tak dalej, w formie widoku w przeglądarce internetowej. Używana do tego jest biblioteka Readium i w ten sposób można mieć dostęp do różnych rzeczy, których Bookworm nie wspiera, czyli na przykład to są jakieś osadzone obiekty typu audio, matematyka i tak dalej. W Bookwormie, w jakimś EPUBie, no to będziemy mogli przez przeglądarkę się do nich dobić, ale w taki dostępny sposób, właśnie wywołując to z Bookworma. Szybszy parser EPUBów. EPUBy są teraz przeglądane bez przerwy, a nie w trybie strona po stronie. Jest lista elementów. Jest informacja o dokumencie dodane, no i tam język francuski. I opcja uruchamiania Bookworma w zminimalizowanym oknie. No i mnóstwo różnych poprawek. Po drugie, komentarze już mówiłem. A właśnie, wychodzi poprawiona wersja OneDrive'a na iOS-a. No bo ja o tym nie wiedziałem, a się okazuje, że ostatnia wersja pewnych rzeczy nie czytała. A tu się okazuje, że poprawki wychodzą. Na przykład daty, które są, no nie były czytane poprawnie.
1: W ogóle taka moja refleksja, że jeżeli chodzi o OneDrive'a, to tam dość często w changelogach są uwzględniane poprawki dostępności. Mhm. Bo już któryś raz to widziałem.
2: No to jest ciekawe, to dobrze, że mówisz. Zdaje się, że tu oni też świadomie zauważyli, że coś świadomie... Znaczy nie świadomie zawalili, ale świadomie jakby odkryli błędy i je naprawiają.
1: W ogóle ten zespół tworzący OneDrive'a to tam mają kogoś kreatywnego, bo tam kiedyś nawet widziałem jakiś, tak jak Outlook na przykład, to często jest po prostu opisane, że tam poprawki błędów i tyle. To co nowego w przypadku OneDrive'a, to tam kiedyś widziałem, że ktoś chyba nawet jakiś wierszyk napisał, się komuś chciało.
2: A to tak, Discord. Tak. Discord też tak. Lubi
1: oj, Discord! No, tak, to no, Discord to już w ogóle.
2: Dwa skręty w lewo od pierogów u Jadwigi, tak na przykład.
1: Tak.
2: To nie, to tutaj mamy tak. VoiceOver teraz w sposób zrozumiały czyta daty w folderach w widoku biblioteki. Przyciski filtrów, kiedy szukamy folderu i pliku, zostały uaktualnione tak, żeby VoiceOver dobrze czytał kontrolki, czyli role zostały im przypisane. Nie wiem, czy wcześniej tam nie było tych ról. VoiceOver od teraz oznajmia dobre, poprawne role przy przyciskach na stronie, gdzie wybiera się plan premium oraz na stronie biblioteki. Aha, bardziej widoczne są ikony na ekranie logowania. I też do ustawień czcionki, większej czcionki się lepiej adaptuje cały ekran logowania. Potem tak, mamy Thorium Readera. Thorium Reader, jeżeli pamiętacie, mówił o nim tu kiedyś Robert, jest to taki czytnik e-booków, który się właśnie otwiera, jest takim elektronowym czytnikiem i to jest ten czytnik, w którym właśnie musimy popychać tak do przodu, że następna strona, następna, next page i tak dalej.
0: I on też na Macu działa, tak, żeby nie było.
2: I on jest też rekomendowany przez Daisy Consortium, zdaje się. Przynajmniej do tego konwertera EPUB, Word to EPUB, który był. I mamy takie zmiany jak nowy Elektron, wspierane są OPDS z biblioteki, nawet z adresów typu OPDS. W menedżerze plików otwarcie wielu plików naraz. Dodano do wsparcie dla zewnętrznych dokumentów przy przypisach dolnych w EPUBach. I tu właśnie dostępność. Dodano opcję gdzie jestem, która informuje w pop-upie na temat publikacji, na temat ścieżki nagłówków, które prowadzą do miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. W takim modalu, który jest w informacji o publikacji, czyli domyślam się, że on nam pokaże po nagłówkach, tak, że treść, którą czytamy, zawarta jest w nagłówku 3, który wynika z nagłówka 2, który wynika z nagłówka 1. Coś tego typu, żeby się tak bardziej zorientować w strukturze. Ctrl-Shift-I jest skrót. Ctrl-I z modyfikatorem Shift, tak tu jest napisane, więc domyślam się, że Ctrl-Shift-I. Druga rzecz dostępnościowa. Poprawione obsługa z klawiaturą i tak, i zarządzanie fokusem przez klawiaturę i wsparcie dla screen readerów w przeglądaniu treści, zawartości. Potem powiadomienia Aria Live, kiedy dodamy lub usuniemy zakładkę. Tak, też poprawiono logikę dodawania tych zakładek. Tak, naprawiono błąd, że czasami klikanie w hiperlinki powodowało jakąś też reakcję ze strony myszy, więc nie zawsze się to klikało jak należy. Tak, Ctrl-Shift-N podświetla nam obecny nagłówek, ale też jest lepsza indykacja wizualna, wskazanie wizualne, kiedy jesteśmy w spisie treści. Tak, poprawione jest odczytywanie syntezą mowy, bo tam jest też taka opcja, że syntezator może nam czytać książkę. Były kiedyś czytane ukryte elementy w drzewie dokumentu, teraz już to nie jest robione. Tak, w MathML-owej zawartości TTS będzie teraz czytał przez, na początek MathJax, jak nie ma MathJaxa, to opisy alternatywne, a jak nie ma opisów alternatywnych, to zawartość tekstową. Image playback highlight dodano w MathJaxie, czyli ten synteza będzie lepiej czytać te elementy obrazków wektorowych. Wsparcie dla nowszych standardów DAISY. No i to w zasadzie tutaj tyle. Następnie Firefox 96. Tutaj taka najważniejsza zmiana to jest dla osób niedowidzących możliwość wymuszenia trybu ciemnego na dowolnej stronie. Poza tym też takie poprawki związane raczej z kwestiami właśnie ciemnego motywu, kwestie wizualne. Nowa funkcja w Navilensie.
1: W ogóle jeżeli chodzi o Firefoxa, to tam ostatnio były jakieś problemy z tą aktualizacją. Część stron się osobom różnym nie chciała wczytywać. Tam trzeba było wyłączyć ten protokół HTTPS w wersji 3 w ustawieniach Firefoxa i to ponoć rozwiązywało problem. To chyba w zeszły czwartek.
2: Tak,
1: straszny wysyp.
2: Swoją drogą, czy...
1: Ja tego nie zaobserwowałem, ale ja przede wszystkim korzystam z Chroma, ale widziałem na wielu grupach na Facebooku, że się ludzie skarżyli, zwłaszcza ci, którzy różnego rodzaju wsparcie techniczne świadczą dla użytkowników, że to mają co robić.
2: Mm-hmm. Tak, i w Navilens następna rzecz. Navilens dodał nową funkcję. Navilens 360 Indoor Wayfinding Routes. I to działa na iPhone'ie od 6S w górę. To jest podobnie jak te kody, które można namierzać za pomocą AR chyba, że nie trzeba ich mieć w obiektywie, żeby móc do nich wrócić. Tutaj jest podobnie, bo tutaj jest napisane, że w tej nowej funkcji możesz nagrać sobie trasę w nieznanej przestrzeni i potem ją odtworzyć. Robi się to tak, że początek takiej trasy jest definiowany przez nowy kod Navilens, który można pobrać bezpośrednio w aplikacji, jeżeli mamy najnowszą wersję. Po zeskanowaniu tego kodu Navilens zaoferuje możliwość zarejestrowania nowej trasy lub podróżowania po już istniejącej. Kiedy wybierzemy, żeby nagrywać, Navilens będzie zaaktywuje nowy tryb i możemy nagrać sobie trasę. Kiedy już dotrzemy do końca, naciskamy na Stop Recording i wtedy kończymy nagrywanie i można nadać nazwę tej trasie. Będzie można wtedy wrócić do początku trasy. No i tutaj można nagrać tyle tras, ile się chce. Po zeskanowaniu kodu będzie można przejść jedną z tych już wcześniej na zarejestrowanych tras. Będziemy słychać w tle odgłosy perkusji, które będą nam informowały nas o pozycji 3D następnego zakrętu. Tak, i pisk, jakby taka wskazówka audio z kierunku, w którym mamy podążać. Można skonfigurować dźwięki tak, jak nam się podoba w ustawieniach. No i to jest tyle. Nie wiem, jak to ma do końca działać, po co jest ten kod na przykład potrzebny, bo nie wiem, czy takie trasy na przykład ja będę mógł komuś udostępnić i na przykład jako administrator budynku zostawić ten kod gdzieś przylepiony i taka osoba niewidoma będzie mogła ten kod zeskanować i sobie pójść po tej trasie. Czy ten kod jest, no nie wiem, przypięty do konkretnych tras u mnie lokalnie. Trochę tego nie rozumiem jeszcze, jak to działa. Natomiast taka funkcja jest, no jestem bardzo ciekaw, jak to się sprawdzi w praktyce. Natomiast jest taka funkcja i widać, że też idą w tą stronę. To dobrze wiedzieć. I też dwie aplikacje dzisiaj zostały wrzucone na Apple Viz dla szachistów, bo mówiliśmy tydzień temu o tutaj, prawda, szachach i też szachach na Maca. No i są dwie aplikacje. Pierwsza to jest Chess King. To jest taka aplikacja typowo instruktażowa, ale taka już zaawansowana, gdzie my możemy po prostu przeanalizować ruch po ruchu. Możemy sobie odtworzyć gry, które już się odbyły, bo istnieją formaty plików, w których zapisane są całe przebiegi gier szachowych i możemy je sobie rozegrać jakby od nowa i zobaczyć, jak dany szachista to rozegrał. Są różne tryby, różne warianty szachów. Ja się na tym niestety nie znam, natomiast jest wskazane w opisie aplikacji wsparcie dla voice-overa, w związku z czym na pewno to działa. I no, trzeba przyznać, że jest to ciekawe. Tam strzałki wskazują, w którą stronę voice-over czyta, w którą stronę się porusza figura. Jest to wszystko opisane, ponoć bardzo podobne do tych szachów wbudowanych. Natomiast, no, ja jestem osobiście ciekaw, jak to wszystko dalej działa. Nie wiem, czy mnie słychać dalej, bo mam tu jakiś problem techniczny.
1: Słychać, słychać, super. Oczywiście.
2: Drugą aplikacją na temat jest Diamond Chess, która już jest taką grą online. I to w takich serwerach oficjalnych ICC, czyli International Chess Club, tutaj nie mylić z innym ICC, oraz FICS, czyli Free International Chess Server, czy Internet Chess Server. No i tam już trzeba rzeczywiście być albo członkiem jakiegoś klubu, albo wynegocjować to konto, ale można grać online. Także jako gość można rozgrywać te gry, również są różne pakiety z różnymi rodzajami tych gier. Są nawet, jest konsola, w której można pisać z tymi innymi szachistami i można też jak najbardziej obsługiwać to wszystko z voice-overem. Nawet w ustawieniach aplikacji jest sekcja poświęcona dostępności z voice-over, a tam sekcja pomocy, gdzie jest rozpisane, jakich skrótów klawiszowych możemy używać, więc jeżeli kogoś interesuje gra w szachy, to jak najbardziej można sobie na Macu zarówno online, jak i offline się pouczyć i w te szachy pograć. No to na ten moment tyle.
1: No i w zasadzie to już jest tyle, jeżeli chodzi w ogóle o nasz kącik tyflo aktualności, ale zanim przejdziemy do technikaliów, to odbierzmy połączenie od naszego słuchacza Maćka, który dzwoni do nas ponownie, ale pierwszy raz dziś. Witaj.
4: Ojej, przepraszam, bo ja z tego wszystkiego nawet zapomniałem, że ja nie jestem na streamie, tylko na Zoomie po
1: prostu. Naczekałeś się trochę.
4: No dokładnie, ale nie wiem, to spokojnie, tylko jakoś tak zwiasa, że tak powiem.
1: To teraz my się zamieniamy w słuch. Z czym do nas przybyłeś?
4: Ja mam, Michale, w sumie pytanie, jeśli już przy streamie jesteśmy, bo ty wiesz generalnie na czym, albo nie ogólnie, czy wiecie na czym, że tak powiem, bazuje Ether, ta apka do odtwarzania radia, w sensie z czego ona te dane tam zbiera?
2: Bo Radio jakoś... Browser, no nie?
4: Tak mi coś kojarzy właśnie, że... Nie, bo wiecie, o co chodzi, że Tyflo Podcast stamtąd zniknął sobie. Nie wiem dlaczego. No, zniknął sobie. TuneIn Radio miałem, że tak powiem, wyinstalowałem to dawno, ale zainstalowałem na potrzeby, żeby sprawdzić. Tam jest. Jeszcze w jakimś Triode chyba aplikacja jest i tam zdaje się, że chyba jest, albo nie ma już, nie wiem.
2: Triode 100% ma Radio Browsera.
1: To w takim razie do Radio Browsera być może trzeba będzie ponownie dodać.
4: Chyba trzeba, tak, bo no, że tak bym uciekliście sobie stamtąd, nie wiem.
1: No ciekawe to. W sumie czemu.
2: Wiesz czemu, bo Radio Browser ma jakieś swoje metody sprawdzania, czy stream jest aktywny. I oni robią to automatycznie skryptem. I możliwe, że jak mieliśmy ten nasz downtime, że to nie działało przez jakiś czas, to akurat oni wtedy sprawdzali.
1: Być może.
2: Że stream padł i go wywalili z automatu. Aha.
1: No to dodamy jeszcze raz i będzie okej.
4: W razie czego zgłaszam, bo, że tak powiem,
1: super.
4: Początek audycji
1: dzięki
4: mi
1: uciekł, za czujność.
4: Próbowałem technicznie tam urobić problem.
2: Trzeba dodać, bo na Streamlabs nie będzie działać na Apple Watchu.
4: Tak, a w ogóle no sypie, znaczy na mojej trójce, a jeśli mówimy o tej apce, to tam ja tam zresztą komentarz też dodałem, że tam jeśli chodzi o dodawanie stacji, jeśli chodzi o wyszukiwanie i to dyktowanie, to się apka wykrzacza, totalnie nie da się jakby i trzeba albo continuity robić, żeby z klawiatury iPhone'a wpisywać, albo w zasadzie tylko tak, tak naprawdę, bo no, więc jakby apka ten, ale ja w sumie do was przychodzę, że tak powiem, ja się w sumie dzisiaj miałem nie wdzwaniać, ale gdzieś tam został poruszony taki trochę temat, gdzie, że tak powiem, oj, ja ostatnio bardzo sobie ostrzę zęby, tak w zasadzie chodzi niestety o te, no, o te całe testy, gdzie pierwszym razem, bo że tak powiem, ja jestem, dwukrotnie zostałem zaatakowany, nie wiem za jakie grzechy, no ale no, być może sobie czymś zasłużyłem. W każdym bądź razie pierwszy raz, jak chciałem się, tak powiem, przetestować i chciałem to, żeby, że tak powiem, przysłali do mnie kogoś i tak dalej, no to niby tam pani doktor zdalnie stwierdziła, no dobra, zbierzemy grupkę osób i ewentualnie tam przyjedzie wymazówka i tak dalej. No i mówi, że to dobra, zadzwoni tam, bo na razie są problemy z internetem, coś tego. No, nie zadzwoniła, przy czym ja dzwonię pół godziny już de facto po zakończeniu jej pracy i się pytam, no czy pani doktor jeszcze jest w pracy i tak dalej. No to wielkie oburzenie, że po co mieli dzwonić, przecież skierowanie na test wystawione i tak dalej, prawda, i ten. A ja mówię, no dobrze, tylko jak ja tam dotrę, nie, ja i nie mam za bardzo możliwości nawet, bo rodziny nie chcę narażać i tak dalej. No, na co było odpowiedź, że no tak, no fajnie, my byśmy mogli wymazówkę wysłać, tylko że to generalnie tydzień by potrwało ewentualnie, bo że stan jest, że tak powiem, trochę, jeśli chodzi o służbę zdrowia i o wymazówki, trochę podkrytyczny i tak dalej. No to wiecie, no, efektem było tego, że na drugi dzień ciągnę mojego biednego szwagra, prawda, żeby tego, z narażeniem trochę zdrowia i być może życia, prawda, no bo nie wiadomo co i jak. No i tak to musiałem rozwiązać, tak naprawdę, wiecie, no zostałem trochę tutaj pozostawiony gdzieś tam samemu sobie i rodzinę. Drugim razem, no to było jeszcze śmieszniej, bo też w ogóle nikt, że tak powiem, nawet się już nie testowałem, bo też i tak kwarantanna jest, bo tam członek rodziny też, z którym mieszkam, no to też dołapał i ja w tym samym czasie drugi raz mnie zaatakował, podejrzewam, że omikron, bo to objawy takie specyficzne w sumie dla Omikrona, te, które tam się pojawiły, więc i stwierdziłem, że ja jakby nie będę się bawił już drugim razem żadne testy, skoro i tak jestem na kwarantannie, skoro i tak mnie mają tak samo potraktować, że ja sobie tą kwarantannę odbędę, bo ten członek rodziny ma akurat tak przedwczoraj chyba tę kwarantannę skończył. No i co, jak ja bym teraz poszedł na ten test, wyszedłby mi pozytywny, bym siedział kolejne powiedzmy 10 dni na przykład i co, członek rodziny kolejne 20, bo tak jest to super systemowo rozwiązane, więc jakby no widać jakoś, że te testy tutaj, jeśli o to chodzi, to no mocno nie domaga w każdym bądź razie. No. Były gdzieś, prawda, pomysły już, żeby naprawdę po bandzie pojechać gdzieś tam tym Uberem w maskach, coś tam tego, jak jest osłona, bo mają niby z tyłu osłonę i szansa, że się nie zarazi, ale no jednak nic z tego, że tak powiem, nie wyszło. No. Także ja tutaj się tym chciałem podzielić, bo to takie jest, no było dla mnie jako też osoby, która też nie, no była i chora i niepewna tego, czy, co i jak i przy okazji odpowiedzialnej, no jednak mimo wszystko, no dyskomfort był.
1: Zwłaszcza, no dyskomfort rzeczywiście,
4: zwłaszcza jak się inaczej mieszka, wiecie, gdzie jest 3 km powiedzmy do tego punktu wymazowego i niczym się tam dostać, a no tym bardziej właśnie z żadną komunikacją miejską, to nie bardzo, no to problem się zrobił duży, nie? Więc tym drugim razem kosztem utraty, że tak powiem, tygodnia na uczelni kolejnego, a to zaraz sesja, no ale trudno, nie? Jakby jestem w domu i sobie siedzę, trochę taki zniesmaczony. To odnośnie testowania chyba tyle. Ale żeby nie było tak ponuro, koronnie, covidowo, to ja mam, bo w zasadzie Paweł mnie uświadomił, przypomniałeś mi Pawle, a propos Voice Dream Readera, bo chyba nie było o nim mówione, jako tako dzisiaj szerzej, gdzieś tam, z tego co mi się wydaje. Natomiast trzecia wersja beta na Maca wyszła, to znaczy dla wiadomości publicznej druga, formalnie trzecia. No i tak naprawdę ja mam troszkę takie wrażenie, że większość rzeczy to takie troszkę bicie piany gdzieś tam, że coś zostało w sumie zrobione, a aniżeli zostało, to w sumie co zostało, to a może ja tutaj sobie pozwolę tam zacytować, co oni tam niby zmienili, ale no jest to takie trochę dla mnie. W każdym bądź razie zmiana mechanizmu zaznaczania tekstu w ten sposób, aby nie wywoływało natychmiast menu kontekstowego. Pozwala to na rozszerzanie lub zmniejszanie zaznaczenia przy użyciu klawisza Shift i umożliwia wydawanie poleceń z klawiatury dotyczące zaznaczania tekstu. Dzięki temu polecenia te są również użyteczne dla VoiceOver, tylko szczerze mówiąc, jakby nie wiem, czy wcześniej, jeśli jakkolwiek się dało zaznaczać, to czy cokolwiek to wywoływało. Teraz fakt faktem, tekst jest zaznaczany, jeśli chodzi o Shift i strzałki, natomiast jakby ja wcześniej się nie zetknąłem w ogóle z błędem, żeby to jakkolwiek wywołało jakiekolwiek menu kontekstowe, czy coś takiego, więc tu zupełnie nie wiem, o co autorowi chodziło. I jeszcze, że niby skróty do tych poleceń zaznaczania tekstu znajdują się w menu edycja, tak naprawdę poza Select All, bo nie zostały jeszcze tam spolszczone i no tak naprawdę nie ma tam w sumie niczego konstruktywnego, więc nie wiem, albo autor zapomniał dodać, a w changelogu było napisane, albo nie wiem w ogóle, o co chodzi. I teraz ja mam problem z przetłumaczeniem troszkę tego, bo chodzi o to tam, że w oryginalnym układzie PDF-u, jeśli o tekst chodzi, można zaznaczać tekst, ja sobie to przetłumaczyłem jako tekst zawijany, chodzi o going backward. Czy ja to słusznie, że tak powiem?
0: No, chodzi o wstecz, że jakby tekst... Bo,
4: jaki tekst?
0: Wstecz, chyba o to chodzi, że jakby możemy się ustawić w jakimś miejscu, i jakby zaznaczać w lewo od kursora, a nie w prawo od kursora. Tak mi się wydaje, że to o to może chodzić.
4: Aha, no bo tak myślałem, going backward, no dobra, że wstecz niby fajny, tylko niby jakby... No ale dobra. Zmiana wysokości dźwięku, jeśli chodzi o głos, została wyłączona dla... Jeśli chodzi o zmianę wysokości głosów... odczytu głosów macOS, gdyż no, było to zbyt dezorientujące, a jakość nie jest zbyt satysfakcjonująca. No ja się z tym zgadzam, zwłaszcza, że te suwaki do zmiany wysokości, w ogóle zresztą do tych parametrów nie były odpowiednio zaetykietowane. Tak naprawdę gdzieś tam coś, jakiś z tym problem był. W związku z czym i tak naprawdę sobie trzeba było gdzieś tam procentowo próbować ustawiać w polu tekstowym. No, Zośka nam brzmiała albo jak stara wiedźma, albo jak podekscytowana myszka Miki, więc no, dobrze to zostało wywalone. Ulepszone tam zarządzanie źródłami importu. Google Dropbox, Google Drive i Booksie nie są domyślnie włączone. Dodana niby obsługa klawiszy multimedialnych, tych do sterowania odtwarzaniem, czyli F7, F8, F9 względnie z FN-em, jeśli odpowiednie funkcje w preferencjach sobie człowiek zaznaczy. Jednak o ile F7 i F9 w sumie działają i rzeczywiście przełącza, znaczy skacze o te zadane jednostki nawigacyjne typu akapit, zdanie, czas i tak dalej odpowiedni, to niestety się włącza i tak czy siak aplikacja muzyka i gdy się ona włączy, mam wrażenie, że to zatrzymywanie odtwarzania też już jakby nie jest, jakby te klawisze nie są wtedy przekazywane, jeśli chodzi o Voice Dreama. Jakoś tak to na razie mamy takie błędy. Naprawiono błąd polegający na braku możliwości eksportu highlights, to są wyróżnienia, tak? Mikołaju?
2: Tak, tak, to jest.
4: To są highlights.
2: Wyróżnienia w tekście.
4: Wyróżnienia tak. W tekście, więc jakby tak. Tak, zostało właśnie naprawione. I że niby wyśrodkowywanie tekstu działa też na początku i na końcu dokumentu. Nie bardzo wiem, o co chodzi. Tu jeszcze co dodano, to zmiana tempa mowy, w sensie prędkości odtwarzania. Teraz mamy to z klawiszami option, góra, dół. Kiedyś to jakoś się chyba inaczej robiło, zdaje się. No i tam jeszcze, że wiele drobnych usprawnień dla voiceovera. I tak naprawdę to, no to by było tyle, co gdzieś tam autor oficjalnie zapodał w tym swoim changelogu. Ja to też, co mogę powiedzieć, no to to, że dalej jakby wyświetlany tekst pod voiceoverem, pod kursorem voiceover nie jest tożsamy z tym, który jest, jeśli chodzi o odtwarzanie. I jest nawet, pojawiła się, chyba wcześniej nie było, nie wiem, a jeśli była, to ją przeoczyłem, pojawiła się opcja, żeby przejścia do tej synchronizacji kursora z kursorem odtwarzania, ale no jak na moje to nie chce działać i jeszcze ten obszar stricte tekstowy lubi, wydaje mi się, wariować. No i to są takie moje spostrzeżenia. A, no i oczywiście no jeszcze interfejs nie jest spolszczony dalej, to gdzieś tam powiedzmy jest jak w sumie jak było, ale skoro autor deklarował, że zostanie to poprawione docelowo.
0: Kto robi w ogóle u nas polskiego Voice Dreama? Ktoś wie? Czy to ktoś z nas? Czy to nie ktoś z nas? Bo kto się w ogóle jakby zajmuje tym spolszczeniem?
1: Chyba nie wiadomo.
4: A to jest właśnie dobre pytanie. Skoro bez
2: kiedyś
4: odpowiedzi
2: to byłem ja, a teraz nie wiadomo.
1: No może ktoś się przyzna. Jak nas słucha i chce się pochwalić, to dajcie znać. No. Dobrze, Maćku, czy coś jeszcze?
4: Tyle. Nie, ode mnie dzisiaj tyle, bo ja i tak bez przygotowania zasadniczo jakby, więc no. Nie mam nic. No.
1: Okej, okay. To dzięki za telefon i w sumie to już dobrej nocy.
4: No, dzięki serdecznie, wzajemnie.
1: Trzymaj się, hej. Dobrze, to teraz przechodzimy do technikaliów. Nie, spokojnie, jeżeli myślicie, że technikalia to będzie materiał na następnych kilka godzin, to nie, bo mamy tylko dwie informacje. Pierwsza informacja jest ode mnie. Wczoraj znalazłem, to może być też odpowiedź na pytanie Łukasza a propos tej sztucznej inteligencji, co to właściwie jest. I to jest takie klasyczne, rzec by można, wykorzystanie sztucznej inteligencji, bo twórcy aplikacji Cheezam, myślę, że z takiego założenia wyszli, bo jest to aplikacja, która służy do identyfikacji serów. I serów francuskich konkretnie, więc jeżeli są wśród nas jacyś smakosze, którzy chcieliby to przetestować, to wystarczy wejść na stronę cheezam.fr, hezam.fr, będzie link oczywiście. Należy wejść tam za pomocą przeglądarki na urządzeniu mobilnym. No i kliknąć w odpowiedni element strony. Niestety on nie jest w żaden sposób oznaczony jako przycisk, więc trochę trzeba popróbować, ale to jest generalnie nazwa samej tej aplikacji webowej, czyli tego Cheezama, jako po prostu taki elemencik, po kliknięciu którego otworzy się przynajmniej na iOS-ie aparat i będziemy mogli albo zrobić zdjęcie, albo wybrać zdjęcie z galerii, no ewentualnie nagrać film wideo, ale to raczej o film wideo nie chodzi, tylko po prostu o zrobienie zdjęcia danego sera, no i jak wyślemy to zdjęcie, to dostaniemy informację zwrotną, jaki to jest ser. To jeżeli ktoś miałby wątpliwości. Ponoć idea tej aplikacji zrodziła się w momencie, kiedy gdzieś tam kilka osób konsumowało sobie deskę serów, tak zwaną, czyli po prostu no, mamy ileś różnego rodzaju kawałeczków sera, no ale ktoś by chciał się dowiedzieć, co on właściwie je. No i jak się okazuje, stworzono do tego aplikację. Aplikację Cheezam, która ma się podość rozwijać i kolejne gatunki sera mają być do niej dodawane. Więc życzymy smacznego, a teraz ostatnia informacja, przynajmniej według notatek, o nowym cyberataku, który może być niebezpieczny dla ofiary i to tak niebezpieczny, że może mieć pociągać za sobą nawet jakieś skutki prawne. O tym Tomek.
3: Tak, i to jest taka informacja, myślę, że głównie dla osób, które tak troszkę niefrasobliwie w pewnym sensie chodzą sobie po sieci, na zasadzie A mam komputer, na tym komputerze w sumie to nic nie mam, a nawet jak mam coś ważnego, to mam backupy w chmurze. I co oni mogą mnie zrobić? Otóż okazuje się, że mogą mnie zrobić, bo ostatnio, co prawda, to są ataki, które jak na razie przynajmniej dotyczą głównie dziennikarzy, polityków, choć nie tylko, i możliwe, że to coraz więcej będzie ataków, które będą wycelowane w Szarego Kowalskiego. Chodzi o to, że przynajmniej na razie, to ponoć ma się zmieniać, ale zobaczymy, jak to będzie trwało. Można, po pierwsze, no nie wiem na ile łatwo, ale no jest to możliwe, podszyć się pod czyjś numer telefonu i z tego numeru zadzwonić gdzieś. Teraz pół biedy, jeżeli ktoś zadzwoni sobie

0: można również skorzystać na, znaczy to zwłaszcza na komputerze właśnie, można skorzystać z maila ofiary, tak? Jeżeli mamy podpięte jakieś konto do programu pocztowego i jakimś sposobem atakujący dostanie się do informacji, jakiego my tego mamy maila, to też można na różne sposoby, włącznie z tym, że na naszym komputerze można nawet teoretycznie takiego maila wysłać gdzieś i wtedy wszystko się zgadza. Adres IP, z którego jest mail wysłany, nasz. Mail również nasz. No i policja może dojść do nas, proszę pana, z pana adresu mailowego został wysłany, nie wiem, powiedzmy, mail z pogróżkami dla prezydenta, tak? Bo to
1: Tomku,
0: jest
1: tak
0: to
1: naprawdę to
0: tam.
1: ta sytuacja z mailem jest trywialna, można by powiedzieć. To znaczy już w dzisiejszych czasach to ci najwięksi dostawcy poczty i każdy, myślę, że i taki trochę mniejszy, szanujący się administrator również o to zadba, żeby takie maile były odsiewane do spamu,
0: Chodzi o to,
1: ale kiedyś
0: chodzi,
1: tak naprawdę to się
0: tylko mi
1: dało
0: chodzi
1: w
0: o
1: ogóle
0: to,
1: bezkarnie wysyłać maile jako
0: tak,
1: ktokolwiek.
0: tylko mi chodzi o sytuację, gdy ktoś się włamie do, załóżmy, mojego czy twojego komputera i z twojego komputera ten mail poleci, z
1: A to
0: twojego programu
1: tak,
0: pocztowego.
1: to tak, to, no to już jest trudniejsze, ale
0: I
1: oczywiście też
0: problem polega
1: nie
0: na tym,
1: niemożliwe.
0: że podobno takich programów, takich rzeczy robi się coraz więcej. Dlatego, że podobno przestępcy się szczaili, że no siłą rzeczy specjalistów odpowiedzialnych za namierzanie cyberprzestępstw jest mało. Jeżeli takich maili wyśle się 7 tysięcy, a oprócz maili zrobi się jakiś przekręt na, nie wiem, sklep internetowy, w którym sprzeda się 30 iPhone'ów, znaczy no nie sprzeda się de facto iPhone'ów, ale będzie się proponowało sprzedaż iPhone'ów, to w zalewie tych różnych informacji, tych różnych maili, które są wysłane z iluś komputerów de facto niewinnych osób, to zanim to wszystko się odkręci, to po sklepie i po tych przestępcach nie będzie żadnego śladu dawno, dawno, dawno, dawno. A kto pójdzie na policję, komu zabiorą komputer i kiedy go oddadzą, to już jest jakby osobna sprawa i to jest jakiś problem generalnie, więc no takie tylko. Możliwe, że to nie jest jedyny tego typu atak, możliwe, że tego jest dużo. Natomiast gdyby się ktoś tak zastanawiał, znaczy ktoś tak myślał, że mi to w sumie nic nie zrobią, bo ja na komputerze nic nie mam. No, jest szansa, że jednak coś takiego masz, co mogłoby komuś ewentualnie dość mocno zaszkodzić. Znaczy w zasadzie tobie mogłoby mocno
1: Ale już nawet
0: zaszkodzić.
1: pomijając to, że ktoś coś znajdzie, to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale to, że komputer, czyli nasze bardzo często narzędzie pracy, zostanie nam zabrane na nie wiadomo tak naprawdę jak długi okres czasu, to może być
0: Dokładnie,
1: miesiąc, a to może być parę lat tak naprawdę.
0: bo nawet na
1: I my tam możemy
0: etapie.
1: mieć dokładnie, bo to wszystko to działa
0: Nawet załóżmy, że
1: bardzo
0: nic nie mamy, to
1: wolno.
0: jednak komputer to nie kosztuje
1: Mamy nasze
0: 100 zł, tylko
1: dane. Mamy nasze
0: troszkę
1: dane.
0: więcej z reguły. I no to są takie rzeczy, nad którymi się warto zastanowić, zwłaszcza gdy ktoś mówi, a ja nie mam pieniędzy na jakiś drugi program, to ja go muszę pobrać sobie. Mimo wszystko, tak powiem.
1: No to
0: Więc
1: na to
0: no, to
1: trzeba.
0: z tym generalnie trzeba uważać i właśnie nawet, no tu mówię właśnie głównie do ludzi, którzy uważają, że na komputerze nic nie mają i w sumie to oni mogą pobierać wszystko. To się różnie może skończyć.
1: I to wszystko jest do czasu. Swoją drogą właśnie na Facebooku widziałem taki post Piotra Koniecznego z Niebezpiecznika, który sugerował, że właśnie politycy mają zająć się kwestiami tych podszyć pod różne osoby. Tylko taka smutna konstatacja Piotra była taka, że przecież to nie jest od wczoraj, to nie jest od przedwczoraj, a dopiero w momencie, kiedy sprawa otarła się rzeczywiście o jakieś osoby ze świecznika, to zaczyna się to zauważać. A co z tymi, którym przestępcy zabrali naprawdę niekiedy pieniądze oszczędności ich życia, właśnie za pomocą tego triku z podszywaniem się pod pracowników banku?
0: No niestety, to jest prawda, no ale no co zrobić? Dobrze, że przynajmniej teraz jest szansa, że przynajmniej jakiś procent tych działań zostanie zablokowany. Pytanie właśnie, co się będzie działo dalej?

0: i na ile ten sposób na mnogość przestępstw, znaczy na to, że można masowo jakby ludzi wplątać w jakieś przestępstwo, na ile to wszystko będzie skuteczne i też się mówi o tym, że na przykład jednym z celów tych przestępców jest no, ośmieszenie czy generalnie jakiś no, policji powiedzmy, takich wszelkich organów ścigania, żeby po prostu stracił jakąkolwiek wiarygodność. No i niestety im więcej będzie takich ludzi, którym udałoby się doprowadzić do tego, że zostaliby no, niesłusznie aresztowani, tym do takiego celu szybciej, więc jest szansa niestety, że takich ataków może być coraz więcej wymierzonych w zwykłych ludzi. Ale zobaczymy, co będzie się działo. Możliwe, że, no, że tak powiem, ta druga strona prawna i policja możliwe, że coś będzie działać, a co? Zobaczymy.
1: Żeby tylko technologia chciała za tym nadążyć, a akurat tu jest z tym podszyciem się, to jest bardzo duży problem technologiczny, bo po prostu chyba projektując różnego rodzaju systemy, które jeszcze z nami są, no nikt najzwyczajniej w świecie tego nie przewidział i to wymaga nie tylko... Akurat z tej strony zawsze się mówi, że to przede wszystkim technika wyprzedza kwestie prawne. Tu mam wrażenie, że wydanie jakiejś ustawy niewiele zmieni, kiedy systemy telekomunikacyjne, bo to nawet nie informatyczne, tylko telekomunikacyjne, nie są na to gotowe i nie są w stanie się jakoś zabezpieczyć.
2: Tu się nie zgodzę, bo to się da zrobić i da się wymusić zrobienie tego. I to na przykład w Stanach Zjednoczonych było ostatnio robione, bo oni też mieli bardzo często taki problem, że do nich dzwoniono z różnych dziwnych miejsc, a wydawało się, że dzwonią do nich jakieś jakby znane numery. I to się podobno ostatnio skończyło, bo oni tak wymusili, że no, operatorzy muszą weryfikować, skąd to połączenie przychodzi, co oczywiście nałożyło na tych operatorów spore koszty, ale to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. Jeżeli się chce wymusić coś takiego, to da się to wymusić.
1: No to okej, okay. To jeżeli rzeczywiście już te wszystkie systemy, no pewnie trzeba będzie jakąś masową aktualizację różnego rodzaju rzeczy przeprowadzić. To jeżeli tak, no to okej. Okay. Dobrze, słuchajcie, to wszystkie nasze notatki. Teraz pytanie, czy jeszcze w międzyczasie pojawiły się jakieś informacje dodatkowe?
0: Informacje jak informacje, ja na przykład zweryfikowałem o dostępności tego syntezatora VST i niestety przynajmniej możliwe, że coś trzeba zrobić, o czym nie wiem, ale ta deklaracja, że ten syntezator bardzo rozbudowany jest w pełni dostępny, wydaje się, jakby to powiedzieć, dość mocno na wyrost.
1: A to szkoda. To szkoda. Może w przyszłym tygodniu będzie jakaś aktualizacja tej informacji, kiedy jeszcze coś tam sprawdzisz, Tomku, i może się okaże, że jednak to faktycznie dobrze działa. A być może w międzyczasie ktoś też potestuje i da znać w komentarzach, do czego oczywiście Was serdecznie zachęcamy. Czy to wszystko? Chyba wszystko. Zatem 116. Tyflo Przegląd przechodzi już do historii. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami, że nas słuchaliście, a za uwagę dziękują Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dzień dobry wszystkim. Witam bardzo uroczyście i patriotycznie. Przy mikrofonie Maciej Walczak. W dzisiejszym odcinku będę omawiał i prezentował aplikację iPolak. Jest to aplikacja napisana, przygotowana przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest ona według mnie bardzo cennym źródłem informacji odnośnie krajów świata. I jeżeli wybieramy się w podróż za granicę, czy to w celach służbowych, czy też turystycznych, każdy posiadacz smartfona powinien obowiązkowo mieć tą aplikację zainstalowaną. Aplikacja, o której mowa, będzie dzisiaj przeze mnie zaprezentowana na system iOS, gdyż to z tym systemem właśnie posiadam urządzenie. Aczkolwiek jest również wersja na Android i z tego co mi wiadomo również na Windows. Aplikacja jest bardzo przyjazna, intuicyjna, przede wszystkim co warte podkreślenia, dostępna. Prawie w 100% poza jedną małą zagwozdką, ale myślę, że do tego przejdę, że to za chwilę jak już będę prezentował aplikację. Przyznam szczerze, że podchodzę już do nagrywania tego podcastu po raz drugi, gdyż za pierwszym podejściem, po aktualizacji, aplikacja strasznie się wysypywała. Stwierdziłem, że nie warto czegoś takiego publikować w świat. Wykonałem niezbędne zabiegi mające na celu poprawienie sytuacji. Aplikacja teraz wydaje się działać stabilnie, także myślę, że będę mógł ją zaprezentować. Już niebawem, tylko jeszcze parę słów dopowiem. Aplikacja pozwala nam, jak już wspomniałem, dowiedzieć się więcej o krajach świata. Na przykład możemy się dowiedzieć, jak brzmi pełna nazwa danego kraju, jaka waluta obowiązuje. Możemy uzyskać wszelkie potrzebne informacje odnośnie wjazdu i pobytu, opieki zdrowotnej w danym kraju, ubezpieczeń, przepisów prawnych, dogodnych sposobów komunikacji, bardzo ważnych też informacji dla kierowców, opłat celnych i wiele innych przydatnych informacji, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzięki tej aplikacji nam udostępnia. Również możemy uzyskać informacje dotyczące obyczajowości, kultury w danym kraju. Możemy uzyskać informacje, jeśli oczywiście są dostępne, o dniach świątecznych, o świętach, które w danym kraju są obchodzone. Niewątpliwym atutem aplikacji są powiadomienia wysyłane na nasz telefon w przypadku zagrożenia, kiedy już znajdujemy się w danym kraju. Zatem otwieramy aplikację. iPolak, iPolak właściwie.
1: iPolak, ostrzeżenia, nagłówek.
0: Ajajajajaj, tam od razu ostrzeżenia.
1: Lista krajów, karta, 1 z 5.
0: Pierwszą zakładkę, jaką mamy, jest lista krajów. I tak naprawdę to jest stan domyślny po uruchomieniu aplikacji. Ja być może, że z racji jej powcześniejszego uruchomienia znalazłem się w ostrzeżeniach. Jakkolwiek groźnie by to zabrzmiało. Pierwszą zakładką jest lista krajów. Ja może je najpierw wszystkie przejrzę, powiem tak bardzo pokrótce co i jak, a potem zajmiemy się omawianiem każdej z osobna. Zatem lista krajów to pierwsza zakładka.
1: SOS, karta, 2 z 5.
0: SOS. Tutaj możemy wezwać pomoc w razie potrzeby w trakcie pobytu za granicą.
1: Zaznaczone. Ostrzeżenia.
0: Karta. Ostrzeżenia. Wszystkie informacje mające nas zniechęcić do wyruszenia do kraju, gdzie istnieje zagrożenie niebezpieczeństwa, destabilizacja, utrata życia i tak dalej.
1: Mapa, karta.
0: Mapa. Mapa jest najmniej dostępną częścią programu. Taka mała łyżeczka dziegciu. Dlatego myślę, że pominę ją w trakcie prezentowania.
1: Aktualizacja ostrzeżenia.
0: Nie.
1: Karta. Więcej. Karta.
0: I więcej. Znajdują się tutaj porady, co i jak i gdzie, jak się należy przygotować do podróży, czy z wizą, czy bez wizy, które kraje wymagają jakich dokumentów, co należy zrobić przed podróżą, co w trakcie podróży, co na miejscu i tak dalej, przydatnych informacji znajdziemy tutaj trochę. Porady to takie swego rodzaju dopełnienie informacji zawartych w sekcjach dotyczących poszczególnych krajów. A zatem mamy porady, tam jeszcze w zakładce więcej mamy kontakt twitterowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mamy również ustawienia. Czy coś jeszcze? Nie wiem. Jak przejdę do omawiania tej zakładki, wtedy też wyjdzie, co tam jeszcze w niej mamy. Tak więc przechodzimy do pierwszej zakładki.
1: Zaznaczone. Lista krajów. Karta. 1 z 5.
0: Lista krajów.
1: Lista krajów. Nagłówek.
0: Nagłówek. A następnie.
1: Szukaj.
0: Wyszukiwareczka. Zgrabna wyszukiwarka krajów. No bo przecież kto będzie się przedzierał przez całą listę krajów świata? Szczerze mówiąc, niezbyt zachęcająca perspektywa, wizja spędzania paru najbliższych godzin.
1: Afganistan. Przycisk.
0: Tutaj już mamy w formie przycisków ładnie zaetykietowane kraje.
1: Albania. Przycisk. Algieria. Przycisk. Andora. Przycisk. Angola. Przycisk. Antigua i Barbuda. Arabia Saudyjska. Przycisk.
0: I tak dalej. Jest ich naprawdę sporo. Zatem może wybierzemy sobie teraz któryś z tych krajów i się o nim co nieco dowiemy.
1: Angola. Przycisk.
0: A dlaczego nie Angola?
1: Angola. Lista krajów. Przycisk wróć. Angola. Nagłówek. Wyślij. Angola. Republika Angolii.
0: Republika Angolii. Dumnie brzmi nazwa kraju. Pełna nazwa kraju. Tak, jeszcze mamy przycisk wyślij, to do udostępnienia społeczności informacji o tym, że kraju, znajdujących się również na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bo to stąd w formie aplikacji mamy wszelakiego rodzaju informacje. Zatem Angola.
1: Stolica? Luanda.
0: Luanda.
1: Waluta? Kwandza? Aoa.
0: Aoa? Czy jakoś tak?
1: Gwiazdki pobyt. Przycisk.
0: Tak, to już są poszczególne sekcje dotyczące kraju.
1: Bezpieczeństwo. Przycisk. Ubezpieczenie. Przycisk. Zdrowie. Przycisk. Podróżowanie po kraju. Przycisk. Informacje dla kierowców. Przycisk. Słowo. Przycisk. Przepisy prawne. Przycisk. Przydatne informacje. Przycisk. MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
0: Tak, to jest taka klauzula. Klauzula tutaj. To się pojawia wszędzie i przy danym kraju, przy ostrzeżeniach i tak dalej, i tak dalej.
1: Zarejestruj podróż. Przycisk.
0: Zarejestruj podróż. Tutaj po wciśnięciu tego przycisku zostaniemy przeniesieni do Safari na stronę Odyseusza. Odyseusz to jest serwis, dzięki któremu możemy między innymi zgłosić podróż. W zasadzie przede wszystkim zgłosić podróż. Cel naszej podróży, gdzie wybieramy się za granicę, tak aby w razie zagrożenia ułatwić ministerstwu, innym władzom kontakt z nami.
1: Zaznaczone. Opis kraju. Karta.
0: Opis kraju. 1 z 3. Na głównym obszarze mieliśmy 5 zakładek, tutaj mamy 3. Te zakładki odnoszą się już do poszczególnych krajów. Tak więc mamy opis kraju, czyli te wszystkie sekcje, wjazd i pobyt, ubezpieczenia i tak dalej.
1: Placówki. Karta. 2 z 3.
0: Placówki. No, nasze przedstawicielstwo tam.
1: Ostrzeżenia. Karta. 3.
0: Ostrzeżenia. Dotyczące wyłącznie wybranego z listy krajów. No, ciekaw jestem, czy to jakieś ostrzeżenia są. Ale opis kraju.
1: Placówki. Karta.
0: Placówki.
1: 2 z 3.
0: A zobaczmy sobie, co my mamy w... Gdzie? W Angolii? W Angolii.
1: Ostrzeżenia. Karta. Współrzędne GPS, -8, lista
0: aha,
1: krajów,
0: aha, nie tak szybko, okej.
1: Okay. Angola, nagłówek, wyślij, przyt, ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Angolii. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, Piotr Myśliwiec.
0: Mhm.
1: Adres, Angola, Luanda, Damila Tilde, Odeguis 64, Alvalade, Luanda, CP, 1340. Telefon dyżurny, plus 244 miliardy 934 miliardy 112. Ostrzeżenia. Zaznacz 70%.
0: Kurczę, skacze strasznie ten kursor.
1: 65. Ambasada Rzeczypospolitej. Adres. Telefon dyżurny. Telefon. Plus 244. Telefon. Plus 244 miliardy 222 miliardy. Adres e-mail. luanda.amp.sekretariat@mwz.gov.pl.
0: W razie czego?
1: Adres www.http://ukośnik/ukośnik/www. Współrzędne GPS -8 8 3 2 3 7 2 0 13 2.
0: Też są, jakby ktoś potrzebował.
1: Opis kraju. Karta. Współrzędne GPS.
0: No i jeżeli chodzi o zakładkę placówki, byłoby to na tyle.
1: Ostrzeżenia. Karta.
0: Ostrzeżenia. Zobaczmy, czy w Angolii mamy się czego bać, czy nie.
1: Znak
0: nie.
1: Ostrzeżenia. Karta. Lista obecnie jest pusta.
0: No, czyli kochani, możemy wszyscy wspólnie się wybrać do Angolii w celu spędzenia fajnych, egzotycznych wakacji.
1: Placówki.
0: A, tak.
1: 2, 3. Zaznaczone. Opis kraju.
0: Opis kraju.
1: Zaznaczone. Opis kraju.
0: Ale żebyśmy wiedzieli i byli świadomi, co nas czeka w Angolii, dowiedzmy się o tym kraju nieco więcej.
1: Zdrowie. Bezpieczeństwo. Wjazd i pobyt. Waluta.
0: A tam od razu zdrowie.
1: Wjazd i pobyt.
0: Wjazd i pobyt. Zobaczymy, czy nas spotka niemiła niespodzianka w postaci wysypującej się aplikacji.
1: Wjazd i pobyt. Angola.
0: A, jednak nie. Dobrze jest.
1: Wjazd i pobyt. Władze angolskie wymagają od obywateli RP, bez względu na rodzaj paszportu, wizy pobytowej lub wizy na przejazd tranzytem. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy. Wizę pobytową ważną do 30 dni oraz wizę tranzytową można otrzymać w ambasadzie Angolii w Warszawie lub w innych placówkach dyplomatycznych i konsularnych tego kraju. Z reguły wymagane jest udokumentowanie celu pobytu, zaproszenie, dowód opłacenia kosztów pobytu, wykupiony bilet na podróż. Po przyjeździe do Angolii wizę można dwukrotnie przedłużyć o kolejne 30-dniowe okresy, do 90 dni pobytu łącznie. Pobyt bez ważnej wizy jest karany wysoko grzywną i, w przypadku kontroli, nakazem natychmiastowego opuszczenia kraju.
0: Ostro.
1: Władze angolskie wymagają
0: tyle
1: od obywateli RP, bez względu na rodzaj paszportu, wizy pobytowej lub wizy na przejazd. Angola. Wjazd i pobyt. Przycisk.
0: Tyle w kwestii wjazdu i pobytu.
1: Bezpieczeństwo. Przycisk. Wjazd. Bezpieczeństwo.
0: Szeroko pojęte przycisk. Bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo. Angola. Przycisk wróć. Icac. Po 27-letniej wojnie domowej od 2002 roku w Angolii utrwala się pokój. Jednakże traumatyczne skutki obcowania z przemocą, rozregulowanie mechanizmów kontroli społecznej, bieda, bezrobocie oraz wielkie ilości broni pozostałej po wojnie rodzą przestępczość pospolitą. Do rozbojów dochodzi zwłaszcza w Luandzie oraz na głównych szlakach komunikacyjnych. Spacerując po stolicy lub poruszając się po tym mieście samochodem, należy zachować zdroworozsądkowe środki ostrożności. Nie należy nosić przy sobie dużych sum pieniędzy, biżuterii, laptopów ani innych drogocennych przedmiotów. W samochodzie koniecznie należy zamykać okna i blokować drzwi. Szczególne środki ostrożności należy zachować także na plaży, gdzie bardzo często dochodzi do kradzieży. Poważnym niebezpieczeństwem w głębi kraju są miny, pozostałość z okresu działań wojennych. Nie wolno zbaczać z regularnie uczęszczanych dróg. Nie wszystkie pola minowe są wyraźnie oznaczone, warto zasięgnąć opinii mieszkańców.
0: No także nie jest kolorowo, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i jednak w Angolii.
1: Po 27-letniej wojnie domowej od Angola.
0: Tyle. Bezpieczeństwo.
1: Ubezpieczenie. Ubezpieczenie.
0: Ubezpieczenie. Ważna sprawa.
1: Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych. Polisy polskich i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane za formę gwarancji zapłaty, NP, kosztów leczenia. Zaleca się wykupienie polisy, by uzyskać refundację poniesionych wydatków, najlepiej takiej, która obejmuje też koszty transportu medycznego chorego. Można wykupić miejscowe ubezpieczenie medyczne.
0: No bardzo dyplomatycznie. Nie ma obowiązku, no ale jednak warto, prawda?
1: Nie ma obowiązku wykupienia tak. Ubezpieczeń. Angola. Ubezpieczenie. Zdrowie. Przycisk.
0: Zdrowie.
1: Angola. Przycisk wróć. Icac. Zdrowie. Wymagany jest dowód szczepienia przeciw żółtej febrze. Należy go okazać Straży Granicznej przy wjeździe do kraju, tak zwany żółta książeczka. Angola leży w strefie tropikalnej, w której występują liczne zagrożenia zdrowotne. Największym z nich jest malaria, występująca w zasadzie na terytorium całego kraju i we wszystkich porach roku. Zaleca się stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej. W przypadku pojawienia się wysokiej gorączki, bólu mięśni i głowy oraz objawów przypominających zatrucie pokarmowe, także po powrocie do Polski, należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza. Ponieważ opóźnienie leczenia malarii może być bardzo niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko ukąszeń komarów przenoszących malarię, należy unikać przebywania na zewnątrz po zapadnięciu zmroku oraz nosić odzież zakrywającą ramiona i nogi. Podczas snu należy chronić się pod moskitierą. Zaleca się stosowanie kremów lub aerozoli odstraszających komary. W Angolii odnotowuje się dość wysoko zachorowalność na cholerę, żółtaczkę, śpiączkę, gruźlicę, polio i prąd. Rośnie liczba nosicieli wirusa HIV i osób chorych na AIDS. W związku z dużym zagrożeniem cholerą należy przestrzegać podstawowych zasad profilaktyki i podwyższonych rygorów higieniczno-sanitarnych, a zwłaszcza często myć ręce, dokładnie odkażać naczynia, owoce i warzywa. Używać tylko przegotowanej wody, unikać spożywania ryb i owoców morza i, ogólnie, posiłków w barach i restauracjach, gdzie higiena budzi wątpliwości. Zatrucia pokarmowe zdarzają się bardzo często. Zaleca się spożywanie wyłącznie napojów sprzedawanych w zamkniętych butelkach lub puszkach. Pomoc medyczną na odpowiednim poziomie świadczą jedynie prywatne kliniki. Cena wizyty u lekarza to 5 0 1 0 0 USD. Dzienny pobyt w szpitalu kosztuje od 500 do ponad 2000 dolarów amerykańskich. Prywatne szpitale i ośrodki zdrowia żądają wniesienia opłaty przed podjęciem leczenia. Publiczna pomoc medyczna jest świadczona wyłącznie obywatelom. Angoli. Nie istnieje pogotowie ratunkowe. W Angolii odnotowuje się dość wysoko. Angola. Zdrowie. Przycisk.
0: Bardzo optymistyczna wizja spędzenia udanych wakacji w razie, nie daj Boże, zachorowania.
1: Podróżowanie po kraju. Przycisk.
0: Ale podróżowanie po kraju, może tutaj coś będzie ciekawego. No to nam się aplikacja niestety znowu chyba wysypała. Angola. Może na szybko
1: Podróżowanie po kraju.
0: Podróżowanie po kraju. Niestety nie dowiemy się,
1: ekran przełączenia programów i polek. Aktywny.
0: Co i jak, a już miałem nadzieję.
1: Programów. 3.
0: A już miałem nadzieję, proszę Państwa, ja Was na...
1: Katalog fotografia.
0: Na to, że aplikacja już się nie będzie wysypywała. No cóż, wrócę za moment, włączę jeszcze raz aplikację, bo do tego stopnia aplikacja została zawieszona, że wyszła i nie ma jej. Proszę Państwa, udało się. Podróżowanie po kraju po restarcie aplikacji się załadowało, zatem możemy dowiedzieć się, co nam w trawie piszczy.
1: Podróżowanie po kraju. Podróżowanie po kraju jest trudne i często ryzykowne. Trwa odbudowa dróg, mostów oraz wiaduktów po wieloletniej wojnie domowej. Najlepiej podróżować samochodem terenowym. Większość dróg jest bardzo zniszczona, a podczas pory deszczowej wiele z nich jest nieprzejezdnych. Usługi serwisowe są rzadkie i na niskim poziomie. Jeśli to możliwe, zaleca się podróż przynajmniej dwoma samochodami. Głównym środkiem komunikacji między Luandą a stolicami prowincji nadal są samoloty, ale problemem jest wpisanie w listopadzie 2008 roku wszystkich linii lotniczych Angoli na tzw. czarną listę międzynarodowych organizacji lotniczych. Jedynie samoloty obsługujące międzynarodowe połączenia pomiędzy Angolą a Europą nie są wpisane na listę. Oznacza to, że w razie wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania. Między wieloma prowincjami istnieją już dogodne połączenia autobusowe. Na niektórych trasach autobusy i mikrobusy są przeładowane pasażerami i często zdarzają się awarie. Nie, istnieje pasażerski transport morski. Poza miastami Benguela i Lobi to baza hotelowa jest bardzo skromna. Podróżowanie po kraju jest trudne i Angola.
0: No, proszę Państwa, to ja jednak po przeczytaniu informacji o Angolii bardzo będę poważnie zastanawiał się, czy do tego kraju w najbliższym czasie będę się chciał wybrać.
1: Informacje dla kierowców.
0: Informacje. O, to może być ciekawie. A, zwłaszcza, że się znowu aplikacja wysypała.
1: Ekran przełączania programów. I Polak. Aktywny. I Polak. Lista krajów. Nagłówek. Antigua i Barbuda. Arabia Saudita. Angola. Przycisk.
0: Mhm. Czy informacje dla kierowców nam wejdą? Jak mówiłem przed drugim podejściem do nagrywania niniejszego podcastu, sprawdziłem, czy to wszystko działa. Mało tego, na tym kraju również, no, złośliwość rzeczy martwych. Kierowco, o proszę bardzo, weszło nam w tym momencie.
1: Informacje dla... Obowiązuje ruch prawostronny. W przypadku pobytu ponad 3-miesięcznego obowiązkowe jest posiadanie miejscowego prawa jazdy, które otrzymuje się na podstawie polskiego prawa jazdy. Procedura jest długotrwała. Funkcjonariusze policji bardzo rzadko honorują międzynarodowe prawo jazdy i żądają od cudzoziemców okazania dokumentu miejscowego, podobnie jak firmy wynajmujące samochody. Angolskie prawo jazdy nowego typu jest ważne na obszarze państw Afryki Południowej należących do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju, SADC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Nie powinno się podróżować po zmroku. Kierowcy nagminnie oślepiają współużytkowników dróg lub jeżdżą bez dostatecznego oświetlenia oraz niewłaściwie parkują. Należy zachować szczególną uwagę podczas poruszania się po Luandzie o każdej porze dnia ze względu na bardzo niebezpieczną jazdę motocykli. Motocykliści nie przestrzegają znaków drogowych i świateł oraz wymuszanie pierwszeństwa. W razie kolizji, w której byli branni, należy jak najszybciej udać się na najbliższy posterunek policji, ponieważ pozostanie na miejscu grozi samosądem ze strony miejscowej ludności.
0: No.
1: Obowiązuje ruch prawostronny. Angola. Informacje dla kierowców. Przycisk.
0: Droga społeczności niewidomych w takim razie tym bardziej odradzam.
1: Cło. Przycisk.
0: Cło sobie może darujemy.
1: Przepisy prawne. Przycisk.
0: Przepisy prawne może też.
1: Przydatne informacje. MSZ dokłada wszelkich. Zarejestruj podróż. Przydatne informacje.
0: Ale przydatne przycisk. Informacje sobie zobaczymy.
1: Przydatne Angola.
0: Wejdziemy?
1: Przycisk wróć.
0: Wejdziemy.
1: Angola należy do najdroższych krajów świata. Ceny wielu towarów i usług są zaskakująco wysokie. Dotyczy to zwłaszcza restauracji, hoteli, wynajmu domów lub mieszkań. Przykładowo, w Luandzie i na prowincji przeciętne miejsce hotelowe kosztuje dziennie około $200, jeśli uda się je znaleźć, a na posiłek trzeba przewidzieć minutę, $50 na osobę. Z wyjątkiem kilku luksusowych hoteli płatności kartą kredytową nie są akceptowane. W Luandzie zainstalowano bankomaty obsługujące karty Visa, ale nie ma informacji, czy akceptują karty wystawione poza Angolą. Nie stosuje się czeków podróżnych. W niektórych punktach usługowych w stolicy akceptowane są płatności w dolarach USD. Przyjmowane są tylko banknoty wydane w roku 1996 lub później, tak zwane duże głowy. Należy stosować się do zakazu fotografowania budynków rządowych i wojskowych, który bywa przenoszony na całą serię obiektów publicznych. Sugerujemy zapytać o zgodę na zrobienie zdjęcia, aby uniknąć konfiskaty kamery, aparatu lub filmu przez służby odpowiedzialne za ochronę.
0: No także jak widzimy, wiele nas w tej Angolii wakacyjnych przygód może czekać, tych negatywnych niestety.
1: Podstawowym środkiem komunikacji miejskiej są prywatne mikrobusy, kolor niebieski, zwane myląco taksówkami. Mikrobusy te bywają przeładowane, często w fatalnym stanie technicznym i nieostrożnie prowadzone. W Luandzie istnieje także ograniczony transport autobusowy. Klasyczne taksówki istnieją, jednakże kontakt z nimi jest utrudniony. W Luandzie i w innych miastach występują trudności z zaopatrzeniem w wodę, energię elektryczną i paliwa. Hotele i zamożniejsze domy prywatne mają własne zbiorniki na wodę i agregaty prądotwórcze. Telefonia komórkowa jest rozpowszechniona. W Angolii działa dwóch operatorów, mówi Celi Unitel. Korzystanie w Angolii z telefonu komórkowego zarejestrowanego w Polsce, roaming, jest możliwe. Warto zasięgnąć informacji u operatora, choć dość drogie. Język urzędowy, portugalski, jest powszechnie używany. Znajomość innych języków obcych jest znikoma. W regionach graniczących z Demokratyczną Republiką Konga dość popularny jest język francuski. Język urzędowy, portugalski,
0: także
1: jest powszechny. Angola. Przydatne informacje.
0: Jeśli znamy portugalski, po angielsku nie bardzo. Także, no, świat stoi otworem. Myślę, że o Angolii byłoby to na tyle niezbyt perspektywicznie spędzone wakacje w Angolii. A cóż, jakiś jeszcze inny kraj. Tutaj, o, Austria, taki tutaj bardziej przyziemny kraj, nasz kraj, także zobaczymy, jakie teraz niespodzianki nam się tutaj przyszykują, czy będziemy mieli crashe aplikacji, czy nie. Republika Austrii, kraj się nazywa.
1: Stolica? Wiedeń.
0: Wiedeń, a jakże?
1: Waluta? Euro.
0: Tak.
1: Wjazd i pobyt. Przycisk.
0: Wjazd i pobyt. A może przejrzymy sobie najpierw szybciutko, co my tu mamy, czy mamy jakieś dodatkowe podsekcje, czy nie?
1: Bezpieczeństwo. Ubezpieczenie.
0: Czy to było?
1: Zdrowie. Podróżowanie po kraju. Informacje dla kierowców. Co? Przycisk. Święta. Przycisk.
0: A, widzicie, świąt tam przedtem nie było.
1: Przydatne informacje.
0: Przydatne MSZ informacje były, to było tylko.
1: Wjazd i pobyt.
0: Czyli jak widzicie, doszły nam święta. Przepisy prawa za to nam chyba ujęło. No dobrze, wjazd i pobyt. Co tam w Austrii słychać? Uwaga.
1: Wjazd i pobyt. Austria.
0: Jest.
1: Przycisk wróć. I co? Wjazd. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni, niezależnie od jego celu, na terytorium Austrii jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
0: No tak. Zrozumiałe.
1: W przypadku pobytu nie przekraczającego 3 miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. Zakaz wjazdu do Austrii pozostaje aktualny w stosunku do osób, które wydalono na mocy decyzji sądu. Ograniczenia swobodnego przemieszczania
0: się. I to by było tyle, jeżeli chodzi o
1: Austria.
0: Wjazd i pobyt.
1: Przycisk. Bezpieczeństwo. Przycisk.
0: Bezpieczeństwo. No i niestety aplikacja została skraszowana.
1: Ach,
0: uroki technologii, proszę Państwa. Jeszcze raz. Austria. Może teraz nam bezpieczeństwo. Może nam teraz bezpieczeństwo dopisze, a jak nie, to będziemy się martwić. Weszło. Dobrze.
1: Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością. Zdarzają się jednak kradzieże pieniędzy i dokumentów, zwłaszcza w większych miastach.
0: No to chyba jak wszędzie.
1: Nie ma szczególnego zagrożenia bezpieczeństwo.
0: Tyle.
1: Austria. Bezpieczeństwo. Ubezpieczenie.
0: Ubezpieczenie to pewnie standardowe, unijne.
1: Ubezpieczenie. Austria. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych honoruje się w zakresie, w jakim zostały zawarte. W Austrii nie ma obowiązku ubezpieczeń osobowych, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia i pobytu w szpitalu zalecane jest wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego, które pokrywa koszty ewentualnego leczenia szpitalnego, transportu z miejsca wypadku do szpitala, jak i transportu chorego do Polski. Osoba nie mająca odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty transportu musi liczyć się ze szczególnie wysokimi, idącymi w 1000 euro, kosztami, które nie są finansowane przez NFZ. Osoby opłacające składki na NFZ mają prawo do skorzystania w Austrii z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Należy przy tym pamiętać, że nie każdy rodzaj pomocy medycznej jest dostępny w ramach ubezpieczenia NFZ. Osoby, które nie mają odpowiednich ubezpieczeń, będą obciążane kosztami tzw. akcji ratunkowych, przyjazd karetki, dowóz do szpitala i tym podobne. Udając się do lekarza lub szpitala, w przypadku wyjazdów turystycznych należy mieć dokument potwierdzający fakt ubezpieczenia, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUS. Dodatkowo niezależnie od posiadanego ubezpieczenia należy się liczyć z ryczałtową opłatą OK, 20 euro za dobę pobytu w szpitalu. Osoby opłacające składki na NFZ mają Austria. Ubezpieczenie. Przycisk.
0: No, taki hotelik, powiedzmy, dla...
1: Zdrowie. Przycisk.
0: Cóż. Dobrze, że EKUS jest respekto... O, no to zdrowie.
1: Ekran przełączania programów. I Polak.
0: Zdrowie aplikacji. A jakże?
1: Dom. I Polak. I Polak. Lista krajów. Nagłówek. Arabia Saudyjska. Armenia. Austria.
0: Czyli Austria.
1: Austria. Ubezpieczenie. Zdrowie.
0: Zdrowie.
1: Przycisk. Zdrowie.
0: Wejdzie?
1: Austria.
0: Wejdzie.
1: Przycisk wróć. ICAC, zdrowie. Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Nie ma problemów z dostępem do opieki medycznej. Wizyta u internisty. Bez aktualnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS, kosztuje od 60 do 200 euro. Cena jednej doby szpitalnej wynosi od 800 do 2000 euro. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej może być wyższa. Poziom opieki medycznej jest wysoki. Nie istnieją zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne. Austria, zdrowie.
0: Zupełne przeciwieństwo Angolii, nieprawdaż? Tylko pamiętajmy jednak może, żeby tej karty Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego strzec jego w głowie, bo jak widzimy, no, ceny dość zawrotne. Chyba, że nas na to stać, to w sumie dlaczego nie?
1: Podróżowanie po kraju.
0: Pewnie będzie wszystko pięknie, ładnie. O, weszło.
1: Nie ma szczególnych ograniczeń w swobodnym poruszaniu się po kraju. Nie ma szczególnych
0: ograniczeń
1: w swobodnym poruszaniu
0: po kraju. Przycisk. Krótka informacja z więzła i na temat.
1: Informacje dla kierowców. Przycisk. Podróżowanie.
0: Za to tu może być ciekawie.
1: Austria. Przycisk wróg. ICAC. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, nawet jeśli mają prawo jazdy. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu bezwzględnie wymagana jest tak zwana winieta, czyli nalepka potwierdzająca wniesienie opłaty za korzystanie z płatnych dróg. Ceny winiet od grudnia 2016 wynoszą, dla jednośladowych, kategoria A, roczne 34,40 euro. Brak naklejonej we właściwym miejscu przedniej szyby samochodu winiety grozi obowiązkowym wykupieniem jednodniowej winiety zastępczej w wysokości 120 euro. Sztywna ryczałtowa wysokość opłaty wynika z przepisów o opłatach drogowych. Sposób i miejsce przymocowania winiety jest przedstawiony w formie graficznej na jej odwrocie. Winietę należy przykleić w lewym górnym rogu przedniej szyby samochodu lub podróg. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli bądź manipulacje z przyklejaniem winiety grożą dodatkowo grzywną do 3000 euro. Winiety są do nabycia na austriackich stacjach benzynowych, a także w oddziałach PZM w Polsce, na przejściach granicznych południowej Polski oraz na niektórych stacjach paliw. Na pewnych odcinkach autostrad oraz dróg szybkiego ruchu obowiązują ponadto dodatkowe opłaty za przejazd, NP, tunelem. Turyści poruszający się samochodami powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu technicznego pojazdów, szczególnie ważne, ogumienie, hamulce oraz posiadanie apteczki, trójkąta ostrzegawczego i odblaskowej kamizelki.
0: No cóż, proszę Państwa, myślę, że tych informacji o przepisach dotyczących kierowców w Austrii jest strasznie dużo. Myślę, że większość się jednak pokrywa. Będziecie chcieli doczytać, to doczytacie, zainteresowani. Przeszkody, jeszcze raz przeszkody. Musiałem odebrać telefon, także... Stąd takie nagłe urwanie i niedoprecyzowanie, ale może nawet dobrze się stało.
1: Przydatne informacje. Święta.
0: Święta.
1: Cło. Informacje dla kierowców.
0: Cło sobie pominiemy.
1: Święta
0: jeszcze przelecimy. Oczywiście znowu crash aplikacji.
1: Ekran przełączania programów. I pole.
0: Bo
1: i pole. Dom. I pole.
0: To by nie było ważne.
1: I pole. Lista krajów.
0: Znowu lista krajów.
1: Azerbejdżan, Austria.
0: Jak już mówiłem, to jest stan domyślny.
1: Austria.
0: Aplikacji.
1: Święta.
0: No to chyba święto takie po prostu, że tych świąt jednak nie odpalimy. Aha. No chociaż może na tyle los będzie łaskawy, że uda się nam przydatne informacje jeszcze na szybkiego sprawdzić.
1: Bangladesz. Azerbejdżan. Austria.
0: Przydatne.
1: Austria. Zdrowie.
0: Informacje. O, weszło.
1: W razie wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji należy powiadomić policję, TEL 133, straż pożarną, TEL 122 lub pogotowie ratunkowe, TEL 144. Połączenia te są bezpłatne. W Wiedniu można również skorzystać z pomocy medycznej pod numerem TEL 141. Opłaty pobierane za pomoc medyczną są znacznie niższe niż za pomoc pogotowia ratunkowego. Działa także uniwersalny numer pomocy, TEL 112, pod który można dzwonić w każdej sprawie. Urzędy w Austrii są otwarte od poniedziałku do piątku, przy czym godziny ich otwarcia są różne. Większość urzędów przyjmuje interesantów od 8.00 do 14.00. We czwartki niektóre urzędy są otwarte również po południu. Banki są z reguły czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00, a w czwartki do 17.00 z przerwami na lunch 12.30, 13.30. Sieć bankomatów jest rozbudowana i funkcjonuje sprawnie.
0: No.
1: Banki są z reguły czynne od poniedziałku do piątku od Austria. Przydatne informacje.
0: Jak na standardy europejskie, prawda? Święta. Jeszcze raz zobaczymy te święta, a jak nie, to damy sobie rzeczywiście spokój, bo...
1: Święta.
0: Ale weszło teraz.
1: Przycisk.
0: To faktycznie święto. Ten przycisk jest chyba od czcionki, nie wiem dokładnie.
1: Święta.
0: Nie da się w niego kliknąć, w ten właśnie.
1: W niedzielę i święta sklepy w Austrii są zamknięte. Dni świąteczne w Austrii to Nowy Rok, 6 stycznia, 1 maja, 15 roku sierpnia, 26 października, 1 listopada, 8 grudnia, Boże Narodzenie 25, 26 grudnia. Święta ruchome w 2017 roku, Wielkanoc 16 kwietnia, 17 kwietnia, w niebowstąpienie 25 maja, Święto Zesłania Ducha Świętego 5 czerwca, Boże Ciało 15 czerwca. Święta ruchome w 2017
0: roku. No właśnie. Czyli tutaj akurat mamy informację o świętach. Myślę, że na temat tej zakładki to już będzie wszystko.
1: Święta. Przycisk. Zaznaczone. Od placówki. Karta. 2 z 3.
0: Czy ja prezentowałem już? A zobaczymy sobie jeszcze placówki.
1: Ambasada Rzeczypospolitej. Wyślij.
0: W danym. W Austrii.
1: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii. Austria. Wiedeń. Hietzinger Hauptstrasse 42C. 1130.
0: Hietzinger Hauptstrasse.
1: Stałe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu. Austria. Wiedeń. Hietzinger Hauptstrasse 42B. 1130 Wien. Instytut Polski w Wiedniu, Austria, Wiedeń, Angestade 7, 1010. Opis kraju, karta, 1 z 3.
0: No tak, i pewnie jak sobie będzie, klikniemy w
1: Instytut Polski w Wiedniu, Austria, Wiedeń,
0: tenże tutaj konsulat.
1: Austria, plac, Instytut Polski w Wiedniu, dyrektor IP, Wojciech Więckowski. Adres, Austria, Wiedeń, telefon dyżurny, plus 40,
0: oczywiście.
1: Fax, plus 3, adres e-mail, sekret, adres, adres e-mail, sekretariat, kropka, wien, małpa Instytut Polski, kropka, org. Adres www. HTTP, współrzędne GPS, 40, współrzędne
0: tak.
1: GPS, 40, Austria,
0: no i
1: Instytut Polski w Wiedniu, a ostrzeżenia.
0: Ostrzeżeń myślę nie będzie,
1: zaznaczone.
0: Ale
1: ostrzeżenia. Lista obecnie jest pusta.
0: Dobrze, czyli dobrze jest.
1: Lista krajów.
0: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o pierwszą zakładkę, to byłoby to już naprawdę tyle. Zatem przechodzimy do zakładki numer 2. A zatem zakładeczka numer 2, czyli
1: Barbados. Bangladesz,
0: SOS. Karta 2 z 5. W tej zakładce możemy szybko znaleźć kontakt do najbliższej placówki dyplomatycznej w kraju, w którym obecnie przebywamy. Pozycja jest ustalana na podstawie naszej lokalizacji, GPS, innych być może również.
1: Zaznaczone. SOS. Karta.
0: A zatem kraj. Wybierz kraj.
1: Wybierz placówkę. Wybierz kraj.
0: Będzie Polska, no bo w Polsce jesteśmy.
1: Polska. Przycisk.
0: Gdybyśmy wybrali Niemcy, dajmy na to, czy Chorwację, to otrzymalibyśmy pod tym przyciskiem.
1: Wybierz placówkę. Ministerstwo sprawdza.
0: Tutaj całą listę placówek polskich, polskiego przedstawicielstwa, polskich dyplomatów na Chorwacji, nie? Natomiast jak tu mamy Polskę, może nie będziemy kraju zmieniać. Moglibyśmy. Zobaczymy.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Przycisk.
0: Jakie placówki są w domyślnej lokalizacji? Dlatego nie zmieniałem Polski. Dlatego, że tak naprawdę skoro to jest kraj domyślny, to teraz placówki uporządkowane są według dystansu, według odległości od nas, od naszej pozycji. Tak więc
1: Ministerstwo
0: Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski jest wybrane domyślnie.
1: Numer wybranej placówki plus 48, 22,
0: tak.
1: 23,
0: 9. A.
1: Gwiazdka zadzwoń.
0: Zadzwoń. Przycisk.
1: Gwiazdka koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z cennikiem lokalnego operatora.
0: No tak.
1: Lista krajów.
0: Lista krajów.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Przycisk. Ministerstwo. Wybierz placówkę.
0: Wybierz placówkę.
1: Wybierz placówkę. Placówki w tym kraju. Nagłówek.
0: No i.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 242,7 km.
0: To w tym kraju, tak, mamy dystans 242,7 km ode mnie.
1: Najbliższe
0: placówki, teraz zabawę mamy.
1: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, 120,4 km od Twojej pozycji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, 242,7 km od Twojej... Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, 298,7 km od... Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech, Instytut Polski w Budapeszcie, 300... Instytut Polski w Bratysławie, 301... Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej, Instytut Polski w Wiedniu, 335,6... Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii, 342 km od Twojej... Stałe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu, 340, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu, 304, Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, 340.
0: Także tyle mamy i jeszcze więcej, szkoda myślę czasu na przeglądanie całej listy. Jak ktoś będzie zainteresowany, to wtedy, ale wybierzemy sobie tą placówkę jeszcze, żeby nie być gołosłownym.
1: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii.
0: Dobra.
1: Numer wybranej placówki plus 43, 6, 9, 9, 1, 8. Gwiazdka zadzwoń. Przycisk.
0: Aha.
1: Gwiazdka koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z cennikiem lokalnego operatora. Lista krajów. Karta.
0: Tak.
1: 1 z 5.
0: Czyli myślę SOS. No, nagle, jakbyśmy potrzebowali się skontaktować w danej sprawie z danym przedstawicielstwem dyplomatycznym, czy to w wypadku utraty dokumentu, tożsamości, tudzież innych przykrych spraw. Ale może są też sprawy pozytywne, a wymagających kontaktu, prawda?
1: Ostrzeżenia.
0: Ostrzeżenia. czyli jak chronić naszą głowę, gdzie nie należy jechać aktualnie, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostrzeżenia, ostrzegamy Państwa, iż...
1: Gwinea-Bissau, Wielka Brytania, informacja o stanie bezpieczeństwa, 2017.09.27.15.39. Belgia, aktualizacja komunikatu dla podróżujących, 2017.06.21.13.9. Belgia, ostrzeżenia.
0: Weszło.
1: Ostrzeżenia. Przycisk Icacion font. Belgia, aktualizacja komunikatu dla poziom zagrożenia. 2017.06.20. Poziom zagrożenia. Ostrzegamy przed podróżą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że w Belgii nadal obowiązuje podwyższony poziom zagrożenia terrorystycznego. Władze belgijskie wprowadziły specjalne środki bezpieczeństwa w związku z zamachami terrorystycznymi na lotnisku Zaventem oraz na stacji metra Maelbeek w Brukseli w dniu 22 marca 2016 roku. Obecnie nadal obowiązują wzmożone kontrole przy wejściu na dworce kolejowe, do metra i na dworce lotnicze. Zachowana jest obecność policji i wojska w miejscach publicznych. Na granicach Belgii, w szczególności na granicy belgijsko-francuskiej, należy liczyć się z wyrywkowymi kontrolami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Belgii zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w miejscach zgromadzeń publicznych, i bezwzględne stosowanie się do poleceń miejscowych służb bezpieczeństwa. Apelujemy również o zgłaszanie podróży w systemie.
0: Odyseusz.
1: Kropka. MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym...
0: No i klauzula standardowa tutaj.
1: Ostrzeżenia. Belgia. Aktualizacja komunikatu dla podróżujących. Wielka Brytania.
0: Jeszcze Wielką Brytanię sobie zobaczymy, czy nam weszło.
1: Ostrzeżenia. Przycisk wróg. Icacion font. Przycisk.
0: Czcionka być może, nie wiem.
1: Informacja o stanie bezpieczeństwa. 2017. Poziom zagrożenia. Ostrzegamy przed podróżą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w dniu 27.05.2017 roku poziom zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii został obniżony z najwyższego poziomu krytycznego do niższego poważnego. Oznacza to, że nadal istnieje zagrożenie kolejnymi atakami terrorystycznymi, ale nie jest już ono w tym momencie oceniane jako bezpośrednie. W związku z obniżeniem stopnia zagrożenia od wtorku 30.05.2017 roku zredukowana zostanie obecność wojska wspomagającego siły policyjne na ulicach brytyjskich miast. Brytyjskie służby w dalszym ciągu apelują o zachowanie szczególnej czujności i ostrożności w miejscach publicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca obywatelom polskim przebywającym w Wielkiej Brytanii szczególną ostrożność, zwłaszcza w miejscach zgromadzeń publicznych. Śledzenie sytuacji bezpieczeństwa i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb porządkowych. Apelujemy również o zgłaszanie podróży w systemie. Odyseusz.
0: Odyseusz.
1: Kropka. MSZ dokłada wszelkie...
0: Dobrze.
1: Ostrzeżenia. Wielka Brytania.
0: Z ostrzeżeń byłoby to tyle, ale jeszcze, żeby nie być gołosłownym, co do zakładek już po wybraniu poszczególnego kraju, może wejdziemy sobie, dajmy na to Belgię mamy blisko.
1: Belgia. Lista krajów.
0: No i...
1: Przycisk wróć. Bezpieczeństwo. Wjazd i pobyt. Waluta. Euro. Euro. Stolica. Bruksela.
0: Bruksela.
1: Belgia. Królestwo Belgii.
0: Tak.
1: Wyślij. Bezpieczeństwo. Ubezpieczenie. Zdrowie. Podróżowanie. Informacje dla... Cło. Przepisy prawne. MSZ dokłada wszelkich... Zarejestruj podróż.
0: Tak. Tutaj zarejestruj podróż. Jak już wspominałem, przenosi nas do Odyseusza. Otwiera się strona Safari, gdzie możemy w formularzu zgłosić podróż.
1: Zaznaczone. Placówki.
0: Placówki w Belgii.
1: Ostrzeżenia.
0: Ale nas interesują ostrzeżenia. I czy będzie to ostrzeżenie najnowsze?
1: Belgia. Aktualizacja. Wyślij. Belgia. Aktualizacja komunikatu dla podróżujących. 2017.06.21.
0: No jest.
1: Wszystkie ostrzeżenia. Przycisk. Opis kraju. Karta. 1 z 3.
0: O. Czyli to takie najnowsze ostrzeżenia, gdyby w razie czego. Placówki tutaj też.
1: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, Belgia, Bruksel, wyślij.
0: Tak.
1: Stałe przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, Belgia, stałe przedstawicielstwo Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Belgia, Bruksel, Instytut Polski w Brukseli, opis kraju.
0: Czyli
1: karta,
0: tutaj placówek też Belgii, troszeczkę Instytut mamy.
1: Belgia, przycisk.
0: No dobrze, myślę, że ostrzeżenia już za nami i myślę, że możemy przejść do zakładki numer 4? Pomyślmy, mapa. To ja wam pokażę, co się stanie, jak przejdziemy do mapy.
1: Ostrzeżenia, karta, 300, mapa, karta.
0: No, wtedy ostrzeżeniom nie będzie nigdy dość. Mapa? Mapa.
1: Zaznaczone, mapa.
0: No i?
1: Karta, 405. Ostrzeżenia, SOE, lista krajów. Lista krajów.
0: Wesoło sobie lawirujemy, bo jadę palcem po całym ekranie. Nie ma nic. Bo to mapa. No, czyli myślę, że mapie już nie będziemy poświęcać więcej czasu, bo naprawdę szkoda czasu i mojego, i waszego. Myślę, że przejdziemy teraz sobie do kolejnej, w zasadzie ostatniej już zakładki. A zatem to ostatnia już zakładka. Zakładka nosi etykietę.
1: Więcej. Karta 5 z 5.
0: Więcej. W zakładce znajdujemy porady, co i jak należy się zabezpieczyć przed podróżą, w trakcie podróży, w co należy się zaopatrzyć, ale nie tylko. Zobaczmy, co tutaj mamy w tej zakładce.
1: Twitter Polak za granicą.
0: Tak, Twitter Polak za granicą.
1: O aplikacji.
0: O aplikacji.
1: Podziel się aplikacją.
0: Podziel się aplikacją, a dlaczego nie?
1: Inne nasze serwisy.
0: Inne nasze serwisy. Ustawienia.
1: Lista krajów.
0: Lista. I tak naprawdę to jest tyle. Zatem porady. Tylko... Czy nam się tutaj uda?
1: Odyseusz,
0: zarejestruj podróż. No to dlaczego warto zarejestrować? Jakie z tego korzyści płyną? No i tak dalej, i tak dalej. Może sobie to darujemy.
1: Przed podróżą.
0: Przed...
1: Z wizą czy bez
0: wizy? Nie, tak.
1: Z wizą czy bez wizy?
0: Z wizą czy bez wizy. To jest informacja, które kraje wymagają wizy. Jest to przedstawione w formie tabelarycznej. Jest to kraj. Jest to dokument, jaki jest wymagany, na ile, po co i tak dalej.
1: Ubezpieczenie, przycisk, z wizą czy bez wizy?
0: Ubezpieczenie, myślę, tu są informacje takie ogólne, a możemy zobaczyć, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc.
1: Ubezpieczenie, informacje.
0: A, weszło, porady, weszło.
1: Przycisk, ubezpieczenie. Wyjeżdżając za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty, jakie należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne. Na przykład, koszt wezwania karetki pogotowia waha się od równowartości 40 zł w Egipcie do nawet 2000 zł w Hiszpanii. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to wydatek dla nieubezpieczonego od 80 zł w Rosji do OK, 600 zł w USA. Doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 zł we Włoszech do nawet 2700 zł w Austrii. Transport samolotem sanitarnym to, w zależności od kontynentu, koszt od 10 tysięcy do nawet 100 tysięcy zł. Od czego można i warto się ubezpieczyć? Szczegółowe informacje. Łącze. Myślnik. Pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są przeważnie koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, poza granicami Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego, M.IN. Koszty leczenia ubezpieczonego poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w okresie trwania umowy ubezpieczenia. Koszty transportu medycznego ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski, koszty transportu medycznego nie są ograniczone sumą ubezpieczenia. Koszty transportu ciała ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego. Organizacja pomocy w podróży i pokrycie jej kosztów. Myślnik. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, NNW. Które gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, na skutek którego ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć. Z reguły w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków można otrzymać następujące świadczenia. Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie na wypadek śmierci 100% sumy ubezpieczenia. Przy wyborze tego typu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Sumy określone na zbyt niskim poziomie prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przekazywanych świadczeń odszkodowawczych. Myślnik. Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej.
0: No,
1: gwarantuje pokrycie
0: tutaj
1: wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej i kosztów poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku. Obejmuje zwykle swym zakresem zwrot kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki pomocy medycznej. Ten rodzaj ubezpieczenia jest polecany w szczególności osobom wypoczywającym aktywnie. Myślnik. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody. Myślnik. Pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego.
0: No i myślę, że tutaj
1: należy dokładnie przeczytać. Zasady ograniczonego zaufania. Organizatorzy wyjazdów zagranicznych zwykle pokrycie kosztów odwołania imprezy przed wyjazdem lub organizatorzy wyjazdów zagranicznych zwykle obciążają turystów kosztami odwołania uczestnictwa we wcześniej zarezerwowanej imprezie. Turysta, który rezygnuje z udziału w imprezie przed planowaną datą wyjazdu. Zasady
0: ograniczenia. No dobrze, dobrze, to chyba
1: przeczytać. Z ubezpieczycielem należy nie tylko zupełnie otwarcie rozmawiać, ale też dopasowywać usługę, którą pragniemy zakupić, do naszych potrzeb. Wyjeżdżając na narty czy planując nurkowanie, warto pomyśleć, że w sytuacji wypadku opieka medyczna nie będzie usługą standardową. Jeśli cierpimy na jakąś chorobę udokumentowaną w Polsce leczeniem, to z pewnością w ubezpieczeniu należy ją wziąć pod uwagę. W przeciwnym razie ubezpieczyciel oskarży nas o zatajenie prawdy i nic nie zapłaci. Należy również zwrócić szczególną uwagę na wyłączenie odpowiedzialności. W sytuacjach krytycznych, których, niestety, nie zawsze można uniknąć, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej.
0: Dobra, myślę, że jeżeli chodzi o ubezpieczenie, byłoby to na tyle. Bo to tak by się ciągło i ciągło, a informacji, jak widzicie, jest naprawdę dużo.
1: Przed podróżą, przycisk.
0: Można jeszcze, ale przejrzymy sobie może najpierw
1: przed podróżą.
0: W podróży.
1: Zagrożenia,
0: przycisk. A, zagrożenia.
1: Utrata pieniędzy, przycisk.
0: Tak.
1: Choroba, przycisk. Utraciłem dokumenty, przycisk. Zatrzymanie ukośnik, aresztowanie, przycisk. Brak polskiego przedstawicielstwa, przycisk. Poszukiwania zaginionych, przycisk. Kiedy konsul nie może działać, przycisk. Lista krajów, kiedy
0: No także tutaj przycisk. Ta sekcja, podsekcja właściwie porady jest takim bardzo fajnym dopełnieniem tego, co w danym kraju, a jednak ogólne informacje zawsze się przydają, prawda? Więc porady, tak wyglądają porady.
1: Porady. Twitter lub za granicą.
0: Twitter, no to
1: o aplikacji.
0: O aplikacji, co my tu mamy.
1: O aplikacji, o aplikacji. Więcej. O aplikacja i polec za granicą jest poradnikiem dostarczającym przydatnych informacji dla osób wyjeżdżających za granicę. Poradnik został przygotowany i jest aktualizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Wszystkie materiały zamieszczone w aplikacji i polec mają charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. MSZ nie odpowiada za działanie innych programów korzystających z danych zamieszczonych w aplikacji. Koszty połączeń telefonicznych oraz transmisji danych naliczane są według stawek operatora lokalnego. Jeśli uważasz, że nasza aplikacja jest użyteczna i twoi znajomi powinni się o nią, aplikacja została przygotowana dla MSZ przez www.iservices.pl.
0: iServices.
1: Lista krajów.
0: No i dobrze. Tam jeszcze była ocena, że jeśli uważasz, że się podoba, no to oceń nas.
1: Ustawienia.
0: Inne nasze podziel się, no to wiadomo. Inne nasze serwisy, no to tutaj
1: Odyseusz. Łącze. MSZ.gov.pl. Łącz. Polska.pl. Lista krajów. Polska.
0: Także to są inne serwisy.
1: Porady.
0: Porady.
1: Ustawienia. Lista krajów. Ustawienia. Ustawienia. Inne nasze ustawienia.
0: No cóż, myślę, że przebrnęliśmy już przez większą część aplikacji. Zostały nam jeszcze ustawienia. Ustawienia całkiem, myślę, przydatne.
1: Ustawienia. Ustawienia. Więcej. Przycisk wróć.
0: Grunt, że większość z nich domyślnie jest włączona.
1: Ustawienia. Nagłówek. Wygląd. Nagłówek.
0: Wygląd.
1: Powiększone czcionka. Powiększone czcionka. Przełącznik. Wyłączone.
0: A to... No właśnie. Mi niepotrzebne. Słabowidzący może, a ciekawe jak sobie
1: zaznaczone.
0: Kliknę.
1: Powiększone czcionka. Przełącznik. Wyłączone.
0: A widzicie, jak sobie kliknę, trzeba dopiero na ten przełącznik wyłączone, włączone. Wtedy dopiero...
1: Sieć. Nagłówek.
0: Będzie.
1: Pobieraj po Wi-Fi. Pobieraj po Wi-Fi. Przełącznik. Włączone.
0: Aha.
1: Pobieraj po 3G. Może powodować wysokie opłaty, szczególnie podczas pobytu za granicą.
0: No, teraz z uwagi na fakt zniesienia roamingu w strefie euro w Unii.
1: Pobieraj po 3G. Tutaj może powodować wysokie opłaty, szczególnie podczas pobytu za granicą. Przełącznik. Włączone.
0: Nieadekwatne. A dlaczego? Ja sobie to miałem włączone, to mi się wyłączyło.
1: Pobieraj po 3G. Aktualizacja.
0: Aktualizacja.
1: Dane opisów krajów. Automatycznie aktualizuj dane opisów krajów.
0: Wartałoby to mieć włączone jednak.
1: Krajów. Automatycznie aktualizuj dane opisów krajów. Przełącznik. Włączone.
0: Tak.
1: Dane placówek. Automatycznie aktualizuj dane placówek. Automatycznie aktualizuj dane placówek. Przełącznik. Włączone. Ostrzeżenia. Automatycznie aktualizuj dane ostrzeżenia. Automatycznie aktualizuj dane ostrzeżeń. Przełącznik. Włączone. Inne. Nagłówek. Wersja 3.0. 2.0.1.7.0.6.
0: Tak, data wydania i tak dalej.
1: Token.
0: Token.
1: Lista krajów.
0: No i to by było.
1: 0.3.7.0. Więcej. Nagłówek.
0: To by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o prezentowaną dzisiaj aplikację. Bardzo wielkie dzięki za to, że mogłem dzisiaj do Was mówić, że mogłem zaprezentować aplikację iPolak, że mogłem po prostu nagrać ten podcast. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości, że aplikację zaprezentowałem dość jasno. Jeśli jednak mielibyście jakieś pytania odnośnie odcinka i prezentowanej w nim aplikacji, to pytajcie. Pytajcie w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć na wszystkie te pytania, oczywiście w miarę swoich możliwości. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. A mówił do Was dzisiaj Maciej Walczak. Cześć!

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Słuchacie Państwo transmisji 10. edycji konferencji Reha for the Blind in Poland, organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych.
2: Dobrze, więc mam nadzieję, że większość już z nami dotarła. Śniegu nie było tak jak rok temu, więc widzę, że większość sali jest zapełniona, więc chciałbym Państwa serdecznie powitać na 10. edycji konferencji Reha for the Blind in Poland. To nie tylko 10. edycja konferencji, to także 20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych. Mam nadzieję, że przez te 20 lat wspólnie, razem osiągnęliśmy sukces i mam nadzieję, że właśnie ta konferencja będzie pokaże, że udało nam się to zrobić, że te 20 lat było udane. Będziemy świętować dzisiaj nie tylko

0: i przedstawiciel współorganizatora stowarzyszenia w Laskach, prezes Władysław Gołąb. Minister Joanna Staręga-Piasek. I inni oficjele, ale teraz zapraszam na scenę pana Marka Kalbarczyka, prezesa Fundacji Szansa dla Niewidomych. Proszę o brawa. To właśnie między innymi dzięki panu Markowi Kalbarczykowi widzimy się dzisiaj. No i cóż mogę zrobić? Mogę tylko oddać głos.
1: No, drodzy Państwo, no więc witam serdecznie wszystkich, którzy do nas przybyli, ale powiem od razu, że ja tak się zastanawiam, czy w tę 20. rocznicę istnienia naszej fundacji oraz przy okazji 10. edycji konferencji zabrać głos raczej refleksyjnie, czy dowcipnie. Jak Państwo uważają? Nie, to tak nie słychać. Więc może proszę odezwać się osobom, które uważają, że lepiej refleksyjnie. Proszę bardzo. Nie, słabo. Dobra, okej. Okay. Drodzy Państwo, a teraz może tak bardziej luźno, w formie żartów.
0: No właśnie.
1: Sami Państwo widzą. I oto odbyło się pierwsze głosowanie. Drodzy Państwo, od 20 paru lat w Polsce mamy demokrację, gdzie tylko można, bo nie wszędzie, drodzy Państwo, można, warto zasięgnąć opinii publiczności. Zasięgnąłem wobec tego, drodzy Państwo, mamy 20 lat i nie tylko fundacja, ale my wszyscy razem wzięci, tu obecni, goście specjalni i zwykli. I te 20 lat, słuchajcie, włącza się w dorobek całego naszego środowiska. A cóż to jest to nasze środowisko? Pewnie Państwo lepiej wiedzą ode mnie, co? Drodzy Państwo, nasze środowisko to są niewidomi, niedowidzący i widzący przyjaciele i nauczyciele i rodzice i całe rodziny, ale też urzędnicy i członkowie władz państwa i samorządów. No już nie wiem, kogo nie wyliczyłem. Drodzy Państwo, to jest całe środowisko, czyli zbiór, ogromny zbiór osób, dzięki którym niewidomym i niedowidzącym w Polsce jakoś tam się żyje. Mam nadzieję, że macie wrażenie, choćby tutaj na sali, że żyje się nam coraz lepiej, prawda? Drodzy Państwo, żyje się nam coraz lepiej, skoro nasze środowisko, nasz kraj, nasze państwo stać na tak ogromną konferencję, która organizowana jest po prostu dla małego środowiska. Niewidomych, niedowidzących w Polsce nie ma nawet 100 tysięcy, do tych, którzy są odnotowani jako tak zwana pierwsza i druga grupa inwalidztwa, drodzy Państwo. No osób, które mają kłopoty ze wzrokiem jest więcej, ponad milion, ale nasze środowisko to jednak ta pierwsza i druga grupa, czyli ten stopień znaczny i umiarkowany w nowej nomenklaturze. I to środowisko, drodzy Państwo, dzięki pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 200 partnerów, uczelni, szkół, drodzy Państwo, urzędów, bibliotek i tak dalej, organizuje konferencję, na którą tutaj na tych krzesełkach zasiądzie, na której? Tutaj na krzesełkach zasiądzie prawie 1000 osób. Więc, drodzy Państwo, może zróbmy brawa owacyjne dla
0: tego
1: całego
0: tysiąca.
1: Środowiska. Tak, dla całego. Pokażmy się, że jesteśmy naprawdę dzielni i to nie fundacja, która to organizuje, ale naprawdę my wszyscy. Drodzy Państwo, no 20 lat fundacji, ale to przecież jest przede wszystkim 20 lat tych ludzi, którzy pracują. Pracują dla nas naprawdę bardzo i chętnie i bardzo, drodzy Państwo, no cóż, solidnie. To jest praca często od rana do nocy. No są tacy, którzy pracują, drodzy Państwo, dla fundacji i dla środowiska w nocy również. To nie jest łatwe i to wydarzenie, ale poprzednich 9 albo inne uroczystości, albo inne szkolenia, spotkania nasze, warsztaty i tak dalej. No mnóstwo tego jest i Państwo wiedzą. Przyjechali Państwo przecież z różnych miast. Może się odezwą teraz

0: goście nasi z takich województw jak, no może co, kujawskie?
1: Czy mamy na kujawskie?
0: Są tam, daleko siedzą. No to może teraz, cóż, warmińsko-mazurskie? Proszę bardzo, to bliziutko, drodzy państwo. No dobra, teraz może co, łódzkie? No mamy wszystko. Kraków? Kraków jeden jest.
1: Jedna osoba.
0: Drodzy państwo, Kraków napisał maila, że się spóźni. No więc się jeszcze spóźnia, drodzy państwo. Katowice? Wow, daleko. Boże, jak oni daleko siedzą, drogi panie mistrze, słyszy to pan? Tam siedzą jakiś kilometr ode mnie, drodzy państwo. No nie, jesteśmy zaszczyceni. 20 lat, drodzy państwo, to obchodzimy w ten sposób, że jak się teraz odezwali, to tak daleko, że aż prawie nie usłyszałem. Drodzy państwo, chcielibyśmy nagrodzić tych, którzy dla nas pracują. I mówiąc to dla nas, to nie myślę o fundacji, chociaż to również, ale właśnie dla środowiska. To są ludzie, którzy tutaj tyle serca włożyli, że możemy się spotkać i możemy rozwijać i środowisko, i fundację, i tą konferencję. No i w ogóle dzięki nim możemy wiele zrobić również w przyszłości. Drodzy państwo, poproszę wobec tego może pana Mirowskiego,
1: jestem tutaj,
0: patronackiej i dzisiejszego prowadzącego naszą konferencję, odczytywanie kolejnych osób. I będziemy wręczali dyplomy uznania za pracę dla środowiska, za pracę dla naszej Fundacji Szansa dla Niewidomych. Również proszę o to, byście państwo, wszyscy nasi działacze, pokazali się. Jest nas garstka, ale całkiem niemała. Fundacja zatrudnia ponad 30 osób. Wolontariuszy mamy w całym kraju już około 200. No jak powiedziałem, partnerów, którzy zechcieli wpisać się na naszą stronę internetową, jest około 200 partnerzy konferencji. Jeszcze powiem, może przepraszam, tak jestem niepoukładany jak zwykle. Co to znaczy być partnerem konferencji? To znaczy zadeklarować, że chcemy pomagać niewidomym i niedowidzącym w Polsce. Że chcemy pomagać w pomaganiu na przykład panu ministrowi, na przykład PFRON-owi, wszystkim władzom i tak dalej. Żeby nam w Polsce żyło się wygodniej. Żeby niewidomi w Polsce mieli prawa równe z innymi obywatelami, ale jako, że miało być nie refleksyjnie, tylko raczej żartobliwie, to ja nie będę się wciągał w ten temat. Pan Janusz Mirowski, proszę bardzo, odczytuję, wręczamy dyplomy i ja powiem kilka zdań, czy po jednym zdaniu o każdej osobie.
1: Więc może najpierw zaproszę fundację na scenę, bo jeśli będziemy dawać nagrody pracownikom fundacji, to zapraszam naszą grupę.
0: Nie pracownikom, tylko pracownikom, działaczom.
1: Współpracownikom i innym, którzy są nam pomocni. Zapraszam na scenę. Wielkie Prosimy. Brawa dla tych ludzi, bo dzięki nim to właśnie dzisiejsza impreza jest możliwa i inne. A teraz osoby, które zostały wyróżnione i dostaną nagrodę.
0: Drodzy państwo, nie wszyscy są wyróżnieni, bo niektórzy są z nami od niedawna, a za rok się znowu spotkamy, prawda? I wtedy nie będzie takiej okrągłej rocznicy 20-lecia istnienia fundacji, ale za to będzie oczko 21.
1: To też ładna liczba. I pierwsza nagroda dla pani Leonory Burzańskiej. Zapraszamy.
0: Proszę państwa, pani Leonora Burzańska, pani profesor. Oprócz tego, że jest wybitnym naukowcem, który zresztą państwa zajmie tutaj swoim pierwszym referatem o godzinie według planu 12, to jest od dłuższego czasu działaczem fundacji, jest proszę państwa członkiem Rady Fundatorów, czyli decydującej o tym, jak fundacja działa. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za pomoc dla naszego środowiska.
1: Prosimy. Następna osoba, Barbara Sadomska.
0: Barbara Sadomska, drodzy państwo, informatyk, matematyk, działacz fundacji, przeprowadziła dla nas wiele znakomitych szkoleń, pokazując, drodzy państwo, jak szkolić niewidomych, niedowidzących przy komputerach, żeby znajdowali pracę. Po szkoleniach, które odbyła, wiele procent niewidomych, którzy w fundacji przeszli szkolenia, znalazło pracę.
1: No i trudno się tutaj nie uśmiechnąć, aczkolwiek do każdego się uśmiecham. Pan Andrzej Pokorski. Nagroda.
0: Jest?
1: Tak idzie.
0: Andrzej Pokorski, drodzy państwo, to jest osoba, która jest od wielu, wielu lat członkiem Rady Fundatorów. To jest współzałożyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych. To było 20 lat temu, drodzy Państwo, kiedy Andrzej Pokorski razem ze mną i z moimi przyjaciółmi współzakładał, współtworzył tę organizację.
1: Była mała pomyłka, to jednak ruszył się kto inny, więc pana Pokorskiego z nami nie ma. Mamy tutaj oświetlenie, które troszeczkę przeszkadza.
0: Ale powiedziałem parę miłych słów, widocznie się spóźni. Ale tak czy inaczej, brawo dla pana Andrzeja Pokorskiego. Tak,
1: dzisiaj jestem trochę jak słabowidzący. Następna osoba, Dariusz Lindę.
0: Adam? Dariusz Lindę, współpracownik fundacji, wcześniej działacz społeczny, ale od dłuższego czasu również i pracownik. Drodzy Państwo, kieruje warszawskim, mazowieckim naszym tyflopunktem, czyli punktem doradczym dla niewidomych i niedowidzących, który mieści się w gmachu Polskiego Związku Niewidomych. No zapewne Państwo, beneficjenci z Warszawy, z Mazowsza go znają.
1: Dziś można go spotkać w sali dźwięku i dotyku. A następna osoba, Edyta Gradowska. Zapraszamy.
0: Drodzy Państwo, przykład wyjątkowy. Edyta Gradowska, przedstawiciel fundacji, też pracownik tyflopunktu z kolei w Białymstoku. To osoba, która pracuje z fundacją naprawdę bardzo krótko, a już jest wybitna. Drodzy Państwo, projekty to jest coś takiego, czym muszą się zajmować wszystkie organizacje pożytku publicznego, a pani Edyta, mimo to, że pracuje kilka miesięcy, spisała się już po prostu na medal. Gratulujemy tak szybkiej kariery.
1: No i następna w peletonie Dominika Guzek. Zapraszamy.
0: Dominika Guzek, tyflopunkt w Fundacji Szansa dla Niewidomych w Rzeszowie. Pracuje z nami dłużej niż pani Edyta, ale naprawdę kieruje całymi regionami wschodniej Polski. Jest to wybitny działacz, który przede wszystkim, słuchajcie, pokazuje taką ochotę pomagania, wiecie, to jest niebywała zdolność, kiedy od rana do wieczora chce się pomagać i tak w kółko. Drodzy Państwo, wielki pożytek dla środowiska i dla fundacji.
1: Agnieszka Woźniak, następna osoba, która dostała od nas nagrodę.
0: Agnieszka Woźniak, nasza, powiedzmy, prawie niewidoma przyjaciółka, współpracowniczka od lat, znana w Warszawie, znana wielu lokalnym środowiskom i działaczom Polskiego Związku Niewidomych w kołach i też w całym kraju. Zupełnie niebywała osoba, która, aby tak powiedzieć, główne zdanie o tej osobie to przede wszystkim wiecznie uśmiechnięta.
1: To prawda. I następna osoba, Mateusz Ciborowski.
0: Mateusz Ciborowski, bardzo proszę, brawa. Mateusz Ciborowski, osoba dla fundacji zasłużona poprzez doradztwo i pomoc w wymyślaniu tematów do projektów, które wygrywały, czy w PFRON-ie, czy w Ministerstwie Kultury i tak dalej. To jest też były dyrektor Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych, współpracownik Stowarzyszenia Integracja, teraz założył własną i firmę, i fundację, no nie konkurencyjną dla nas, ale współpracującą. Gratulujemy.
1: Krzysztof Kulik.
0: Krzysztof Kulik,
1: to wolontariusz.
0: Wolontariusz fundacji, ale drodzy Państwo, no to, że zawodowo zajmuje się rehabilitacją niewidomych od wielu, wielu lat, nie przeszkadza, że poza tym pomaga we wszystkim. Fundacja ma ogromny z tego pożytek z takich ludzi, do których można zadzwonić o każdej porze dnia i nocy i poprosić, przyjdź, pomóż. Krzysztof zawsze przyjdzie.
1: A jak mówimy o takich osobach, to następny w takich rekordach jest Michał Jelinik.
0: Tak, drodzy Państwo, zapewne wielu kursantów naszych szkoleń rozlicznych w ciągu ostatnich lat zna Michała Jelinika, który tak samo, no ja nie pamiętam sytuacji, żeby taki działacz jak Krzysztof Kulik czy Michał Jelinik kiedykolwiek odmówili pomocy. No i Państwo muszą sprawdzić. Będzie 21 rok działania fundacji, proszę sprawdzić, jak to z nimi jest, dobrze? Może kiedyś odmówią, może powiedzą, nie, no już naprawdę grypa, głowa boli, nie damy rady. Do tej pory się to nie zdarzyło.
1: Wolontariusze to nie tylko Warszawa, to także Kujawsko-Pomorskie, więc Maciej Motyka.
0: Maciej Motyka, drodzy Państwo, ogromnie, ogromnie naprawdę ciepłe rekomendacje z województwa kujawsko-pomorskiego od władz tegoż województwa, od Polskiego Związku Niewidomych, od działaczy tego związku i tak dalej. Zupełnie niebywała postać. No żałować tylko pozostaje, że nie jest w Warszawie, a w Toruniu.
1: I następna osoba, Sylwester Peryt. A nie, przepraszam, to Falstart.
0: Nie,
1: to jest... To Falstart.
0: Przepraszam. Teraz prowadzący konferencję, pan Janusz Mirowski, przypomni osoby, które zostały nagrodzone w taki sam sposób, wyróżnione rok temu. Bowiem te uroczystości rocznicowe 20-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych rozpoczęliśmy, inaugurowaliśmy rok temu, też na konferencji, ale 9 edycji rok temu, w grudniu. I tak sobie właśnie wymyśliliśmy, że będą te obchody w całym kraju trwały rok, że właśnie je podsumujemy teraz. I właśnie Sylwester Perez w tamtym roku jako przewodniczący Rady Patronackiej został wyróżniony w ten sam sposób. Chcieliśmy w tym roku, teraz, przypomnieć również właśnie tamte osoby.
1: To zaraz to zrobię, ale mam nadzieję, że prezes fundacji jeszcze wytrzyma ten mój błąd. Myślę, że to bardzo ważna osoba i musimy ją honorować. Pani Renata Wardecka, jeszcze dzisiaj nagroda za współpracę z 20 lat.
0: Renata Wardecka, drodzy Państwo, też kandydat do Nagrody Idola w tym roku. To jest osoba, która działa i w naszej fundacji. To jest osoba, której ojciec był niewidomy. To jest osoba, która również działa w innych stowarzyszeniach i fundacjach, może najbardziej znana z organizacji Parafiat. To jest osoba, która miała polecieć samolotem do Smoleńska i na szczęście nie poleciała. To jest osoba, która dzięki temu jest wśród nas.
1: I tutaj poproszę o podpowiedź. Mamy osoby, które właśnie chcieliśmy także odczytać, bo dostały nagrody wcześniej. Czy mam odczytywać każdą po kolei, czy odczytujemy razem?
0: Odczytajmy, przypominając, że te osoby tak samo jak dzisiejsza grupa zostały wyróżnione rok temu.
1: Jesteśmy tu razem, więc dla wszystkich gromkie brawa, ale najpierw odczytam nazwiska. Ilona Wiankiewicz, Anna Badowska, Bożena Bąk, Katarzyna Kazek, Ewa Bąk, Karolina Siekierzyńska, właśnie Sylwester Peryt, Igor Busłowicz, Marta Zielińska, Zbigniew Romaszewski, Monika Nowak, Angelika Masława, Jacek Kwapisz i Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. Wielkie brawa dla tych Państwa.
0: Drodzy Państwo, no to właśnie te dwa grona wyróżnione w tamtym roku i w tym uzupełniają tych działaczy, współpracowników, również i pracowników, dzięki którym fundacja trwa, rozwija się, dzięki którym również mieliśmy okazję dzisiaj się również spotkać. Drodzy Państwo, no kilka słów jeszcze przed oddaniem mikrofonu. Proszę Państwa, no chciałbym, żebyśmy wspólnie budowali nowy świat. I drodzy Państwo, gdy chodzi o ten cel, to nasza fundacja, nasza organizacja, nasza grupa społeczna, nasze środowisko wreszcie mają duży wkład. Drodzy Państwo, co to miałby być ten nowy świat? Taki nowy świat, drodzy Państwo, to jest świat współpracy, w którym nie tylko ulegamy naciskom czy kryteriom, zasadom działania wolnego rynku, ale też widzimy potrzeby społeczne i staramy się je widząc realizować. Czyli otwieramy się na innych ludzi. No, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, drodzy Państwo. No co to właściwie znaczy w odniesieniu do naszego środowiska? Że jak ktoś ma kłopoty w swoim życiu, czy to będą zdrowotne, czy jakieś inne, może również ekonomiczne, to pochylmy się i pomóżmy. I po to są organizacje pożytku publicznego. One właśnie mają za zadanie z jednej strony pomagać, ale z drugiej strony pokazywać decydentom. Jest taki problem, wspólnie go rozwiążmy. I drodzy Państwo, nasze środowisko naprawdę wpisuje się w ten cel znakomicie. Doceniają to władze państwa, władze samorządowe, wielu przedstawicieli różnych, bardzo różnych instytucji, bo widzą, że nasze środowisko właśnie ma tę cechę. My nie jesteśmy od tego, żeby walczyć zajadle. Nie, my jesteśmy od tego, żeby się pokazać, że jak w tym nowoczesnym świecie, w tym nowym świecie, możemy niwelować skutki inwestycji wzroku, to po pierwsze prosimy o pomoc na te nowoczesne środki techniczne i rehabilitacyjne, a po drugie, jak już je mamy, to odwdzięczamy się pracowitością, pomysłowością, przemyślnością. Drodzy Państwo, no po prostu działajmy razem na rzecz budowy takiego świata, w którym spotykamy się i się do siebie uśmiechamy. No mamy tutaj nagrodzoną, wyróżnioną osobę, Agnieszkę Woźniak. To właśnie jest ten cel, tak? Można być, drodzy Państwo, niepełnosprawnym, można być chorym i naprawdę, i można, i warto się uśmiechać. Drodzy Państwo, z tym przesłaniem ja już się będę wycofywał. Bardzo proszę o kontynuowanie konferencji. Ja wiem, że ja wszystkiego nie powiedziałem, ale no taki jest, no taka jest natura rzeczy.
1: Zawsze chcemy więcej, ale możemy tyle, ile możemy, tak?
0: Dziękuję bardzo.
1: Wielkie brawo. Jeśli mamy konferencję, jest to dziesięciokrotna już i dwudziestolecie, no to muszą wystąpić także specjalni goście, którzy, no dzięki ich wsparciu jest to wszystko możliwe. Zapraszamy małżonkę prezydenta RP lub jej przedstawiciela, aby zabrał głos. Czy mamy taką osobę na sali? Niestety nie. No, trzeba tylko powiedzieć, że jest to patronat, tak? Jest to honorowy patronat konferencji. Jest to dzięki temu patronatowi otworzyło nam się wiele drzwi i było to dla nas ogromne wsparcie, więc no, nie ma tej osoby z nami, ale jest na pewno za mymi myślami. Proszę o brawa dla pani Anny Komorowskiej. A czy jest z nami zastępca dyrektora Instytutu Służb Społecznych, dr Joanna Staręga-Piasek? To zapraszamy! Zawsze tak jest, że trzeba dojść. Jeszcze raz brawa, udało się dojść. Proszę.
2: Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam serdecznie Pana Prezesa. Jakby w tej kolejności zupełnie świadomie, dlatego że w gruncie rzeczy cały ruch, cała organizacja, tak jak to było słychać przy charakterystyce osób nagrodzonych, istnieje dzięki dużej aktywności środowiska osób niewidomych. Ja myślę, że nikt z zewnątrz ani nie jest w stanie określić do końca potrzeb, ani różnych rzeczy zorganizować i tak naprawdę bez aktywności ze strony środowiska byśmy byli w takiej sytuacji, że byłby to zbiór, czy wyrażane dzisiaj byłyby różne formy, w różnych formach niezadowolenie, pretensje i gorycz. Muszę powiedzieć, że ta propozycja Pana Prezesa, czy sentymentalnie, historycznie, czy radośnie i wesoło, i reakcja Państwa, że radośnie i wesoło, jest takim pośrednim argumentem pewnej siły środowiska. Nie ucieczki od problemów trudnych, skomplikowanych, czasami nierozwiązywalnych, ale charakterystyka pewnej postawy. I za to bardzo, na to chciałam zwrócić uwagę i właściwie Państwu bardzo serdecznie podziękować. A ponieważ pełnię również i funkcję społecznego doradcy Pana Prezydenta, więc przekażę Pani Prezydentowej i atmosferę dzisiejszego spotkania i w jej imieniu przesyłam Państwu, składam Państwu najlepsze życzenia, żeby za 20 lat, żebyśmy się mogli tutaj spotkać i mówić o najróżniejszych sukcesach, bo przede wszystkim przezwyciężanie trudności jest największym sukcesem, a jest to wpisane w biografię Państwa. Wszystkiego najlepszego na najbliższe lata. Na ręce Pana Prezesa i wszystkich tu obecnych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. A teraz zapraszam naszego dobrego ducha. Nawet nie wiem, jak to opisać, więc najlepiej po prostu zaproszę. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan Jarosław Duda. Zapraszam. Jak już mamy zwyczaj, że wszyscy wbiegają po schodach.
3: Chciałem pokazać, że też mam kondycję jak pani minister Joanna Staręga, ale nie, zasapałem się. Drogi gospodarzu, panie prezesie, znakomici goście, wielce szanowni państwo. Ja nie wierzyłem, jak pan Marek, dzwoniąc do mnie i mówiąc o tym, o dziękuję, bo ściąga mi wypadła, mówiąc o tym, że będzie pełna sala, myślałem, że mnie podpuszcza, mówiąc obrazowo, i okazuje się, że znowu mówił prawdę, czyli wypełniona sala świadczy o tym, jak ważna jest to i konferencja, i jak ważny to moment, czyli moment końca roku 2012. Chcę o tym powiedzieć, bo jest to rok dosyć szczególny i dla samej fundacji, ale też dla całego środowiska osób z niepełnosprawnością w Polsce. Mam tutaj na myśli głównie oczywiście ratyfikowaną przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej konwencję o Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ważny akt i myślę, że państwo czekaliście na niego przez wiele lat. Dziś mamy to już zrobione. Ale co z tego wynika? Bo możemy powiedzieć, że to jest kolejny dokument, którego będzie można za jakiś czas nie dostrzegać. Otóż i dla władz, i dla samorządów, i dla organizacji pozarządowych, i dla całych środowisk różnych w Polsce funkcjonujących, reprezentujących właśnie osoby z niepełnosprawnością, to jest bardzo ważny akt. I dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspólnie go realizować, czyli upominać się we wszystkich środowiskach o to, aby prawa osób z niepełnosprawnością w Polsce były realizowane. I do tego państwa zachęcam, żebyście mocno monitorowali i bardzo skrupulatnie obserwowali, co się będzie działo. To po pierwsze. Po drugie, chciałem pogratulować serdecznie panu prezesowi całej fundacji, po pierwsze 20-lecia istnienia, bo to bardzo znaczący podmiot na scenie organizacji pozarządowych, tak bardzo profesjonalnie, z taką determinacją i odwagą zajmującą się tą problematyką. I tu bym chciał usłyszeć brawa dla pana prezesa, bo to jego święto. I bardzo za nie dziękuję. A dwa, że to już 10. konferencja, to znaczy, że nie rozpoczęło się jedną czy dwoma i okazało się, że jest już niepotrzebna, tylko z roku na rok, jak widzę, się rozrastają i zagadnienia omawiane, ale i też obecność państwa.
1: Choć nie wiem, czy da się być jeszcze większym.
3: Słucham?
1: Czy da się być jeszcze większym, bo już nie ma takich sal.
3: No właśnie, dlatego się zastanawiam, w salę kongresową będziecie musieli zrobić na następnym roku. Szanowni państwo, gratuluję raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie. Życzę udanej konferencji. Ja zawsze z takiej konferencji oczekuję dobrych rekomendacji. Widziałem program merytoryczny, on jest bardzo i bogaty, i specjalistyczny, ale myślę, że będzie można z tych wszystkich wykładów, poruszonych zagadnień wyciągnąć wnioski dla praktyki. Dla praktyki, która jest dla mnie najistotniejsza jako pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych z punktu widzenia zmiany rzeczywistości, która nas otacza. Tę rzeczywistość zmieniamy. To jest konsekwentne, to jest bardzo, powiedziałbym, też w niektórych odsłonach determinujące zmiany legislacyjne. To dla konkretu tylko powiem jedną rzecz. Tutaj właśnie do państwa wczoraj w parlamencie odbyło się drugie czytanie zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu oraz ustawy o ochronie środowiska, gdzie zrobiliśmy wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny jedną zmianę, która gdzieś nam kiedyś umknęła, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą psów asystujących. Znaczy ten element tej, bo to jest w ustawie o właśnie rehabilitacji i zatrudnieniu, rozszerzyliśmy to o dwie rzeczy, a mianowicie dostęp osób z niepełnosprawnością i psów asystujących do parków narodowych, na plaże i kąpieliska, bo na przykład takiego zapisu nie było. I myślę, że to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, ale to jest kolejny krok do tego, aby coś się w naszej rzeczywistości zmieniało. I ja mogę tylko obiecać, że póki będę pełnił tę funkcję, to nie tylko chciałbym być dobrym duchem, ale też skutecznym w wypełnianiu zadań powierzonych i ustawą, w realizacji konwencji, aby wszystkim środowiskom, również środowisku osób niewidomych i niedowidomych, widzących, działo się w naszej rzeczywistości coraz lepiej. Życzę bardzo udanej konferencji, pozdrawiam i wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy. No, jak to był dobry duch, to już nie wiem, co powiedzieć o następnej osobie. Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Władysław Gołąb. Zapraszamy.
0: czcigodni goście, no i przede wszystkim droga Fundacjo. W imieniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, albo inaczej mówiąc w imieniu Dzieła Lasek, składam Fundacji serdeczne gratulacje. Serdeczne gratulacje z okazji 20-lecia. To piękny okres, piękny czas. No i tej 10. konferencji. My wprawdzie Dzieło Lasek, czy Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, w roku ubiegłym obchodziło swoje 100-lecie. I takim wspaniałym owocem naszej działalności jest prezes fundacji. Za to mu składam szczególne gratulacje, bo to jest naszym rzeczywiście pięknym owocem działalności Lasek. Już tak powiedział pan minister Jarosław Duda, ten rok był szczególny przez podpisanie konwencji ONZ o osobach z niepełnosprawnością. Ale myślę, że o tym, czy ta konwencja stanie się zwykłym kolejnym papierem, kolejnym zbiorem dobrych życzeń, czy też nie, zależy w dużym stopniu od nas. Czy potrafimy z tej konwencji korzystać, czy potrafimy swoje prawa egzekwować. Ta metoda egzekwowania to przede wszystkim nasza aktywność. I tę aktywność bardzo pięknie wykazuje pan prezes Marek Kalwarczyk. Za to jeszcze raz podziękowania. Myślę, że dziś jest wiele problemów niewidomych, które wymagają i prawnego, i przede wszystkim praktycznego, życiowego unormowania. Ale to jest sprawa nie na tę chwilę, nie na tę tu wypowiedź. Bardzo bym chronił niewidomych przed różnymi takimi zarządzeniami, które mechanicznie starają się wprowadzać nowoczesność. Na przykład sprawa integracji. Bardzo często przez mechaniczne wprowadzanie wprowadza więcej szkody dla niewidomych niż pożytku, bo integracja jest bardzo dobra, wspaniała. Ale przede wszystkim ja się wypowiadam za metodą włączającą, po to, żeby każdy niewidomy był odpowiednio właściwie włączany, czy w proces nauczania, czy w proces dydaktyczny, czy też w normalne życie środowiskowe. Także myślę, że musimy łącznie, wspólnie działać z fundacją i z wszystkimi innymi jednostkami działalności pożytku publicznego, służącymi osobom niepełnosprawnym, żeby ta konwencja nie była papierem tylko i deklaracją, ale żeby była tym naszym glejtem do wejścia w naturalne środowisko. I na zakończenie jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco dziękuję fundacji za tę konferencję, ale dziękuję przede wszystkim za ten udostępnienie w formie wystawy nowoczesnych osiągnięć techniki na rzecz osób niewidomych. To jest piękna rzecz. To, co tu będzie można od godziny 14 zobaczyć, zwiedzić, poznać, a może i zamówić. Jeszcze raz życzę wszystkim Państwu
1: dziękujemy.
0: Dni miłych chwil tu na tej naszej sali i wszystkich uroczystości i imprez towarzyszących.
1: Komunikat dla dzieci, które mają kącik i pewnie w tą stronę idą, jest taki, że mamy dzisiaj mieć wizytę gościa i to gościa z Laponii, więc ja bym jeszcze poczekał i nie szedł na książki. Jeśli tam są wolontariusze Fundacji Szansa, to proszę, żeby jeszcze dzieci poczekały, bo będzie dla nich specjalny gość i mogą stracić tę okazję. A teraz zapraszam już ostatnią osobę, jeśli chodzi o gości specjalnych, dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, profesor, doktor habilitowaną Jadwigę Kwapisz. Brawa ogromne, no ale czemu się nie ma co się dziwić.
4: Witam Państwa z wielką radością i bardzo serdecznie. Towarzyszę Fundacji od 20 lat i sama jestem tak zdziwiona, że Fundacja ciągle robi coś nowego. Ma tak wiele programów, tak wiele pomysłów i tak się rozszerzamy ilościowo, ponieważ pamiętam pierwsze konferencje organizowane na Powiślu. Wydawało się, że to już była duża sala. Potem w pięknej, gościnnej Galerii Porczyńskich, w Bibliotece Narodowej, gdzie można było swobodnie brać udział w konferencji, oglądać wystawę, filmy. No i teraz w tej pięknej, olbrzymiej sali widzę, że to już jest tutaj za mało miejsca. Tak z góry to jest niezwykły widok. I tu pan minister powiedział, że pewnie sala kongresowa będzie w przyszłym roku, ale myślę, że już w następnych to chyba wypełnimy Stadion Narodowy nawet. Tak.
1: Oby tam wody nie było, bo będzie basen.
4: Tak.
1: Aczkolwiek było takie marzenie pana Marka Kalbarczyka, żeby pływać na kajakach, więc może wtedy byśmy to zrealizowali.
4: No, dzisiejsza tematyka to również sport osób niewidomych, a właśnie kajaki i pływanie są tak dostępne i popularne, że wszystko to jest możliwe. Bardzo dziękuję za działalność Fundacji. Moi studenci zarówno z Akademii Pedagogiki Specjalnej i z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego korzystają z dorobku państwa, uczestniczą w konferencji, zgłaszają się jako wolontariusze. Jest to świetna działalność i dla nich bardzo ważna. Sami się dowiadują o konferencji, dopytują się, kiedy będzie, co będzie. Także za to bardzo dziękuję. I chcę jeszcze odczytać list przesłany od rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szanowny panie prezesie, w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i własnym składam panu oraz wszystkim współpracownikom gratulacje z okazji 20-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych. Fundacja podejmuje szlachetną misję na rzecz osób z dysfunkcją wzroku w obszarze rehabilitacji i edukacji. Państwa zaangażowanie na rzecz integracji społecznej poprzez działalność wydawniczą, organizację konferencji i wystaw szeroko dostępnych dla uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką niepełnosprawności zasługuje na szczególne wyróżnienie. Życzę wielu sukcesów w dalszej działalności Fundacji. Z wyrazami szacunku ksiądz profesor Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Dziękujemy. Przyjmuję list na moje ręce, ale oczywiście przekażę. No, a teraz chyba gdzieś tam widzę już powoli Mikołaja. Czy to prawda? Czy mi się tylko zdaje? Czy widzimy Mikołaja? Czy ktoś już widzi Mikołaja? Mikołaj jest specjalnym Mikołajem, ponieważ Mikołaj ma specjalny wóz. To jest wóz, no nie ma reniferów, ale też porusza się magicznie, ponieważ jest to wózek elektryczny, elektroniczny. Czy Mikołaj może nam coś powiedzieć?
5: Ho, ho, ho. Witam wszystkich serdecznie. Przyjechałem na tym wypasionym wózku prosto z Laponii, przez Norwegię, tam gdzie jest produkowany. Produkuje go firma Aru Rehab. Ma tutaj swoje stoisko. No i jak widać, to tutaj klimatyzacja, alufelgi, 3 sekundy do setki. Także wszystko tak, jak powinno być. A przyjechałem tutaj z taką poważną misją, ponieważ usłyszałem od prezesa, że będzie tutaj ponad 1000 grzecznych osób, chociaż ja tak nie do końca dowierzam, będę obserwował i mam do rozdania trochę prezentów dla wszystkich.
1: Brawa, tak. Kto pierwszy brawo, ten pierwszy prezent dostanie.
5: Dziękuję. A na początek mój renifer Rudolf Czerwononosy przesłał mi pytanie, na które jak zasada jest taka, że jak skończę czytać, to wtedy osoba, która pierwsza podniesie rękę, wygrywa nagrodę. Niespodziankę. Odpowie, tak, oczywiście, poprawnie odpowie.
1: No, niespodzianka nie jest taka wielka, ja może ją zdradzę jako taki elf niegrzeczny, nie dostanę nagrody. Będzie to program do czytywania znaków, program firmy Abbey, to jest Fine Reader. To program, który zrewolucjonalnie zmienił kompletnie korzystanie z tekstu, ponieważ można odczytać tekst poprzez komputer mową syntetyczną dzięki temu programowi, bo on rozpoznaje druk.
5: No właśnie, Renifer napisał mi, że to miało być pytanie, właśnie to, co powiedział przed chwilą mój pomocnik elf. Natomiast pytanie będzie...
1: Mówiłem, że będę niegrzeczny.
5: Tak, prezentów nie będzie w tym roku. Dlatego pytanie będzie brzmiało, kto pomaga Mikołajowi pakować i roznosić prezenty? Tam był pan pierwszy, tak jest, elfy. Tutaj pan wygrał, tam na górze.
1: Dobrze, to dziękujemy. Mikołaja będzie jeszcze można spotkać na tym wózku przez całą konferencję.
5: Dziękuję. Owocnej konferencji życzę i wesołych świąt. Miłego dnia.
1: A osoba, która wygrała, zapraszamy do punktu informacyjnego po odbiór nagrody. A teraz, jeśli mowa o nagrodach, słynne chyba już nagrody, Idol. Zapraszamy pana Marka, aby mógł wręczyć. No i brawa. Za panem Markiem zapraszamy pana Kwapisza i pana Sylwestra Peryta. Zapraszamy także do wręczenia nagród. Mam nadzieję, że mi wystarczy mikrofonów.
0: Jeszcze zapraszamy panią Martę Szklarczuk. Gdzie jest pulpit? Zgubiłem pulpit, drodzy państwo. Miało być dowcipnie, jest dowcipnie, zgubiłem mównicę. To Mikołaj zabrał, w prezentach jest już.
1: Te wszystkie wpadki i błędy są zaplanowane, to nie jest tak, że...
0: No, wpadki nie są zaplanowane, ale są pewne, drodzy państwo. Słuchajcie, drodzy państwo, gdyby nie było błędów i wpadek, to o czym by się cały rok gadało, tak? No musi coś być takiego, zaraz coś powiem krzywo, albo on tu coś powie takiego nieudanego, że pękniecie państwo ze śmiechu. Ja tutaj czasem wracam się w lewo i tak patrzę na Janusza Mirowskiego, który jest prowadzącym dzisiaj, tak? Drodzy państwo, przedstawię pani Marta Szklarczuk, jest szefową fundacji. Ja, jak państwo, większość państwa, mam nadzieję, wie, jestem prezesem zarządu fundacji, wykonuję swoją funkcję społecznie od 20 lat. Natomiast wtedy, kiedy mówimy o biurze, to ktoś tym biurem musi kierować i pani Marta Szklarczuk jest nam tutaj kierowniczką. I ona właśnie jest głównym organizatorem tego wydarzenia. Bardzo proszę o brawa dla pani Marty.
6: Dziękuję serdecznie.
0: Może pani Marta powie jedno jeszcze zdanie. Będziemy słyszeli jej głos. Proszę bardzo, pani Marta.
6: Jest mi bardzo miło państwa wszystkich tutaj gościć, zobaczyć. Mam nadzieję, że będziecie się państwo bardzo dobrze bawić, że wszystkie atrakcje, które przygotowaliśmy, spełnią państwa oczekiwania. A moim takim małym marzeniem jest właśnie przyszły rok w sali kongresowej i mam nadzieję, że ją też pełną po brzegi będzie dane mi ujrzeć. Dziękuję.
0: I to jest, drodzy państwo, kolejna gafa, którą popełnia nasze grono, bo proszę państwa, to co pani Marta, nasza przyjaciółka, powiedziała, to jest przecież ogromne wyzwanie, głównie dla nas samych. No jak można osiągnąć taki poziom rozwoju naszego środowiska, żeby za rok się znaleźć na sali kongresowej? Ja nie wiem, czy Marta wie, że ta sala kongresowa mieści 4000 osób.
6: Wiem,
0: a jest na dzisiaj 1000.
6: Ale to zapraszam środowisko wraz z przyjaciółmi i wtedy będziemy w pośrodku, spotkamy się.
0: Ja propos prac ustawodawczych z psami przewodnikami, drodzy państwo.
1: Właśnie.
0: I będzie dobrze.
1: Nie no, ja myślę, że jak pan Jarosław powiedział, że ma być w Narodowym, to musimy to życzenie spełnić.
0: Dobra, więc drodzy państwo, tak, będziemy wręczali statuetki idolom, czy osobom wybranym przez nasze środowisko, jako osoby wyróżniające się, osoby, które same są niewidomymi, niedowidzącymi, z których można brać wzór w swoim życiu, w swoim postępowaniu, oraz osoby widzące, które specjalnie, mocno i pięknie pomagają niewidomym, niedowidzącym w naszym kraju. Mowa też jest oczywiście o instytucjach, które pomagają albo które jakoś tam w jakiś sposób się niewidomym, niedowidzącym spodobały. Proszę Państwa, będziemy te statuetki wręczali właśnie wspólnie, pani Marta Szklarczuk i pan Jacek Kwapisz. Tu powiem jedno zdanie o panu Jacku Kwapiszu. To jest przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Szansa dla Niewidomych, jej pierwszy prezes, współtwórca fundacji. I bardzo proszę o wielkie, wielkie brawa.
7: Witam wszystkich.
0: Pan Jacek Kwapisz to wielka historia i nauczyciel i wychowawca w Laskach. I pracownik, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej i właśnie współzałożyciel fundacji, pierwszy prezes, a następnie, kiedy już nie był prezesem, został przewodniczącym Rady Patronackiej i działa z nami. No jeśli fundacja rozrasta się do takiego poziomu, że za rok będziemy na sali kongresowej, to oczywiście dzięki Jackowi Kwapiszowi oraz dzięki Sylwestrowi Perytowi, o którym teraz powiem następne zdanie. Mianowicie Sylwester Peryt, proszę Państwa, no były prezes Polskiego Związku Niewidomych, były prezydent Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych w Polsce. To jest przewodniczący Rady Patronackiej Fundacji, czyli Rady Merytorycznej, Pomocowej, która określa cele, dla których ta fundacja działa. Serdeczne brawa dla Sylwestra.
8: Dziękuję serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że ci idole, które te wyróżnienia, które wręczamy, to nie są tacy idole po prostu w popularnym tego pojęcia. Dla mnie to jest takie połączenie właśnie popularności, czyli idola i Syrenejczyka. Także dziękuję bardzo, to jest ogromny zaszczyt.
0: Proszę bardzo, brawa. Drodzy Państwo, jeszcze powiem, że do tej pory fundacja wręczyła dyplomy idola i statuetki już wielu osobom, ponad 100 osobom. Na pierwszej konferencji w roku 99 wręczyliśmy tych wyróżnień aż 40. Była to pierwsza konferencja, więc było, że tak powiem, bardzo wiele potrzeb takich uhonorowania osób, które we wcześniejszych latach pomagały niewidomym i niedowidzącym. Pierwszy raz, więc 40 osób i instytucji. No, w następnych edycjach konferencji było tych statuetek i dyplomów mniej, aż wreszcie dochodzimy do liczby dzisiejszej. Dzisiaj to jest 16. No tak czy inaczej, przez te 10 edycji zebrało się mnóstwo osób i instytucji, które rozwijały ten kraj dla naszego środowiska, które spowodowały, że ten kraj i nasze środowisko są inne niż 20, a nawet 10 lat temu. Jak wspomniałem, pierwsza konferencja odbyła się w 99 roku, to już jest 13 lat temu. Będzie teraz, one odbywają się teraz co roku. Kiedyś niekoniecznie tak było. Dlaczego co roku? Bo jest taka potrzeba. Zawsze na początku kolejnego roku zastanawiamy się w gronie fundacyjnym razem z Polskim Związkiem Niewidomych, ale przede wszystkim z naszym współorganizatorem, Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, panem Władysławem Gołąbem, panem dyrektorem Piotrem Grocholskim, naszymi przyjaciółmi, no czy robimy następną edycję w tym roku, czy nie? Bo to zależy od Państwa zapotrzebowania. No jeśli my słyszymy, że 1000 osób chce siąść na sali tutaj, no to oczywiście, że robimy, zabieramy się do pracy. Gdybyśmy usłyszeli, że takiej potrzeby nie ma, bo wszystko, co nowe, co dotyczy niewidomych i niedowidzących, zostało omówione w sposób wyczerpujący na ten moment, no to byśmy robili za 2 lata. Mam nadzieję więc, że spotkamy się za rok. Ale teraz uczcijmy i podziękujmy osobom i instytucjom wybitnym, które zostały przez niewidomych uhonorowane.
1: Więc wręczamy nagrody IDOL. Pierwsza nagroda, jest IDOL to specjalny. Marta Szklarczyk odczyta imię i nazwisko.
0: Proszę bardzo, może ja wyjaśnię, bo sala być może nie rozumie. Jest kilka kategorii wyróżniania idoli. Pierwszą kategorią to są idole specjalne. Następnie mamy idoli środowiskowych, idoli w kategorii mediów, w kategorii oświaty, edukacji, w kategorii idealnego urzędu czy urzędnika, który niewidomym pomaga. Czy wszystko wymieniłem, Marto? Wszystko
6: tak. Wymieniłem.
0: Drodzy Państwo, jeśli chodzi o idoli specjalnych, do tej pory fundacja wyróżniła 2 osoby tym tytułem. Pierwszą osobą wyróżnioną tytułem idola specjalnego była pani Zofia Morawska, świętej pamięci opiekunka Lasek, która nie jest już z nami, a która bardzo z tej nagrody kilka lat temu się cieszyła. Drugą osobą jest ktoś, kto z nami tutaj jest, siedzi w pierwszym rzędzie, pani Joanna Staręga-Piasek. Drodzy Państwo, serdeczne brawa dla idoli specjalnych, których do tej pory fundacja uhonorowała tą statuetką. No i czas na idoli tegorocznych.
6: Zapraszam na scenę pana ministra Jarosława Dudę.
1: Nasz idol 2012, idol specjalny.
0: Drodzy Państwo, pan minister jest ze środowiskiem naszym od lat i nie tylko wtedy, kiedy jest ministrem, chociaż to i z obowiązków służbowych, że tak powiem, nam przynależy, ale wcześniej. Pan minister i jego rodzina uczestniczyli w naszym życiu, w naszych sprawach już wcześniej. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
1: Następny idol specjalny to pan Piotr Pawłowski.
0: Czy jest Piotr albo jego przedstawiciel? Jest przedstawiciel, czy Piotr?
1: Zapraszamy przedstawiciela.
0: Z Piotrem, z którym się przyjaźnimy od lat. Stowarzyszenie Integracja. Piotr mówił, że nie wie, czy uda mu się przybyć. Gdyby nie, to wyśle do nas swojego przedstawiciela. Drodzy Państwo, Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Integracja, to jest osoba niebywała. To jest ktoś, dzięki któremu różne środowiska niepełnosprawnych w Polsce ze sobą współpracują. To jest idea współpracy, to jest to, co ja mówiłem w tych swoich refleksjach na wstępie, żeby być razem, działać razem, pomagać razem. Serdecznie dziękujemy Piotrowi za jego pracę, wybitną pracę i w stowarzyszeniu oraz w telewizji i tak dalej. Wszyscy Państwo znają z audycji telewizyjnych Piotra. Przecież on gościł tylu niepełnosprawnych w swojej audycji, ale również i niewidomych. Serdecznie dziękujemy.
1: I następny idol specjalny?
7: Pan Sławomir Piechota.
0: Sławomir Piechota, drodzy Państwo, to jest poseł aktualnej kadencji, poprzedniej kadencji, to jest działacz ruchu niepełnosprawnych, to jest najbliższy kiedyś współpracownik naszego przewodniczącego Rady Patronackiej Sylwestra Peryta w ramach działalności Krajowej Rady Osób Niepełnosprawnych. Zupełnie wybitna postać, dzięki której niepełnosprawni żyją w Polsce inaczej, ale w ramach tegoż również i niewidomi. Serdecznie dziękujemy za pracę. Oczywiście prosimy o więcej.
1: Przedstawiciela chyba nie widzimy. Wstrzymał się od głosu.
0: No, przekażemy na spotkaniu. Pan Sławomir Piechota prosił o spotkanie działaczy fundacji. Po raz kolejny spotkamy się i przekażemy. No co przekażemy panu posłowi, drodzy Państwo? No co przekażemy? Jaką macie postulaty! Co możemy przekazać posłowi, jak nie postulaty, żeby nam pomagał, tak? I pozdrowienia przekażemy, i podziękowania, tak jest.
1: No to jeszcze raz brawa, może do niego dojdą, więc pamiętajmy, że jesteśmy w internecie. Transmisja jest internetowa, w języku angielskim, polskim i rosyjskim. A teraz następna kategoria, idol środowiska i pierwsza osoba nagrodzona to...
7: Zapraszam na scenę panią Agatę Kunicką.
1: Zapraszamy.

0: Drodzy Państwo, zbliża się do nas Pani Dyrektor. Pani Dyrektor Agata Kunicka jest dyrektorem w Laskach, dyrektoruje w szkole w liceum w Laskach, jest twórcą nowych oddziałów, czy nowych wręcz szkół. Ostatnio zajęła się stworzeniem nowego zawodu tam w tym ośrodku, tyfloinformatyki. Uczniowie się uczyli być tymi, którzy następnie będą przeszkalali młodych niewidomych i do zawodu informatyka, tyfloinformatyka, jak również będą mogli szkolić w naszej fundacji kolejne pokolenia. Drodzy Państwo, ja może powiem też o statuetce Idol. Czy Pani Agata jest już z nami, tak?
1: Tak jest.
0: A ja mogę uścisnąć dłoń Pani Agacie, bo jak...
1: Właśnie, tak wszyscy mówią Pana Marka.
0: W ogóle nikt do mnie nie podchodzi, drodzy Państwo, ja tak gadam tutaj. Jest Pani Agata, dziękuję. Ja Pani Agacie dziękuję za to, co Pani robi w Laskach. Ja tak się wczuwam, drodzy Państwo, w tę sytuację, bo jak już Pan Prezes Gołąb powiedział, ja jestem absolwentem Lasek i też miałem takich nauczycieli, jak są teraz. Też miałem swoją Panią Dyrektor w Laskach, Panią Ewę Bendych, którą serdecznie pozdrawiamy. Też miałem niesamowite, że tak powiem, szanse i możliwości w tej szkole. Mam nadzieję, że teraz wszyscy nauczyciele w Laskach słuchają nas i słyszą, że wychwalamy ich Panią Dyrektor, Panią Agatę Kunicką. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o statuetki Idola, jedno zdanie, to jest statuetka projektu pana profesora Andrzeja Dłużniewskiego. Niebywała historia, drodzy Państwo. Mianowicie pan profesor Andrzej Dłużniewski był wykładowcą tu w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych. Był osobą widzącą. Przede wszystkim zajmował się malarstwem, ale również rzeźbą. No i jakiś tam czas temu, około 10 lat temu, miał zorganizowane takie rocznicowe biennale w Lublinie. I kiedy wracał z niego po ogromnym sukcesie, gdzie wszystkie jego prace się bardzo podobały, uległ wypadkowi samochodowemu. No, przeżył na szczęście, ale stracił wzrok. No, ciężki to był okres dla pana profesora, te 2-3 pierwsze lata. Ale potem doszedł do siebie, jak my wszyscy w środowisku. I cóż, proszę Państwa, nadal kontynuował pracę w Akademii Sztuk Pięknych, był wykładowcą w takiej pracowni multimedialnej, gdzie zajął się sztuką taką z pogranicza wielu różnych dziedzin. Dźwięk, rzeźba, muzyka właśnie, zapach, klimat pomieszczeń i tak dalej. To właśnie wykłada pan profesor. A między innymi, ja już jako niewidomy, stworzył projekt takiej małej rzeźby, którą ładnie nazwał Geonauta. Geonauta w naszej fundacji się spodobała i właśnie tą statuetkę, tą figurkę Geonauty wzięliśmy jako naszą statuetkę Fundacji Szansa dla Niewidomych. Więc no, ta statuetka malutka, no może nie malutka, może mała, naprawdę zawiera mnóstwo treści. To jest i optymizm, że można wyjść z kłopotów, to jest też i przesłanie, że niewidomi potrafią, to jest też prośba, dajcie niewidomym szansę, a będzie dobrze. No i wreszcie to jest naprawdę wspaniała rzeźba, która mam nadzieję dla wszystkich idoli stanowi fajną na przyszłość pamiątkę.
1: I teraz mamy następną osobę, jeśli mówimy o dyrektorach, ale to może powie pani Marta.
2: Zapraszam kolejnego idola środowiska, panią Beatę Kotowską.
1: Wielkie brawo.
0: Pani Beata, mam nadzieję, zbliża się do nas, tak, a ja powiem, że na idoli środowiskowych na kandydatury zgłoszone w tym konkursie głosuje kapituła. Kapitułę stworzą poprzednio wybrani idole, no i ci, którzy zgodzili się wziąć w tej, powiedzmy, zabawie, w tych uroczystościach udział. Pani Beata Kotowska jest dyrektorem szkoły dla niedowidzących dzieci w Warszawie na ulicy Kozimińskiej. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za opiekę, za serce włożone w pracę, za to, że szkoła jest cudowna.
1: To kolejny idol właśnie ze szkoły na Kozimińskiej. Wcześniej idolem była jej poprzedniczka, pani dyrektor Dziubińska, która została właśnie kilka lat temu.
0: No i pani Ewa Kryńska również, drodzy Państwo, to są idole z tej szkoły, a ja powiem, że nie biorę udziału w głosowaniach kapituły, bo nie jestem idolem Fundacji Szansa dla Niewidomych, więc jestem w tej sprawie bardzo obiektywny, ale tak się składa, że moi synowie i ja również byliśmy uczniami tej szkoły. Dzisiaj do tej szkoły poszedł mój synek, 10-letni Cyprian, który zawsze chwali tę szkołę, nauczycieli i panią dyrektor i całą kadrę. Dziękujemy bardzo.
2: Na scenę poproszę kolejnego idola środowiska, pana Mariana Schulze.

0: Czy pan zmierza w naszą stronę, pan? No, drodzy państwo, kolejny kandydat z Lasek. Co? Drodzy państwo, ja też bym chciał uściskać komuś dłonie, drodzy państwo. No to państwo sobie siedzą na sali wygodnie, ja tutaj gadam.
1: Brawa, może dla otuchy.
0: Państwa, znakomity nauczyciel, drodzy państwo, wzór do naśladowania, który, o, bardzo się, o, bo, proszę powiedzieć, proszę, tak pięknie się cieszy, drodzy państwo, że ja poproszę o może jedno zdanie. Proszę bardzo. Proszę. Coś.
2: Ja myślę, proszę państwa, że właśnie uśmiech każdego z nas jest ogromną siłą, ogromnym takim odczuciem dla innych i dodaje dużo optymizmu innym ludziom i radości. Takie jest moje zdanie, tak uważam. I wszystkim polecam.
0: Dziękuję bardzo, jeszcze raz. Gratuluję. Gratuluję wyboru. Mam nadzieję, że pan zechce być członkiem kapituły na następne lata. No zresztą wszyscy idole o to zostaną zapytani, czy będą brali udział w następnych wyborach za rok, za dwa i tak dalej. Proszę bardzo, następni.
1: A teraz ostatni idol środowiska, tak zwany w kuluarach mój idol. Marto?
3: Poprosimy na scenę pana Mikołaja Rotnickiego.
1: Wielkie brawa dla pana Mikołaja.
0: Drodzy państwo, Mikołaj Rotnicki, proszę państwa, jest idolem i środowiskowym oraz specjalnym. W jakim sensie? Ano w tym sensie, że w głosowaniu kapituły na idola środowiska niewidomych i niedowidzących w naszym kraju wygrał.
1: Miał najwięcej głosów.
0: Dostał najwięcej głosów w tym demokratycznym głosowaniu kapituły. Serdecznie gratulujemy.
1: Pan Mikołaj jest przykładem, jak wielkie możliwości drzemią w młodych niepełnosprawnych.

0: I po prostu...
1: Państwa, tutaj ideą jest pokazanie wzorowego urzędnika lub urzędu, w którym pracuje. Już nie bywa, bo czasem urząd może być jako tako średni, natomiast urzędnik wybitny powoduje wielką zmianę, więc wtedy doceniamy samą osobę. Natomiast czasem jest tak, że z kolei urząd jako całość działa sprawnie, jest przystosowany do potrzeb niewidomych, niedowidzących, oznakowany, gdzie jest wejście, gdzie są schody, gdzie są poszczególne pokoje, gdzie się załatwia jakieś tam sprawy. W tym roku, drodzy Państwo, również wybieraliśmy takiego urzędnika czy urząd i posłuchajmy, kogo wybraliśmy.
0: W tym roku dyplom i nagroda, w zasadzie wyróżnienie, idol urząd i urzędnik wędruje do marszałka pana Adama Strozika.
2: Zapraszamy.
1: Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego, Mazowieckiego, który, drodzy Państwo, naprawdę wiele razy okazał się pomocny dla niewidomych, niedowidzących w naszym województwie. No my tutaj z Warszawy odczuwamy to jako warszawiacy, ale naprawdę tych działań jest wiele. Ja gdy jeżdżę po naszym województwie, spotykam się ze środowiskami, no szczególnie niewidomymi, niedowidzącymi, ale też innymi środowiskami niepełnosprawnych, to widzimy przeróżne inicjatywy Marszałkostwa Mazowieckiego w naszych sprawach. No, najserdeczniej dziękujemy za tę pomoc.
2: Doszły nas także słuchy, że pan chciałby coś powiedzieć, więc zapraszamy. Także ucisk dłoni oczywiście, tak?
1: Ja mam dać mikrofon, tak?
2: Nie, mamy dwa mikrofony, wszystko jest w porządku.
1: Bardzo proszę.
3: Wielce szanowny panie prezesie, panie minister, panie ministrze, dostojni goście oficjalni, szanowni państwo, wszyscy uczestnicy konferencji i tego bardzo miłego spotkania. Ja reprezentuję pana Adama Strozika, marszałka województwa mazowieckiego, gdyż sam nie mógł przybyć. Cieszę się z tego faktu, że mogę reprezentować właśnie marszałka i urząd marszałkowski. Ta nagroda, to wyróżnienie sprawiło wielką radość panu marszałkowi Adamowi Strozikowi, który no, ma wrażliwe serce jako samorządowiec, ale także jako lekarz. I myślę, że pan prezes to potwierdzi, że samorząd województwa mazowieckiego po prostu na sprawy waszego środowiska ma wielką wrażliwość, dobre wyczucie i myślę, że taka sympatia z naszej strony będzie ciągle obecna w naszej codziennej działalności samorządowców. Ja też pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaszczyt uczestnictwa w tej konferencji, za radość bycia wśród państwa, tutaj wśród was, ludzi, którzy spełniają bardzo szlachetną funkcję, szlachetną rolę, ludzi, którzy, zwłaszcza jeśli chodzi o fundację, która obchodzi 20-lecie, tu serdeczne gratulacje, ale właśnie ludzie fundacji, którzy w całej rozciągłości spełniają postulat zgłoszony niegdyś przez biskupa Jana Hrabka, który mówił: idź przez życie tak, aby ślady twych stóp przetrwały cię. Jestem przekonany, że to, co robi pan prezes, kierowana przez pana fundacja, to właśnie są te ślady waszej świadomości, w waszych sercach. To są trwałe ślady. One przetrwają was i nas, ale to jest właśnie ta szlachetna działalność. Pan marszałek Adam Strozik wystosował stosowne pismo, adres okolicznościowy. Jeśli państwo pozwolą, ja przytoczę po prostu jego fragmenty. Pismo jest adresowane do pana Marka Kalbaczyka, prezesa, i do wszystkich uczestników 10. edycji Międzynarodowej Konferencji. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na Międzynarodową Konferencję poświęconą problemom osób niewidomych i niedowidzących, zorganizowaną pod hasłem Świat dźwięku i dotyku. Zagadnienie niepełnosprawności jest niezwykle istotną sferą życia społecznego. Wymaga nie tylko ukierunkowanych działań, ale przede wszystkim refleksji, dialogu i weryfikacji sposobu myślenia. Codzienna praktyka udowadnia przecież, że inwalidztwo wzroku nie jest przeszkodą nie do pokonania i w żaden sposób nie powinno wykluczać z udziału w aktywnym życiu społeczno-zawodowym. Należy nie tylko walczyć o dostępną przestrzeń publiczną dostosowaną do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących, ale także stwarzać dogodne warunki edukacji i rozwoju już od najmłodszych lat. Podtrzymywanie zapału, zaskakiwanie ciekawymi zajęciami oraz stwarzanie sytuacji wyzwalających działania twórcze w zabawie, pracy i w nauce wymagają wiedzy merytorycznej oraz umiejętności jej wykorzystania. Obecność Państwa na dzisiejszej konferencji jest zatem dowodem ogromnej

0: terapeutycznej odpowiedzialności za odkrywanie wrodzonego potencjału i stymulowanie rozwoju osób z dysfunkcją wzroku. Cieszy mnie, że wokół tego zagadnienia toczy się żywa dyskusja i mam nadzieję, że pozwoli ona poznać szerokie doświadczenia uczestników, najnowsze metody pracy oraz światowe nowinki techniczne wspierające rehabilitację. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że zdrowie jest naszym najcenniejszym dobrem, a możliwość pomocy potrzebującym powinna być dla nas najlepszą mobilizacją do nieustannych poszukiwań i zawodowego rozwoju. Życzę uczestnikom i organizatorom konferencji, by udział w debacie przyniósł oczekiwane korzyści oraz by zaowocował wypracowaniem wielu konstruktywnych stanowisk służących rozpowszechnianiu wiedzy na temat skutecznych form wsparcia osób z dysfunkcją wzroku. Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Dziękujemy.
2: Panie prezesie.
1: No tak, prawa do mikrofonu to jest coś. Dziękuję, przyjmuję, tak?
3: Drodzy Państwo, tak chciałem bić brawo, że aż wziąłem mikrofon pod pachę. Ale nie po to, żeby go ukraść, nie. Zostawię go, tak. Możemy kontynuować, tak?
1: Tak, i przyspieszamy. Następny idol urząd, urzędnik, pan Adam Jarubas.
3: Drodzy Państwo, nie wiem, czy jest pan obecny, czy też jego przedstawiciel. Ja powiem, to jest marszałek z kolei Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Drodzy Państwo, to jest osoba, która jest naprawdę od wielu lat związana ze środowiskiem niewidomych, niedowidzących. I nie tylko w ten sposób, że ma nasze środowisko na uwadze i pomaga, również pomaga naszej fundacji, ale też dlatego, że osobiście przyjaźnił się z niewidomymi, wieloma niewidomymi. Drodzy Państwo, między innymi był wieloletnim asystentem drugiego w historii trzeciej RP posła niewidomego, więc wiecie Państwo, jego związki z naszym środowiskiem, jego zrozumienie potrzeb naszego środowiska, no daje się odczuć tam w tym województwie, przez co działacze tego regionu zaproponowali tutaj tę nagrodę, to wyróżnienie. Czy jest ktoś?
1: Niestety nie.
3: Z Kielce nie są tak blisko. Jest grupa kielecka? No to czemu nie przywieźliście marszałka? Marszałek powiedział, przyjdziecie, to będę dla Was na pewno.
1: Za mało was jednak.
3: No sam mi powiedział to na spotkaniu, słuchajcie. Naprawdę. Na drugi rok Kielce muszą wziąć marszałka. Dobra, co dalej?
1: Następna kategoria, idol media. Myślę, że przez te 20 lat, gdyby nie media, nie wsparcie mediów, fundacja nie osiągnęłaby tak wiele. Dlatego właśnie ta kategoria. I pierwsza nagroda, idol media dla TVP Info. Prosimy o brawa i jeśli jest przedstawiciel...
3: Drodzy Państwo, ja powiem, że ta nagroda nie jest przeznaczona dla kogoś, kto jest niewidomym, stanowiącym wzór dla innych albo niedowidzącym. I też nie jest dla osoby widzącej, która zna nasze środowisko. Ta nagroda mówi co innego, mianowicie, że medium jest tak prowadzone, że niewidomi lubią tego słuchać, oglądać. Że jest tak prowadzone, że jak oglądamy na przykład telewizję, to wiemy, co się dzieje, o czym do nas mówią. Nie każda stacja telewizyjna to potrafi, a TVP Info potrafi. Tak? Zgadza się?
1: No. Potrafi czy nie? Co wy oglądacie? TVN24?
3: No,
1: Meteo.
3: Oczywiście, że TVN24 oglądamy, drodzy Państwo, ale w tym roku wygrało TVP Info.
1: I teraz następna, bardzo ważne medium dla nas, TVP Historia. Zapraszam przedstawiciela, bo wiemy, że jest. I prosimy o brawa, żeby łatwo się szło.
3: Tu jest z kolei sytuacja specjalna, że TVP Historia pokazuje nam historię. Wiedzą Państwo, no każde środowisko, znaczy wszystkie środowiska mają swoją jakąś specyfikę. A jaką specyfikę ma środowisko niewidomych? No naprawdę jesteśmy środowiskiem oczytanym. Czytamy dużo literatury, dużo książek i drodzy Państwo, chcemy wiedzieć jak najwięcej i w tym kontekście TVP Historia naprawdę wykonuje dla nas zupełnie niebywałą pracę. Bardzo dziękujemy, że istnieje, że trwa, że pokazuje nam programy przeróżne i że niewidomi lubią tego i słuchać i oglądać.
4: Ja dziękuję bardzo.
1: I następny nominowany, następna nagroda, Teatr Polskiego Radia. Instytucja niebywała, ponieważ jest to jedyny teatr taki właśnie telewizyjny w Europie, więc to jest naprawdę coś niesamowitego, coś właśnie takiego polskiego.
3: Drodzy Państwo, Teatr Polskiego Radia to jest coś takiego, co towarzyszy niewidomym po prostu od dziesiątek lat. Zupełnie niebywała historia. Ileż słuchowisk, ileż książek. No niesamowita. Ja tylko marzę, żeby można było te wszystkie audycje, te wszystkie spektakle posłuchać jeszcze raz.
1: Mamy mikrofon, tutaj mamy.
4: Nie mogę sobie odmówić przyjemności, by do Państwa przemówić i podziękować z prawdziwym wzruszeniem. Przyjmuję tę nagrodę. Rozumiem, że jest skierowana do wszystkich pisarzy, aktorów, kompozytorów, muzyków, reżyserów, którzy pracują w Teatrze Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy, że dostrzegli Państwo nasz wysiłek, by opowiadać świat, by było na świecie lepiej, mądrzej, w końcu weselej. Mamy do dyspozycji tylko słowa, ale wśród tych dziesiątek tysięcy słów, które zawiera słownik języka polskiego, jest jedno słowo, które chciałbym stamtąd wykreślić. To słowo to niepełnosprawność. Bo jakże wy jesteście niepełnosprawni? Wy jesteście jeszcze sprawniejsi, bo potraficie mieć serce i widzieć serce. To do was są skierowane te najpiękniejsze słowa. Wy więcej widzicie, chociaż z pozoru wydaje się to nieszczęściem, kłopotem, ale wy macie jedną rzecz najcenniejszą w życiu każdego człowieka. Wyobraźnię. A to wyobraźnia sprawia, że jesteśmy ludźmi, czyli animal rationale. I z tego miejsca w imieniu wszystkich tych, którzy Teatr Polskiego Radia tworzą, bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze. Życzę wszystkim szczęścia, pogody ducha i wielkich serc dookoła was, bo kiedy patrzę na wasze twarze, zwłaszcza młode, widzę wielką wrażliwość, delikatność i mądrość. Życzę szczęścia, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. No trudno będzie takie wystąpienie przebić. Dziękujemy bardzo.
3: Wielkie brawa. Drodzy Państwo, na tym teatrze wychowały się pokolenia i wychowuje się nasza młodzież. A proszę wierzyć, że niewidomi oprócz tego, że potrafią widzieć, co prawda trzecim okiem, ale potrafią, to przede wszystkim potrafią słuchać. I właśnie, że tak powiem, dzięki temu Teatr Polskiego Radia dla nas jest tak ogromnie ważny. Dziękujemy za jego pracę i prosimy o więcej. I też prosimy, drogich Państwa, jeszcze przed brawami, drodzy moi, jeszcze prosimy. Prosimy o pamiętanie, bez abonamentu, bez zapłacenia, co roku będziemy mieli kłopoty, a radia i Teatru Polskiego Radia słuchać chcemy. Teraz brawa.
1: By czytać teatr, musimy być odpowiednio wykształceni. Bez oświaty nie byłoby niepełnosprawnych, którzy widzą więcej. Więc idol oświaty dla Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy.
3: Drodzy Państwo, wiele placówek oświatowych jest otwartych dla niewidomych, niedowidzących w naszym kraju. Wiele w ostatnich latach bardzo dużo popracowało, żeby być dostosowanym do naszych potrzeb. No naprawdę są uczelnie i szkoły wybitnie przygotowane, ale wśród nich jest właśnie Politechnika Wrocławska, którą w tym roku chcemy wyróżnić. No mam nadzieję, że przedstawiciel uczelni zabierze głos i opowie w dwóch, trzech zdaniach, co oni dobrego dla niewidomych robią.
1: I tutaj mamy przykład szczególny, ponieważ przyszedł do nas uczeń, student, niewidomy student Politechniki Wrocławskiej.
3: Znaczy absolwent już, tak?
1: Nie, w trakcie. Mamy ucznia, pan Krzysztof Kedepeda nie mógł przyjść. Mamy ucznia, może kilka słów właśnie od tego studenta, dzięki między innymi któremu Politechnika Wrocławska tak wiele zainwestowała w odpowiedni sprzęt i merytorykę. prosimy o kilka słów.
5: Ja chciałem podziękować bardzo w imieniu Politechniki Wrocławskiej za to wyróżnienie. Jestem studentem informatyki na 7 semestrze. Za miesiąc się bronię. I bardzo się cieszę, że taki zaszczyt reprezentowania Politechniki mogę tutaj reprezentować Politechnikę. Denerwuję się bardzo, bo...
1: No to może brawa, co?
3: Brawa, drodzy Państwo, wielkie brawa. Ja może też pomogę, że to jest w mojej opinii znakomity zamysł, drodzy Państwo. Mamy oto przedstawiciela autentycznego, który pokazuje, że na Politechnice Wrocławskiej niewidomi, niedowidzący mogą studiować. A drodzy Państwo, no jesteśmy trochę przyzwyczajeni, że nasze środowisko ma łatwiejszy dostęp do uczelni humanistycznych, a to Politechnika i jest informatyk i będzie nam tworzył nowe programy. Serdeczne gratulacje i brawa jeszcze raz.
1: I ostatni już idol, ale także bardzo ważny, idol firma, choć tu chodzi po prostu o instytucje i firmy. I tym razem taką nagrodę dostało Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.
3: Wielkie brawa. Ja powiem, na czym polega idea tej statuetki idola. To, drodzy Państwo, chodzi o instytucje, o firmy, które w sposób specjalny przygotowują się do przyjęcia czy klientów, czy zwiedzających w swoje progi. Muzeum Powstania Warszawskiego jest przystosowane, przygotowane, naprawdę niewidomi mogą tam zajść i zobaczycie Państwo, jak tam jest znakomicie, że można dowiedzieć się o historii, można poznać wszystkie eksponaty. Niebywała praca, wielka zasługa wszystkich organizatorów i kierownictwa tegoż muzeum. Serdecznie gratulujemy.
1: Idą przedstawiciele.
3: Mam nadzieję, że zabiorą głos. Będzie nam miło posłuchać kilku refleksji.
1: Mamy trzy osoby, więc tych gratulacji trochę będzie.
6: Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie.
1: Zapraszam do pana prezesa. Naprawdę można także rękę uścisnąć.
6: To zanim będę dziękował, to...
1: Nie, no właśnie, brawa.
3: Ściskam dłonie.
1: Udało się.
6: Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Staramy się, żeby muzeum było otwarte dla każdego, przyjazne dla każdego i nie mogło w tym gronie zabraknąć osób niedowidzących, niewidzących. Staramy się naszą ofertę dostosować możliwie w sposób najpełniejszy. W muzeum działa specjalny system audiodeskrypcji, który pozwala jeszcze pełniej naszą ekspozycję zwiedzać. Nasza ekspozycja sama w sobie jest dosyć interaktywna, jest wiele dźwięków, można poczuć atmosferę, nie wszystko trzeba widzieć, wiele rzeczy można poczuć, a teraz dzięki audiodeskrypcji to zwiedzanie może być pełniejsze. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Drodzy Państwo, to jak rozumiem, wszyscy wyróżnieni z tym statuetką, tak?
1: Tak, to wszyscy.
3: Drodzy Państwo, więc zdanie refleksji. Proszę Państwa, no w ten oto sposób rozdaliśmy kolejnych 16 statuetek. No to pewnie już przekroczyliśmy ich 100. Jak Państwo widzą, staramy się podziękować za działalność, za pracę, za postawę osobom wybitnym, instytucjom wybitnym. No tak będziemy starali się robić też w przyszłości i Państwa o to prosimy. Konwencja te nagradzania jest dynamiczna, ona się zmienia. Kiedyś elita środowiska wskazywała, kto zasłużył na wyróżnienie. Następnie, jak Państwo słyszą, kapituła i działacze. Drodzy Państwo, skoro jest tutaj nas 1000, to spróbujemy wzajemnie sobie obiecać, że za rok wybierzemy idoli internetowo i będzie można głosować. Będziemy wspólnie szukali idealnego urzędnika lub urzędu, placówki oświatowej, firmy, instytucji, która dla niewidomych jest tak przygotowana, tak przystosowana, że naprawdę możemy tam zajść, zwiedzać, załatwiać swoje sprawy. Drodzy Państwo, no pomóżcie Fundacji w tym celu, bo zdemokratyzowanie tego głosowania jest jednym z naszych głównych celi. Chcielibyśmy, żeby całe środowisko pokazało, jesteście dla nas najciekawsi, jesteście dla nas otwarci. To jest bardzo ważne dla wszystkich niewidomych i niedowidzących w naszym kraju. Drodzy Państwo, cóż, chyba kończymy tą godzinę celebracji. Chyba się nie mylę, chyba zapytam prowadzącego.
1: Kończymy, tylko nie była to godzina. Było troszeczkę więcej.
3: Drodzy Państwo, ja nawet nie spoglądam na zegarek, bo by nie wypadało. Chciałbym jeszcze poprosić o kilka słów podsumowania przewodniczącego Rady Fundatorów, pana Jacka Kwapisza. I w ten oto sposób tę godzinkę, czy ponad godzinkę celebracji zakończymy. Przejdziemy do referatów i mam nadzieję, że Państwo będą zainteresowanym i zainteresowaniem ich wysłuchiwali.
7: Ja tylko chciałem powiedzieć jedno zdanie, które jakby pokaże też skalę działalności Fundacji przez 20 lat. Właśnie 20 lat temu było bardzo ciekawe też spotkanie, prezentacja wtedy w nowo otwartym sklepie IKEA, który znajdował się niedaleko nas, w Alejach Jerozolimskich, niedaleko stacji WKD. I tam Fundacja prezentowała sprzęt komputerowy, właśnie te pierwsze próby dostępu dla osób niewidomych sprzętu komputerowego i możliwości pracy przez osoby niewidome na różnych stanowiskach. I to był taki pierwszy duży sukces Fundacji. No i teraz widać, że jesteśmy tutaj w jednym z największych kin w Warszawie, w wspaniałym gronie. I co jest najważniejsze, że to się wszystko dzieje właśnie w takiej atmosferze wielkiej przyjaźni, wspólnego działania. No można powiedzieć, że nasze działanie tutaj z panem Markiem Kalbarczykiem dużo wcześniej się zaczęło. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ja do Lasek przyszedłem, jak miałem 19 lat. I pan Marek Kalbarczyk wtedy był w 5 klasie szkoły podstawowej. I od tego czasu nasza przyjaźń trwa i oby ta właśnie wspólnota ludzi opierała się na tego typu przyjaźniach. Wszystkiego dobrego dla Fundacji i dla wszystkich przyjaciół.
3: Brawa dla Przewodniczącego Rady Fundatorów i założyciela Fundacji. Szansa dla niewidomych. Drodzy Państwo, więc ja tak myślę sobie, jakby to było fajnie, gdyby człowiek całe życie mógł być w 5 klasie. Otóż faktycznie, jak byłem młodym gościem, to poszedłem do szkoły na Koźmińskiej, o której wspominaliśmy, której dyrektor, panią Beatę Kotowską, uhonorowaliśmy statuetką. Potem w 5 klasie dotarłem do Lasek Dymny. Wzrok mi się pogorszył i tam poznałem tu obecnych i pana Jacka Kwapisza, który był moim wychowawcą, i pana prezesa Władysława Gołąba, i pana Piotra Grochowskiego i tak dalej. Drodzy Państwo, ja bym powiedział tak, no każdemu chciałoby się życzyć, żebyście Państwo mieli taką drogę życiową, życiorys, dzięki którym możecie Państwo potem pracować i cieszyć się z efektów tej pracy. Generalnie bym polecił coś takiego, drodzy Państwo. Praca jest najlepszym sposobem na rehabilitację, a też integrację. Jak pracujemy, to z kim się kontaktujemy, z kim się przyjaźnimy, jesteśmy razem. To jest cel naszej fundacji, naszych szkoleniach. Właśnie tak wszystkich pouczamy, tak wszystkim doradzamy. Weźmy się do pracy, a wtedy będziemy kimś dla samych siebie i dla bliskich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy. Więc zaczynamy sesję merytoryczną. Ja już zapraszam panią Leonarę Burzańską do swojego wystąpienia, tak? A w międzyczasie powiem, że mamy w tej chwili imprezy, o których trzeba powiedzieć, które się toczą poza konferencją. To jest od 11.40 mamy Cała Polska czyta dzieciom, czytamy i my, kącik dla najmłodszych. Od 12.00 mamy finał turnieju ping-ponga dla niewidomych. Od 14.00 zacznie się międzynarodowa wystawa sprzętu rehabilitacyjnego. A o 14 również będą bezpłatne porady dotyczące kreowania wizerunku. Również o tej godzinie będzie gabinet dźwięku i dotyku, do którego zapraszam, a teraz już pomagam przy komputerze, bo tam coś się stało. Dobrze, momencik.
8: Niestety hasło trzeba wprowadzić.
9: Prezentację bez prezentacji, ponieważ mamy problem techniczny, ale zanim przystąpię do już konkretnego przedstawienia i przybliżenia Państwu komórek macierzystych jako sposobu terapii schorzeń wzroku, powiem może parę słów o tym, czym są komórki macierzyste i dlaczego są tak obiecującą perspektywą i naprawdę patrzymy w tej chwili w przyszłość z dużym, ogromnym optymizmem, ponieważ badania ostatnich lat potwierdziły, że są naprawdę skuteczne i że postęp w tej dziedzinie jest tak szybki i tak galopujący, że naprawdę będziemy w stanie korzystać z tych komórek. Otóż czym są komórki macierzyste? Są to komórki, które towarzyszą rozwojowi człowieka przez całe życie, od pierwszego momentu, od zapłodnienia komórki jajowej. Ta pierwsza komórka jest komórką, która w zasadzie potrafi wytworzyć wszystkie komórki organizmu, ale nie tylko organizmu, również tkanek, które umożliwiają rozwój tego organizmu. I jest to właśnie zapłodniona komórka jajowa i ma charakter tak zwany totipotencjalny, to znaczy może wytworzyć wszystkie struktury embrionalne, zarodkowe i pozazarodkowe. Następnym etapem zróżnicowania komórek macierzystych są komórki, które izolujemy z zarodka na wczesnych stadiach rozwoju. U człowieka jest, może to być 5., 7. dzień rozwoju i są to tak zwane komórki embrionalne, zarodkowe, pluripotencjalne, to znaczy takie, z których mogą powstać absolutnie wszystkie tkanki organizmu. I cóż, co to znaczy komórka macierzysta? To znaczy, że dzieląc się, jest w stanie odtworzyć samą siebie, czyli pozostawia jak gdyby pulę, taką zapasową pulę na całe życie organizmu, jak również dać początek innym komórkom. W organizmie człowieka jest ponad 200 różnego rodzaju typów komórek. I właśnie wyobraźcie sobie Państwo, że z tej jednej zapłodnionej komórki jajowej są w stanie powstać i zróżnicować się wszystkie tkanki naszego organizmu. To jest właśnie ten fenomen komórek macierzystych. Myszka nie działa?
10: Nie, niestety nie.
9: No to...
10: Więc który mam folder otworzyć?
9: Przepraszam bardzo, ale jak ja... Bo nie otworzył pan mojego. Mhm. Konferencja Marka. Znaczy, to też nie działa?
10: Nie działa właśnie.
9: Cudnie. Ja mam w samochodzie na dole mój komputer. Mogę po niego zejść?
10: Nie,
9: no to wie pan, to jest po prostu... Może prezentacje, które są bez prezentacji teraz pójdą, a ja pójdę po prezentację do samochodu, po komputer.
1: Poprosiłbym wolontariuszy fundacji lub kogoś z obsługi do stolika naszego. To po pierwsze, a teraz zapraszam osobę następną, która nie ma prezentacji, bo mamy problem techniczny. Pan Marek Wysocki, Politechnika Gdańska, zapraszamy.
9: A ja Państwa bardzo przepraszam, tylko skoczę do samochodu po swój komputer i zaraz będziemy mieli prezentację.
11: Ja też mam prezentację, także nie wiem, czy to się uruchomimy. A w czym jest problem?
10: Proszę bez prezentacji.
11: Jako architekt operuję mocno obrazem i chciałbym Państwu to przekazać. Chciałbym może na samym początku powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie skłoniła do tego, że już w 2004 roku zainteresowałem się tak zwanym problemem projektowania uniwersalnego. Chociaż moje początki to były lata 95 ubiegłego wieku. I w 2007 roku rozpocząłem pisanie książki na temat projektowania otoczenia dla osób niewidomych. Było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo obserwowałem, że problem dostępności przestrzeni publicznej dla osób z dysfunkcjami wzroku było bardzo słaba. Prawie niczego nie było w kraju, na świecie też były to początki projektowania z myślą o osobach niewidomych i słabowidzących. I od tego czasu rozpocząłem badania. Stąd chciałbym bardzo podziękować wszystkim. I rozpocząłem badania. Stąd chciałbym z tego miejsca szczególnie podziękować osobom, które zechciały odpowiedzieć na moją ankietę z 2008 roku, gdzie pytałem wiele... Precha. Miałem nadzieję, że już prezentacja będzie, także będzie mi troszeczkę też łatwiej. Ja nawet takie urządzenie mam, które pozwala prezentację robić i pokazywać. A wracając do moich podziękowań, chciałbym tutaj bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na tą moją ankietę, która była bardzo trudna, skomplikowana. I jeżeli są to osoby na sali, to z tym osobom szczególnie chciałbym te podziękowania do nich skierować, dlatego że bez tej ankiety książka byłaby niepełna. Dlatego że ta ankieta pozwoliła mi wiele... Ta ankieta pozwoliła mi po prostu jakby dogłębiej spojrzeć w taki sposób, jak to widzą, oczywiście w cudzysłowie, osoby niewidome. Szczególnie stają się osobami niewidomymi, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, nikt z architektów, z projektantów tego problemu nie zauważał. Bardzo dużo od 95 roku, jak się zmieniło prawo budowlane, mówiło się o dostępności osób poruszających się na wózkach, a mało co robiło się dla pozostałych niepełnosprawności. Stąd moim zadaniem było dopracowanie i uszczegółowienie rozwiązań, które by pomagały osobom niewidomym w poruszaniu się w przestrzeni publicznej. Ale dzisiaj mam taki bardziej przyjemny temat związany z poznawaniem świata i poznawaniem multisensorycznym, czyli wykorzystującym szczególnie te wrażenia pozazwrokowe. Zmysł dotyku, którym Państwo się posługujecie, jest tak naprawdę może mniej doceniany niż przez ludzi niż wzrok. Ja to jeszcze pokażę na wykresach, jak to wygląda z tą informacją, która dociera do nas jako ludzi. Ale czasami w tych sytuacjach bardzo krytycznych jest to jedyna więź między nami a rzeczywistością. Dotyk jest takim zmysłem konkretnym, uszczegółowiającym, bardziej niż słuch, węch oczywiście mniej doskonały niż wzrok. To jest właśnie ta moja książka, która tutaj w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim za to, że pozwoliliście mi ją uzupełnić o wasze uwagi. Jeszcze raz dziękuję. Czynniki, które wpływają na aktywność osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Ja to czasami często mówię, już nie poruszam się w takich sformułowaniach jak osoba niepełnosprawna. Lepiej mi zawsze się mówi teraz osoba z ograniczoną mobilnością i percepcją. Dlatego, że te ograniczenia mogą dotknąć wszystkich w różnym wieku, o różnych potrzebach ruchowych, mogą dotyczyć ludzi młodych, starszych, mogą dotyczyć kobiet w ciąży, rodziców z małymi dziećmi w wózkach. Te ograniczenia ruchowe są, że tak powiem, mogą być powszechne. I co wpływa na to, żeby takie osoby mogły uczestniczyć w życiu społecznym? Tu przede wszystkim podzieliłem to na takie dwie strefy. Strefy właśnie osób, które mają te problemy z mobilnością i percepcją, i osoby, które uwarunkowania ogólnospołeczne, czyli te, które dotyczą naszego otoczenia jako całego społeczeństwa. Oczywiście tutaj jest ważna komunikatywność i sprawność zmysłów percepcji, czyli wykształcenia tego, tych umiejętności, akceptacja swoich ograniczeń, czyli mieć świadomość tego, co mi dolega, w jaki sposób mogę się poruszać, i oczywiście indywidualne uwarunkowania fizyczne. Po stronie ogólnospołecznych uwarunkowań mamy przepisy prawne, które w wielu przypadkach nam ułatwiają. Tutaj pan minister mówi, że te przepisy się rozbudowują. Jest ratyfikowana konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Ważna jest również akceptacja społeczna, czyli umiejętność porozumienia się między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, i oczywiście dostępna przestrzeń, czyli możliwość dotarcia do miejsc, do których chcemy dotrzeć. I to najlepiej jakby było ta możliwość dotarcia samodzielnego. Obie te strefy wymagają tak naprawdę edukacji, czasami nawet tak zwanej humanizacji, żebyśmy mogli zrozumieć te mechanizmy, które zachodzą pomiędzy w ogóle społeczeństwa, czyli w tym przestrzeni społecznej, publicznej. Oczywiście po stronie osób z niepełnosprawnością to jeszcze jest ważna rehabilitacja, czyli o tym nie można zapomnieć, że takie osoby wymagają wsparcia w nauce, wymagają wsparcia w nauce wykorzystywania swoich pozostałych zmysłów. Ja oczywiście zajmuję się, i to w książce bardzo mocno podkreślam, dostępną przestrzenią i przepisami prawnymi, które należy, bym powiedział, uszczegółowiać, bo na razie one są zbyt mało szczegółowe, a w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku jednak powinniśmy myśleć o pewnego rodzaju standardach, że jeżeli ktoś się nauczy w jednym mieście pewnych rozpoznawalności, pewnych faktur, dźwięków, żeby to było również w innych miastach, a najlepiej, żeby to było w całej Europie tak samo. Jeżeli wyjedziemy, to wiemy, że dany dźwięk, dana faktura oznacza to samo. Wzrok jest dominujący w naszym postrzeganiu. Jest to prawie 90% informacji, które człowiek odbiera. Czyli w Państwa przypadku zostaje niewiele do dyspozycji. I to niewiele trzeba w maksymalny sposób wykorzystać. Szczególnie te zmysły, którymi Państwo operujecie, to jest dotyk i jest słuch. Ale nie zapomnijmy również, że jeszcze jest węch, czasami smak. I stąd ja zajmę się jakby omówieniem tego, w jaki sposób można wykorzystywać te pozostałe zmysły do percepcji naszego otoczenia. Czyli do tak zwanej percepcji bezpośredniej, czyli wykorzystującej głównie kontakt receptorów dotyku z danym obiektem, percepcją przestrzeni najbliższej, tej głównie w zasięgu ramion czy w zasięgu operowania laską, czy percepcję w dużych przestrzeniach, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych, podczas których wykorzystujemy te receptory, czyli słuch, węch, czy tak zwany zmysł przeszkód. W swojej ankiecie zadałem dosyć trudne pytanie. Czym jest piękno w ujęciu osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku? I tu niestety powiem Państwu, że odpowiedzi było bardzo mało. Połowa w ogóle nie odpowiedziała na to pytanie. Było to zbyt chyba trudne. Druga połowa, że tak powiem, odpowiedziała niezgodnie z moimi sugestiami, żeby mówić o elementach fizycznych, a nie osobowych, no bo wiele osób mówiło, piękne to jest dziecko, piękna jest żona i tak dalej, a mi chodziło o te materialne elementy, które możemy dostrzec w przestrzeni. I były osoby, które wskazywały, co uważają za piękno, że smak, dźwięk otaczającej przestrzeni, bo z racji tego, że jestem architektem, głównie chodziło mi o przestrzeń. Piękno jest generalnie powiązane ze sztuką i trudno osobie, która na przykład nie widziała do urodzenia, jakby zastanawiać się na tym, co dla niej może być piękne. Ale piękno to jest tak naprawdę też pewna forma, którą odczuwamy przez dotyk. Jedna z osób w ankiecie odpowiedziała, że piękny to jest ten fotel, w którym siedzę i ma takie obłe, delikatne poręcze. To może być też również odbierane przez osoby niewidome. Czyli rzeczy, otoczenie musi być piękne w sposób taki, który będzie tak naprawdę bezpieczny. Bo tak często osoby niewidome określały to, co dla nich jest piękne.
1: Mała uwaga, że już powoli czas nam się kończy.
11: O, to będziemy niestety faktycznie. Krótko i szybko teraz powiem. Piękno, dotyk, powiem tak, że dotyk jest tym elementem twórczym, od którego się rozpoczyna. To ładnie przedstawia fresk w Kaplicy Sekstyńskiej Stworzenia Adama, gdzie dotyk, musnięcie Boga stwarza człowieka. Dotyk i doznania estetyczne można jakby w takich kategoriach funkcjonalno-zawodowych, czyli to, co pracujemy, wykonujemy jakieś elementy, społeczno uprzejmy, jeżeli się witamy, przyjazno ciepły, uczuciowy, intymny i oczywiście ten taki erotyczny, seksualny, którego celem jest dostarczenie doznań seksualnych. To jest dotyk, który operujemy, każdy człowiek, nie tylko osoba niewidoma. Twórczy dotyk, którym chciałbym się bardziej zająć i tym, czyli tą funkcję dotyku, która pozwala nam dostrzegać pewne przestrzenie. Ja wracam właśnie z Krakowa, gdzie byłem na warsztatach i debacie na temat dostępności do kultury osób niepełnosprawnych i przy okazji Oczywiście jak to w Krakowie, zawsze lubię odwiedzać te miejsca, które są ważne dla naszej kultury.
1: Jedna minuta. Niestety.
11: Może przedłużymy trochę, tak? Że w takich przestrzeniach przebywamy i widzimy, znaczy my nie, osoby niewidome nie widzą, ale też mogą doznawać pewnych wrażeń, tych właśnie wrażeń multisensorycznych. Mogą dotykać faktury kamienia, które są Wawel. To akurat zdjęcie Wawelu było, jak tutaj muszę właśnie jak mówić, jak audiodeskryptor, że pokazuje zdjęcie Wawelu. Jest tutaj kamień o różnej fakturze, może być dotyk muru ceglanego, możemy to dotykać, czuć pod palcami. Możemy, przemierzając wzgórze wawelskie, również wchodzić w różne przestrzenie, przez bramy o innym odgłosie dźwięku, wchodzić na dziedziniec, który też ma inną strukturę akustyczną, a też możemy jakby poznawać architekturę poprzez dotyk i tworzone makiety, które są obecnie bardzo popularne. To akurat niesprzyjający okres, bo taki zimowy, makieta jest przesypana śniegiem, ale myślę, że warto jakby promować powstawanie takich makiet, bo one uwrażliwiają i pokazują, w jaki sposób to dziedzictwo narodowe, te ważne punkty w przestrzeni kraju, miasta można poznawać. Można poznawać również kolory, bardzo trudne, ale poprzez odpowiednią tyflografikę, odpowiednie płaskorzeźby, które mogą być opisywane i mogą wskazywać faktury. Tutaj na dole są oznaczenia fakturowe pokazane. To jest witraż Wyspiańskiego w galerii przy Urzędzie Miasta. Również możemy poprzez makiety dotykać rzeczy, których są nieosiągalne, czyli poznawać, w jaki sposób kolumna romańska czy okno romańskie wygląda. Tu jest jeden przykład właśnie makiety i jego naturalny protoplasta, kościół romański w Krakowie. Możemy również poznawać całe plany miast. Tu jest makieta przy bramie Floriańskiej w Krakowie, pełnego historycznego założenia Krakowa, gdzie można zorientować się, gdzie jesteśmy i jak to miasto było, wyglądało. Oczywiście, przemierzając miasto, możemy też poczuć jego zapachy. Szczególnie teraz, kiedy są różnego rodzaju kiermasze świąteczne, zapach grzanego wina, zapach jedzenia w danym mieście. Możemy to patrzeć, czy różnego rodzaju kiermasze z serami, a myśląc o takich targowiskach, na tych targowiskach możemy poczuć zapach, czy to świeżych owoców, tak jak tutaj jest jeden z targów na Sycylii, czy ryb, które, czy owoców morza, które są wystawiane przez rybaków, czyli pozazwykła percepcja przestrzeni wiąże się z wysiłkiem. Znaczy, chciałem powiedzieć, że tworząc jakby, myśląc o postrzeganiu świata, bardzo istotną rzeczą jest to, że tutaj pan z teatru, telewizji wspomniał o tym. Ważna jest wyobraźnia. I to państwo faktycznie macie tą bardziej wyostrzoną wyobraźnię. I tej wyobraźni powinniście uczyć osoby widzące. Osoby widzące, mając do dyspozycji 87% informacji wzrokowych, są zubożeni przez tak naprawdę te 13%. Nie zauważają tego. Poznawanie poprzez zmysły dotyku słuchu jest czynnością niezwykle trudną, ma swoje ograniczenia dokładności w rozpoznawaniu szczegółów, tym samym może wpływać na ograniczenia procesu poznawczego, ale to jest to przede wszystkim praca wyobraźni, ważna dla państwa. To minę. Może ktoś by nie chciał, to prześlę. Poznałem, może nie osobiście, tylko mailowo, architekta, który pracuje, jest architektem niewidomym. Stracił wzrok w 2006 roku. Jest to architekt z Portugalii, Carlos Mauro Pereira, który pomimo tego, że straci wzrok, dalej pracuje. Pracuje ze studentami architektury i twierdzi, że od momentu, kiedy straci wzrok, studenci rozmawiają z nim, lepiej opowiadają o architekturze. Nauczyli się opowiadać o architekturze w bardziej barwny, przejrzysty sposób niż to tylko i wyłącznie poprzez rysunek. Tworzy bardzo ciekawe rozwiązania, które pozwalają na udostępnienie z jednej strony bardzo nieprzyjaznego wybrzeża Portugalii, ale również innych, w innych miejscach świata, tworząc takie termalne baseny, w których można nawet wjechać wózkiem, a w takich kadziach są, że tak powiem, ogrody roślinności wodnej, gdzie osoba może po prostu te rośliny dotknąć, powąchać.
1: Panie Marku, ja bardzo
11: już kończę, także to przerzucę dosyć szybko. Proponuję to, że to były swoje rozwiązania właśnie w takich przestrzeniach, o, które są niedostępne w naturalny sposób, a poprzez zastosowanie takich termalnych basenów można tam korzystać. I podsumowanie. Tracąc wzrok, nie tracimy możliwości poznawania świata. Brak wzroku nie powinien odbierać nam przyjemności z zadawania uczucia piękna z otaczające nas przestrzeni. Poza światem wizualnym jest przestrzeń pełna innych doznań sensorycznych. Wystarczy tylko dotknąć, posłuchać i poczuć. Przy pozawzrokowym poznawaniu świata istotną rolę odgrywa wyobraźnia i pamięć wizualna. Powinniśmy ją kształtować w edukacji. Dlatego jest bardzo ona w tym wszystkim istotna. Stąd ośrodki uczące osoby niewidome powinny wyjść w kierunku tego, żeby uczyć posługiwania się pozostałymi zmysłami. I to robią. W wielu ośrodkach takie zajęcia są z plastyki prowadzone. Oczywiście po stronie projektantów przestrzeni powinna być możliwość dotarcia do tych najciekawszych miejsc w sposób bezpieczny i najlepiej samodzielny. Stąd na koniec bym powiedział, że niewidomi mogą nauczyć widzących innego spojrzenia na otaczający nas świat. Dziękuję za uwagę.
1: Dziękujemy. Mieliśmy problemy techniczne, no to nie jest wina prowadzących i wykładowców oczywiście, ale teraz następny temat, następny wykład. Pierwszy Światowy Lionsowski Festiwal Piosenki dla Osób Niewidomych i Niedowidzących, Sounds from the Heart. Jacek Legendziewicz, Lions Club. Zapraszam i wielkie brawa. Kilka komunikatów od organizatora. Po pierwsze, jeśli Państwo przynoszą prezentację, to tylko na pendrive'ach. To tylko na pendrive'ach i proszę pamiętać o czasie, który Państwo mają. Jeśli ktoś ma 10 minut, no to musi uszanować, że te 10 minut otrzymał i nie więcej.
12: Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu powiedzieć, co się dzieje obok, a może razem z Wami, dlatego że krakowskie kluby Lions postanowiły zorganizować pierwszy Światowy Festiwal Piosenki Osób Niewidomych i Niedowidzących. Finał w Krakowie w listopadzie 2013 roku. Dlaczego w Krakowie? Już Państwo widzieli, dlatego że Kraków jest wyśmienicie przygotowany do zwiedzania przez niewidomych. Festiwal ma polegać na tym, że każdy z uczestników zaśpiewa na tym festiwalu nową własną piosenkę. Każdy klub lajonowski, który jest w świecie 46 tysięcy, chciałby podarować każdemu muzykowi niewidomemu jedną piosenkę, jeden nowy szlagier, który może być światowym przebojem. Przecież mamy w tej chwili Andrea Bocelliego, mamy Stevie Wondera, mamy znanych w internecie 70 muzyków, którzy zdobyli rozgłos światowy, ale wśród was jest wiele, wiele więcej, natomiast trudno się przebić na zewnątrz. I kluby lejonowskie postanowiły w tym pomóc. Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że podstawowe pytanie, dlaczego to tutaj mówię? Dlatego, że kluby lejonowskie mają bardzo często problem z dotarciem do was. Z dotarciem do osób niewidomych, które dysponują wyśmienitym talentem i dlatego też prosimy, poszukajcie w swoim środowisku klubów Lions, który, jak powiedziałem, na świecie jest aż 46 tysięcy i zgłoście się, że chcielibyście w tym festiwalu wziąć udział. Myślę, że to jest szansa na wystąpienie przed szeroką publicznością, szczególnie, że chcemy, naszą ideą jest to, aby nagrodą nie były jakieś skromne sumy pieniężne, tylko że była promocja tej osoby, która wyśpiewa najlepiej, promocja na całym świecie. Żeby można było napisać Stevie Wonder, Andrea Bocelli i tu kropeczki mamy na razie, ale po festiwalu będziemy wiedzieć, kogo dopisać. Ja tyle, pięknie dziękuję, zapraszam do udziału. Dziękuję bardzo.
1: Brawa. Mam nadzieję, że będzie Stevie Wonder polski. A teraz zapraszam panią Leonarę Burzańską, żeby dokończyć ten bardzo ciekawy wykład, na który wszyscy czekamy. Mam nadzieję, że teraz się nam uda. Już. Ja ze swojej strony powiem, że ten wykład to zawsze jest tak z nim, że wiele osób o niego pyta, wielokrotnie się osoby pytają, więc no nie możemy tego nie pokazać. I będziemy mieli, ja potem poinformuję, o ile czasy się nam przesuną.
9: Teraz już zacznę ze zwiększoną energią, dlatego że rzeczywiście czas nas goni. Naprawdę problemy techniczne są niczym w porównaniu z tym, czego możemy się spodziewać od nowości, które następują w medycynie regeneracyjnej. Chciałabym państwu troszeczkę przybliżyć sytuację, która właśnie dotyczy leczenia schorzeń wzroku komórkami macierzystymi. W tym roku też chciałam poprosić, żebyście się państwo nie bali tej nazwy i tego, czym są komórki macierzyste, bo są naprawdę w tej chwili już stosowane na świecie z wielkim powodzeniem w medycynie regeneracyjnej. Co więcej, w tej chwili naprawdę etyczne problemy przestały... Nie, już okej, ja sobie przełączę, dziękuję bardzo. Proszę państwa, otóż to już szybciutko pominę, dlatego że zaczęłam już o tym państwu opowiadać. A mianowicie, tak jak powiedziałam, komórki macierzyste towarzyszą człowiekowi na każdym etapie rozwoju. Z tym, że te wczesne etapy budzą wielkie kontrowersje etyczne. Zastosowanie właśnie komórek macierzystych ludzkich do przeszczepów autologicznych, czyli takich, które nie będą odrzucane przez biorcę, jest rzeczywiście kontrowersyjne. W tej chwili ten problem jesteśmy w stanie obejść. Dlaczego jesteśmy w stanie obejść ten problem? Dlatego, że takie właśnie pluripotencjalne komórki, z których możemy uzyskać wszystkie inne komórki organizmu, dzięki odkryciom ostatnich lat, w drugą stronę, dzięki odkryciom ostatnich lat laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny medycyny i fizjologii, a mianowicie Johna Gardona i Shinya Yamanaki, okazało się, że takie właśnie komórki pluripotencjalne, z których możemy każdą komórkę organizmu uzyskać, jesteśmy w stanie otrzymać z komórki tkanki, każdej tkanki ciała. Tego dokonał właśnie Shinya Yamanaka. Sir John Gordon i Shinya Yamanaka wspólnie odkryli, aczkolwiek w odległości 30 lat od siebie, że dojrzałe komórki mogą być reprogramowane do komórek pluripotencjalnych. Co to oznacza? To znaczy, że komórka,

babę, natomiast i w ogóle dał podstawy do klonowania, natomiast Yamanaka dokonał tego w zupełnie inny sposób. Otóż dzięki jego odkryciom powstały tak zwane indukowane komórki pluripotencjalne. To znaczy, tak jak powiedziałam, do jakiejkolwiek komórki somatycznej można dodać, można ją in vitro w hodowli, te komórki namnożyć w określony sposób i dodać tak zwane czynniki reprogramujące, które są typowe dla tych bardzo wczesnych embrionalnych komórek. Dzięki temu w hodowli in vitro otrzymamy komórki o identycznych właściwościach, jak te komórki embrionalne, z których wszystkie inne tkanki możemy osiągnąć. W związku z tym nie musimy już w tej chwili niszczyć zarodków ludzkich, żeby komórki o takim potencjale osiągnąć. Oczywiście są różne techniczne problemy do rozwiązania. To, co powiedziałam, te właśnie indukowane komórki pluripotencjalne, okazało się, że, takie, że nie tylko z komórek skóry, fibroblastów, co było pierwszym eksperymentem, można otrzymać, ale ze wszystkich innych tkanek organizmu. Co więcej, one właśnie, tak jak powiedziałam, mogą się różnicować we wszystkie inne komórki. I jakie to może mieć zastosowanie? Może to mieć właśnie zastosowanie do tak zwanej terapii komórkowej spersonalizowanej, bo sobie możemy wyobrazić, że taką komórkę skóry w tej chwili odróżnicowujemy do komórki pluripotencjalnej i z niej możemy otrzymać komórkę na przykład do regeneracji określonych tkanek, które są w oku człowieka, prawda? I będą to komórki, których organizm nie odrzuci, jeżeli zostaną uzyskane od tego samego osobnika. Czyli ta tak zwana terapia spersonalizowana stoi u bram w tej chwili, proszę Państwa, i zaraz, jak się dowiecie, naprawdę wchodzi już do badań klinicznych. Co jeszcze? Jakie jeszcze mogą mieć zastosowanie? No oczywiście różnego rodzaju testy farmakologiczne i toksykologiczne i ludzkie modele chorób. Z takich komórek, jeżeli takie komórki pobierzemy od człowieka, który ma jakąś chorobę genetyczną, to możemy potem w laboratorium badać mechanizmy, które tego dotyczą. Czyli komórki iPS, tak zwane indukowane komórki pluripotencjalne, mają podobne właściwości do komórek zarodkowych, ale nie budzą kontrowersji etycznych. Żeby usystematyzować, w związku z tym do terapii komórkowych mamy albo komórki zarodkowe, czyli takie, które są z zarodka na wczesnych stadiach izolowane, albo komórki tkankowe, somatyczne, multipotencjalne, które rezydują w każdej tkance człowieka, albo, jak się okazało, i naprawdę to są badania ostatnich lat, są to komórki, indukowane komórki pluripotencjalne, które mają takie same właściwości jak komórki zarodkowe. Inną sprawą, albo też już rozwiązywaną w wielu laboratoriach na świecie, jest sprawa ewentualnego tworzenia tak zwanych nowotworów, bo wiadomo, że oprócz tego, że były kontrowersje etyczne z komórkami embrionalnymi, to one miały jak gdyby taką potencję do tworzenia potworniaków, czyli nowotworów, które później ewentualnie, no oczywiście się nie nadawały do jakiejkolwiek w ten sposób medycyny regeneracyjnej, ale okazuje się, że jesteśmy w stanie otrzymać na takim etapie różnicowania te komórki, że absolutnie mówię o indukowanych pluripotencjalnych, że takiego problemu nie będzie. Teraz chciałam Państwu przypomnieć, jakie w tej chwili są na świecie prowadzone i były próby kliniczne. To jest próba, o której mówiłam już tutaj 2 lata temu, ale jest to zupełnie niesamowita sprawa. Jest to autologiczny przeszczep komórek macierzystych rąbka rogówki. Próba kliniczna, która była przeprowadzona we Włoszech w Modenie przez panią profesor Pellegrini. Fantastyczna kobieta, miałam wielką przyjemność ją poznać i była właśnie prelegentem na jednej z konferencji, którą organizowałam. Ta pani profesor ze swoją grupą wyizolowali komórki macierzyste z rąbka rogówki zdrowego oka i hodując je, a następnie przeszczepiając do drugiego oka, które

0: było uszkodzone, no, na przykład oparzeniami chemicznymi lub innymi, udało im się zregenerować całkowicie praktycznie rogówkę i jest to próba, która, w której uczestniczyło bardzo dużo, chyba ponad 120 osób, ponad 80% zupełnego wyleczenia. I jest to obserwacja już 10-letnia, także naprawdę ogromny, ogromny sukces. Następna sprawa. Chciałam tutaj zwrócić uwagę na inne próby kliniczne. Szybciutko tylko przytoczę, jeśli chodzi o rogówkę konkretnie. Są to próby dotyczące leczenia niedoboru macierzystych komórkami macierzystymi rąbka rogówki w Belgii. Przeszczep autologicznych komórek właśnie z tak zwanych komórek limbalnych, czyli z rąbka rogówki, pobrane od zdrowego oka, lub allogeniczny, czyli z banku komórek, ale
1: 3 minuty.
0: Pasujący do tego. No okej, okay, może być 3 minuty, ale wtedy nie usłyszycie Państwo o innych próbach klinicznych. No w każdym razie nie będę w takim razie przytaczać innych prób klinicznych dotyczących leczenia schorzeń siatkówki, natomiast rogówki, natomiast powiem, że niebywale ważne są w tej chwili już wchodzące próby kliniczne, które dotyczą leczenia siatkówki, która jest znacznie bardziej skomplikowana, jeśli chodzi o budowę, a mianowicie składa się z różnych części, z różnych warstw, które są warstwami komórek neuronalnych pokrytych nabłonkiem pigmentowym. I w tej chwili większość badań i działań na świecie w laboratoriach naukowych dotyczy otrzymywania z różnych komórek, albo embrionalnych, albo właśnie indukowanych pluripotencjalnych, komórek zróżnicowanych tego właśnie nabłonka pigmentowego, który potem jest w różnych chorobach siatkówki przeszczepiany. I taka terapia dotyczy właśnie terapii komórkami macierzystymi starczego zwyrodnienia plamki żółtej. Oczywiście plamka żółta to jest miejsce na siatkówce o największej rozdzielczości widzenia, związane z największym zagęszczeniem jednego z rodzajów komórek neuralnych czopków. I teraz takie badania, takie próby kliniczne były już prowadzone, są prowadzone w leczeniu dystrofii Stargarda. To jest dystrofia właśnie plamki żółtej, czyli utrata pigmentowych komórek nabłonkowych, siatkówki, tego właśnie nabłonka, o którym mówiłam, a następnie degradacja fotoreceptorów. I teraz próby kliniczne są w tej chwili z zastosowaniem embrionalnych komórek macierzystych, prowadzone w USA i w Wielkiej Brytanii, i dotyczą właśnie wstrzyknięcia do oka pacjenta komórek siatkówki uzyskanych z hodowli embrionalnych komórek macierzystych, które są zróżnicowane właśnie w te komórki nabłonka pigmentowego. I oczywiście można byłoby dużo więcej mówić na ten temat. Te próby w tej chwili są w trakcie. One będą skończone mniej więcej w połowie 2013 roku. I teraz z próbą kliniczną, właśnie z wykorzystaniem takich komórek embrionalnych, w tej chwili czeka następna grupa, która chce leczyć tymi samymi komórkami starcze zwyrodnienie plamki żółtej, czyli tak zwaną chorobę AMD. I tak jak mówię, to już jest wszystko przygotowane, czekają tylko na wyniki, rezultaty tamtej próby. W tej chwili to były próby podjęte jeszcze wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy, że będzie można do kliniki wprowadzać te indukowane komórki pluripotencjalne. Oczywiście to jest wszystko wielka przyszłość i jeszcze dużo pracy przed nami. Inne próby kliniczne to w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, wszczepianie komórek ze szpiku kostnego. To już są te komórki multipotencjalne, które w naszym organizmie, w organizmie każdego człowieka istnieją w szpiku kostnym, tak zwane mezenchymalne komórki macierzyste. I one są wszczepiane u pacjentów właśnie z nieodwracalną utratą wzroku, albo z uwagi właśnie na to zwyrodnienie siatkówki, albo z uwagi na naczyniowe choroby związane ze schorzeniami siatkówki. I jeszcze jest próba kliniczna w Brazylii też, która dotyczy właśnie tych przeszczepów do tak zwanego ciała szklistego oka. I no, czekamy na wyniki. Tutaj pominę to, bo to jest oczywiście, to w drugą stronę poszłam chyba, leczenie dystrofii starej. Tutaj jest zastosowanie komórek pluripotencjalnych z ludzkich fibroblastów, właśnie otrzymanych jako indukowanych komórek pluripotencjalnych i różnicowanych do komórek nabłonka pigmentowego. Takie właśnie strategie podjęli japońscy badacze. Tam w tej chwili już zaczynają być wprowadzane próby kliniczne właśnie z komórkami, z indukowanymi komórkami pluripotencjalnymi. Próbę tę poprzedzają przeszczepy autologiczne i allogeniczne, czyli od tego samego osobnika albo od innego osobnika na naczelnych, zanim zostaną wprowadzone do kliniki, i różne testy bezpieczeństwa. Te testy są niezwykle ważne, bo one muszą wyeliminować z takiej populacji przeszczepianych komórek, komórki, które są niezróżnicowane, bo one mogą później ewentualnie powodować rozrosty nowotworowe. W związku z tym tutaj te standardy jakości są niebywale ważne. Również musi być taka populacja bardzo dokładnie scharakteryzowana. W związku z tym przy tej okazji chciałam Państwa przestrzec, bardzo, bardzo przestrzec przed wszelkimi ogłoszeniami w internecie, które mówią, że komórkami macierzystymi absolutnie wszystko możemy wyleczyć. Jest mnóstwo w tej chwili takich samozwańczych klinik, które nie mają atestów jakości i które są bardzo niebezpieczne. I to nie tylko gdzieś daleko w Azji czy za naszą wschodnią granicą. Taka klinika działała za naszą zachodnią granicą u naszych sąsiadów i okazało się, że została zamknięta dlatego, że było parę zgonów. Naprawdę trzeba bardzo ostrożnie i rozsądnie do tego podchodzić. I chciałam Państwa przed tym przestrzec, nie tylko wygłaszać tutaj laudację, bo taka jest prawda, rzeczywiście jest to ogromna szansa i wielki postęp i naprawdę może pomóc wielu tysiącom i setkom tysięcy ludzi na świecie, ale musimy mądrze do tych terapii podchodzić. No tutaj jeszcze... Właśnie nie wiem, czy się cofnęłam, czy idę do końca. No nic, jeszcze barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. Też są próby kliniczne, jak ktoś się będzie chciał dowiedzieć, to proszę do mnie napisać. Ja bardzo chętnie takie informacje Państwu przekażę. I tutaj w Polsce, ja już nawet 2 lata temu o tym wspominałam, że takie są rzeczy, na przykład, że takie badania są prowadzone przez pana profesora Machalińskiego w Szczecinie na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. One wykazały, że ilość komórek macierzystych w krwi pępowinowej dziecka jest ściśle skorelowana z ryzykiem rozwoju wad wcześniaczych. Dlatego w tej chwili w klinice profesora Machalińskiego małym wcześniakom w związku z możliwością wytworzenia właśnie tak zwanej retinopatii wcześniaczej zamiast masy erytrocytalnej, którą się zwykle przeszczepia się w tej chwili wyizolowane komórki macierzyste z własnej krwi pępowinowej dziecka. I dało to niesamowite efekty, faktycznie efekty terapeutyczne. Także tym może zakończę. U nas w Polsce badania w kierunku terapii komórkami macierzystymi też idą do przodu, są zaawansowane w wielu laboratoriach. W moim laboratorium też staram się do tego przyczynić, aczkolwiek ja pracuję z neuralnymi komórkami macierzystymi. Może będzie można to zastosować do leczenia schorzeń siatkówki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jest to bardzo ciężka sprawa i to można jak gdyby dołączyć do tych badań też związanych z siatkówką. Tutaj oczywiście są badania na ten temat prowadzone. W tej chwili nie ma jeszcze takiej terapii komórkami macierzystymi, aczkolwiek wiem, że na świecie w tym kierunku badania są prowadzone i rzeczywiście jest to bardzo trudna sprawa, dlatego że są to bardzo wyspecjalizowane właśnie komórki, jest to uszkodzenie nerwu wzrokowego i regeneracja tego nerwu wzrokowego jest bardzo trudną sprawą, ale badania w tym kierunku są prowadzone.
1: I jeszcze raz dziękujemy, to nie jest...
0: Ja z panią za sekundkę tutaj porozmawiam.
1: Dyskusja, to są wykłady.
0: Bardzo chętnie.
1: Jeszcze raz dziękujemy, wielkie brawa. Jest nadzieja w polskiej nauce. A teraz...
0: Światowej nauce. Proszę państwa, te badania dotyczące IPS-ów zostały w tysiącach laboratoriów na świecie potwierdzone. Dlatego Yamanaka zaledwie po 6 latach od odkrycia dostał Nobla.
1: I teraz zapraszam, kto bardziej aktywny... Niewidomi beneficjenci czy samorząd, magister Adam Kalbarczyk, doktorant UKSW. Proszę o wygłoszenie swojego wykładu. I wielkie brawa dla otuchy, dla pana Kalbarczyka, tylko tego mniejszego.
2: Proszę chwileczkę poczekać, uporamy się tylko z projektorem. Witam państwa, nazywam się Adam Kalbarczyk, jestem doktorantem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Politologii i chciałbym państwu opowiedzieć po raz kolejny już, bo trzeci raz występuję przed państwem na temat systemu wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących. 2 lata temu opowiadałem państwu o tym, jak się spisał program Komputer dla Homera w latach 2004-2008. Może stali bywalcy konferencji pamiętają. Pamiętają również, że w roku 2010 w ogóle nie było żadnego programu, żadnego wsparcia. Rok temu opowiadałem państwu o nowym już programie Komputer dla Homera, no, który nie przetrwał próby czasu i w tym roku mamy kolejny program. Oficjalnie uzyskał przydomek pilotażowy, no domyślamy się, co to będzie oznaczać, znaczy za rok będzie albo zupełnie inny program, albo będzie inaczej wyglądał i nazywa się on Aktywny Samorząd. Tytuł mojego referatu jest dosyć przewrotny, być może państwo, którzy biorą udział w procedurach związanych z aktywnym samorządem, pod nosem się uśmiechają, no bo faktycznie, kto jest bardziej aktywny w tym aktywnym samorządzie? Samorząd czy beneficjenci? Jeśli mógłbym się zapytać, kto z osób na sali bierze udział w tym roku w aktywnym samorządzie? No coś niewiele. A czy są na sali osoby, w których powiatach w ogóle program nie jest realizowany? No słyszę głosy, że tak jest. No właśnie. PFRON postanowił zdecentralizować pomoc przekazywaną osobom niewidomym i niedowidzącym. To oznacza, że nie jest bezpośrednim realizatorem programu. W tym roku realizatorem programu są powiaty. No co to oznacza? Oznacza to i plusy, i minusy. No plus teoretycznie jest taki, że powiaty w łatwiejszy sposób i w lepszy sposób dotrą do osób, które potrzebują pomocy. No ale w praktyce oznacza to, że cała informacja i procedury się decentralizują i nie są jednolite. Dużym problemem przez cały czas trwania tego programu do 30 września, czyli do momentu, kiedy została zamknięta procedura przyjmowania wniosków, było to, że powiaty w ogóle nic nie wiedziały o tym programie, nie były poinformowane. No to w pilotażowym programie ma prawo się w jakimś tam stopniu wydarzyć, natomiast skala była tego ogromna i to spowodowało, że wiele powiatów w ogóle nie przystąpiło do tego programu. Powody są właśnie 2. Pierwszy to jest taki, że informacja była nie za dobra, no i ogólnie jest to problem dla powiatu. Powiat ma swoje zadania, wykonuje je codziennie i po co mu na głowie jeszcze jeden program. A drugi to jest taki, że PFRON zgodnie z regulaminem przeznaczył dla powiatów 3% kwoty, którą oni rozdysponują w tym programie na obsługę tego zadania. No to szybka matematyka, jeżeli dajemy komuś z beneficjentowi 100 zł, to urzędnik, który obsługuje go, no dostaje za swoją pracę 3 zł. No mnożymy, każdy może sobie wyobrazić, jakie to są kwoty i że to są kwoty bardzo małe. A ile jest problemu w cudzysłowie oczywiście, problemu dla urzędnika z beneficjentem? No to myślę, że większość Państwa, którzy brali udział w programie Komputer dla Homera, doskonale wiedzą. Jest to przygotowanie wniosku, przygotowanie umowy, kontrola, nadzorowanie i tak dalej, i tak dalej. No tutaj dostają 3%. Bardzo, bardzo mało. No to poskutkowało tym, że powiaty się wycofały z tego programu. Mam dla Państwa kilka danych, też nie mam za dużo czasu, żeby opisywać dokładnie ten program. Chodzi o to, że pomoc jest rozdysponowywana w 9 obszarach, nie tylko dla niewidomych i niedowidzących, ale też dla wózkowiczów. W tak zwanym obszarze B, B1, B2, B3. Niewidomi mogą się starać o sprzęt specjalistyczny, sprzęt brajlowski i sprzęt lektorski. I dane są takie, że PFRON w tym roku na sprzęt specjalistyczny na wszystkie powiaty, na całą Polskę przeznaczył 23 miliony złotych. No, brzmi nieźle. Na urządzenia lektorskie ponad 10, prawie 11 milionów złotych i na urządzenia brajlowskie ponad 18 milionów złotych. I o ile te kwoty brzmią, tak jak powiedziałem, całkiem fajnie i pewnie niewidomi powinni się cieszyć, to problem polega na tym, że jednocześnie oprócz wielu wymogów podobnych do tego, co było w komputerze dla Homera ostatnim w 2011 roku, PFRON ustalił maksymalne kwoty dofinansowania, o jakie może się starać każdy beneficjent i tak. Zaraz sobie zrobimy krótką matematykę. I tak, w specjalistycznym sprzęcie maksymalną kwotą dofinansowania jest 5 tysięcy złotych. No więc tak, pierwszy problem to jest taki, no co można kupić za te 5 tysięcy? No coś można, ale pytanie, czy to wystarczy i to faktycznie pomoże beneficjentowi w utrzymaniu bądź zdobyciu pracy. No ale dobrze, PFRON w tym obszarze przeznaczył 23 miliony złotych, maksymalna kwota dofinansowania 5 tysięcy. To oznacza, że beneficjentów może być 4700. Nie mniej. No bo nie może być mniej. PFRON, to są założenia PFRON-u, że tyle będzie. To jest liczbą abstrakcyjną, bo w dotychczasowych programach Komputer dla Homera, na przykład w 2008 roku, kiedy kwoty były podobne, tych beneficjentów było około 1500. No więc ciekawe mogło być odpowiedź na pytanie, skąd PFRON wziął liczbę 4700 beneficjentów, którą powiaty miały obsłużyć. Jeszcze bardziej interesujące dane są przy obszarze B3, czyli sprzęcie brajlowskim, na który PFRON przeznaczył 18 milionów 200 tysięcy złotych i maksymalne dofinansowanie to jest 12 tysięcy złotych, co oznacza, że minimum osób zakładanych przez PFRON to jest 1500, a w roku 2008 dla przykładu tylko 321 osób uzyskało dofinansowanie. No więc pytanie, czy to jest zamierzone, o co to chodziło, czy może PFRON miał takie dane, że tylu jest niewidomych, no co by było dziwne, bo sam przeprowadzał program Komputer dla Homera. Wkłady własne są podobne, bo to jest 10% dla specjalistycznego i lektorskiego i 5% dla brajlowskiego, co znowu, tak jak w latach poprzednich, oznacza, że niewidomy zgłaszający się po sprzęt brajlowski zapłaci proporcjonalnie więcej. No bo 5% z dużo wyższej kwoty, no to cały czas jest wyższa kwota i pytanie jest takie, czy to jest słuszna droga i skąd niewidomy ma wziąć na to pieniądze. No i właśnie, wracając do tytułu wykładu, kto jest bardziej aktywny? Taki tytuł po prostu dlatego, że bardzo dużo problemów miały powiaty z tym programem i proszę sobie wyobrazić, że w tym roku PFRON na swojej stronie umieścił listę najczęściej zadawanych pytań. No, nikt by nie zgadł chyba, ile tych pytań jest. Otóż ponad 150. To oznacza, że urzędnik, który chce dobrze przeprowadzić program, no powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiedziami, a te odpowiedzi to nie jest jedno zdanie, proszę mi wierzyć, to nawet jest strona A4 pytania, w takim formacie urzędowym, możemy sobie wyobrazić. 150 pytań. No więc jak ten powiat ma sprawnie działać? Mamy przykłady, są przykłady z terenu, że powiat odpowiada beneficjentowi na pytanie w sposób nieprawidłowy z tego względu, że jeszcze nie dostał pisma z PFRON-u z wyjaśnieniem, prawda? No co powoduje, że cała procedura się przedłuża, utrudnia, beneficjent nie wie co robić i tak dalej. Tak jak w poprzednich latach, nie chciałbym tutaj, żeby Państwo wyszli z mniemaniem, że ten program się nie udał, bo tego jeszcze nie wiemy. On jest w realizacji, co też jest jego minusem, bo mamy już początek grudnia, a cały czas jeszcze wnioski nie są rozpatrzone i beneficjenci nie mają informacji, czy dostaną dofinansowanie, czy nie dostaną, a czas leci. No ale jednak pomoc jest. Na pewno dużym plusem w stosunku do lat ubiegłych, na przykład do 2011 roku, jest wzrost pieniędzy, które będą dystrybuowane niewidomym i niedowidzącym. Bo w 2011 roku było to zaledwie 14 milionów, a w 2012 już około 50. No więc miejmy nadzieję, że w roku 2013 PFRON już zrezygnuje z tego określenia pilotażowy i zrobi już na stałe program, w którym zastosuje dobre przeliczniki i że wkłady własne oraz maksymalne dofinansowania będą dopasowane do wartości rynkowej niektórych sprzętów, no bo trudno sobie wyobrazić dobry sprzęt lektorski za 5000 plus 5%. To myślę, że Państwo, którzy znają się mniej więcej na cenach, się z tym zgodzą. No i zobaczymy, co będzie za rok. Trzymamy kciuki, szczególnie trzymam kciuki za Państwa, żeby za rok Państwo mieli jeszcze lepszą pomoc, łatwiejsze zasady i żeby każdy miał szansę wziąć udział w programie, żeby nie było tak, że któryś powiat się nie zdecydował, bo to jest moim zdaniem, w moim odczuciu największa porażka. Właśnie, że powiaty nie zdecydowały się na wzięcie udziału w tym programie. Dziękuję bardzo. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to na pewno nie teraz, bo czas nas goni, ale jeżeli ja będę się gdzieś kręcił, mam dużo zajęć, ale jeżeli ktoś był bardzo zainteresowany, to z przyjemnością udzielę odpowiedzi.
1: Dziękujemy bardzo. I oczywiście sprostowanie. W ferworze walki powiedziałem, że to są wykłady, to są oczywiście referaty. I teraz mamy następnego prelegenta, pan Tomasz Gorazdowski, Polskie Radio. Trzecia strona medalu. Czy jest pan z nami? Nie widzę niestety, więc jeśli pan się pojawi, to będzie następny w kolejności. Więc teraz Renata Wardecka, bo warto widzieć więcej. Pożyteczne współdziałanie, Fundacja Bo Warto. Zapraszam. Jest pani Renata z nami? Tak, już idzie. Nie idzie. To następna osoba. Czy mamy przedstawicieli firmy Human? To teraz może się zapytam, na czym wywołam. Tak, mamy. Więc zapraszam. Wielkie brawa dla firmy Human w labiryncie technologii, czyli o barierach w dostępie osób niewidomych do rozwiązań mobilnych.
3: Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Łapa i reprezentuję firmę Human. Firma Human jako pierwszy ze swoich priorytetów skierowanych na człowieka stworzyliśmy projekt SEEU. Projekt SEEU to pierwszy na świecie w ten sposób głosowo obsługiwany smartfon, przystosowany dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Jest to rozwiązanie technologiczne z jednej strony, z drugiej strony z kolei jest to pewien zakres dodatkowych usług. Stworzyliśmy pierwszą na świecie wirtualną sieć komórkową, która jest tworzona i która jest obsługiwana przez osoby z problemem wzroku. Także mamy telefon, mamy sieć komórkową i zestaw dodatkowych aplikacji, które również wspierają zarówno osoby z problemem wzroku, jak i osoby, które zupełnie dobrze sobie radzą, mogą jedynie pewne funkcjonalności swojego telefonu udoskonalić. Udało mi się do firmy Human zaprosić do współpracy wiele ciekawych osób, wielu ekspertów, świetnych programistów i to tak samo, zarówno są to osoby, które widzą, jak również osoby z problemem wzroku. Wspólnie razem wypracowujemy pewne mechanizmy, pewne działania, pewne rozwiązania. Rozwiązania technologiczne, ale też rozwiązania, powiedzmy, społeczne. Walczymy, żeby ta dostępność telefonii, czy internetu mobilnego była jak najszerzej dostępna. Taki nam przyświeca cel, takie rozwiązania, a te rozwiązania i te pomysły realizujemy poprzez implementację najnowszych technologii, I to jest to, czym zajmuje się firma Human. Czyli jeszcze raz, pierwszy unikalny, wyjątkowy telefon SEEU Phone i pierwsza sieć SEEU Mobile Przygotowaliśmy też małą niespodziankę dla wszystkich uczestników konferencji Recha. Jeżeli zadzwonią na naszą infolinię pod numerem 22 208 48 48, dostępny jest unikalny abonament w naszej sieci See You Mobile już za 1 zł. Taka mikołajkowa niespodzianka dla Państwa.
4: Przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, postanowiliśmy zapytać osoby słabowidzące i niewidome, co sądzą o wykluczeniu technologicznym. Czy to zjawisko rzeczywiście istnieje i ewentualnie jaka jest jego skala? Przeprowadziliśmy badania, one cały czas trwają. Jeśli Państwo chcą zabrać głos, włączyć się w dyskusję, zapraszamy. Ankieta nazywa się Korzystanie z telefonów komórkowych. Do tej pory 67 osób odpowiedziało na nasze pytania. Osoby, które odpowiadały, były bardzo zróżnicowane. I kobiety, i mężczyźni, trochę więcej panów, 60% mężczyzn, 40% kobiet. Zarówno młode osoby, jak i nieco starsze, osoby też w wieku średnim. Podobnie były reprezentowane małe miasta, wsie, duże miasta, więc pełen przekrój społeczny. Na pytania odpowiadały tylko osoby, które cierpią na dysfunkcję wzroku. I jakie wnioski? Pierwszy wniosek bardzo pozytywny. Otóż okazuje się, że nie było takiej osoby, która nie korzysta z telefonów komórkowych. Niestety te telefony trzeba przystosowywać. To jest tak, że korzystacie Państwo ze specjalistycznego oprogramowania powiększającego bądź udźwiękawiającego. Znacznie popularniejsze jest oprogramowanie udźwiękawiające, aż 46% naszych ankietowanych z niego korzysta. Dużo rzadziej z oprogramowania powiększającego, to jest 9% osób. Jakie funkcje? Otóż najpopularniejsze są te standardowe funkcje telefonu, czyli funkcje komunikacyjne, nieco rzadziej funkcje organizacyjne. Prawie 100% naszych ankietowanych niemal co najmniej raz w tygodniu korzysta z dzwonienia, z wykonywania połączeń. Nieco mniej, 85% wysyła SMS-y. Później jest dość duża przepaść, bo z funkcji multimedialnych, dostępu do internetu, kalendarza, notatek, zaledwie co drugi ankietowany. Najmniej popularne, o dziwo, okazał się budzik. 1% osób zaledwie z niego korzysta. Kanały RSS, 3% odtwarzacz MP3, audiobooki, po 3% zegar i kalkulator, tylko 7% ankietowanych. Z naszych badań wynikają też takie trzy obszary problemowe, to co stwarza najwięcej trudności w korzystaniu z telefonu. Pierwsza rzecz to to, że telefony generalnie nie są przystosowane dla osób z dysfunkcjami wzroku. Tak nam odpowiedział co drugi ankietowany. Jakie są największe bariery? Przede wszystkim brak w standardzie programów udźwiękawiających i powiększających. To jest problem dla co drugiego ankietowanego. Co szósty powiedział, że dotykowy ekran jest dla niego barierą. Co dziesiąty chciałby mieć dostęp do większej ilości funkcji, a obecnie nie może z nich korzystać. Drugi problem to jest nauka. W momencie, kiedy dostaniemy nowy telefon, dużo czasu zabiera nam nauczenie się go od nowa, tak żeby być biegłym w jego obsłudze. Przeciętny czas takiej nauki trwa 2 dni wśród naszych ankietowanych, natomiast co ósmy powiedział, że potrzebuje co najmniej 4 dni, żeby dobrze nauczyć się obsługi telefonu. Co jest najtrudniejsze? Na pewno zapamiętywanie komend i kombinacji przycisków. Co drugie wskazanie właśnie dotyczyło tego problemu. Później przystosowanie telefonu, więc wszelkie kwestie instalacyjne, konfiguracyjne, to jest problem dla co czwartego ankietowanego. Kolejna rzecz to zapamiętanie przycisków na klawiaturze, w którym miejscu się znajdują, jak są ułożone. To jest problem dla 10% naszych respondentów. Kolejny problem to fakt, że o ile możemy dość dobrze korzystać z podstawowych funkcji telefonu, to ankietowani odpowiedzieli, że z bardziej zaawansowanych rozwiązań mobilnych, z tych najbardziej nowoczesnych, już nie mogą tak łatwo korzystać. Co czwarty ankietowany powiedział, że część ważnych dla niego funkcji telefonu jest niedostępna. Co to są ważne funkcje? Piesza nawigacja dla co trzeciego ankietowanego, Facebook i portale społecznościowe, internet, skrzynka e-mail. One najczęściej były wskazywane jako te, których nie mogą obsługiwać, do których nie mają dostępu. Na koniec zapytaliśmy nasze osoby badane, czy są zadowolone ze swojego telefonu i ewentualnie co chciałyby w nim zmienić. 80% odpowiedziało, że wprowadziłoby duże zmiany w telefonach. To było pytanie otwarte, więc rozstrzał tych potrzeb i tych wskazań, co chciałyby osoby zmienić w telefonie, był dość duży. Natomiast wyklarowały się takie dwa najważniejsze kierunki. Pierwszy kierunek to zwiększenie ilości funkcji, które są obsługiwane przez programy udźwiękawiające, przez programy powiększające. Najczęściej te funkcje to był syntezator mowy w standardzie, przeglądarka internetowa, radio, nawigacja, e-mail, multimedia. Do tego osoby nasze ankietowane chciałyby mieć dostęp. Drugi kierunek, czyli te potrzeby, które chciałyby, żeby osoby ankietowane, żeby ich telefon zaspokajał, to była głosowa obsługa telefonu. To jest ważne dla co dziesiątego naszego ankietowanego.
5: Witam serdecznie, Marcin Zieliński. Dwa słowa podsumowania. Chciałbym się zwrócić do problemu dostępności tych rzeczy, tak? One są w jakimś stopniu dostępne, w zależności od zaawansowania osoby, która używa tych rzeczy. Zawsze może okrężną drogą, ale do wszystkiego dojść. Nasz telefon wychodzi użytkownikowi naprzeciw. Masz tu teraz wszystko prosto dostępne. Wychodzi naprzeciw klientom, tak? Jest prosty w obsłudze. Dialogi, jakie prowadzi użytkownik, to w zasadzie dwukrotna aktywacja ekranu. Telefon już sam prowadzi użytkownika poprzez proces wysłania SMS-a, zadzwonienia, wysłania posta, tweeta, e-maila itd.
3: Tak, te wszystkie funkcjonalności, które wynikały z ankiety, te wszystkie problemy, wyzwania, my wyciągnęliśmy z tego wnioski i nasze rozwiązanie jest odpowiedzią na potrzeby wielu osób, które zgłosiły się do nas z pewnymi swoimi sugestiami, uwagami. Telefon jest bardzo prosty w obsłudze i zachęcam do naszego stoiska, aby pobawić się, przetestować, zweryfikować. Zapraszam również na naszą stronę internetową www.siu-mobile.com, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie dodatkowe informacje, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonalność naszego telefonu, jeżeli chodzi o usługi, które oferujemy w ramach naszej sieci komórkowej oraz jeżeli chodzi o funkcjonalność, którą zawarliśmy w formie małych aplikacji. www.siu-mobile.com lub też infolinia. Na infolinii siedzą rzeczywiste osoby, odpowiadają na pytania. 22 kierunkowy do Warszawy, 208 48 48. siu-mobile.com. Dziękujemy Państwu.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Wielkie dzięki dla rozpoznającego mowę telefonu. I zapraszamy na stoisko, dziękujemy. A teraz następna osoba, pani Małgorzata Papińska. Polisensoryczna metoda wsparcia dzieci niewidomych w nauce czytania wypukłej grafiki. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Zapraszamy. I wielkie brawa, bo to ciekawy temat.
6: Dzień dobry Państwu. Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić pewien bardzo mały ze względu na czas wycinek moich badań poświęconych temu, w jaki sposób ciekawie i w łatwy sposób, nauczyć dziecko czytania grafiki dotykowej. A więc czym jest rysunek? Bo zupełnie inne znaczenie ma on dla osób niewidomych, a zupełnie inne znaczenie dla osób widzących. Rysunek dla ludzi widzących to dziedzina w sztukach plastycznych, której dzieło jest wykonane ołówkiem, kredką, na papierze, pergaminie, tynku. Innymi słowy, można powiedzieć, że jest to kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie polegająca na naniesieniu pewnych walorów estetycznych. Ale żeby te walory estetyczne zobaczyć, potrzebujemy przynajmniej dwóch narzędzi: sprawnie funkcjonującego mózgu i sprawnie funkcjonujących oczu. Taką zarówno oczy, jak i nasz mózg możemy bardzo łatwo oszukać. Tę właśnie sferę optyki i funkcjonowania naszego wzroku i mózgu wykorzystał meksykański malarz Octavio Ocampo, który bawił się iluzją. Ja tutaj na slajdzie pokazałam Państwu najpierw bardzo niewielkich rozmiarów reprodukcję, która sprawia wrażenie, że widzimy zarys kobiecej twarzy. Natomiast kiedy powiększymy tę reprodukcję i przyjrzymy się z bliska, to widzimy, że jest to układ trzech ptaków, które dolatują do gniazda gdzieś tutaj na drzewie. A więc nawet tytuł Rodzina Ptaków jakby sugeruje, że nie ulegajmy iluzji. Żeby osoby niewidome mogły cieszyć się właśnie grafiką, muszą się tego nauczyć. Z badań prowadzonych w Akademii Pedagogiki Specjalnej wynika, że wśród dorosłych niewidomych respondentów ponad połowa respondentów w wieku od 19 do 44 lat ponad połowa nie potrafi czytać grafiki dotykowej. To są ich deklaracje, ale gdybyśmy zbadali poziom czytania grafiki, okazałoby się, że te wyniki są jeszcze gorsze. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ponad 70% zetknęło się z grafiką dotykową dopiero w szkole, a 1/3 z tych badanych zobaczyła po raz pierwszy grafikę dotykową w szkole, w gimnazjum bądź w szkole średniej. Czy Państwo widzący są w stanie sobie wyobrazić, że mniej więcej do 13 roku życia żyjecie Państwo tylko w świecie tekstu, a dopiero około 13-15 roku życia widzicie po raz pierwszy rysunek? Taka sytuacja ma miejsce bardzo często w przypadku edukacji dzieci niewidomych. Miała miejsce, ale to się, mam nadzieję, zmieni. Skąd te trudności? Przede wszystkim z niechęci do czytania wypukłej grafiki, która jest bardzo często zupełnie niedostosowana do możliwości percepcyjnych osób niewidomych. Po drugie, brak wypracowanej strategii, jak czytać rysunek po to, żeby można było go zidentyfikować, czyli odnieść sukces w rozpoznaniu obiektów na rysunku. Zatem czym jest rysunek? Trzeba, żeby pomóc dzieciom niewidomym, trzeba zdawać sobie sprawę, że główną rolą rysunku dla ludzi niewidomych jest ta rola informacyjna. To jest pierwsze i główne znaczenie grafiki dotykowej. Stąd postawiłam sobie pytanie, w jaki sposób mogę pomóc dzieciom, aby ułatwić im dostęp do rysunku. Przeprowadziłam badania pilotażowe, był to czysty eksperyment, w którym głównym celem było poznanie, czy współpraca zmysłów może wesprzeć naukę czytania i to, czy znajomość Braille'a ułatwia opanowanie umiejętności czytania grafiki dotykowej. Ponieważ był to eksperyment, wymyślona przeze mnie zupełnie metoda, wykorzystałam metodę indywidualnych przypadków dwójki dzieci niewidomych. 6-letniego Patryka, który nie zna Braille'a i 15-letniej Wiktorii, która świetnie posługuje się Braille'em. Przeprowadziłam diagnozę taką funkcjonalną i bardzo króciutko tylko Państwu powiem, że to była diagnoza, której głównym celem była ocena w sytuacji wyjściowej do umiejętności czytania Braille'a. Zostało opracowane 24 tablice z prostymi rysunkami, od linii, figur, poprzez bardzo proste rysunki w konwencji dla ludzi widzących, czyli na przykład pajac z figur geometrycznych, dom. Do tego były przypisane dźwięki, dwa rodzaje dźwięków, ponieważ chodziło mi o to, żeby sprawdzić, które dźwięki będą bardziej preferowane. W programie oprócz tego był elementarz, specjalne klocki Lego dla dzieci niewidomych, no i karty pracy. Dla każdego dziecka realizowałam 25 godzin zajęć, po czym była modyfikacja programu i ocena sytuacji końcowej. Jeśli pomyślimy, że rozumiejąc takie prawidłowości psychologiczne i to, że nauczanie polisensoryczne wspomaga proces gromadzenia, utrzymywania informacji w pamięci, czyli innymi słowy, im więcej kanałów bierze udział w poznaniu, tym szersze są granice pamięci, tym bardziej ona trwała. Stąd obrazujący tutaj na slajdzie fotografia. Pełnosprawne, półtoraroczne dziecko chce poznać świnię, ale chce poznać ją wszystkimi zmysłami, a więc przylgnął swoją twarzą, ustami i językiem do pyska, właściwie tarczy ryja świni i chce ją poznać. Dzięki temu w jego pamięci będzie obraz właśnie pełnej świni. To nauczanie polisensoryczne. I myśląc o tym, że jeśli któryś z kanałów nie funkcjonuje bądź jest słabszy, wykorzystujmy pozostałe. Im więcej kanałów bierze udział, tym to poznanie jest pełniejsze. Stąd wykorzystałam urządzenie być może Państwu znane, urządzenie PenFriend do etykietowania głosowego używane przez osoby niewidome, właściwie do takich etykiet w życiu codziennym, do krótkich notatek głosowych. Ja to urządzenie zastosowałam i przypisałam do linii, kształtów, pewien dźwięk. Nie wiem, czy uda mi się to odtworzyć. Miałam obietnicę, że tak. Czy państwo, tak, słyszycie państwo? Chodziło o to, bardzo intuicyjnie, długi dźwięk, długi odcinek, krótki dźwięk, krótki odcinek, to miało wesprzeć i pomóc dzieciom w nauce rozpoznawania. I równie, myślę, intuicyjne, ale zupełnie inny dźwięk. Czyli linia łamana wznosząca i opadająca, klasyczne schody. Albo dźwięki, które przypisane były liniom łamanym, które największe trudności sprawiły dzieciom. Częstotliwość tych łamanych linii była nieróżnicowana przez dzieci niewidome. Dodatkowo dźwięki przypisałam figurom. Czasem były to zupełnie bezsensownie przypisane dźwięki, tylko po to, żeby sprawdzić, czy ten dźwięk rzeczywiście pomaga, wspiera, czy też jest obok. I na przykład to był dźwięk, taki pozbawiony sensu. Czyli ziewanie przypisane do figury, do kwadratu pustego
1: i
6: pełnego.
1: Nie, to było ziewanie, ale okej. Okay.
6: I dzieci, to było ciekawe, czy zareagują na ten dźwięk, przyzwyczajone już do tego, że ten dźwięk ma ich prowadzić. I rzeczywiście najlepiej to skomentował 6-letni Patryk, który powiedział, pani się coś po prostu pomieszało. I jeszcze podpowiedź innego typu. To z kolei podpowiedź dotyczy ilości boków w prostokącie i też dwa rodzaje prostokątów, pełny i pusty. Dodatkowo, już nie będę zaczynała, dziękuję. Dodatkowy jeszcze informacja, troszkę z pogranicza audiodeskrypcji. Były nagrane komentarze i polecenia dla uczniów, ale też pochwały i zachęty. I na przykład Patryk otrzymywał informację. Patryku, nie śpiesz się, spróbuj jeszcze raz. I tak dalej, i tak dalej. I teraz chciałabym już na koniec pokazać państwu najważniejsze wyniki badań. Oczywiście nie mogę generalizować i mówić o całej populacji dzieci niewidomych. To są wyniki tylko na podstawie tych dwóch studium przypadku. A więc zaangażowanie wielu zmysłów może wesprzeć zdobywanie umiejętności czytania grafiki dotykowej. Chodzi głównie o przywołanie uwagi, zwłaszcza u młodszych dzieci, gdzie ta uwaga jest rozproszona. Po drugie, motywowanie do pracy. Jednak ten dźwięk prowadzi dziecko do doprowadzenia zadania do końca, ponieważ dziecko musi przesuwać palce do momentu, kiedy słyszy dźwięk. Oczywiście dobór dźwięku i grafik powinien być testowany, ale jeśli nie mamy takiego sprzętu, nie mamy pomysłu, to przede wszystkim możemy wykorzystać kilka bardzo podstawowych sposobów, jak pomóc niewidomemu dziecku w nauce czytania grafiki. Po pierwsze, wprowadzać rysunki obiektów dobrze znanych dziecku. Jeśli zaczniemy od rysunku tygrysa, to mniej więcej będzie to taka sama abstrakcja jak dla większości z państwa kukubara czy wombat, skądinąd popularne australijskie zwierzęta. Rzadko kiedy mamy taką możliwość jak w oregońskim zoo, w trakcie standardowych badań weterynaryjnych zapraszane są dzieci niewidome i kiedy dzikie zwierzęta są uśpione, dzieci mogą je poznać. Ale pamiętajmy o tym, im bliższe przedmioty znane dziecku, tym łatwiejsze poznanie dotykowe. Ukształtowanie nawyku kontrolowania właściwej pozycji arkusza. Powiem państwu to też z ćwiczeń ze studentami. Jeśli dajemy studentom do poznania na przykład obrazek konia, ale przedstawiony do góry nogami, zazwyczaj okazuje się, że jest to fabryka z czterema kominami. A więc pamiętajmy, że rysunek musi być pokazany dziecku we właściwej pozycji. Przesunięcie dłoni po całości kartki, a więc rysunek nie za duży, nie za mały, taki, żeby mieścił się pod dłońmi dziecka i dziecko musi najpierw zapoznać się z całością, żeby zintegrować elementy tego rysunku w pełną całość. Proste metody, które pewnie państwo intuicyjnie robicie. Metoda tak zwana ręce na ręce, kiedy prowadzimy ręce dziecka, wskazujemy charakterystyczne elementy i metoda ręce pod ręce dla już bardziej samodzielnego malucha, aby dotykał grafiki właściwie całą dłonią. I już naprawdę na koniec, cztery zdania. Łączenie zaangażowania zmysłów dotyku słuchu, propriocepcji, czyli tego zmysłu kinestetycznego, niewątpliwie wpływa na wsparcie tej umiejętności nauki czytania. Zwłaszcza myślę sobie tutaj o dzieciach z dodatkowymi niepełnosprawnościami, które potrzebują silniejszej motywacji i takich silniejszych wrażeń. Sprawność w czytaniu Braille'a nie wpływa bezpośrednio na umiejętność czytania, przynajmniej na podstawie, mogę to powiedzieć, Wiktorii, ponieważ to nie wrażliwość percepcyjna, a umiejętność intelektualnego oglądania obrazka sprawia, że ten obrazek jest czytelny i identyfikowany. Oczywiście umiejętność Braille'a pomaga, jeśli dany obrazek, zwłaszcza mapa, ma legendę. Wtedy dziecko samo może najpierw przeczytać informację, a dopiero potem zapoznać się z rysunkiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że znacznie nie przekręczyłam czasu.
1: Dziękujemy. Bardzo ciekawe rzeczy. I referat, który miał być wcześniej, bo warto widzieć więcej, pożyteczne współdziałanie. Renata Wardecka, zapraszamy. No, śmielej te brawa. Ja jeszcze tylko powiem, że już niebawem, jakieś 20 minut, tak słyszałem, że będzie wizyta Mikołaja.
7: Dzień dobry Państwu. Pierwsze moje wejście było bezgłośne. Tutaj ukłony i podziękowania za wyróżnienie, jakie zostało mi przyznane na początku, wyróżnienie szansowe. I mam zamiar Państwa nie męczyć dłużej niż całe 4,5 minuty. To właśnie jest ta pierwsza dziwność. Drugą dziwnością jest to, że będą Państwo skazani na mój obraz, bo niestety, jak się okazuje, internet zawiódł tutejsze pomieszczenie, więc proszę o wyostrzenie słuchu i naprawdę będzie to kompatybilne i bardzo stricte dosadne 4 minuty. Proszę Państwa, Fundacja Bo Warto. Tej fundacji szefuję od całych 11 miesięcy, bo wtedy właśnie powstała. Wtedy właśnie grupa młodych ludzi uzmysłowiła sobie, że pasja to jest rzecz nadrzędna i warto. I rzeczywiście warto. Dzisiaj mam 11 miesiąc funkcjonowania, za miesiąc pewnie mocne urodziny. Pierwsze i chyba gremialne wyzwanie, że ciągle warto. Ale nie jestem tu po to, żeby w tej chwili sprzedawać Fundację Bo Warto, bo sami Państwo po tym moim 4-minutowym wystąpieniu wejdziecie na stronę i przekonacie się, czy mówię prawdę i czy rzeczywiście warto mi wierzyć, ale warto to też fakt współdziałania. To, do czego przystąpiliśmy przed kilkoma miesiącami właśnie w rozmowie z prezesem Markiem Kalbarczykiem, a mianowicie do stworzenia takiego pierwszego fundacyjnego naszego programu, bo warto widzieć więcej. Chcemy współdziałać, bo jesteśmy jedną z wielu tysięcy organizacji. Przekonuję Państwa o tym, że sami nie poradzimy sobie ani my, ani nasi beneficjenci, dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że każdy jest potrzebny, bo gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, to nigdy by nikomu nie był potrzebny. I to jest parafraza wielkiego księdza, którego pewnie już nie ma, Jana Twardowskiego, i pewnie fundacja jest jej wierna. Bo warto widzieć więcej. Przed 3 miesiącami pokusiliśmy się o takie współdziałanie właśnie z Fundacją Szansa. Chcielibyśmy, no właśnie, na miarę naszego raczkowania, bo taką jesteśmy fundacją, pomóc niewidomym. Na razie wybraliśmy sobie jedno dziecko i postaramy się wesprzeć właśnie jakąś świąteczną niespodzianką. Gdybym miała pewnie mówić jeszcze i zachęcać Państwa do tego, żeby rzeczywiście odwiedzić stronę Bo Warto, to zaczęłabym od tego, że my postawiliśmy na Korczaka. Dokładnie rok temu, kiedy zaczynaliśmy, właśnie pan Rzecznik Praw Dziecka ogłaszał rok 2012 rokiem korczakowskim i ta nasza korczakowska lekcja trwa. I przy okazji tego programu zdobywamy wolontariuszy, prowadzimy szkolenia na miarę tego, co może zrobić organizacja po 11 miesiącach istnienia. Nie wiem, teraz zrobię 3 kropki. Czy to Państwa zaintryguje, ale ja wierzę, że warto było tu przyjść, że warto robić, działać i współdziałać ku wzajemnemu pożytkowi. Nawet nie będę prosić o brawa, zapraszam na stronę www.fundacjabowarto. Proszę nas szukać i czasem polubić, bo to są chyba czasy Facebooka. Kłaniam się Państwu, dziękuję bardzo.
1: Naprawdę warto. Dziękujemy, a teraz zapraszam Małgorzatę Książek, Grzegorza Kozłowskiego z Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Czy kultura, turystyka, sport są osiągalne dla głuchoniewidomych? Zapraszam. tutaj brawa, bo tutaj reprezentant towarzystwa. Okej, okay. Tutaj mamy trzy osoby. Mamy pana Grzegorza, który jest osobą głuchoniewidomą. Proszę mikrofon.
8: Dziękujemy. Jeszcze musimy dodać, że z nami dzisiaj będzie Mateusz Kotnowski, także, który właśnie podłącza w tej chwili nasz sprzęt i próbuje wszystko otworzyć. Mamy nadzieję, że nie dotknie nas złośliwość przedmiotów martwych.
1: Jeszcze raz powtarzam, prezentację tylko i wyłącznie na pendrive'ie, tak?
8: Przepraszam, ponieważ tutaj musimy przez dwa mikrofony, Grzegorz słyszy przez taki mikrofon i muszę do niego mówić głośno, więc będę mówić od razu do wszystkich. Grzegorzu, prosimy Ciebie o słowo wstępu, ale będziemy musieli zacząć od filmu Mateusza.
9: Dobrze, w takim razie witam Państwa bardzo serdecznie. Ze względów organizacyjnych rzeczywiście i technicznych musimy zmienić troszeczkę układ i kolejność naszej prezentacji, więc ja tylko dosłownie dwa słowa tytułem wprowadzenia. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, które realizuje różne formy wsparcia dla osób głuchoniewidomych, przez wiele, wiele lat realizowało formy, które już zyskały sobie pewną renomę, markę. Być może nieraz słyszeliście Państwo o rzeźbie, o twórczości poetyckiej osób głuchoniewidomych. Natomiast w ostatnim okresie zainspirowani również pewnymi działaniami nowatorskimi, jeśli chodzi o aktywność taką sportową, ruchową osób głuchoniewidomych. Właśnie dzięki Mateuszowi, który pracuje w jednostce łódzkiej, kieruje łódzką jednostką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, podjęliśmy taki bardzo nowatorski projekt, realizację, autorską realizację projektu Mateusza. I może poproszę, żeby już właśnie Mateusz zaprezentował to coś nowego, co pojawia się w działalności na rzecz osób głuchoniewidomych, na co liczymy w przyszłości. Proszę, Mateusz.
10: Dziękuję Ci, Grzegorzu. Witam wszystkich serdecznie. Chciałem przede wszystkim powiedzieć dzień dobry i podkreślić fakt, że Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym zajmuje się na szeroką skalę wsparciem osób głuchoniewidomych. Natomiast to, co za chwilę zaprezentuję, dotyczy pewnej wyrywkowej części, jaką chcemy wprowadzić już jako standard pewien w Polsce, a mianowicie sporty ekstremalne. Sporty ekstremalne są rzeczą dla wszystkich, powinny być dostępne, rzeczą taką otwartą, rzeczą, która może charakteryzować każdego człowieka. I staramy się, aby osoby głuchoniewidome także miały do nich dostęp. Za chwilę zaprezentuję Państwu film, krótki film, dwuminutowy, o naszych ostatnich ekscesach. Później chwilę powiem słów na ten temat, wyjaśniających, omawiających.
11: Wreszcie powiedz, jak się czujesz przed wyprawą.
12: O, i to już będziesz ma być cały artykuł?
11: Tak.
12: Ja byłem nieszczęśliwy. Tak, się doczekałem tego dnia.

0: informacja jest, że te osoby zjeżdżają na linię z drzewa, tak? Dla osób niewidomych.
1: No wiesz, Stasiu, dzisiaj testujemy tylko i wyłącznie model.

0: gotować zupę, przygotować ognisko. Panowie, tutaj było sporo zdjęć dotyczących zjazdów tyrolskich na linach. Ktoś z Państwa wie, co to są zjazdy tyrolskie na linach? Może podniesie rękę do góry. Kto z Państwa wie, jak wyglądają zjazdy tyrolskie na linach? Tak, żeby miał rozpoznanie. Ktoś wie? O, Pani wie. Pani zjeżdżała wcześniej? Nie. Dobra. Zjazdy tyrolskie na linach są to zjazdy o charakterze takim, że wchodzimy wysoko na jedno drzewo, gdzie zamontowana jest lina, po czym zjeżdżamy do drugiego drzewa, gdzie lina znajduje się niżej umocowana i cały zjazd jest bardzo krótki, jednak daje nam niesamowitych doznań takich wiążących się z adrenaliną, z przyjemnością, doświadczeniem takiego lekkości bytu wisienia na linie. Ale najważniejsze jest to, że jest to dostępne dla osób głuchoniewidomych, dostępne dzięki temu, że nie boimy się brać odpowiedzialności za to, że coś mogłoby się teoretycznie wydarzyć złego, ale staramy się zabezpieczyć wszystko, aby takie złe okoliczności nie miały miejsca. Chodzi nam przede wszystkim o to, aby dostęp był możliwy. Budujemy modele nisko na ziemi, gdzie osoba niewidoma, osoba głucho niewidoma może dotknąć, zbadać, jak to będzie wyglądało, to, co czeka ją 5 metrów wyżej, jak może doświadczyć, upiąć się w uprząż, jak zamontować karabinczyk, wejść, zablokować tandem na linię. To jest właśnie pomysł na to, aby to stało się dostępne, tylko trzeba poświęcić czas. Uprawiając sporty ekstremalne z osobami głuchoniewidomymi, dajemy przekaz światu jeden konkretny. Skoro możemy uprawiać sporty ekstremalne, możemy również pracować, możemy również bawić się w różnych sposoby, możemy brać odpowiedzialność i sprawy w swoje ręce. Dlatego to jest nasze przesłanie i tak chcemy właśnie łamać stereotypy. Dziękuję za tą krótką chwilę uwagi. Przekazuję głos Małgosi i Grzegorzowi.
1: Ja mam tylko jedną uwagę, że Państwo mieli 10 minut. Ja widzę, że program to jest znacznie bogatszy, ale niestety musimy uszanować innych, więc minuta na podsumowanie.
2: Tak jest. Mamy minutę na podsumowanie i w związku z tym powiem tak. Głuchoniewidome osoby, pomimo że wydawałoby się, że ktoś, kto ma uszkodzenie wzroku i słuchu, ma bardzo ograniczony dostęp do bardzo wielu form aktywności, okazuje się, że przy odpowiedniej pomocy, tłumaczy, u nas się mówi tłumaczy przewodników, przewodników znamy z pomocy dla osób niewidomych, my mamy tłumaczy przewodników, którzy muszą znać metody komunikowania się z głuchoniewidomymi, bardzo specyficzne, zapraszamy do naszego stoiska, żeby się o tych ciekawych metodach dowiedzieć znacznie więcej, można się nawet niektórych dziś nauczyć. I dzięki ich pomocy, ich wsparciu są w stanie robić bardzo różne rzeczy. Pokażę tylko szybko zdjęcia. Przebiegam tutaj różne inne wstępne sprawy, które mówią tylko o tym, że kompensacja tutaj jest bardzo niewielka, więc rzeczywiście często trzeba się opierać jedynie na dotyku i gdyby nie pomoc osób z zewnątrz, takich właśnie jak tłumacze przewodnicy, czy jak tacy zapaleńcy jak Mateusz i inni, którzy świetnie potrafią przygotować pewne imprezy, to po prostu te rzeczy nie byłyby możliwe. Są możliwe dzięki nim i dzięki temu, że mobilizują głuchoniewidomych do podejmowania się tych różnych aktywności, które pomagają im wydobyć z nich takie możliwości, o których sami siebie nieraz by nawet nie podejrzewali. No i to chyba wszystko, żeby się zmieścić.
1: Dziękujemy bardzo. Chyba Fundacja Szansa musi kiedyś na takie zjeżdżanie z liny się zapisać, ja bardzo chętnie i też nasi podopieczni.
0: Ja chciałem powiedzieć, że zapraszamy także osoby z jednostki łódzkiej, jeżeli ktoś by był zainteresowany, także może w Warszawie, w innych miejscach będzie to możliwe, na nasze stoisko Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, tam możemy porozmawiać, dla każdego jest dostęp. Dziękuję.
1: Jeszcze raz dziękujemy. I pytanie do obsługi, czy jest pan Tomasz Gorazdowski z Polskiego Radia, jeśli chodzi o swój referat? Nie, niestety chyba nie. Więc następna osoba. Systemy informacji pasażerskiej. Piotr Korbel, Politechnika Łódzka. Tak, mamy pana. To wielkie brawa, skoro jest z nami.
3: Dzień dobry Państwu. Bardzo

0: Dziękuję za powitanie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo duża przyjemność na konferencji, wydarzeniu o takim charakterze występować, a z drugiej strony też wyzwanie, ponieważ zwykle mówię o rzeczach trudnych, technicznych, a teraz mówię do grona szerokiego i zawsze to jest, powiedzmy, dla naukowców jednak wyzwanie, żeby mówić o rzeczach trudnych, ale w sposób zrozumiały. Postaram się głośniej mówić, tak? Doszły do mnie słuchy, że trochę za cicho. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Nazywam się Piotr Korbel i reprezentuję Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Instytut, który należy do jednej z co najmniej kilku jednostek naukowych zajmujących się między innymi właśnie opracowywaniem zaawansowanych rozwiązań technicznych, które w przyszłości mogłyby pomagać osobom z między innymi z dysfunkcją wzroku odnajdywać się w codzienności w naszym społeczeństwie. W wyniku badań przeprowadzonych między innymi z wykorzystaniem czy z pomocą Polskiego Związku Niewidomych określiliśmy w swoim czasie, czy próbowaliśmy określić typowe problemy, jakie osoby niewidome lub słabowidzące mają w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Do głównych tych problemów należy przede wszystkim zaliczyć problemy z samodzielnym poruszaniem się i bezpieczeństwem związanym z tym poruszaniem się, przede wszystkim w obszarach miejskich, gdzie, jak wiadomo, czyha na nas dużo różnego rodzaju przeszkód w postaci nierówności nawierzchni, zaparkowanych czasami w różnych nieprzewidywalnych miejscach samochodów i tym podobnych. Drugi z takich fundamentalnych problemów to jest kwestia znalezienia drogi do miejsca docelowego, czyli tak zwana nawigacja. Coś, co można powiedzieć jest bardzo popularne, jeżeli chodzi o rozwiązania przeznaczone dla osób widzących, dla kierowców na przykład, którzy bardzo intensywnie w ostatnich latach tego typu systemy wykorzystują. Niekoniecznie musi być dostosowane do użytku przez właśnie użytkowników niewidomych. No i ostatnia rzecz, dostęp w ogóle do informacji. Tutaj mamy na zdjęciu na przykład tablicę informacyjną od nas z Łodzi. Tablicę informacyjną wyświetlającą informacje o nadjeżdżających w najbliższym czasie tramwaju. Ale informacja taka niekoniecznie musi być w łatwy sposób dostępna dla osoby, która nie jest w stanie odczytać tego typu sygnałów. Te problemy znajdują odzwierciedlenie w jednym z głównych nurtów badawczych podejmowanych przez zespoły badawcze naszego Instytutu, przede wszystkim pod kierownictwem tutaj ukłony przede wszystkim w stronę profesora Pawła Strumiły oraz profesora Andrzeja Materki, którzy sprawnie organizują działalność zespołów badawczych z dużym udziałem młodych ludzi, studentów, doktorantów, opracowujących nowoczesne rozwiązania, które mogą pomóc w przyszłości w łatwiejszym funkcjonowaniu codziennym. Przede wszystkim tutaj na początek, zanim przejdę do tego systemu, który obecnie rozwijamy, związanego z dostarczaniem informacji na temat systemów komunikacji miejskiej, kilka słów na temat zaadresowania tych poszczególnych problemów, czyli najpierw badania związane z możliwością przedstawienia informacji na temat lokalnego otoczenia, lokalnych przeszkód występujących w bezpośrednim otoczeniu osoby. Prowadzimy badania prowadzące do opracowania rozwiązań, które mogłyby na podstawie analizy z obrazów pozyskiwanych przez kamery wizyjne, przetworzyć je na dźwięk stereofoniczny, dźwięk przestrzenny, który mógłby za pomocą odpowiednich tonów kodować informacje o przeszkodach, czy one się znajdują blisko i w jakim kierunku. To jest jeden z naszych kierunków adresujących właśnie potrzebę odnajdywania się w tym bezpośrednim otoczeniu. Drugi z systemów, który rozwijamy, to jest system wspomagający nawigację, odnajdywanie drogi do celu. Jest to system, który już był prezentowany w ubiegłych latach na konferencji RECHA. System, który bazuje na wykorzystaniu znanych i popularnych technik nawigacji satelitarnej, ale oprócz tego, ponieważ technika satelitarna ma pewne ograniczenia i to dokładność pozycjonowania satelitarnego w obszarach zurbanizowanych, w szczególności jeżeli korzystamy z odbiorników na przykład wbudowanych w nasze telefony komórkowe, często pozostawia wiele do życzenia. W związku z czym, żeby zapewnić lepsze bezpieczeństwo, lepszy komfort, założyliśmy tutaj wykorzystanie technik teleinformatycznych, które wykorzystują nawigację satelitarną jak najbardziej, ale oprócz tego przekazują na żywo w razie potrzeby do osobistego asystenta takiej osoby obraz wideo oraz dźwięk i pozwalają na przekazanie zdalne pomocy, wskazówek, jak poruszać się, żeby dotrzeć do celu i żeby uniknąć przeszkód. Tutaj mamy przykłady z wersji, która między innymi była testowana z udziałem przedstawicieli Państwa Środowiska Osób Niewidomych, wersji systemu właśnie pokazującej z terminalu asystenta, pokazującej aktualne położenie użytkownika oraz obraz z kamery pokazujący jego bezpośrednie otoczenie, czyli możliwość wskazania potencjalnych przeszkód. Taki system oczywiście niekoniecznie musi być dedykowany dla osób niewidomych. On może mieć wiele szersze zastosowania, między innymi pomóc także nieznanym osobom w poruszaniu się w obszarach miejskich. Inny aspekt zastosowań to jest kwestia tego, co obserwujemy w ostatnich latach, to mianowicie bardzo dynamiczny rozwój technologii związanej z przemysłem telefonii, telekomunikacyjnym, rozwoju coraz bardziej zaawansowanych telefonów komórkowych, oferujących coraz bardziej zaawansowane funkcje. I tutaj też wdrażamy od kilku lat rozwiązania, które są przeznaczone dla osób niewidomych. Począwszy od udźwiękowionego telefonu, gdzie pełna nawigacja po menu telefonu, po jego funkcjach była udźwiękowiona. Wszystkie informacje o wybranych komendach były przekazywane w postaci komunikatów głosowych osobom niewidomym. Jedną z kolejnych aplikacji, która powstała dla telefonów, najpierw z systemem Symbian, teraz bardzo popularnym systemem Android, to jest aplikacja pomagająca wspomagać nawigowanie do wybranych punktów zainteresowań, do wybranych punktów miasta. I na podstawie wskazań, odczytów z odbiornika GPS przekazywała w postaci komunikatów głosowych do wcześniej odległości i kierunki do wcześniej zaprogramowanych, wskazanych miejsc przez użytkownika. I tutaj dochodzimy do miejsca styku właśnie z komunikacją. Co dalej? Jak w takim razie, oprócz wskazania drogi do celu, pokazać, w jaki sposób możemy skorzystać ze środków komunikacji publicznej? Na początek nawiążę do tego, co jest obecnie wdrożone w Łodzi, jeżeli chodzi o system komunikacji miejskiej. Mamy tutaj kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Bardzo postaram się zmieścić. To, co mamy w tej chwili wdrażane, to przede wszystkim rozwiązania podające bieżące informacje na temat czasów przyjazdu pojazdów na wybrane przystanki sieci komunikacji miejskiej. Te komunikaty są przedstawiane w postaci tablic świetlnych, wyświetlających informacje, ale oprócz tego na słupach z tablicami są umiejscowione przyciski, które po aktywacji przekazują komunikaty słowne. Podobnie też w tramwajach, w autobusach dostępne są systemy przekazujące komunikaty głosowe o następnych przystankach, które mogą być aktywowane przez dedykowane piloty dystrybuowane przez Związek Niewidomych. I tutaj dochodzimy do koncepcji naszego systemu. Mając dostęp, dzięki uprzejmości i współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Łodzi, mamy dostęp do bieżących informacji na temat rozkładów jazdy, ale uzupełnianych też o bieżące informacje o położeniu pojazdów, o zmianach wynikających na przykład z korków czy z awarii. Te informacje możemy prezentować osobie niewidomej. Wykorzystujemy tutaj koncepcję systemu, który bazuje przede wszystkim, stanowi rozszerzenie tej aplikacji do nawigowania, bazuje na aplikacji współczesnego smartfonu, telefonu komórkowego. Do tego telefonu przekazujemy informacje przekazywane z rozproszonej sieci znaczników radiowych umiejscowionych na przystankach oraz w pojazdach. Te znaczniki pozwalają jednoznacznie zidentyfikować strefę przystanku, zidentyfikować numer tego przystanku i automatycznie oprogramowanie telefonu może z systemu informacji pasażerskiej pobrać informacje na temat właśnie połączeń i przekazać je w postaci komunikatów głosowych osobie niewidomej. Ten system jest obecnie w fazie testów. Oczywiście to jest system, który jest systemem rozwojowym, tak? To nie jest system, który będzie w najbliższych tygodniach wdrożony. Niemniej w najbliższych dniach planujemy realizację zaawansowanych testów tego systemu właśnie z wykorzystaniem rzeczywistych zainstalowanych znaczników na terenie wybranych obszarach miasta. Techniki, które tutaj wykorzystujemy, to przede wszystkim właśnie ta sieć znaczników radiowych. Na to chciałem zwrócić uwagę o tyle, ponieważ wykorzystanie tej techniki narzuca pewne ograniczenia, mianowicie żeby skomunikować się z telefonem komórkowym, potrzebujemy umieć odczytać sygnały nadawane przez te znaczniki. Ale dzięki temu otwiera się też możliwość, żeby zastosować dedykowany moduł pilota, który będzie dużo prostszy w obsłudze codziennej niż telefon komórkowy, który potrafi sterować funkcjami tego telefonu komórkowego oraz który, powiedzmy sobie szczerze, jest bezpieczniejszy, nie jest taki kuszący jak telefon komórkowy dla osób, które by miały niekoniecznie najlepsze zamiary wobec osoby się posługującej takim systemem. Próbując zmieścić się w czasie, chciałbym dążyć do podsumowania. Przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić znaczenie, że wykorzystując współczesne techniki elektroniczne, telekomunikacyjne czy wręcz teleinformatyczne, możemy i powinniśmy prowadzić badania zmierzające do tego, prowadzić prace rozwojowe zmierzające do tego, żeby ułatwić życie różnym grupom osób, nie tylko osobom niewidomym, ponieważ też są inne grupy docelowe, którym można w różny sposób, korzystając z zaawansowanych zdobyczy techniki, pomóc. I chciałem tutaj podkreślić właśnie kwestię konieczności właśnie prowadzenia interdyscyplinarnych przede wszystkim badań zmierzających do znalezienia rozwiązań, które nam wszystkim będą na co dzień pomagały. Na koniec chciałem przede wszystkim podziękować w imieniu swoim, w imieniu kolegów, którzy tutaj te projekty realizują, osobom, które bardzo aktywnie, osobom niewidomym lub słabowidzącym, które bardzo aktywnie i bardzo pomocnie włączyły się w testy opracowywanych przez nas rozwiązań, a także naszym sponsorom, przede wszystkim Ministerstwu oraz obecnie Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje badania związane z rozwojem tak zaawansowanych systemów, a także naszym partnerom przemysłowym, którzy pozwalają na testowanie, wdrażanie czy badania, realizację zaawansowanych badań funkcjonalnych tych systemów.
1: Dziękujemy. Udało się w czasie. Wielkie brawa. Ja myślę, że komunikacja miejska musi być dostępna i to fajnie, że właśnie Państwo to robią.
0: Zainteresowanych bardzo zapraszam, jesteśmy dostępni w foyer.
1: Oczywiście. A teraz ja już chyba widzę gdzieś tam Mikołaja. Tak mi się wydaje, czy nie?
2: Ho, ho, ho.
1: Mamy Mikołaja, brawa dla Mikołaja.
2: Witam ponownie. Jak tam samopoczucie po konferencji? Podobało się?
1: O, widzę, co tak słabo?
2: Widzę, że tak podobało się? Właśnie. Przyjechałem tylko powiedzieć, że rozdałem już 2500 prezentów i będę jeszcze rozdawał i mam nadzieję, że jutro też się zobaczymy i rozdam kolejne prezenty Państwu. Także życzę miłego wieczoru, wesołych świąt i do zobaczenia jutro.
1: Dziękujemy. A teraz zapraszam przedstawiciela firmy Optelek, pana Jima Porsa, który będzie mówił o rozwiązaniach technologicznych. Najnowsza technologia firma Optelek, powiększalniki, urządzenia lektorskie. Zapraszam, wielkie brawa. I tutaj tłumaczkę oczywiście, tak, bo to będzie po angielsku. Pan do nas przyjechał z bardzo daleka. Ciekawostka jest taka, że Jimmy, you are arrived from Moscow, I think, Russia?
3: Yes, you're right.
1: Okay. I mikrofon. Ja powiedziałem tylko, że Jim przyjechał do nas teraz z Moskwy, od naszych przyjaciół z Moskwy, więc jeszcze raz wielkie brawa dla pana Jima. I tutaj oddaję głos tłumaczce.
3: Okay, it's working. Good afternoon, everybody. I think it's the fourth or the fifth time that I'm given the time to talk to the people here in Poland, and I'm very honored about that.
4: Witam Państwa. To już chyba czwarta czy piąta okazja, kiedy mogę tutaj w Polsce się zwrócić do publiczności. Jest mi niezmiernie miło.
3: For the people that don't know the company Optelek, we're a big company that makes only products for people with low vision and blindness.
4: Dla tych z Państwa, którzy mojej firmy Optelek nie znają, jesteśmy dużą firmą, która właściwie specjalizuje się wyłącznie w produkcji i dostarczaniu urządzeń dla osób z upośledzeniem wzroku i osób niewidomych.
3: The company started in 1975, so in 3 years time we will have our 40th anniversary, which is quite remarkable in this industry.
4: Firma została założona w 1975 roku, już za 3 lata będziemy obchodzić swoje 40-lecie, co w tej branży jest imponującą sprawą i bardzo nas cieszy.
1: Brawa za te 40 lat.
3: And in those 40 years, I think it's now 20 years that we are working together with Altix, which is yeah, a very nice time working with the people. I know they are taking very good care of the blind and visually impaired here in Poland, and that's why they are a very good partner of Optelec.
4: Jest tak 40 niemal lat naszego istnienia, już 20. Współpracujemy z Altix. To jest partner wspaniały, co do którego mamy pewność, że bardzo dobrze dba o interesy i opiekuje się osobami niedowidzącymi i niewidomymi. Bardzo się z tego cieszymy.
3: And for this time it's nice to be in a really different environment than the years before. I think it's very nice to be in such a modern building with these facilities, and I'm congratulating Altix with an Ortiz Foundation chance with being able to organize this on such a short notice.
4: Jest mi niezmiernie miło znaleźć się tutaj w tym niezwykle nowoczesnym otoczeniu, trochę inne otoczenie niż w poprzednich latach, wielka nowoczesna sala. Jestem pod wrażeniem, że Altix i Szansa zdołały w szybkim czasie bardzo sprawnie coś takiego zorganizować.
3: I've never been in exhibitions in such a modern environment, and it's really a pleasure to see this happening, especially in Poland. A little bit about the products that we are showing here, because obviously we also have a small booth here with our low vision products.
4: Także pierwszy raz się znajduję w takim wspaniałym, nowoczesnym otoczeniu. Powiem parę słów o naszych produktach. Mamy obok swoje stoisko z produktami przeznaczonymi dla osób niedowidzących.
3: What we are showing at the moment is one of our CCTVs and four of our portable magnifiers. Among them is now the latest and the newest version that we have, the Compact 7 HD.
4: Między innymi, bo cały szereg urządzeń tutaj pokazujemy urządzenie powiększające, najnowsze urządzenie 7 HD.
3: And obviously we are showing the Compact 5 HD, which was the Idol of the Year winning product of last year. The difference between the two products is the size of the screen. And if you're interested in electronic magnifiers, then I invite you to come over to our stand and have a look at it.
4: Oczywiście jest też urządzenie 5 HD, które było w zeszłym roku idolem. Różnica między 5 a 7 jest taka, że jest różnej wielkości ekran. Oczywiście podchodząc do naszego stoiska będą się mogli Państwo już bardzo dokładnie przekonać.
3: I would like to tell you a little bit more about the Compact 7 HD. Which is a 7-inch magnifier, a 7-inch screen with a high-definition camera and an autofocus camera, so it's always sharp. It starts with a very low magnification of 2.0, which gives you a very good overview of, for instance, columns in a newspaper.
4: Teraz parę słów o tym najnowszym urządzeniu Compact 7 HD. 7-calowy ekran, bardzo wysoka rozdzielczość, ma kamerę z autofokusem i obraz jest zawsze ostry, mamy cały szereg możliwych powiększeń. Zaczyna się od powiększenia dwukrotnego, co daje nam bardzo dobry ogląd na układ strony na przykład i gdzie są jakie artykuły na jakiejś stronie w gazecie.
3: Yeah, there's a special menu built in for people that don't want to have all the different options with various colors, that only want to work in full color or their preferred high contrast color. So that makes it much easier to use than other devices that are available at the moment. It's similar to what's in the Compact 5 HD for those of you who know the product.
4: I mamy oczywiście menu, które pozwala ustawiać kolory w zależności od tego, czy chcemy wersję mieć full color, czy tylko korzystać z kolorów wysoko kontrastowych, żeby właśnie mieć ułatwione widzenie i wysoki kontrast. Także to jest bardzo łatwe, sprawia, że to urządzenie jest jednym z najbardziej ułatwiających korzystanie z tekstów, podobne dosyć do 5 HD.
3: But I can tell you a lot of things about the unit, but I think it's much better for you to come over to our booth and have a look at it, because then it immediately shows what the product can do and what it cannot do.
4: Oczywiście mogłem tutaj bardzo długo opowiadać o naszych urządzeniach, ale myślę, że najlepszym pomysłem i ponawiam zaproszenie do naszego stoiska, gdzie Państwo się po prostu będą mogli przekonać, co może zrobić i jak może ułatwić życie jedno z naszych urządzeń.
3: And I think that from my point of view, everything I can tell at the moment, I see Janusz saying, yes, this is okay.
1: Yes, this is okay.
3: So thank you for your attention and I hope you enjoy the show and the environment here. Thank you.
1: Dziękujemy. Wielkie brawa. Dobrze, a teraz zapraszam pana Marka Jakubowskiego ze studia Tyflografiki. Jak zawsze będzie ciekawie o tym, co można dotknąć, ale myślę, że nie tylko. Zapraszam, wielkie brawa.
5: Dzień dobry państwu. Kolega powiedział, że myśli, że będzie ciekawie. Chciałem powiedzieć o czymś innym, niż zajmuje się moja firma. My wykonujemy różnego rodzaju grafiki dotykowe, mapy, plany, schematy, przystosowania przestrzeni. To wszystko ma związek z osobami z dysfunkcjami wzroku. A ja osobiście zajmuję się jeszcze historią tyflografiki, tyflodydaktyki i starymi pomocami dydaktycznymi dla niewidomych. Chodząc po sali wystawowej obserwuję te ogromne ilości wysoko zaawansowanych technologii i one są naprawdę fajne, mądre, potrzebne, są też drogie. Natomiast praktycznie nigdzie nie widać zwykłych pomocy dydaktycznych, które byłyby bardzo użyteczne, nie byłyby kosztowne, a byłyby praktyczne zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. Jest w Europie kilka muzeów tyflologicznych. W Wiedniu, Berlinie, Madrycie, Bolonii, w Petersburgu i w Owińskach od niedawna. I w tych muzeach można znaleźć przedmioty, które 150-200 lat temu były wykonywane przez nauczycieli, przez rodziców. Były to przedmioty związane bezpośrednio z edukacją osób niewidomych. Długo można by opowiadać o dziesiątkach różnych sposobów zapisywania liter, wykonywania grafik, jakim posługiwali się rodzice i nauczyciele te prawie 200 lat temu. Natomiast jeżdżąc po tych muzeach, od wielu, wielu lat dopytywałem się różnych mądrych ludzi zajmujących się tyflografiką, tyflopedagogiką, czy spotkali się z historią, z legendą na temat książki wykonanej na ludzkiej skórze w XVII wieku, która to książka była książką przeznaczoną dla niewidomych. Szczerze mówiąc, mi samemu to się wydawało takie mało prawdopodobne, żeby taka książka istniała. Niemniej jednak tak znamienici tyflopedagodzy jak Wilhelm, jak August Kni, dyrektor Ośrodka dla Niewidomych we Wrocławiu, albo Wilhelm Klein, dyrektor Instytutu dla Ciemnych, bo tak to się wtedy nazywało w Wiedniu, oni w swoich książkach piszą, że spotkali się z informacją, jakoby taka książka gdzieś w Niderlandach była. Traktowałem to trochę jak legendę, natomiast kilka miesięcy temu pojechałem do Berlina, bo bardzo zależało mi, chciałem zobaczyć jedną ze starych map dotykowych, która wiedziałem, że w Berlinie jest. Zwiedziłem przy okazji to muzeum, małe, sympatyczne, bardzo sympatyczny pan dyrektor tego muzeum. Jak już skończyliśmy zwiedzać, no to też go zacząłem tradycyjnie dopytywać o tą książkę. On mówi, chłopie, bujda, czegoś takiego na pewno nie ma, no piszą o tym, ale nikt nigdy nie widział. Poprosiłem go o klucze od piwnicy, bo muzeum, każde muzeum to jest muzeum, natomiast najważniejsze w tego typu obiektach są strychy i piwnice. Tam naprawdę można znaleźć coś ciekawego. Przeszukując tą piwnicę, trafiłem na różnego rodzaju naprawdę stare mapy, stare plany, ogromne ilości książek i gdyby nie to, że miałem o 20 pociąg do Poznania, to naprawdę zostałbym sobie tam długo. Mimo że była pleśń, śmierdziało kurzem, na pewno mieszkały myszy, bo było słychać. W każdym bądź razie, przewracając te potężne tomiska książek, trafiłem na taką dziwną, ciężką książkę. Zrazu odłożyłem ją na bok, ponieważ już dosłownie ręce mnie bolały od przewracania tych brajlowskich tomisk. Ale potem, robiąc porządek po sobie, odłożyłem z powrotem i otwarłem całkiem przypadkiem tą książkę i okazało się, że na zwykłych, szarych kartach grubego kartonu są dziwne znaczki. Trójkąciki, kwadraciki, jakieś drzewka z pięknie kolorowego, grubego kartonu wycięte i naklejone. Prawie 200 takich stron. Nic w czarnym druku nie jest napisane. Książka ewidentnie stara. No już postanowiłem odłożyć ją, kiedy się okazało, że otwarła się kartka, która była przyklejona do okładki, a tam widzącymi literami było napisane, wyklejone, że są to psalmy Dawidowe wykonane przez Antoniego von Reina, organistę z Arnem w 1736 roku. Pomyślałem sobie, że to jest ta książka. Niestety ona nie była na ludzkiej skórze, to był zwykły karton, natomiast te litery i znaki były wykonane z kart tarota marsylskiego. Tym tarotem posługiwały się czarownice. Kolejna ciekawostka, żona tego pana organisty została spalona na stosie. Także może nie do końca legenda była prawdziwa, ale jest w tej chwili, można oficjalnie oglądać w Berlińskim Muzeum pierwszą na świecie książkę, pierwszy zapis nutowy, który wykonano dla jakiegoś niewidomego organisty. Zapraszam do innych muzeów i do tego też. Dziękuję Państwu.
1: Dziękujemy bardzo. Jak zawsze książka na skórze, no niezwykle coś ciekawego, a teraz zapraszam Steve'a Bennetta z firmy Dolphin Computer Access, który popowie nam o programach mówiących i o programach specjalnych dla osób starszych, dla tych osób, które nie lubią korzystać z komputera. Idzie do nas też tłumaczka. Okay. Steve, where you come to us?
6: From the UK, from Worcester.
1: Z Wielkiej Brytanii. Wielkie brawa dla Steve'a Bennetta z Wielkiej Brytanii.
6: Okay. Dzień dobry. My apologies. I understand. Okay. My apologies. I have very little Polish, so I'm afraid you'll have to listen to the translator.
4: Drodzy Państwo z góry, przepraszam.
1: Momencik.
4: Drodzy Państwo, przepraszam, będę mówić po angielsku i mają Państwo też możliwość, jeśli chcą słuchać tłumaczenia.
6: Dolphin is a company based in the UK. We have 60 employees in America, in the UK and in Sweden.
4: Dolphin jest firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Zatrudniamy 60 pracowników i działamy w Ameryce, właśnie w Wielkiej Brytanii i w Szwecji.
6: We've been actively recruiting colleagues who have a visual impairment, so 25% of all my colleagues have some type of visual impairment.
4: Jesteśmy też pracodawcą otwartym i chętnie zatrudniającym osoby niedowidzące. 25% naszych pracowników u nas zatrudnionych ma jakiegoś rodzaju problemy ze wzrokiem.
6: But that's not why we employed them, because they have a visual impairment. We employed them because they were very good for the job.
4: Oczywiście prawda jest taka, że nie zatrudnialiśmy ich dlatego, że są osobami niedowidzącymi, tylko to byli najlepsi ludzie dostępni, żeby tę pracę wykonywać.
6: So Dolphin makes different software, but all of it is for what we call the print impaired world.
4: Jesteśmy producentem oprogramowania, wszelkiego rodzaju pakietów oprogramowania, wszystkich przeznaczonych dla osób, które mają trudności w obcowaniu ze słowem drukowanym.
6: Our main product is Supernova for magnification, for speech and for braille output.
4: Głównym naszym produktem jest Supernova, oprogramowanie, które służy do przetwarzania na mowę, do powiększania i do korzystania z braille'a.
6: This works on Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and shortly Windows 8.
4: Oczywiście oprogramowanie, które współpracuje z Windowsem XP, z Vistą, z Windowsem 7, no i już niedługo z 8.
6: Our other product was designed for people who find Windows a difficult environment. It's called Dolphin Guide.
4: Kolejny nasz produkt stworzony z myślą o osobach, które nie lubią Windowsa. Uważają, że to jest trudne środowisko. Nazywa się ten produkt Dolphin Guide.
6: Dolphin Guide provides a different interface to Windows, but many of the functions that people like to use.
4: Za pomocą tego urządzenia użytkownik korzysta z innego interfejsu niż oferuje Windows, którego nie lubi. Interfejs jest inny, natomiast funkcje i funkcjonalności, większość z nich pozostaje takich samych.
6: It was designed for what in the UK we call seniors, so people who have macular degeneration or glaucoma later in life and didn't use the computer when they were working.
4: Jest to pomyślane głównie z myślą o osobach starszych, które nie są przyzwyczajone do komputerów i w czasie, kiedy jeszcze były aktywne zawodowo, nie korzystały z komputerów, a w tej chwili jest to uniemożliwione przez cały szereg schorzeń.
6: Dolphin Guide allows the user to do email, letters and documents, scan and read and use the web.
4: Dzięki temu oprogramowaniu ci użytkownicy mogą wysyłać maile, mogą skanować, mogą korzystać z przetwarzania na mowę i czytać, a także korzystać z internetu.
6: And uses a 1, 2, 3 to 9 menu rather than an interface designed for the mouse.
4: I menu nie jest tutaj, nie wymaga korzystania z myszki, tylko można nawigować za pomocą klawiatury.
6: Other features in Guide would include the ability to listen to internet radio, podcasts and news feeds.
4: Umożliwia też ten produkt do korzystania z radia, słuchania radia internetowego, jakichś podcastów czy kanałów wiadomości.
6: Everything has been simplified to make it easy for people to be able to use the computer.
4: Wszystko zostało uproszczone z myślą o tym, żeby z tego komputera korzystało się jak najłatwiej.
6: It's so easy to use it. In fact, I have customers who make a voice recording, who attach an MP3 to an email and send it to their relatives on the other side of the world.
4: Jest to niezwykle proste. Niektórzy z naszych klientów, niektórzy z użytkowników posługują się tym produktem w taki sposób, że nagrywają coś, załączają to jako załącznik do maila i wysyłają wiadomości do swojej rodziny na całym świecie.
6: The benefit would be that they can speak to the computer for 5 minutes and it's 20 minutes of typing.
4: Tak więc tak naprawdę to zajmuje kilka minut, nagrywają coś, a później komendami głosowymi kierują komputerem, żeby udało się wysłać wiadomość.
6: Guide is a wonderful piece of software and the customers who use it are able to do many things on the computer they never thought they'd be able to do.
4: To oprogramowanie Guide jest czymś, co umożliwiło bardzo wielu osobom korzystanie z funkcji, których wcześniej nie wyobrażali sobie w ogóle, że będą mogli kiedykolwiek używać.
6: One of the things that we did for the UK was that you could listen to radio stations or radio programs that had been on 2 or 3 days earlier.
4: Dla użytkowników Wielkiej Brytanii stworzyliśmy taką usługę dostępu do audycji radiowych, które były nadawane 2 czy 3 dni wcześniej, żeby można ich było z pewnym opóźnieniem posłuchać.
6: One day the BBC who make this option, which we use, changed the software on the BBC website.
4: Dzięki współpracy z BBC jest to możliwe, ponieważ BBC zmieniła coś po swojej stronie, na swoim portalu internetowym.
6: And I had 250 customers ring me to complain in one day.
4: I po tej zmianie 250 klientów zadzwoniło do mnie, co się w ogóle dzieje, dlaczego tak jest.
6: Yeah, which sort of demonstrated to me that we must make sure the service is always there and just how many people were using Guide for and all its features.
4: Czyli okazało się, że ludzie naprawdę tych audycji radiowych słuchali za pośrednictwem BBC i jakaś tam zmiana po stronie BBC, może niechcący, wywołała dosyć dużą burzę konsternacji, czyli jest to usługa bardzo potrzebna i musimy pamiętać, jak właśnie ważne jest udostępnianie tego.
6: It also taught me not to mess with anybody over 75 on the telephone, as they are very good at shouting at me.
4: No i oczywiście dla mnie to cenne doświadczenie z tym, co się stało ze stroną BBC i z tym, że otrzymałem te 250 telefonów z pytaniem, co się dzieje i dlaczego nie możemy słuchać audycji. Naprawdę najtrudniejszym klientem przez telefon jest osoba po 75 roku życia, bo ona bardzo skutecznie domaga się również podniesionym głosem tego, czego chce.
1: Cieszę, brawa za to, dla Delfina.
6: Okay, so we will continue to work with Microsoft for Windows 8 in the future and make that work. And we will also be looking to look at other platforms in the future.
4: Będziemy oczywiście cały czas współpracować z Microsoftem, żeby wspierać czy działać na Windowsie 8, no i oczywiście przyglądać się innym platformom, z którymi możemy współpracować w przyszłości.
6: Okay, thank you very much for your attention. I've enjoyed being here in lovely Warsaw and I hope you have an enjoyable day.
4: Dziękuję bardzo, bardzo mi się tu w Warszawie podoba. Życzę Państwu miłego dnia.
1: Dziękujemy. Thank you.
6: Thank you.
1: Dobrze, jeszcze dwóch mamy prelegentów, a następnie będziemy mieli film. Teraz zapraszam przedstawiciela firmy Plextalk, pana Toshi, do wypowiedzi. Firma, brawa, tak oczywiście. Firma Plextalk jest to firma z Japonii. Hello Toshi. We will have translation for you.
7: Okay. Thank you.
1: Two sentence and
7: yeah.
1: Okay.
7: Right.
1: And do you have okay? Toshi jest z Japonii, ale normalnie z Japonii. Normalnie w Japonii nie pracuje, ponieważ to jest troszeczkę z daleko. Toshi, where you work?
7: I work now in Brussels, of Belgian country, as a European branch office of Plextalk.
1: I Toshi, pomimo że jest z Japonii, żeby był bliżej naszych klientów, przeniósł się do Belgii i na co dzień pracuje w Belgii. Myślę, że za to, że z Japonii przeniósł się tylko po to, żeby niewidomym w Polsce dostarczać produkt Plextalk, należą się brawa. Więc. I teraz minutka, otworzy nam się prezentacja i oddaję głos już panu Toshiemu.
7: Okay, nice to meet you. My name is Toshi Kikutsukake, just call me Toshi. And my company is a Japanese company, and my nationality is also Japanese. Our company is located in the quiet center of the Japanese island, and we are manufacturer of digital talking book player and recorder, Plextalk. So yeah, I'm very pleased to present Plextalk Pocket today with the Polish language firmware availability.
4: Dzień dobry Państwu, jestem Toshi, reprezentuję firmę japońską, jestem Japończykiem. W Japonii nasza siedziba znajduje się w centrum jednej z japońskich wysp i jesteśmy producentem odtwarzacza i urządzenia nagrywającego i dzisiaj właśnie będę Państwu jeden z naszych produktów Pocket prezentować.
7: Yeah, the benefits of the Plextalk Pocket is indeed a daisy recording capability. I can say that Plextalk Pocket is the only one device in the world with the capability to record in daisy format.
4: Proszę Państwa, nasze urządzenie cały szereg korzyści ma właśnie, bardzo łatwo się nagrywa, jest jedynym urządzeniem na świecie, które umożliwia nagrywanie w formacie DAISY.
7: It's quite a suitable feature of the DAISY recording dedicated to students, blind people and dyslexia and kind of advanced people who records some classes and conference and meeting and so on.
4: Jest to niezwykle ważne, ta umiejętność, możliwość nagrywania w formacie DAISY i dla osób uczących się, studentów niedowidzących, niewidomych, i dla osób z dysleksją, i dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą się gdzieś znaleźć i proszą o nagrywanie jakichś spotkań, jakichś konferencji, jakichś wykładów.
7: Yeah, because by the daisy recording, you can just the record with the built-in microphone on the device with the auto gain control system, so that the pocket automatically adjusts the level of the recording. And also you can set the headings from time to time. And after the recording, you can navigate the recorded files. So that means it's quite flexible for you to record any cases and edit as you want.
4: Teraz dzięki temu urządzeniu możemy bardzo łatwo nagrywać. Poziom głośności reguluje się sam w zależności od odległości i oczywiście dzięki temu urządzeniu możemy też dzielić tekst, który jest słyszalny, na fragmenty, nadawać im jakieś nagłówki czy tytuły, potem bardzo łatwo i w sposób uporządkowany można odsłuchiwać i edytować te nagrania.
7: And another advanced capability is web radio stations and a podcast supported with the built-in wireless internet module.
4: I umożliwione jest też działanie i wykorzystywanie radia internetowego, wykorzystywanie podcastów, dlatego że jest wbudowany bezprzewodowy internet.
7: So only you have to do is that you can just download the playlist file through the internet by using your personal computer, and they just copy and paste, I mean drag and drop your playlist file into the pocket with the SD card. Then the pocket can automatically detect the Wi-Fi access point, and then you can listen to stream web radio stations.
4: Więc tak naprawdę wystarczy tylko przeciągnąć te pliki czy te podcasty, to co Cię chce, bardzo za pomocą bardzo prostego ruchu przeciągnięcie na ekran urządzenia. Urządzenie samo wykryje najbliższy dostępny internet, powiedzmy sobie, i jesteśmy gotowi do słuchania.
7: And another outstanding feature of the Plexo Pocket is a reliable design. We stick to create the high quality of the product as a representative of a Japanese company.
4: Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że jest Pocket jest urządzeniem świetnie zaprojektowanym. Oczywiście jako przedstawiciele kultury japońskiej w produkcji staraliśmy się stworzyć produkt jak najwyższej jakości.
7: Yeah, and by our marketing analysis to investigate the voice of the customers in the global level, the most important thing is that the shock resistance and such as shock resistance or drip-proof keypad for the reliable design. For example, our device Pocket can drop from the height of 150 centimeters. It's never broken.
4: W naszym procesie produkcji, projektowania wzięliśmy pod uwagę głos i potrzeby potencjalnych klientów. Z tego wyniknęła wskazówka, że dla użytkowników bardzo ważna jest odporność na wszelkiego rodzaju uderzenia czy upadki takiego urządzenia. Wzięliśmy to oczywiście pod uwagę i nasze urządzenie Pocket nigdy jeszcze po upuszczeniu z wysokości 1,5 metra nie doszło do tego, żeby się coś zepsuło.
7: And also we designed a special drip-proof keypad, which offers protection against the liquids.
4: Klawiatura jest za pomocą specjalnego rozwiązania zabezpieczona przed działaniem jakichś płynów, gdyby się coś wylało. Także nic się nie będzie tu psuło.
7: So we also offer the flexible data management system with a variety of the media, such as SD cards. It can recognize up to 32 gigabytes, and also there is a USB interface. That means that you can connect access to a USB memory stick or a desktop device like Plexo Linio.
4: ułatwiamy zarządzanie danymi, także mamy możliwość wprowadzania kart pamięci, mamy interfejs USB, także można w ten sposób wprowadzać wszelkiego rodzaju dane i pliki i oczywiście połączyć się z komputerem.
7: And also we offer the ultimate software as free of charge when you buy a Plextalk Pocket, such as Plextalk recording software, which is quite powerful editing features, so that after the recording as a DAISY format by a Plextalk Pocket, you can edit with your PC.
4: Oprogramowanie, które jest wykorzystane w tym urządzeniu, jest też świetnej jakości, umożliwia chociażby po nagraniu edytowanie nagrania przy pomocy komputera.
7: And another software is a Plextalk transfer software, which you can transfer DAISY books, text files, audio files and playlist and so on, communicate between your personal computer and pocket.
4: Oprogramowanie do przenoszenia plików. W bardzo łatwy sposób można przenosić teksty, pliki dźwiękowe i inne pomiędzy komputerem a tym urządzeniem.
7: And in this occasion, I also would like to present some of the other device on our product lineup, Plextalk.
4: Chciałbym też przy okazji inną linię produktów Państwu zaprezentować.
7: So as you can see, there are several devices we offer, and currently we offer a Plextalk Pocket with the availability of a Polish language. And there is also some advanced products, such as Plextalk Linear Pocket. It's quite a new model. We will launch the device just in December, this month, I mean. So the Linear Pocket has the DAISY online capability and also with the 8 GB internal memory.
4: Tutaj mamy, chcę jeszcze przypomnieć, że Plextalk Pocket jest w tej chwili, ma dostępny też również w gamie języków język polski i widzą Państwo z boku slajdu linię bardziej zaawansowanych urządzeń. Mamy Plextalk Linio, właściwie coś, co zostaje wypuszczone w tej chwili, premiera w grudniu, z powiększoną pamięcią 8 giga.
7: The concept of DAISY online is to offer the DAISY books, not only DAISY books, but also any kinds of talking book through the library via internet infrastructure, so that you don't need to receive any physical media like CD or SD card. So you can directly access to your library server, and through the internet you can download or stream the talking books by online.
4: Ważna tutaj w tych nowych produktach jest idea DAISY online, czyli materiały, książki w formacie DAISY można ściągać bezpośrednio z biblioteki internetowej. Nie ma potrzeby brania skądś płyty czy jakiejś karty, tylko bezpośrednio z internetu interesujące nas materiały w formacie DAISY możemy ściągać na urządzenie.
7: So the DAISY online service is totally depending on the vision of the library in each country, as like Western European countries or Japan and United States, a lot of national libraries are now moving forward to a DAISY online service. So we are really interested in communicating with the library and some technical organization how to proceed to the DAISY online service in Poland.
4: Oczywiście ta funkcja DAISY online, czyli ściąganie bezpośrednio z biblioteki internetowej materiałów w tym formacie jest uzależniona bardzo od tego, na ile biblioteki są bogate w tego typu treści i w Japonii, i w innych krajach. Komunikujemy się z wszelkiego rodzaju bibliotekami, organizacjami, które mogą nam pomóc doprowadzić do tego, żeby te biblioteki i żeby treści w formacie DAISY były coraz szerzej dostępne, żeby tego w bibliotekach było coraz więcej.
1: Tu jest jeszcze dodatkowa informacja. Firma Plextalk apeluje do Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych i innych bibliotek, które mają książki w DAISY, aby skomunikowali się właśnie z firmą Plextalk i żeby ten projekt DAISY Online był także w Polsce.
7: So finally, I would like to explain about what is our company, Shinano Kenshi. I need to explain what about the history of the DAISY and the Plextalk. And we are a Japanese manufacturer company, Shinano Kenshi Co. Ltd., founded in 1918. And we have currently about 850 employees in Japan. And in the global network, we have several thousands of the employees. And our origin of the production is silk textile in about 100 years ago. And we evolved to create the new production like a motor, micro motors for the general industry. It used for the car motor vehicles, air conditioning systems, and copy machines, and so on.
4: Teraz parę słów o naszej firmie, Shinano Kenshi, firmie japońskiej, założonej w 1918 roku, z początku firmie działającej w branży tekstylnej, ale firmie, która się zatrudnia w tej chwili 850 pracowników w Japonii, kilka tysięcy na całym świecie. Firma przeszła od tej produkcji tekstylnej po pewnym czasie do produkcji silników i silniczków wszelkiego rodzaju i dla branży motoryzacyjnej, i dla takich urządzeń jak klimatyzatory czy kopiarki.
7: And you might know about our original brand, Plextalk, and we offer we used to offer the IT device such as personal computer peripheral machines as a brand name of Plextalk, and that we created the high quality optical disk drive for the professional people like audio music mastering studio and CD and DVD duplication systems and so on. So those kind of customers are quite requires high quality of the products and high quality of the sound. So the roots of the Plextalk is a high quality sound and high quality reliable design.
4: Jesteśmy też firmą, która stworzyła właśnie markę, o której mówimy, markę Plextalk, która początkowo skupiała się właśnie na dostarczaniu wszelkiego rodzaju rozwiązań związanych z dźwiękiem dla chociażby branży muzycznej czy dla studiów muzycznych, nagraniowych. Zawsze naszym priorytetem był jak najwyższej jakości dźwięk.
7: So in the field of assistive technology, we were
1: involved. Just 1 minute, okay? 1 minute. You have 1 minute, okay?
7: So this is the last session for me, so no problem. So we were involved in assistive technology field about 1990s, and that we authorized, we are also authorized by DAISY Consortium in the global level. And now currently we are kind of a global market leader in the DAISY players field. And just last month we celebrated to achieve about 500,000 of the players of the production for the National Library Congress in the United States. So we assume that in totally in the global level we have manufactured most likely 1 million of the players in the world. And our company has actually a patent of the DAISY technology, which we offered to the DAISY consortium as free of charge, so that the people and a lot of organizations can utilize the technology of the DAISY by offering DAISY technology.
4: Jeśli chodzi o te urządzenia, o których zaczęliśmy, wspomagające osoby niedowidzące i niewidome, zaczęliśmy działać w tym obszarze w latach 90. Jesteśmy w tej chwili liderem, jeśli chodzi o odtwarzacze współdziałające z formatem DAISY. Około miliona urządzeń już jest wyprodukowanych przez nas i działa na całym świecie. Mamy patent na technologię odtwarzania formatu DAISY, patent, którym się dzielimy z konsorcjum DAISY. Jesteśmy certyfikowani przez to konsorcjum i oczywiście chcemy przyczynić się do tego, żeby ten format DAISY był jak najbardziej rozpowszechniony i dostępny dla osób, które go potrzebują.
7: So I appreciate your attention of my presentation, and if you have any more questions or something, you can visit our booth in here, Riha in Poland, today and tomorrow. Also, you can visit our website, www.plextalk.eu. Thank you very much.
4: Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do pytań, do rozmów i nasze stoisko jest dostępne dziś i jutro i nasza strona internetowa plextalk.eu.
1: Jeszcze raz brawa, teraz jest dla tłumacza. Dziękujemy. Thank you, Toshi.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

0: no, dla osób niewidomych zostało jeszcze bardziej dostosowane i zaprojektowane z myślą o ich potrzebach. Dzień dobry, panie Janie.
1: Witam państwa.
0: Dziś porozmawiamy sobie o urządzeniu, którym jest zestaw słuchawkowy Prime X3 Duo SE. To jest urządzenie, które jest, tak jak wspomniałem, zestawem słuchawkowym zaprojektowanym specjalnie z myślą o potrzebach niewidomych użytkowników, no bo niewidomi użytkownicy tego typu sprzętów pewne dodatkowe potrzeby mają. Jakie to są potrzeby i jakie to mogą być potrzeby, o tym sobie na pewno porozmawiamy w dalszej części audycji. Natomiast na dobry początek może porozmawiajmy, i tu pytanie w stronę pani Pauliny, troszeczkę o historii firmy Axtel, bo myślę, że warto powiedzieć kilka słów o tej marce. No, tak sobie myślę, że nawet dla tych wszystkich, którzy interesują się technologią, może to być marka dosyć nieznana, bo wy specjalizujecie się raczej w ofercie dla różnego rodzaju firm, prawda?
2: Dokładnie, panie Michale. Ale tak zaczynając od początku, drodzy państwo, firma Axtel jest producentem sprzętu z zakresu audio i wideo. Swoją działalność rozpoczęliśmy już przeszło 20 lat temu i naszą przygodę zaczęliśmy od dostarczania profesjonalnych zestawów słuchawkowych nagłownych, czyli słuchawek z pałąkiem nagłownym, które mają również wbudowany mikrofon, a naszymi pierwszymi odbiorcami byli klienci biznesowi, tacy jak call centra oraz biura obsługi klienta, czyli głównie te firmy, które prowadziły na dużą skalę rozmowy przy użyciu właśnie zestawów słuchawkowych. Oczywiście, tak jak nasza konkurencja, my również produkowaliśmy nasze rozwiązania w Chinach. Natomiast przez te wszystkie lata, dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy, udało nam się przenieść produkcję do Polski, także jesteśmy producentem polskim. Postawiliśmy bardzo nowoczesną fabrykę, która znajduje się w województwie lubelskim w miejscowości Majdan Nowy, koło Biłgoraja. I na ten moment około 85% naszych rozwiązań słuchawkowych produkujemy właśnie w Polsce. Mamy pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym, od pomysłu do realizacji. Jesteśmy marką rozpoznawalną, i to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Być może mniej nas kojarzy konsument B2C, taki konsument końcowy, gdyż do tej pory nasze rozwiązania dostarczaliśmy głównie do biznesu. Posiadamy swoje biura terenowe na praktycznie wszystkich kontynentach i w zasadzie zapatrujemy cały świat w nasze produkty. Rozwijając jeszcze temat tych naszych produktów, to oprócz dostarczania słuchawek nagłownych, w swojej ofercie posiadamy rozwiązania wideo, które dzielimy na dwie kategorie: kamery internetowe i kamery konferencyjne oraz telefony stacjonarne IP.
0: I teraz możemy powiedzieć, że pani Paulina mówi do nas z urządzenia produkcji Axtela.
2: Dokładnie. Ja dzisiaj mam tutaj podłączoną słuchawkę Axtela, słuchawkę Prime. To jest troszeczkę inna słuchawka niż ta, którą dzisiaj będziemy omawiali, ale również, że tak powiem, z tej samej rodziny słuchawek.
0: No właśnie, przechodząc do urządzenia, o którym dziś będziemy mówić, to no nie mogę nie zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, żeby tworzyć rozwiązanie, które może przydać się także niewidomym?
2: Pomysł narodził się dość nietypowo. Z panem Janem Gawlikiem i Tono Praca poznaliśmy się już przeszło kilkanaście lat temu, gdyż również do Tono dostarczaliśmy nasze słuchawki i jeśli chodzi o jakość naszych produktów, to zdecydowanie te nasze słuchawki przypadły do gustu, a oprócz samego produktu, opieka posprzedażowa, support i serwis, który świadczymy, od razu wyróżnił nas na tle konkurencji. I tak, od słowa do słowa, od transakcji do transakcji wywiązała się z panem Janem długoletnia współpraca. My ze swojej strony jesteśmy też producentem, który mocno skupia się na opiniach i potrzebach konsumentów i przez to bardzo elastycznie podchodzimy do naszych produktów i często modyfikujemy wiele rzeczy. Dostarczając do Tono, gdzie użytkownikami naszych słuchawek były osoby niewidome, mieliśmy świadomość, że te słuchawki nie do końca spełniają ich oczekiwania. Często też ta nasza słuchawka była jedną z dwóch, którą jednocześnie wykorzystywała osoba niewidoma i to w zasadzie podsunęło pomysł, że być może warto by

0: było stworzyć produkt, taki dwa w jednym, którego nie ma na rynku, a który tak bardzo ułatwiłby pracę osobom niewidomym oraz oczywiście osobom niedowidzącym, no bo to nie tylko osoby niewidome mogą korzystać z tych naszych słuchawek. Natomiast też gdzieś ta koncepcja powstała po to, że taka słuchawka otworzyłaby może mocniej rynek pracy na osoby niewidome. Oczywiście nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym, jak nieoceniona była pomoc pana Jana w tym zakresie, który uzmysłowił nam pewne rzeczy. Także uważam, że warto jest, żeby pan Jan w tym momencie powiedział nam, jak w tamtych czasach pracowały osoby niewidome przy użyciu tych dwóch słuchawek.
1: Ale zanim to, ja w ogóle myślę, że warto rozszyfrować ten tajemniczy skrót. I tu pytanie do pana Jana, który pani Paulina już kilka razy wymieniła. Tono. Co to jest tono? Czym się zajmuje, tudzież zajmowało?
2: Pierwsze słuchawki w dużych ilościach zostały dostarczone do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach w ramach projektu takiego, który był tu realizowany, związany z pracą osób, był ten projekt osób niewidomych z pracą. Takie były wtedy projekty realizowane i to były takie słuchawki, które tam w ramach przetargu, testu wybraliśmy do naszych potrzeb. One spełniały nasze kryteria, dlatego że miały interfejsy USB do komputera i udało nam się wtedy rozwiązać problem taki, że nie trzeba było żadnych urządzeń konstruować, żeby jednocześnie i w słuchawkach było słychać osobę, z którą rozmawiamy, plus komputer, który wiadomo był narzędziem wspomagającym pracę osób niewidomych. Więc tak się ta nasza współpraca naprawdę zaczęła. No i to jest potem to, co powiedziała pani Paulina. Ja tam zacząłem jak zwykle narzekać, krytykować i mówić, jakby to można było poprawić. Robiliśmy różne próby z różnymi terminalami różnych firm i w końcu w firmie, tutaj pani Paulina nie powiedziała, narodził się pomysł, że firma postanowiła skonstruować własną słuchawkę bezprzewodową, bo do tej pory rozmawiamy o słuchawkach przewodowych. Natomiast to był tak jakby główny jakby taki nurt. Natomiast wszystkie firmy, że tak powiem, które się rynku, które się specjalizują w sprzęcie do call center, mają słuchawki bezprzewodowe. Jabra czy tam Sennheiser, więc państwo postanowili zrobić słuchawkę bezprzewodową od zera, powstać miał produkt i w ramach tego jakby koncepcji udało mi się przekonać państwa, żeby zrobić taki produkt, który oprócz tego, że będzie spełniał zapotrzebowanie rynku klientów państwa firmy, będzie miał cechy, które nam są potrzebne i przydatne. I takimi cechami, które nam są potrzebne i przydatne, to na przykład było poziom baterii, sprawdzenie, że można było taką słuchawkę odnaleźć, jak ją gdzieś tam odłożymy z bazy, żeby można było wiedzieć, który profil głośności jest wybrany, bo takie słuchawki mają profile głośności, a przede wszystkim, co było najważniejsze, bo wtedy już ludzie niewidomi używali smartfonów na dużą skalę, żeby można było jednocześnie taką słuchawkę podłączyć do komputera, do smartfona i przy okazji też oczywiście do telefonu stacjonarnego IP, tak?
1: Czyli wyzwań całkiem sporo.
2: No wyzwań całkiem sporo, ale sytuacja była, bym powiedział, idealna, ponieważ był to produkt, którego nie było. Nie było to taka sytuacja, jaką często mamy, że bierzemy coś i to dostosowujemy, przerabiamy, poprawiamy, tylko tworzymy od nowa. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że możemy uzyskać na końcu to, co chcemy, a minusy są takie, że trzeba rozwiązać te wszystkie wyzwania, o których pan wspomniał, tak? I to taka historia, że tak powiem, tak ona wyglądała, tak? Państwo pisali projekt, dostali dofinansowanie z PARP-u na stworzenie tego całego produktu, czyli zaprojektowanie, wybudowanie, stworzenie form, narzędzi, wszystkiego, co jest związane z pełną linią technologiczną do wytwarzania tego produktu. A później, ponieważ jakby na wskutek różnych tam zawirowań, że tak powiem, historycznych, została powołana spółka Tono Praca jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej, ale to już kolejny odcinek tego filmu i jakby ta współpraca z Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi wraz z moją osobą, no tak tu się zdarzyło, przeniosła się do Tonopraca, bo czas stworzenia tych słuchawek był dosyć duży. Nie było to tak, jak w filmach, że szybko, szybko, tylko trwało to wiele lat.
1: No właśnie, bo pan to tak streścił dość szybko, ale przypuszczam, że to wcale tak szybko nie było i różnego rodzaju wyzwania jeszcze gdzieś tam po drodze się pojawiały. Ile czasu te słuchawki powstawały?
2: No chyba z 8 lat, tak mi się wydaje. Pani Paulino?
0: Chyba niepełne, panie Janie, 8 lat, ale myślę, że gdzieś
2: ale
0: 7, tam możemy
2: ale 7
0: tak,
2: lat biblijnych na pewno możemy
0: celować przyjąć. Dokładnie w tą datę. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy możemy się pochwalić, że mamy słuchawkę bezprzewodową, słuchawkę Axtel Prime X3 Duo SE, która na ten moment jest jedynym takim urządzeniem na rynku, które jednocześnie prowadzi ciągły nasłuch naszego komputera, czyli informuje nas o wszystkim, co się na tym urządzeniu dzieje, oraz w tym samym czasie możemy prowadzić rozmowę w zasadzie na wszystkich możliwych urządzeniach, które mamy, tak? Możemy rozmawiać przez telefon komórkowy, możemy rozmawiać przez telefon stacjonarny, przez jakiś softfon, czy też aplikacje Teams, Zoom, Webex, Jabber bądź inne i słyszymy jednocześnie nasłuch z urządzenia, jak i rozmowę, którą prowadzimy. Jest to niesamowite. Naprawdę to urządzenie bardzo ułatwia życie, ułatwia pracę i na pewno więcej o tym będzie mógł powiedzieć pan Jan, który jest również użytkownikiem tego produktu. Także panie Janie, tutaj oddaję głos.
2: Nie no, pocieszam państwa, że to działa, także okej. Okay.
1: Co jest najważniejsze? Ja powiem tak dla kontrastu, że ja mam podobne rozwiązanie stworzone z gotowych komponentów, które mi służy na co dzień w tworzeniu audycji, no bo ja też potrzebuję odsłuchu jednocześnie z kilku źródeł, więc w moim przypadku na przykład to jest taki jeden dość duży mikser, który stoi sobie tutaj obok, a wam się to udało stworzyć wszystko w no, dość małej konstrukcji, bo jak rozumiem, to jest słuchawka plus baza.
2: Tak, jest słuchawka plus baza. Wcześniej jeszcze przed pana mikserem, tym dużym, był Protoplasta, to był taki mały mikser, bo jakby niewidomi mają kontakt z telemarketingiem, powiedzmy, od przełomu wieku i wtedy też skonstruowaliśmy taki mikromikser, który był podłączony do telefonu systemowego i do niego były podłączone słuchawki i ten mikser też miał zadanie jakby sygnał z komputera plus to, co przychodziło z telefonu, podłączyć do jednych słuchawek i to też były słuchawki zresztą od pani Pauliny, tylko jeszcze wtedy pani Pauliny nie znałem, tak? Więc z tym, że tamten mikser żadnej funkcjonalności nie posiadał, no, ale był dosyć takim złożonym urządzeniem, bo tam było też wiele problemów, które trzeba było rozwiązać, głównie z separacją galwaniczną między centralą telefoniczną a komputerem stacjonarnym. Ale to było, tak jak mówię, w 1999 roku. Czyli można powiedzieć, że niedługo 25 lat ta konstrukcja będzie obchodziła. Ale okazało się, że właściwie do każdej centrali były inne wyzwania, inne problemy, więc tak jakby, poza tym wtedy jeszcze nie było smartfonów, że tak powiem, na taką skalę używanych w pracy. Więc tak jakby no, postanowiliśmy to, ja to postanowiłem taką pieczeń upiec i udało się stworzyć taki produkt.
1: No okej, okay. To były wyzwania, które miały miejsce kiedyś, a jakie wyzwania miały miejsce teraz przy tworzeniu tego zestawu?
2: Oj, to proszę państwa, no to tak, przede wszystkim powiem tak. Na początku, kiedy powiedziałem, żeby to zrobić, przekonałem państwa do tego. Wszyscy, jak to ładnie się mówi, każdy problem jest banalny na początku i na końcu. I to było tak samo. Wszyscy wszystko zrozumieli. Mi się tak przynajmniej wydawało. A potem się okazało, że no, królową prawdy jest praktyka. Czyli powstawały jakieś takie różne tam podejścia, tak zwane wersje prototypowe, które trochę się słabo miały do tych naszych założeń. No ale w końcu po jakimś czasie jakby wszystkie strony zrozumiały jakby czego oczekują. I wtedy się zaczęły pojawiać wersje, tak jak to się mówi, na pająka, pomontowane, czyli tam poskładane, posklejane. No i tu się zaczęły różne problemy pojawiać.
1: Czyli takie bez jakiejś obudowy?
2: Nie, bo już tak, z obudową było. Teraz tu z obudowami się poprawiło, ponieważ są drukarki 3D, lepiej czy gorzej. Można
1: to coś
2: zrobić
1: można,
2: wydruk.
1: Tak.
2: Państwo mają naprawdę profesjonalną drukarkę. Tutaj nie chcę za dużo opowiadać, bo jakby nie, myślę, że to też jakby no, nie jest tematem, ale mają bardzo profesjonalną drukarkę, która jest bardzo precyzyjna i pojedyncze egzemplarze można wydrukować prawie tak jak z form. Znaczy zawsze specjalista będzie wiedział, że to jest z drukarki, ale generalnie, czyli już nie ma czegoś takiego. Natomiast przychodziły takie sztuki, gdzie były polutowane różne przetwornice, różne jakieś tam rzeczy, coś się nie sprawdzało, a jakiś sygnał do wywołania, a to tam coś burczało. Ja wiecznie mówiłem, że słyszę jakieś przydźwięki. No, że tak powiem, w pewnym momencie już nawet widziałem po tej ekipie konstruktorów, że już nawet nie chcą ze mną rozmawiać. No ale tam trochę pani Paulina...
0: Pan Jan troszeczkę przesadza, chociaż
2: nie,
0: tak,
2: było. Ja widziałem po chłopakach,
0: tak,
2: że to...
0: mediowałam pomiędzy wszystkimi.
2: Ja tu nie przesadzam, tak. Tylko było tak, że rzeczywiście panowie już tam, co on tam się czepia. A tam rzeczywiście były przydźwięki. Bo były problemy z masami, bo zawsze w takich konstrukcjach, gdzie jest mikroprocesor, gdzie są kodeki audio, nawet tu jest taki dosyć zaawansowany kodek, czy taki socket, który zarządza tym wszystkim w słuchawkach, zawsze są problemy, tak? Jeszcze tu jest transmisja radiowa i to jeszcze dwojakiego rodzaju, bo transmisja między słuchawkami a bazą to jest jedna sprawa, a transmisja między bazą a smartfonem to jest jakby inna transmisja. I potem te transmisje na końcu muszą być jedną transmisją. Więc proszę Państwa, wyzwań dużo, problemów dużo, a jeszcze bateria, jeszcze to, ojejku, naprawdę by o tym można było nakręcić. Znaczy, to jakby nagrać parę podcastów, tych podcastów i byłoby fajnie. Dla tych, których ta fascynuje ta technologia, to jest w ogóle cały serial, można powiedzieć. Prawie jak Kamienny Krąg.
0: Dokładnie. Także,
2: ale udało się, ale nie pokłóciliśmy się za bardzo, dotrwaliśmy do końca i tutaj rzeczywiście powstał produkt. No i już, tak jak powiedziałem wcześniej, działa. Nawet działa. O tak.
0: Tak. Wyzwań było dużo, tak jak pan Jan wspominał, dlatego też, że słuchawka naprawdę jest taką słuchawką, która jest w stanie obsłużyć nam wszystkie urządzenia. No i jak tworzyliśmy, gdzieś tam się dokładało, prawda, to jeden kanał działał, na drugim coś się zaczynało dziać. Drugi działał, to na tym pierwszym były problemy. No niemniej jednak mamy tą słuchawkę. Tak jak już wspominaliśmy, jest to słuchawka bezprzewodowa, dektowa. Mamy zasięg pomiędzy bazą a słuchawką 150 metrów, czyli możemy się śmiało oddalić na jakąś tam większą odległość. Mamy też technologię Bluetooth, jak wspominał pan Jan, czyli telefon komórkowy wparowujemy do bazy po Bluetoothie. Baza jest taką niedużą bazą, jest tak naprawdę wielkości no takiego większego smartfona, może troszeczkę grubsza, bo ma około tam 2 cm. Ma 4 guziki na sobie, ma stację taką dokującą, na którą odkładamy i ładujemy słuchawkę.
2: Może ja opowiem, jak to wygląda z punktu widzenia osoby niewidomej. Jakby
0: dokładnie.
2: Co w pudełku mamy, jak to wygląda.
1: Jasne.
2: Koncepcja, proszę Państwa, jest taka. Mamy produkt, który ma bazę. Ta baza sobie stoi na biurku. Ma 4 nóżki, więc się specjalnie po tym biurku nie przemieszcza. Baza jest prostopadłościanem o wymiarach 16 cm na 10 na 2. I teraz na dłuższym boku, którym baza jest odwrócona do mnie, są zainstalowane 4 przyciski, wklęsłe, wyczuwalne, natomiast nie mają żadnych dodatkowych oznaczeń brajlowskich. Nie ma ani punktów. Tak to zostało przynajmniej w tej wersji zrobione. Góra tej bazy to jest taki materiał gładki, piano i na środku tej górnej części dla osób niedowidzących i dla osób widzących jest podświetlone logo diodami, także z daleka widać, że jest to podłączone do sieci i działa. Baza musi być podłączona do prądu za pomocą zasilacza, który jest dostarczony w opakowaniu i mamy taką sytuację. Jeżeli tą bazę odwrócimy tym dłuższym bokiem 4 przyciskami do siebie, to po lewej stronie bazy mamy taki port dokujący słuchawki. Jest to port magnetyczny. Jeżeli taką słuchawkę weźmiemy do ręki, bo drugim elementem zestawu jest słuchawka i ją złożymy poprawnie. O, to nawet się udało taki dźwięk usłyszeć, nie wiem, czy było go słychać.
0: Było.
2: Że odłożyłem słuchawkę na bazę i wtedy ona magnetycznie została spozycjonowana. No i trzecim elementem tej konstrukcji są słuchawki. Są to słuchawki dwuuszne, monofoniczne. Natomiast słuchawki są wyposażone na lewej stronie, bo tak to jest konstrukcyjnie przyjęte, jest mikrofon, który jest na pałąku, który odchylamy do tego, żeby z niego rozmawiać. Baza również w momencie zdjęcia słuchawek z bazy wydaje też odgłos, że została zdjęta. Na bazie mamy cztery przyciski na dłuższym boku, czyli mamy przycisk, który... To są takie przyciski wkręsłe, średnica około 1,5 cm, więc opuszek palca się tam spokojnie mieści. Na bazie mamy cztery przyciski i wygląda tak. Od lewej strony jest to przycisk, który w momencie naciśnięcia powoduje, że baza jakby przechodzi w tryb współpracy z telefonem. Drugi przycisk to jest przycisk, którym się podłączamy do kanału PC, czyli do komputera. Trzeci przycisk to jest logowanie i podłączanie telefonu, a czwarty to jest mute. Oczywiście przyciski mają podwójne funkcje, bo na przykład jeżeli pierwszy przycisk naciśniemy od lewej strony, czyli ten od dock station, to mamy informację o poziomie naładowania słuchawek. Na boku tak jakby tym dłuższym, ale jakby cieńszym, czyli tym dwucentymetrowym, mamy złącza, za pomocą których możemy tą bazę podłączyć do różnych rzeczy. Najpierw mamy jack do ładowania, później mamy złącze micro USB, później mamy trzy złącza RJ, które służą do tego, że można do tej bazy podłączyć jeszcze jedne słuchawki na główne, można podłączyć do tej bazy telefon i można jeszcze do tej bazy podłączyć tak zwany telefon, który posiada funkcję elektronicznego podnośnika. Jest to taka funkcja, która służy do tego, że jeżeli mamy do systemu podłączony, nasze stanowisko się składa z komputera, z którego prowadzimy rozmowę, z telefonu komórkowego, który logujemy do bazy, możemy również podłączyć telefon IP, tak zwany z podnośnikiem elektronicznym i wtedy, kiedy dzwoni którykolwiek z tych mediów trzech, to na słuchawkach naciskamy przycisk, nie musimy jakby w telefonie stacjonarnym podnosić słuchawki. I tak mniej więcej w skrócie wygląda ta baza. I jeszcze zapomniałem, na samym końcu bazy, czyli jakby po przeciwnej stronie od złącza zasilającego, mamy dwa przyciski, takie mikroswitche, które służą do programowania głośności mikrofonów niezależnie dla każdego profilu, czyli możemy sobie, no bo możemy sobie ustawić inną głośność jakby mikrofonu potrzebną do ustawienia dla komputera, inną do telefonu stacjonarnego, inną też dla telefonu komórkowego, więc jakby dla każdego z tych profili jest pamiętana głośność mikrofonu, co jest czasami istotne, bo są spore różnice. Tak w testach wyszło.
1: Czyli tu mamy dokładnie trzy profile.
2: Trzy profile. Tak, ale jeszcze oprócz tego, ponieważ jest to produkt dedykowany na rynek korporacyjny, to ponieważ są wymogi, które regulują wiele parametrów technicznych związanych z tego typu słuchawkami, ochrona słuchu i tak dalej, to jeszcze oprócz tego, jeżeli odłożymy słuchawkę na bazę, to możemy doprowadzić do takiego stanu, że możemy zmieniać jakby profile głośności słuchawki, żeby, tak jak w niektórych telefonach mamy ograniczenie i wtedy jak słuchawka leży na bazie, spróbujemy to zasymulować, może mi się uda. Pisnęło raz, nie wiem czy było ten pisk słychać taki.
1: Było słychać.
2: To był pisk, który mówi, że jest profil pierwszy, najciszy. Robimy to w ten sposób, że naciskamy dwa przyciski regulacji głośności na słuchawce, ale słuchawka musi być odłożona, od razu mówię. Teraz było dwa. I to jest profil numer dwa. I profil numer trzy. Nie ma to nic wspólnego z głośnością mikrofonu. To są profile głośności, do jakiej maksymalnej, do jakiego maksymalnego poziomu możemy ustawić głośność w słuchawkach.
0: Tak,
2: czyli takie są to regulacje.
0: Pierwszy, drugi i trzeci. Decybeli, drugi 87 decybeli i trzeci ten profil najgłośniejszy, czyli do 105 decybeli.
2: Ja to skomentuję, co by to nie miało znaczyć. Także, ale bardzo dobrze, bardzo pani dziękuję za podpowiedź. I teraz kolejną rzeczą, jaką z tych słuchawek możemy wydobyć, ja ją też zdejmę tutaj z bazy, gdzie się rzuciłem, jak to taki bałaganiarz facet. Jeżeli naciśniemy sobie długo klawisz od mute i go przytrzymamy,
0: czyli czwarty klawisz.
2: A tu spróbujemy, przytrzymamy. Może też będzie kliknięcie słychać. Uwaga. I teraz słuchawka zaczęła piszczeć i możemy ją zdetektować. Będzie piszczała tak długo, aż do niej nie trafimy i nie naciśniemy na niej klawisza który służy do odbierania połączeń, bo trochę o słuchawki jeszcze tak za dokładnie nie opisałem. Ja tą słuchawkę tu udało mi się z trudem znaleźć, naciskam klawisz. Ona tak zapiszczała, nie wiem, czy było słychać, i potem taki pisk wydała i przestała piszczeć. Słuchawka, jeszcze może słuchawkę opiszę. Jest to słuchawka, jak to się mówi, otwarta, dla tych, którzy jakby tematem się interesują. Słuchawka z kabłonkiem. Na prawej słuchawce nie ma nic. Słuchawka się obraca pod różnymi kątami. Można sobie ustawić za pomocą